0: strony przede wszystkim samego podejrzanego.
1: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską. Kierowca został zatrzymany, a następnie opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
2: A tematem zajęła się Eliza Meger z Radia Katowice.

0: się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
1: Polski paszport Zbigniewa Ziobry unieważniono z powodu toczącego się wobec polityka postępowania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości opuścił Węgry po utracie władzy przez rząd Viktora Orbana. Do końca przyszłego tygodnia powinno pojawić się rozporządzenie wprowadzające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA, wyjaśnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
1: Transkrypcji małżeństw jednopłciowych sprzeciwia się konserwatywna część polskiej sceny politycznej. Wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne, uważa poseł PiS Henryk Kowalczyk.
3: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór.
1: Przygotowanie tego rozporządzenia zlecił premier w ramach kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobowiązał on Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina.
4: To są aktualności jedynki.
1: Polska jest otwarta na większą liczbę amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, mówił o tym Karol Nawrocki. Prezydent przebywa w Budapeszcie. Dziś weźmie udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki.
5: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
6: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
5: Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Królowa nauk już za nimi. Ósmoklasiści pisali wczoraj egzamin z matematyki, drugi sprawdzian wiedzy na zakończenie szkoły podstawowej.
7: Według zdających ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
8: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
9: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
7: Wicedyrektorka podstawówki numer 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
10: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie.
7: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Punktualnie o 9:30 uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Oczywiście była mowa o języku obcym, a to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu na północnym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach kilka stopni. Przed nami kolejny pochmurny dzień z rozpogodzeniami we wschodniej części Polski. Opady deszczu możliwe w całym kraju, na zachodzie mogą towarzyszyć im burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 do 14 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem i w rejonach podgórskich.
11: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
12: W ciągu ostatnich lat na europejskim rynku pojawiło się kilkanaście nowych marek samochodów, głównie z państwa środka. Niektóre logotypy nie mówią nam nic. Wniosek? Idzie nowe. Czy w tym gąszczu nowości na motoryzacyjnej mapie świata jest miejsce dla polskiej marki? Jakie perspektywy dla elektrycznej motoryzacji rysują się właśnie dzisiaj? O tym w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Amerykańskie rakiety Hydra 70 mm będą montowane w Bydgoszczy w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeń.

0: Liniowej. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele bydgoskich zakładów chemicznych Nitrochem S.A. oraz firm General Dynamics i Paramount Enterprises. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz powiedział, że rakiety Hydra mogą trafić zarówno do polskich sił zbrojnych, jak i do armii sojuszniczych.
1: Jest to wyposażenie dla śmigłowców Apache, ale nie tylko, bo po pewnych modyfikacjach te rakiety mogą być również stosowane jako środki precyzyjnego rażenia, więc to jest niezwykle istotne. Ma też duży potencjał rozwojowy ten projekt, ponieważ użycie przy systemach antydronowych plus wykorzystanie przy innych śmigłowcach, nie tylko przy Apachach, to jest ta wartość, którą niesie nam ta współpraca i ten projekt związany z produkcją tych rakiet.
0: Dodajmy, że to nie pierwszy kontrakt Nitrochemu na współpracę z Amerykanami. Firma ma też podpisaną umowę na dostawy trotylu dla Armii Stanów Zjednoczonych. A z Bydgoszczy przenosimy się na parkiet warszawskiej giełdy przy ulicy Książęcej i muszę powiedzieć, że ta sesja jest zupełnie inna niż wczoraj o tej samej porze. Takie lustrzane odbicie chciałoby się powiedzieć, bo wczoraj mówiłem o wzrostach jednoprocentowych, dzisiaj o jednoprocentowych spadkach, przynajmniej w przypadku WIG-u, bo WIG traci w tej chwili 1,3%. Dużo gorzej, szanowni państwo, wygląda sytuacja w przypadku WIG-u 20, bo tutaj mamy minus 1,71%. WIG 40,95% na minusie i SWIG 80,69% na minusie. I trzeba powiedzieć, że ta sytuacja na warszawskiej giełdzie wpisuje się w krajobraz tego, co widzimy w Europie, bo na przykład niemiecki DAX traci już ponad 1%, a zatem może być to sesja naprawdę bardzo, bardzo trudna ze wczorajszych wzrostów. Jak widać, niewiele pozostało. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4,25 zł aktualnie. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,61 zł. Spójrzmy jeszcze na franka szwajcarskiego, który aktualnie wyceniany jest na 4,63 zł. To jeszcze ropa naftowa. Ropa Brent drożeje i to o 3% dzisiaj. $107,43. Taki odczyt w tej chwili pojawia się na naszych wyświetlaczach. Ropa WTI także przekroczyła barierę $100 za jedną baryłkę. W tej chwili $101,35 i to oznacza również ponad 3% wzrost.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Tak się zastanawiam, jestem bardzo ciekawy, czy panu również zdarza się, że widzi pan samochód na ulicach Warszawy na przykład, spogląda pan na jego design, no ten design nic nie mówi. Spogląda pan na logotyp, ten logotyp też nic nie mówi. No jakaś nowość. Czy często zdarza się tak panu, czy jest pan na bieżąco z tymi nowinkami dzisiaj?
3: Myślę, że kilka lat temu, gdyby na takie pytanie ekspert motoryzacyjny odpowiedział twierdząco, że rzeczywiście tych marek jest tak dużo, że ich się nie rozpoznaje, to by znaczyło, że ten ekspert powinien zmienić branżę, bo żadnym nie jest ekspertem.
0: A dzisiaj?
3: Dziś tych marek jest tak wiele, że faktycznie ja mam bardzo często problem w rozpoznaniu tych, które zwłaszcza pochodzą z państwa środka, bo widzimy mnóstwo marek, które się pojawiają. Nie ma w zasadzie miesiąca, nie ma kwartału bez nowej marki, więc tak, cały czas coś nas na rynku motoryzacyjnym potrafi zaskoczyć.
0: No i widać również w statystykach sprzedaży, że te chińskie samochody, zresztą nie tylko elektryczne, no zaczynają dominować i pojawiać się w pierwszej dziesiątce, a w niektórych kategoriach nawet zaczynają szturmować czołówki.
3: Jeszcze na słowo dominacja myślę, że jest zbyt wcześnie, ale na pewno jest
0: rozpychają
3: to
0: się.
3: Moment, kiedy się bardzo mocno rozpychają. Te 10 czy nawet już kilkanaście procent to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to będzie tylko marsz w jednym kierunku. Zobaczymy, w którym momencie będzie ta słynna korekta, która też na parkietach często króluje. W motoryzacji ona też króluje, więc też spodziewamy się, że w pewnym momencie pewnie będzie zawahanie, ale dziś widzimy, że coraz większy udział jest marek chińskich, zwłaszcza w obszarze samochodów konwencjonalnych i oczywiście też w obszarze samochodów elektrycznych.
0: Spoglądam na liczby. Według danych z marca 2026, oczywiście różne te zestawienia są i czasami są pewne różnice, ale możemy przyjąć, że w Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 143,5 tysiąca samochodów całkowicie elektrycznych, czyli takich na zielonych blachach, mówiąc popularnie, z czego oczywiście najwięcej jest tych aut

0: osobowych, uwaga, ponad 131 tysięcy sztuk, co oznacza 68% wzrostu rok do roku. Widzimy, że tych aut jest coraz więcej. Nie musimy patrzeć w statystyki. Wystarczy przejechać się przede wszystkim ulicami dużych miast, zresztą mniejszych też. I faktycznie te zielone tablice coraz częściej nam się pojawiają w polu widzenia.
1: I myślę, że to jest coś, do czego się musimy powoli przyzwyczajać. I to już nas nie zaskakuje. Pewnie będzie taki moment, że zielone tablice będą bardziej popularne na ulicach niż tablice białe. Mamy za sobą też dane kwietniowe i wiemy, że kwiecień także był mocny, jeśli możemy tak kolokwialnie powiedzieć, jeśli chodzi o elektryki. Cały czas ten udział jest w granicach 6% w całości rejestracji. Oczywiście to, co zawsze podkreślam, to jest zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która zaczyna się już zbliżać do 20%, ale my jesteśmy na pewno na wznoszącej. Widzimy wzrost wobec zeszłego roku. Zobaczymy, jak kolejne miesiące będą wyglądały na tym tle, bo pamiętajmy, że ubiegły rok mieliśmy bardzo mocno napompowany przez program Nasze Auto, ale ten rok się broni. Myślę, że bardzo wielu ekspertów zakładało, że będą to mniejsze wolumeny, które w pierwszym kwartale czy w pierwszych 4 miesiącach zostaną zarejestrowane. Widać, że rynek już jest na tyle duży, że kolejne grupy wchodzą na ten rynek i też ceny samochodów elektrycznych, one się zaczynają zrównywać z konwencjonalnymi odpowiednikami, co oznacza, że my coraz częściej dokonujemy właśnie tej decyzji zakupowej. Do tego dochodzą takie zdarzenia geopolityczne, jak choćby kryzys w Zatoce Perskiej, który nam pokazał, że ta strona ekonomiczna użytkowania samochodu jest mocną stroną samochodów elektrycznych i też dzięki temu częściej nasze myśli właśnie w kierunku elektryków podążają.
0: Program Nasze Auto, albo jak to woli, Nasze e-auto dobiegł końca. Czy pana zdaniem będzie jakieś tąpnięcie w statystykach? Bo wiadomo, że ten program był bardzo atrakcyjny. Zresztą świadczy o tym fakt, że pieniądze skończyły się szybciej niż w kalendarzu ten program miał się zakończyć. A zatem pytanie, czy to był taki mocny stymulator rynku, czy jednak taki pas startowy i nie powinniśmy widzieć na wykresach różnicy?
1: Gdyby nie było tąpnięcia, to by oznaczało, że ten program nie zrobił tego, co miał zrobić dla rynku. Bo zawsze tego typu programy mają ten rynek wystymulować, zdynamizować i sprawić, że one rzeczywiście są w takim trybie turbo. Myślę, że to tąpnięcie będzie dużo niższe niż zakładaliśmy jeszcze na początku tego roku, bo widzimy, że też inne elementy natury subsydiowania rynku, jak choćby wyższy próg amortyzacji dla samochodów elektrycznych na poziomie 225 tysięcy versus próg dla samochodów konwencjonalnych na poziomie 100 tysięcy, zaczynają też przekonywać choćby klienta flotowego do tego, żeby się przesiąść na elektryka. Ceny elektryków także przemawiają do zwykłego Kowalskiego. Zatem widzimy, że ta różnica będzie. Ten rok może być porównywalny z rokiem ubiegłym, co już będzie bardzo dużym sukcesem. Nie spodziewamy się, żeby był drastycznie gorszy, bo widzimy, że już po prostu powszechnieje nam ta elektromobilność. My już nie musimy się dziwić temu, co widzimy na ulicach. My po prostu idziemy do salonu i bardzo często wybór w kierunku elektryka po prostu podejmujemy.
0: Jeśli wystarczy nam czasu, obiecuję, to na pewno jeszcze zerkniemy w prognozy dla rynku e-motoryzacji, ale koniecznie muszę pana zapytać o kwestię, no, która rozpala wyobraźnię wielu, czyli polska marka motoryzacyjna. W miniony piątek Błażej Prośniewski w magazynie Saldo rozmawiał o tym, tej umowie Electromobility Poland razem z Foxconnem. Bardzo ciekawa umowa, umówiliśmy to dość mocno technicznie, również pod kątem transferu technologii, ale ja chciałbym pana zapytać, tak wracając trochę do początku naszej rozmowy, czy w związku z tym, że tyle nowych marek pojawia się na europejskim rynku, czy dostrzega pan miejsce dla marki polskiej? Pewnie to nie będzie Izera, bo ten projekt wydaje się przeszedł do historii, ale jakaś polska marka, no na pewno troszeczkę połechtałoby to nasze ego.
1: Ja myślę, że zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że tych marek jest za dużo i kolejna marka już się nie zmieści. Ale jak byliśmy 5 czy 10 lat temu na rynku, gdzie tych marek było zdecydowanie mniej, to z kolei były głosy, że nikt nowy na tym rynku nie ma prawa się pojawić, bo ten rynek jest podzielony przez tych graczy, których doskonale od dekad znamy. No to, co się dzieje dziś na rynku, pokazuje, że jest przestrzeń na to, żeby wejść na rynek z nową marką. Polskom, ale to wszystko będzie zależało, to powodzenie tej operacji, od detali, od tego, czy faktycznie ten pojazd

0: który wyjedzie z fabryki w Jaworznie w 2029 roku. On będzie konkurencyjny cenowo, on będzie technologicznie na tym samym poziomie albo nawet wyższym od swoich konkurentów. Czy wokół niego będzie zbudowany ekosystem? Jeśli rzeczywiście będą to odpowiedzi pozytywne, to ja wierzę, że tak, absolutnie jest miejsce na naszą własną markę i jest miejsce na to, żeby na rynku motoryzacyjnym pojawiła się produkcja Made in Poland, która naszemu rynkowi motoryzacyjnemu po prostu jest bardzo potrzebna, bo ten rynek krwawi i on potrzebuje, tak jak program Nasze Auto troszkę wystymulował nam rejestrację, tak tego typu projekt, on ma na celu zdynamizowanie też rozwoju rynku motoryzacyjnego, więc myślę, że i na markę jest miejsce i tym bardziej na tego typu hub technologiczny, który w Jaworznie i wokół Jaworzna będzie powstawał.
1: Bo jak nie teraz, to kiedy, chciałoby się powiedzieć. Eksperci zwracają uwagę i próbują porównywać ten rynek do rynku elektroniki użytkowej. W latach 70. i 80. było kilka marek dominujących, które właściwie podzieliły się tym tortem, jeżeli chodzi o swoje produkty. Potem pojawiły się lata 90. Duża konkurencja z Chin. Pojawiły się marki, o których nikt nie miał wcześniej bladego pojęcia. Teraz już widać, że chociażby w zestawieniu sprzedaży telewizorów, ja nie będę wymieniał tutaj konkretnych nazw, ale te stare marki zaczynają być wyprzedzane przez brandy, które w 95, 6, a może nawet w 2000 roku nie były totalnie znane na świecie.
0: I to pokazuje, jak my też te decyzje zakupowe podejmujemy w segmencie automotive. My jednak decydujemy portfelem. To jest zresztą potwierdzone tym, jak duża popularność jest marek chińskich, o których rozmawialiśmy. Mhm. Te 10-15% to jest efekt tego, że marki chińskie są konkurencyjne cenowo wobec tych marek, które doskonale znaliśmy. I co z tego, chciałoby się powiedzieć, że te marki doskonale znaliśmy? I jeśli marki chińskie są zdecydowanie często tańsze w swoich segmentach, to okazuje się, że bardzo często ta decyzja jest właśnie w tym kierunku podejmowana. Electromobility Poland zdecydowało się na, myślę, że najbardziej bezpieczne rozwiązanie. Jeśli będziemy kontynuować tą analogię elektroniki użytkowej, to Foxconn jest największym graczem, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, chociaż wcale go nie znamy, bo znamy na przykład iPhone'a, jeśli tą jedną nazwę możemy tutaj na antenie użyć, to Foxconn jest tym producentem właśnie tychowych iPhone'ów. 40% ponad elektroniki użytkowej jest produkowane przez tego jednego gracza. Serwery AI, dokładnie ten sam poziom, ponad 40%, łącznie ponad $260 miliardów przychodów za zeszły rok, 900 tysięcy osób zatrudnionych za pierwszy kwartał, wyniki na poziomie
1: 900 tysięcy, to więcej niż liczba mieszkańców Krakowa na przykład.
0: Ja myślę, że możemy to zestawić choćby też z listą firm największych w Polsce, top 500. Czytałem, że mamy zatrudnienie we wszystkich tych 500 firmach na poziomie 1,6 miliona, a jeden Foxconn to 900 tysięcy. Ale możemy pójść dalej, bo tutaj przecież bardzo dużo tematów ekonomicznych się pojawia. Gdy połączymy trzy największe podmioty w Polsce, Orlen, Totalizator i Biedronkę, to przychody tych trzech podmiotów są o połowę niższe od przychodów Foxconna. Więc na pewno to daje Electromobility Poland taką gwarancję, że to jest stabilny partner, który rozwija się dziś także w segmencie samochodów elektrycznych. Już od lat rozwija kompetencje właśnie w całym łańcuchu wartości produkcji samochodu elektrycznego. Od produkcji baterii przez silnik i wszelkie komponenty, aż do wzięcia odpowiedzialności za sprzedaż i aftermarket związany z tym pojazdem. Zatem wydaje się, że to jest oczywiście ryzykowny ruch, bo każdy ruch na rynku automotive tak musi być określany, ale ten poziom ryzyka, myślę, że w tym projekcie udało się tak mocno ograniczyć, jak to było tylko możliwe.
1: No dobrze. I w tym zestawieniu jest mowa w ogóle o polskiej marce, mam nadzieję. Czy to będzie jakaś globalna marka, tylko po prostu Made in Poland?
0: Myślę, że musimy tutaj poczekać jeszcze kilka dosłownie miesięcy i za te kilka miesięcy myślę, że poznamy już szczegóły. Zakładam, że to będzie polska marka, ale też dajmy popracować Electromobility Poland we współpracy z Foxconnem, żeby to, co powstanie, było tym produktem, który my jako Polacy będziemy chcieli kupować.
1: Dobrze, to kolejna kwestia. Obiecałem, że powrócimy do prognoz, jeżeli chodzi o rynek elektrycznych samochodów, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Proszę powiedzieć, czy faktycznie jest...

0: Jest taka szansa, takie prognozy na poziomie rynku unijnego są, że w roku 2035, no co prawda nie będzie tego obowiązku, że musimy się wycofywać z samochodów spalinowych, ale że sama niewidzialna ręka rynku tutaj już zrobi robotę i te auta elektryczne, no może nie wypełnią 100% sprzedaży nowych aut, ale może coś się zmienić. Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie się zbliżymy do poziomu 80 czy nawet 90% rejestracji, bo to będzie się po prostu opłacało wszystkim stronom na tym rynku, czyli zarówno strona podażowa, czyli producenci, będą widzieli korzyści z efektu skali produkcji, będą produkowali samochody elektryczne już na skalę masową i to będzie po prostu projekt, który będzie wyżej marszowy od projektu konwencjonalnego, który jest jednak w produkcji swojej dużo droższy. I dla klienta już, czyli dla strony popytowej, to także będzie, chciałoby się powiedzieć, no-brainer, bo ten pojazd będzie tańszy w momencie zakupu i tańszy w momencie eksploatacji i technologicznie on już będzie absolutnie przewyższał swoimi osiągami pojazd konwencjonalny, więc ta decyzja rzeczywiście przez rynek będzie podejmowana, myślę, że w jednym kierunku. Bardzo dobrze się stało, że nie mamy już tych 100%, bo bardzo często musieliśmy się zderzać z tą dyskusją o polityce nakazowo-zakazowej. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby rzeczywiście to rynek wybierał to, co jest dla niego najlepsze, żeby każdy konsument miał tą możliwość wyboru. Ja myślę, że w latach 30. ta decyzja będzie w większości szła w kierunku samochodów elektrycznych, ale jeśli ktoś będzie chciał w 37. roku kupić samochód konwencjonalny, to naprawdę nie widzę powodu, żeby mu tego zabraniać.
0: I jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się bardzo istotna, to są te bariery, które w Polsce są widoczne na tym poziomie infrastrukturalnym. Ja wiem, że są takie mapy dostępne w internecie, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższa ładowarka, gdzie podładuję moje elektryczne auto i znajdziemy takie powiaty, gdzie nie ma takich ładowarek, a jeśli jest jedna, to się okazuje, że okej, jest zaznaczona, ale jest na terenie jakiejś firmy, która ładuje wyłącznie swoją flotę. Według mnie to jest cały czas bariera, która jednak powoduje, że ktoś mówi nie, kupię samochód, ale spalinowy.
1: Rozwój elektromobilności to jest proces. Rozwój infrastruktury to jest proces dużo dłuższy niż proces zakupu pojazdu. Często ten proces jest liczony w latach, zwłaszcza jeśli mówimy o hubach ładowania wysokiej mocy. Stąd też te przyrosty na rynku infrastruktury ładowania, one postępują krok po kroku. My dziś mamy około 12,5 tysiąca ogólnodostępnych punktów. To na ten etap, na którym jesteśmy, rozwoju elektromobilności, na te 140 ponad tysięcy pojazdów, to jest etap, który moglibyśmy określić mianem zadowalającego, ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że z każdym kolejnym miesiącem, a już na pewno z każdym kolejnym rokiem, tych samochodów będzie coraz więcej. Więc ta infrastruktura musi się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie niż rynek pojazdów i to widzimy, że się dzieje. Mamy z tych ponad 12 tysięcy punktów ładowania 48% udziału stacji DC, czyli tych szybkich stacji. Co one nam dają? One nam dają możliwość naładowania samochodów w relatywnie krótkim czasie i to jest też wyjście naprzeciw tego, że tych punktów nie mamy liczonych w 100 tysiącach, nie mamy na każdej ulicy, tak jak w Amsterdamie, czy tak jak w miastach skandynawskich, mnóstwa punktów AC, ale mamy możliwość przynajmniej skorzystania z tych punktów DC, gdzie możemy odwzorować troszkę to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na rynku paliw konwencjonalnych, czyli jedziemy do lokalizacji, w której my się ładujemy szybko i jedziemy dalej, wracamy do domu, do pracy czy na zakupy, więc tych punktów nam przyrasta, ale oczywiście my zawsze będziemy jeszcze tą dyskusję toczyć, czy ich jest wystarczająca ilość, czy jest ich za mało i jak tą dynamikę zwiększyć. Od tego jesteśmy, żeby cały czas ten rynek pchać do przodu. Ja gwarantuję, że tych punktów z każdym kolejnym tygodniem przyrasta i chcemy, żeby rzeczywiście branża infrastruktury ładowania miała to wyzwanie, żeby ciągle gonić rynek pojazdów elektrycznych, bo jeśli będzie gonić, to znaczy, że wszystko się rozwija we właściwym kierunku.
0: Statystyki pokazują, że rzeczywiście wszystko idzie w tym kierunku, natomiast też tak wyjeżdżając poza obręb dużych miast, dużych aglomeracji, gdzie łatwiej o taką infrastrukturę, czy jadąc gdzieś z dala od autostrad, gdzie są całkiem przyjemne i przyjazne dla e-samochodów mopy. Wyobraźmy sobie taką Polskę znowu powiatową, gdzie można podzielić potencjalnych klientów branży e-motoryzacyjnej na takie dwa segmenty. Pierwsi to ci, którzy mają własne domy z fotowoltaiką, elektroniką, mogą sobie w garażu podładować samochód i później korzystać z tych kilometrów, które pozostały w zasięgu. Z drugiej strony mieszkańcy

0: bloków osiedli, gdzie faktycznie no, zrzucanie kabla, czy przewodu, przepraszam, bardziej fachowo, z drugiego czy trzeciego piętra, aby naładować swój samochód, może wyglądać trochę komicznie, ale też totalnie niepraktycznie.
1: I nie rekomendujemy, bo to też może być rozwiązanie, które może być niebezpieczne, no więc właśnie. Absolutnie to zrzucanie wykluczamy, natomiast faktycznie no, my musimy sprostać oczekiwaniom klienta, który znajduje się w różnych częściach Polski, który ma różne możliwości, zwłaszcza jeśli my patrzymy na to, że ceny samochodów elektrycznych zaczynają już być coraz bliższe tej bariery 120-100 tysięcy, którą jest barierą niską dla samochodu nowego w Polsce, bo też dla przypomnienia, średnia cena nowego samochodu, niezależnie czy to jest elektryk, czy konwencjonalny, to jest ponad 180 tysięcy złotych, więc ceny samochodów w Polsce są na wysokim poziomie, jak i zresztą w całej Unii Europejskiej. My chcemy, żeby ta infrastruktura rozwijała się równomiernie, zresztą takie są też działania na poziomie administracji publicznej, które ten proces chcą wspierać. My też musimy podkreślać, bo to jest proces budowania też świadomości i edukowania, jak można skorzystać z tych dobrodziejstw samochodu elektrycznego, że my mamy bardzo często dominację punktów prywatnych nad punktami ogólnodostępnymi. Zresztą w Polsce dokładnie ta sama sytuacja jest. Ze statystyk, które możemy zaczerpnąć z EV Club Polska, który kilkanaście tysięcy zrzesza faktycznych kierowców samochodów elektrycznych, wynika, że ponad 80% ładowań to są ładowania w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, czyli generalnie na infrastrukturze prywatnej. Więc też musimy zadbać o to, żeby nie tylko skupiać się na infrastrukturze ogólnodostępnej, tylko też na prywatnej, a może zwłaszcza na prywatnej, bo ona będzie zawsze podstawą rynku. Więc tych wyzwań oczywiście nam nie zabraknie. Ale też tu pamiętajmy, 140 ponad tysięcy to już brzmi nieźle, ale gdy spojrzymy na park w Polsce, to wygląda to jednak bardzo na nieśmiałą wartość. Mamy ponad grubo ponad 20 milionów samochodów, więc też gdy patrzymy na ten docelowy rynek, no ten docelowy rynek będzie zupełnie inaczej wyglądał niż dziś, ale on też nie zostanie osiągnięty w roku 27 czy 28. To jest proces, który jest rozpisany na lata. Infrastruktura też przez te lata będzie się rozwijała.
0: Ja się tak zastanawiam, czy uruchomienie polskiej marki samochodów elektrycznych może być takim, no, przez przypadek trafi mi się to słowo, katalizatorem dla całej branży motoryzacyjnej. Tak jak to było z dawnym, starym, małym Fiatem, który zmotoryzował Polskę. Czy być może odpłynąłem za bardzo w marzeniach i w swojej wizji tego rynku?
1: Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Dokładnie tak samo na to patrzę. To będzie już projekt, za którym podążą inne procesy na poziomie administracji centralnej. My też, jak spojrzymy na rynek motoryzacyjny, to ten rynek jest głównie w rękach prywatnych. Teraz wchodzi na rynek bardzo mocno z finansowaniem liczonym w miliardach gracz państwowy, który ma cel nie tylko w obszarze produkcji pojazdów, tylko też cel w postaci budowy całego sektora gospodarczego wokół tej produkcji pojazdów. I dzięki temu wydaje mi się, że absolutnie to jest moment symboliczny, kiedy ta elektromobilność nam zacznie wchodzić pod strzechy. Ona zacznie nam powszednieć i ona też stanie się dla nas wszystkich pewnego rodzaju priorytetem, bo pamiętajmy, branża motoryzacyjna w Polsce to są setki tysięcy osób zatrudnionych w tej branży. To jest 8% polskiego PKB i my chcemy, żeby te wartości szły w górę. One będą szły w górę, jeśli my postawimy na rozwiązania związane z transportem przyszłości. Własne moce produkcyjne to jest pierwszy krok w tym właściwym kierunku, więc wydaje mi się, że tak, z każdym kolejnym miesiącem od dziś licząc, my wspólnie powinniśmy kibicować, żeby ten projekt szedł do przodu, bo my wszyscy możemy na nim zyskać.
0: Co do tego nie ma wątpliwości, że będzie to bardzo ciekawy projekt i na pewno wiele wyniesie na rynek motoryzacyjny, jeżeli faktycznie polską markę udałoby się stworzyć. Ostatnio widzieliśmy się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i tam pojawiły się takie bardzo mocno lokalnie osadzone informacje o tym, no, że ten przemysł motoryzacyjny jest też szansą dla Górnego Śląska, który ulega transformacji, to wszystko się zmienia. Przepraszam, nie tylko Górnego Śląska, ale także Zagłębia. Tak, Jaworzno leży na dokładnie terenie tak historycznego Zagłębia. A zatem, czy ta metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Może na tym też skorzystać, czy to może być nowy impuls dla tego regionu.

0: regionu.
1: Te emocje, które towarzyszą temu projektowi, nie jest tajemnicą, że ja ten projekt od lat śledzę dziś w sposób bardzo bezpośredni. Te emocje zawsze były zupełnie inne na południu Polski niż w Polsce centralnej. Na południu Polski jest to projekt, który jest konieczny do realizacji po to, żeby właśnie przedłużyć życie tej kluczowej branży z perspektywy Śląska.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Seldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Z nami już pan Bogusław Chrabota, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Powiedzieć, że sprawa kryptoaktywów dzieli polską scenę polityczną, to nic nie powiedzieć.
4: No jest spory chaos, powiedziałbym, w tej kwestii. W sytuacji Prawa i Sprawiedliwości nawet mamy taką sytuację, którą opisuje polskie przysłowie od sasa do lasa, prawda? Bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość brało intensywnie pieniądze, no przynajmniej część polityków tej partii od firm zajmujących się kryptoaktywami, a z drugiej strony dzisiaj domaga się zakazania. Prawda? Znamy beneficjentów. Telewizja Republika redaktora Sakiewicza była wielkim beneficjentem pieniędzy ze strony właśnie firm zajmujących się kryptowalutami, między innymi Zonda Krypto, a dzisiaj ta sama strona polityki domaga się pełnego zakazu. Ja nie wiem, ja nie mam zdania w tej sprawie tak precyzyjnego jak ma pan prezes Kaczyński, który mam wrażenie ratuje się po kryzysie wizerunkowym związanym z tymi związkami prawicy oraz firm zajmujących się kryptoaktywami. To jest bardzo radykalne zdanie, które powiedziałbym zbyt chyba intensywnie wchodzi w obszar wolności gospodarczej. Ja nie jestem zwolennikiem kryptowalut. Nigdy się tym nie zajmowałem, osobiście nigdy nie kupowałem. Jestem bliski zdania tych publicystów, którzy uznają, że jednak kryptowaluty to humbug. Próba znalezienia metody transferu wartości poza obszarem jawnym dla fiskusa, dla organów podatkowych i tak dalej. No ale dobrze, jeśli tego typu biznes się rozwija, to niech się rozwija i ważną rzeczą jest uregulowanie i nadzór nad tymi transakcjami, a nie pełny zakaz. I takiemu stanowisku byłbym bliżej. Teraz pytanie o te projekty legislacyjne. No, projekt Prawa i Sprawiedliwości idzie maksymalnie daleko. Jest za zakazaniem transakcji na rynku, czy w ogóle aktywności kryptowalutowej w Polsce. Z kolei wszystkie pozostałe projekty domagają się, czy proponują uregulowanie na różnym poziomie tego typu aktywności gospodarczej, ale tak naprawdę one wszystkie zmierzają do jednego celu. Nie ma innego organu niż KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego potencjalnego nadzoru nad firmami od kryptoaktywów. I wydaje mi się, że porozumienie klasy politycznej tu jest o wyciągnięcie ręki. Oczywiście jest różnica w pewnych zapisach, jest różnica także w intensywności kar czy intensywności tego nadzoru. Pan prezydent pierwotnie krytykował rząd Donalda Tuska za to, że te regulacje są nadmierne i przesadne, no ale w sumie jego projekt też dotyka istoty rzeczy, czyli konieczności nadzoru nad tymi transakcjami. Także myślę sobie, że tak naprawdę w interesie państwa jest porozumienie dzisiaj ponad podziałami i poddanie tego rynku po prostu nadzorowi KNF-u. No i ustalenie dolegliwości tych kar dla firm, które łamią reguły, które budują na bazie tej aktywności gospodarczej, piramidy finansowej i tak dalej. Tutaj moim zdaniem państwo powinno być bezwzględne, maksymalnie bezwzględne, bo ta afera z Zonda Krypto pokazuje, że 350 miliardów złotych, no to już jest, przepraszam, milionów złotych. To jest lekka przesada, jeśli idzie o poziom strat, jakie odnieśli obywatele tego kraju.
3: A politycznie, panie redaktorze, na ile kryptoaktywa stały się, właściwie te projekty o regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce stały się sprawą taką honorową dla polityków różnych obozów, tego obozu prezydenckiego, obozu rządowego, obozu Polski 2050 również, bo słyszeliśmy przed chwilą wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.
4: Ja bym honoru do tego nie mieszał. Jest inny rzeczownik tutaj, a właściwie przymiotnik, niewygodny. Mhm. Temat jest niewygodny dla PiS-u.

0: tak radykalne propozycje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które wychodzą moim zdaniem nie ze strony tej nowocześniejszej części partii, tylko ze strony prezesa Kaczyńskiego. Znaczy on, jak powiedziałem wcześniej, ma problem wizerunkowy ze związkami PiSu z Zonda Krypto i dlatego postanowił pójść radykalną ścieżką. Ale dla wielu młodych polityków, młodego pokolenia polityków PiSu to jest za dużo. To jest restrykcja taka, żeby z repertuaru, nie wiem, Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, niż europejskiego państwa nowoczesnego, który rozumie, jak działają fintechy. W związku z tym to jest trochę za dużo. Stąd jest podział w PiSie i frakcja Morawieckiego na przykład nie jest za zakazem, tylko za ograniczeniem i nadzorem. Dla z kolei Hołowni to jest temat wygodny, w przeciwieństwie do PiSu, dla którego to jest niewygodny temat, bowiem oni chcą wejść, pokazać siebie jako partię, która wychodzi do obywateli, przedstawia sensowne inicjatywy i tak dalej, i tak dalej.
1: Dowozi, mówiąc nieładnie, prawda?
0: No, dowozi to, czego nie dowozi rząd. Czy ten projekt przedstawiany przez Polskę 2050 na pewno zostanie podpisany przez prezydenta w wypadku jego uchwalenia? Nie wiem. Może tak, może nie. No i cóż, no i tutaj też inicjatywę na koniec. To jest też temat wygodny dla Karola Nawrockiego i niewygodny zarazem, bo Karol Nawrocki dwa razy zawetował ustawę rządową. No jego związki z Zonda Krypto też są dość jasne i potwierdzone w związku z tym i jego formacji, w związku z tym on chciałby uczestniczyć w tym procesie regulowania. Przy tym sam złożył propozycję, to znaczy obietnicę jakiś czas temu, że tego typu przepisy się pojawią i stąd on chce też dowieść swoją obietnicę, swoje zobowiązanie. Jednym słowem, każdy ma tutaj jakiś interes i myślę sobie, że moment, przed którym jesteśmy, to jest moment jednak jakiegoś konsensusu i uchwalenia przepisów, które ograniczą możliwość handlu kryptowalutami w Polsce i wprowadzą cały nadzór KNF-u. I przed tym się chyba nie uchronimy.
1: To teraz zapytam prowokacyjnie, panie redaktorze, czy czuje pan korporacyjną solidarność ze Zbigniewem Ziobro, który w Stanach Zjednoczonych ma zostać politycznym komentatorem jednej z prawicowych stacji telewizyjnych?
0: Ja rozumiem ironię. Paradoksalnie tych punktów wspólnych, które łączą moją skromną osobę z wielkim szeryfem z Nadwisu, jest więcej, dlatego że jesteśmy również prawnikami z wykształcenia. Co więcej, jestem absolwentem wydziału, na którym ja studiowałem długo przed nim, Wydziału Prawa UJ. No a jeżeli ma zostać dziennikarzem i komentatorem, no to rzeczywiście mógłbym odczuwać presję tego, że będzie dla mnie konkurencją. No nie odczuwam tej presji. Uważam całą tą historię za humbug i za skandal. Co tylko... Znaczy, ja od dawna nie wierzyłem i nie miałem specjalnie przekonania, że Telewizja Republika to jest stacja dziennikarska. To jest organ polityczny frakcji Tomasza Sakiewicza w ramach prawicy. To nie jest, kiedyś nazywano Telewizję Republika takim kanałem rządowym jeszcze za czasów poprzedniego rządu, czy takim oknem na świat Prawa i Sprawiedliwości. Nieprawda. Znaczy, Tomasz Sakiewicz gra własną rolę, mam wrażenie, w polityce. Ma ambicje daleko idące i rozgrywa swoją własną partię. Zbigniew Ziobro stał się częścią tej jego partii, którą rozgrywa Tomasz Sakiewicz. Czasami nawet wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu. No ale cóż, no, jak wielu, Sakiewicz też pewnie jest przekonany, że misja Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiSu i szefa prawicy w Polsce powoli się kończy. W związku z tym no, on ma ambicje wejść w tą rolę. No i ten ruch wykonany wobec wsparcia, o ile do niego doszło, wobec Zbigniewa Ziobry, to jest takie budowanie sojuszników, stronników i tak dalej.
1: A po co?
0: Niespecjalnie wierzę w to, że Zbigniew Ziobro będzie komentował amerykańską politykę na potrzeby telewidzów Republiki.
1: A po co, a właściwie dlaczego, może powinnam zapytać, Amerykanom zaangażowanie w tę sprawę?
0: Po nic. Dla nich, zresztą podobnie jak dla państwa polskiego, sprawa Zbigniewa Ziobry jest drugorzędna. To jest w katalogu spraw, którymi się zajmuje prezydent Donald Trump, spraw o wadze 1001 punktu na liście najważniejszych rzeczy. W związku z tym najpewniej doszło do jakiejś w miarę skutecznej prośby ze strony Adama Bielana bądź polskich polityków prawicy wobec Białego Domu i ludzi związanych z Departamentem Stanu, żeby udzielić ochrony tymczasowej
1: I co, i
0: Zbigniewowi
1: ktoś
0: Ziobrowi
1: podjął decyzję, że tak
0: i
1: dla
0: ktoś taką
1: świętego
0: decyzję
1: spokoju...
0: podjął.

0: Tak, raczej tak. Nie sądzę, żeby rozgrywka wokół Ziobry zajmowała nawet milimetr uwagi Donalda Trumpa jako polityka o ambicjach, powiem, ogólnoświatowych. I myślę sobie, że jeżeli jakiekolwiek zdarzenie, jakakolwiek okoliczność będzie przeszkadzała Trumpowi w kontekście osoby Zbigniewa Ziobry, to on tej ochrony pozbawi go w ciągu 3 minut.
1: Panie redaktorze, dzisiaj także wtorek, posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk na początku tego posiedzenia zabiera głos i uwagę naszą kieruje w stronę transkrypcji małżeństw jednopłciowych, ale nie wskazuje ostatecznie, która z opcji w rządzie wygrała. Czy ta reprezentowana przez wicepremiera Gawkowskiego, żeby tę sprawę załatwić rozporządzeniem i tyle, czy Marcina Kiermińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby jednak podnieść to do rangi ustawy. Dlaczego teraz premier Donald Tusk ten temat podejmuje, nie mając jednoznacznej odpowiedzi, w którą stronę to będzie podążało i jak to zostanie rozwiązane?
0: No zapewne dlatego, że irytacja tych środowisk LGBT wobec osoby Rafała Trzaskowskiego jako zarządcy miasta Warszawa jest coraz większa. Nie tak dawno temu, pod paroma dniami, doszło do manifestacji, do parady w Łodzi bodaj, gdzie pojawiły się okrzyki przeciwko rządowi Tuska z zobowiązaniem do tego, że to środowisko wywróci rząd. No, prawda jest taka, że jakieś obietnice związane z związkami partnerskimi w kampanii się pojawiły i rząd ich nie dowiózł. A dzisiaj niezbyt duża aktywność w tej materii powoduje, że te środowiska czują się zdradzone. Pytanie tylko, czy to jest sprawa na tyle ważna, żeby uczynić ją sztandarem politycznym tego rządu. Wydaje mi się, że nie. Donald Tusk z dużą obawą podchodzi do tego tematu, bo doskonale wie, że zwolennicy tych regulacji stanowią w Polsce mniejszość. Polska jest wciąż w większym stopniu statystycznie po stronie konserwatywnej i jakiekolwiek, że tak powiem, popieranie tego pomysłu czy majstrowanie przy tych przepisach jest ryzykowne politycznie w przededniu wyborów parlamentarnych. No, ja słucham tych dyskusji z uwagą i nie zauważam jednej konstatacji po stronie komentatorów lewicowych, że jeśli rzeczywiście ta centrowa, tak naprawdę konserwatywno-centrowa formacja, która się rządzi Polską, nie dowozi wartości ważnych dla lewicy, no to niech głosują na lewicę. To przecież nikt nie zakazuje tego, żeby to środowisko w całości wsparło lewicę, jedną czy drugą, czy to razem, czy nową lewicę Włodzimierza Czarzastego. To jest domena polityczna, w której te propozycje powinny się nie tylko pojawiać, ale być przez tą formację rozwijane. To jest paliwo dla polityki. No i skoro lewica nie jest tutaj aż tak aktywna, to znaczy nie identyfikuje tych kwestii z jakimś sztandarem politycznym. Myślę, że Polska, jak duża część Europy i świata, jest dzisiaj obrócona na prawo i dlatego konsekwencją jest niezbyt wielka ochota ze strony rządzących, a zwłaszcza Donalda Tuska, angażowania się w tematy obyczajowe, bliskie oczekiwaniom lewicy. I dopóki się to nie zmieni, ja nie widzę przestrzeni na to, żeby w Polsce doszło do rewolucyjnej zmiany w dziedzinie legalizowania małżeństw jednopłciowych, rozwijania tego tematu.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej, był z nami.
0: Ja również uprzejmie dziękuję. Życzę Państwu miłego dnia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz już poważniejemy, bo o znacznie poważniejszych tematach będziemy rozmawiać. Pan Mariusz Jałuszewski, OKO.press, z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj, nie wiem czy pan wie, ale jest matura. Zdają ją ci abiturienci, którzy zdecydowali się na egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Mam nadzieję, że nie było tematów dotyczących KRS-u, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, bo myślę, że nie tylko nie jeden maturzysta, ale i nie jeden profesor prawa miałby kłopot z rozwikłaniem tych różnych spraw, tematów i zagadnień związanych z tą dziedziną naszego życia.
3: No tak, myślę, że wielu maturzystów mogłoby po prostu oblać egzamin z WUS.
1: Dlatego, że ta sytuacja coraz bardziej skomplikowana. Skupmy się na tej, która dotyczy Trybunału Stanu. I pierwszej prezes Sądu Najwyższego, właściwie powinnam pewnie powiedzieć osoby, która pełni obowiązki,

0: pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo dzisiaj swego rodzaju rozstrzygnięcie w tej sprawie. Czego ono dotyczy?
1: No, dzisiaj Trybunał Stanu miał procedować sprawę dotyczącą grzywny dla pani neosędzi Małgorzaty Manowskiej, która, jak słusznie pani zauważyła, pełni obowiązki pierwszego prezesa SN. Zgodnie z prawem, no, z mocy prawa, pani Manowska jest też przewodniczącą Trybunału Stanu. I od wielu miesięcy zastępcą z panem Andrzejewskim blokują de facto pracę tego organu, który ma pociągać do odpowiedzialności konstytucyjnej najważniejsze osoby w państwie, które przy wykonywaniu swoich obowiązków łamią prawo. Te blokowanie prac jest celowe, bo uniemożliwia postawienie przed Trybunałem Stanu, no, polityków obozu władzy PiS, ale jednocześnie ma to na celu uniemożliwienie przy procedowaniu sprawy o uchylenie immunitetu samej pani Manowskiej, bo prokuratura w związku z jej decyzjami jako przewodniczący Trybunału Stanu, ale jako też pierwszej prezes SN, chce postawić kilka zarzutów. Tylko ta sprawa jest torpedowana od samego początku. Przypomnijmy, że Trybunał Stanu wybiera Sejm. I znajdują się też w składzie obecnego Trybunału, ale i poprzednich. No, byli politycy, tak? Czy nie politycy? Posłowie. Więc to jest trochę takie ciało sędziowsko, można powiedzieć, prawniczo-polityczne. Ale nie może pracować. No i trzech sędziów, no, zebrało się dzisiaj, żeby procedować, próbować oblokować pracę tego Trybunału, nakładając kolejną grzywnę. Już jakiś czas temu jedną grzywnę nałożono. Obawiam się, że pani Manowska nie zapłaci tych grzywien, bo niedługo jej się kończy kadencja.
0: No właśnie, 26 maja, prawda?
1: Tak, tak. A mamy w ogóle teraz pad, jakiś paraliż w Sądzie Najwyższym, bo chociaż no, są w większości tam neosędziowie, ale sama instytucja jest i prezydent od miesięcy nie podejmuje kluczowych decyzji personalnych o obsadzie najważniejszych stanowisk w tym Sądzie Najwyższym. Od grudnia zeszłego roku nie ma prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która, no, między innymi uchyla immunitety sędziom, prokuratorom, czy prowadzi ich sprawy dyscyplinarne. Od marca nie mamy następcy pani Manowskiej, mimo że są wybrani kandydaci. A teraz też mamy wakat w Izbie Karnej, jest nieobsadzone stanowisko prezesa Izby Karnej. Tam też się kończy kadencja obecnego prezesa, zresztą neosędziego, pana Zbigniewa Kapińskiego. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może pan prezydent cały czas rozważa, kto byłby najlepszym kandydatem, czy postawić na jakiegoś jastrzębia, który tam będzie zarządzał twardą ręką i będzie spychał do narożnika i uruchamiał różne postępowania dyscyplinarne wobec legalnych sędziów, którzy stosują wyroki ETP czy TSUE, czy też, no, wybierze kogoś bardziej koncyliacyjnego, który ma jednak poparcie nawet neosędziów, tak? I nie wiadomo, co tam się dzieje, przynajmniej ja nie mam takich informacji, tak, bo nie mam jakichś takich głębokich źródeł w kancelarii prezydenta, ale też pan prezydent nie daje wszystkich nominacji na sędziów, trzyma w zamrażarce nadal jakieś kluczowe nominacje dla sędziów nominowanych przez nielegalną KRS. Tak, wczoraj była taka uroczystość, gdzie wręczono ponad 100 nominacji, ale to są głównie nominacje dla asesorów, czyli one są takie najmniej kontrowersyjne, tak? Ale nadal, i to już kilka lat czeka na nominację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, był wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasz Piebiak, który najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie wybrany do odnowionej KRS-u z rekomendacji klubu PiS. Mamy też tam, czeka w zamrażarce, nominację dla byłego członka KRS, neo-KRS Jarosława Dudzicza, który sławił się antysemickim wpisem, za którym mu się krzywda nie stała. Tak, bo śledztwo prokuratury w tej sprawie umorzone. Tam jest kilka takich kontrowersyjnych nominacji na same najwyższe szczeble sądownictwa, które leżą.
0: Panie redaktorze, bo jeśli się nie mylę, to na tym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą
1: tak,
0: się
1: w piątek.
0: Wyborem
1: dzisiaj komisja ma się zajmować sprawiedliwością.

0: Tak. Dzisiaj Komisja Sprawiedliwości wieczorem ma pewnie przygotować ostateczne listy 15 kandydatów, no jest 17, tak. I najpewniej dwóch kandydatów przedstawionych przez, rekomendowanych przez środowiska sędziowskie, które angażowały się w obronę praworządności, wypadnie z tej listy, bo to środowisko zgłosiło 15 kandydatów i na dwa miejsca wejdzie właśnie Łukasz Piebiak i osoba rekomendowana przez Klub Konfederacji, no sędzia Łukasz Zawadzki z Opola. To jest taki sędzia, który nie ukrywa swoich takich mocno katolickich, konserwatywnych poglądów na Twitter. No i taką będziemy mieli KRS, jeśli no, Sejm ostatecznie, bo głosowanie ma być w piątek, wybierze taką KRS, gdzie większość kandydatów będą sędziowie rekomendowani przez te stowarzyszenie sędziowskie, no to gdzieś w jakiś sposób zmniejszy się wady wyboru takiej KRS przez polityków, bo główną się sporu było o to, że obecną na KRS wybierali politycy, czyli posłowie w Sejmie i dlatego podważano jej legalność.
1: Teraz to się nie zmieniło, ale dokonują tego wyboru no, z rekomendacji samego środowiska.
0: Tak, czyli jakby no, posłowie będą jakby szanować no, zdanie sędziów wyrażone na zgromadzeniach sędziów i po prostu to można powiedzieć, że to będzie trochę wybór środowiska sędziego, to podważa PiS, tak? Ale panie redaktorze, mamy też jeszcze jeden taki ważny sąd, który jest cały czas na ustach wszystkich i dzisiaj też będzie, Trybunał Konstytucyjny, bo niedawno, godzinę temu, wydano decyzję legalizującą bezprawne działania prezydenta, który od kilku miesięcy nie przyjmuje ślubowania czterech wybranych przez Sejm nowych sędziów TK.
1: I to stało się mimo tego zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
0: Bo to zabezpieczenie jakby nie dotyczyło działalności Trybunału, bo zabezpieczenie nakazuje nie podejmować żadnym władzom w Polsce działań, które by utrudniało podjęcie pracy tym nowym sędziom. Bo przypomnijmy, na Sejm w marcu wybrało sześciu, pan prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwóch, których uznał za mniej kontrowersyjnych, dyselekcjonował ich, czego nie ma prawa, bo tylko Sejm może powoływać nowych sędziów, a czterech zablokował, tych czterech to są osoby znane z obrony praworządności, dlatego ich zablokował, tak? I te zabezpieczenia TPC, które zapadło, które Trybunał wydał w zeszłym tygodniu, ono dotyczy no, działań rządu, ale też prezesa Trybunału, pana Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego i dawnego zaufanego Zbigniewa Ziobry, który obecnie ukrywa się w USA. No dzisiaj ten Trybunał na czele, Trybunał Konstytucyjny na czele z Bogdanem Święczkowskim no, uznał, że prezydent nie musi przyjmować żadnego ślubowania, to nie jest jego obowiązek, a jeśli składa się ślubowania, to tylko w obecności fizycznej pana prezydenta, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pana prezydenta. Czyli Trybunał rzucił koło ratunkowe prezydentowi, który blokuje przyjęcie ślubowania tych czterech sędziów i prezydent teraz z takim glejtem będzie mógł mówić: ja działam w prawie. Tylko, że to jest nieprawda, bo po pierwsze skład tego Trybunału jest wadliwy, było dwóch sędziów TK, przepraszam, dwóch sędziów dublerów TK. Zresztą przed rozprawą zmieniono skład i być może dlatego udało się taki wyrok wydać, bo on zapadł stosunek głosów 3 do 2, były dwa zdania odrębne, nie zgadzające się z tym. Poza tym Trybunał w sposób nieuprawniony rozszerzył de facto prerogatywy prezydenta określone w Konstytucji. Jakby prezydent, przepraszam, Trybunał jakby sam trochę zmienił konstytucję, nadając nowe uprawnienie prezydentowi, bo uznał dzisiaj, że prezydent bierze udział w procesie wyboru sędziów TK, a nie wynika to z konstytucji takie uprawnienie prezydenta, tylko Sejm ma takie uprawnienie i to jest skandaliczne. To, że to nie jest wyrok, to jest de facto decyzja, bo w związku z tym, że tam są sędziowie dublerzy, to zgodnie z wyrokiem ETPC w sprawie Xelofrol z 2021 roku, no to jest wadliwy skład i taki wyrok nie jest skuteczny prawnie. I zobaczymy, co dalej będzie się działo tutaj w tej sprawie, bo na pewno to w jakiś sposób tylko zaogni spór polityczny w sprawie obsady Trybunału Konstytucyjnego, a niedługo będą się zwalniały kolejne wakaty w Trybunale.
1: Panie redaktorze, niezwykle to jest skomplikowane, pewnie takie wrażenie.
0: No i dlatego maturzyści mieliby problem, żeby
1: to ogarnąć i żeby odpowiedzieć zgodnie z kluczem na pytania, które ewentualnie

0: aktualnie na takim egzaminie z WOS-u dotyczące właśnie polskiego wymiaru sprawiedliwości by się pojawiły. Nasi słuchacze pewnie mają podobną refleksję. Zadam panu to pytanie sakramentalne w ostatnim czasie. Co musiałoby się stać, żeby do uporządkowania tego chaosu
1: panie doktorze, odpowiedź jest bardzo prosta. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech. Tam trochę i no także Peter Maciej ma większość konstytucyjną, ale tam trochę inaczej podchodzi się do przywracania praworządności. Po prostu tam też pamięta się o wartościach i o tym, że praworządność to nie tylko zgodność z literą prawa, ale też sprawiedliwość. Tam Peter Maciej powiedział wprost, macie czas do końca maja, żeby ustąpić ze swoich stanowisk. Mówię to do współpracowników Orbana i dotyczy to też prezydenta, który tam jest wybierany przez parlament. Tak. Poszedł jasny komunikat. Nikt się nie certori, nie będzie dzielił włosa na cztery. A my poszliśmy de facto w ustawożoność. Stosujemy cały czas te wszystkie przepisy, które PiS pouchwalał, żeby zabetonować swoje wpływy w państwie. A nikt nie może legalnie tych przepisów skontrolować, czy są zgodne z konstytucją, bo mamy taki trybunał, który w pełni został obsadzony przez PiS i teraz władza obozu PiS blokuje uzupełnienie wolnych stanowisk, tak? Blokuje przywrócenie tego trybunału obywatelom. Sprawa jest bardzo prosta. PiS cały czas próbuje niszczyć struktury państwa, niszczyć demokratyczny porządek. Nie chcę żadnej kontroli, nie chcę żadnej kontroli sądów i trybunałów, bo zawsze podważał wyroki ETPC i TSUE. No, to wszystko miało prowadzić do tego, że jedyną własną partia miała rządzić. PiS tego nie porzucił i PiS cały czas poprzez swoich nominatów, a pan prezydent wywodzi się z obozu PiS, będzie robił wszystko, żeby obecnej władzy utrudnić przywrócenie praworządności, utrudnić przywrócenie znaczenia konstytucji. Konstytucja de facto nie ma teraz swoich obrońców. Prezydent powinien strzec konstytucji, a jej nie strzeże, tylko ją łapie w bezczelny sposób. I się do tego jeszcze wszyscy śmieją, tak? Nie mamy szacunków obecnie w Polsce do prawa i do instytucji, które te prawo stosują albo mają je strzec.
0: Pan Mariusz Jałoszewski z OKO.press. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Unia Europejska od września zamknie swój rynek dla mięsa z Brazylii. Jak dowiedziała się w Brukseli korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, powodem decyzji jest brak gwarancji przestrzegania unijnych wymogów przez brazylijskich producentów. Kontrole wykazały bowiem, że w wołowinie wykryto niedozwolony w Unii Europejskiej hormon wzrostu.
1: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny, z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Chorzy potrzebują ustawy Lex Szarlatan, by oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu, uważają przedstawiciele organizacji pacjentów. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą ochronę pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością fałszywych medyków. Ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, bo oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka, mówi prezes ruchu onkologicznego PARS Elżbieta Kozik.
2: Przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych.

0: których onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
1: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma uzyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając kary w wysokości

0: Lotem helikopterem Marine One w drodze do bazy Andrews, skąd odleciał do Pekinu. Na moje pytanie, czy jest między nim a Putinem jakiekolwiek porozumienie, że Rosja powinna dostać cały Donbas, Trump zdecydowanie zaprzeczył. Zapytany przez innego reportera, czy gotów byłby pojechać do Moskwy, by zakończyć wojnę, Trump stwierdził, że zrobi w tej sprawie wszystko, co konieczne. Zakończyłem 8 wojen. Ta wojna zbliża się ku końcowi. Czy chcecie w to wierzyć, czy nie? Mówił prezydent USA i wyraził przekonanie, że uda mu się doprowadzić do pokoju w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej radiofonii.
3: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
4: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
3: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 – Świadkowie Norymbergi.
5: Ja jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
3: Wyróżnienie w kategorii Debiut Dziennikarski Roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek Ciszy – Człowiek Nadziei.
6: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
3: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Nagrodzeni też zostali dziennikarze telewizyjni, prasowi i twórcy podcastów. Maria Gordziewicz i Radomir Wit z TVN24, Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej oraz Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu TokFM.pl. Na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów przez lata była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Pozostawiła po sobie wiele znakomitych ról. W ostatnim czasie zajmowała się głównie piosenką. Śpiew jest mi bliższy niż mowa, mówiła Stanisława Celińska w Radiu Poznań po jednym z jej ostatnich koncertów w Koninie.
7: Jako dziecko się jąkałam. Myślę, że trochę z nerwów. To byłam takim dzieckiem powojennym, więc to wszystko jeszcze było w nas wszystkich. Śpiewanie bardzo często pomaga ludziom jąkającym się. No i gdzieś ten śpiew mi też, myślę, że pomagał. Muzyka jakby jest połączona z tekstem, to już jest to, co naprawdę lubię, czyli piosenka.
2: Stanisława Celińska w latach 90. była związana z Teatrem Nowym w Poznaniu. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z poznańskim kompozytorem i aranżerem Maciejem Muraszko. Ich współpraca zaczęła się od Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i trwała do samego końca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć, pochmurno i deszczowo będzie też w ciągu dnia z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, a na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 14 stopni w większości regionów.
8: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
1: Komentarz.
9: A komentować będzie Piotr Drabik, redaktor z Faktu. Cześć, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak dużym problemem dla koalicji rządzącej, dla premiera Tuska i dla Waldemara Żurka osobiście jest ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych?
10: Jeśli faktycznie Zbigniew Ziobro ogra organy państwa, organy prokuratury, też tutaj wspomnianego ministra sprawiedliwości, no będzie to niesamowicie trudny sygnał dla zwolenników koalicji rządzącej, bo symbol tych rozliczeń, bo sprawa Zbigniewa Ziobry stała się symbolem rozliczeń rządów PiS-u w latach 2015-2023. No zostanie tak naprawdę zamieciona pod dywan, czy nierozwiązana, tak? I tak naprawdę Zbigniew Ziobro, wykorzystując kruczki prawne, różnego rodzaju nawet ekstremalne rozwiązania, tak? No bo po unieważnieniu polskich paszportów z paszportem genewskim, przypisany do uchodźców, azylantów politycznych, poleciał do Stanów Zjednoczonych, w ogóle złamał wszelki podział pomiędzy tym, jak wygląda

0: zajmują media, a czym zajmują się politycy, ponieważ jako polityk ma być komentatorem politycznym i prawdopodobnie dostał wizę dziennikarską, więc no po prostu tutaj liczba tych machinacji prawnych, które wykorzystał były minister sprawiedliwości, jest szeroka. Ale odpowiadając w skrócie, jeśli ta sprawa nie zostanie szybko i spektakularnie rozwiązana, no to oczywiście będzie obciążać samego Waldemara Żurka, rząd Donalda Tuska. Oczywiście tak samo Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście samego Zbigniewa Ziobrę, no bo nie ucieka ten, kto nie ma sobie nic do zarzucenia. Ale jeśli patrzymy na to w perspektywie przyszłorocznej kampanii wyborczej, czy w ogóle takiego budowania napięcia przed tymi wyborami, no to zdecydowanie najwięcej będzie tracić koalicja rządząca, moim zdaniem, no bo obiecała, że Zbigniew Ziobro trafi do aresztu, zostaną postawione zarzuty, rozpocznie się sprawa karna. Tymczasem wykorzystując swoje koneksje polityczne, ale też koneksje polityczne Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma co ukrywać, że jego koledzy z partii bardzo mu pomogli w tej ucieczce do Stanów Zjednoczonych, no będzie po prostu dla nich bardzo dużym kłopotem wizerunkowym. Pytanie, czy faktycznie przy urnach będziemy jeszcze o tej sprawie pamiętać, no bo jeszcze bardzo dużo czasu do jesieni przyszłego roku.
1: Tak, ale taka ogólna ocena rozliczeń na pewno będzie ważna przy urnie wyborczej.
0: Och, to na pewno, tak. I biorąc pod uwagę, mamy teraz okres tych 2,5 roku mniej więcej rządów Donalda Tuska i właśnie tych rozliczeń. No i efektem tych rozliczeń jest to, że wystartowało tak naprawdę bardzo niewiele procesów. Tak naprawdę chyba z tego, co wiem, chyba tylko jeden dotyczący Funduszu Sprawiedliwości, mimo tych głośnych sprawach z udziałem księdza Michała O. Ale tak naprawdę, jeśli mówimy o takich rozliczeniach politycznych, no to choćby prosty przykład, Villa Plus, tak? Wszyscy bulwersowaliśmy się tym, że minister, był minister edukacji Przemysław Czarnek właściwie własną decyzją przeznaczał 10 milionów złotych dla tej czy innej organizacji prawicowej, żeby kupowała działki i potem po kilku latach nabywała ją na własną, jakby na własne konto. Oczywiście trwa śledztwo prokuratorskie, no ale tak naprawdę Przemysław Czarnek jako kandydat PiS-u na premiera niewiele sobie robi z tej sprawy, nie ma sobie nic do zarzucenia i tak naprawdę nawet kiedy pojawia się w opinii publicznej zarzucanie mu, że doprowadza do takiego procederu, no nie sprawia, że jego poparcie jest niższe. Więc myślę, że koalicja rządząca ma duży kłopot z tematem rozliczeń, bo mogłoby się wydawać, że przez 2,5 roku można naprawdę bardzo wiele zrobić. Wiele aktów oskarżenia może trafić, może rozpocząć się wiele procesów, może zostać pokazanych wiele dowodów różnego rodzaju zebranych materiałów w sprawach ważnych dla opinii publicznej. Oczywiście prokuratorzy wiedzą, że nie mogą za bardzo ujawniać też na dobra sprawy zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że opinia publiczna zupełnie inaczej popatrzyłaby na sprawy dotyczące rządów PiS, gdybyśmy znali różnego rodzaju szczegóły dotyczące tego, jak to w skrócie mówiąc działało od środka. Tymczasem trwają śledztwa prokuratorskie i przeciętny Polak tak naprawdę tylko tyle wie na temat tych rozliczeń.
1: To żeby podać przykład. Wybory kopertowe, pracowała komisja śledcza na początku tej kadencji Sejmu. Podstawiła zarzuty byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ostatnia informacja na temat tego postępowania jest z grudnia, kiedy to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiadał, że pewnie pojawi się akt oskarżenia w sprawie wyborów kopertowych na maj 2026 roku. Nie ma nadal żadnego aktu oskarżenia. Ale zastanawiam się też, w jaki sposób rząd będzie musiał przełknąć tę żabę i utrzymywać normalne relacje z Amerykanami, szczególnie w tym kontekście geopolitycznym, i udawać, że tego Zbigniewa Ziobry, że to nie jest problem w relacjach polsko-amerykańskich, chociaż z każdym innym krajem to byłby powód do olbrzymiego kryzysu dyplomatycznego.
0: No i tak, zdecydowanie. No, nie ma co ukrywać, że tak naprawdę to Amerykanie nic nie tracą, przyjmując Zbigniewa Ziobrę, a mogą tylko zyskać, czyli mówię o takim politycznej kalkulacji, mogą tylko zyskać w tym kontekście, że mogą rozgrywać zarówno stronę prawicową, która szykuje się do przejęcia władzy i prezydenta Karola Nawrockiego, jak i no właśnie koalicję rządzącą, rząd Donalda Tuska, którego ministrowie, zwłaszcza Radosław Sikorski, podkreślają o bardzo dobrych relacjach i kontaktach z administracją Donalda Trumpa. Oczywiście też musimy pamiętać o tym, że ciężko jest wiązać strategiczne relacje Polski, tak? To znaczy zakup amerykańskiego uzbrojenia, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, czy generalnie jakby tak popieranie relacji, znaczy w sensie budowanie dobrych relacji polsko-amerykańskich od sprawy Zbigniewa Ziobry, które dla strony amerykańskiej jest sprawą kryminalną, jest sprawą wymiaru sprawiedliwości. Ona oczywiście No powinna, tak? Powinna jakoś tak mocno dotykać, uderzać w relacje polsko-amerykańskie, ale tak się nie będzie działo, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, z punktu widzenia Waszyngtonu, to jest po prostu sprawa, którą rozstrzygałem prokurator.

0: prokuratorzy i sądowie i sądy, przepraszam, a nie politycy. Aczkolwiek zdziwiłbym się, gdyby przy najbliższej okazji spotkań na wysokim szczeblu ta sprawa nie została podniesiona. Aczkolwiek spodziewam się, że Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, czy inni przedstawiciele w rozmowach z polskim rządem, czy z polskimi władzami, pewnie powiedzieli: tak, przyjrzymy się sprawie, zobaczymy, co możemy z tym zrobić, ale to nie my o tym decydujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety muszę zmartwić wszystkich polityków prawicy, wszystkich zwolenników prawicy, którzy myślą, że Donald Trump nie śpi po nocach i zastanawia się nad tym, co zrobić ze Zbigniewem Ziobro, ponieważ może nie mieć w ogóle pojęcia o istnieniu takiego człowieka. I to, że ta sprawa w ogóle zostanie wyciągnięta gdzieś na jakiś wysoki poziom, będzie zależeć tylko i wyłącznie od polskiej strony. W skrócie, oczywiście, że sprawa Zbigniewa Ziobry wpływa na relacje polsko-amerykańskie, zwłaszcza na relacje polityczne, ale nie będzie psuła tych relacji strategicznych. Myślę, że jest to przede wszystkim kłopot polityczny dla koalicji rządzącej, ale tak jak wspomniałem wcześniej, też dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo jak wyjaśnić swoim wyborcom to, że Zbigniew Ziobro ucieka przed tak naprawdę spędzeniem nawet kilku godzin w areszcie, no bo biorąc pod uwagę oczywiście to, że uciekał, że krył się, no pewnie gdyby został doprowadzony do Polski, trafiłby od razu do aresztu. I pewnie wykorzystując różnego rodzaju też kruczki prawne i możliwości, pewnie z tego aresztu prędzej się szybciej by wyszedł. Więc,
1: o ile sąd oczywiście by ten areszt, na ten areszt się zgodził.
0: Tak, oczywiście, tak.
1: Bo nadal tego postanowienia nie ma. Zobaczymy, co się wydarzy, ale zdaje się, że szanse na to, żeby Zbigniew Ziobro przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi odpowiedział przed wymiarem sprawiedliwości, wydają się być zerowe, jeśli nie na ujemnej wartości. Panie redaktorze, o projektach, o kryptowalutach chciałbym porozmawiać, bo to pięć projektów w Sejmie jest. Prezydencki, rządowy, Polski 2050, Konfederacji i nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. No to teraz na początek pytanie, o co toczy się właściwie ta gra? Czy po raz kolejny o to, co zawsze w polskiej polityce, czy je będzie na wierzchu?
0: Nie będę tutaj silił się na jakieś bardzo dokładne analizy dotyczące rynku kryptowalut, ponieważ po prostu nie mam na
1: to... Nie, poproszę o ocenę polityczną.
0: Ale, tak, właśnie, bo chciałem podkreślić, że chcę powiedzieć właśnie o tej stronie politycznej i mi się wydaje, że to są dwie najważniejsze rzeczy, o których musimy wiedzieć, o których musimy pamiętać. Pierwsza rzecz, no to oczywiście cień afery zonda krypto, powiązań polityków, przede wszystkim prawicy, ale nie tylko, z największą giełdą kryptowalut, z setkami milionów, nawet miliardami złotych, być może jakimś lobbyingiem pod stołem. Niestety no, na razie ta sprawa jest mocno rozwojowa i te strzępki informacji, tak trzeba je nazwać, które pochodzą z mediów czy wypowiedzi polityków, układają się tam w jakąś całość, ale niekoniecznie są w jakiś sposób jasne, więc to na pewno wpływa na to, czy ten rynek kryptowalut zostanie uregulowany, czy nie, ponieważ ci, którzy pewnie, mówiąc kolokwialnie, mają coś za uszami w tej sprawie, albo obawiają się jakichś konsekwencji, no nie będą chcieli tego rynku regulować, no bo to by dawało jeszcze dodatkowy asob dla prokuratury, żeby szybko działać w tej sprawie. No a właśnie druga rzecz jest taka, że jakby jest to oczywiście polityczny ping-pong pomiędzy dużym a małym pałacem, tak? To znaczy Karol Nawrocki i całe środowisko prawicy chce uregulować rynek kryptowalut na swoich zasadach. Z drugiej strony zaś oczywiście premier Donald Tusk chciałby, żeby faktycznie rynek kryptowalut był traktowany jako każda inna aktywa jakby finansowa, uregulowana czy pilnowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, co by tak naprawdę sprawiało, że jakby możliwość wszelkich machinacji czy wykorzystywania tego rynku kryptowalut do na przykład prania brudnych pieniędzy, no będzie oczywiście bardzo, bardzo, bardzo, bardzo utrudniona, bo ten rynek będzie pod mocnym nadzorem. Oczywiście tracimy na tym wszyscy, ponieważ pewnie wśród naszych słuchaczy i znajdują się osoby, które posiadają kryptowaluty albo inwestowały w nie, albo po prostu, mówiąc kolokwialnie, dały się złapać na tą wędkę szybkiej stopy zwrotu tej inwestycji i okazało się, że pewnie stracili część tych inwestycji, mam nadzieję, że niedużo, ale patrząc na to, jakie pieniądze stracili klienci giełdy zonda krypto, no to są naprawdę ogromne kwoty. I im dłużej ten rynek jest nieuregulowany, tym bardziej trwa ten dziki zachód. Dziki zachód, który tak naprawdę działa na niekorzyść każdego z nas. Więc ten polityczny ping-pong, który będziemy w tej sprawie obserwować, a no, nie trzeba być wielkim politologiem, żeby uznać, że cztery projekty ustaw w tej samej sprawie oznacza, że żadnego porozumienia nie będzie. I podobnie jak w sprawie pracy nad nową konstytucją, nie ma na przykład jakiegoś konsensusu, tak? Znaczy, gdyby faktycznie prezydentowi, premierowi, różnym siłom politycznym zależało na tym,

0: okej, słuchajcie, uregulujemy rynek kryptowalut. Dobrze, spotkajmy się, zróbmy może jakiś okrągły stół, może zaprośmy ekspertów, może zróbmy jeden projekt, nad którym będziemy pracować, dodawać, odejmować od niego. No a w tym momencie tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o polityczne punkty, a nie o rozwiązanie tej sprawy.
1: Piotr Drabik, redaktor dziennika Fakt. Bardzo serdecznie dziękuję, redaktorze, za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzio.
4: Dzień dobry.
3: Możemy się przyjrzeć kolejności zdarzeń w sprawie pana ministra Ziobry, bo jestem ciekawa pana opinii, takiej apolitycznej, jeśli można. Czy wszystko w tej sprawie odbyło się zgodnie z regułami? Możemy? Ja przytoczę kilka wydarzeń. 7 listopada uchylenie immunitetu ministrowi sprawiedliwości. Tydzień później prokuratura składa wniosek o areszt. Przed Bożym Narodzeniem pierwsze posiedzenie w tej sprawie zostało odroczone, bo adwokat Ziobry stwierdził, że do materiału dowodowego nie zostały dołączone materiały niejawne. Słusznie?
4: Wydaje mi się, że tak. No taka jest rola obrońcy. Mnożyć wątpliwości sądu, natomiast sąd rozstrzygnął, że rzeczywiście, żeby wydać decyzję, musi mieć całość materiałów. Tak zadecydował sędzia.
3: Kolejne posiedzenie w lutym. Mecenas Lewandowski złożył wniosek o wyłączenie sędzi ze względu na jej przynależność do Stowarzyszenia Justitia. Chodzi o sędzię Joannę Grabowską. Wniosek nie został uwzględniony, ale sprawa się wydłużała, bo sędzia czekała na rozpatrzenie zażalenia na areszty dla Zbigniewa Ziobry. Do orzekania w tej sprawie została wyznaczona sędzia Anna Bator-Ciesielska i ona złożyła wniosek o wyłączenie jej z tej sprawy. Sąd się na to nie zgodził. Potem ona sama o to wnioskowała. Jej wniosek sąd uwzględnił. Strasznie to zawiłe.
4: Jest to zawiłe i rzeczywiście patrząc z boku wygląda na to, że te procedury sądowe długo trwają. Natomiast no, rzeczywiście jeśli sędzia sam uważa, że w odbiorze zewnętrznym może nie być oceniany jako sędzia obiektywny w danej sprawie, może złożyć taki wniosek o wyłączenie.
3: Potem sprawa została przekazana sędziemu Adamowi Chocholakowi, który jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. No i sam i pan sędzia sam złożył wniosek o wyłączenie go z tej sprawy. Kolejny, co to za kolejność zdarzeń? Znaczy, myśli pan, panie sędzio, że sędziowie się obawiają tej sprawy?
4: Nie znam pana sędziego Chocholaka. Mam nadzieję, że się nie obawiają. Natomiast tutaj akurat nie miałbym zastrzeżeń. Najbardziej dziwi mnie, może nawet bulwersuje to, że jakby kolejne posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na decyzję o areszcie zostało wyznaczone na wrzesień. No i to już jakby może dowodzić tego, że tutaj sędziom brakuje determinacji. To jest smutne. Gdyby się bali, no to nie powinni być sędziami. Wierzę, że tak nie jest. Natomiast uważam, że przełożeni, przewodniczący wydziału, wiceprezes, sędziowie wizytatorzy powinni zastanowić się, dlaczego posiedzenie aresztowe jest wyznaczone dopiero za wiele, wiele miesięcy. To jest dziwne.
3: Czy gdybyśmy spróbowali wyeliminować nazwisko Zbigniewa Ziobry z tej sprawy, to tyle miesięcy oczekiwania na europejski nakaz aresztowania dla osoby, która jest oskarżona o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wchodzi w grę 150 milionów złotych nadużyć. To jest normalna sytuacja, że się tyle czeka?
4: Moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja. Nie wiem, z czego to wynika. Tak jak mówiliśmy już na początku, wierzę, że sędziowie się nie boją, aczkolwiek rzeczywiście były minister wielokrotnie wypowiadał, zresztą nie tylko on, pogróżki pod adresem sędziów, którzy mają rozstrzygać w jego sprawie, no ale sędziowie karni powinni być przyzwyczajeni do takich sytuacji. Nie jest to nic nadzwyczajnego, że jakaś strona procesu nam grozi. Jest to jakby chleb codzienny. Wierzę,

0: że ci sędziowie się nie boją, gdyby się bali, nie powinni być sędziami.
1: Jak rozumiem, jeśli ta sprawa odbędzie się, bo wiem, że prokuratura pisała odwołanie w tej sprawie ostatnio, nawet 5 maja, jest możliwa zmiana tego terminu?
0: Myślę, że technicznie jest możliwa zmiana terminu, przyspieszenie tego terminu. Nic nie może być usprawiedliwieniem wyznaczenia terminu dopiero na wrzesień, ani objętość sprawy, ani zawiłość, ani jakieś wnioski formalne obrońców. Też oczywiście trzeba zastrzec i pamiętać, że taka jest rola obrońców. Nie wolno mieć do nich pretensji, żeby mnożyć te wątpliwości i wykorzystywać rozmaite furtki prawne. Natomiast rolą sądu jest bycie odpornym na tego rodzaju zachowania i strategie.
1: A kolejne działania prokuratury w tej sprawie, w sprawie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Musimy przygotować cały materiał, pewnie go przetłumaczyć, żeby dotarł za ocean. To może trwać wiele miesięcy, ale pana zdaniem sprawa jest skazana na porażkę, jak w przypadku Edwarda Mazura?
0: Po pierwsze wierzę, że prokuratura już się tym zajmuje i już przygotowuje ten wniosek i już tłumaczy te materiały. Te postępowanie ekstradycyjne, choćby ten przykład Mazura, pokazuje. Przypomnijmy, że Mazur był osobą podejrzaną w sprawie zabójstwa generała Papały. Te postępowania ekstradycyjne trwają wiele czasu, natomiast nie chcę być złym prorokiem, ale przypuszczam, że minister Ziobro nie zostanie wydany Polsce. Myślę, że to jest decyzja polityczna. Jeśli w jakiś sposób trafił do Stanów Zjednoczonych, to postępowanie ekstradycyjne nie zakończy się sukcesem.
1: Będziemy czekać. Co innego możemy zrobić? Jest coś, co jeszcze możemy zrobić?
0: Wyciągnąć wnioski, pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, traktować każdego obywatela tak samo. No, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście prominentny polityk ma możliwości, żeby uniknąć odpowiedzialności i tłumaczenia się przed wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że Kowalski, zwykły Kowalski inaczej byłby traktowany. No i też jakby jedna nauka i mądrość dla wszystkich polityków i pewnie też nie polityków, że immunitet jednak nie chroni przed grawitacją i co by nie mówić, no to jest jakiś upadek byłego ministra.
1: Nie chroni przed grawitacją, tak. Pan minister Ziobro twierdzi, że podróżuje. Są tacy, którzy twierdzą, że ucieka. Pana zdaniem ucieka?
0: Myślę, że ucieka i chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że miga się przed tym, żeby stanąć przed organami ścigania, a później przed niezależnym sądem.
1: Publicznie w różnych miejscach świata głosi, że nie może się stawić przed sądem, który jest upolityczniony. Sędziowie są na zawołanie. Ma pan do czynienia z taką sytuacją, panie sędzio, jakichś politycznych nacisków, prób wywierania wpływu na to, co się dzieje też wokół pana?
0: Nie, absolutnie nie. Od 2023 roku nie ma w moim odczuciu, w mojej ocenie jakichkolwiek nacisków. To za poprzedniej władzy sędziowie byli karani za wydawane orzeczenia, byli odsuwani od służby sędziowskiej. Do tej pory na stronach mojego Stowarzyszenia Justicja można znaleźć raport o represjach wobec sędziów. Ten raport liczy kilkaset stron. Natomiast sam przykład pana ministra Ziobry i wiceministra Romanowskiego pokazuje, że chyba nie ma żadnych nacisków na sędziów, bo gdyby były jakieś naciski, to pan minister siedziałby na Białołęce, a nie w Nowym Jorku.
1: Ale słowa o transportowaniu pana ministra Ziobry w bagażniku do kraju były nadużyciem, pana zdaniem?
0: Wydaje mi się, że pan minister Żurek nie użył takich słów. powinniśmy jakby sięgnąć do tego cytatu. Ja też jakby opieram się na własnej

0: pamięci, ale wydaje mi się, że te słowa były takie, że właśnie żyjemy w takiej Polsce, gdzie nie jest możliwe kogoś zapakowanie do bagażnika samochodu i przywiezienie go.
1: Jasne, tylko że tylko że teraz są wykorzystywane przeciwko, przeciwko niemu, prawda? Bez względu na to, tak myślę, że gdyby wyraźniej wprost powiedział, że nie, tego się nie da zrobić, to i tak te słowa będą wykorzystywane przeciwko niemu.
0: Jak najbardziej. Myślę, że to była niezbyt fortunna wypowiedź, natomiast z pewnością intencje ministra Żurka nie były takie, żeby pakować byłego ministra do bagażnika i go wozić po świecie.
1: Te słowa brzmiały trochę inaczej. Pan minister powiedział, jakbyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Nazwał te słowa oczywiście figurą retoryczną. Nie jest moją rolą tłumaczyć pana ministra Żurka, ale z pewnością żyjemy w czasach, w których każde słowo może mieć ciężar kamienia.
0: Oczywiście, że tak. Zgadzam się z panią redaktor. Pan minister Żurek powinien ważyć słowa, natomiast na pewno jego intencją nie było to, żeby postępować niezgodnie z prawem.
1: Myśli pan, że to działa? Bo dziś słuchałam rano wywiadu pana Mateusza Morawieckiego, który też twierdził, że Zbigniew Ziobro nie ma szans na sprawiedliwy proces w naszym kraju. No, to są słowa bardzo często powtarzane przez polityczną opozycję i one padają na jakiś taki grunt, prawda? Myślę, związany z emocjami, silnymi podziałami. To działa na nas? Myśli pan, że politycy budują w ten sposób brak zaufania?
0: Tak, to znaczy zacznę od tego, że jakby ostatnie lata po 2023 roku raczej pokazują, że jeśli wobec polityków czy byłych polityków zapadają jakieś wyroki, czy to prawomocne, czy nieprawomocne, to raczej to są politycy z obozu aktualnie rządzącego. Natomiast takie wypowiedzi polityków, przedstawicieli czy to władzy ustawodawczej, czy byłego premiera, są antypaństwowe. One po prostu podpiłowują, niszczą autorytet władzy sądowniczej. Każda demokracja, o tym wiemy, opiera się na tych trzech filarach władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jeśli ta władza sądownicza jest niszczona, no to jest to krótkowzroczna polityka, bo taki stolik, który opiera się na chwiejących się nogach, prędzej czy później cały się wywróci. I jeśli w ten sposób polityk niszczy demokrację, no to możemy sobie wyobrazić, że takie państwo już się chwieje i prędzej czy później runie. Powinniśmy pamiętać o tym.
1: Pan poseł Wójcik, grający jedną z głównych ról w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i wniosku skierowanego do Trybunału w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czyli pan poseł Wójcik przed Trybunałem Konstytucyjnym występuje w sprawie przepisów uchwalonych przez Trybunał Konstytucyjny. Proszę nam pozwolić to zrozumieć. O co chodzi we wniosku pana posła Wójcika, bo rozprawa jest planowana na dziś na 12.
0: Też pamiętajmy, że tak to jest, jak politycy generalnie zaczynają za bardzo zajmować się wymiarem sprawiedliwości, próbują zniszczyć jego niezależność, próbują go upolitycznić. Trybunał Konstytucyjny no niestety już jakiś czas temu stracił autorytet. Trudno mówić, żeby to był prawdziwy Sąd Konstytucyjny, zajmuje się wieloma sprawami, którymi nie powinien się zajmować, a nie zajmuje się tym, co jest zapisane w Konstytucji. Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Wójcikowi, natomiast jestem pewien, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału pana Święczkowskiego. Na pewno będzie takie, jakie sobie życzy pan Wójcik.
1: No ale w sprawie ślubowania nie było takie oczywiste. Też się spodziewaliśmy, że właściwie Trybunałowi zajmie to 5 minut i będzie wszystko.

0: Wszystko jasne, a tymczasem przepisy wróciły do pana prezydenta.
1: Może chodzi o to, że no, pewne sprawy są tak oczywiste. No, jakby choćby to, czy wobec jest tożsame w obecności, że nawet coś takiego jak urząd pana Święczkowskiego nie chce się bardziej kompromitować.
0: No i dziś ostatni dzień, tak? Krajowej Rady Sądownictwa.
1: Tak jest.
0: Tej dziwnej, żeby nie powiedzieć mocniej.
1: Neokrajowej Rady Sądownictwa, no bo pamiętamy, że ten kryzys trwa już od marca 2018 roku, kiedy skrócono kadencję prawidłowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Zobaczymy, co zrobi parlament. Zdaje się, że w piątek Sejm podejmie decyzję, czy rzeczywiście w Krajowej Radzie Sądownictwa będą zasiadali przedstawiciele środowiska sędziowskiego, tak jak to wynika z artykułu 187 Konstytucji.
0: Tak, tego wyboru ma Sejm dokonać na posiedzeniu, które rozpoczyna się dzisiaj. W grę wchodzi 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec lutego Sejm przyjął uchwałę, zgodnie z którą ma uwzględnić kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie od sędziowskich zgromadzeń. Sędzia Piebiak w KRS-ie ma być.
1: Niestety,
0: afera hejterska, dodam.
1: Tak, niestety tak jest skonstruowane, tak są skonstruowane przepisy, że kluby mogą wskazywać swoich przedstawicieli. Natomiast też rzeczywiście jak sędziowie mieli okazję opiniować kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, no to nie jest tajemnicą, jakie poparcie uzyskał pan Piebiak, a jakie poparcie uzyskali inni kandydaci aspirujący do KRS-u. Natomiast rzeczywiście Łukasz Piebiak jest kojarzony z aferą hejterską. W czasach ministra Ziobry był wiceministrem i kiedy wybuchła ta cała afera, kiedy się okazało, że w Ministerstwie Sprawiedliwości jest jakaś farma troli, którzy próbują niszczyć sędziów, no to wówczas podał się do dymisji.
0: A dlaczego dalej jest sędzią? Co się nie powiodło?
1: Dobre pytanie. To jest właśnie efekt tego upolitycznienia, czy próby upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, bo pamiętajmy, że za czasów ministra Ziobry zmieniono ten cały system odpowiedzialności dyscyplinarnej. Między innymi stworzono Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Później ta izba została przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. To jest ten organ, który ostatecznie decyduje o tym, czy sędzia traci immunitet, czy też nie. Prokuratura od dłuższego czasu, wiem to z doniesień medialnych, próbowała postawić zarzuty byłemu wiceministrowi. Natomiast to postępowanie przed tym czymś stworzonym przez ministra Ziobrę, no, trwa i trwa i żadna decyzja nie zapada.
0: No bo tę izbę, o której pan wspomina, tworzą neosędziowie. Panie sędzio, czasem zastanawiam się nad takim poczuciem sędziów, którzy podejmują takie decyzje albo ich nie podejmują, na eksponowanych bardzo stanowiskach, bo Sąd Najwyższy jest, zdaje się, szczytem zawodowych marzeń sędziego, prawda? Czy jest coś więcej? Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, proszę bardzo, tak? Prawnicy, sędziowie. Co powoduje, że prawnicy na tak eksponowanych stanowiskach zapominają czasem, kim są?
1: Prawnicy są, nie chcę tutaj nikogo obrażać, zwykłymi ludźmi i w naszej grupie zawodowej ten korpus sędziowski liczy około 10 tysięcy osób. Jesteśmy odbiciem naszego społeczeństwa. Są i sędziowie przyzwoici, pracowici, leniwi, mądrzy i głupi. Pazerni, lubiący pieniądze, lubiący awanse. No, sędziowie są ludźmi i pewnie kierują nimi rozmaite namiętności, jak chęć większych zarobków, jakiegoś prestiżu, no to jest smutne. Cóż mogę powiedzieć?
0: Prestiżu.

0: mówi pan, panie sędzio.
1: No, to jest nawiązanie do tego, o czym powiedziała pani redaktor. Rzeczywiście ten Sąd Najwyższy to jest jakieś ukoronowanie tej drogi zawodowej sędziego. Natomiast w ostatnich latach wszystko zostało postawione na głowie, między innymi przez wadliwą Krajową Radę Sądownictwa, że do wymiaru sprawiedliwości trafiały osoby, które nigdy nie powinny się tu znaleźć. Były awansowane miernoty. No to jest smutne. Pewnie dałoby się dosyć szybko, w ciągu kilku lat, naprawić to sądownictwo, żeby dobrze funkcjonowało. Natomiast odbudowa autorytetu, ja już tego nie dożyję, to nie jest kwestia lat, tylko pewnie pokoleń.
0: A jaka jest rola prezydenta, to jeśli w ogóle jest jakaś w sprawie KRS-u? Po decyzji Sejmu on musi ich zaprzysiąc, przyjąć od nich ślubowanie wobec obecności? Nie, po prostu.
1: Tutaj na szczęście pan prezydent nie odgrywa żadnej roli. Zgodnie z tymi przepisami, które są wbrew konstytucji, tak na marginesie, Sejm wybierze 15 do KRS-u i tyle.
0: No ciekawa jestem, czy większość sejmowa zagłosuje za sędzią Piebiakiem. No to może być ciekawe. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Sędzia Igor Tuleja z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, wieloletni korespondent polskich mediów w tym regionie. Dzień dobry, panie Mariuszu.
3: Dzień dobry, witam.
0: Zacznę może nietypowo, ale Komisja Europejska nałożyła sankcje na osadników na zachodnim brzegu Jordanu, tych najbardziej radykalnych, izraelskich. To wywołało oburzenie Benjamina Netanyahu. Dodam tylko, że te sankcje dotyczą także przedstawicieli Hamasu, żeby było sprawiedliwie i porówno. Ale Benjamin Netanyahu grzmi o utracie czy sprzeniewierzeniu się wartością przez Komisję Europejską czy Parlament Europejski.
3: No, można zacząć od tego, dlaczego nałożono. Przypomnijmy incydenty z udziałem osadników żydowskich, którzy napadają na wsie palestyńskie, strzelają do dzieci 3, 4, 5-letnich, palą domy. W ciągu ostatniego tygodnia 3000 drzew oliwnych zostało wyrąbanych przez buldożery właśnie osadników żydowskich. Krótko mówiąc, to wszystko, co się dzieje, a żeby nie być gołosłownym, ponieważ premier Izraela mówi o tym, że to jest być może przejaw antysemityzmu, wrogości wobec Izraela, to może ja zacytuję list, a właściwie reportaż, który się ukazał w izraelskim dzienniku Haaretz, który relacjonował wizytę byłych, no, wysokich rangą dowódców Mossadu, Shin Betu, czyli wywiadu, policji, armii izraelskiej, no, którzy odwiedzili właśnie te tereny i między innymi były szef Mossadu oświadczył, że on się wstydzi za to, co się dzieje na tych terenach. Po tym, jak rozmawiał z Palestyńczykami, mówi: wstydzę się bycia Żydem. Moi rodzice, którzy byli ofiarami Holokaustu, przeżyli Holokaust w Europie, doświadczyli takiego samego traktowania, jak koloniści, osadnicy żydowscy postępują wobec Palestyńczyków. Również szef armii, były szef armii izraelskiej Wilnai mówi, że upadła całkowicie moralność armii. Jest zakłamanie i armia pomaga w ekscesach, co nazwał wręcz apartheidem. Mówi, to już nie jest zapowiedź apartheidu, to już jest czynny apartheid. Mówimy o ludziach, po pierwsze, którzy są Żydami, którzy byli aktywni bardzo, bo byli mianowani przez Netanyahu na swoje stanowiska w latach 2011-2016. Ludzie, którzy pojechali tam i przerażeni są tym traktowaniem. Krótko mówiąc, to co zrobiła Komisja Europejska jest jakby minimalną reakcją na to, co tam się dzieje, ponieważ te akcje trwają cały czas. Nie ma dnia, żeby nie padały ofiary śmiertelne, żeby nie niszczono majątku, żeby nie niszczono domów, nie wypędzano po prostu Palestyńczyków. Mhm. To jest już nawet nie zbrodnia wojenna, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości.
0: Unia Europejska zgodziła się nałożyć te sankcje po, uwaga, po miesiącach blokady ze strony Węgier. No i Węgrzy już wycofali swoje weto, czy blokadę tego wniosku, wniosek przeszedł. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo często rozmawiamy o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, ale o zachodniej

0: i brzegu Jordanu zapominamy, prawda? A tam dochodzi do ludobójstwa także?
1: Też można tak to nazwać, dlatego że jeśli się wypełnia tych ludzi, wypędza się
0: jak
1: ich...
0: Jak to się odbywa właśnie, panie Mariuszu? Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda ta procedura.
1: Mówi pan o dokumencie. Był taki film nagrodzony złoto Oscarem w Stanach, zresztą dwóch z jego twórców. Przypomnijmy, że byli tam i Żydzi, i Palestyńczycy. Dwóch Palestyńczyków zostało zabitych przez kolonistów w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Co więcej, właśnie świat... To jest taka dygresja, ale bolesna dosyć. Świat jakoś przeżywa to tak na marginesie, to co się dzieje w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. Przypomnę tylko, że ostatni taki policzek, a właściwie taki kompromitujący element to była przyznanie nagrody BAFTA filmowi, który został zapłacony i zlecony przez BBC dotyczących represji w Gazie wobec lekarzy i personelu medycznego przez armię izraelską. I paradoks, BBC, brytyjska telewizja, zakazała, odłożyła na półkę ten film, nie pokazała go. I teraz ten film został nagrodzony przez brytyjską nagrodę BAFTA. To świadczy o tym, że świat nie chce przyjmować do świadomości tego, co się dzieje na zachodnim brzegu, a takie relacje pojawiają się nieustannie, dotyczą zarówno wypędzania mieszkańców palestyńskich z domów tych, palenia tych domów, wyburzania ich buldożerami, niszczenia pól, niszczenia źródeł wody, wypędzania. Może to zabrzmi tak marginesowo, ale świadectwo jest tego. Rodzina zabitego Palestyńczyka pochowała go niedaleko swojego ogrodu. Koloniści żydowscy przybyli, zmusili rodzinę do wykopania tych zwłok. Zawieźcie go gdzie chcecie, ale tu nie możecie, dlatego to jest zbyt blisko naszych pozycji, strategiczne położenie i tak dalej, i tak dalej. Fakt drobny, ale świadczy o nastawieniu wobec tej ludności. Generalnie celem prawicy izraelskiej, i to jest głośno o tym się mówi, jest wypędzenie Palestyńczyków z zachodniego brzegu całkowite i zrównanie tego z ziemią. Co więcej, wczoraj pokazały się doniesienia, że agencje nieruchomości izraelskie oferują obywatelom amerykańskim wykup palestyńskich ziem, ale dla zapłacenia państwu izraelskiemu.
0: Nie palestyńskim właścicielom, tylko
1: nie, tylko po prostu wywłaszczenie takie jakby bez tego i te ziemie są oferowane na wolnym rynku. Kup sobie piękną działkę i tam będziesz mógł, prawda, mieć rezydencję.
0: Będziesz mógł sobie zbudować złotą oazę. Ten dokument, o którym pan wspomina, to Nie chcemy innej ziemi. On dostał Oscara w ubiegłym roku, w 2025. I on powstał we współpracy dziennikarzy jednej i drugiej strony, tak, prawda? Może przez to jest bardziej wiarygodny. Ale czytam informację zupełnie świeżą, bo to jest 20... No nie, nie jest taka świeża, przepraszam. Ale nie zmienia to faktu, że jeden z autorów tego filmu, będąc właśnie w tym rejonie świata na zachodnim brzegu, został pobity, wsadzony do więzienia i dopiero interwencja właściwie międzynarodowa spowodowała, że został wypuszczony. Tak to się dzieje. A co się dzieje w Strefie Gazy, panie Mariuszu?
1: No, Lekarze bez Granic, to jest ta organizacja, która przynosi pomoc nie tylko w Palestynie, ale na całym świecie, oskarżyła publicznie władze izraelskie o spowodowanie celowe klęski głodu w Strefie Gazy i blokowanie dostaw a. żywności, b. środków medycznych. To jest potwierdzone przez wiele innych niezależnych źródeł. Co więcej, ja to sobie wycytowałem z tych właśnie różnych agent dane, które są szokujące. Otóż w ciągu tych walk trwających prawie 2 lata od października 2003, dane oficjalne są takie z grubsza, 42 tysiące ciężko rannych dzieci z trwałym kalectwem w Strefie Gazy.
0: Od kiedy?
1: Od października 2023. 42
0: Rozumiem.
1: Tysiące dzieci.
0: Czyli od wybuchu tego konfliktu.
1: Tak jest. Dzieci, które mają amputowane kończyny, nogi albo ręce, uszkodzenia ciała. Co więcej, dane mówią tu również o czymś bardzo szokującym. 1 000 000 dzieci palestyńskich cierpi na tak zwany stały stres, to się nazywa urazowy, psychiczny, tak, PTSD. Te dzieci, i to są drastyczne rzeczy, albo nie mówią, nie komunikują się, są wycofane, są tak naprawdę kalekami już psychicznymi i mówi się, że większość z nich nigdy nie wróci do normalnego zdrowia psychicznego. Generalnie mówi się o tym, że w tym okresie, o którym mówiliśmy, 64 tysiące dzieci

0: Palestyńskich zostało rannych lub zabitych. Dzieci.
1: Ja przypominam sobie taki raport, zdaje się, holenderskich lekarzy, czy jakiejś holenderskiej organizacji obrony praw dzieci. O udokumentowanych przypadkach nieprzypadkowych strzałów. Jakby snajperskich. Na przykład w głowę albo w szyję. I to chodzi o dzieci także.
0: Ale o tym mówią już nie tylko Holendrzy, ale źródła izraelskie. W tymże dzienniku Haaretz i w kanale 13. To są te bardziej niezależne, które publikują no, dane bardzo niewygodne dla władz izraelskich. Są relacje żołnierzy izraelskich już po służbie w strefie Gazy, które mówią, na zlecenie naszych dowódców myśmy strzelali do 3-4-letnich dzieci, które wiedzieliśmy, że nie stanowią zagrożenia. Wypuszczaliśmy drony, takie nawet amatorskie, takie sportowe, że tak się wyrażę, z granatem i wiedzieliśmy, że lecimy nad gromadkę dzieci bawiących się. Ten granat upuszczaliśmy i widzieliśmy, jak ten granat zabija te dzieci. Mówili o tym, że właściwie popełniali zbrodnie ludobójstwa i niektórzy z nich są w takim ciężkim stanie, że mówią już 3-4-krotnie, jak wrócili już do normalnego, w cudzysłowie, życia, mówią, że teraz już nie mogą żyć, bo zdali sobie z tego sprawę, że byli po prostu mordercami. Niektórzy mówią, byłem izraelskim SS-manem w strefie Gazy. Ci ludzie świadczą i to jest oczywiście niezbyt wielu, ale to są dowody niezależne. To są ludzie, którzy tam byli, widzieli i zaświadczają o zbrodniach. Mówi, nasza armia popełnia zbrodnie ludobójstwa w tym kanale. Co więcej, tak zwany rozejm, który miał obowiązywać w strefie Gazy, nie istnieje tak naprawdę. Z 600 ciężarówek, które miały docierać z pomocą żywnościową do 2 milionów Palestyńczyków w strefie Gazy, dociera z oporami 150. Tam panuje rzeczywiście fantastyczny głód, jeśli tak można to określić. Co więcej, ci, którzy są chorzy, nie daj Boże, na raka czy jakieś inne, wymagają dializy, ci ludzie stopniowo umierają, ponieważ lekarze obecni w strefie Gazy nie mają żadnych leków poza aspiryną, sporadycznymi innymi lekami. Ci ludzie stopniowo na oczach swoich rodzin umierają w majestacie, że tak się wyrażę, prawa. Co więcej, mimo rozejmu, ostrzał trwa, i 70 do 75%, tak świadczą lekarze bez granic, to są cywile, to są kobiety, to są dzieci.
1: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z przedstawicielem tej organizacji, która działa w miejscu, o którym rozmawiamy. I słyszałam o żółtej linii demarkacyjnej, która dzieli dwie strefy konfliktu. I czasem zbliżenie się do tej linii, nawet w sytuacji, w której po prostu jej nie widać gdzieś na ziemi, tak? Bo jest umowna, ale nieoznaczona. Po prostu grozi śmiercią.
0: Oni są zabijani, to nie tak. Grozi śmiercią. To jest 100-procentowa śmierć. Co więcej, Izrael w ciągu ostatnich 2 tygodni wyszedł poza tą granicę uzgodnioną porozumieniami trumpowymi, tym planem 20-punktowym, o którym kiedyś wielokrotnie mówiło się o tym, który miał być podstawą rozejmu w Gazie. Izrael posunął się poza tą strefę żółtą, tej linii demarkacyjnej i obecnie obejmuje ona już właściwie, strefa okupacji izraelskiej obejmuje 60% strefy Gazy. Co więcej, zbliżenie się na odległość mniej więcej 300-400 metrów do tej strefy, a pamiętajmy, że strefa Gazy w najszerszym miejscu to jest 14 kilometrów. W tej szerokości. Więc to są naprawdę bardzo delikatne, jak to się mówi, obszary. Tam grozi to zastrzeleniem albo z drona. W ciągu ostatnich 2-3 dni mieliśmy kilkanaście incydentów, kiedy ludzie jadący na motocyklu czy na rowerze byli atakowani przez izraelskie drony bojowe i zabijani, chociaż nie mieli żadnej broni. Co więcej, atakowane są również ambulanse, atakowane są punkty udzielania pomocy medycznej, atakowane są posterunki sił porządkowych. No oczywiście to są hamasowcy, ale którzy dbają o jakąś kontrolę, o jakąś normalną rzecz. Co więcej, ostatnio został zaatakowany obóz w Gazie, Ash-Shati. To był obóz, który się składa całkowicie... Namioty to jest eufemizm, za duży. To są szczątki namiotów. Tam żyje kilkadziesiąt tysięcy ludzi no, bez wody, bez właśnie normalnego schronienia. Ten obóz został zaatakowany przez drony izraelskie i ostrzelony z artylerii. Ofiar cywilnych bardzo dużo. Ci ludzie potem ostrzale wracają, ale właściwie nie ma do czego. Strefa Gazy, jeśli ktoś sobie otworzy to w internecie, zobaczy morze ruin, które jest podobne do tego, co było po powstaniu warszawskim w 1944 roku.
1: I buldożery, i buldożery, i buldożery.
0: Tam... I wyburzanie wszystkich tak. Domów, które jeszcze stoją.
1: Tak. I zabijanie od zwierząt po... od ludzi po zwierzęta. Cytuję w tej chwili Kulturę Liberalną. Bardzo świeży artykuł.

0: Generał Avi Blut, szef dowództwa Centrum Armii Izraelskiej odpowiedzialnego za Zachodni Brzeg, mówił niedawno na zamkniętym spotkaniu, że to prawie cud, że Palestyńczycy są nadal obojętni na żydowski terror. Tu jest cytat. Te słowa są cytatem, którego doświadczają, ale ostrzegł, że nie pozostaną obojętni w nieskończoność. Jego słowa przytacza izraelski liberalny dziennik Haaretz, a Blut nie zdementował tego doniesienia. Przed żydowskim terrorem przestrzegał też jego poprzednik, generał Yehuda Fox, który usiłował powstrzymać jego sprawców. Przestrzegają także byli wysocy urzędnicy, jak na przykład były dyrektor Mossadu Tamir Pardo. Ze względu na, to znaczy żydowski, znowu cytat, żydowski terror przeciw Palestyńczykom, częściowo w odpowiedzi na terror palestyński nasila się wyraźnie w ostatnich latach, podczas gdy siłom izraelskim udało się ten palestyński terror brutalnie stłumić. Udało się, panie Mariuszu, stłumić?
1: On przestał istnieć, dlatego że reakcje są bardzo gwałtowne, ale powiedzmy coś więcej. Również były wiceszef sztabu Armii Izraelskiej Wilnaj, o którym wspominałem, który był do roku 2016 na swoim stanowisku. W tym liście, a właściwie relacji dla Haaretzu, mówi: nas czeka coś znacznie gorszego niż październik 23. I to nie tylko ze strony Palestyńczyków, ale ze strony ludności islamskiej. Atakujemy meczet Al-Aqsa, święte miejsca. Krótko mówiąc, zaczynamy przekształcać wojnę, którą my uważamy za wojnę z terroryzmem, zaczynamy przekształcać w wojnę religijną.
0: Jeszcze dodam, tak, żydowski terror trwa w najlepsze, a raczej najgorsze, bo od wybuchu wojny w Gazie jest całkowicie bezkarny. Przerażające są to słowa. Potwierdził to generał Blut, mówiąc, że ze względu na konsekwencje społeczne wydał instrukcję, by nie strzelać do Żydów dopuszczających się przemocy. Podczas gdy popełniającym podobne czyny Palestyńczykom należy strzelać w nogi.
1: A w nogi to jest jeszcze bardzo komfortowa sytuacja. Z reguły strzelany jest w korpus albo w głowę. Ale dodajmy jeszcze jedną historię. Otóż problem polega na czym tak naprawdę? Na tym, że wszyscy, którzy dopuszczają zbrodni, no bo to zastrzelenia, nie są ścigani przez izraelski wymiar. I mówi się o tym, że właściwie to rozluźnienie takie, czy ten permisywizm, czyli zezwolenie na zbrodnie, może doprowadzić do tego, że jeśli jakikolwiek późniejszy rząd po Netanyahu będzie próbował przywrócić obowiązywanie, pamiętajmy o prawodawstwie izraelskim, mówi się, że nie wolno strzelać do cywilów, to jest martwy przepis niestety, ale mówi się, jeśli którykolwiek z rządów, i mówił o tym właśnie generał Wilnaj, będzie próbował wcielić to w życie, to spotka się z gwałtowną reakcją części armii i osadników, którzy zaczną strzelać Żydzi do Żydów, mówi. To jest zagrożenie wewnętrzne, mówi. Jeśli będziemy próbowali jakoś unormować tą sytuację, czy opanować, i nie mówi się o tym, żeby chronić Palestyńczyków, ale opanować relatywnie, to może dojść do tego, że ci ekstremiści zaczną strzelać, ponieważ oni się nie czują ekstremistami. I również Pardo, o którym pani wspominała, mówi, to jest zorganizowana struktura. Żołnierz, osadnik, który dopuszcza się zbrodni, on wie, że ma nad sobą zgodę i nad tą zgodą, jeszcze zgodę, ciągnie się to aż do premiera Netanyahu.
0: A czy ktoś zastanowił się nad konsekwencjami społecznymi dla samych Izraelczyków? Takiej bezkarności, bo ja nie sądzę, że ludzie, bez względu na to, jakiej są narodowości, którym przyszło strzelać do niewinnych ludzi, bezbronnych, do dzieci, że to pozostanie bez konsekwencji dla ich psychiki.
1: Był taki jeden głos, między innymi Oz, który jest komentatorem, a byłym również dyplomatą izraelskim, pracował na placówce w Nowym Jorku. On chyba rok temu powiedział, że zapłacimy za tą wysoką cenę. Pamiętajmy, co się stało w Stanach Zjednoczonych, gdy wrócili żołnierze amerykańscy z Wietnamu, no, gdzie mieli dozwolone, jak to się mówi, popełnianie może przestępstw wojennych. Pamiętajmy, że u nas armia składa się z rezerwistów, którzy wracają potem do życia normalnego, ale czy oni wrócą? Czy ta ich mentalność i psychika nie będzie taką samą reakcją, falą zbrodni, przemocy w Izraelu? Na razie tego nie ma, ale nie wiadomo, jak to będzie dalej. Co więcej, mówi, społeczeństwo izraelskie, które do tej pory uważało się za społeczeństwo demokratyczne i przestrzegające prawa, obecnie całkowicie akceptuje i nie reaguje na te zbrodnie wojenne. Za to trzeba będzie zapłacić, tak pisał Oz.
0: Jak? Poczekamy. Pewnie zobaczymy. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I dziękuję państwu za wspólny czas. W południe w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Klimat jaki jest, każdy widzi.
2: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
3: Ale my nie załamujemy rąk.
4: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
1: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
3: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
1: I o tym rozmawiamy w audycji.
3: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
1: I na stronie polskieradio.pl.
3: Zapraszamy.
1: Marta Hoppe
3: i Patryk Michalski.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
2: Powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Adam Gomuła, prezentując projekt Polski 2050, mówił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
3: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
1: Sławomir Mentzen powiedział, że projekt Konfederacji liczy tylko 14 stron, a rządowy ponad 100.
4: To, co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach, no jest bełkot, jest masa nadregulacji.
5: Musi być odpowiednia ilość przepisów.
1: Odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drob.
5: Żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Projekty trafiły do komisji i tam okaże się, co zrobi PiS, który podzielił się. Część popiera prezydencki projekt, część chce całkowitego zakazu kryptobiznesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Budzi emocje i różne opinie ekspertów. Mowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
6: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
7: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł. Mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika. Co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
6: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
8: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba,

0: A ja będę teraz korespondentem Air Today.
1: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Inflacja jest tam najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce.

0: Wartość paliwa lotniczego poszybowała w górę o 60% od momentu wybuchu wojny z Iranem. W odpowiedzi szereg linii lotniczych podniosło opłaty za przewóz bagażu. W kwietniu amerykańska poczta wprowadziła tymczasową zmianę cen, mającą na celu zrekompensowanie rosnących kosztów paliwa. Ostatni inflacyjny raport w połączeniu z sytuacją w ciśnieniu Ormus sugeruje, że amerykańscy konsumenci mogą odczuwać wtórne skutki zakłóceń w sektorze energetycznym oraz w łańcuchu dostaw jeszcze długo w roku 2027, nawet gdyby ciśnina została ponownie z dnia na dzień otwarta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polka znalazła się w gronie 10 artystów z awansem do sobotniego finału w Wiedniu w ramach pierwszego półfinału.
3: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Środa będzie pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze, a termometry pokażą od 11 do 14 stopni.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy.
5: W ciągu ostatnich lat na europejskim rynku pojawiło się kilkanaście nowych marek samochodów, głównie z państwa środka. Niektóre logotypy nie mówią nam nic. Wniosek? Idzie nowe. Czy w tym gąszczu nowości na motoryzacyjnej mapie świata jest miejsce dla polskiej marki? Jakie perspektywy dla elektrycznej motoryzacji rysują się właśnie dzisiaj? O tym w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Amerykańskie rakiety Hydra 70 mm będą montowane w Bydgoszczy. W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele bydgoskich zakładów chemicznych Nitrochem SA oraz firm General Dynamics i Paramount Enterprises. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz powiedział, że rakiety Hydra mogą trafić zarówno do polskich sił zbrojnych, jak i do armii sojuszniczych.
6: Jest to wyposażenie dla śmigłowców Apache, ale nie tylko, bo po pewnych modyfikacjach te rakiety mogą być również stosowane jako środki precyzyjnego rażenia, więc to jest niezwykle istotne. Ma też duży potencjał rozwojowy ten projekt, ponieważ użycie przy systemach antydronowych plus wykorzystanie przy innych śmigłowcach, nie tylko przy Apachach, to jest ta wartość, którą niesie nam ta współpraca i ten projekt związany z produkcją tych rakiet.
5: Dodajmy, że to nie pierwszy kontrakt Nitrochemu na współpracę z Amerykanami. Firma ma też podpisaną umowę na dostawy trotylu dla armii Stanów Zjednoczonych. A z Bydgoszczy przenosimy się na parkiet warszawskiej giełdy przy ulicy Książęcej i muszę powiedzieć, że ta sesja jest zupełnie inna niż wczoraj o tej samej porze. Takie lustrzane odbicie chciałoby się powiedzieć, bo wczoraj mówiłem o wzrostach jednoprocentowych, dzisiaj o jednoprocentowych spadkach, przynajmniej w przypadku WIG-u, bo WIG traci w tej chwili 1,3%. Dużo gorzej, szanowni państwo, wygląda sytuacja w przypadku WIG-u 20, bo tutaj mamy minus 1,71%. Buick 40,95% na minusie i SWIG 80,69% na minusie. I trzeba powiedzieć, że ta sytuacja na warszawskiej giełdzie wpisuje się w krajobraz tego, co widzimy

0: w Europie, bo na przykład niemiecki DAX straci już ponad 1%, a zatem może być to sesja naprawdę bardzo, bardzo trudna. Ze wczorajszych wzrostów, jak widać, niewiele pozostało. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro płacimy 4 zł i 25 groszy aktualnie. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł i 61 groszy. Spójrzmy jeszcze na franka szwajcarskiego, który aktualnie wyceniany jest na 4 zł i 63 groszy. To jeszcze ropa naftowa, ropa Brent drożeje i to o 3% dzisiaj. $107.43, taki odczyt w tej chwili pojawia się na naszych wyświetlaczach. Ropa WTI także przekroczyła barierę $100 za jedną baryłkę. W tej chwili $101.35 i to oznacza również ponad 3% wzrost.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Tak się zastanawiam, jestem bardzo ciekawy, czy panu również zdarza się, że widzi pan samochód na ulicach Warszawy na przykład, spogląda pan na jego design, no ten design nic nie mówi. Spogląda pan na logotyp, ten logotyp też nic nie mówi. No jakaś nowość. Czy często zdarza się tak panu, czy jest pan na bieżąco z tymi nowinkami dzisiaj?
2: Myślę, że kilka lat temu, gdyby na takie pytanie ekspert motoryzacyjny odpowiedział twierdząco, że rzeczywiście tych marek jest tak dużo, że ich się nie rozpoznaje, to by znaczyło, że ten ekspert powinien zmienić branżę, bo żadnym nie jest ekspertem.
0: A dzisiaj?
2: Dziś tych marek jest tak wiele, że faktycznie ja mam bardzo często problem w rozpoznaniu tych, które zwłaszcza pochodzą z państwa środka, bo widzimy mnóstwo marek, które się pojawiają. Nie ma w zasadzie miesiąca, nie ma kwartału bez nowej marki, więc tak, cały czas coś nas na rynku motoryzacyjnym potrafi zaskoczyć.
0: No i widać również w statystykach sprzedaży, że te chińskie samochody, zresztą nie tylko elektryczne, no zaczynają dominować i pojawiać się w pierwszej dziesiątce, a w niektórych kategoriach nawet zaczynają szturmować czołówki.
2: Jeszcze na słowo dominacja myślę, że jest zbyt wcześnie, ale na pewno jest
0: rozpychają
2: to
0: się.
2: Moment, kiedy się bardzo mocno rozpychają. Te 10 czy nawet już kilkanaście procent to jest coś, do czego się zaczynamy przyzwyczajać. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to będzie tylko marsz w jednym kierunku. Zobaczymy, w którym momencie będzie ta słynna korekta, która też na parkietach często króluje. W motoryzacji ona też króluje, więc też spodziewamy się, że w pewnym momencie pewnie będzie zawahanie, ale dziś widzimy, że coraz większy udział jest marek chińskich, zwłaszcza w obszarze samochodów konwencjonalnych i oczywiście też w obszarze samochodów elektrycznych.
0: Spoglądam na liczby. Według danych z marca 2026, oczywiście różne te zestawienia są i czasami są pewne różnice, ale możemy przyjąć, że w Polsce zarejestrowanych jest łącznie ponad 143,5 tysiąca samochodów całkowicie elektrycznych, czyli takich na zielonych blachach, mówiąc popularnie, z czego oczywiście najwięcej jest tych aut osobowych. Uwaga, ponad 131 tysięcy sztuk, co oznacza 68% wzrostu rok do roku. Widzimy, że tych aut jest coraz więcej i nie musimy patrzeć w statystyki. Wystarczy przejechać się przede wszystkim ulicami dużych miast, zresztą mniejszych też, i faktycznie te zielone tablice coraz częściej nam się pojawiają w polu widzenia.
2: I myślę, że to jest coś, do czego się musimy powoli przyzwyczajać i to już nas nie zaskakuje. Pewnie będzie taki moment, że zielone tablice będą bardziej popularne na ulicach niż tablice białe. Mamy za sobą też dane kwietniowe i wiemy, że kwiecień także był mocny, jeśli możemy tak kolokwialnie powiedzieć, jeśli chodzi o elektryki. Cały czas ten udział jest w granicach 6% w całości rejestracji. Oczywiście to, co zawsze podkreślam, to jest zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która zaczyna się już zbliżać do 20%, ale my jesteśmy na pewno na wznoszącej. Widzimy wzrost wobec zeszłego roku. Zobaczymy, jak kolejne miesiące będą wyglądały na tym tle, bo pamiętajmy, że ubiegły rok mieliśmy bardzo mocno napompowany przez program Nasze Auto, ale ten rok się broni. Myślę, że bardzo wielu ekspertów zakładało, że będą to mniejsze wolumeny, które w pierwszym kwartale czy w pierwszych 4 miesiącach zostaną zarejestrowane. Widać, że rynek już jest na tyle duży, że kolejne grupy wchodzą wchodzą na ten rynek i też ceny samochodów elektrycznych, one się zaczynają zrównywać z konwencjonalnymi odpowiednikami, co oznacza, że my coraz częściej dokonujemy właśnie tej

0: decyzji zakupowej. Do tego dochodzą takie zdarzenia geopolityczne, jak choćby kryzys w Zatoce Perskiej, który nam pokazał, że ta strona ekonomiczna użytkowania samochodu jest mocną stroną samochodów elektrycznych i też dzięki temu częściej nasze myśli właśnie w kierunku elektryków podążają.
1: Program Nasze Auto, albo jak to woli, Nasze e-auto dobiegł końca. Czy pana zdaniem będzie jakieś tąpnięcie w statystykach? Bo wiadomo, że ten program był bardzo atrakcyjny. Zresztą świadczy o tym fakt, że pieniądze skończyły się szybciej niż w kalendarzu ten program miał się zakończyć. A zatem pytanie, czy to był taki mocny stymulator rynku, czy jednak taki pas startowy i nie powinniśmy widzieć na wykresach różnicy?
0: Gdyby nie było tąpnięcia, to by oznaczało, że ten program nie zrobił tego, co miał zrobić dla rynku. Mhm. Bo zawsze tego typu programy mają ten rynek wystymulować, zdynamizować i sprawić, że one rzeczywiście są w takim trybie turbo. Myślę, że to tąpnięcie będzie dużo niższe niż zakładaliśmy jeszcze na początku tego roku, bo widzimy, że też inne elementy natury subsydiowania rynku, jak choćby wyższy próg amortyzacji dla samochodów elektrycznych na poziomie 225 tysięcy versus próg dla samochodów konwencjonalnych na poziomie 100 tysięcy, zaczynają też przekonywać choćby klienta flotowego do tego, żeby się przesiąść na elektryka. Ceny elektryków także przemawiają do zwykłego Kowalskiego. Zatem widzimy, że ta różnica będzie. Ten rok może być porównywalny z rokiem ubiegłym, co już będzie bardzo dużym sukcesem. Mhm. Nie spodziewamy się, żeby był drastycznie gorszy, bo widzimy, że już po prostu powszechnieje nam ta elektromobilność. My już nie musimy się dziwić temu, co widzimy na ulicach. My po prostu idziemy do salonu i bardzo często wybór w kierunku elektryka po prostu podejmujemy.
1: Jeśli wystarczy nam czasu, obiecuję, to na pewno jeszcze zerkniemy w prognozy dla rynku e-motoryzacji, ale koniecznie muszę pana zapytać o kwestię, no, która rozpala wyobraźnię wielu, czyli polska marka motoryzacyjna. W miniony piątek Błażej Prośniewski w magazynie Saldo rozmawiał o tej umowie Electromobility Poland razem z Foxconnem. Bardzo ciekawa umowa, omówiliśmy to dość mocno technicznie, również pod kątem transferu technologii, ale ja chciałbym pana zapytać, tak wracając trochę do początku naszej rozmowy, czy w związku z tym, że tyle nowych marek pojawia się na europejskim rynku, czy dostrzega pan miejsce dla marki polskiej? Pewnie to nie będzie Izera, bo ten projekt wydaje się przeszedł do historii, ale jakaś polska marka, no na pewno troszeczkę połechtałoby to nasze ego.
0: Ja myślę, że zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, że tych marek jest za dużo i kolejna marka już się nie zmieści. Mhm. Ale jak byliśmy 5 czy 10 lat temu na rynku, gdzie tych marek było zdecydowanie mniej, to z kolei były głosy, że nikt nowy na tym rynku nie ma prawa się pojawić, bo ten rynek jest podzielony przez tych graczy, których doskonale od dekad znamy. No, to, co się dzieje dziś na rynku, pokazuje, że jest przestrzeń na to, żeby wejść na rynek z nową marką. Ale to wszystko będzie zależało, to powodzenie tej operacji, od detali, od tego, czy faktycznie ten pojazd, który wyjedzie z fabryki w Jaworznie w 2029 roku, on będzie konkurencyjny cenowo, on będzie technologicznie na tym samym poziomie, albo nawet wyższym od swoich konkurentów, czy wokół niego będzie zbudowany ekosystem. I jeśli rzeczywiście będą to odpowiedzi pozytywne, to ja wierzę, że tak, absolutnie jest miejsce na naszą własną markę i jest miejsce na to, żeby na rynku motoryzacyjnym pojawiła się produkcja Made in Poland, która naszemu rynkowi motoryzacyjnemu po prostu jest bardzo potrzebna, bo ten rynek krwawi i on potrzebuje, tak jak program Nasze Auto troszkę wystymulował nam rejestrację, tak tego typu projekt, on ma na celu zdynamizowanie też rozwoju rynku motoryzacyjnego, więc myślę, że i na markę jest miejsce i tym bardziej na tego typu hub technologiczny, który w Jaworznie i wokół Jaworzna będzie powstawał.
1: Bo jak nie teraz, to kiedy, chciałoby się powiedzieć? Eksperci zwracają uwagę i próbują porównywać ten rynek do rynku elektroniki użytkowej. W latach 70. i 80. było kilka marek dominujących, które właściwie podzieliły się tym tortem, jeżeli chodzi o swoje produkty. Potem pojawiły się lata 90., duża konkurencja z Chin. Pojawiły się marki, o których nikt nie miał wcześniej bladego pojęcia. Teraz już widać, że chociażby w zestawieniu sprzedaży telewizorów, ja nie będę wymieniał tutaj konkretnych nazw, ale te stare marki zaczynają być wyprzedzane przez brandy, które w 95., 96., a może nawet w 2000 roku nie były totalnie znane.

0: znane na świecie.
1: I to pokazuje, jak my też te decyzje zakupowe podejmujemy w segmencie automotive. My jednak decydujemy portfelem. To jest zresztą potwierdzone tym, jak duża popularność jest marek chińskich, o których rozmawialiśmy. Mhm. Te 10-15% to jest efekt tego, że marki chińskie są konkurencyjne cenowo wobec tych marek, które doskonale znaliśmy. I co z tego, chciałoby się powiedzieć, że te marki doskonale znaliśmy? I jeśli marki chińskie są zdecydowanie często tańsze w swoich segmentach, to okazuje się, że bardzo często ta decyzja jest właśnie w tym kierunku podejmowana. Electromobility Poland zdecydowało się na, myślę, że najbardziej bezpieczne rozwiązanie. Jeśli będziemy kontynuować tą analogię elektroniki użytkowej, to Foxconn jest największym graczem, jeśli chodzi o elektronikę użytkową, chociaż wcale go nie znamy, bo znamy na przykład iPhone'a, jeśli tą jedną nazwę możemy tutaj na antenie użyć, to Foxconn jest tym producentem właśnie tychowych iPhone'ów. 40% ponad elektroniki użytkowej jest produkowane przez tego jednego gracza. Serwery AI, dokładnie ten sam poziom, ponad 40%, łącznie ponad $260 miliardów przychodów za zeszły rok, 900 tysięcy osób zatrudnionych za pierwszy kwartał, wyniki na poziomie
0: 900 tysięcy, to więcej niż liczba mieszkańców Krakowa na przykład.
1: Ja myślę, że możemy to zestawić choćby też z listą firm największych w Polsce, top 500. Czytałem, że mamy zatrudnienie we wszystkich tych 500 firmach na poziomie 1,6 miliona, a jeden Foxconn to 900 tysięcy. Ale coś możemy pójść dalej, bo tutaj przecież bardzo dużo tematów ekonomicznych się pojawia. Gdy połączymy trzy największe podmioty w Polsce, Orlen, Totalizator i Biedronkę, to przychody tych trzech podmiotów są o połowę niższe od przychodów Foxconna. Więc na pewno to daje Electromobility Poland taką gwarancję, że to jest stabilny partner, który rozwija się dziś także w segmencie samochodów elektrycznych. Już od lat rozwija kompetencje właśnie w całym łańcuchu wartości produkcji samochodu elektrycznego. Od produkcji baterii przez silnik i wszelkie komponenty, aż do wzięcia odpowiedzialności za sprzedaż i aftermarket związany z tym pojazdem. Zatem wydaje się, że to jest oczywiście ryzykowny ruch, bo każdy ruch na rynku automotive tak musi być określany, ale ten poziom ryzyka, myślę, że w tym projekcie udało się tak mocno ograniczyć, jak to było tylko możliwe.
0: No dobrze. I w tym zestawieniu jest mowa w ogóle o polskiej marce, mam nadzieję. Czy to będzie jakaś globalna marka, tylko po prostu Made in Poland?
1: Myślę, że musimy tutaj poczekać jeszcze kilka dosłownie miesięcy i za te kilka miesięcy myślę, że poznamy już szczegóły. Zakładam, że to będzie polska marka, ale też dajmy popracować Electromobility Poland we współpracy z Foxconnem, żeby to, co powstanie, było tym produktem, który my jako Polacy będziemy chcieli kupować.
0: Dobrze, to kolejna kwestia. Obiecałem, że powrócimy do prognoz, jeżeli chodzi o rynek elektrycznych samochodów, bo to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Proszę powiedzieć, czy faktycznie jest taka szansa? Takie prognozy na poziomie rynku unijnego są, że w roku 2035, no co prawda nie będzie tego obowiązku, że musimy się wycofywać z samochodów spalinowych, ale że sama niewidzialna ręka rynku tutaj już zrobi robotę i te auta elektryczne, no może nie wypełnią 100% sprzedaży nowych aut, ale może coś się zmienić. Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie się zbliżymy do poziomu 80% czy nawet 90% rejestracji, bo to będzie się po prostu opłacało wszystkim stronom na tym rynku, czyli zarówno strona podażowa, czyli producenci będą widzieli korzyści z efektu skali produkcji, będą produkowali samochody elektryczne już na skalę masową i to będzie po prostu projekt, który będzie wyżej marszowy od projektu konwencjonalnego, który jest jednak w produkcji swojej dużo droższy. I dla klienta już, czyli dla strony popytowej, to także będzie, chciałoby się powiedzieć, no-brainer, bo ten pojazd będzie tańszy w momencie zakupu i tańszy w momencie eksploatacji i technologicznie on już będzie absolutnie przewyższał swoimi osiągami pojazd konwencjonalny, więc ta decyzja rzeczywiście przez rynek będzie podejmowana, myślę, że w jednym kierunku. Bardzo dobrze się stało, że nie mamy już tych 100%, bo bardzo często musieliśmy się zderzać z tą dyskusją o polityce nakazowo-zakazowej. My tego nie chcemy. My chcemy, żeby rzeczywiście to rynek wybierał to, co jest dla niego najlepsze, żeby każdy konsument miał tą możliwość wyboru. Ja myślę, że w latach 30. ta decyzja będzie w większości szła w kierunku samochodów elektrycznych, ale

0: jeśli ktoś będzie chciał w 37 roku kupić samochód konwencjonalny, to naprawdę nie widzę powodu, żeby mu tego zabraniać.
1: I jeszcze jedna rzecz, wydaje mi się bardzo istotna, to są te bariery, które w Polsce są widoczne na tym poziomie infrastrukturalnym. Ja wiem, że są takie mapy dostępne w internecie, gdzie można sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższa ładowarka, gdzie podładuję moje elektryczne auto i znajdziemy takie powiaty, gdzie nie ma takich ładowarek, a jeśli jest jedna, to się okazuje, że okej, jest zaznaczona, ale jest na terenie jakiejś firmy, która ładuje wyłącznie swoją flotę. Według mnie to jest cały czas bariera, która jednak powoduje, że ktoś mówi nie, kupię samochód, ale spalinowy.
0: Rozwój elektromobilności to jest proces. Rozwój infrastruktury to jest proces dużo dłuższy niż proces zakupu pojazdu. Często ten proces jest liczony w latach, zwłaszcza jeśli mówimy o hubach ładowania wysokiej mocy. Stąd też te przyrosty na rynku infrastruktury ładowania, one postępują krok po kroku. My dziś mamy około 12,5 tysiąca ogólnodostępnych punktów. To na ten etap, na którym jesteśmy, rozwoju elektromobilności, na te 140 ponad tysięcy pojazdów, to jest etap, który moglibyśmy określić mianem zadowalającego, ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że z każdym kolejnym miesiącem, a już na pewno z każdym kolejnym rokiem, tych samochodów będzie coraz więcej. Więc ta infrastruktura musi się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie niż rynek pojazdów i to widzimy, że się dzieje. Mamy z tych ponad 12 tysięcy punktów ładowania 48% udziału stacji DC, czyli tych szybkich stacji. Co one nam dają? One nam dają możliwość naładowania samochodów w relatywnie krótkim czasie i to jest też wyjście naprzeciw tego, że tych punktów nie mamy liczonych w 100 tysiącach, nie mamy na każdej ulicy, tak jak w Amsterdamie, czy tak jak w miastach skandynawskich, mnóstwa punktów AC, ale mamy możliwość przynajmniej skorzystania z tych punktów DC, gdzie możemy odwzorować troszkę to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na rynku paliw konwencjonalnych, czyli jedziemy do lokalizacji, w której my się ładujemy szybko i jedziemy dalej, wracamy do domu, do pracy czy na zakupy, więc tych punktów nam przyrasta, ale oczywiście my zawsze będziemy jeszcze tą dyskusję toczyć, czy ich jest wystarczająca ilość, czy jest ich za mało i jak tą dynamikę zwiększyć. Od tego jesteśmy, żeby cały czas ten rynek pchać do przodu. Ja gwarantuję, że tych punktów z każdym kolejnym tygodniem przyrasta i chcemy, żeby rzeczywiście branża infrastruktury ładowania miała to wyzwanie, żeby ciągle gonić rynek pojazdów elektrycznych, bo jeśli będzie gonić, to znaczy, że wszystko się rozwija we właściwym kierunku.
1: Statystyki pokazują, że rzeczywiście wszystko idzie w tym kierunku, natomiast też tak wyjeżdżając poza obręb dużych miast, dużych aglomeracji, gdzie łatwiej o taką infrastrukturę, czy jadąc gdzieś z dala od autostrad, gdzie są całkiem przyjemne i przyjazne dla e-samochodów mopy. Wyobraźmy sobie taką Polskę znowu powiatową, gdzie można podzielić potencjalnych klientów branży e-motoryzacyjnej na takie dwa segmenty. Pierwsi to ci, którzy mają własne domy z fotowoltaiką, mogą sobie w garażu podładować samochód i później korzystać z tych kilometrów, które pozostały w zasięgu. Z drugiej strony mieszkańcy bloków, osiedli, gdzie faktycznie no, zrzucanie kabla, czy przewodu, przepraszam, bardziej fachowo, z drugiego czy trzeciego piętra, aby naładować swój samochód, może wyglądać trochę komicznie, ale też totalnie niepraktycznie.
0: I nie rekomendujemy, bo to też może być rozwiązanie, które może być niebezpieczne, no więc właśnie. Absolutnie to zrzucanie wykluczamy, natomiast faktycznie no, my musimy sprostać oczekiwaniom klienta, który znajduje się w różnych częściach Polski, który ma różne możliwości, zwłaszcza jeśli my patrzymy na to, że ceny samochodów elektrycznych zaczynają już być coraz bliższe tej bariery 120-100 tysięcy, którą jest barierą niską dla samochodu nowego w Polsce, bo też dla przypomnienia średnia cena nowego samochodu, niezależnie czy to jest elektryk czy konwencjonalny, to jest ponad 180 tysięcy złotych, więc ceny samochodów w Polsce są na wysokim poziomie, jak i zresztą w całej Unii Europejskiej. My chcemy, żeby ta infrastruktura rozwijała się równomiernie, zresztą takie są też działania na poziomie administracji publicznej, które ten proces chcą wspierać. My też musimy podkreślać, bo to jest proces budowania też świadomości i edukowania, jak można skorzystać z tych dobrodziejstw samochodu elektrycznego, że my mamy bardzo często dominację punktów prywatnych nad punktami ogólnodostępnymi. Zresztą w Polsce dokładnie ta sama sytuacja jest. Ze statystyk, które możemy zaczerpnąć z EV Club Polska, które kilkanaście tysięcy zrzesza faktycznych

0: zainteresowanych kierowców samochodów elektrycznych wynika, że ponad 80% ładowań to są ładowania w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, czyli generalnie na infrastrukturze prywatnej. Więc też musimy zadbać o to, żeby nie tylko skupiać się na infrastrukturze ogólnodostępnej, tylko też na prywatnej, a może zwłaszcza na prywatnej, bo ona będzie zawsze podstawą rynku. Więc tych wyzwań oczywiście nam nie zabraknie, ale też tu pamiętajmy, 140 ponad tysięcy to już brzmi nieźle, ale gdy spojrzymy na park w Polsce, to wygląda to jednak bardzo na nieśmiałą wartość. Mamy ponad grubo ponad 20 milionów samochodów, więc też gdy patrzymy na ten docelowy rynek, no ten docelowy rynek będzie zupełnie inaczej wyglądał niż dziś, ale on też nie zostanie osiągnięty w roku 2027 czy 2028. To jest proces, który jest rozpisany na lata. Infrastruktura też przez te lata będzie się rozwijała.
1: Ja się tak zastanawiam, czy uruchomienie polskiej marki samochodów elektrycznych może być takim, no, przez przypadek trafi mi się to słowo, katalizatorem dla całej branży motoryzacyjnej. Tak jak to było z dawnym, starym, małym Fiatem, który zmotoryzował Polskę. Czy być może odpłynąłem za bardzo w marzeniach i w swojej wizji tego rynku?
0: Trudno się nie zgodzić z tym twierdzeniem. Dokładnie tak samo na to patrzę. To będzie już projekt, za którym podążą inne procesy na poziomie administracji centralnej. My też, jak spojrzymy na rynek motoryzacyjny, to ten rynek jest głównie w rękach prywatnych. Teraz wchodzi na rynek bardzo mocno z finansowaniem liczonym w miliardach gracz państwowy, który ma cel nie tylko w obszarze produkcji pojazdów, tylko też cel w postaci budowy całego sektora gospodarczego wokół tej produkcji pojazdów. I dzięki temu wydaje mi się, że absolutnie to jest moment symboliczny, kiedy ta elektromobilność nam zacznie wchodzić pod strzechy, ona zacznie nam powszednieć i ona też stanie się dla nas wszystkich pewnego rodzaju priorytetem, bo pamiętajmy, branża motoryzacyjna w Polsce to są setki tysięcy osób zatrudnionych w tej branży, to jest 8% polskiego PKB i my chcemy, żeby te wartości szły w górę. One będą szły w górę, jeśli my postawimy na rozwiązania związane z transportem przyszłości. Własne moce produkcyjne to jest pierwszy krok w tym właściwym kierunku, więc wydaje mi się, że tak, z każdym kolejnym miesiącem od dziś licząc, my wspólnie powinniśmy kibicować, żeby ten projekt szedł do przodu, bo my wszyscy możemy na nim zyskać.
1: Co do tego, nie ma wątpliwości, że będzie to bardzo ciekawy projekt i na pewno wiele wyniesie na rynek motoryzacyjny, jeżeli faktycznie polską markę udałoby się stworzyć. Ostatnio widzieliśmy się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i tam pojawiły się takie bardzo mocno lokalnie osadzone informacje o tym, no, że ten przemysł motoryzacyjny jest też szansą dla Górnego Śląska, który ulega transformacji, to wszystko się zmienia. Przepraszam, nie tylko Górnego Śląska, ale także Zagłębia. Tak, Jaworzno leży na terenie historycznego Zagłębia. A zatem, czy ta metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska może na tym też skorzystać? Czy to może być nowy motoimpuls dla tego regionu?
0: Te emocje, które towarzyszą temu projektowi, nie jest tajemnicą, że ja ten projekt od lat śledzę dziś w sposób bardzo bezpośredni. Te emocje zawsze były zupełnie inne na południu Polski niż w Polsce centralnej. Na południu Polski jest to projekt, który jest konieczny do realizacji po to, żeby właśnie przedłużyć życie tej kluczowej branży z perspektywy Śląska.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Z nami już pan Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Powiedzieć, że sprawa kryptoaktywów dzieli polską scenę polityczną, to nic nie powiedzieć.
4: No jest spory chaos, powiedziałbym, w tej kwestii. W sytuacji Prawa i Sprawiedliwości nawet mamy taką sytuację, którą opisuje polskie przysłowie od sasa do lasa, prawda? Bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość brało intensywnie pieniądze, no przynajmniej część polityków tej partii od firm zajmujących się kryptoaktywami, a z drugiej strony dzisiaj domaga się zakazania. Prawda? Znamy beneficjentów. Telewizja Republika redaktora Sakiewicza była wielkim beneficjentem pieniędzy ze strony właśnie firm zajmujących się kryptowalutami, między innymi Zonda Krypto, a dziś

0: dzisiaj ta sama strona polityki domaga się pełnego zakazu. Ja nie wiem, ja nie mam zdania w tej sprawie tak precyzyjnego, jak ma pan prezes Kaczyński, który mam wrażenie ratuje się po kryzysie wizerunkowym związanym z tymi związkami prawicy oraz firm zajmujących się kryptoaktywami. To jest bardzo radykalne zdanie, które powiedziałbym zbyt chyba intensywnie wchodzi w obszar wolności gospodarczej. Ja nie jestem zwolennikiem kryptowalut. Nigdy się tym nie zajmowałem, osobiście nigdy nie kupowałem. Jestem bliski zdania tych publicystów, którzy uznają, że jednak kryptowaluty to humbug. Próba znalezienia metody transferu wartości poza obszarem jawnym dla fiskusa, dla organów podatkowych i tak dalej. No ale dobrze, jeśli tego typu biznes się rozwija, to niech się rozwija i ważną rzeczą jest uregulowanie i nadzór nad tymi transakcjami, a nie pełny zakaz. I takiemu stanowisku byłbym bliżej. Teraz pytanie o te projekty legislacyjne. No, projekt Prawa i Sprawiedliwości idzie maksymalnie daleko. Jest za zakazaniem transakcji na rynku, czyli w ogóle aktywności kryptowalutowej w Polsce. Z kolei wszystkie pozostałe projekty domagają się, czy proponują uregulowanie na różnym poziomie tego typu aktywności gospodarczej, ale tak naprawdę one wszystkie zmierzają do jednego celu. Nie ma innego organu niż KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego potencjalnego nadzoru nad firmami od kryptoaktywów. I wydaje mi się, że porozumienie klasy politycznej tu jest o wyciągnięcie ręki. Oczywiście jest różnica w pewnych zapisach, jest różnica także w intensywności kar czy intensywności tego nadzoru. Pan prezydent pierwotnie krytykował rząd Donalda Tuska za to, że te regulacje są nadmierne i przesadne, no ale w sumie jego projekt też dotyka istoty rzeczy, czyli konieczności nadzoru nad tymi transakcjami. Także myślę sobie, że tak naprawdę w interesie państwa jest porozumienie dzisiaj ponad podziałami i poddanie tego rynku po prostu nadzorowi KNF-u. No i ustalenie dolegliwości tych kar dla firm, które łamią reguły, które budują na bazie tej aktywności gospodarczej, piramidy finansowej i tak dalej. Tutaj moim zdaniem państwo powinno być bezwzględne, maksymalnie bezwzględne, bo ta afera z Zonda Krypto pokazuje, że 350 miliardów złotych, no to już jest, przepraszam, milionów złotych. To jest lekka przesada, jeśli idzie o poziom strat, jakie odnieśli obywatele tego kraju.
1: A politycznie, panie redaktorze, na ile kryptoaktywa stały się, właściwie te projekty o regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce stały się sprawą taką honorową dla polityków różnych obozów, tego obozu prezydenckiego, obozu rządowego, obozu Polski 2050 również, bo słyszeliśmy przed chwilą wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni.
0: Ja bym honoru do tego nie mieszał. Jest inny rzeczownik tutaj, a właściwie przymiotnik, niewygodny. Mhm. Temat jest niewygodny dla PiS-u, stąd tak radykalne propozycje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które wychodzą moim zdaniem nie ze strony tej nowocześniejszej części partii, tylko ze strony prezesa Kaczyńskiego. Znaczy on, jak powiedziałem wcześniej, ma problem wizerunkowy ze związkami PiS-u z Zonda Krypto i dlatego postanowił pójść radykalną ścieżką. Ale dla wielu młodych polityków, młodego pokolenia polityków PiS-u to jest za dużo. To jest restrykcja taka, żebym z repertuaru, nie wiem, Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, niż europejskiego państwa nowoczesnego, który rozumie, jak działają fintechy. W związku z tym to jest trochę za dużo. Stąd jest podział w PiS-ie i frakcja Morawieckiego na przykład nie jest za zakazem, tylko za ograniczeniem i nadzorem. Z kolei Hołowni to jest temat wygodny, w przeciwieństwie do PiS-u, dla którego to jest niewygodny temat, bowiem oni chcą wejść, pokazać siebie jako partię, która wychodzi do obywateli, przedstawia sensowne inicjatywy i tak dalej.
1: Dowozi, mówiąc nieładnie, prawda?
0: No, dowozi to, czego nie dowozi rząd. Czy ten projekt przedstawiany przez Polskę 2050 na pewno zostanie podpisany przez prezydenta w wypadku jego uchwalenia? Nie wiem. Może tak, może nie. No i cóż, no i tutaj też inicjatywę na koniec. To jest też temat wygodny dla Karola Nawrockiego i niewygodny zarazem, bo Karol Nawrocki dwa razy zawetował ustawę rządową. No jego związki z Zonda Krypto też są dość jasne i potwierdzone, w związku z tym i jego formacji, w związku z tym on chciałby uczestniczyć

0: w tym procesie regulowania. Przy tym sam złożył propozycję, znaczy obietnicę jakiś czas temu, że tego typu przepisy się pojawią i stąd on chce też dowieść swoją obietnicę, swoje zobowiązanie. Jednym słowem, każdy ma tutaj jakiś interes i myślę sobie, że moment, przed którym jesteśmy, to jest moment jednak jakiegoś konsensusu i chwalenia przepisów, które ograniczą możliwość handlu kryptowalutami w Polsce i wprowadzą stały nadzór KNF-u. I przed tym się chyba nie uchronimy.
1: To teraz zapytam prowokacyjnie, panie redaktorze, czy czuje pan korporacyjną solidarność ze Zbigniewem Ziobro, który w Stanach Zjednoczonych ma zostać politycznym komentatorem jednej z prawicowych stacji telewizyjnych?
0: Ja rozumiem ironię. Paradoksalnie tych punktów wspólnych, które łączą moją skromną osobę z wielkim szeryfem z Nadwisu, jest więcej, dlatego że jesteśmy również prawnikami z wykształcenia. Co więcej, jestem absolwentem wydziału, na którym ja studiowałem długo przed nim, Wydziału Prawa UJ. No a jeżeli ma zostać dziennikarzem i komentatorem, no to rzeczywiście mógłbym odczuwać presję tego, że będzie dla mnie konkurencją. No, nie odczuwam tej presji. Uważam całą tą historię za humbug i za skandal. Co tylko... Znaczy, ja od dawna nie wierzyłem i nie miałem specjalnie przekonania, że Telewizja Republika to jest stacja dziennikarska. To jest organ polityczny frakcji Tomasza Sakiewicza w ramach prawicy. To nie jest, kiedyś nazywano Telewizję Republika takim kanałem rządowym jeszcze za czasów poprzedniego rządu, czy takim oknem na świat Prawa i Sprawiedliwości. Nieprawda. Znaczy, Tomasz Sakiewicz gra własną rolę, mam wrażenie, w polityce. Ma ambicje daleko idące i rozgrywa swoją własną partię. Zbigniew Ziobro stał się częścią tej jego partii, którą rozgrywa Tomasz Sakiewicz. Czasami nawet wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu. No ale cóż, no, jak wielu, Sakiewicz też pewnie jest przekonany, że misja Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa PiS-u i szefa prawicy w Polsce powoli się kończy. W związku z tym, no, on ma ambicję wejść w tą rolę. No i ten ruch wykonany wobec wsparcia, o ile do niego doszło, wobec Zbigniewa Ziobry, to jest takie budowanie sojuszników, stronników i tak dalej.
1: A po co?
0: Niespecjalnie wierzę w to, że Zbigniew Ziobro będzie komentował amerykańską politykę na potrzeby telewidzów Republiki.
1: A po co, a właściwie dlaczego, może powinnam zapytać, Amerykanom zaangażowanie w tę sprawę?
0: Po nic. Dla nich, zresztą podobnie jak dla państwa polskiego, sprawa Zbigniewa Ziobry jest drugorzędna. To jest w katalogu spraw, którymi się zajmuje prezydent Donald Trump, spraw o wadze 1001 punktu na liście najważniejszych rzeczy. W związku z tym najpewniej doszło do jakiejś w miarę skutecznej prośby ze strony Adama Bielana bądź polskich polityków prawicy wobec Białego Domu i ludzi związanych z Departamentem Stanu, żeby udzielić ochrony tymczasowej Zbigniewowi
1: Ziobrze. I ktoś podjął decyzję, że tak dla świętego spokoju?
0: Tak, raczej tak. Nie sądzę, żeby rozgrywka wokół Ziobry zajmowała nawet milimetr uwagi Donalda Trumpa jako polityka o ambicjach, powiem, ogólnoświatowych. I myślę sobie, że jeżeli jakiekolwiek zdarzenie, jakakolwiek okoliczność będzie przeszkadzała Trumpowi w kontekście osoby Zbigniewa Ziobry, to on tej ochrony pozbawi go w ciągu 3 minut.
1: Panie redaktorze, dzisiaj także wtorek, posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk na początku tego posiedzenia zabiera głos i uwagę naszą kieruje w stronę transkrypcji małżeństw jednopłciowych, ale nie wskazuje ostatecznie, która z opcji w rządzie wygrała. Czy ta reprezentowana przez wicepremiera Gawkowskiego, żeby tę sprawę załatwić rozporządzeniem i tyle, czy Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby jednak podnieść to do rangi ustawy. Dlaczego teraz premier Donald Tusk ten temat podejmuje, nie mając jednoznacznej odpowiedzi, w którą stronę to będzie podążało i jak to zostanie rozwiązane?
0: No zapewne dlatego, że irytacja tych środowisk LGBT wobec osoby Rafała Trzaskowskiego jako zarządcy miasta Warszawa jest coraz większa. Nie tak dawno temu, przed paroma dniami, doszło do manifestacji, do parady w Łodzi bodaj, gdzie pojawiły się okrzyki przeciwko rządowi Tuska z zobowiązaniem do tego, że to środowisko wywróci rząd. No, prawda jest taka, że jakieś obietnice związane z związkami partnerskimi w kampanii się pojawiły i rząd ich nie dowiózł.

Dzisiaj niezbyt duża aktywność w tej materii powoduje, że te środowiska czują się zdradzone. Pytanie tylko, czy to jest sprawa na tyle ważna, żeby uczynić ją sztandarem politycznym tego rządu? Wydaje mi się, że nie. Donald Tusk z dużą obawą podchodzi do tego tematu, bo doskonale wie, że zwolennicy tych regulacji stanowią w Polsce mniejszość. Polska jest wciąż w większym stopniu statystycznie po stronie konserwatywnej i jakiekolwiek, że tak powiem, popieranie tego pomysłu czy majstrowanie przy tych przepisach jest ryzykowne politycznie w przededniu wyborów parlamentarnych. No, ja słucham tych dyskusji z uwagą i nie zauważam jednej konstatacji po stronie komentatorów lewicowych, że

0: Nie wiem, czy pan wie, ale jest matura. Zdają ją ci abiturienci, którzy zdecydowali się na egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Mam nadzieję, że nie było tematów dotyczących KRS-u, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, bo myślę, że nie tylko nie jeden maturzysta, ale i nie jeden profesor prawa miałby kłopot z rozwikłaniem tych różnych spraw, tematów i zagadnień związanych z tą dziedziną naszego życia.
1: No tak, myślę, że wielu maturzystów mogłoby po prostu oblać egzamin z WUS.
0: Dlatego, że ta sytuacja coraz bardziej skomplikowana. Skupmy się na tej, która dotyczy Trybunału Stanu i pierwszej prezes Sądu Najwyższego, właściwie powinnam pewnie powiedzieć osoby, która pełni obowiązki pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo dzisiaj swego rodzaju rozstrzygnięcie w tej sprawie. Czego ono dotyczy?
1: No, dzisiaj Trybunał Stanu miał procedować sprawę dotyczącą grzywny dla pani neosędzi Małgorzaty Manowskiej, która, jak słusznie pani zauważyła, pełni obowiązki pierwszego prezesa SN. Zgodnie z prawem, no, z mocy prawa, pani Manowska jest też przewodniczącą Trybunału Stanu. I od wielu miesięcy z zastępcą, z panem Andrzejewskim, blokują de facto pracę tego organu, który ma pociągać do odpowiedzialności konstytucyjnej najważniejsze osoby w państwie, które przy wykonywaniu swoich obowiązków łamią prawo. Te blokowanie prac jest celowe, bo uniemożliwia postawienie przed Trybunałem Stanu, no, polityków obozu władzy PiS, ale jednocześnie ma to na celu uniemożliwienie przy procedowaniu sprawy o uchylenie immunitetu samej pani Manowskiej, bo prokuratura w związku z jej decyzjami jako przewodniczący Trybunału Stanu, ale jako też pierwszej prezes SN, chce postawić kilka zarzutów. Tylko ta sprawa jest torpedowana od samego początku. Przypomnijmy, że Trybunał Stanu wybiera Sejm. I znajdują się też w składzie obecnego Trybunału, ale i poprzednich. No, byli politycy, tak? Czy nie politycy? Posłowie. Więc to jest trochę takie ciało sędziowsko, można powiedzieć, prawniczo-polityczne. Ale nie może pracować. No i trzech sędziów, no, zebrało się dzisiaj, żeby procedować, próbować oblokować pracę tego Trybunału, nakładając kolejną grzywnę. Już jakiś czas temu jedną grzywnę nałożono. Obawiam się, że pani Manowska nie zapłaci tych grzywien, bo niedługo jej się kończy kadencja.
0: No właśnie, 26 maja, prawda?
1: Tak, tak. A mamy w ogóle teraz pad, jakiś paraliż w Sądzie Najwyższym, bo chociaż, no, są w większości tam neosędziowie, ale sama instytucja jest i prezydent od miesięcy nie podejmuje kluczowych decyzji personalnych o obsadzie najważniejszych stanowisk w tym Sądzie Najwyższym. Od grudnia zeszłego roku nie ma prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która, no, między innymi uchyla immunitety sędziom, prokuratorom, czy prowadzi ich sprawy dyscyplinarne. Od marca nie mamy następcy pani Manowskiej, mimo że są wybrani kandydaci. A teraz też mamy wakat w Izbie Karnej, jest nieobsadzone stanowisko prezesa Izby Karnej. Tam też się kończy kadencja obecnego prezesa, zresztą neosędziego, pana Zbigniewa Kapińskiego. Nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Być może pan prezydent cały czas rozważa, kto byłby najlepszym kandydatem, czy postawić na jakiegoś jastrzębia, który tam będzie zarządzał twardą ręką i będzie spychał do narożnika i uruchamiał różne postępowania dyscyplinarne wobec legalnych sędziów, którzy stosują wyroki ETP3 i TSUE. Czy też, no, wybierze kogoś bardziej koncyliacyjnego, który ma jednak poparcie nawet neosędziów, tak? I nie wiadomo, co tam się dzieje, przynajmniej ja nie mam takich informacji, tak, bo nie mam jakichś takich głębokich źródeł w kancelarii prezydenta, ale też pan prezydent nie daje wszystkich nominacji na sędziów, trzyma w zamrażarce nadal jakieś kluczowe nominacje dla sędziów nominowanych przez nielegalną KRS. Tak, wczoraj była taka uroczystość, gdzie wręczono ponad 100 nominacji, ale to są głównie nominacje dla asesorów, czyli one są takie najmniej kontrowersyjne, tak? Ale nadal, i to już kilka lat czeka na nominację do naszego sądu administracyjnego.

0: z niego był wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Łukasz Piebiak, który najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie wybrany do odnowionej KRS-u z rekomendacji klubu PiS. Mamy też tam, czeka w zamrażarce nominację dla byłego członka KRS, neo-KRS Jarosława Dudzicza, który sławił się antysemickim wpisem, za którym mu się krzywda nie stała, tak? Bo śledztwo prokuratury w tej sprawie może. Tam jest kilka takich kontrowersyjnych nominacji na same najwyższe szczeble sądownictwa, które leżą.
1: Panie redaktorze, bo jeśli się nie mylę, to na tym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą
0: tak,
1: się
0: piątek,
1: wyborem.
0: W piątek. Dzisiaj komisja ma się zajmować sprawiedliwości. Tak, tak. Dzisiaj komisja sprawiedliwości wieczorem ma pewnie przygotować ostateczne listy 15 kandydatów, no jest 17, tak. I najpewniej dwóch kandydatów przedstawionych przez, rekomendowanych przez środowiska sędziowskie, które angażowały się w obronę praworządności, wypadnie z tej listy, bo to środowisko zgłosiło 15 kandydatów i na dwa miejsca zejdzie właśnie Łukasz Piebiak i osoba rekomendowana przez Klub Konfederacji, no sędzia Łukasz Zawadzki z Opola. To jest taki sędzia, który nie ukrywa swoich takich mocno katolickich, konserwatywnych poglądów na Twitterze. No i taką będziemy mieli KRS. Jeśli no, Sejm ostatecznie, bo głosowanie ma być w piątek, wybierze taką KRS, gdzie większość kandydatów będą sędziowie rekomendowani przez te stowarzyszenie sędziowskie, no to gdzieś w jakiś sposób zmniejszy się wady wyboru takiej KRS przez polityków, bo główną się sporu było o to, że obecną na KRS wybierali politycy, czyli posłowie w Sejmie i dlatego podważono jej legalność.
1: Teraz to się nie zmieniło, ale dokonują tego wyboru no, z rekomendacji samego środowiska.
0: Tak, czyli jakby no, posłowie będą jakby szanować no, zdanie sędziów wyrażone na zgromadzeniach sędziów i po prostu to można powiedzieć, że to będzie trochę wybór środowiska sędziego, to podważa PiS, tak? Ale panie redaktorze, mamy też jeszcze jeden taki ważny sąd, który jest cały czas na ustach wszystkich i dzisiaj też będzie, Trybunał Konstytucyjny, bo niedawno, godzinę temu, wydano decyzję legalizującą bezprawne działania prezydenta, który od kilku miesięcy nie przyjmuje ślubowania czterech wybranych przez Sejm nowych sędziów TK.
1: I to stało się mimo tego zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
0: Bo to zabezpieczenie jakby nie dotyczyło działalności Trybunału, bo zabezpieczenie nakazuje nie podejmować żadnym władzom w Polsce działań, które by utrudniało podjęcie pracy tym nowym sędziom. Bo przypomnijmy, na Sejm w marcu wybrało sześciu, pan prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwóch, których uznał za mnich kontrowersyjnych, dyselekcjonował ich, czego nie ma prawa, bo tylko Sejm może powoływać nowych sędziów, a czterech zablokował, tych czterech to są osoby znane z obrony praworządności, dlatego ich zablokował, tak? I te zabezpieczenia TPC, które zapadło, które Trybunał wydał w zeszłym tygodniu, ono dotyczy no, działań rządu, ale też prezesa Trybunału, pana Bogdana Święczkowskiego, byłego prokuratora krajowego i dawnego zaufanego Zbigniewa Ziobry, który obecnie ukrywa się w USA. No dzisiaj ten Trybunał na czele, Trybunał Konstytucyjny na czele z Bogdanem Święczkowskim no, uznał, że prezydent nie musi przyjmować żadnego ślubowania, to nie jest jego obowiązek, a jeśli składa się ślubowania, to tylko w obecności fizycznej pana prezydenta, w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pana prezydenta. Czyli Trybunał rzucił koło ratunkowe prezydentowi, który blokuje przyjęcie ślubowania tych czterech sędziów i prezydent teraz z takim lejtem będzie mógł mówić: ja działam w prawie. Tylko, że to jest nieprawda, bo po pierwsze skład tego Trybunału jest wadliwy, było dwóch sędziów TK, przepraszam, dwóch sędziów dublerów TK. Zresztą przed rozprawą zmieniono skład i być może dlatego udało się taki wyrok wydać, bo on zapadł w stosunku głosów 3 do 2, były dwa zdania odrębne, nie zgadzające się z tym. Poza tym Trybunał w sposób nieuprawniony rozszerzył de facto prerogatywy prezydenta określone w Konstytucji. Jakby prezydent, przepraszam, Trybunał jakby sam trochę zmienił konstytucję, nadając nowe uprawnienie prezydentowi, bo uznał dzisiaj, że prezydent bierze udział w procesie wyboru sędziów TK, a nie wynika to z konstytucji takie uprawnienie prezydenta. Tylko Sejm ma takie uprawnienie i to jest

0: skandaliczne. To, że to nie jest wyrok, to jest de facto decyzja. W związku z tym, że tam są sędziowie dublerzy, to zgodnie z wyrokiem ETPC w sprawie Xelofron z 2021 roku, no to jest wadliwy skład i taki wyrok nie jest skuteczny prawnie. I zobaczymy, co dalej będzie się działo tutaj w tej sprawie, bo na pewno to w jakiś sposób tylko zaogni spór polityczny w sprawie obsady Trybunału Konstytucyjnego, a niedługo będą się zwalniały kolejne wakaty w Trybunale.
1: Panie redaktorze, niezwykle to jest skomplikowane, pewnie takie wrażenie.
0: No i dlatego maturzyści mieliby problem,
1: żeby to ogarnąć i żeby odpowiedzieć zgodnie z kluczem na pytania, które ewentualnie na takim egzaminie z WOS-u dotyczące właśnie polskiego wymiaru sprawiedliwości by się pojawiły. Nasi słuchacze pewnie mają podobną refleksję. Zadam panu to pytanie sakramentalne w ostatnim czasie. Co musiałoby się stać, żeby do uporządkowania tego chaosu
0: doszło? Tak, to odpowiedź jest bardzo prosta. Widzimy, co się dzieje na Węgrzech. Tam trochę i no także Peter Maciej ma większość konstytucyjną, ale tam trochę inaczej podchodzi się do przywracania praworządności. Po prostu tam też pamięta się o wartościach i o tym, że praworządność to nie tylko zgodność z literą prawa, ale też sprawiedliwość. Tam Peter Maciej powiedział wprost, macie czas do końca maja, żeby ustąpić ze swoich stanowisk. Mówię to do współpracowników Orbana i dotyczy to też prezydenta, który tam jest wybierany przez parlament. Tak. Poszedł jasny komunikat. Nikt się nie Sertori nie będzie dzielił włosa na cztery. A my poszliśmy de facto w ustawożoność. Stosujemy cały czas te wszystkie przepisy, które PiS pouchwalał, żeby zabetonować swoje wpływy w państwie. A nikt nie może legalnie tych przepisów skontrolować, czy są zgodne z konstytucją, bo mamy taki trybunał, który w pełni został obsadzony przez PiS i teraz władza obozu PiS blokuje uzupełnienie wolnych stanowisk, tak? Blokuje przywrócenie tego Trybunału Obywatelom. Sprawa jest bardzo prosta. PiS cały czas próbuje niszczyć struktury państwa, niszczyć demokratyczny porządek. Nie chcę żadnej kontroli, nie chcę żadnej kontroli sądów i trybunałów, bo zawsze podważał wyroki ETPC i TSUE. No, to wszystko miało prowadzić do tego, że partia miała rządzić. PiS tego nie porzucił i PiS cały czas poprzez swoich nominatów, a pan prezydent wywodzi się z obozu PiS, będzie robił wszystko, żeby obecnej władzy utrudnić przywrócenie praworządności, utrudnić przywrócenie znaczenia konstytucji. Konstytucja de facto nie ma teraz swoich obrońców. Prezydent powinien strzec konstytucji, a jej nie strzeże, tylko ją łapie w bezczelny sposób. I się do tego jeszcze wszyscy śmieją, tak? Nie mamy szacunków obecnie w Polsce do prawa i do instytucji, które te prawo stosują albo mają je strzec.
1: Pan Mariusz Jałoszewski z OKO.press. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek ważna informacja dla słuchaczy podróżujących koleją. Chodzi o duże utrudnienia z powodu uszkodzenia infrastruktury w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Spodziewamy się opóźnień pociągów, a niektóre z nich są odwoływane. Mówił w Radiu Katowice rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
1: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować.

0: skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
1: Aktualizowane na bieżąco informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów kolei śląskich można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika w zakładce utrudnienia. Program CPN, ceny paliwa niżej, zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. To efekt wciąż niespokojnej sytuacji światowych rynków w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
2: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco, natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
1: Dziś za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a za litr diesla 6 zł i 84 grosze. Rząd wypowiedział wojnę oszustom medycznym. Po przyjęciu projektu ustawy zwanej Lex Charlatan fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Narzędzia do walki z pseudomedycyną i dezinformacją otrzyma rzecznik praw pacjenta. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
3: Mechanizm działania oszustów i uzdrowicieli jest podobny. Chociaż nie mają uprawnień, oferują na przykład cudowną terapię na raka. Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Jeżeli ktoś dzisiaj chce diagnozować i leczyć i robi to bez uprawnień, tak naprawdę popełnia przestępstwo.
3: Redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska podkreśla, że najgorsze jest to, że często chory po prostu jest wprowadzany w błąd i rezygnuje z konwencjonalnego leczenia.
5: A pojawia się po dłuższym czasie już w stadium, które prowadzi do śmierci. Ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
3: Kary za oszustwa medyczne będą wysokie. Za naruszenie zbiorowych praw pacjentów grozić będzie nawet do 1 000 000 zł. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz Zakopane, skąd wkrótce mogą zniknąć wszechobecne reklamy. Najpóźniej w czerwcu pod głosowanie Rady Miasta ma trafić projekt uchwały krajobrazowej. Przepisy mają uporządkować reklamy w mieście, określić ich nośniki i miejsca, w których będą mogły się pojawiać. Najbardziej zależy nam na ograniczeniu dużych reklam zewnętrznych, tłumaczy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
7: Mieliśmy kilka spotkań z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Było bardzo dużo, do tej pory myślę, że jest dość dużo takich kontrowersji związanych z uchwałą krajobrazową, no bo jednak jest to przepis, który będzie pewne rzeczy ograniczał. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, pokazać taki poradnik dobrych praktyk, ludziom wytłumaczyć, przedsiębiorcom, czym

0: Koniec nietypowe znalezisko w Niemczech. Przedszkolak odkopał kosztowności i pieniądze w Berlinie. Dziecko obawiło się pod okiem opiekunów, a na skarpy trafiło kopiąc w ziemi. Sprawą zajął się Adam Górczewski.
1: Kosztowności nie były zakopane głęboko. Pod krzakiem, zaraz przy placu zabaw, odnalazło je dziecko, które z całą grupą wyszło jak zazwyczaj na zewnątrz, a jako rozrywkę wybrało kopanie w ziemi. Okrzyk "mam skarb" początkowo został potraktowany jako element zabawy, ale potem zaczęły wyłaniać się srebrne monety, luksusowe zegarki, złota biżuteria, plik banknotów o wartości 6 tysięcy euro, a nawet sztabka złota. Przedszkolanka razem z ojcem jednego z dzieci zgłosili znalezisko policji, która ustala teraz, do kogo mógł należeć ten skarb i czy nie jest łupem pochodzącym z przestępstwa. Tożsamość małego znalazcy na wszelki wypadek została ukryta, podobnie jak dokładne położenie placu zabaw w dzielnicy Wilmersdorf w Berlinie. Policja opublikowała jednak zdjęcie, licząc, że zgłosi się właściciel biżuterii i pieniędzy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Pogoda dziś raczej nie najlepsza na szukanie skarbów. Środa pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie zagrzmi, większe rozpogodzenia i przejaśnienia tylko na wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 do 14 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, a ciśnienie powoli rośnie. W Warszawie wynosi teraz 990 hektopaskali.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam w podróż do świata międzywojnia, ale nie będziemy rozmawiać o takiej sztuce, jaką być może zwykle z międzywojniem kojarzymy, ale o sztuce z przestrzeni sakrum. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej trwa wystawa zatytułowana Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Twórczyniami tej wystawy są nasi goście. Witam Panie bardzo serdecznie. Pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz, witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: I pani doktor Agnieszka Kasprzyk, witam serdecznie.
6: Dobry wieczór.
4: Na początek chciałam zapytać, jak panie wpadły na ten pomysł, aby pokazać sztukę Art Deco właśnie z perspektywy przestrzeni sakrum, bo to nie jest taka oczywista perspektywa i wydaje mi się, że takiej wystawy jeszcze nie było. Pani profesor.
5: Nie było takiej wystawy, rzeczywiście, ma pani absolutną rację. Wystawa jest w pewnym sensie pokłosiem sesji naukowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku, które jest stolicą polskiego Art Deco. Organizujemy sesje naukowe dzięki uprzejmości pana dyrektora Leonarda Sobieraja i każda z sesji odbywających się co dwa lata jest poświęcona innemu tematowi. Zastanawiałyśmy się z Agnieszką, czego jeszcze nie było, bo sesji już było 10, o ile dobrze pamiętam, i się okazało, że nie było sztuki sakralnej. Twierdziłyśmy, że z dużą obawą, że to jest temat, który rzeczywiście warto by podjąć, ale miałyśmy wielkie obawy, czy znajdzie się dość tematów, dość obiektów, które pozwolą nam te sesje w ogóle zorganizować. I okazało się, że był taki zalew chętnych do omawiania tych tematów, że musiałyśmy odmawiać. Potem spotkałyśmy się z dyrektorem Muzeum Archidiecezji, doktorem Piotrem Koprzakiem, któremu opowiedziałyśmy o tym. A Piotr mówi, robimy wystawę. No i żeśmy tę wystawę, tak się zaczęło, taki był początek.
4: I okazało się, że tych dzieł sztuki i obiektów związanych z Art Deco, tych obiektów z przestrzeni sakrum jest całe mnóstwo również tutaj w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, prawda?
2: Oczywiście tak. Miejsce, właściwie tutaj można było się spodziewać, że jeżeli mamy szukać obiektów w stylistyce Art Deco, to powinniśmy zacząć od Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ale na wystawie pokazujemy obiekty z różnych innych muzeów. Jest to Muzeum Narodowe.

0: w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Kaliszu. Mamy kolekcje prywatne, które nam bardzo ubarwiają tutaj tą ekspozycję. Z wielu, wielu źródeł i trzeba przyznać, że wszystkie one nas zaskakiwały w momencie, kiedy natrafiałyśmy na te obiekty, bo chociażby tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym natrafiłyśmy na obiekty, które nie były prawie pokazywane albo nigdy pokazywane od momentu ich powstania, więc to jest taki bardzo głęboki walor tej wystawy. Ostatnie wystawy, czy w ogóle wystawy sztuki sakralnej w Polsce, to były lata 30. W 31 roku w Katowicach, czy w Padwie, gdzie też sukcesy odnosiły prace Polaków, chociażby Michalaka obraz, który dostał pierwszą nagrodę właśnie o tematyce sakralnej. No a po wojnie, no niestety ta dziedzina sztuki nie była ani preferowana, ani nie była wzmacniana. To tak powolutku po prostu wygasało.
1: Kiedy myślimy o polskim Art Deco, myślimy przede wszystkim o wystawie z roku 1925, tej wspaniałej paryskiej wystawie, gdzie polscy artyści, mówiąc kolokwialnie, rozbili bank i zdobyli mnóstwo nagród, ale tak naprawdę najważniejszą nagrodę zdobyło właśnie dzieło z przestrzeni sztuki sakralnej.
2: Jedną z najważniejszych, na pewno było to bardzo istotne wnętrze projektu Jana Szczepkowskiego Kapliczka, która rzeczywiście pokazywała to czyste polskie Art Deco, zaciosowe, trójkątno dynamiczne, ono się zdecydowanie różni od tego, co pokazywano w innych krajach, w innych pawilonach. Jeżeli Francuzi, którzy na ogół lubią chwalić swoją sztukę, mówili, napisali, że dopiero Polacy nam pokazali, co można zrobić z drewnem. No to już rzeczywiście musiało to ich zaskoczyć i musiało to być bardzo popularne. Poza tym też batiki, bo może ja jestem bardziej właśnie związana z taką materią jak drewno, ale paryżanki ustawiały się po szale batikowe, które robiono u nas w Krakowie. Niemalże tam się bito, nie? Więc mieliśmy naprawdę rzeczywiście duże sukcesy. Z tym, że badanie tej sztuki sakralnej Art Deco w zasadzie zatrzymywało się na właśnie kapliczce. I to było wszystko. Pisano o kapliczce i koniec. Tak jakby nie było zupełnie tematu, a ta sztuka się rzeczywiście, podkreślmy, rzeczywiście historyzm był tutaj dominujący, bo on się podobał wiernym, były złocone listki i tak dalej, ale część duchowieństwa zdecydowanie szła w stronę tego naszego stylu, pokazania naszego wyrazu sztuki w sztuce sakralnej. No i tutaj ornat Stryjeńskiej dzięki zawziętości i dociekliwości mojej współtowarzyszki jest rzeczywiście takim przykładem. Może ty, Agnieszka, o nim opowiedz, bo ty jesteś z nim związana.
1: On jest absolutnie piękny, rzeczywiście.
0: Tutaj jest bardzo dużo pięknych rzeczy, a on jest absolutnie unikatowy, ponieważ został zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską i to jest taki klucz i nasz transparent naszej wystawy. To jest jedna rzecz, a druga to, że on dzisiaj jest w zbiorach Katedry Wawelskiej i dzięki uprzejmości kanonika Wawelskiego udało się ten cały komplet, bo to nie tylko ornat, ale jest stuła, palka, są tutaj eksponowane. Ale obok tego ornatu mamy również tego kompletu liturgicznego, mamy przepiękne dwa komplety, które są ze zbiorów Katedry Warszawskiej. Pięknym krzyżykowym i półkrzyżykowym ściegiem haftowane z fundacji już prywatnej. Bardzo barwne i bardzo utrzymane, bardzo pięknie utrzymane w stylistyce Art Deco.
1: Wrażenie robią również, kiedy wchodzi się na wystawę, centralnie naczynia liturgiczne, które mają bardzo nowoczesną i piękną formę.
0: Tak, naczynia liturgiczne to jest właśnie to, czego właściwie nie doceniamy i myślę, że ci, którzy nawet korzystają lub mają w swoich zasobach kościelnych,

0: te naczynia, uważają, że one są takie no, mało dekoracyjne. One rzeczywiście nie posiadają takiej bogatej dekoracji, ornamentów, natomiast ich walorem jest proporcjonalność, geometryczność, właśnie taki oszczędność tej dekoracji. One są bardzo proporcjonalne, pięknie wykonane, bardzo starannie wykonane. Nam udało się pozyskać z kilku parafii z terenów Śląska obiekty, które służą jeszcze do dziś liturgii kościelnej. W związku z tym no, warto przyjść i zobaczyć, jak one wyglądają, jak były projektowane.
1: Ja powiem, dlaczego ze Śląska. Dlatego, że wspomniana już wystawa, jedna z największych wystaw w okresie międzywojennym, katowicka wystawa poświęcona tylko i wyłącznie sztuce sakralnej, była pokazem tego, co należy w polskim kościele promować. W odróżnieniu od właśnie tego, co niemieckie, prawda? Tych właśnie bardzo zdobnych i bogatych elementów. W katalogu pisano, że pokazujemy sztukę polską, właśnie polską sztukę. Tak jak mówię, historyst tam również oczywiście był, to nie możemy tutaj, były sprzeciwy, by ta sztuka Art Deco właśnie była poczytywana jako taka trochę bardziej uboga, ale mimo wszystko była bardzo lansowana na Śląsku, prawda?
0: Bo była to sztuka nowoczesna. To też jest bardzo ważne, że Kościół w tych czasach był otwarty na nowe formy. Klasycyzm, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, był bardzo popularny i rzeczywiście i księża, i wierni bardzo lubili formy klasycystyczne, barokowe. Natomiast to zamawianie obiektów w stylistyce Art Deco świadczyło o takiej otwartości na to nowum. Nie mogliśmy spodziewać się, że pojawią się jakieś formy awangardowe, ponieważ awangarda z samego swego założenia nie chciała się ograniczać, a tutaj trzeba było się ograniczyć do tematu. W związku z tym no, na awangardę może mniej można było liczyć w wnętrzach sakralnych, natomiast Art Deco fantastycznie się wkomponowało.
2: Poszukiwanie stylu narodowego, ta polskość, o której panie mówią, a jednocześnie ta nowoczesna forma, to jest coś, co przebija i co widzimy w dziełach sztuki prezentowanych na tej wystawie. Z jednej strony naczynia liturgiczne, ornaty, czyli te obiekty, artefakty, które służyły sakrum, a z drugiej strony też dewocjonalia w pewien sposób. Pani profesor się zgłasza.
1: Tak, ja chcę powiedzieć, że myśmy założyły tutaj z koleżanką podział bardzo wyraźny na sferę sakrum związaną z kościołem, związaną z tymi przedmiotami, które się używa do liturgii i sferę profanum. Stąd mamy na przykład w sferze profanum pocztówki o tematyce, prawda, religijnej, wielki ukłon w stronę państwa Sosenków, którzy nam wypożyczyli pocztówki, które nigdzie nie pokazywano ich, więc to jest naprawdę duży walor. Są grafiki, ryngrafy, naprawdę to profanum również prezentowało tą stylistykę Art Deco.
0: Tak, w 30-tych latach nawet w obszarze tej sztuki profanum, czyli takiego do użytku domowego, starano się, żeby ta stylistyka tych przedmiotów była określona i była przemyślana przede wszystkim. Też powstawały dla potrzeb właśnie tych ryngrafów, medalików, powstała spółdzielnia, która miała pilnować tej formy. No nie tylko oczywiście wykonywano tam prace, które miały formy geometryczne, czyli kwalifikowalibyśmy je tylko i wyłącznie jako Art Deco, ale no, trzeba zwrócić na to uwagę, że już wówczas myślono nad tym, żeby te obiekty miały właściwe proporcje i były dobrze wykonane.
2: Są też okładki czasopism, czy wnętrza czasopism? Co to za gazety?
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby to profanum pokazać z takiej dobrej strony. To znaczy, profanum zawsze nam się kojarzy, że to coś takiego lekkiego, prawda, że tandetnego, a my wręcz przeciwnie, chcemy pokazać najwyższej klasy projekty okładek i szczególny nacisk położyłyśmy na okładki czasopism, które nie do końca albo w ogóle nie były związane z Kościołem, ale ze względu na porę roku, czyli święta wielkanocne czy święta bożonarodzeniowe, pojawiała się tematyka sakralna i projektowanie tych okładek zlecano artystom

0: którzy no, w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywali naprawdę bardzo ważną rolę. Artystom, grafikom, którzy no, można powiedzieć z najwyższej półki. Mamy tutaj projekty Gronowskiego, projekty Norblina, więc no, wydaje się, że czasopisma, na których była ta właśnie prosta kreska, kontrastowa plama, bardzo ładnie wpisują się w ten obszar profanum, który tutaj Państwu pokazujemy.
1: Pani profesor powiedziała, że czasopisma to konik pani doktor. To teraz ja tak zgaduję, że być może konikiem pani profesor są też te dzieła, które wyszły ze Szkoły Przemysłu Drzewnego, bo wspomniała pani o tym, że rzeźba w drewnie to jest pani no, jakiś obszar zainteresowań.
2: Ja zawsze sobie żartuję, że jestem drewniana. Uwielbiam tę materię, bo jest taka ciepła i rzeczywiście może oddać myśl artysty w przestrzeni, prawda? Nie jest płaska. Mamy tutaj ze Szkoły Zakopiańskiej szereg obiektów, które wypożyczyłyśmy z Willi Le Flair i naprawdę są to takie, bym powiedziała, topowe, może nieładnie, najwyższej marki, o, bym po polsku, obiekty, które pokazują właśnie tę stylistykę, tak jak w malarstwie czy w okładkach, prawda, płaska plama, tu mamy płaszczyznę, ale płaszczyznę skontrastowaną z drugą płaszczyzną. One się pod kątem łączą i budują formę całą. To jest coś, co wydaje się jest takim symbolem naszego stylu Art Deco.
0: Ale tutaj są również obiekty wypożyczone z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Są obiekty wypożyczone, jeśli chodzi o grafikę, również z Muzeum Narodowego. Mamy przepiękną grafikę, pięknie opracowaną właśnie taką prostą kreską, ale bardzo głęboką myślą ikonograficzną Wiktorii Goryńskiej. Mamy Marię Werten, która no, jest takim chyba w procesie takiego ponownego odkrywania w tej chwili, można o niej powiedzieć, artystka polska, która już w latach 30. Jeździła do Stanów Zjednoczonych, tam była zapraszana na wykłady o sztuce polskiej, bardzo promowała polską sztukę. Ona po 39 roku już nie wróciła do kraju. Natomiast była nauczycielem akademickim w amerykańskiej szkole w Kalifornii, gdzie uczyli się później rysownicy ze studia Walta Disneya, więc no, duże zasługi. Właśnie wspomniany August Zamoyski, który, no wiemy, taka rogata trochę dusza, ale który w latach 40. zmienił jak gdyby swoją tematykę, zajął się twórczością dedykowaną właśnie sakrum. Przepiękne formy. Tutaj mamy przyjemność eksponowania kropielnicy według jego projektu, przez niego wykonanej, która w latach 40. była zamówiona i która ze względu na dyskusyjną formę, a może dyskusyjne rysy Matki Bożej, bo tutaj Matkę Boską mamy i Jezusa, no zamawiający nie za bardzo chciał ją odebrać, dość długo nie chciał jej odebrać, ale jednak kropielnica jest i rzeczywiście budzi swój zachwyt. No, mamy też pracę Antoniego Madejskiego, polskiego artysty, który zrobił karierę w Rzymie. On troszeczkę wcześniej zaczął tą swoją działalność, ale udało nam się tutaj pokazać akurat prace, które są takie bardziej oszczędne i bardziej zgeometryzowane. Prace, które zamawiane były przez firmę Bracia Łopieńscy i odlewane w brązie.
2: Powinniśmy o rzeźbiarce Broniewskiej powiedzieć, prawda? Janina Broniewska to jest no, znana generalnie, prawda, osobom, które się interesują rzeźbą, ale tutaj jest bardzo wyraźna geometryzacja formy. No i nasza również sztandarowa rzeźba przedstawiająca Madonnę Mazowiecką, prawda? Tak, jej dłuta to jest tutaj również eksponowane. Także jest bardzo wiele przedmiotów, które no, nigdzie nie były pokazywane albo pokazywane bardzo rzadko, fragmentarycznie. No, wspomniany ornat w całości nie był nigdy pokazywany w

0: 30, komplet nie był. W 31 roku był pokazywany, więc nie mieli szansy widzowie.
1: Chyba nie do końca ci, co pokazywali na tej wystawie, chwalili się tym projektem Zofii Strylińskiej, bo ona w tych czasach, w latach 30, no, nie była postrzegana jako taka bardzo przykładna katoliczka czy artystka, bo to była rogata dusza oczywiście też, ale szapoba dla księdza kanonika, który właśnie jej zlecił zrobienie tego projektu.
0: Bo tam jest sygnatura mówiąca o tym, kto zamówił i wiemy to już z pewnością. A kto, to proszę przyjść i zobaczyć.
2: Na zakończenie w ostatniej sali jest taka niewielka gablota, a tam kolejne cenne dzieło, bardzo rzadko pokazywane. Myślę o pastorałkach.
1: No w ogóle nie było pokazywane, nigdy. A ono jest w zbiorach właśnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To jest takie nasze, myślę, tutaj wszystkich organizatorów tej wystawy, wielkie odkrycie, bo nagle w naszych rękach znalazła się książeczka, która powstała na potrzeby Muzeum Paryskiej, wystawy w paryskiej, czyli na 25 rok, ręcznie robiona, na czerpanym papierze. No, prawdziwe arcydzieło, tylko 500 egzemplarzy takich książeczek było i tutaj mamy egzemplarz numerowany i jest pokazywana w gablocie, ale jednocześnie, żeby pokazać tą grafikę wspaniałą, którą opatrzona jest ta książka, pokazujemy prezentację poszczególnych stron, także można obejrzeć ją od deski do deski.
0: Mówiąc o prezentacji, to jeszcze trzeba wspomnieć prezentację katalogu Łopieńskich. To jest również odkrycie Agnieszki. Po prostu udało nam się od kontynuującej tradycję państwa Łopieńskich, pani Anny Łopieńskiej-Lipczyk, uzyskać katalog, który był zatytułowany Sztuka religijna i to był katalog ofertowy. Tam po prostu można było sobie wybrać, co się chce. Oczywiście obok historyzujących form pojawiają się właśnie formy takie czysto art deco i to jest prezentowane na wystawie w postaci właśnie prezentacji. Można zobaczyć kolejne strony, bo o to nam chodziło. Oczywiście wybrane kolejne zdjęcia, oczywiście wybrane z tego katalogu i to jest również bardzo ciekawe i też nigdzie wcześniej nie pokazywane.
1: Katalog to dużo, to znaczy katalog może się wydawać, że to był taki wyprodukowany przez firmę katalog, a to jest po prostu album ze zdjęciami, tak zatytułowany, naczynia liturgiczne, no popularnie nazywany katalogiem, który był sobie, był pokazywany klientom, którzy przychodzili do salonu wystawienniczego, który był tutaj w Kordegardzie obecnej przed wojną i można było wybrać z katalogu, na przykład naczyń stołowych, jakiś przedmiot, czy przychodził ksiądz lub ktoś, kto chciał ufundować coś do kościoła, to dostawał właśnie ten umownie nazywany katalog z naczyniami liturgicznymi. On został poddany konserwacji i uczytelniony trochę, ponieważ no, sama konserwacja tych zdjęć, nie tych wszystkich walorów, tych obiektów nie pokazałaby, więc troszkę uczytelniony został przez naszą zaprzyjaźnioną graficzkę. No i dzięki temu możemy zobaczyć, co w ofercie firmy braci Łopieńskich znajdowało się wśród naczyń liturgicznych.
2: A to, o czym opowiadały twórczynie wystawy, to zaledwie część tego, co można tutaj zobaczyć. Serdecznie Państwu polecamy wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawę zatytułowaną Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. A opowiadały o niej pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również i zapraszam.
2: I pani doktor Agnieszka Kasprzak. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy Państwu za uwagę. Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Pomówmy o tym.
1: A dzisiaj pomówię z Dorotą Negren, członkinią zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego, również byłą dziennikarką Polskiego Radia, czyli moją koleżanką z dawnych lat.
2: Dobry wieczór.
1: Droga Doroto, przepraszam, że będę mówił na ty, ale tak będzie zdecydowanie wygodniej. Powiedz mi, jak to jest z tą cenzurą prewencyjną? Bo konstytucja, ów artykuł, który cytowałem, 54, mówi jasno i wyraźnie. Z drugiej zaś strony, na przykład, sądy w Polsce orzekają tak zwane zabezpieczenia, polegające na tym, że autor danego materiału dziennikarskiego nie może go opublikować, wyemitować. Przecież to jest czysta cenzura prewencyjna.
2: No właśnie, ostatnio takich przypadków jest coraz więcej, mówią eksperci, i jest to trochę sytuacja niepokojąca, no bo cenzura prewencyjna może być stosowana tylko w wyjątkowych przypadkach. Tak stanowi przynajmniej orzecznictwo europejskie, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I w związku z tym wszystko to, co się dzieje, no, może budzić pewien niepokój. Mamy takie przykłady ostatnio dosyć niepokojące. No, mamy przykład portalu Onet, który chciał opublikować artykuł o pewnej reżyserce. No i ona, wiedząc, że ten artykuł będzie publikowany, postanowiła zadziałać trochę wcześniej i złożyła do sądu wniosek o takie zabezpieczenie, to się nazywa zabezpieczenie powództwa. No i sąd przychylił się do tego wniosku i to skutkuje tym, że dziennikarka nie może pisać o tym, o czym chciała pisać, przez cały rok. Więc mamy taką sytuację, w której dziennikarze, którzy powinni wzbudzać debatę publiczną, którzy powinni poruszać różne tematy, czasami trudne, czasami dotyczące jakiejś krzywdy wyrządzonej komuś, nie mogą pisać. I to powoduje, że tak naprawdę nie mamy tej debaty, tak? Że decyzja sądu oznacza tak naprawdę knebel na debacie publicznej. To jest jakby zaprzeczeniem naszego zawodu, tego, że no, mamy obowiązek poruszać tematy publicznie istotne, więc dzieje się coś niepokojącego. To nie jest zresztą jedyny przypadek, bo kilka miesięcy temu podobna sytuacja wydarzyła się w związku z Radiem Poznań, które miało na swojej stronie szereg podcastów dotyczących śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary, który zginął w latach 90. Jego sprawa jest ciągle niewyjaśniona. Ten proces
1: i ciągle
2: bardzo
1: wzbudza ogromne emocje, dlatego że tu jest kilka bardzo niepokojących wniosków i wątków w tej sprawie.
2: Tak, i ten proces miał swoje różne scenariusze, różne rzeczy się działy w tym procesie. I mamy taką sytuację, że jeden z biznesmenów postanowił pójść do sądu i złożyć wniosek, aby absolutnie nie kojarzyć go z tą sprawą. Mimo że dziennikarze chcieli opowiadać tylko o tym, co jest w aktach sprawy. Więc sąd tak samo przychylił się tutaj do tego wniosku i Radio Poznań usunęło cały podcast na temat tej sprawy. I to jest kolejna taka sytuacja, więc dzieje się na pewno coś niepokojącego. Ja myślę, że być może to jest także kwestia pewnej wiedzy sądów, sędziów. Czasami wydaje mi się, że
1: no nie powiesz mi, że sędziowie Rzeczpospolitej nie znają konstytucji. Przecież wystarczy sięgnąć do konstytucji, a jeżeli nie znają prawa dotyczącego cenzury w innych aktach normatywnych zawartych, to powinni kierować się bezpośrednio konstytucją.
2: No tak, tylko to nie jest takie proste. Sędziowie oczywiście na pewno znają konstytucję, natomiast to jest kwestia pewnego wyważenia. Wyważenia między dobrem, jakim jest wolność słowa, i między tym, jaką rolę pełnią dziennikarze w społeczeństwie, a tym, co wnioskuje dana osoba, czego się obawia, prawda? Więc to jest zawsze trudne oczywiście, no ale jednak są pewne wskazówki i taką wskazówką jest właśnie orzecznictwo europejskich trybunałów, według których te tak zwane, to się nazywa prior restraints, czyli prewencyjne ograniczenie publikacji, należą do najpoważniejszych ingerencji w wolność słowa. Więc państwo oczywiście może chronić reputację, prywatność, inne dobra osobiste, ale nie może stosować takiego sposobu po prostu dlatego, żeby

0: zablokować debatę publiczną. I to jest ta różnica i to jest właśnie ta trudna rola sądów, które muszą wziąć pod uwagę rolę dziennikarzy.
1: No tak, ale tu jest bardzo poważny problem, bo oprócz tych mediów stricte dziennikarskich, ja mówię o tych mediach stricte dziennikarskich, istnieje internet, w internecie można wszystko i de facto to jest tak, że my dziennikarze jesteśmy blokowani, bądź są próby blokowania naszego głosu. Za to inne osoby, które używają internetu, no jako nośnika informacji, ale nie są dziennikarzami, właśnie to jest ten problem, że tak naprawdę dziennikarz nie ma definicji dziennikarstwa i to od bardzo wielu lat. Ale te osoby, które prawda piszą w internecie w sposób właściwie bezproblemowy mogą takie treści publikować i żaden sąd ani przed, ani po, ani w trakcie publikacji no, nie będzie działał, nie zadziała, dlatego że przepastność tego internetu jest na tyle ogromna, że właściwie nie ma możliwości. Bo ja nie słyszałem o procesach przeciwko stronom internetowym, które opublikowały, ja mówię stronom, nie autorom nawet tych pisów, bo autorzy często są anonimowi po prostu. Tu jest łatwiej, bo autorzy na przykład w przypadku Onetu jest łatwiej, bo autorka tych tekstów jest znaną, cenioną dziennikarką, nie jest anonimowa. Radio Poznań, no nie jest anonimowe.
0: No tak, chociaż ja bym powiedziała, że istnieje definicja dziennikarstwa w naszym własnym środowisku.
1: No w naszym własnym środowisku, tak.
0: Tak, i na pewno możemy powiedzieć, że dziennikarzem jest ten, kto ma swojego redaktora. To znaczy, kto, kogo tekst został przeczytany przez kogoś innego i został oceniony przez kogoś innego, czy wszystko w tym tekście jest w porządku. I dziennikarzem jest ten, kto stosuje się do zasad etycznych zawodu. I to jest bardzo istotne, dlatego że my mamy teraz, tak jak powiedziałeś, wysyp wielu publikacji. Żyjemy w czasach, w których możemy, wszyscy mogą opublikować wszystko na różnych kanałach i to, co jest szalenie istotne w naszych czasach, to to, aby móc odróżnić to, co jest dziennikarstwem i to, co jest na przykład blogiem na zadany temat. Tutaj też dotykasz takiego tematu, który jest ważny, mianowicie tematu edukacji młodych osób, dlatego że te nasze czasy sprawiają, że młodzi chłoną wszystkie treści z internetu i często chłoną także te, które są niewiarygodne. Więc dziennikarstwo jest dużo ważniejsze niż kiedykolwiek, bo jeśli spojrzymy na tekst, który jest pisany wedle zasad etycznych naszego zawodu, to są to różne rzeczy dotyczące godności człowieka, dotyczące choćby prawa do własnej prywatności, do nieszkodzenia innym. No, naszym zadaniem jest przede wszystkim patrzenie na ręce władzy, patrzenie na ręce politykom i działanie wedle dobra publicznego. Oczywiście to jest różnica między naszym tekstem, tekstem dziennikarskim, a tekstem osoby, która w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Nie sądzę, aby młodzi ludzie mieli świadomość tego, jaka jest różnica między jednym a drugim. I nie sądzę, by niestety mieli świadomość, które źródła są wiarygodne, a które nie są wiarygodne, a tylko są tekstami, które ktoś gdzieś włożył do internetu. Często przecież pisanymi przez sztuczną inteligencję w tej chwili.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj tak.
0: Więc no tak jest, jak mówisz. To jest tak, że jesteśmy poddani dużej próbie, prawda? Tym bardziej nasz zawód jest cenny i ważny. I oczywiście nasuwają mi się tu od razu przepisy europejskie dotyczące platform cyfrowych, które niestety nie zostały jeszcze wdrożone w Polsce, ale właśnie te przepisy mają za zadanie jakby no, usuwać nielegalne treści z internetu.
1: Porządkować ten internet. Tak. Ale wiesz, oprócz artykułu 54 Konstytucji, czyli zakaz cenzury prewencyjnej, istnieje w kodeksie karnym no, ten artykuł, o którym od lat się mówi, że powinien zostać skasowany. To jest artykuł 212 kodeksu karnego dotyczący zniesławienia pomówienia, czyli bezprawnego zarzucenia innej osobie lub grupie lub instytucji zachowań niewłaściwych, mogących poniżyć je w opinii publicznej. Jest to przestępstwo ścigane z aktu oskarżenia prywatnego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Szczególnie, uwaga, w internecie. Ale tak naprawdę ten przepis dotyczy nas, dziennikarzy, bo jeżeli my opisujemy jakieś wydarzenie, opisujemy personalnie to wydarzenie i opisujemy pana Igrekowskiego, że pan Igrekowski jest niecną

0: postacią, prawda? Bo zrobił to, to, to, to. To pan Y. Grekowski na podstawie artykułu 212 może nas z prywatnego oskarżenia pociągnąć do odpowiedzialności i posadzić na rok do więzienia.
1: Tak, to się jeszcze nie zdarzyło, na szczęście, ale z tym artykułem jest taki problem, że ten artykuł dotyczy kodeksu karnego. No, oczywiście dziennikarze się mylą i oczywiście czasami bywają zniesławienia, ale można wtedy zastosować kodeks cywilny. I to jest podstawowy problem z tym artykułem, że mamy tutaj zagrożenie jednym rokiem pozbawienia wolności i dlatego organizacje polskie, a także światowe, które zajmują się prawami człowieka, apelują od wielu lat, aby dekryminalizacja zniesławienia została zniesiona. Zresztą ta walka odbywa się już od 2007 roku, bo to w tym roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało te państwa, które mają jeszcze taki artykuł, który przewiduje kary pozbawienia wolności za takie czyny, aby ten artykuł zniosły. Więc walka trwa od wielu lat, bo oczywiście ten artykuł sprawia także, że dziennikarze mogą się obawiać. Jeśli chcą napisać coś, co jest szalenie kontrowersyjne dla kogoś, przecież takie sytuacje często się zdarzają. Chodzi czasami o biznes, czasami o politykę.
0: Czasami o wielkie pieniądze.
1: Czasami o wielkie pieniądze. To ktoś, kto takie pieniądze posiada, bardzo szybko może pójść do sądu i oskarżyć dziennikarza, a on uwikłany w ten proces wieloletni, no następnym razem może 5 razy zastanowi się, zanim coś takiego napisze, a i 5 razy zastanowi się ten, kto usłyszy o takim procesie. To się nazywa tak zwany efekt mrożący. Podam przykład dosyć świeży. Ostatnio zwrócił się do Towarzystwa Dziennikarskiego pan Mateusz Węsierski, wydawca serwisu ibytów.pl. On został skazany niedawno z tego artykułu, dlatego że zamiast słowa podejrzewany, pomylił z podejrzanym. Różnica jest taka, że podejrzany to jest ten, komu postawiono zarzuty. Podejrzewany to jest ten, który jest owszem podejrzewany przez organy ścigania o takie, a nie inne przestępstwo, ale jeszcze zarzutów mu nie postawiono. Sąd skazał pana Mateusza na pół roku prac społecznych. Ale no, to są właśnie takie sytuacje, kiedy drobna pomyłka, a przecież można było zastosować inne sankcje, tak? Sprostowanie, przeprosiny, no różne rzeczy. Pan Mateusz zapowiada, że nie da za wygraną i będzie wnioskował o kasację, ale tych przykładów, właśnie próby kneblowania dziennikarzy za najmniejsze błędy jest bardzo dużo. I teraz, tak jak mówię, kilka razy zastanowi się dziennikarz, który o tym usłyszał, czy rzeczywiście ryzykować, a przecież nasz zawód jest związany z ryzykiem. My musimy być odważni, żeby patrzeć na ręce tym, którzy wcale tego nie chcą.
0: Łatwiejsze były czasy dla dziennikarzy, chociaż nie do końca. Mówię to z przekąsem w II Rzeczpospolitej, bo w każdej redakcji prasowej istniała funkcja redaktora odpowiedzialnego. A redaktor odpowiedzialny była to osoba, która odpowiadała za wszystkie wpadki redakcyjne kolegów po prostu. I w momencie, kiedy zapadały wyroki przed sądem, ów redaktor odpowiedzialny szedł do ciupy. Czyli to on odbywał karę, no bo wiadomo było, że nie Y. Grekowski, nie Y. Ksiński, a Zetowski to jest redaktor odpowiedzialny. I one, mówię to jako pewną anegdotę, która miała miejsce w okresie międzywojennym, ale to pokazuje, że w tamtych czasach też to istniało i czasami kończyło się źle dla dziennikarzy, co wydawać by się mogło, że z naszymi doświadczeniami, zwłaszcza w czasach PRL-u, cenzurą, dlatego przywołałem tą ulicę Mysią, to powinniśmy w sposób szczególny patrzeć na ten zawód i zresztą po naszych doświadczeniach tych ostatnich 7 lat, a wcześniej jeszcze 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych, ja mówię o mediach publicznych, no to powinniśmy ze szczególną ostrożnością na takie rzeczy, różne kary, różne próby manipulacji patrzeć, dlatego że to źle wróży wtedy, naprawdę, to źle wróży.
1: No mamy też jeszcze parę innych problemów, które dziennikarze no, muszą jakoś się z nimi mierzyć. Mianowicie no, problem tych tak zwanych slapów. One też były wysypem w ostatnich

0: ostatnich latach. Polska była jednym z krajów, które miały tych slapów najwięcej.
1: Wyjaśnij, co to jest slap.
0: No właśnie, slap to jest taki pozew, który składa ktoś, kto też chce zakneblować debatę publiczną, ale jest powód oczywiście, dla który on ten pozew składa, natomiast intencją tego, który składa, jest tak naprawdę uwikłać dziennikarza w długoletni proces. Oczywiście ktoś, kto...
1: No w Polsce to o to nie trudno, dlatego że przewlekłość procesów jest ogólnie znana.
0: Tak, ale zazwyczaj jest tak, że osoba, która stoi za slapem, jest także osobą, która ma środki, aby taki długoletni proces prowadzić. Więc te slapy są szeroko rozpowszechnione w Europie i zostały zauważone w ostatnich latach. Na szczęście w tej chwili prace nad wdrożeniem przepisów, które by przeciwdziałały slapom, są w Polsce prowadzone, więc miejmy nadzieję, że ustawa, która będzie efektem tych prac, będzie naprawdę dobra.
1: Jak nie zostanie zawetowana.
0: Tak, miejmy nadzieję, że nie zostanie zawetowana, bo to jest bardzo ważne uregulowanie dla dziennikarzy, które także pomogłoby im w pracy.
1: I pozwolisz na koniec jeszcze jeden temat, który jest dla mnie szczególnie bolesny, bo tak się złożyło, że po tylu latach pracy jestem komentatorem Polskiego Radia. No, mamy taką gradację stanowisk. To jest najwyższe stanowisko możliwe w dziennikarskiej tej puli w Polskim Radiu i się właśnie dowiedziałem, że mam kolegę ze Stanach Zjednoczonych, byłego polityka, byłego ministra spraw zagranicznych. On też został komentatorem politycznym w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. I myślę sobie, no chyba coś w tym naszym dziennikarstwie stanęło już absolutnie na głowie. Jakim cudem polityk może zostać dziennikarzem?
0: No, można powiedzieć, że to rzeczywiście jest dziwna sytuacja, bo z założenia my jesteśmy trochę na innym biegunie niż politycy. My nawet nie powinniśmy za bardzo się spoufalać z politykami, ponieważ
1: tak, bo to
0: ciężko
1: szkodzi.
0: Ciężko byłoby potem o nich pisać i pisać rzeczy, które być może im się nie podobają. Więc nasze światy są z zasady rozdzielone. I to nam wychodzi zazwyczaj na dobrze, więc trudno powiedzieć, dlaczego właśnie taką decyzję podjęła telewizja, ale powiedziałabym, że na pewno wiarygodności tej telewizji to nie dodaje.
1: No tak, dziennikarze zostają rzecznikami prasowymi, rzecznikarze zostają też politykami, bo to w drugą stronę też działa. Znamy kilku kolegów naszych i koleżanek z dawnych lat, które no, zmieniły ten stołek dziennikarski na fotel czy tron polityczny. Nie wiem, czy dobrze na tym wyszli, ale no, widocznie takiego wyboru dokonali.
0: Ale wiesz co, jeszcze tak odnosząc się do tego, co mówisz, ja uważam, że dziennikarskie takie sumienie i takie, może mam zbyt idealny pogląd, ale takie dziennikarz kształtuje swój sposób uprawiania zawodu przez całe życie i tak mi się wydaje, że jak już przejdzie na tę tak zwaną drugą stronę, to bardzo trudno jest mu funkcjonować, gdyby chciał się wrócić i nie mam takiej pewności, czy to jest słuszne, że miałby się wtedy wracać.
1: I tu zacytuję Tadeusza Mazowieckiego, z którym rozmawiałem i zwróciłem się na samym początku jego premierowania, zwróciłem się, panie redaktorze, o przepraszam, panie premierze, na to Tadeusz Mazowiecki spojrzawszy na mnie powiedział, panie redaktorze, premierem się bywa, a redaktorem jest się przez całe życie. I bardzo mi się ta sentencja nieżyjącego, rewelacyjnego Tadeusza Mazowieckiego podoba.
0: Tak.
1: W każdym razie ciężkie życie mają dziennikarze. Jesteśmy, mimo tego, że nie ma cenzury, no nie ma, tej instytucjonalnej nie ma. No możemy czasami mieć tą wewnętrzną cenzurę i ona chyba jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczna, że
0: byle
1: coś...
0: Byleby nie była autocenzurą.
1: Byleby nie była autocenzurą, właśnie. Dorota Negren, członkini zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego i radiowa koleżanka.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ci serdecznie.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.

0: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapewnił dziś członków swojego rządu, że zamierza pozostać na stanowisku i podkreślił, że proces zmiany lidera partii nie został uruchomiony. Tymczasem czterech ministrów podało się do dymisji, twierdząc, że premier powinien ustąpić. Podobnie myśli ponad 80 posłów Partii Pracy, którzy zaapelowali do Starmera o natychmiastowe odejście. Tymczasem 110 innych podpisało się na liście poparcia dla szefa rządu. Czarę goryczy przelały ostatnie wybory samorządowe w Anglii, Walii i Szkocji, które lejburzyści przegrali z Kretesem. Czy Starmer utrzyma się na stanowisku i, jak mówi, zajmie się rządzeniem? Czy partię rządzącą czeka bitwa o przywództwo? O tym dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dr Przemysław Biskup, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
0: To może przypomnijmy najpierw, dlaczego te ostatnie wybory, wybory w Anglii, Walii i Szkocji, były tak ważne i dlaczego ta porażka jest tak bolesna, tak dotkliwa dla lejburzystów?
1: To może zaczniemy od ostatnich wyborów parlamentarnych, które były niecałe 2 lata temu. I wówczas Partia Pracy uzyskała bardzo dobry wynik mierzony mandatami. Wzięła 2/3 mandatów praktycznie w parlamencie brytyjskim. To jest oszałamiająca większość, ale tylko przy poparciu 34% wyborców, znaczy głosów oddanych w wyborach. I to oznacza, że stopniowy zjazd poparcia sondażowego, który dokonywał się od momentu sformułowania rządu Starmera, on coraz bardziej zagrażał bardzo, bardzo wielu posłom Partii Pracy i podminowywał bardzo skutecznie pozycję Partii Pracy w ogóle, no bo oczywiście ta dysproporcja między głosami a mandatami, ona była świetna w momencie wygranych wyborów, ale też oznaczała, że ta większość jest w sumie bardzo krucha. No i te wybory do różnych samorządów, łącznie 5000 mandatów samorządowych i w parlamentach szkockim i walijskim, to był najważniejszy test wyborczy, który potwierdził nowy trend sondażowy widoczny mniej więcej od roku, w ramach którego Partia Pracy oddała prowadzenie w sondażach partii Nigela Farage'a, partii Reformy, dawniej partii Brexitu, i jednocześnie potwierdził, że druga z tych tradycyjnie wiodących partii, czyli Partia Konserwatywna, ona nadal jest w bardzo słabej pozycji, więc w tej chwili mamy właśnie nowe rozdanie. No i jeszcze trend, który się zaznaczył w ciągu kilku miesięcy ostatnich, nowy trend kolejny też został potwierdzony, to znaczy, że Partii Pracy na lewym skrzydle spektrum politycznego wyrosła bardzo groźna konkurencja w postaci Zielonych. Dwie partie w tych wyborach samorządowych, które odniosły największe sukcesy, to są Farażyści i Zieloni. Natomiast te dwie tradycyjnie dominujące partie, one uzyskały historycznie bardzo słabe wyniki, wręcz w przypadku Partii Pracy tragicznie słabe.
0: To Partia Pracy to jest szczególnie w centrum zainteresowania, gdyż jest to partia dziś rządząca. Czy według pana przyczyną porażki lejburzystów była wina przywódcy Keira Starmera, czy bardziej wina polityki i strategii?
1: Wszystko. Starmer jest jednym z najsłabszych premierów, najmniej utalentowanych. To jest osoba, która awansowała zdecydowanie powyżej własnej kompetencji. Do tego doszła fatalna pod względem wizerunkowym afera Lorda Mandelsona, która miała też taki skutek uboczny, że wymiotła z otoczenia Starmera jego najbliższych doradców, którzy byli mu absolutnie niezbędni, bo jemu brakuje bardzo wielu talentów politycznych. Do tego sama natura zwycięstwa w 2024 roku parlamentarnego, to znaczy bardzo szerokie, ale płytkie zwycięstwo, które powoduje, że Partia Pracy jest w takim strasznie dziwnym położeniu, które ją paraliżuje w procesie rządzenia, że nie jest w stanie podjąć żadnych ważniejszych reform, bo boi się bardzo zrazić którąkolwiek znaczącą część wyborców. No i ten stan, nazwijmy to psychologiczny, się przekłada na to, że ostatecznie Partia Pracy zraża do siebie ostatecznie wszystkie ważniejsze grupy wyborców swoich własnych.
0: Wczoraj premier Keir Starmer wygłosił przemówienie, które miało teoretycznie uspokoić nastroje. Jak widać, to się nie udało, gdyż ta

0: Liczba posłów, którzy domagają się jego natychmiastowego odejścia, cały czas rośnie. Czy według pana premier ma jakiś plan na wyjście z tego kryzysu, czy po prostu trzyma się swojego stołka kurczowo i chce przetrwać ten moment dla niego bardzo dramatyczny?
1: No, to, że on przedłuża agonię swojego premierostwa, moim zdaniem dowodzi właśnie tego, że jest kompletnie pozbawiony wyczucia politycznego. Warto dodać, że liczba tych posłów Partii Pracy, którzy już publicznie wezwali premiera do ustąpienia, przekroczyła 90, to już jest znacznie więcej niż potrzeba do uruchomienia formalnego procesu, formalnego konkursu na nowego przewodniczącego partii. Więc w tej chwili to moim zdaniem wyłącznie to, co go trzyma jeszcze na stanowisku, to jest konieczność dogadania się potencjalnych konkurentów co do zasad sukcesji, że tak powiem.
0: Mm-hmm. No ta magiczna liczba to jest bodajże 81. Tylu parlamentarzystów, minimum tylu parlamentarzystów jest
1: tak,
0: konieczne.
1: W tej chwili już jest około setki.
0: Tak, czyli jest ta potrzebna liczba do tego, żeby zainicjować taki proces, aczkolwiek, jak rozumiem, żeby to miało ręce i nogi, musi być także podany, zaproponowany kontrkandydat, który mógłby walczyć o przywództwo. Czy takie nazwiska, taki kontrkandydat chociażby w dyskusjach pojawia się?
1: W dyskusjach tak, ale nie ma jeszcze jednego głównego ustalonego. Można powiedzieć, że każde skrzydło Partii Pracy chce wytypować swojego kandydata. W przypadku lewego skrzydła Partii Pracy nawet jest dwójka albo trójka. Więc to jeszcze chwilę potrwa, no, ale to nie zmienia faktu, że w zasadzie Keir Starmer stracił zdolność realnego sprawowania władzy. To jest takie wrażenie w języku angielskim in office, but not in power. Tak? Mm-hmm. Czyli Keir Starmer jest osobą, która jeszcze co prawda formalnie sprawuje stanowisko premiera, ale już jest w czasie, będzie, czy jest pozbawiona realnej sprawczości politycznej z tym związanej.
0: Czyli jednym słowem jego dni są policzone. A proszę powiedzieć, kim jest Wes Streeting? Bo o nim z tego, co czytałam, dość dużo się mówi, też spekuluje się, że on mógłby ewentualnie stanowić właśnie taką osobę, która mogłaby być kontrkandydatem dla Keira Starmera. On dzisiaj po spotkaniu gabinetu nic nie mówił, zachowuje milczenie, aczkolwiek o nim mówi się bardzo dużo w kręgach parlamentarnych. Czy to jest rzeczywiście według pana, jeżeli by się okazała kandydaturą, byłaby to mocna kandydatura?
1: Tak i nie. To znaczy tak, Wes Streeting jest przede wszystkim obecnym ministrem zdrowia. Pochodzi z blairistowskiej frakcji w Partii Pracy, co sytuuje go jako polityka, powiedzmy, prawego skrzydła Partii Pracy, ale takiego, powiedzmy, bliżej centrum. To jeszcze nie jest najbardziej prawicowe skrzydło Partii Pracy. Jest bardzo dobrym komunikatorem, ale nie wydaje się, żeby miał jakąś szerszą wizję strategiczną, poza pewnymi charakterystycznymi dla ery Blaira założeniami, między innymi relatywnej liberalizacji polityki gospodarczej. Jako minister zdrowia zaproponował, moim zdaniem, bardzo potrzebne reformy, które miałyby zreformować ten system. On jest, mimo super wysokiego poziomu finansowania, to jest właściwie największa pozycja w budżecie państwa brytyjskiego, jest wciąż niewydolny jeszcze po okresie pandemii i ma też bardzo istotny przerost biurokracji nad właściwą częścią medyczną. Streeting, jeżeli dojdzie do otwartego konkursu, Streeting będzie jedną z dwóch, trzech osób, które na pewno w tym konkursie wystartuje. Natomiast i jest pewnie osobą z grona potencjalnych kandydatów, którzy mogliby uzyskać relatywnie wysokie poparcie społeczne. Natomiast on, podobnie jak blairyści, nie cieszy się bardzo dużym poparciem w samej Partii Pracy, zwłaszcza w aktywie tej partii.
0: Panie doktorze, tutaj musimy postawić kropkę. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Doktor Przemysław.

0: biskup Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
1: Powtórka programu. Autopromocja.
2: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22.06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kiedy i jak Zbigniew Ziobro pojawił się w USA? MSZ oficjalnie pyta o to amerykańską ambasadę. Praktyki pseudomedyczne na celowniku rządu. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Lex Szarlatan. Tegoroczne Melchiory rozdane wśród laureatów dziennikarze Polskiego Radia. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymywanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, tłumaczy wiceszef MSZ Marcin Bosacki.
2: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany w Polsce. Krajowym listem gończym nasz wymiar sprawiedliwości tego człowieka, a także pana Romanowskiego. To już europejskim nakazem aresztowania. Obu tych panów za poważne przestępstwa polski wymiar sprawiedliwości poszukuje.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Rząd przyjął projekt ustawy zwany roboczo Lex Szarlatan. Nada on nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta, a chodzi w nim o ukrócenie praktyk pseudomedycznych szkodliwych dla pacjentów. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
3: Rząd tym dokumentem chce chronić pacjentów poprzez zakazanie praktyk pseudomedycznych, czyli takich, w których osoby bez wykształcenia medycznego oferują im alternatywne terapie, na przykład leczenie poprzez wlewy lewoskrętnej witaminy C, czy też nieznaną energią. Przez to dochodziło do sytuacji, w których niektórzy ciężko chorzy pacjenci porzucali swoje konwencjonalne leczenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ta ustawa ochroni pacjentów przed takimi praktykami.
4: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
3: W praktyce ta ustawa nadaje rzecznikowi praw pacjenta uprawnienia podobne do tych, które teraz ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł wydawać decyzje zakazujące tego typu praktyk w trybie natychmiastowym. Uzyska też prawo do nakładania kar. Najsurowsza to 1 000 000 zł dla tych, którzy mimo wydanego zakazu wciąż oferują świadczenia pseudomedyczne. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Przygotowanie rozporządzenia zlecił premier. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy mówi, że trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA. I jak dodał, to dla niego ważny dzień.
5: To dzień pokazujący, że walka ma sens, że upór ma sens i że najważniejszy jest cel, a celem była godność człowieka, każdego człowieka, nie tylko pojedynczych par.
1: Sprawa budzi sprzeciw środowisk konserwatywnych. Poseł PiS Henryk Kowalczyk uważa, że wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne.
6: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór, ale nie radziłbym.
1: Decyzja szefa rządu to efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Państwa format

Tu bukareszteńskiej dziewiątki będą naradzać się przed zaplanowanym na lipiec szczytem NATO. Polskę w stolicy Rumunii będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Wczoraj spotkał się on z prezydentem Rumunii Nikuszor

0: Radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
1: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
0: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 – Świadkowie Norymbergi.
2: Ja jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
0: Wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Venanty – Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei.
3: Mój bohater, ojciec Venanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
0: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
4: O wszystkich laureatach Melchiorów i uroczystej gali obszernie piszemy na polskieradio24.pl.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Jeszcze przez niespełna godzinę na krańcach południowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, a chodzi o okolice Żywca, Zakopanego i Nowego Sącza. Tam temperatura może spaść do minus 1 stopnia, a przy gruncie nawet do minus 3. Środa w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Od rana pada głównie na północy, a w dalszej części dnia deszcz i burze spodziewane są na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
5: Klimat.
4: Jakość powietrza jest w całym kraju dobra lub bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 22% energii elektrycznej. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje natomiast zagrożenie pożarowe, w większości regionów małe, gdzie niegdzie średnie.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, środa, 13 dzień maja 2026 roku, 6:07 na zegarach. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną o poranku witają się z Państwem Rafał Warzyński, Anna Pałdyna, Adrianna Tomaszewska, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Cieszymy się wszyscy bardzo, że jesteście Państwo z nami, a przed nami 133 dzień roku. Słońce wzeszło 15 minut przed godziną 5, a zajdzie o 20:21. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Dobiesława, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr, Robert i Serwacy. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Jak zawsze o tej porze opowiem o rozkładzie jazdy, który przed nami po godzinie 7:07. Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący Klubu Polski 2050. Po 8:07 Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości. A po 8:30 komentarze ekspertów. Na początek Szymon Rębow z serwisu Mam Prawo Wiedzieć, a przed godziną 9:00 dr Karol Szulc, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy, przed nami 3 godziny spotkania, a na początek kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to
11: habemus papam.
12: My, naród.
13: We, the people.
14: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
15: 13 maja w roku 1859 urodził się rysownik i grafik pochodzenia ormiańskiego Teodor Akcentowicz. Był jednym z czołowych reprezentantów młodopolskiej sztuki inspirowanej folklorem.
16: Ten wysoki pan z wielkim garbatym nosem miał wszystko czarne z wyjątkiem skóry. Czarną brodę, oczy, brwi, czarny kapelusz z olbrzymim rondem. No i przepisową czarną pelerynę, którą w Zakopanem porzucał na serdaka.
15: Wspominała Magdalena Samozwaniec, pisarka i córka Wojciecha Kossaka. Z 135 lat temu urodziła się malarka i ilustratorka Zofia Stryjeńska.
17: Była nazywana księżniczką sztuki polskiej i może się wydawać, że jest symbolem rangi artystycznej, jaką zyskały w owym czasie kobiety. To przecież była niesłychanie barwna, bujna, temperamentna i niewątpliwie trudna osobowość, nad

0: Natomiast to nie była jedyna artystka.
1: Mówiła profesor Maria Poprzęcka. Stryjeńska wykonała między innymi dekorację malarską polskiego pawilonu na wystawie światowej w Paryżu. Był to cykl 12 obrazów ukazujących prace gospodarskie charakterystyczne dla poszczególnych miesięcy. 125 lat temu urodził się rotmistrz Witold Pilecki. Był autorem pierwszych na świecie raportów o Holokauście, za co między innymi po wojnie został skazany na śmierć.
2: Wyrok śmierci obciąża wedle znanych dziś faktów w znacznej mierze Cyrankiewicza. Dla legendy niezłomnego konspiratora obozowego, jaką żelazny premier kreował, żywy Pilecki był po prostu olbrzymim zagrożeniem. Stalinowska bezpieka dokończyła robotę gestapo.
1: Przypomniał dr Janusz Osica. Dziś setna rocznica urodzin aktora i reżysera Zdzisława Tobiasza. Dużą popularność zyskał w słuchowiskach Polskiego Radia, za to został uhonorowany złotym mikrofonem.
3: Właściwie po głosie mnie ludziska poznają, w różnych okolicznościach zresztą. Ostatnio byłem w sanatorium. Byłem jakoś taki sfrustrowany z lekka, więc nie odzywałem się wiele. Przy stole najwyżej proszę, dziękuję. No ale to tak trwało 2-3-4 dni. I po tych kilku słowach, które wypowiadałem, nagle jedna z pań, a ja to pana już skądś znam. Ja mówię, być może, w pociągu się widzieliśmy, może gdzieś tam, nie wiem. No mówię, nie, pan mi jest jakiś taki bliżej znany. No i wciągnęła mnie w rozmowę i naturalnie w pewnym momencie, aha, olśnienie, już wiem skąd ja pana znam.
1: Wspominał w jednej z radiowych audycji. W roku 1940 urodził się aktor Włodzimierz Press. Dużą popularność przyniosła mu rola Grigoria w serialu Czterej pancerni i pies.
4: Kto szuka wytrwale, ten nie tylko znajduje, ale mu jeszcze los w nagrodę godziny cofa na zegarze.
1: Brzmiał morał opowiadanej przez jego postać gruzińskiej bajki. Włodzimierz Press jest również głosem kota Sylwestra z animowanej serii Zwariowane melodie. Dziś 85. rocznica urodzin muzyka i wokalisty Richiego Valensa. Zginął w katastrofie lotniczej 3 lutego 1959 roku, a wydarzenie to bywa nazywane dniem, w którym umarła muzyka. 50 lat kończy dziś gitarzysta Rafał Kazanowski. Współtwórca grupy El Doipa jest obecnie gitarzystą zespołów Pablo Pavo i Ludziki oraz Wawa Muffin. 45 lat temu, 13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie doszło do zamachu na Jana Pawła II. O godzinie 17:19 do papieża pozdrawiającego wiernych z odkrytego samochodu strzelił turecki ekstremista Mehmet Ali Akça.
5: Większość stacji radiowych i telewizyjnych natychmiast przerwała swoje programy po otrzymaniu wiadomości podanej przez włoską agencję prasową ANSA i francuską AFP, że papież Jan Paweł II padł ofiarą zamachu. Na wezwanie biskupów cały chrześcijański świat rozpoczął modły w intencji szybkiego powrotu do zdrowia papieża. W związku ze zbrodniczym zamachem na życie papieża Jana Pawła II, Stanisław Kania, Henryk Jabłoński i Wojciech Jaruzelski przesłali depeszę do Rzymu, w której czytamy m.in. Wieść o zbrodniczym zamachu na życie Waszej Świątobliwości głęboko poruszyła nasz naród i władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W tej ciężkiej chwili ślemy z ojczystego kraju Waszej Świątobliwości życzenia szybkiego powrotu do sił niezbędnych dla pełnienia posłannictwa w służbie humanistycznych idei pokoju i dobra ludzkości.
1: Relacjonował dziennikarz Polskiego Radia Lesław Nowak. Ciężko rannego papieża natychmiast przewieziono do kliniki, gdzie przeszedł 6-godzinną operację, ale do pełni zdrowia już nigdy nie wrócił. 40 lat temu rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban w odpowiedzi na przesłane ze Stanów Zjednoczonych mleko w proszku zapowiedział przekazanie przez PRL-owskie władze 5000 śpiworów i koców dla bezdomnych z Nowego Jorku. Po wypowiedzi rzecznika szybko zaczęły krążyć żarty na ten temat. Jeden z najpopularniejszych miał formę ogłoszenia o treści zamienię M4 w Warszawie na śpiwór w Nowym Jorku.
6: Kalendarium historyczne.
7: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
6: Przegląd prasy.
7: Na początek tego przeglądu prasy pierwsza strona Gazety Wyborczej, a na niej informacja Wojciecha Czuchnowskiego, że Polska ostrzegała Stany Zjednoczone przed ewentualną ucieczką Zbigniewa Ziobry. Znamy treść dokumentu, jaki Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do strony amerykańskiej, pisze Wojciech Czuchnowski. I teraz cytat. Celem niniejszego jest podkreślenie znaczenia postępowań prawnych prowadzonych w Polsce przeciwko dwóm

0: obywatelom, panu Zbigniewowi Ziobrze oraz panu Marcinowi Romanowskiemu, przebywającym obecnie na Węgrzech, którzy są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych. Utrudnianie trwającego postępowania karnego stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ufa, że władze Stanów Zjednoczonych w pełni zrozumieją tę sytuację i że o tej ważnej kwestii zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie. Koniec cytatu. Nota MSZ wyszła 15 kwietnia z gabinetu Roberta Kupieckiego, wiceministra odpowiedzialnego za współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą, a wysłano ją bezpośrednio do Departamentu Stanu za pośrednictwem ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, czyli pośrednio. Było to 3 dni po wyborach na Węgrzech, w wyniku których władzę stracił Viktor Orban. Według źródeł wyborczej oficjalna odpowiedź na tę notę nie przyszła, ale jak mówi jeden z rozmówców, nie była oczekiwana. Nieoficjalnie Tom Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zapewniał szefa polskiego MSZ-u Radosława Sikorskiego, że jest przeciwny pobytowi Ziobry i Romanowskiego w Stanach i że zdaje sobie sprawę z politycznych konsekwencji zgody na ich wjazd do tego kraju. Podobnie mówił też Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, a poniekąd ad vocem w fakcie na trzeciej stronie Marcin Romanowski. Nikt nie wie, gdzie jest, ale roboty już dostał. Na trzeciej stronie faktu przeczytamy, że nadal nie wiadomo, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Pytanie, czy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to całkiem prawdopodobne, bo tam czeka na niego praca w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. To, choć brzmi publicznie, to jest prywatna placówka. Na stronie internetowej piszą dziennikarze Faktu. Pojawił się profil Romanowskiego, przedstawionego jako wykładowca Centrum Studiów Międzymorza. To komórka właśnie wspomnianego instytutu. Kieruje nią profesor Marek Chodakiewicz, autor negującej odpowiedzialność obywateli polskim za zbrodnie w Jedwabnem. Wypowiedzi. Więc zdaje się, że Marcin Romanowski, przynajmniej wiele poszlak na to wskazuje, jest już w Stanach Zjednoczonych. W kolejnym przeglądzie prasy porozmawiamy między innymi o tym, jak Donald Trump planuje rozegrać swoje rozmowy w Pekinie, do którego dzisiaj leci, właśnie z przywódcą Chin. Będzie rozmawiał między innymi o konfliktach na świecie, ale także o współpracy czy też rywalizacji handlowej. Wśród konfliktów na świecie, o których Donald Trump musi porozmawiać z przywódcą Chin, niezakończony konflikt na Bliskim Wschodzie. Eskalacja pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi jest bardzo prawdopodobna, tak mówił na naszej antenie Krzysztof Płomiński, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku i w Arabii Saudyjskiej. Jak podkreślał, zarówno Waszyngton, jak i Teheran są niezadowolone z przedstawionych sobie wzajemnie propozycji pokojowych. A z ekspertem na naszej antenie rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Doświadczenie, intuicja podpowiada panu, że jeśli chodzi o ten konflikt amerykańsko-irański, to jesteśmy bliżej deeskalacji czy jednak eskalacji tej wojny i tego właśnie sporu, konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Iranem?
2: W moim przekonaniu jesteśmy bliżej kolejnej eskalacji. Ten konflikt ma w dalszym ciągu potężny potencjał rozwojowy. No i patrząc na stanowiska stron, co zresztą nie jest niczym nowym, bo wielokrotnie już ta konfrontacja odmiennych stanowisk między Teheranem i Waszyngtonem miała miejsce, to tutaj na polityczne, dyplomatyczne porozumienie naprawdę jest bardzo niewiele miejsca, natomiast niestety bardzo dużo przestrzeni na wznowienie otwartej fazy konfliktu.
1: Z czego to wynika pana zdaniem, że jest ten potencjał eskalacji? Co się zmieniło w tym ostatnim czasie, mimo tych zapewnień, że trwają negocjacje, że trwają być może nawet rozmowy o 30-dniowym trwałym rozejmie między Amerykanami i Irańczykami, że jednak no, wisi w powietrzu jakieś wydarzenie, które może na nowo otworzyć tę wojnę?
2: W moim przekonaniu i wcześniej potencjału na polityczne rozwiązanie konfliktu nie było. Stanowiska jednej i drugiej strony są skrajnie odmienne i możliwość kompromisu, gotowości do kompromisu po jednej i drugiej stronie jest bardzo niewielka. Jeżeli

0: popatrzeć na wszystkie te i ogłoszone, i te domniemane powody, które kierowały Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od inspiracji izraelskiej, które doprowadziły do wojny, no to one wszystkie są dalekie od możliwości uzgodnień, które by odpowiadały rzeczywiście oczekiwaniom amerykańskim. Mówimy tutaj zarówno o programie atomowym, ale również o cieśninie Ormus i kilku innych tematach, których stanowiska są rzeczywiście bardzo odmienne. Stany Zjednoczone źle skalkulowały od samego początku takie czynniki jak odporność kierownictwa irańskiego na sytuację kryzysową, jak przygotowanie tego kraju do konfrontacji militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, jak ukrycie różnego rodzaju zasobów militarnych, które dopiero teraz Stany Zjednoczone przyznają, wywiad amerykański, są wciąż bardzo duże. A z drugiej strony kierownictwo zbiorowe w Iranie jest przekonane, że ten potencjał, który w tej chwili posiadają, no jest wystarczający, żeby w dalszym ciągu stawiać opór Stanom Zjednoczonym, no a nie są gotowe jednocześnie na przyjęcie warunków, które byłyby w rzeczywistości kapitulacją, bo oznaczałoby to po prostu, że cel, który nie został osiągnięty, ten najważniejszy Izraela i Stanów Zjednoczonych, czyli doprowadzenie do upadku Republiki Islamskiej, mógłby w przypadku pójścia na jakiś upokarzający kompromis będący kapitulacją oznaczać to samo, że po prostu reżim zapadłby się od wewnątrz.
1: Od 28 lutego mówimy o tej wojnie w kontekście ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, a dzisiaj amerykańskie media donoszą, że również Zjednoczone Emiraty Arabskie potajemnie atakowały cele w Iranie w marcu i w kwietniu tego roku. Czy to może świadczyć o tym, że ta wojna nabiera również, to w kontekście tego, o czym pan mówi, o tej możliwości eskalacji, takiego potencjału bycia konfliktem regionalnym w pełnym znaczeniu tego słowa? No bo wiemy oczywiście o tych atakach, wiemy o tym, że kraje Zatoki Perskiej cierpiały w czasie tego, no, tych działań wojennych, konwencjonalnych, które tam trwały po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. No ale kiedy słyszymy, że również Zjednoczone Emiraty Arabskie włączyły się w tę wojnę w tym pełnym wymiarze, chociaż potajemnie, no to możemy przypuszczać, że taka także może być konsekwencja tego, co się wydarzyło wiosną tego roku.
0: Ta wojna niewątpliwie ujawniła to, co dla specjalistów było widoczne od dawna i o czym ja również wielokrotnie mówiłem, a mianowicie rozłam w ramach politycznych, w ramach monarchii arabskich obszaru Zatoki. Dotyczy to przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zjednoczone Emiraty Arabskie już za poprzedniej kadencji prezydenta Trumpa wybrały jednoznaczny kurs na zacieśnianie współpracy i sojuszu de facto z Izraelem, wchodząc w porozumienia abrahamowe i podejmując bardzo skomplikowaną i wielostronną współpracę z Izraelem, która dotyczyła nie tylko bezpośrednio samego Iranu, obszaru Zatoki, ale również szerszych uwarunkowań regionalnych, poparcia dla różnego przez Zjednoczone Emiraty, dla różnego rodzaju ruchów w Libii, w Sudanie, w Somalii, w Jemenie. To wszystko prowadziło do ujawnienia różnic między Emiratami a Riadem. I w okresie już tutaj bezpośrednio otwartego konfliktu z Iranem, Zjednoczone Emiraty od samego początku opowiadały się za rozwiązaniem zbrojnym i za doprowadzeniem tego konfliktu do rozstrzygnięcia, które w rzeczywistości doprowadziłoby do upadku Republiki Islamskiej. W przypadku Arabii Saudyjskiej kraj ten wykazywał daleko idącą ostrożność. Z jednej strony Saudyjczycy, zdając sobie sprawę z konsekwencji regionalnych wojny,

0: starali się stworzyć warunki, które nie doprowadziłyby do tego konfliktu. A w momencie, kiedy on wybuchł, starały się jednocześnie doprowadzić działaniami politycznymi, inspirując również takie kraje jak Turcja, Pakistan, Egipt do działania dyplomatycznego na rzecz załagodzenia konfliktu. Tu również mieszczą się kontakty z Chinami, co warto wspomnieć, ponieważ prezydent Trump udaje się do Pekinu i nie ulega wątpliwości, że poza sprawami gospodarczymi i Tajwanu właśnie kwestia irańska będzie jednym z najważniejszych tematów rozmów.
1: Bo i Chiny są także zaangażowane bardzo w to, co się na Bliskim Wschodzie dzieje, bo również mają w tym swój bardzo jasny gospodarczy interes. Panie ambasadorze, czy ta różnica zdań między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Arabią Saudyjską w sprawie tej wojny amerykańsko-irańskiej to już jest przejaw jakiejś dezintegracji świata arabskiego, dezintegracji i tej wspólnoty Zatoki Perskiej, tak ją nazwijmy dla potrzeb naszej rozmowy, jakiejś fragmentaryzacji tego środowiska?
0: Ja mam coraz większe opory, żeby mówić w ogóle o świecie arabskim jako pewnym fenomenie politycznym, ponieważ po pierwsze w wielu krajach ujawniły się mniejszości, czy narodowe, etniczne, religijne, które nie są pochodzenia arabskiego. Z drugiej strony cały szereg państw jest albo upadłych, tych, który się nazywa arabskimi, albo po prostu w stanie głębokiego kryzysu. Kraje arabskie zatoki, monarchie, to ostatni obszar, tak na dobrą sprawę, stabilny, dobrze zorganizowany, bogaty, mający swoje aspiracje i plany rozwojowe. Ale jednocześnie, i wojna z Iranem to wykazała, stojący w obliczu wielu wyzwań, które w następnych latach będą też komplikowały sprawy i rozwoju i będą zmuszały do bardzo trudnych wyborów, również o charakterze politycznym. No tutaj między innymi jeden z podstawowych wyborów, o których zresztą władze amerykańskie i izraelskie coraz częściej wspominają, że monarchie arabskie i odnosi się to przede wszystkim do Arabii Saudyjskiej, będą musiały w którymś momencie wybierać między Izraelem i Iranem. Dla wielu krajów tego rodzaju wybór jest bardzo ciężki i może być związany z bardzo poważnymi konsekwencjami wewnętrznymi. Stąd zwłaszcza Arabia Saudyjska zachowuje rzeczywiście daleko idącą ostrożność. Świat arabski jest w stanie głębokiego kryzysu generalnie. Ta enklawa w Zatoce, ona w tej chwili też jest poddana procesowi wewnętrznych tarć i rozbieżności, które prowadzą w rzeczywistości do rozłamu. I myślę, że nie ma w tej chwili jednoznacznej odpowiedzi, jak ta sytuacja rozwinie się w przyszłości, bo będzie zależało to przede wszystkim w tej chwili od tego, jak długo ten konflikt z Iranem jeszcze potrwa, jakie konsekwencje dla samych krajów właśnie arabskich, przede wszystkim Zatoki, nastąpią. Te kraje bogate dają sobie jeszcze radę, między innymi korzystając z potężnych funduszów inwestycyjnych, własnościowych, które mają. Gorzej jest na przykład z takimi krajami jak Irak, które ma potężne zasoby ropy naftowej, ale wpływy z tych z eksportu są przede wszystkim rozliczane przez Bank Amerykański i stąd również ograniczone. A po drugie zapasów takich w postaci tych suwerennych funduszy Irakijczycy nie mają.
2: Z Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem Polski w Iraku i w Arabii Saudyjskiej, rozmawiała Ewa Wasążnik. Jest już w studiu Rafał Boguta, uśmiecha się do państwa. Czas na informacje już za minutę.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media

0: Ekspert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22.06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ma ukrócić praktyki pseudomedyczne. Rząd przyjął projekt ustawy zwany roboczo Lex Szarlatan. Przedstawiciele organizacji pacjentów chwalą projekt i podkreślają, że ustawa jest konieczna i długo oczekiwana, mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.
4: Ponieważ to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o te różnego rodzaju pseudousługi medyczne, które są świadczone, które ci wszyscy szarlatani, naciągacze wykonują, są niezwykle niebezpieczne dla ludzi. Takie narzędzie, które będzie w ręku rzecznika, jest niezwykle potrzebne i będzie rzecznik miał nareszcie takie narzędzie, które będzie reagowało natychmiast.
3: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 zł, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Były minister sprawiedliwości jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przedostał się prawdopodobnie korzystając z węgierskich dokumentów. Adam Szłapka ostro punktował postawę byłego ministra sprawiedliwości.
5: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa ściga byłego szefa resortu sprawiedliwości listem gończym. Śledczy zamierzają postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadzała miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Dobra wiadomość dla kierowców. Dziś tańsze tankowanie. Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 28 groszy za litr, a olej napędowy 6 zł 84 grosze za litr. Droższa o kilka groszy będzie tylko benzyna 98. Będzie kosztować 6 zł 87 groszy za litr. Program CPN ceny paliw niżej ma obowiązywać do piątku, ale jak zadeklarował minister energii Miłosz Motyka, dopóki analizy będą wskazywały na wysoką cenę, program będzie utrzymywany. Polska w finale 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę o 21.00.

0: To w sumie będzie krótka prognoza pogody. W całym kraju niestety pochmurno i w całym kraju z opadami deszczu. Dopiero po południu możliwe rozpogodzenia, głównie na wschodzie kraju. Natomiast na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 11 stopni, między innymi na Pomorzu i na wschodzie kraju, do maksymalnie 14 na południowym zachodzie. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że Tomasz nie śledził Eurowizji, zresztą nie ma tego w kompetencjach redakcji sportowej.
1: Ale
0: więc
1: też jest ciekawie, bo był półfinał, jeden półfinał,
0: drugi półfinał.
1: Drugi półfinał.
0: I finał.
1: Czyli co, to tak jak na mundialu.

0: Troszeczkę tylko w okrojonej skali. To chyba nie ma tych 48 drużyn, które startują. No ale dobrze, to porozmawiajmy co w rozgrywkach sportowych.
1: No w rozgrywkach sportowych dzieje się. Między innymi Coco Gauff pokonała Rosjankę Mirę Andrejewą 4-6, 6-2, 6-4 i awansowała do półfinału turnieju na kortach w Rzymie. W nim amerykańska tenisistka zmierzy się z Rumunką Soraną Cirsteą, która wcześniej wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-1, 7-6. A dziś Iga Świątek spotka się z Jessiką Pegulą. Ponadto jeszcze starcie Ukrainki Eliny Świtoliny z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Dzieje się też w żeglarstwie. Niestety reprezentanci Polski zajmują na razie odległe pozycje po pierwszym dniu Mistrzostw Świata w klasach 49er i 49er FX. Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź, 16 miejsce, Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak, 23 pozycja. Prowadzą Austriacy Kanu Pretner i Jakob Flecherberger oraz Hiszpanki Patricia Suarez i Melanie Henke. Zawody w Quiberon we Francji potrwają do niedzieli. Ekwadorczyk Jonathan Navarez z UAE Emirates Team wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji łącznej wyścigu objął Włoch Giulio Ciccone. Polacy tym razem w tym wyścigu nie startują, a kiedyś to były starty. Bo w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu, poświęconej Stanisławowi Królakowi, pierwszemu Polakowi, który wygrał wyścig pokoju. 15 maja minie 70 lat od tego historycznego triumfu. Na antenie Polskiego Radia tak ten moment komentował słynny Bohdan Tomaszewski.
2: Jest, Staszek jeszcze ma 20 metrów.
3: Jeszcze sekunda, Staszek!
2: Staszek jest na mecie, już Staszek jest na mecie. No więc trzech Polaków widzieliśmy świetnie, i Bugalskiego, i Świętacza, i Królaka. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
1: A wystawę zapowiada Marta Marek.
4: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ma właśnie za zadanie przypominać takie wydarzenia i najważniejsze sportowe sukcesy polskich sportowców. A za taki triumf Stanisława Królaka z pewnością uchodzi, ponieważ był to pierwszy polski triumf w tym prestiżowym wyścigu. Wówczas to było chyba najważniejszy wyścig, w jakim startowali nasi reprezentanci.
1: Wystawę Pierwszy Król Peletonu będzie można zwiedzać do końca czerwca. Teraz piłka nożna. Dziś zespół Paris Saint-Germain może zapewnić sobie mistrzostwo Francji. Pierwszy w tabeli zespół z Paryża podejmie drugi RC Lens, a o wszystkim opowie nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry i powiedz, czy Paryż jest już gotowy na fetę?
5: Dzień dobry. Paryż szykuje się już do świętowania, no i nie ma co się dziwić, już właściwie Paryżanie mogą świętować, ponieważ mają 6 punktów przewagi nad Lens na 2 kolejki przed końcem rozgrywek, a zatem tylko kataklizm może odebrać PSG tytuł mistrza Francji, ponieważ musiałaby dzisiaj drużyna Luisa Enrique przegrać, i to dość znacząco, z Lens, później jeszcze przegrać ostatni mecz sezonu, a Lens musiałoby odnieść bardzo pewne i wysokie zwycięstwo. Jest to praktycznie niemożliwe, ale tak matematycznie, w teorii, to właśnie dzisiaj formalności mogą stać się faktem, ponieważ PSG wystarczy tylko remis, by już móc rzeczywiście świętować tytuł mistrza Francji. Ten tytuł oczywiście nikogo nie dziwi, bo ostatnie lata to lata dominacji paryżan. W ciągu ostatnich 13 lat 11 tytułów mistrza Francji. Tylko Monako w sezonie 2016-17 przeszkodziło PSG oraz 4 lata później Lille. Pamiętamy ten sezon 16-17. Tam w barwach Monako grały takie gwiazdy jak Kylian Mbappé, jak João Moutinho, Radamel Falcao, który był kapitanem, no i oczywiście nasz Kamil Glik. Nieprawdopodobna drużyna, która świetnie radziła sobie także w Lidze Mistrzów, a jeśli o Champions League mowa, no to Paris Saint-Germain ma szansę podnieść nie tylko trofeum za Mistrzostwo Francji, ale także 30 maja na Puszkasz Arenie w Budapeszcie może świętować obronę trofeum, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Trudna droga Paris Saint-Germain, bo w tej fazie ligowej nie poszło najlepiej francuskiej drużynie, no ale wyeliminowane kolejno Monaco, Chelsea po fantastycznym dwumeczu, później także Liverpool i w końcu Bayern Monachium i jest PSG zdecydowanym faworytem w tym wielkim finale z Arsenalem, a zatem to może być następny sezon Paris Saint-Germain, a czy będzie PSG mistrzem Francji? Będzie, myślę, na 99%, a dziś mogą to już przyklepać Paryżanie, wystarczy tylko nie przegrać z Lille. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, kibice mogą cieszyć się nie tylko z triumfów, ale także z nowych strojów paryskiego

0: klubu, takich strojów nawiązujących do lat 90., do przełomu wieków, kojarzących się na przykład z Ronaldinho, który grał na początku XXI wieku w zespole PSG. Takie retro, obecnie bardzo popularne i przyznam się szczerze, że podobają mi się bardzo te stroje PSG, ale to dopiero w następnym sezonie, a ten jeszcze trzeba dokończyć i wiele wskazuje na to, że Paris Saint-Germain zakończy ten sezon naprawdę bardzo pokaźnym dorobkiem, no i sporą liczbą trofeów dołożonych do tej i tak bogatej już kolekcji w Paryżu.
1: Dzięki, początek, Filipie.
2: Tak, dziękujemy. Początek meczu o 21:00. Przypomnę, że PSG jeszcze może powalczyć o zwycięstwo w Champions League, bo 30 maja na Puszkasz Arenie zagra w wielkim finale Champions League rywalem Arsenal. No bo PSG poradziło sobie dobrze w półfinale, a wiesz, że w Eurowizji w 2007 roku był tylko jeden półfinał?
1: Nie.
2: A właśnie, właśnie. Ale później już robią
1: to, wiesz?
2: Bo sprawdziłem to przed chwilą.
1: Okay. Dobrze, to teraz zadanie dla Tomka Kowalczyka, żeby w przeciągu najbliższej godziny wysłuchał wszystkich półfinałowych piosenek Eurowizji.
2: Ale z tego roku czy od 2007?
1: Nie, no, z tego roku, z tego. A na pewno polską propozycję.
2: Tak, tak, musimy tego posłuchać.
1: Ja już słuchałem, więc teraz czas na ciebie i na państwa. Bardzo dziękuję, Tomasz Kowalczyk wraca za godzinę.
2: Do usłyszenia.
1: Redakcji sportowej, rzecz jasna. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim, dwoma poselskimi, autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Swój projekt jeszcze raz zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, a pierwsze czytanie tych czterech projektów obserwował Mariusz Pieśniewski.
3: Cztery projekty i cztery wizje ochrony klientów i rynku kryptowalut. Prezydencki projekt, prezentowany przez szefa kancelarii Zbigniewa Boguckiego, ma być wariacją wcześniejszego rządowego projektu, ale z kilkunastoma uwagami Karola Nawrockiego.
4: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
3: W puli jest też projekt poselski autorstwa Polski 2050. Poseł Adam Gomoła mówił, że chodzi o zakończenie wojny kryptowalutowej.
5: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku, która mogła stać się motorem napędowym gospodarki.
3: Najbardziej minimalistyczny jest projekt Konfederacji.
6: No nam wyszło 14 stron, a wam ponad 100.
3: Mówił Sławomir Mentzen.
6: To co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach? No jest bełkot, jest masa nadregulacji, jest masa dodatkowych wymagań, których Unia Europejska nie wymaga, a wy się uparliście, że to koniecznie musi być.
3: A rządowy projekt prezentowany przez wiceministra finansów Juranda Dropa, to jak mówił, dokładne określenie roli Komisji Nadzoru Finansowego.
7: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
3: Debata przywróciła spór, kto zawinił, kto skorzystał na kontaktach z branżą kryptowalut.
8: Odnoszę wrażenie, że zarówno większość koalicyjna, jak i pan premier Tusk nie chce merytorycznego porozumienia.
3: Mówił podczas debaty Zbigniew Kuźmiuk.
8: A chce mieć cały czas polityczną pałę, którą będzie uderzał w opozycję i w pana prezydenta. I mówię to z ogromnym smutkiem.
9: W Szczecinie się mówiło 30 lat temu, młode wilki mówiły, jak cię złapią za rękę, mów nie twoja ręka.
3: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej.
9: Weszliście w bardzo niejasne, a właściwie jasne, powiązania z ludźmi, którzy chcieli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj łapie was przeszłość. I panie Bogucki, panie Kaczyński, panie Sasin, panie Kowalski, to jest wasza ręka. Ta, za którą was złapaliśmy, wasza ręka.
3: Zmiana nastąpiła także w Prawie i Sprawiedliwości. PiS wycofał swój wcześniejszy projekt i złożył nową propozycję całkowitego zakazu prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów.
10: No jeżeli władze są całkowicie pozbawione umiejętności obrony Polaków, rzeczywiście może taki radykalny ruch uchroni naszych obywateli przed okradaniem.
3: Mówił Marek Suski, ale część polityków PiS z frakcji Mateusza Morawieckiego nie popiera tych zmian.
11: Też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu.
3: Mówił Krzysztof Szczucki.
11: Dzisiaj pewnie to jest też próba pokazania, że my naprawdę nie chcemy bronić interesów ludzi, którzy stoją za kryptowalutami, tylko prawda też jest taka, że myślę, że ten aspekt przestępczy jest tam wąski. Natomiast kryptowaluty są tym, czym ludzie obracają, w co inwestują. Ja tego nie robię, bo się na tym nie znam.
3: Propozycja trafiła do zaopiniowania przez sejmowych prawników. A tymczasem prezydent Karol Nawrocki powiedział podczas podróży w Rumunii,

0: że liczy na to, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut. Określił go jako kompromisowy.
1: Nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku. Więc oczywiście spodziewam się i mam nadzieję, że polski parlament przyjmie tą propozycję.
0: Ale szef kancelarii prezydenta sugerował, że forsowanie przez większość rządowego projektu bez prezydenckich uwag zakończy się trzecim wetem.
2: I o tym mówił Mariusz Pieśniewski. Rząd przyjął projekt ustawy zwany roboczo Lex Szarlatan. Tak poinformował po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik Adam Szłapka. Chodzi o ukrócenie praktyk pseudomedycznych, szkodliwych dla pacjentów. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta nada nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta, a premier Donald Tusk przekazał z kolei, to także w ramach prac rządu, że zlecił przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
3: Rząd tą ustawą chce chronić pacjentów poprzez zakazanie takich praktyk, w których osoby bez wykształcenia medycznego oferują im alternatywne terapie. Na przykład leczenie poprzez wlewy lewoskrętnej witaminy C w praktyce nieistniejącej, czy też nieznaną energią. Przez to dochodziło do sytuacji, w których pacjenci ciężko chorzy na raka czy na boreliozę porzucali swoje konwencjonalne leczenie na rzecz tego typu terapii. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że ta ustawa ochroni pacjentów przed takimi praktykami.
4: To jest ustawa, która ma zwiększyć ochronę pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami pseudomedycznymi oraz osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia. Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
3: W praktyce ta ustawa nadaje rzecznikowi praw pacjenta uprawnienia podobne do tych, które obecnie ma prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli będzie mógł wydawać decyzje w trybie natychmiastowym zakazujące tego typu praktyk. Będzie też miał prawo do nakładania kar. Tu najsurowsza to 1 000 000 zł dla tych, którzy mimo wydanego zakazu wciąż oferują świadczenia pseudomedyczne. Redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska na naszej antenie pozytywnie oceniała przyjęty przez rząd projekt. Podkreślała przy tym, że zapobiegnie on sytuacjom, w których ciężko chorzy pacjenci szukali magicznych receptur, mając nadzieję na pomoc.
5: Lekarze przekazują nam takie informacje, że na przykład pacjent z rozpoznanym nowotworem, który nie jest jeszcze zaawansowany, znika z tego leczenia, a pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci, ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
3: A tuż przed posiedzeniem rządu informację istotną dla małżeństw jednopłciowych przekazał premier Donald Tusk, który poinformował, że zobowiązał ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania rozporządzenia dotyczącego transkrypcji. To pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w kwietniu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Szef rządu podkreślił, że chodzi tu o respektowanie wyroków zarówno NSA, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Donald Tusk powiedział, że dokument ma powstać w trybie pilnym i podkreślił, że jednak nie ureguluje on wszystkich konsekwencji, które wynikają z zawarcia małżeństwa.
6: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
3: Aby nadać małżeństwom jednopłciowym przywileje wynikające z zawarcia takiego związku, to potrzebne są rozwiązania ustawowe. Dlatego premier zaapelował do posłów i ministrów.
6: Proszę wszystkich, zarówno tu, jak i w Sejmie, żeby począwszy od języka, poprzez działania, fakty, żeby szanować godność każdego człowieka i żeby pamiętać o tym, że ci ludzie żyją wokół nas, obok nas, wśród nas i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość, tak jak każdy inny człowiek.
3: Wiele wskazuje na to, że premier tą informacją chciał przyciąć spekulacje wokół losów rozporządzenia i też zażegnać taki konflikt między resortem cyfryzacji a spraw wewnętrznych i administracji, które spierały się wokół tego dokumentu. Tu ministerstwo Krzysztofa Gawkowskiego twierdziło, że do transkrypcji małżeństw jednopłciowych wystarczy rozporządzenie, a resort Marcina Kierwińskiego miał upierać się przy rozwiązaniu ustawowym.
2: O czym informowała Dagmara Kędzior. Zbigniew Ziobro zostanie pozbawiony poselskiej pensji. To reakcja władz Sejmu na ucieczkę do Stanów Zjednoczonych i podjęcie współpracy z Telewizją Republika. Tymczasem w koalicji rządowej stawiane są pytania, kto odpowiada za to, że poseł PiSu nie siedzi na ławie oskarżonych. W jego macierzystej partii trwa gorąca dyskusja wokół postawy byłego ministra sprawiedliwości.

0: O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli Zbigniew Ziobro podjął pracę za granicą, to może to wpłynąć na jego status jako posła zawodowego.
2: Pan Ziobro podjął pracę w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Przeciwko takiemu stawianiu sprawy protestuje PiS. Poseł tej partii Michał Wójcik nie widzi konfliktu interesów między byciem posłem a pracą w telewizji.
3: Nie widzę w tym absolutnie tutaj niczego, co by było jakimś naruszeniem czegokolwiek. Są politycy, którzy mają całe artykuły na łamach różnych gazet i pani to wie dokładnie tak samo jak i ja. Natomiast rozumiem, że Zbigniewowi Ziobro nie wolno, no bo wiadomo, że on ma mniej praw w społeczeństwie niż każdy inny w tym społeczeństwie, w naszym kochanym społeczeństwie.
1: Zdaniem opozycji śledczym nie uda się już sprowadzić Zbigniewa Ziobry do kraju, a przynajmniej nie nastąpi to w krótkim czasie. Dlatego mówią oni o wizerunkowej porażce rządu.
3: To jest katastrofa wizerunkowa Donalda Tuska. Katastrofa. I on o tym doskonale wie. Wy tak samo wiecie jak i ja, że Donald Tusk wie, że to jest katastrofa wizerunkowa. Próbuje się to odwrócić oczywiście w niektórych mediach, ale tego się nie odwróci. To jest porażka całego rządu, tego nieudacznego, tej całej patowładzy po prostu. Nie dowieźli spraw ani służby zdrowia, ani budżetu, a nawet nie mają zdjęcia ze Zbigniewem Ziobro.
1: Świadoma tego jest także część koalicji rządowej. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że prokuratura powinna uderzyć się w piersi, bo rozliczenia rządów PiS nie idą zgodnie z oczekiwaniami wyborców koalicji 15 października.
4: Zwłaszcza Koalicja Obywatelska, ale i wielu w naszej koalicji, również w mojej partii, mówiło o tym, jak ci pisowscy aferzyści będą puszczani w skarpetkach, jak więzienia będą ich pełne, jak nie będziemy mogli się uwolnić od ich procesów, który z nich stanął przed sądem. Nawet jeżeli zostały sformułowane akty oskarżenia, co są, że tak powiem, pojedyncze przypadki, który z nich stanął przed sądem? Po tych 2,5 roku rozliczeń, które tutaj były prowadzone. Odpowiedź brzmi nikt.
1: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przyznaje, że choć ściągnięcie Zbigniewa Ziobry do kraju nie będzie łatwe, to koalicja nie złoży broni.
5: To prawda, że ściągnięcie Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych wiąże się z długotrwałą procedurą, ale to nie oznacza, po pierwsze, że Zbigniew Ziobro jest niewinny, po drugie, że nie będziemy podejmować próby negocjacji i próby dokonania ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że Zbigniew Ziobro powinien odpowiedzieć za swoje czyny przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: I dodaje.
5: Teraz rola naszej dyplomacji, naszego wymiaru sprawiedliwości.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Najpoważniejszy to kierowanie zorganizowaną grupą, która miała defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. PiS uważa, że prokuratura działa na polityczne zamówienie, choć część posłów tej partii, jak frakcja Mateusza Morawieckiego, otwarcie mówi o tym, że Zbigniew Ziobro szkodzi wizerunkowo ugrupowaniu. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
0: Mamy telemost pomiędzy Warszawą a Bukaresztem. Dzień dobry, Agnieszko Drążkiewicz.
6: Dzień dobry,
0: dzień
6: dobry. Kowalski.
0: Tak, dzień dobry. Mamy prośbę o wsparcie myślowe, można też, jak ktoś chce, to i modlitewne, o pomyślną maturę w rodzinie Sajurów. Dzisiaj matura ustna i przesyłamy
6: ja
0: przy okazji...
6: wysyłam przy z Bukaresztu.
0: No właśnie, to się podwójnie liczy. Więc przesyłamy, oczywiście, jak zawsze, pozdrowienia Grzegorzowi Sajurowi, Konradowi Piaseckiemu i naszym mamom. Ktoś jeszcze doszedł do tej listy w tym tygodniu?
6: I wszystkim słuchaczom no, naszym.
0: To jest
6: przecież
0: oczywiste, że słuchaczom i słuchaczkom także. Powiedz, bo ty jesteś już w Bukareszcie troszeczkę, tak. Drugi dzień, trzeci dzień?
6: Właśnie pierwszą noc spędziłam, więc aha, można powiedzieć, że rozpoczynam drugi dzień.
0: I w Bukareszcie trwa szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Wszyscy zjechali do stolicy Rumunii, a właściwie rozpoczyna się dzisiaj ten szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Powiedz, jaki jest najważniejszy temat obrad i czy jako Rumunia, jako państwo założycielskie, które będzie przewodniczyć tej całodniowej debacie, na jakie tematy postawi największy akcent?
6: No oczywiście ten największy akcent będzie stawiany na ten zbliżający się szczyt NATO, no bo przecież Narada Sojusznicza będzie się odbywała za kilkanaście tygodni. No i to spotkanie właśnie w Bukareszcie jest istotne dla liderów tego formatu, czyli tej bukaresztańskiej dziewiątki, nazywanej w skrócie B9. I też prezydent Karol Nawrocki, który reprezentuje nasz kraj, a jak wiemy Polska i Rumunia właśnie w 2015 roku... powołały, wymyśliły, opracowały ten format krajów, które tworzą wschodnią flankę NATO, więc Karol Nawrocki tutaj jest też od wczoraj. Wczoraj już prezydent

0: studenci dyskutowali nad założeniami tej dzisiejszej agendy, wskazywali, jak ważnymi filarami dziewiątki są właśnie Polska i Rumunia. Na to zwraca uwagę w rozmowie z nami, z dziennikarzami, na takiej późno-popołudniowej konferencji właśnie prezydent Karol Nawrocki.
1: To nasze państwa biorą największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed Rosją. Zarówno Polska na północy, jak i Rumunia na południu są twierdzami na wschodniej flance NATO. Dziś Warszawa i Bukareszt należą do najważniejszych centrów odpowiedzialności strategicznej NATO na wschodniej flance. Nasze państwa nie tylko diagnozują zagrożenia, bo diagnozują, ale coraz częściej współkształtują odpowiedź całego sojuszu na wyzwania bezpieczeństwa.
0: Oczywiście tematyka transatlantycka to jest ten drugi bardzo ważna kwestia, która się pojawi dzisiaj. Już wczoraj zresztą my, dziennikarze z Polski, pytaliśmy o to obu prezydentów. Karol Nawrocki po raz kolejny tak naprawdę podtrzymał deklarację, jeżeli chodzi o ewentualną relokację żołnierzy amerykańskich z Niemiec i ewentualne pojawienie się ich nad Wisłą, że oczywiście nasz kraj, on osobiście, prezydent Karol Nawrocki, jest zainteresowany tym, że w każdej chwili, żebyśmy mogli takich żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych przyjąć.
1: Jeśli słyszymy informację, że tuż przed taką decyzją jest prezydent Stanów Zjednoczonych, to powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której ci żołnierze po prostu zostaną w Europie. 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
0: O tę gotowość państw wschodniej flanki NATO tak naprawdę, no bo Polska jest ważną częścią tego regionu i tę gotowość na przyjęcie żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych potwierdza również prezydent Rumunii, Nikos Dan. Posłuchajmy, co o tym mówił. Chcielibyśmy oczywiście, aby w Rumunii na wschodniej flance NATO było więcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych. My mamy bazę, rozbudowujemy ją, możemy przyjąć żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w każdej chwili. No ale oczywiście te nasze działania, nasze deklaracje nie oznaczają, że my, państwa wschodniej flanki, działamy tutaj przeciwko naszym partnerom z Zachodu. Wręcz przeciwnie, taka większa obecność to byłoby wzmocnienie bezpieczeństwa całej Europy. W tej naradzie będą też brali udział liderzy oczywiście państw nordyckich dzisiaj. Całodniowy ten szczyt. Do Bukaresztu przylecieli również sekretarz generalny NATO Mark Rutte, a także przedstawiciel administracji amerykańskiej. No i oczywiście jest też tutaj wśród gości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wszyscy będą w tej debacie uczestniczyć na równych prawach. Potem późnym popołudniem spotkają się z nami, z dziennikarzami, 3 osoby, bo będzie to prezydent Rumunii, prezydent Polski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
2: Agnieszka Drążkiewicz, na żywo, prosto z Bukaresztu. Bardzo ci serdecznie, tak, Agnieszko, jest. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: Do usłyszenia. Dobrego dnia.
2: 2 minuty pozostały do godziny 7:00, a to oznacza, że już za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po informacjach nasza pierwsza polityczna rozmowa dzisiaj. Bartosz Romowicz, widziałem już, nawet witałem się z panem posłem w przejściu. Wszyscy jesteśmy w gotowości, to czekamy tylko na państwa w takim razie. Proszę zostać z nami.
3: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest nota dyplomatyczna w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ pyta ambasadę USA o wyjazd byłego ministra sprawiedliwości. Wśród nich rządowy i prezydencki. 4 projekty ustaw regulujące rynek kryptowalut skierował do komisji Sejm. Handel, a nie kwestie wojenne. Ten temat ma zdominować spotkanie Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie amerykańskiej notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech Ziobro wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursu na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
2: Oficjalne zapytanie do amerykańskich władz ma wyjaśnić podstawy prawne wjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Polski rząd wcześniej informował Amerykanów, że Ziobro jest poszukiwany krajowym listem gończym, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
3: Z całą pewnością on opuścił Węgry jeszcze za rządów Orbana. Pytanie, czy to zrobił zostawiając ślady, czy też nie zostawiając tych śladów w europejskim systemie podróży.
2: Co ciekawe, dzisiaj sejmowa komisja ma rozpatrzyć prywatny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Chodzi o naruszenie dóbr osobistych poprzez zniesławienie dziadka pewnej pokrzywdzonej. Zbigniew Ziobro nie może połączyć się na posiedzenie komisji przez internet, powiedział Polskiemu Radiu przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak.
4: Nie mamy sytuacji pandemicznej, więc jest stawiennictwo osobiste, przy czym każdy, kto ma sprawę immunitetową, może wyznaczyć pełnomocnika.
2: Michał Makowski, Polskie Radio.
1: I między innymi o sprawę Zbigniewa Ziobry będziemy pytać naszych porannych politycznych gości. Pierwszym już za kilka minut będzie Bartosz Romowicz z Polski 2050. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Prezydent Karol Nawrocki liczy, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut. Jak podkreślał podczas wizyty w Rumunii, w toku prac odbywał konsultacje z klubami parlamentarnymi, więc projekt jest kompromisowy.
5: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku. Więc oczywiście spodziewam się i mam nadzieję, że polski parlament przyjmie tą propozycję stworzoną w kancelarii prezydenta w sposób kompromisowy i koncyliacyjny. I taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, bym podpisał.
1: To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie dwie ustawy przyjęte przez parlament prezydent zawetował. Donald Trump w drodze do Pekinu na szczyt z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Przed odlotem z Białego Domu Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów z Xi Jinpingiem. Jednak wcześniej amerykański prezydent bezskutecznie naciskał Chiny, by nakłoniły Iran do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia wojny. Spotkanie przywódców prawdopodobnie zdominują kwestie gospodarcze. Donald Trump zapowiedział, że zaapeluje do przywódcy Chin o większe otwarcie chińskiego rynku. Statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto hantawirusa, najprawdopodobniej w niedzielę przypłynie do Rotterdamu. W tym największym holenderskim porcie przejdzie dezynfekcję. Więcej w relacji Katarzyny van Rooyen.
6: Światowa Organizacja Zdrowia oraz Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie ujawniły, jak dezynfekcja będzie przebiegać. Wiadomo tylko, że instytucje te razem z zarządem portu przygotowują procedury, których każdy będzie musiał przestrzegać. Cytowane przez media profesjonalne firmy zajmujące się dezynfekcją statków wyjaśniają, że najpierw usuwana jest pościel i pozostawione przez pasażerów bagaże. Następnie czyszczone są wszystkie powierzchnie we wszystkich pomieszczeniach środkami na bazie nadtlenku wodoru lub chloru. Na pokładzie statku płynącego z Teneryfy znajduje się 25 członków załogi, 2 lekarzy specjalistów oraz ciało pasażera, który zmarł po zarażeniu hantawirusem.

0: wirusem. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Wybitna, wrażliwa, wszechstronnie utalentowana. Taka pozostanie we wspomnieniach. Nie żyje aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki w rozmowie z Polskim Radiem wspomina, że Stanisława Celińska była wyjątkową artystką.
2: Wybitna i wszechstronnie utalentowana.

0: wieku występowała w powieści radiowej Matysiakowie, gdzie wcielała się w postać Iwonki Rączkowej. Utalentowana, wielka aktorka o nieprawdopodobnej wrażliwości, tak wspominają reżyser Teatru Polskiego Radia Waldemar Modestowicz.
1: Pamiętam jej skupienie i taką ciekawość drugiego człowieka, co ja mam jej do powiedzenia i taką potrzebę porozumienia, znalezienia wspólnego rozwiązania tej postaci czy tej sceny, którą mamy do pokazania. Myślę sobie, że ona nie grała, że to wszystko było jej prawdziwe.
0: Stanisława Celińska była wielokrotnie nagradzana m.in. pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry. Artystka odeszła w wieku 79 lat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Środa w całym kraju przeważnie deszczowa. Od rana pada głównie na północy, ale front deszczowy zbliża się również do krańców zachodnich. Tam po południu możliwe będą również burze. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry. 7:06 na zegarach. Przed nami środa i to 13 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Słońce dzisiaj wzeszło o 4:45, zajdzie o 20:21. Dzień trwa już 15 godzin i 36 minut i dodam, że w wielu obszarach Polski zaczynają się tak zwane białe noce, czyli noce, w trakcie których właściwie nie robi się do końca ciemno, bo słońce zachodzi tak nisko nad widnokręgiem, że nadal jeszcze po światę widać. Ten dzisiejszy dzień, chyba już wspomniałem, 15 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Dobiesława, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr, Robert i Serwacy. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Bartosz Romowicz w naszym studiu, wiceprzewodniczący klubu Polski 2050. Czołem, panie pośle.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Czyją winą jest, że Zbigniewowi Ziobrze udało się zbiec do Stanów Zjednoczonych?
5: Zacząłbym od winy Zbigniewa Ziobry.
4: To oczywiste.
5: Natomiast jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. Natomiast to pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które posiadają zarzuty, może inaczej, mają posiadać zarzuty karne, śmiały się w twarz milionom Polaków. Bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości, to myśli sobie, skoro on może, on sobie...
4: To każdy może.
5: Tak. I to jest największy problem tego wszystkiego, bo to daje obywatelom poczucie takiego braku elementarnych zasad sprawiedliwości.
4: Ale ja myślę, że przy tej sprawie Zbigniewa Ziobry wyszło też bardzo wiele problemów, o których na co dzień się nie mówi, a które spotykają wiele osób, które stykają się z wymiarem sprawiedliwości. Procedury trwające miesiącami, oczekiwanie na podpis adwokata, które też trwa miesiącami. Najbliższy termin rozprawy wyznaczony na 8 dzień września, mamy maj, w sprawie, która nie dość, że zdaje się z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości pilną, to jeszcze także pod kątem zarzutów, 20 kilka zarzutów. I okazuje się, że wymiar sprawiedliwości miele tak powoli, że przestępcy mogą zbiegać za granicę i to dwukrotnie.
5: Panie redaktorze, jako adwokat panu powiem, że jedną z taktyk procesowych, pełnomocników procesowych jest przeciąganie sprawy na tak zwane przedawnienie. Myślę, że to jest żadna tajemnica poliszynela wykonywania tego zawodu, że najpierw patrzymy, jakim okresem przedawnienia charakteryzuje się dany zarzut, dany przestępstwo i patrzymy, czy uda się dociągnąć na przedawnienie, więc to pokazuje, że na samo przedawnienie można sprawę wygrać i myślę, że Zbigniew Ziobro na to liczy, że kiedy wróci do Polski, to będzie rządził ktoś inny. I tak jak
4: Nawet nie na przedawnienie liczy, co na zmianę władzy.
5: No tak, ale nawet jeżeli ta zmiana władzy by nie doszła za rok, a za 5 lat, bo to tak mniej więcej mamy cykle wyborcze, to dalej może się jeść za granicą i wrócić.
4: Chyba diagnoza jest smutna, bo coś musi być z polskim państwem nie tak, jeśli ścigając przez

0: 3 lata. Czy to jest były minister sprawiedliwości, czy to jest Roch Kowalski, to nie ma teraz żadnego znaczenia. Jeśli ścigając tego podejrzanego o 26 przestępstw przez osobę, podejrzaną osobę o 26 przestępstw, jeśli przez 3 lata nie udaje się wymiarowi sprawiedliwości nawet postawić zarzutów tej osobie. Ja nie mówię nawet o kwestii rozpoczęcia procesu sądowego.
1: Tak, ma pan rację, ale to nie jest tylko przypadek Zbigniewa Ziobro, ale także innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. A kiedy cofniemy się w czasie, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, które też zapowiadali rozliczenia poprzednich rządów Koalicji Obywatelskiej, wtedy Platformy Obywatelskiej, też tak naprawdę nikogo przed sąd nie postawili, poza chyba senatorem Gawłowskim i Sławomirem Nowakiem, chyba dwie, takie dwa głośne były procesy. Tak. A poza tym też nie. Polski wymiar sprawiedliwości, polska procedura karna wymaga gruntownej reformy, jeśli chodzi o terminy, jeśli chodzi o możliwość unikania, tak jak tam powiedział chociażby, wystarczy jedną rzecz zrobić, wystarczy wysyłać dokumenty bez podpisu adwokata. Czy...
0: I tak się stało w tej sprawie.
1: No i tak będzie. I powiem panu tak. Są taktyki różne, na przykład dzień przed czynnością procesową, przed terminem sądowym, wypowiedzenie pełnomocnictwa przez jednego z trzech pełnomocników, jeden nie odbiera.
0: Mogę panu szczerze coś powiedzieć? To dlaczego tym się nie zajął minister Żurek? Dlaczego nie zajął się usprawnieniem wymiaru sprawiedliwości, tylko ciągle rysuje plan B, C i D, albo rozliczania, do którego nigdy nie dochodzi, albo do dopuszczenia sędziów do Trybunału, do którego też nie dochodzi.
1: Panie redaktorze, moglibyśmy zerknąć w historię nazwisk, które pełniły funkcję ministra sprawiedliwości w wolnej Polsce i nikt się tym nie zajął. Ani nie zajął się tym Waldemar Żurek, ani Adam Bodnar, ani Zbigniew Ziobro, który by chciał być takim szeryfem i nic w tych sprawach nie uprościł, a co więcej skomplikował jeszcze, ani wcześniej Krzysztof Kwiatkowski i jeszcze wielu innych ministrów sprawiedliwości. I uważam, że to jest błąd i największa wina całej klasy politycznej po roku 90, że nie zrobiliśmy nic, żeby w Polsce w sprawach kluczowych, a uważam, że wymiar sprawiedliwości jest kluczowy, stworzyć takie przepisy ponad politycznymi podziałami, co jest najtrudniejsze w Polsce, stworzyć przepisy, które są skuteczne. Jak patrzę na historię, wie pan, co wczoraj, jaka była rocznica, tak?
0: Zamachu majowego.
1: Tak. Ja myślę, że jeżeli polaryzacja na polskiej scenie politycznej i ta polityczna nawalanka dwóch największych ugrupowań na polskiej scenie politycznej będzie się ciągnęła i eskalowała tak, jak eskaluje, i ktoś tego nie przerwie, to my za kilka lat będziemy mieli to samo, co było 100 lat temu. I to jest najbardziej brutalne i to powinno wszystkich martwić. Nawet wczorajsze takie symboliczne było, kiedy pan marszałek Piotr Zgorzelski czytał projekt uchwały upamiętniającej wydarzenia sprzed 100 lat.
0: Mówi pan o tym projekcie Konfederacji?
1: Nie, to był projekt PSL-u.
0: Okay.
1: To posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, czy to się nagrało, czy to było słychać w przekazie telewizyjnym, ale krzyczeli jakieś tam hasła pojedyncze, kiedy mówił pan marszałek o zgodzie narodowej, kiedy mówił o poszanowaniu konstytucji, więc to pokazuje, na jakim poziomie eskalacji konfliktu politycznego w Polsce jesteśmy. Powinniśmy wymiar sprawiedliwości wyjąć ponad to, powinniśmy ochronę zdrowia wyjąć ponad to, edukacji i wiele innych rzeczy, bo to tak naprawdę cierpią obywatele, no ale co mogę panu powiedzieć? Jako członek tej klasy politycznej nie zgadzam się z tym, ale sam nic nie zrobię.
0: No, ma pan, w sumie nie mam argumentu już żadnego, żeby tutaj odpowiedzieć i nawet chciałem zapytać o to, czy o dymisję potencjalną Waldemara Żurka, ale
1: zmieni,
0: w tym kontekście,
1: panie doktorze,
0: no właśnie.
1: To nic nie zmieni, pomyślałem. Natomiast jeśli chodzi o Waldemara Żurka, to stosunkowo niedługo jeszcze jest ministrem. Więc myślę, że też nie można mu zarzucać wszystkiego, chociaż chciałbym...
0: Czy myślę, że wiodący zarzut jest taki, że tam pada bardzo wiele słów, a realnego działania to tak średnio widać.
1: Aczkolwiek też panu powiem, że jak patrzę na proces legislacyjny w Polsce, to on też nie jest najszybszy. Wczoraj sobie robiłem nawet takie podsumowanie swoich projektów poselskich, które złożyłem, a było ich kilka. I patrzyłem, ile mija od terminu złożenia projektu ustawy do podpisu prezydenta. To tak najszybciej w ustawie o planowaniu przestrzennym, zagospodarowaniu przestrzennym, to było chyba 5 miesięcy. Ale mam takie projekty ustaw, które złożyłem w 2024 roku, w początkiem roku, a jeszcze nie weszły do pierwszego czytania. Nie ma stanowiska rządu, mimo że to są projekty, które mają 2 czy 3 strony tekstu. Aż to też pokazuje, że ta administracja funkcjonuje zbyt wolno i nawet zmiana przepisów w Polsce jest zbyt wolna. A na końcu tak jest Karol Nawrocki.
0: No, a po drodze jest jeszcze premier Donald Tusk, który odsiewa legislacyjne ziarno od plew w swoim przekonaniu.
1: Myślę, że nie bezpośrednio on sam, natomiast...
0: No, wiadomo, myślę, tak,
1: ale myślę, że jest też taki filtr, może mniejszy niż w kancelarii prezydenta, ale jednak też.
0: Dobrze,
1: jest.
0: To o kryptowalutach teraz porozmawiajmy, bo są dwa konkurencyjne, znaczy są 4 konkurencyjne, jest w sumie 5 konkurencyjnych projektów.
1: Tak.
0: Jeden, nad 4 wczoraj Sejm rozpoczął pracę rządowym, prezydentem.

0: Zełenskim, Polski 2050 i Konfederacji. To teraz moje pierwsze pytanie. Na ile projekty rządowe i ten wasz, Polski 2050, są ze sobą sprzeczne, a na ile uzupełniające?
1: Panie redaktorze, można powiedzieć, że w Polsce mamy kryptowalutową wojnę. A kiedy jest wojna, to cierpią ludzie. I w tym wypadku cierpi 3 miliony Polaków, którzy inwestują w kryptowaluty. Nasz projekt, Polski 2050, którego posłem prowadzącym jest poseł Adam Gomoła, który naprawdę zna się na tym temacie jako młody parlamentarzysta, jest projektem, który jest jedynym akceptowalnym. Bo ani nie zgadzam się z tym, co mówi pan prezydent Nawrocki, że jego projekt jest kompromisowy, bo wcale nie jest kompromisowy, bo mówiąc tak językiem kolokwialnym, wybija zęby KNF-owi i daje tak naprawdę możliwość przedłużania administracyjnego właśnie przez te firmy postępowań. Ani projekt rządowy nie jest koncyliacyjny, bo faktycznie są tam takie rzeczy, które można byłoby wywalić. Tam między innymi projekt Polski 2050 eliminuje ten słynny lex cinkciarz, jeśli chodzi o kantory internetowe. I to nie chodzi o to, że my jako Polska 2050 nie zgadzamy się z tym, że trzeba coś w tym zakresie zmienić, tylko uważamy, że ustawa o kryptowalutach jest potrzebna tu i teraz i nie ma co do niej robić rzutki o kantorach internetowych, tylko można przygotować odrębną ustawę o tych kantorach internetowych.
0: No dobra, ale zastanawiam się,
1: projekt Polski 2050 jest jedynym, który jest do akceptowania przez wszystkie strony sporu politycznego i mamy nadzieję, że to będzie projekt wiodący. Liczymy ciągle na to. Dzisiaj się to wszystko rozstrzygnie. Bo ani Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje projektu prezydenckiego.
0: Waszego też nie.
1: Może jeszcze przyjdzie chwila refleksji.
0: No wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, wiodącym jest projekt rządowy.
1: Znowu historia, tak jak się zakończyła ostatnio, że przyjmiemy go, bo nie będziemy chcieli koalicji rozbijać. Przyjmiemy go, pójdzie do prezydenta. No i będzie panu jeszcze parę razy. No to, panie redaktorze, i tak właśnie wygląda polityka, że nie, bo moje jest takie powiedzenie, moje jest mojsze. I to jest na tej zasadzie.
0: Chodzi o to, czyje będzie na wierzchu, koniec końców.
1: A wie pan, powinno być czyje na wierzchu? 3 milionów Polaków. No i dobra. To jest clue Polski 2050, który się niekoniecznie wszystkim podoba. Okay. Ani po jednej, ani po drugiej stronie jest ten.
0: No właśnie, ale to nie tak, nie macie poparcia rządu dla swojego projektu, ale zdaje się, że to poparcie, które było prezydenta, bo pamiętam, Adam Gomoła chodził do Pałacu Prezydenckiego, były sygnały z kancelarii prezydenta, że prezydent byłby w stanie podpisać taką ustawę,
1: i
0: jak
1: myślę,
0: złożyła
1: że
0: Polska.
1: Byłby w stanie podpisać.
0: Ale złożył swój projekt podobny do rządowego.
1: No to pokazuje,
0: wyrolował was?
1: Nie, to pokazuje, ile jest warte słowo pana prezydenta w momentami, więc...
0: Czyli wyrolował
1: nie,
0: was.
1: Nie, robi politykę. Robi politykę. I właśnie tak wygląda polityka. I znów wracamy do tego, co mówimy od paru minut, że tak wygląda polityka. Że ważniejsze jest to, czy to będzie projekt Koalicji Obywatelskiej, czy rządowy, czy to będzie projekt prezydenta, a nie to, żeby na końcu obywatele zyskali. Projekt Polski 2050, będę to powtarzał jak mantrę, jest dla ludzi, bezpośrednio ratunkowy. Natomiast tam chodzi w postaci dwóch o politykę. Ciągle apelujemy do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do pana prezydenta, jak i polityków Koalicji Obywatelskiej. Zróbmy projekt Polski 2050 projektem wiodącym. Jest on naprawdę kompromisowy. Wyciąga to, co z tej ustawy jest konieczne, odrzuca to, co jest niepotrzebne i można uregulować w ciągu najbliższego miesiąca rynek kryptoaktywów, żeby w Polsce można było prowadzić
0: trzeba
1: taką działalność.
0: Trzeba uregulować rynek kryptoaktywów, no, bo do końca czerwca jest czas na to, żeby jakiekolwiek przepisy przyjąć ze strony.
1: No ale jak nie przyjmiemy, to będziemy płacić kary i tyle, tak? Ale nikt się tym nie przejmuje za bardzo, bo nie płaci ze swojej kieszeni. Jak płaci ze swojej kieszeni, to by się zaczął przyjmować. Ale projekt Polski 2050 jest projektem, który po pierwsze reguluje rynek w sposób wystarczający, ten, który jest potrzebny, który daje możliwość prowadzenia takiej działalności w Polsce, a nie prowadzenia tej działalności z zagranicy w Polsce, ale także nie wykręca rąk KNF-owi i nie powoduje, że można przedłużać sprawę w nieskończoność.
0: Czemu premierowi i rządowi tak wiele tygodni zajęła deklaracja w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych? Bo dopiero wczoraj premier niczym, przepraszam, rycerz wyszedł na posiedzenie rządu i powiedział, że mamy to, że będzie rozporządzenie, które umożliwi transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawieranych poza granicami kraju. Czemu tak późno?
1: Nie wiem. Panie Tato, nie wiem. Natomiast próbuję analizować, czemu to może tak być. To jest też tak, że nasza koalicja jest koalicją od centroprawicy do skrajnej lewicy. Trzeba szukać kompromisu, chociaż ta sprawa wydaje się na tyle oczywista, że nie powinno się w niej szukać drugiego dna, tym bardziej, że wczoraj chociażby było dość długie posiedzenie pod komisji specjalnej do spraw statusu osoby najbliższej i tam ten temat idzie do przodu.
0: Co, idzie do przodu?
1: Idzie. Wczoraj było 3-godzinne posiedzenie, dość długo trwało, ale wiele poprawek
0: zostało przyjętych. A do końca czerwca, tak jak była deklaracja chyba minister Kotuli, uda się ten projekt przyjąć?
1: Mamy 13 maja, więc myślę, że jest szansa. Tak? Na pewno idą prace do przodu i to jest projekt, i to właśnie pokazuje, że w polityce może być kompromis możliwy i tutaj myślę, że wszystkie środowiska polityczne, oczywiście poza PiS-em, będą w stanie go zaakceptować, a powinny także w

0: PiSie, no bo w PiSie jest także wiele takich osób, które ma poglądy centroprawicowe i myśli podobnie, niekoniecznie tak jak skrajne skrzydło PiS.
1: Coś mi mówi, że to się jeszcze wykopyrtnie.
0: On jest dłużej w polityce niż
1: nie,
0: ja.
1: Nie, w polityce nie jestem, jako obserwator.
0: Tak, komentator.
1: To prawda. Panie pośle, to jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili na kwestię sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo wczoraj Trybunał Konstytucyjny w tym składzie obecnym wydał wyrok, w którym, uproszczę to, uznał prawo prezydenta.
0: Czy to skład orzekający?
1: Czytałem.
0: No tam, jak zobaczyłem osobę przewodniczącego, no to już wiedziałem, że lepiej być nie może. Prokurator stanu wojennego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, to z Podkarpacia, z mojego Podkarpacia.
1: Stanisław Piotrowicz.
0: Oczywiście, no to jest przecież Trybunał Konstytucyjny, czy za czasów obecnego prezesa, czy odkrycia kulinarnego Jarosława Kaczyńskiego, pani Przyłębskiej, to jest zbrojne ramię PiSu i właśnie to pokazuje, jak wymiar sprawiedliwości miał funkcjonować za PiSu. Miał być polityczny. No i dalej zrobił to, co zrobił, tylko teraz już przeszli samych siebie, bo stwierdzili, że ich własna ustawa, na podstawie której wybrali obecny KRS, jeszcze nie jest niekonstytucyjna, ale może być niekonstytucyjna, więc zabezpieczymy. I zupełnie przez przypadek zrobili to w tym samym czasie, kiedy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której przewodniczy Paweł Ślis, trwały prace nad sprawozdaniem komisji w tym zakresie. No to pokazuje, że polska scena polityczna jest zabetonowana, a przepisy, które wprowadziły Prawo i Sprawiedliwość, mając w pełni władzy, tak? Bo mieli wtedy pełnię władzy, są tylko i wyłącznie po to, żeby nie oddać władzy, i ten model węgierski, który teraz będzie obalany w Polsce wymiar sprawiedliwości, niestety ma się bardzo dobrze, za dobrze i będzie go trudno wyeliminować, bo będą takie gierki.
1: No ja odpowiedziałbym pan, jak pan, no i co z tego i nic.
0: Panie, no to mogę panu powiedzieć. Ludzie, którzy obserwują scenę polityczną, widzą, że tak wygląda, natomiast my musimy robić swoje i znaleźć wyjście. No mi się marzy, żeby wyjść znowu, tak jak w kryptoaktywach. Mamy projekt prezydencki, mamy projekt drugiej strony sceny politycznej, żeby zrobić projekt, który jest projektem centrowym, który będzie zaakceptowany przez wszystkich, ale tu będzie jeszcze dużo trudniej.
1: Co dalej z Polską 2050?
0: Jesteśmy koalicjantem w rządzie, jesteśmy odpowiedzialnym koalicjantem za Polskę, pracujemy, przygotowujemy kolejne projekty naszych ministrów w rządzie, ale także projekty poselskie. Ja mogę panu powiedzieć, że składam w dniu dzisiejszym, bądź jutro, na najpóźniej, kolejny projekt poselski, który przygotowałem, który znów dotyczy OSP, a konkretnie psów w OSP. Rozwiązujemy temat, który przez 30 lat nie był rozwiązany.
1: Więc... A co z psami w OSP?
0: No one przez 30 lat były stosowane, ale tak naprawdę na podstawie zwyczajów, a nie na podstawie przepisów, i chcemy im nadać...
1: Uregulować.
0: Tak, uregulować. Tak,
1: i nadać też prawa do emerytury, jak rozumiem, tak? Takie emerytury.
0: Nie, natomiast to między innymi dotyczy szkoleń, dotyczy tego, że będzie można używać także OSP w innych służbach. Kolejny rozsądny przepis, za którym można powiedzieć, że stoi grupa kilkudziesięciu opiekunów tych psów, kilkuset tych psów, które co każdego dnia w Polsce ratują życie Polkom i Polakom. I to jest chyba sens Polski 2050 w polityce, żeby robić projekty dla ludzi.
1: Chociaż nie dzisiejszy sondaż dla wirtualnej Polski United Service daje wam 1,4% poparcia.
0: A już widzieliśmy sondaże, gdzie mieliśmy 0,7%.
1: Więc... No dobra, ale nie było sondażu, w którym mieliście 5.
0: No tak, ma pan rację. No, trzeba walczyć o to, żeby było lepiej. Natomiast życie zweryfikuje jak ostatecznie wybory. No. Może Polska nie jest gotowa na Polskę 2050, czyli na partię, która jest partią centrową, która nie idzie pod ramię z jednymi i w ramię z drugimi, tylko idzie środkiem. Polska scena polityczna jest polaryzowana od wielu lat i myślę, że pan to widzi doskonale. No, jako Polska 2050 próbowaliśmy się w tym betonie przebić, żeby być w środku takim, który zapobiegnie temu, co było między innymi 100 lat temu. Ja ciągle powtarzam i będę powtarzał, że na polskiej scenie politycznej jest potrzebny ruch, partia, stowarzyszenie, które będzie skupiało polityków centrum. Ja jestem politykiem, który nie jest ani skrajnie prawicowy, ani skrajnie lewicowy. Uważam, że radykalizmy są złe. I moi koledzy i koleżanki w Polsce 2050 też. Natomiast to się nie sprzedaje w mediach, bo może pan sprawdzić w piątek, jak już będę po konferencji prasowej po złożeniu projektu poselskiego dotyczącego OSP, który jest naprawdę dobry, rzetelny. Nikt o tym nie powie. Nawet sam pan by nie wspomniał.
1: Oczywiście, żebym nie wspomniał, bo to nie jest... No, nie wzbudza emocji, ma pan rację.
0: Ale dlaczego o tym, skoro to jest dobra rzecz? Dlaczego nie można powiedzieć o dobrym projekcie?
1: A teraz chce pan przejąć inicjatywę, żebyśmy o mediach porozmawiali. Możemy porozmawiać o tym, jak funkcjonują media.
0: Nie, o polityce.
1: Ale ja się z panem zgadzam. Nie, media się łapią na bardzo proste polityczne tematy, bo są łatwiejsze do opowiedzenia i bardziej nośne. Lepiej się klikają, no w tym kierunku to też zmierza. No i pan, polityka coraz bardziej przypomina taniec z gwiazdami, tak na dobrą sprawę.
0: Tylko coraz mniej dziesiątek się dostaje. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby pokazać, bo pytał pan o Polskę 2050, moja, żeby pokazać miejsce Polski 2050 w mediach, to trzeba pokazać, że Polska 2050 robi projekty, które nie są

0: rewelacyjne medialnie do opowiadania, ale rozwiązują sprawy Polek i Polaków. Ten projekt, który ja przygotowałem, który zostanie złożony, będzie dotyczył kilkudziesięciu obywateli Polek i Polaków, więc to jest tam...
1: Śledziłbym ostatnią edycję Tańca z Gwiazdami?
0: Nie, nie mam czasu.
1: Zaraz powiem dlaczego. Bo okazuje się, że w tym konkursie bardzo często mało chodzi o taniec, bardziej chodzi o to, jak się uczestnicy sprzedają. I może ta analogia do polityki jest podobna, może nie potraficie się po prostu odpowiednio sprzedać.
0: Przemyślę.
1: Niestety w takich czasach żyjemy.
0: Przemyślę, przeanalizuję.
1: Obejrzę cały sezon?
0: Sezon nie obejrzę, bo szkoda mi czasu. Nie lubię oglądać telewizji, tak naprawdę nie mam czasu, wolę spędzić czas z córką w tym czasie, kiedy mam go wolny. Natomiast być może ma pan rację, ale to nie zdejmie mnie z tego kierunku, z tej drogi, że trzeba robić dobre projekty dla ludzi. Mam kolejne 3 przygotowane i będę je składał i niezależnie od tego, czy będziemy mieli 0,7, 1,7 czy 3,12, będziemy to robić, wierząc, że Polki i Polacy na koniec dnia w wyborach parlamentarnych zaufają ponownie partii centrowej i będą chcieli, żeby nie rządziła ani jedna strona, ani druga strona, bo takie rządzenie, jak pokazują rządy Prawa i Sprawiedliwości, nie dają nic dobrego.
1: Deklarował Bartosz Romowicz, wiceprzewodniczący klubu Polski 2050. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
13: Klimat jaki jest, każdy widzi.
14: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
15: Ale my nie załamujemy rąk.
16: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
17: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
15: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
17: I o tym rozmawiamy w audycji.
15: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
17: I na stronie polskieradio.pl.
15: Zapraszamy.
17: Marta Hoppe
15: i Patryk Michalski.
18: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister sprawiedliwości wyjechał do USA na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Oficjalne zapytanie ma wyjaśnić, kiedy i na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych, mówił wiceszef dyplomacji Marcin Bosacki. Dziś Sejmowa Komisja Immunitetowa ma rozpatrzyć prywatny wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, powiedział Polskiemu Radiu szef komisji Jarosław Urbaniak.
2: Żadna tajemnica, jest prywatny akt oskarżenia, w którym skarżąca uważa, że zostały naruszone jej dobra osobiste, a tak naprawdę został zniesławiony jej dziadek.
1: W niedzielę Ziobro poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Polityk PiS ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Podczas debaty przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że jeśli ponownie ustawa przyjęta przez Sejm nie będzie uwzględniać uwag prezydenta, należy spodziewać się kolejnego weta. Dobrze płatne miejsca pracy, lokalne podatki i rozwój. Program SAFE jest szansą i dla fabryki broni, i dla Radomia. Tamtejsza fabryka broni to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów broni strzeleckiej w Europie. A zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego, dobra passa fabryki wynikająca z realizacji kontraktów w ramach programu SAFE wpłynie na samorządowe finanse.
3: Nowe kontrakty to przede wszystkim nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy dla Radomian. To przełoży się na większy wpływ podatków lokalnych, ale także oczywiście tych podatków, które są częścią wynagrodzenia pracowników, i to da nam szansę realizacji kolejnych wartościowych projektów dla miasta.
1: Zgodnie z planem do końca maja zawartych zostanie w ramach projektu około 40 umów z firmami przemysłu zbrojeniowego. Do końca maja, czyli 3 tygodnie dłużej, będzie można oglądać wystawę Nasi Chłopcy w Muzeum Gdańska. Stało się tak z powodu dużego zainteresowania ekspozycją o wcielaniu mieszkańców Pomorza do Wehrmachtu. Zobaczyło ją już ponad 90 tysięcy osób. Kuratorami wystawy są Andrzej Hoja i Janusz Marszalec.
4: To nie do końca wystawa historyczna. Oczywiście mówi o przeszłości, mówi o pamięci, ale mówi o czymś o wiele, wiele więcej.
5: Dodaliśmy hasło do pewnej dyskusji. Ta wystawa była pretekstem do sporów, czasami bardzo emocjonalnych, i to jest chyba jej największa wartość, że o pewnych sprawach powiedziała pełnym głosem.
1: Wystawa jest pokazywana w ratuszu głównego miasta w Gdańsku. Do końca maja wstęp kosztuje złotówkę.

0: całym kraju dzisiaj pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami po południu na wschodzie i w całym kraju także deszczowo, z możliwymi burzami na zachodzie. Temperatura nie przekroczy 14 stopni, tyle wskażą termometry m.in. na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W centrum 12-13 stopni, a najchłodniej na Podlasiu i Pomorzu Środkowym. Tam tylko 11 stopni. Siódma 34 na zegarach, Tomasz Kowalczyk. I jak ponownie wysłuchałeś już polskiej propozycji do Eurowizji?
1: No przyznam się szczerze, że jeszcze nie.
0: To musisz nadrobić.
1: Ale za godzinę już na pewno.
0: Ale za godzinę nie ma już
1: no
0: informacji.
1: No i dlatego wtedy posłucham.
0: Zaczynamy.
1: Zaczniemy od futbolu. Niemiecki trener Barcelony, świeżo upieczonych piłkarskich mistrzów Hiszpanii, czyli Hansi Flick, poinformował, że zamierza przedłużyć kontrakt z najlepszym klubem La Ligi do 2028 roku. W niedzielę, przypomnijmy, Barca zdobyła 29. mistrzowski tytuł w lidze hiszpańskiej, zapewniając go sobie po zwycięstwie nad Realem Madryt 2-0 w El Clasico. Zawodnikami klubu z Katalonii są oczywiście Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a obaj nasi zawodnicy aktywnie uczestniczyli w mistrzowskiej fecie.
2: Wiska Barca, wiska Katalonia, vamos!
1: To pan Robert tak świętował na jednym z autokarów, który krążył po ulicach Barcelony, a w tym sezonie w Hiszpanii do rozegrania pozostały jeszcze trzy kolejne.

0: ale mistrzowski tytuł już przyznany. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował z kolei o terminach rozegrania meczów barażowych o awans do Ekstraklasy. Spotkania półfinałowe 28 maja o 17.30 i o 20.30, a finał barażu zaplanowano na 31 maja. Albo 1 czerwca, to w zależności od tego, czy Śląsk-Wrocław nie będzie gospodarzem spotkania finałowego, a we Wrocławiu zaplanowano 31 maja towarzyski mecz reprezentacji Polski z Ukrainą, więc stadion się rozdwoić nie może. Dziś w piłkarskiej Ekstraklasie odrabianie zaległości z 31 kolejki. Raków Częstochowa podejmie Jagiellonia Białystok, Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze. A czy któraś z tych drużyn może jeszcze włączyć się do gry o Mistrzostwo Polski? O tym Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Te dzisiejsze mecze odpowiedzą nam na pytanie, czy powinniśmy już koronować poznańskiego Lecha, czy jednak ktoś jeszcze ma chrapkę na tytuł mistrza Polski, ponieważ grają no, poważni kandydaci, być może nawet jeszcze w walce o tytuł. Na razie 7 punktów straty do Lecha ma Jagiellonia, Raków i Górnik. No i na tym etapie sezonu na 2-3 kolejki przed końcem to już jest bardzo duża różnica. Natomiast ewentualne zwycięstwo Rakowa nad Jagiellonią w dzisiejszym spotkaniu lub Jagiellonii nad Rakowem w Częstochowie spowoduje, że jeszcze jedna z tych drużyn będzie się liczyć w walce o mistrzostwo, a raczej może jeszcze myśleć o tym, by dogonić w jakichś sprzyjających okolicznościach kolejorza. Remis właściwie urządza drużynę Lecha Poznań. No i jest jeszcze Górnik Zabrze, który dziś o 18:00 zagra w Gdyni z Arką. No i oczywiście zespół, który niedawno świętował zdobycie Pucharu Polski, jest zdecydowanym faworytem, choć pamiętamy oczywiście, że dopiero co podopieczni trenera Michała Gaszparika musieli uznać wyższość Zagłębia Lubin. W związku z tym potknięcia drużynie z Zabrza też się zdarzają, a Arka Gdynia też ma o co grać, bo jeszcze 3 mecze do końca sezonu i gdynianie wciąż mają szansę utrzymać się w Ekstraklasie, no ale muszą punktować i co najmniej jedno albo nawet 2 spotkania do końca tego sezonu wygrać. A zatem wielkie emocje w piłkarskiej Ekstraklasie, w naszej Ekstraklasie, a jeśli jeszcze komuś mało, no to może zainteresować się angielską Premier League, ponieważ dziś o 21:00 starcie Manchesteru City z Crystal Palace. No i to jest niezwykle ważny mecz, ponieważ Manchester City jest w tej sytuacji, w której w polskiej Ekstraklasie jest Raków, Jagiellonia czy Górnik, a zatem jest to zespół, który może jeszcze pokrzyżować szyki drużynie zmierzającej po mistrzostwo. Na razie Manchester City ma 5 punktów straty do Arsenalu, ale jeden mecz rozegrany mniej, więc do końca sezonu The Citizens mają jeszcze 3 spotkania. Arsenal może zdobyć już tylko 6 punktów maksymalnie. Manchester City jest oczywiście zdecydowanym faworytem, ponieważ gra z Crystal Palace, czyli zespołem, który ostatnie zwycięstwo odniósł 12 kwietnia, ma za sobą serię 4 spotkań bez wygranej. Ostatnio także to były porażki z drużynami z czołówki, czyli z Liverpoolem oraz z Bournemouth. W związku z tym raczej niespodzianki tutaj przewidywać nie można. A jeśli Manchester City się potknie, no to już właściwie Arsenal może świętować tytuł mistrza Anglii, a jeśli kanonierzy tego dokonają, to będą mieli pierwszy tytuł od 22 lat, więc nieprawdopodobna historia. Zresztą ten 2004 rok i sezon 2003-2004 był historyczny dla Arsenalu. Pamiętamy go do dziś. Drużyna Arsena Wengera niepokonana wówczas w lidze. 2 lata później Arsenal zagrał w finale Ligi Mistrzów i teraz też zagra w finale Ligi Mistrzów. W związku z tym wracają wielkie chwile, być może nawet wielkie lata dla Arsenalu, ale jeszcze dziś Manchester City może przynajmniej spróbować pokrzyżować szyki drużynie Mikela Artety.
0: Polscy piłkarze ręcznie szykują się do 2 meczów z Austriakami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Nasza reprezentacja pod wodzą hiszpańskiego trenera Joty Gonzalesa ma szansę zdobyć po raz 19 awans do turnieju finałowego Mistrzostw. Te w styczniu przyszłego roku odbędą się w Niemczech. W marcu biało-czerwoni wygrali 2 mecz z Łotyszami. Dziś w Gracu pierwszy z meczów z Austriakami, a Ariel Pietrasik dobrze zna rywali i przyznaje, że to będą trudni przeciwnicy.
2: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem ze sobą grają. Ja też gram teraz właśnie aktualnie z Leonem Bergmanem i z Herburgerem też gram 2 lata ze sobą w Schaffhausen. I u nich nie ma dużej filozofii. Oni są bardzo właśnie, jak powiedziałem, zjednoczeni i każdy dla każdego walczy. I u nich nie wiadomo, czy zagrają. Mogą zagrać super mecz, ale też zobaczymy, jak to będzie.
0: Pierwsze spotkanie dziś o 18 w Gracu, rewanż 17 maja o 15 w Olsztynie. I jeszcze jedna informacja, członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego będą

0: będący w opozycji wobec kierującego nim Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej organizacji, którego jedynym punktem merytorycznym ma być odwołanie prezesa. Pismo mające datę 12 maja zostało wysłane do 106 członków PKOL-u, by było skuteczne i na zaplanowanym na 22 maja posiedzeniu zarządu PKOL mogła zapaść decyzja o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej 2/3 członków PKOL-u, czyli głównie związków sportowych, ale też regionalnych rad olimpijskich czy innych stowarzyszeń, a wśród tych stowarzyszeń na przykład Wojskowa Federacja Sportu czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Tomasz Kowalczyk, dzięki wielkie za wszystkie informacje.
0: Dziękuję.
1: Miłego dnia.
0: Miłego.
1: 7:41 na zegarach. 100 izraelskich ataków w ciągu doby. Południe Libanu jest atakowane mimo deklarowanego zawieszenia broni. Giną cywile, rodziny są zmuszane do wysiedleń, tak informuje podsekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialny za misje humanitarne, Tom Fletcher.
2: Izraelskie wojsko coraz częściej stosuje metodę double tap, czyli podwójnego ataku. Celem drugiego są ratownicy, którzy przybywają do rannych. W ten sposób zginęli wczoraj 3 członkowie libańskiej obrony cywilnej, po tym jak siedziba organizacji w Nabatije została zaatakowana przez izraelskie drony. Choć Izrael deklaruje, że walczy z Hezbollahem, większość ofiar to cywile. Przedwczoraj 2 mieszkańców Zebdin zostało zabitych, gdy rozwozili chleb potrzebującym, a wczoraj w Kfar Dunin w bombardowaniu domu zginęła rodzina z małym dzieckiem. W Dermimas izraelskie wojsko wysadziło ujęcie wody zaopatrujące wciąż mieszkających tam ludzi. W Mais el Jabal całkowicie został zniszczony urząd gminy i wszystkie znajdujące się w nim dokumenty. W ciągu ostatnich dni Libańczycy najczęściej rozmawiają jednak o sobotnim ataku na motocykl w okolicach Nabatije, w wyniku którego został zabity Syryjczyk jadący po zakupy. Jego 12-letnia córka próbowała uciec, ale dron dogonił ją i też ostrzelał. Ciężko ranna zmarła w szpitalu niedługo później. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Według statystyk libańskiego Ministerstwa Zdrowia od początku ostatniej wojny na Bliskim Wschodzie zginęło prawie 3 tysiące osób, a rannych zostało prawie 9 tysięcy. Adam Górczewski, z nami korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzień dobry, Adamie.
3: Dobry dzień bardzo.
1: Rosyjski niszczyciel od kilku dni stoi niedaleko niemieckiej wyspy na Bałtyku. Na obecność Siewieromorska zareagowało NATO, wysyłając w ten region okręty. Adamie, co w ogóle rosyjski niszczyciel robił u wybrzeży Niemiec i jak się tam dostał?
3: Jak się dostał, to prosta sprawa, ten sam Bałtyk.
1: Tak, rozumiem. Tylko wydawało mi się, że jednak jest, że nie ma możliwości wypłynięcia z regionu Rosji w głąb Morza Bałtyckiego.
3: No to chyba nie jest jakiś większy problem dla Siewieromorska, dlatego że to jest ten sam niszczyciel, który kilka miesięcy temu, w tym roku, na początku, chyba w styczniu, u wybrzeży portugalskich pilnował 2 statków należących do floty cieni. I właśnie pilnowanie floty cieni, wspieranie i pomaganie tym statkom, które właśnie, to są takie statki, których szacuje się liczby od 500 do 1400 nawet, stare z reguły, takie, które pod obcymi banderami obchodzą sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji pełnoskalowej na Ukrainę i transportują przede wszystkim ropę, chociaż to także te statki, ta flota cieni odpowiada także za uszkodzenia różnego rodzaju infrastruktury na dnie Bałtyku. No i ten Siewieromorsk jednak sobie podróżuje bez większych problemów, nie tylko po Bałtyku, ale także po innych wodach, jak widać z tego przykładu. Zresztą on już pół roku temu dokładnie w tym samym miejscu, czyli na północy Niemiec, u bałtyckich wybrzeży niemieckich stał i wtedy nie tylko pilnował właśnie i wspierał tą flotę rosyjską cieni, ale także jest podejrzenie, że pozwalał operować dronom także być może, które doprowadziły do kilku aktów sabotażu na terenie Niemiec. No i teraz właśnie stoi u wyspy Ferman, od której już jest tylko krok do Danii, czyli stoi właśnie u wejścia do duńskich cieśnin, którymi statki z Bałtyku wypływają na szerokie wody światowe.
1: Jak wygląda ta reakcja NATO?
3: Siły szybkiego reagowania morskiego zostały wysłane tam. Na czele tej grupy kilku okrętów, stoi niemiecka fregata Saksonia, która kilka dni temu, jeszcze zanim Siewieromorsk się pojawił, akurat załadowała się amunicją w porcie w Kilonii. Tam wysłani zostali także Francuzi, między innymi fregata Auvergne, i one z bliska obserwują to, co robi Siewieromorsk. A Siewieromorsk to jest taki bardzo wielki okręt, który ma 163 metry.

0: długości, wyprodukowany pod koniec Związku Radzieckiego w połowie lat 80., wtedy zwodowany, i taki, który specjalizuje się w zwalczaniu łodzi podwodnych teoretycznie i odpieraniu ataków ze strony łodzi podwodnych i także je wykrywa. I te jednostki, kilka tam jest jeszcze więcej, kilkuset żołnierzy na pokładach jest tych natowskich okrętów. Oni z bliska obserwują, co robi ten Siewiermorsk, żeby go pilnować. To jest takie wzajemne obserwowanie się i sprawdzanie, co robią przeciwnicy na, no właśnie, na Bałtyku, czyli na morzu, który przecież jest także naszym polskim morzem.
1: Brzmi trochę jak gra nerwów.
0: Tak to dokładnie wygląda, bo to nie będzie tak, że... Zresztą to tutaj jest zestawiane z tym, co dzieje się w powietrzu. Co jakiś czas dowiadujemy się, że niemiecki, przepraszam, rosyjski samolot został namierzony w przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem na przykład, albo gdzieś w pobliżu granic któregoś z bałtyckich krajów czy polskich, i my reagujemy tym, że wysyłamy nasze samoloty, które są obok i pilnują. I właśnie patrzą sobie w oczy.
1: Tak, ale o ile jak rozumiem, samoloty, szczególnie te rosyjskie, Polska także ostatnio odeskortowała samolot myśliwski, myśliwiec rosyjski do granic. Rozumiem, że w przypadku okrętów to trudniejsze.
0: Na pewno jest to trudniejsze, tym bardziej, że to są te wody, które są w pobliżu, to są wody międzynarodowe i oni na siebie po prostu patrzą i rzeczywiście, tak jak to określiłeś, to jest gra nerwów, bo nikt nie podpłynie naszym natowskim okrętem do rosyjskiego okrętu i nie będzie starał się go wypchnąć poza przestrzeń właśnie zbliżoną do duńskich czy niemieckich wód. I rzeczywiście jest to taka presja wywierana przez obie strony i taka wojna hybrydowa, jak to jest określana. To jest prowokacja, która jest częścią wojny hybrydowej organizowanej przez Kreml.
1: A my jako Zachód musimy uważać, bo każdy taki pretekst Rosja ewentualnie będzie wykorzystywać. Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Dzięki wielkie, Adamie.
0: Miłego dnia.
1: Wzajemnie, do usłyszenia. A w naszym studiu już jest określona dzisiaj przez naszego wydawcę Rafała pani Wiosna.
2: Pani Wiosna to
1: pani
2: ja?
1: Pani Wiosna Justyna Golonko z redakcji gospodarczej. Chociaż dzisiaj muszę państwu powiedzieć,
2: Wiosna w złocie.
1: Strój właśnie taki nieco jesienny. Taką jesieniarą dzisiaj jesteś.
2: Z czego to może
1: jesteś.
2: Wynikać? Może dlatego, że dzisiaj jest
1: piękna
2: taka pogoda.
1: Piękna pogoda, prawda? W końcu się polepszyła.
2: Cudownie
1: nie ma już
2: jest.
1: Tego słońca i piękny deszcz, osoby deszcz dzwoni. Justyna Golonko, od czego zaczynamy dzisiaj informacje gospodarcze?
2: Bardzo dobrych informacji byśmy chcieli tak zacząć
1: to
2: i możemy nawet.
1: To zawsze nam dobre informacje, zazwyczaj.
2: Staram się, mamy CPN przedłużone.
1: No to zaczynamy saldo.
2: Zaczynamy.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Do kiedy?
2: No mamy na 2 tygodnie, bo to będzie tak co 2 tygodnie przedłużane. Ja bym ci powiedziała nawet, że jak rozmawiałam z ekonomistami, no. To ekonomiści mówią, że do końca roku.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Ale to będzie kupę kasy kosztowało.
2: Będzie. Ale tak mówią ekonomiści. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Że się rząd z tego nie wycofa. Tak mówią mi ekonomiści.
1: Do końca roku to i do przyszłorocznych wyborów
2: no,
1: może.
2: No, to też słyszałam od innych ekonomistów, że jest taka
1: 2 miliardy
2: duża...
1: rocznie?
2: Tak.
1: 2 miliardy miesięcznie.
2: Miesięcznie, tak, tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale faktycznie ta druga opcja też padała tak mówili ekonomiści.
1: Jesień przyszłego roku, tylko dodam, październik, tak. Mniej więcej wybory.
2: Ty wiesz doskonale, jak to będzie wyglądało przecież. A ja bym nawet nie pamiętała o tym dokładnie, że to będzie jesień. Jeśli chodzi, ale wiem już, że tak, do końca na pewno maja, bo ten rządowy program wsparcia dla kierowców zostanie z nami na dłużej i jak słyszeliśmy, on będzie tak przedłużany co te 2 tygodnie. Jeśli będzie taka sytuacja, jaka jest, no z drugiej strony tak mówią przecież rządzący i to słyszeliśmy też wczoraj, bo to jest taka rekomendacja Ministerstwa Energii, by przedłużyć tarczę antykryzysową na stacjach benzynowych ceny paliw niżej. Główny powód to wciąż niespokojna sytuacja na rynkach światowych i ryzyko skoków cen na pylonach. O tym opowie Piotr Durus.
4: Minister Miłosz Motyka zapowiada utrzymanie niższych podatków i zamrożonych marsz na kolejne tygodnie. Choć obciąża to budżet państwa, rząd woli dopłacać do tankowania niż ryzykować powrót wysokiej inflacji wywołanej drogim transportem.
5: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
4: Mechanizm wsparcia zakłada jego odnawianie w 2-tygodniowych cyklach. Kiedy rynki ropy ostatecznie się uspokoją, państwo zacznie wycofywać się z dopłat. Szef resortu energii podkreśla jednak, że powrót do normalnych stawek podatkowych nie uderzy nagle w portfele kierowców.
5: Jestem zwolennikiem tego, by stopniowo zmieniać zakres dotyczący akcyzy, pewnie VAT w drugim kroku.
4: Według rządowych wyliczeń tylko w pierwszym miesiącu działania osłonowego programu w kieszeniach Polaków zostało z tego tytułu łącznie około 3 miliardów złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: A dziś pewnie poznamy decyzję właśnie już rządu na temat CPN. Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzyny, a dostawy są zdywersyfikowane. Tymczasem na największych europejskich giełdach

0: dach drożeje gaz. No i mamy znaczne podwyżki cen gazu w Europie. One są od początku tego tygodnia. Maklerzy nie mają wątpliwości, że to jest reakcja rynku na napięcia w relacjach USA-Iran. One sygnalizują, że zamknięcie cieśniny Ormuz, ważnego szlaku transportowego dla gazu ziemnego dla odbiorców na całym świecie, może się przedłużyć, a to oczywiście wpływa na ceny, mówi Dawid Czopek, analityk rynku surowców.
1: Każda informacja dotycząca tego, że oddala się porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, powoduje wzrost ceny surowców energetycznych. Tak niestety będzie. Jeżeli chodzi o gaz, maj to jest zwykle czas, kiedy magazyny powinniśmy zacząć zapełniać. W Europie poziom magazynów jest niski. Czas biegnie nieubłaganie i niestety nie na naszą korzyść, więc powoli zacznie się ten czas, kiedy będzie trzeba myśleć o tym, żeby gaz kupować, a tego gazu na świecie brakuje.
0: Ale i tu jest dobra informacja. Bo jeżeli spojrzymy na dane, to magazyny gazu w Polsce są zapełnione w ponad 44%, a to plasuje nasz kraj znacznie powyżej średniej dla Unii Europejskiej. W niektórych krajach to jest nawet 9%, tylko my mamy 44%. No i jeszcze ważna informacja z Brukseli. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Polska nie będzie musiała wprowadzić podatku od aut spalinowych. Roczne negocjacje w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy pozwoliły zastąpić ten punkt inwestycjami w gałąź gospodarki, która w ogóle nie jest związana z motoryzacją, a będzie to ciepłownictwo, czyli naprawdę duża ulga dla kierowców. Kupujący mieszkania dostaną też nowe prawa, bo rząd szykuje duże zmiany na rynku nieruchomości i chce ukrócić praktyki deweloperów. Opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy przede wszystkim wprowadzają gwarancję ceny mieszkania. Oznacza to, że po podpisaniu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić ceny mieszkania. To jest bardzo ważna zmiana i te nowe przepisy są dziś bardzo potrzebne. O tym mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Rankomat.pl.
2: Kluczowe jest to, że kiedy ceny nagle mocno rosną, a w przypadku nowych mieszkań ten proces od momentu, kiedy podpisujemy umowę z deweloperem do momentu, kiedy to mieszkanie zostanie ukończone i faktycznie przekazane, to może minąć rok, dwa lata czasami. W tym czasie cena rynkowa może się bardzo mocno zmienić i problemy pojawiały się takie, że po prostu deweloper zrywał taką umowę, no bo okazywało się, że na przykład może sprzedać takie mieszkanie komuś innemu, powiedzmy o 50 tysięcy drożej. Więc teraz już nie będzie takiej możliwości, albo jeżeli już do tego dojdzie, to po prostu deweloper poniesie dużo większe konsekwencje niż dotychczas, bo czterokrotność wpłaconej kwoty rezerwacyjnej będzie musiał zwrócić takiej osobie.
0: Rząd planuje też rozbudowę portalu Dom, który w przyszłym roku ma udostępniać nam nie tylko bezpłatne dane o realnych cenach mieszkań, ale też, i to jest taka duża nowość, informacje o inwestycjach danych deweloperów, ewentualnych opóźnieniach i, uwaga, nakładanych karach. Dzięki temu łatwiej będzie nam porównać oferty mieszkań i domów i wybrać najkorzystniejszą ofertę. My już mamy teraz dostęp do sporej liczby takich informacji, a to jest dopiero początek.
2: W tej chwili już częściowo dane możemy sprawdzić. Dane o cenach ofertowych deweloperów możemy sprawdzić na ich stronach internetowych, sprawdzając po prostu ogłoszenia, ale także te ceny łącznie dla wielu deweloperów możemy sprawdzić na przykład na portalu zametr.pl czy deweloperów.pl, a dane o cenach transakcyjnych, czyli już tych faktycznych, wpisywanych przez notariuszy z aktów notarialnych, też już częściowo można sprawdzić na przykład na geoportalu, no ale wciąż to są dane niepełne, dotyczące tylko określonych lokalizacji, więc dopiero kiedy ruszy portal Dom, ta dostępność powinna być już pełna dla całej Polski.
0: Uruchomienie portalu Dom zapowiedziano na pierwszą połowę przyszłego roku. Saldo. A teraz o skarbówce powiemy, bo urzędy biorą pod lupę osoby handlujące w internecie. Skarbówka szuka prowadzących działalność na czarno. Otóż urzędy dostały raporty o internetowych transakcjach przesyłanych przez platformy internetowe takie jak Allegro, OLX czy Vinted. I teraz sprawdzają te transakcje i wysyłają wezwania do korekty zeznań podatkowych. Takie wezwania, co ważne, dostaną te osoby, które prowadzą taką regularną działalność w sieci. Nie musi się bać ten, kto sprzedaje swoje stare ubrania albo książki, bo to nie jest traktowane jako biznes. Ja to wszystko zaraz wyjaśnię. W tych raportach, które otrzymały urzędy, są informacje o sprzedawcach, którzy przeprowadzili rocznie przynajmniej 30 transakcji. O tym mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3: raportowaniu podlegają sprzedawcy, którzy dokonali sprzedaży towarów, udostępnienia nieruchomości, ich części, osobiście świadczą usługi czy udostępniają środek transportu.

0: którym operator platformy umożliwił w ciągu roku kalendarzowego wykonanie co najmniej 30 transakcji lub którym wypłacono lub uznano w tym okresie wynagrodzenie przekraczające równowartość 2000 euro.
1: No i tak, fiskus będzie się tym danym przyglądał i je weryfikował. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ale to nie jest tak, że każdy, kto sprzedał w ciągu roku na tych platformach rzeczy za ponad 8,5 tysiąca złotych, dostanie od skarbówki takie wezwanie. No jeśli sprzedamy przez rok 30 takich samych par butów albo 30 egzemplarzy tej samej książki, to trudno będzie nam przekonać skarbówkę, że pozbywamy się osobistego majątku i że to nie jest nasz biznes. Wizyty w urzędzie nie powinien natomiast obawiać się ten, kto wprawdzie przekroczył te limity, ale sprzedawał stare, prywatne rzeczy, na przykład ubrania, z których wyrósł, czy książki, które już przeczytał. O tym mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact.
2: Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy sprzedaż zaczyna przypominać normalny biznes, czyli jest regularny, powtarzalny, prowadzony na większą skalę. Jeśli ktoś sprzedaje stare ubrania, książki czy rzeczy po dzieciach, to co do zasady nie powinien się bać. Fiskus powinien koncentrować się na szarej strefie i osobach prowadzących działalność na czarno, a nie na zwykłych użytkownikach robiących porządki w domu. Warto też pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli sprzedajemy prywatne rzeczy po upływie pół roku od zakupu, to co do zasady nie ma podatku dochodowego. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś kupuje rzeczy typowo z myślą o odsprzedaży albo nie potrafi wykazać, że był to majątek prywatny.
1: Jak informują prawnicy, prowadzącym działalność na czarno grożą zaległości w PIT wraz z odsetkami, ale także konieczność zapłacenia zaległego VAT-u i ZUS-u plus dodatkowo grzywna z kodeksu karnego skarbowego.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Mój koniec świata był 863 dni temu.
15: Pierwsza myśl.
16: Dlaczego ja?
17: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
16: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
15: Jeszcze chciałabym pożyć.
18: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
13: Ogłoszenie społeczne.

0: MSZ żąda wyjaśnień od amerykańskiej ambasady. Jest nota dyplomatyczna w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłowie zajmą się czterema projektami dotyczącymi rynku kryptowalut. Sejm skierował je do komisji. Większość wybrała angielski. Test z języka obcego będzie ostatnim z serii egzaminów ósmoklasisty. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, obecnie przebywa w Waszyngtonie, gdzie został komentatorem telewizji Republika i chce, tu cytat, oddziaływać na amerykańską Polonię. MSZ chce wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach Ziobro pojawił się w USA. Ta sprawa pokazuje, że nasz wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, ocenia nasz poranny gość Bartosz Romowicz z Polski 2050.
1: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które mają posiadać zarzuty, śmiały się w twarz milionom Polaków, bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości, to myśli sobie, skoro on może, on sobie...
2: To każdy może.
1: Tak. I to jest największy problem tego wszystkiego, bo to poddaje obywatelom poczucie takiego braku elementarnych zasad sprawiedliwości.
0: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się aż czterema takimi projektami: rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Na przyjęcie prezydenckiego projektu liczy rzecznik Karola Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz mówił o tym w radiowej Jedynce.
3: W dużej mierze ten projekt jest podobny do rządowego. Zawiera kilka regulacji, których projekt rządowy nie miał od samego początku i w pierwszej, i w drugiej wersji. O co zabiegał też pan prezydent i co wyraźnie też mówił w momencie, kiedy wetował te ustawy, wskazując, co należy w nich zmienić. Zaproponował w ubiegłym tygodniu swoje rozwiązanie. No i liczymy na to, że ten projekt pana prezydenta poważnie zostanie potraktowany przez Sejm i to właśnie projekt pana prezydenta trafi później na biurko pana prezydenta do podpisu.
0: To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie dwie ustawy przyjęte przez parlament prezydent zawetował. Teraz dobra informacja dla pasażerów. Jak informują Koleje Śląskie, w nocy naprawiono usterkę, do której doszło wieczorem w rejonie katowickiego węzła kolejowego. W porannym szczycie komunikacyjnym ruch kolejowy jest prowadzony zgodnie z rozkładem jazdy, a opóźnienia dotyczą już tylko dwóch pociągów. Przypomnijmy, że wczoraj wieczorem z powodu uszkodzenia kabli zasilających i sterujących rozjazdami pociągi były odwoływane, miały spore opóźnienia lub ich trasy były zmieniane. Rosjanie zaatakowali Charków. Dron bojowy spowodował uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Brak informacji o ofiarach. Lokalne władze informują, że w miejscu ataku wybuchł pożar. Z kolei wieczorem Rosjanie zaatakowali region Krzywego Rogu. Zginęło tam co najmniej 6 osób. W informacjach teraz Litwa. Lotnisko w stolicy tego kraju, Wilnie, ograniczyło w nocy ruch lotniczy. Powód to zagrożenie związane prawdopodobnie z pochodzącymi z Białorusi balonami z kontrabandą. Informacje w tej sprawie zebrał Kamil Zalewski.
4: Po godzinie 2 w nocy czasu lokalnego w strefach uznawanych za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lotów wykryto obiekty, które prawdopodobnie były balonami. Ruch lotniczy nad lotniskiem w Wilnie był ograniczony przez kilkadziesiąt minut. Z powodu incydentu zostały zakłócone dwa loty. Jeden samolot skierowano do Kopenhagi, a drugi rejs odwołano. Skutki zdarzenia dotknęły 128 pasażerów. Wilno znajduje się 30 km od granicy z Białorusią. Balony przemytnicze zakłócają ruch lotniczy nad miastem od jesieni. Według litewskich władz jest to forma dokonywanego przez reżim w Mińsku ataku hybrydowego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Powracamy do informacji krajowych. Dwudniowy kongres IMPACT, który rozpoczyna się dziś w Poznaniu, to jedna z bardziej znaczących tego typu konferencji organizowanych w Polsce, wskazują władze miasta. Wydarzenie ma wpływ na renomę Poznania, który, jak wynika z ostatniego raportu firmy doradczej PwC o stanie polskich metropolii, ma problem z rozpoznawalnością. Prezydent Jacek Jaśkowiak wyjaśnia, że w tej kwestii wiele się już udało, ale sporo jest jeszcze do zrobienia.
5: Proszę zobaczyć, jaki jest efekt impaktu, jak impakt wpłynął na rozpoznawalność Poznania. To, co mnie cieszy, to, że te nasze działania wcześniejsze, czyli ściągnięcie impaktu do Poznania. Te elementy, które się wiążą z kulturą, z tymi wydarzeniami, które do Poznania ściągamy, że to potwierdza, że to są te elementy, które były słabe i które poprawiamy, ale które nadal wymagają poprawy.
0: IMPACT to dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych

Targach poznańskich poświęcone jest geopolityce, technologii i gospodarce. Kongres otworzy premier Donald Tusk. Przed nimi ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. 300

0: Oczywiście znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
1: 98% wszystkich zdających wybrało język angielski. Według wielu to najłatwiejszy sprawdzian na egzaminie ósmoklasisty.
2: Przed angielskim nie jest źle. Myślę, że angielski to jeszcze tak git.
3: Super, bo to jest łatwe.
4: Dobrze, ja umiem angielski w miarę.
1: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Na początek egzaminu punktualnie o 9.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
5: Dziś w całym kraju sporo chmur i przelotnego deszczu. Od rana pada głównie w północnej połowie kraju, ale w dalszej części dnia deszcz i burze pojawią się też na zachodzie. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na Dolnym Śląsku.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Środowy poranek w Polskim Radiu 24, Roch Kowalski i jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Dziś środa, 13 dzień maja 2026 roku, 133 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:45, a zajdzie o 20:21. Dzień trwa już ponad 15,5 godziny, a imieniny obchodzą Andrzej, Dobiesława, Gerard, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Piotr, Robert i Serwacy. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Już za chwilę kolejna rozmowa polityczna. Pan poseł już jest w naszym studiu, a po godzinie 8:30 będą z nami eksperci. Na początek Szymon Rębowski z serwisu Mam Prawo Wiedzieć, a przed godziną 9:00 porozmawiamy między innymi o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Co ona oznacza, jakie może mieć konsekwencje i czy będzie pokój na Bliskim Wschodzie? To wszystkie tematy, które pojawią się w rozmowie z doktorem Karolem Szulcem, amerykanistą z Uniwersytetu Wrocławskiego. A jako się rzekło, zaczynamy rozmowę polityczną.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: W naszym studiu pan Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Podpisał się pan pod projektem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut?
9: Tak, podpisałem się.
8: I popiera pan ten pomysł, żeby zakazać w pełni?
9: No skoro się podpisałem, to znaczy, że popieram.
8: Wie pan,
9: to
8: jest czasem jak działają partyjne podpisy.
9: Specyficzna sytuacja dosyć. Ten projekt został złożony też w stosownym czasie, a więc już wtedy, kiedy było wiadomo, że na porządku dziennym posiedzenia będą tak naprawdę 4 projekty w sprawie ochrony tego rynku, gdzie funkcjonują właśnie kryptowaluty. Tutaj dla nas najważniejszym projektem jest projekt pana prezydenta. Tu trzeba przypomnieć jasno i wyraźnie, że już 2 razy było to zastosowane przez prezydenta weto wobec rządowego projektu. Teraz nam dochodzą jeszcze 2 projekty poselskie. No i znowu jest ten nieszczęsny projekt rządowy. No sądzę, że Komisja Finansów Publicznych wypracuje takie rozwiązania, które będą do zaakceptowania przez pana prezydenta i że ten projekt prezydencki stanie się kluczowym projektem.
8: Tak się zastanawiam, ale czemu ma służyć ta wasza inicjatywa? Bo wiadomo, że... Tylko dokończę, panie pośle, bo wiadomo, że w Sejmie nie będzie dla niej większości, ale to nawet pół biedy. Gdyby ona przeszła, to mała jest prawdopodobieństwo, że prezydent podpisałby zakaz obrotu kryptoaktywami w Polsce w ogóle.
9: Mam takie przekonanie, że sprawa dotycząca rynku kryptowalut zostanie zakończona teraz w tym sejmowym procedowaniu, ale jeśli nadal nie byłoby takiego porozumienia pomiędzy wszystkimi instytucjami procesu legislacyjnego, no to wydaje się, że trzeba powiedzieć dosyć temu. Skoro nie ma porozumienia politycznego, to w interesie państwa jest to, aby rzeczywiście nastąpił całkowity zakaz obrotu kryptowalutami.
8: Ale i tak nastąpi, jeśli nie zostaną przyjęte jakiekolwiek rozwiązania do końca czerwca. Trochę się zastanawiam, to znaczy, skąd jest ten rozdźwięk? Nie do końca
9: też tak jest, ale proszę pamiętać o tym, że ta sytuacja związana z obrotem kryptowalutami no jest dla państwa dosyć kłopotliwa. No dzisiaj mamy tak naprawdę aferę rządu Donalda Tuska w kontekście afery zonda krypto, co nie ma nic wspólnego z tym trwającym procesem legislacyjnym.

0: Jednak wydaje się, że te sprawy powinny być ściśle, dokładnie uregulowane tak, aby zabezpieczyć przede wszystkim interes konsumentów, a więc interes tych, którzy inwestują w kryptowaluty. Poza tym trzeba zadbać również o przejrzystość w funkcjonowaniu tych podmiotów, które zajmują się obrotem kryptowalutami, a więc tu muszą być działania licencjonowane przez państwo. Państwo powinno nadzorować funkcjonowanie tychże podmiotów, no bo dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że tak naprawdę każdy, kto chce, kto jest do tego zdolny, ma odpowiednią wiedzę, umiejętności, może sobie stworzyć taki podmiot, ale to musi być licencjonowane. To, czyli państwo musi dać gwarancję tego, że jak ktoś będzie chciał inwestować na takiej giełdzie kryptowalutowej, tak to powiedzmy na skróty, no to musi mieć pewność, że ta instytucja została
1: daje
0: dokładnie zbadana przez
1: bezpieczeństwa środków i rozumiem.
0: Dokładnie.
1: Tylko staram się cały czas też zrozumieć jednocześnie ten pewnego rodzaju rozkrok, bo mówi pan o konieczności uregulowania, a jednocześnie podpisał pan ustawę, która podpisał pan projekt ustawy, który zakazuje w ogóle tego rodzaju działalności. To znaczy, wracam do swojego pierwotnego pytania. Po co jest ta inicjatywa PiS-u?
0: Nie, to ja starałem się to już powiedzieć.
1: Ja wiem,
0: przejdźmy teraz do konkretów. No wczoraj polski Sejm rozstrzygał na temat dalszego procesu legislacyjnego i mój klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości poparł projekt prezydencki w tym sensie, że my zgłosiliśmy wniosek o to, aby przejść do drugiego czytania bez prac w komisji po pierwszym czytaniu i decyzja Sejmu była taka, że ten wniosek upadł, ale to równocześnie oznaczało ten tryb pracy nad prezydenckim projektem w Komisii Finansów po pierwszym czytaniu.
1: A jaka logika się kryje za projektem prezydenckim, skoro prezydent dwukrotnie wetował projekt rządowy, a teraz jako swój projekt przedstawia projekt, który do złudzenia przypomina projekt rządowy? Czy dwa razy wetował, co po raz trzeci sam złożył?
0: No ten projekt prezydencki rzeczywiście jest zbliżony do...
1: To po co były te dwa weta?
0: No tam pan prezydent uznał, że mamy do czynienia z zbyt dużą nadregulacją tego całego procesu inwestowania w kryptowaluty. No i tak naprawdę...
1: Kancelaria prezydenta mówiła, że ustawa jest zbyt obszerna, że jest przeregulowana.
0: Tak.
1: Po czym składa jako kancelaria prezydenta niemal taką samą ustawę.
0: My musimy pamiętać również o tym, że w tej sprawie istnieje europejska regulacja, rozporządzenie MiCA, które tak naprawdę w jakimś sensie powinno być stosowane już w Polsce w sposób bezpośredni. Natomiast rzecz w tym, że chodzi o to, aby ujednolicić przepisy, które funkcjonują w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
1: No, weźmy
0: pod uwagę to słynne zonda krypto. Przecież to nie jest podmiot, który działa na gruncie prawa polskiego,
1: licencji.
0: Działa na estońskiej licencji. Nawet tego nie wiemy, czy on jest tam licencjonowany. Ja tego przynajmniej nie wiem, ale na pewno został zarejestrowany w oparciu o prawo estońskie jako podmiot gospodarczy.
1: To już nie chodzi mi teraz o zonda krypto, ale wracam do tego działania prezydenta. Jeśli prezydent składa projekt, który jest do bólu podobny do projektu rządowego, który wcześniej dwa razy wetował, to czy prezydent naprawdę nie mógł podpisać tej ustawy i złożyć projektu swojej nowelizacji, tak jakiekolwiek zasady już by obowiązywały, a tak nadal nie ma żadnych?
0: Więc tak, dajmy się, że tak powiem kolokwialnie, wykończyć temu procesowi legislacyjnemu, który jest w Sejmie. Ja jestem przekonany, że te decyzje będą zapadały szybko, bo decyzja marszałka jest taka, że Komisja Finansów Publicznych ma przygotować stosowny już projekt ustawy, który ma być uchwalony jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Zobaczymy, co wyjdzie.
1: To ekspresem, naprawdę.
0: Panie redaktorze, większe ekspresy bywały, tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o regulacje na rynku kryptowalut, posłowie pracujący w Komisji Finansów Publicznych mają już duże doświadczenie, bo przecież o tym mówiliśmy, że ten proces był dwukrotnie już przeprowadzany, także myślę, że siły polityczne pójdą po rozum do głowy, jeśli wszystkim zależy na tym, żeby ta sprawa

0: została uregulowana i że rzeczywiście z Komisji Finansów Publicznych wyjdzie taki projekt, który będzie zaakceptowany ponad podziałami politycznymi. I z całą pewnością pan prezydent dawał temu wyraźny sygnał. Jeśli jest tak, co pan redaktor też stwierdził, że tak naprawdę projekt prezydencki dalece nie odbiega od projektu rządowego, wręcz jest projektem lepszym, bo nie zawiera tych nadregulacji, no to taki projekt ustawy zostanie przedstawiony w piątek Sejmowi do głosowania i sprawa, mam taką nadzieję, że zostanie przezwyciężona, bo to już w takich kategoriach trzeba rozpatrywać. Ja sądzę również, że większość rządowa dzisiaj w polskim Sejmie no też powinna wziąć pod uwagę te argumenty, które przedstawia pan prezydent i jeśli autentycznie im zależy na tym, żeby te regulacje weszły w życie, to powinny ten projekt prezydencki poprzeć. To jest taka dziwna sytuacja, bo znowu mamy do czynienia z zarządów Donalda Tuska. Kiedyś mieliśmy do czynienia z sytuacją i z aferą Amber Gold. Dzisiaj mamy do czynienia z aferą Zonda Krypto. Rząd w tej materii tak naprawdę niewiele zrobił. Polskie służby, które podlegają polskiemu rządowi, tak naprawdę umyły ręce, mając świadomość, co się dzieje, bo ta sprawa była w jakimś sensie również znana, chociażby w kontekście zniknięcia tej osoby, która założyła tą giełdę kryptowalut, która się później przekształciła w Zonda Krypto.
1: Badania opinii publicznej tylko w 15% wskazują na winę rządu. Większość Polaków uważa, że afera Zonda Krypto to jest albo wina środowisk prawicowych, w tym Prawa i Sprawiedliwości, albo wina prezydenta.
0: Nie, no zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie było afery Zonda Krypto, dlatego ja nie wiem, dlaczego akurat to może być przypisywane. To jest po prostu najzwyklejsza manipulacja opinią społeczną. Widzimy gołym okiem, że rzeczywiście afera Zonda Krypto wybuchła zarządów Donalda Tuska i to nie ulega żadnej dla mnie
1: wątpliwości. Obrona księdza Olszewskiego, ministra Ziobry, była finansowana m.in. ze środków przelanych dla suwerennej Polski, dla Fundacji Suwerennej Polski przez Zonda Krypto?
0: A ja tego nie wiem. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące finansowania pełnomocników procesowych, to sprawy są dosyć przejrzyste, bo to się dzieje również pod kontrolą zarówno oskarżyciela publicznego, czyli prokuratury.
1: Poszły pieniądze z Zonda Krypto do suwerennej Polski.
0: No, pieniądze z Zonda Krypto poszły również do Wielkiej Orkiestry Świątecznej
1: Ale
0: Pomocy.
1: Wielka Orkiestra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie ma prawa udziału w procesie legislacyjnym, nie głosuje w Sejmie, prawda?
0: No to tak
1: nie przygotowuje ustaw o kryptowalutach.
0: No dobrze, ale podobna jest sytuacja z fundacją, o której pan redaktor mówi, co do której też nie ma pewności, czy takie finansowanie było. Na pewno jest pewność co do tego, że Donald Tusk przechadzał się w koszulce z Zonda Krypto.
1: Koszulka panu przeszkadza, a przelew na konto Ziobry nie.
0: Mnie to po prostu nie przeszkadza. Mnie przeszkadza to, że państwo polskie jest takie bezwładne w sprawach, gdzie rzeczywiście na 300 milionów złotych polscy obywatele zostali poszkodowani pod okiem funkcjonujących w Polsce służb specjalnych i odpowiednich organów państwa, które nie powinny do tego dopuścić.
1: Tu akurat zgoda. To jest kwestia do wyjaśnienia, jak do tego doszło, że służby nie zareagowały odpowiednio wcześnie. To jeśli pojawił się temat Zbigniewa Ziobry, to zapytam pana, panie pośle, nie przeszkadza wam w Prawie i Sprawiedliwości, że Zbigniew Ziobro jest nadal wiceprezesem partii?
0: Wie pan, panie redaktorze, Zbigniew Ziobro jest człowiekiem wolnym, jest człowiekiem...
1: Nie, no, jest człowiekiem ściganym, listem gończym w Polsce.
0: Ja nie wiem, czy jest ścigany listem gończym.
1: Nie, został wydany list gończy.
0: Natomiast jest tak, że nie postawiono mu żadnych zarzutów.
1: Był tak
0: ścigany listem gończym, że mógł swobodnie na polskim prawie wyjechać za granicę. To więc to było takie gonienie króliczka. Nie wiadomo, o co chodzi. I ja sądzę, że polskie służby, w tym szczególnie prokuratura, zdają sobie z tego sprawę, w sposób dokumentny, bez mała, że to, co zgromadziły w sprawie tak zwanej afery Funduszu Sprawiedliwości, to jest wszystko bardzo miałkie i że to by się nie ostało przed wymiarem sprawiedliwości, czyli przed polskim sądem.
1: Ale to tym bardziej, jakby się nie ostało przed sądem, to przed czym ucieka Zbigniew Ziobro?
0: Nie, Zbigniew Ziobro ucieka przed tym, że dzisiaj z tym, z czym mamy do czynienia,

0: czynienia, a więc tak, z nielegalną prokuraturą krajową. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Sąd Najwyższy dwukrotnie przegonił już uzurpatorów prokuratury krajowej, którzy kierowali stosowne wnioski do Sądu Najwyższego.
1: Wyobraża pan sobie, żeby pospolity przestępca, na przykład kogoś, kto dokonuje rozboju, na kantor przyjmijmy, przyszedł do prokuratury, albo właściwie nie przychodził do prokuratury i stwierdzał, że prokuratura jest nielegalna i że on nie będzie przed nią występować. Został wydany za tym człowiekiem list gończy, on by pojechał na przykład do jakiegoś kraju, gdzie nie ma wniosku, że nie ma możliwości ekstradycji. Też by pan mówił, że ma prawo do tego, żeby wyjechać, że prokuratura jest nielegalna?
0: Nie, co do Zbigniewa Ziobry, to nie ulega żadnej kwestii. Gdyby prokuratura była w 100% przekonana, że rzeczywiście mamy tam do czynienia z przestępstwem, to by nie dopuściła do tego, żeby tego typu igrzyska nadal trwały. One trwają.
1: Bo o to chodzi
0: właśnie tym twardym zwolennikom tak zwanej uśmiechniętej Polsce, aby rzeczywiście te igrzyska trwały jak najdłużej. No i okazało się, że Zbigniew Ziobro udowodnił to, że prokuratura, która funkcjonuje w Polsce, jest bezradna, została w tym wszystkim ograna, a w sferze...
1: No ma pan, ale ja się z panem zgadzam, została ograna przez Zbigniewa Ziobrę, tak.
0: Ja panu powiem więcej jeszcze. W jaki sposób mamy dzisiaj do czynienia z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w kontekście tak zwanych neosędziów. Niebawem, za moment będziemy mieli kolejnych neosędziów. Dobra, okay. Nie wiem, czy pan redaktor sobie z tego zdaje sprawę, ale przecież ile takich przestępców na miarę potężnych zbrodni zostało, że tak powiem, wypuszczonych z więzień z tego względu,
1: nikt
0: że w składzie...
1: nie został.
0: No,
1: wie pan, to proszę, panie redaktorze, nie, ja doskonale wiem, o czym pan mówi. Proszę wymienić jeden konkretny przykład osoby, która została wskutek obecności w składzie sędziowskim neosędziego wypuszczona z więzienia.
0: No jeśli
1: jest pan w stanie wskazać taki konkretny przykład?
0: To znaczy, wiem, że takie przypadki były. To
1: nie
0: prawdopodobnie się działo w apelacji poznańskiej. Tam chyba były dwie takie kwestie. W jednej sprawie,
1: o której pan myśli, która została zwrócona do ponownego rozpatrzenia, ona owszem została zwrócona do ponownego rozpatrzenia, ale skazana osoba nie wyszła z więzienia.
0: Panie redaktorze, nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że po prostu poprzez władzę sądowniczą został nadwyrężony, że tak powiem, autorytet Rzeczypospolitej. Sądy wydają orzeczenia. Jeśli sąd odwoławczy wydaje wyrok, w którym uchyla wyrok sądu niższej instancji, twierdząc, że tam był tak zwany neosędzia. Ja się nie zgadzam z takim określeniem, z takim pojęciem, ale ono w jakimś sensie funkcjonuje w tym obiegu publicznym, to jest jeden z większych skandali. Nie powinno tak to wszystko funkcjonować. I weźmy pod uwagę to, że już dzisiaj, jutro będą powołani kolejni neosędziowie w oparciu o te same przepisy ustawy.
1: Kto przez ostatnich 8 lat kształtował ustrój wymiaru sprawiedliwości, bo wydaje mi się, że Zbigniew Ziobro.
0: Nie Zbigniew Ziobro, tylko ustrój sądownictwa, ustrój wymiaru sprawiedliwości kształtuje konstytucja. Są przepisy prawa do...
1: No tak, ale które... to jak działa wymiar sprawiedliwości kształtowaliście wy przez 8 lat.
0: Panie redaktorze, no i tak to się zostało, tak to zostało ukształtowane, że w wyniku...
1: Że prokuratura nie ma narzędzi i przestępcy uciekają za granicę.
0: Nie, prokuratura ma narzędzia, tylko że prokuratura powinna mieć, że tak powiem, święty spokój w tym wszystkim. No nie może tak być, o czym żeśmy tu już dzisiaj mówili, że prokuratura jest ręcznie sterowana, że prokuratorzy uzurpują sobie prawo do bycia i zajmowania stanowisk, no, których nie powinni zajmować z tej racji, że były naruszenia prawa.
1: A jak to się ma do 20 kilku zarzutów prokuratorskich? Przecież prokuratura sobie tego nie wzięła z palca.
0: Nie, ale o czym mówimy?
1: O Funduszu Sprawiedliwości.
0: Nie, wzięła sobie to z palca, bo jeśli...
1: A pan słyszał rozmowy nagrane przez Tomasza Mraza, jak urzędniczki się namawiają. Co robić, jak przyjdzie prokuratura?
0: Panie redaktorze, jeśli pan twierdzi, że mamy do czynienia z aferą Funduszu Sprawiedliwości, to ten pan, którego pan przywołał tutaj, jest też zamieszany w tą aferę. I jeśli pan chce przedstawić tego pana jako autorytet, który występuje ręka w rękę z Romanem Giertychem, który też...
1: A nie daj Boże, żaden

0: na autorytet. Po prostu facet nagrał, jak w Ministerstwie Sprawiedliwości wyglądał obrót publicznymi środkami. To żaden autorytet.
1: Panie redaktorze, co do wiarygodności tego wszystkiego, ja słyszałem też wypowiedzi bliskich współpracowników tego pana, które to panie twierdziły, że po prostu on nadużył zaufania. Ja sądzę tak, że to, co uczynił Zbigniew Ziobro w ramach Funduszu Sprawiedliwości, służy polskim służbom. Mieliśmy do czynienia ostatnio też z wielkim pożarem w Puszczy Solskiej. Tam były wykorzystywane sprzęty zakupione z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości, pamiętajmy o tym, że tam się zmieniły też prawne regulacje. Nie mieliśmy...
0: Kto je zmienił?
1: No, ale nieważne, kto je zmienił, tylko...
0: Ziobro je zmienił.
1: Ale problem polega na tym, czy dokonał tej zmiany w sposób legalny, czy nielegalny. Dokonał tej zmiany w sposób legalny i miał prawo...
0: Przesunięcie środków na pomoc ofiarom przestępstw na wozy strażackie w miejscach, w których startowali kandydaci suwerennej Polski, to jest logiczne?
1: Nie, ale to nie.
0: Tak,
1: nie należy sprawy też traktować, że tam, gdzie kandydowali,
0: bo kandydaci
1: z Solidarnej Polski startowali w całej Polsce, tak
0: ale
1: naprawdę.
0: Przecież, było udowodnione, że tylko w tych okręgach, w których startowali kandydaci suwerennej Polski, mieli szansę na wygraną, były rozdawane pieniądze z Funduszu Solidy Sprawiedliwości.
1: Nie, ja uważam tak, że nie ma sensu w takie szczegółki wchodzić. Myślę, że wręcz jestem przekonany, tak jak już dzisiaj powiedziałem, że to prokuratura nie jest w stanie przedstawić stosownych dokumentów na to, aby skierować akt oskarżenia do sądu, taki, który by się ostał przed wymiarem sprawiedliwości. I to jest największy problem. Chodzi im tylko i wyłącznie o igrzyska. Gonić tego Króliczka, gonić tego Ziobrę, gonić tego Romanowskiego, a oni w granicach prawa świetnie sobie z tym wszystkim radzą i ogrywają ministrów sprawiedliwości, czyli Bodnarów, Żurków, całe
0: nie
1: te
0: wiem,
1: ekipy.
0: Czy jest się czym chwalić.
1: No,
0: Krzysztof
1: ja nie mówię tego, że jako pochwałę, ale taka jest ta rzeczywistość. No i tyle.
0: Ograli ich. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim.

0: Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 8.31. Rafał Boguta, zapraszam. Kolejna próba uregulowania rynku kryptowalut w naszym kraju. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji w tym zakresie. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi, autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Nasz gość, Bartosz Romowicz z Polski 2050, uważa, że projekt jego partii jest kompromisowy i możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony sceny politycznej.
3: Nasz projekt, Polski 2050, jest projektem, który jest jedynym akceptowalnym, bo ani nie zgadzam się z tym, co mówi pan prezydent Nawrocki, że jego projekt jest kompromisowy, bo wcale nie jest kompromisowy, bo mówiąc takim językiem kolokwialnym, wybija zęby KNF-owi i daje tak naprawdę możliwość przedłużania administracyjnego właśnie przez te firmy postępowań. Ani projekt rządowy nie jest koncyliacyjny. Projekt Polski 2050 eliminuje ten słynny lex cinkciarz, jeśli chodzi o kantory internetowe. I to nie chodzi o to, że my jako Polska 2050 nie zgadzamy się z tym, że trzeba coś w tym zakresie zmienić, tylko uważamy, że ustawa o kryptowalutach jest potrzebna tu i teraz i nie ma co do niej robić rzut o kantorach internetowych.
2: Prezydent Karol Nawrocki liczy na to, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut.
4: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku.
2: To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię. Poprzednie dwie ustawy, które przyjął parlament, zawetował prezydent. Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy spodziewać się rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że będzie to pierwszy krok do uzyskania przez te pary na przykład możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego.
5: Ja wierzę, że tak, że i ta część dotycząca rodziny i polityki społecznej i części dotyczące podatków są tymi elementami, które będą jasno wskazywały, że każda para jednopłciowa, która ma transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce, będzie miała prawo i do korzystania z tych praw podatkowych i z tych praw dotyczących polityk społecznych.
2: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier. Alicja Szemplińska z piosenką Pray w finale 70. konkursu piosenki Eurowizji. Udział Polski w finale ogłoszono jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Radość była ogromna.
6: Trzymali nas do samego końca, ale się udało! Jaram się na maksa, naprawdę!
2: Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się jutro, a finał w sobotę.

0: Przed nami pochmurny dzień w całym kraju z niewielkimi rozpogodzeniami na wschodzie. Tam możliwe także przelotne opady deszczu, jak zresztą w całym kraju, a burze możliwe na zachodzie. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. 11 stopni wskażą termometry na Pomorzu Środkowym i na Podlasiu, a 14 stopni, czyli te najwyższe wskazania, na południowym zachodzie. Ósma 34 na zegarach. Tak jak obiecaliśmy, ostatnie pół godziny poranka poświęcamy na komentarze ekspertów. Te komentarze krajowe i komentarze zagraniczne.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Szymon Rembowski w naszym studiu. Serwis Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry, cześć. Nie pamiętam, czy byliśmy na ty.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Byliśmy czy nie byliśmy?
2: Chyba tak.
0: Chyba tak, dobrze. Zacznijmy proszę od kwestii kryptoaktywów, bo mamy pięć w sumie projektów w Sejmie. Nad czterymi wczoraj rozpoczęły się prace. Jeden projekt Prawa i Sprawiedliwości złożony na ostatnią chwilę nie wchodzi do porządku obrad. I pytanie do ciebie, czy myślisz, że w interesie polityków jest przy trzecim podejściu dogadać się w sprawie kryptoaktywów, czy będziemy obserwować jeszcze raz tę samą przebieżkę?
2: Bardzo trudne jest to pytanie, bo pytanie, czy wszyscy politycy mają tutaj jeden wspólny cel. No jest ten tykający zegar, czyli rozporządzenie, do którego musimy już tę sprawę regulować do 1 lipca, zdaje się, rozporządzenie Unii Europejskiej MiCA, które jakby nakazuje nam ten rynek uregulować.

0: do tego czasu, ale jak widać pojawiają się pomysły trochę spoza tego uregulowania, no bo ten projekt PiSu, który właśnie nie jest procedowany, ma w ogóle zakazać jakby kryptoaktywów w Polsce, czy też handlu kryptoaktywami w Polsce.
1: Skok od sasa do lasa. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość chciało liberalnej regulacji, a teraz chce kompletnego zakazu.
0: No więc, no i znowu pytanie, czy całe Prawo i Sprawiedliwość, no bo wiemy chociażby, że wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Mateusz Morawiecki jakoś od tego projektu się dystansuje. Więc wydaje się, że jest tutaj ta gra na to, żeby przekonać, że to oponent polityczny jest winny pewnych rzeczy związanych z kryptoaktywami, prawda? Przede wszystkim afera Zonda Krypto jest próba, przede wszystkim wydaje mi się, tu ze strony rządu w tej chwili pokazania, że prezydent jest no, winny tego kryzysu przez to, że wetował poprzednie ustawy i trochę przyduszenia go, jakby zmuszenia go do podpisania tej ustawy. Jest ten projekt kompromisowy Polski 2050, która w ogóle pozycjonuje się jako trochę taki negocjator między może nie tyle Prawem i Sprawiedliwością, ale właśnie Pałacem Prezydenckim a rządem, myślę szerzej trochę. Szymon Hołownia deklarował.
1: 50 się widzi w tej roli, bo ani prezydent, ani rząd jej w tej roli nie widzą.
0: To jest generalnie problem tych ugrupowań, które są jakoś centrum pomiędzy, powiedziałbym, tymi głównymi ośrodkami teraz władzy, ale w ogóle no, sceny politycznej w Polsce. Więc ta afera, można chyba tą aferę kryptowalutową w ogóle patrzeć na nią, ona jest dobrym pryzmatem polskiej polityki, tak? Z jednej strony pewnej przepychanki prezydent, rząd, która no, chyba przyćmiewa w pewnym momencie już załatwianie spraw obywatelek i obywateli, bo ta regulacja, gdyby weszła w życie wcześniej, na pewno niekoniecznie by zapobiegła w ogóle tej oferze, ale raczej by nie zaszkodziła jakimś możliwościom działania państwa, prawda? Z drugiej strony wydaje się, że no, jeśli mamy te wcześniejsze znaczy doniesienia o tym, że z Zondą Krypto było coś nie tak już od wielu lat i te pieniądze, które tam trafiały, były rosyjskiego pochodzenia, no to pytanie, czy jednak jakieś służby już w tym państwie istniejące przed tym rozporządzeniem nie mogły działać wcześniej, więc jest też taką opowieścią jednak o pewnej słabości albo przynajmniej niedoskonałości państwa w zapobieganiu pewnym zagrożeniom. Jest właśnie o tej Polsce 2050, która jest po prostu Polską 2050, ale też może na patrzeć na nią szerzej, to znaczy pewne ugrupowanie środka, które chciałoby jakoś trochę inaczej działać, ale nie do końca mu to wychodzi, bo trochę nikt nie jest tym zainteresowany. Więc na końcu czasem udaje nam się wyjść z tej przepychanki i jakieś sprawy popchnąć do przodu, więc być może tutaj też tak będzie, odpowiadając na pana pytanie. Ale czy to będzie już w tym okrążeniu, tego nie wiem.
1: Czyli jednak na pan. Dobrze. A, żartuję. Oczywiście. Ja bym jeszcze dodał, że to taka, że ta sprawa kryptowalut pokazuje, jak bardzo polska polityka wymyka się podstawowym zasadom logiki. Wspomniałem o Prawie i Sprawiedliwości, które przeszło drogę od tej liberalnej regulacji do zakazu kompletnego. Ale tak, prezydent dwa razy wetował projekt rządowy, ustawę rządową, po to, żeby za trzecim podejściem złożyć kalkę tej ustawy rządowej i powiedzieć, że teraz to jest projekt, który on może podpisać. I w końcu rząd, premier Donald Tusk, który od jesieni późnej ubiegłego roku przestrzegał, że jest taka jedna giełda kryptowalut związana z Rosjanami, ale prawdę mówiąc, prokuratura wszczyna śledztwo dopiero po upadku tej giełdy. No i tak, politycy sobie, a obywatele sobie.
0: Tak jest. Prezydent też argumentuje, że właśnie w którymś momencie, że informacja o tym, jak niebezpieczna właśnie jest ta giełda, dostał już po swoim pierwszym wecie, no ale nie dodaje, że przed swoim drugim wetem, prawda? Więc nawet jeśli te informacje trafiły do niego za późno, ten przepływ nie był właściwy.
1: Ale to musiał też telewizji nie oglądać, radia nie słuchać przed pierwszym wetem.
0: No tak, ale nadal jakby sam na siebie nakłada, że to były jakoś ważne informacje, których on nie dostał wcześniej, a potem podjął, już mając je, prawda, identyczną decyzję jak za pierwszym razem. Więc
1: taka półpokrytka.
0: Tak, no więc tutaj faktycznie no, ta mnogość projektów może, miejmy nadzieję, może świadczyć o tym, że jednak celem ostatecznie jest jakieś, może nie tyle dogadanie się, co rozwiązanie tej sprawy i myślę, że możemy temu kibicować.
1: Tylko pytanie, kto koniec końców postawi na swoim? O no to, właśnie, to toczy się gra.
0: O to toczy się gra. A jeszcze co do tego braku logiki, no to i w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, no to znowu, jeśli posłużyć się tym kryptowalutami jako pewnym pryzmatem, przez który patrzymy na polską politykę, no to być może on właśnie pokazuje już pewne trwałe nieścisłości w Prawie i Sprawiedliwości, pewne, które obserwujemy, one wychodzą na wierzch, prawda, te różne frakcje, te dwa płuca, jak w tej pozytywnej opowieści. Być może jest tak, że jednak jest tam tyle środowisk, że bardzo trudno jest już to połączyć w konkretnych sprawach, że nie jest to wyłącznie dyskusja

0: o personaliach i o walce o przywództwo, ale jednak też o różnych wizjach i rozwiązywania spraw i w ogóle, wydaje mi się, prowadzenia polityki. To znaczy,
1: są takie płuca, które respiratora bardzo potrzebują.
0: No właśnie, albo które nie współpracują z różnych organizmów płuca, prawda?
1: Przeszczep się nie przyjął, tak.
0: One właśnie, pytanie, czy mogą funkcjonować w jednym organizmie, bo wydaje mi się, że jedno to jest samo rozwiązanie spraw, ale drugie to jest też pewien sposób patrzenia na politykę, to znaczy jednak jakoś, wydaje mi się, pragmatyczny Mateusza Morawieckiego, który mówi, tutaj trzeba wyważyć w tej sprawie kryptowalut, a w innej sprawie, nie wiem, negocjacji z Unią Europejską czy polityki klimatycznej, mówi, być może są pewne obciążenia, które są dla nas bez sensu, ale ogólnie odnawialne źródła energii mogą przynieść coś naszej gospodarce i przecież za jego rządów one powstawały najszybciej w naszej historii. To rzeczywiście teraz te technologie są najlepsze, ale powstawały i prawda, kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który zaczyna tę rozmowę od OZE, SROZE, demontaż WONS Polski, OZE, prawda?
1: Ja no w ogóle wczoraj byłem w szoku, bo tutaj popołudniowym gościem w Polskim Radiu 24 był pan poseł Szymon Szynkowski vel Sęk i w sprawie kryptoaktywów opowiadał się za jakimkolwiek rozwiązaniem, byle nie takim, jak Prawo i Sprawiedliwość chce, czyli nie zakazem, nie podpisał się pod tym projektem. Uważa, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i z otwartą przyłbicą stawić się przed wymiarem sprawiedliwości. A na koniec jeszcze, kiedy rozmawialiśmy o wizycie Donalda Trumpa w Chinach i o tym, jak Polska ma się ustawić w relacjach amerykańsko-chińskich, to pan poseł Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS-u sam od siebie dodał, że niezwykle ważny jest komponent europejski i że na nien też powinniśmy stawiać. Na koniec zapytałem pana posła, co on jeszcze robi w Prawie i Sprawiedliwości, no bo widać, że środowisko Mateusza Morawieckiego no już powoli traci jakiekolwiek punkty wspólne z rdzeniem partii.
0: No więc pytanie tylko, gdzie się podziać i gdzie się spozycjonować poza Prawem i Sprawiedliwością, bo byłaby to czwarta partia już na prawicy. Po drugie, jeśli pytanie też, czy to środowisko nie myśli wciąż o tym, żeby przejąć Prawo i Sprawiedliwość, no bo taką czasem się spotykam opowieścią, prawda, że jednak mogłoby przejąć tę partię. Ono chyba jest bardzo silne, ale chyba jednak jest w mniejszości, więc wydaje mi się, że przejdzie jak ty wczoraj, że to się nie składa.
1: Coś tu nie gra. To chciałem jeszcze, żebyśmy porozmawiali o premierze Donaldzie Tusku, który wczoraj, niczym rycerz na białym koniu, na posiedzeniu Sejmu stwierdził, że oto jest sukces. Oto rząd stworzy rozporządzenie, które pozwoli na transkrypcję małżeństw osób jednej płci zawartych poza granicami Polski. I tak wczoraj się ze zdumieniem przysłuchiwałem premierowi, jak on mówił, że osoby LGBT już wycierpiały w Polsce za dużo, że ten ratunek przychodzi po tygodniach rozważań, namyślania się w koalicji rządzącej. I ja nie mam takiej gwarancji, że to akurat będzie dokładna transkrypcja 1:1, że to wszystko będzie tak, jak premier obiecał.
0: No transkrypcja to jest jedno. Pamiętajmy, że kolejną rzeczą jest to, co ta transkrypcja da, prawda? Czyli jak kolejne urzędy, instytucje państwa będą zachowywać się wobec tych małżonków, którzy przyjdą ze swoim aktem urodzenia.
1: I jakie prawa to dla nich oznacza?
0: No właśnie, jakie prawa to dla nich oznacza? Zdaje się, że ZUS ogłosił, że będzie traktował te małżeństwa tak samo jak małżeństwa osób dwóch płci, więc no ale zobaczymy, czy to będzie stała, że tak powiem, wykładnia polskiego państwa. Zgadzam się, że co do tego rycerza na białym koniu pewnego zaskoczenia, no premier Tusk ma w sobie taką umiejętność czy chęć, prawda, ogłaszania nam różnych rzeczy. W zeszłym roku chociażby mieliśmy ten kwestię deregulacji, potem takiego...
1: Doktryna Piastowska.
0: Doktryna Piastowska cała, prawda, więc premier lubi co pewien czas ogłosić, skupić pewną uwagę opinii publicznej.
1: Ja też pamiętam,
0: sprawach...
1: jak premier w 2024 roku mówił, że nim zima się skończy, do Sejmu trafił projekt ustawy o związkach partnerskich.
0: No właśnie, więc ta, no niestety, mówię to z przykrością, kwestia praw osób LGBT jest taka, że można ją właśnie chować i wyciągać i grać nią na różne sposoby. No jeśli efektem tych deklaracji będzie jakiś kroczek do przodu wobec tej społeczności, to to dobrze, ale na pewno te kroki są, no jeśli chodzi o działanie tej koalicji, niedoskonałe. W sumie nie wiem, dlaczego wciąż trwają prace i na czym polegają nad ustawą o
1: statusie osoby najbliższej
0: i wspólnym pożyciu. Zdaje się, że tak pełna jej nazwa brzmi, no bo kompromis został już wielokrotnie uzgodniony. Po to były prace tak długie jeszcze nawet przed pracami rządowymi, prace właśnie przecież polityczne między Lewicą a PSL, żeby uzgodnić wersję, która będzie akceptowalna, a teraz znowu te prace trwają w Sejmie już kolejny miesiąc, więc...
1: Ja myślę, że to jest podstawowy problem tej koalicji, że tu jest bardzo wiele słów, ale działań jest niewiele.
0: To prawda, zwłaszcza chyba w

0: W tych sprawach kluczowych, bo jest pewnie więcej działań na poziomie takim administracyjnym, konkretnych
1: tak,
0: ministerstw.
1: Codziennym, tak, dzień do dnia pewnie, którymi trzeba zarządzać i rząd to robi, ale tak. Jeśli chodzi o te sprawy wielkie, big picture, to...
0: To prawda, no to prawda i tutaj ten problem będzie narastał, aczkolwiek pytanie, czy wyborcy już trochę się nie przyzwyczaili do tego. On, wydaje mi się, że ten problem był najbardziej palący przed wyborami prezydenckimi, kiedy takie narosło bardzo duże zmęczenie na rzecz tej koalicji. Ten balonik pękł. Teraz jest też prezydent, na którego można zrzucić i trochę mówić, ale właściwie no, uchwalimy tę ustawę o sobie najbliższej, a prezydent i tak nam ją zawetuje. Więc wydaje mi się, że to trochę zdjęło z rządu taką konieczność zmieniania świata. Aczkolwiek no...
1: Tylko ja nie wiem, czy zdjęło z wyborców oczekiwanie tego zmieniania świata, że rząd będzie zmieniać ten świat. Wydaje mi się, że nie.
0: Myślę, że wyborcy po prostu... Nie chcę powiedzieć, że nie są rozczarowani. Myślę, że po prostu do tego rozczarowania się trochę przyzwyczaili. Pytanie oczywiście, jak to... Więc ta emocja wydaje mi się, że jest mniej silna. O to mi chodzi. Natomiast ono myślę, że jest. No i pytanie oczywiście, jak w 27 roku się objawi.
1: To będzie ciekawa kampania wyborcza ta przyszłoroczna.
0: To prawda, no zobaczymy z iloma podmiotami, no bo właśnie to, co sprzyja rządowi i sprzyja temu, żeby to rozczarowanie było taką emocją wewnętrzną, a jednak na karcie pozwoliło zagłosować wyborcy nadal na koalicję, no to jest to,
1: słabość,
0: co dzieje się
1: naprawdę.
0: Po pierwsze słabość, a po drugie jednak no, pewne zagrożenia, które można kreować, prawda? Czy rosnąca partia Grzegorza Brauna, czy ten kurs Prawa i Sprawiedliwości, tego jądra Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę, więc tutaj też walka między Konfederacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, a Prawem i Sprawiedliwością, bo tu widziałem kolejny spot wyproszczony przez Konfederację, gdzie prezes PiSu...
1: Tworzony za pomocą sztucznej inteligencji, tak?
0: Tu chyba były jakieś kadry nawet po prostu z prezesa PiSu niektóre, gdzie okay. On jest pokazywany, ale pewnie też z wykorzystaniem AI, gdzie on jest pokazywany jako osoba, która właśnie nie rozumie kolejnych rzeczy i ich w związku z kryptowalutami i ich, nie wiem, też płatności telefonem czy kartą, więc tutaj no ten spór będzie narastał, tego typu projekty jak ten dotyczący kryptowalut będą wykorzystywane.
1: Szymon Rębowski, serwis Mam Prawo Wiedzieć. Bardzo dziękuję, szczególnie, że to pora taka na wizytę w studiu wymagająca.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki, miłego dnia.
2: Komentarz.
1: 8:49 już prawie na zegarach. Z nami dr Karol Szulc, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu.
1: Po co Donald Trump leci do Chin?
3: Może, żeby złożyć hołd lenny, nie wiem.
1: Tak, hołd lenny, czy zaznaczyć swoją dominację?
3: No dominacji na pewno nie zaznaczy, bo w ostatnich miesiącach to do Chin wszyscy jeżdżą, a nie prezydent Xi jeździ do innych przywódców, bo już nie musi. I to właśnie dzięki Donaldowi Trumpowi. A może, jeszcze ostatni żart obiecuję. Może
1: nie, proszę się nie hamować.
3: Zaprosił Donalda Trumpa, żeby mu podziękować, bo Xi Jinping i Chiny na arenie globalnej nie muszą robić nic, żeby stawać się coraz potężniejsze dzięki katastrofalnym błędom Trumpa. Mówię tu oczywiście głównie o wojnie w Iranie, tak, ale także o wojnie celnej.
1: Jasne, jasna sprawa. A z punktu widzenia amerykańskiego, co jest głównym interesem do załatwienia z Chinami? Czy to jest kwestia właśnie szeroko rozumianego pokoju na świecie? Czy to są kwestie handlowe? Czy to jest kwestia na przykład Tajwanu? Bo też, czy kwestie zupełnie gospodarcze, tak? Te handlowe, bo na pokład swojego samolotu Donald Trump wziął całą śmietankę amerykańskiej administracji. Amerykańskiej gospodarki, tak. Przepraszam.
3: Tak, to dokładnie tak jest. Chodzi o sprawy gospodarcze i tak to Amerykanom jest przedstawiane. Tak jak pan słusznie zauważył, ta skład delegacji wiele o tym mówi. No Donald Trump chce jeszcze jakoś uratować i pokazać, że tak naprawdę cała ta wojna celna to miała swój cel, żeby Chińczyków zmiękczyć i teraz pojadą zawrzeć umowy, które będą dla Amerykanów bardzo dobre. A prawda jest taka, że to Chiny zmusiły do uległości Stany Zjednoczone szantażem, jeśli chodzi o dostawy metali ziem rzadkich. No ale to rzeczywistość sobie, a to co Donald Trump stara się przedstawić Amerykanom, to drugie. W takim wymiarze praktycznym, jeżeli tam ktoś w ogóle ma bardziej dalekosiężną myśl w tej administracji, to chodziłoby o to, żeby presję inflacyjną zmniejszyć. bo ceny znowu bardzo dynamicznie rosną w Stanach Zjednoczonych. No i to jest zabójcze politycznie dla administracji Trumpa. Mhm.
1: Czytałem też takie opinie, że to okazja, żeby Donald Trump ogłosił w Ameryce jakikolwiek swój sukces, taki pozytywny sukces na arenie międzynarodowej, żeby w końcu odlepiła się od niego ta łatka

0: Przepraszam za łapkę. Łatka prezydenta od wojen, a stał się rzeczywiście tym prezydentem, który nadaje nowy ton w relacjach amerykańsko-chińskich.
1: No, z pewnością chcę to zrobić, tylko ja nie widzę związku z rzeczywistością, a gotowością Trumpa do ogłaszania sukcesu, bo te są ogłaszane codziennie. I ja naprawdę już nie mam na myśli tutaj, znaczy to wciąż brzmi żartobliwie, ale to tak jest. Powinniśmy to w końcu zrozumieć, że Trump jest tak odklejony już od rzeczywistości coraz bardziej i to już zakrawa naprawdę o poważne zaburzenia osobowości i nie tylko. Że nieważne, co on tam zrobi, nieważne, co będzie praktycznie wynegocjowane, on to odtrąbi jako swój sukces. Tak jak w każdej poprzedniej sytuacji. Nie było żadnej sytuacji, gdzie Trump poległ i przyznałby, że nie jest tak, jak miałoby być. Na przykład Grenlandię, którą miał zaanektować, później się wycofał rakiem bardzo szybko i co? I to dalej był sukces. Wojna w Iranie, która jest totalną porażką dla całego świata, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, jest każdego dnia totalnym sukcesem i tu będzie podobnie.
0: Myślę, że dla Chińczyków to taka wymarzona sytuacja. Nie dość, że to, o czym pan wspomniał, że nie muszą nic robić, bo wystarczy, że Donald Trump robi swoje i Chiny uchodzą za najbardziej stabilnego sojusznika i mocarstwo, na które warto się orientować, ale to też chyba bezprecedensowa okazja, żeby móc przekonać w rozmowach face to face Donalda Trumpa, żeby go zaczarować chińską potęgą.
1: Ja nie wiem, czy Donald Trump nie jest już tym dawno zaczarowany, tylko no nie wiem, jakie ekwilibrystyki musiałby tutaj teraz użyć, żeby, no, żeby to, ten ton antychiński cały, który towarzyszy mu już od ponad 10 lat, żeby to zmienić. Natomiast to, co pan powiedziałeś, tutaj najważniejsze. Stany Zjednoczone dzięki Trumpowi usunęły się już na boczny tor i my wszyscy, to mam na myśli cały świat, patrzymy teraz na Chiny już innym okiem. I jedyną zmienną, która się zmieniła właśnie, czynnikiem, który się zmienił, to jest to, że Stany Zjednoczone zaczęły się jawić jako totalnie niespolegliwy partner.
0: Myślę sobie jeszcze o wojnie na Bliskim Wschodzie. Co Donald Trump może uzyskać w Pekinie w sprawie Bliskiego Wschodu? Czy tam w ogóle pojawi się taki wątek, żeby to Xi Jinping zaczął namawiać irański reżim do otwarcia cieśniny Ormus? Jakie Chiny mają siłę, jaką mają siłę oddziaływania w tym konflikcie bliskowschodnim?
1: Mają bardzo dużo, bo globalnie mają bardzo dużą. Współpracowały od lat już głównie gospodarczo oczywiście z Iranem. Natomiast ja nie sądzę, żeby ta wizyta z perspektywy chińskiej miała na celu przymuszenie Iranu do czegoś. To raczej widzę to już tak, że Trump zostanie przekonany do tego, żeby ulec po prostu nie tyle żądaniom, co stanowisku Iranowi i Iranu. I tak to widzę.
0: Czyli że, co, Chińczycy powiedzą, Donald, kończ to wojnę?
1: Powiedzą to w sposób dyplomatyczny.
0: Ja wiem, tak, oczywiście, nie tak jak ja.
1: Nie tak jak pan, chociaż to, co jak pan mówi, jest mi bardzo bliskie, ale tak. Krótko mówiąc, tak, myślę, że to będzie wyglądało, bo Chiny mają ku temu teraz pozycję.
0: I rozumiem, że też państwa tej części świata, czyli Azji, Azji Południowej, zostały najbardziej dotknięte wskutek zablokowania cieśniny Ormus.
1: Tak, i to jeszcze zwielokrotnia właśnie to, że do tej pory, zwłaszcza na początku prezydentury Trumpa, no Stany Zjednoczone jawiły się jako ten obrońca przed zakusami Chin. Natomiast teraz, kiedy te państwa widzą, co Trump wyprawia, jak rozdrabnia potęgę Stanów Zjednoczonych i jak nie ma w ogóle już prestiżu ani zaufania do jego przywództwa, no to te państwa siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc, muszą troszkę bardziej przyjaźnie patrzeć na Chiny i układać te relacje. To nawet widać po Tajwanie.
0: Czyli to teraz Chiny stały się pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed nieprzewidywalną polityką Stanów Zjednoczonych dla pewnych państw.
1: W Azji Południowo-Wschodniej raczej stały się tą siłą taką niepowstrzymaną, z którą trzeba się pogodzić. Bo jeżeli się nie pogodzimy, no to wtedy ściągniemy na siebie gniew tej siły i nikt już nas nie obroni, bo nie będą to Stany Zjednoczone.
0: To na koniec chciałem pana zapytać o kwestię sondaży amerykańskich i poparcia dla Donalda Trumpa. Widziałem i takie opracowania, które wskazują na to, że szturmem demokraci mogą wziąć wybory połówkowe, które jesienią tego roku. Wczoraj CNN CNN też przez cały dzień zajmował się wypowiedzią Donalda Trumpa, który powiedział, że dla niego finansowy koszt Ameryka, jaki Amerykanie ponoszą za wojnę na

0: Bliskim Wschodzie nie jest czynnikiem przy rozważaniu przyszłości tego konfliktu?
1: To nieprawda oczywiście, jak teraz już więcej niż 70% tego, co mówi Trump. Natomiast sondaże są nieubłagane dla republikanów, natomiast ostatni wyrok Sądu Najwyższego zezwolił, skracając, bo wiem, że nie mamy czasu, republikanom i demokratom także na przerysowywanie okręgów wyborczych. I to majstrowanie, bo to jest po prostu już kombinowanie, mówiąc po polsku, może doprowadzić do tego, że ten szturm, który widzimy w sondażach, może się nie objawić przy wynikach wyborów, bo po prostu tak zmanipulują okręgi wyborcze, że jednak w tej chwili jest mniej więcej 50-50 ekstremizm w sondażach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że republikanie zmanipulują wszystkie możliwe dla nich dystrykty.
0: No to tak właśnie, proszę państwa, wygląda demokracja w tej największej demokracji, jak to się mawia, świata. Doktor Karol Dokładnie. Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie doktorze, bardzo jak zwykle dziękuję i liczę, że usłyszymy się już wkrótce.
1: Ja również, miłego dnia.
0: 2,5 minuty pozostało do godziny 9:00. Już za chwilę Małgorzata Żochowska, wcześniej Rafał Boguta i najnowsze informacje. Ja za dzisiejsze wydanie dziękuję Rafałowi Warzyńskiemu, Annie Pałdynie i Adriannie Tomaszewskiej, która ten program realizowała. Ja się nazywam Roch Kowalski. Widzę, że Małgorzata Żochowska nie może się nagadać z całą ekipą, a tutaj już antena czeka, Gosiu. Słuchacze czekają. Zapraszamy do studia. Dobrego dnia dla państwa. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22:06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska, zapraszam.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kompromis to najczęściej powtarzane słowo przy kwestii regulacji rynku kryptowalut. Posłowie zajmą się 4 propozycjami. Będziemy dążyć do sprowadzenia Ziobry do Polski, deklaruje rzecznik rządu. MSZ żąda w tej sprawie wyjaśnień od Amerykanów. Od września Unia zamknie drzwi przed brazylijskim mięsem. Powód: brak stosowania europejskich standardów. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Sejm skierował do komisji 4 projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się propozycjami: prezydencką, rządową i dwiema poselskimi autorstwa Konfederacji i Polski 2050. W tej sprawie potrzebny jest polityczny kompromis, ocenił na naszej antenie Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Myślę, że siły polityczne pójdą po rozum do głowy, jeśli wszystkim zależy na tym, żeby ta sprawa została uregulowana i że rzeczywiście z Komisji Finansów Publicznych wyjdzie taki projekt, który będzie zaakceptowany ponad podziałami politycznymi.
1: Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz za taką propozycję uważa projekt przedstawiony przez jego ugrupowanie.
3: Ciągle apelujemy.

0: do polityków Prawa i Sprawiedliwości, do pana prezydenta, jak i polityków Koalicji Obywatelskiej. Zróbmy projekt Polski 2050 projektem wiodącym. Jest on naprawdę kompromisowy. Wyciąga to, co z tej ustawy jest konieczne, odrzuca to, co jest niepotrzebne i można uregulować w ciągu najbliższego miesiąca rynek kryptoaktywów.
1: W podobnym tonie, ale o swoim projekcie mówi prezydent Karol Nawrocki.
2: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiKa i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku.
1: To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię. Poprzednie dwie ustawy przyjęte przez parlament prezydent Nawrocki zawetował. Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Były minister sprawiedliwości jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przedostał się prawdopodobnie korzystając z węgierskich dokumentów. Adam Szłapka na konferencji ostro punktował postawę Zbigniewa Ziobry.
3: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
1: W związku z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną, a prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadzała miliony z Funduszu Sprawiedliwości. Unia Europejska uderza w Brazylię i zamyka rynek dla mięsa z tego kraju od września. Powodem jest ignorowanie europejskich standardów dotyczących produkcji. Brazylia stosuje m.in. hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększania populacji, co jest zabronione we wspólnocie. To o tyle ciekawe, że Brazylia jest jednym z czterech krajów Mercosuru, który ma z Unią umowę handlową wywołującą kontrowersje i która od 1 maja jest stosowana. O sprawie jako pierwsza informowała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
4: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek, powiedziała mi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hruncilowa. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
5: To jest to, czego oczekiwaliśmy. To jest na pewno żółta kartka dla Brazylii i uderzenie tam, gdzie bardzo mocno to odczują.
4: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. To jeden z krajów, który stanowi tańszą konkurencję dla europejskich producentów, w tym polskich, po wejściu w życie umowy handlowej Unii z Mercosurem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Brytyjski rząd zamknął granicę przed polskim europosłem. Dominik Tarczyński nie poleci do Londynu na głośny marsz środowisk prawicowych. Polityk mówi o politycznej zemście i oskarża premiera Keira Starmera o łamanie wolności słowa i zapowiada pozew przeciwko szefowi brytyjskiego rządu, podaje brytyjski dziennik The Telegraph. Brytyjskie władze cofnęły Tarczyńskiemu elektroniczną zgodę ETA, która umożliwia wjazd do Wielkiej Brytanii. The Telegraph informuje, że Home Office, czyli brytyjskie MSW, napisało, że obecność europosła nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Polski polityk nie może się od tego odwołać. I kończymy informację dobrą wieścią dla kierowców. Dziś tańsze tankowanie. Benzyna 95 kosztować ma maksymalnie 6,28 zł za litra, a olej napędowy 6,84 zł za litr. Droższa będzie tylko o kilka groszy benzyna 98 i 1 litr dziś kosztuje maksymalnie 6,87 zł. Program CPN, ceny paliw niżej, ma obowiązywać do piątku, ale jak zadeklarował minister energii Miłosz Motyka, dopóki analizy będą wskazywały na wysoką cenę, program będzie utrzymywany.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

Dziś w całym kraju przeważnie deszczowo, od rana pada głównie na północy, ale front deszczowo-burzowy zbliża się już do zachodnich regionów Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie.

0: odnawialnych pochodzi 31% energii elektrycznej. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w większości regionów małe, gdzieniegdzie średnie.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry Państwu. Prawie 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska i Polskie Radio 24. Tak, wszystko się zgadza. Justyna Błońska, Anna Pałdyna i Adrianna Tomaszewska. Będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas, a dzieje się bardzo wiele. I ta smutna informacja z wczoraj. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Dzieci wybaczyły mi, wciąż proszą, żebym przestała do tego wracać. Mówią, mamo, to tak dawno było. Te słowa bardzo mi pomagają. Nie piję już 35 lat. Bardzo otwarcie mówiła o swoich nałogach i o tym, czy czegoś żałuję.

0: Pytana, czy niczego nie żałuje, mówiła: owszem, mogę żałować, ale nie powinnam. Nie ma siły, żeby człowiek, który pił i zrobił krzywdę swoim dzieciom, nie żałował. Miałam szansę, żeby odpokutować. Pokuta jest szansą. Może dalej pokutuję? To dobrze, niech tak będzie. Do zupełnego oczyszczenia. W każdej chwili można zacząć wszystko na nowo i ty też możesz powiedzieć sobie: dzisiaj jest pierwszy dzień reszty mojego życia. Zawierzyła Bogu, bardzo. Mówiła: ukarał mnie, a potem ocalił. Jak to dobrze, że jest muzyka, że jest film, że jest teatr. Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat.
1: Stan dnia.
0: To ile jest projektów kryptoaktywów w Sejmie? Chyba 4. Ekspresowe tempo prac nad unijnym rozporządzeniem MiCA dotyczącym kryptoaktywów, tak, bo Unia wymaga od nas rozwiązania do 1 lipca. Wczoraj w Sejmie odbyły się pierwsze czytania 4 projektów. I tak, rządowego, prezydenckiego oraz Polski 2050 i Konfederacji. Za półtorej godziny pochyli się nad nimi sejmowa komisja, a już w piątek decyzja, który z projektów i w jakim kształcie trafi do Senatu. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Coś spadło, ale mam nadzieję, że wszystko okej.
2: Okay. Na razie nie żaden projekt spadł, ale na to musimy jeszcze poczekać, bo to się może wydarzyć na sejmowej komisji, która już za pół godziny powinna rozpocząć właśnie swoje posiedzenie. To Komisja Finansów. No i właśnie po tym posiedzeniu pewnie będziemy więcej wiedzieć, w którym kierunku pójdą prace nad przyjęciem ustawy wdrażającej unijne rozporządzenie MiCA dotyczące kryptoaktywów. Na razie każda ze stron, mam tutaj na myśli autorów poszczególnych projektów, upiera się przy swoim. Tak też wczoraj było podczas sejmowej debaty, podczas tego pierwszego czytania 4 projektów. No i szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, prezentując projekt prezydenta, mówił, że jest on koncediacyjny.
3: Po to, żeby rząd wreszcie przyjął jakiekolwiek poprawki do tej ustawy, po dwóch porażkach koalicji rządzącej, to znaczy po dwóch przegranych głosowaniach w sprawie odrzucenia weta prezydenta.
2: Polska 2050, która jako pierwsza wczoraj prezentowała swój projekt, no ona uważa, że

0: Jest to projekt najlepszy, bo on w 99% pokrywa się z regulacją rządową, a jednocześnie, jak zauważył poseł autor tego projektu, a jednocześnie uwzględnia ten projekt uwagi prezydenta, stąd jest szansa na podpis Karola Nawrockiego. Poseł tego ugrupowania, Adam Gomoła, dosłownie przed momentem tutaj na sejmowych korytarzach mówił, że jego klub będzie parł do tego, aby doszło do kompromisu w sprawie kryptoaktywów.
1: Bo mnie nie rajcuje fakt, że będziemy się spotykać na tej komisji dzisiaj, potem za dwa tygodnie przy czwartym okrążeniu ustawy rządowej, piątym, szóstym, siódmym. Możemy ten chocholi taniec ciągnąć w nieskończoność. Ale nie jestem fanem rozwiązania, w którym maltretujemy opozycję za jej grzechy poprzez pozostawienie 3 milionów ludzi bez skutecznej ochrony Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Większość koalicji rządowej, tutaj przede wszystkim mam na myśli Koalicję Obywatelską oraz Lewicę, te kluby uważają, że wiodącym w toku prac parlamentarnych powinien być projekt rządowy. Podczas wczorajszej debaty politycy KO wskazywali chociażby na to, że przepisy przygotowane przez prezydenta przewidują niższe kary niż projekt rządowy. Kary oczywiście dla oszustów, choć może w tym przypadku bardziej trafne jest sformułowanie kryptooszustów. Prezentujący projekt rządowy wiceminister finansów Jurandy Drąb podkreślał konieczność precyzyjnego określenia uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. No i wyjaśnił również, że ten projekt rządowy no jest obszerny, ale podobnie było też w innych krajach.
2: Ustawa maltańska bodajże ma 80 stron, ustawa czeska ma 60 stron. Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
0: No właśnie obszerność tego projektu to był jeden z argumentów za prezydenckim wetem, tak to uzasadniało Prawo i Sprawiedliwość, no ale ustawa, którą złożył tutaj w Sejmie pan prezydent, okazuje się, że jest jeszcze bardziej obszerna niż projekt rządowy, więc chyba ten argument jest już nieaktualny. No i teraz, tak jak mówiłem na wstępie, prace sejmowej komisji za no już 17 minut powinny się rozpocząć. No i tam właśnie na tym posiedzeniu pewnie wyjaśni się, który z tych projektów będzie wiodący. Czy będzie jakiś kompromis w sprawie kryptoaktywów? No jeśli nie na komisji, to może podczas drugiego czytania. Czasu jest niewiele na zawarcie tego kompromisu, no bo koalicja rządowa, tak też zresztą mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, chce, aby ten projekt już w piątek trafił do Senatu, a więc w piątek ma dojść tu w Sejmie do tego finalnego głosowania, a następnie projekt trafi do Senatu. No i ostatni krok to oczywiście uzyskanie podpisu prezydenta. Przypomnę, że dwukrotnie to się już nie udało, no ale jak wiemy, do 3 razy sztuka.
3: I Michał Fabisiak z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo, Michale.
0: Dziękuję również.
3: Sporo dziś o kryptowalutach w naszym programie. Historia rozpoczęła się w 1982 roku, kiedy to amerykański informatyk David Chaum, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, w swojej pracy zatytułowanej Niewidoczne podpisy dla nienamierzalnych płatności przedstawił swoją autorską koncepcję anonimowych przelewów. Głównym celem, który przyświecał ówczesnemu ojcu kryptowalut, było stworzenie technologii, która miała zapewnić pełną prywatność użytkownikom przeprowadzającym transakcje online. A potem to właściwie nazwisko, które pewnie większości z Państwa, którzy interesują się tą sprawą, przychodzi do głowy, to Satoshi Nakamoto, bo to on stoi za Bitcoinem, czyli najpopularniejszą, ale także najdroższą obecnie kryptowalutą, która zadebiutowała na rynku w 2009 roku. I od tego momentu znaczenie kryptowaluty w ekonomii i życiu codziennym na stale wzrasta. Podobno ci, którzy operują kryptowalutami, witają się i żegnają tak. Już Państwu cytuję. U mnie wszystko w porządku, a u Ciebie jak kurs?
4: Komentarz.
3: Dodam tylko, że to fragment opracowania ze strony kryptowaluty zp.gov.pl. A gościem naszego programu jest dr Grzegorz Sobiecki, ekonomista, Instytut Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry.
3: Wszystko się zgadza z tą historią. Pierwszy raz zetknęłam się z tym amerykańskim informatykiem, bo do tej pory Satoshi Nakamoto królował w mojej głowie jako ten, który jest sprawcą całego zła. To był cudzysłów oczywiście,
5: dlaczego,
3: tego nie widać.
5: Od razu zła?
3: Dlatego się uśmiecham. Dlatego się uśmiecham.
5: To jest, no po pierwsze Satoshi Nakamoto wpadł na pomysł połączenia różnych elementów technologicznych, tak żeby móc w rozproszonym

0: systemie, czyli takim, który nie ma centralnego koordynatora, nie ma centralnego takiego pośrednika, uruchomić nowe środki płatnicze. Coś, co da się przesyłać z jednego adresu na drugi adres. De facto oznacza to, że można przesyłać z jednego końca świata, między osobą na jednym końcu świata, a osobą na drugim końcu świata. Dzięki temu, że mamy taki globalny zapis, globalną księgę, w której są zapisane liczby, te jednostki, bitcoiny.
1: Liczby, litery, kombinacja znaków, tak?
0: Nie, czy liczby.
1: Tylko
0: tak jak
1: liczby.
0: Na rachunku, tak jak na rachunku w banku mamy, mamy rachunek i mamy do niego przypisane jakieś saldo. Tak w systemie Bitcoina mamy dokładnie to samo. Mamy rejestr, w którym mamy numery, czy adresy. Tak, tutaj odpowiednikiem numeru rachunku są adresy, do których są przypisane jakieś saldo. Bardzo uproszczone oczywiście tłumaczenie, ale można sobie to w ten sposób wyobrazić. Natomiast cały ten rejestr, cały ten zeszyt, w którym są zapisane te liczby, te salda przypisane do adresów, jest rozproszony po całym świecie. Jest sieć węzłów, czyli takich komputerów, maszyn, które łączą się ze sobą i z których każda przechowuje cały rejestr, kopię.
1: A dlaczego do operowania czy do tworzenia bitcoinów, w ogóle kryptowalut, potrzebne są tak potężne moce komputerów i karty graficzne?
0: Nie są.
1: Nie są?
0: To tylko mówimy o bitcoinie i mówimy o części tak naprawdę tylko kryptowalut, kryptoaktywów, które rzeczywiście w których systemach obowiązuje zasada umożliwiająca synchronizację tych węzłów, która się nazywa mechanizm proof of work, czyli mechanizm dowodów pracy. I to jest mechanizm, który jest taki bardzo energożerny i tutaj rzeczywiście te liczby, które tutaj możemy przytaczać, są nieprawdopodobne. Ja kiedyś to liczyłem, to wyszło mi, że zatwierdzenie jednej transakcji wymagało zużycia prądu, które przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa w tydzień. To było kiedyś.
1: A teraz jest więcej pewnie.
0: Może być, w przypadku Bitcoina może być. To jest oczywiście, no nie jest to zielona kryptowaluta i nie jest to zielony system. I powodowało to nawet napięcia w różnych krajach, które miały tanią energię, ale ta energia była kierowana właśnie do kopania Bitcoina i kryptowalut opartych na tym mechanizmie.
1: Wie pan, jest tyle niejasności. Kopanie kryptowalut to taki trochę, nie wiem, zamierzchły termin, bo kopiemy zwykle kojarzący się na przykład, nie wiem, z kopalniami albo z jakimiś pracami fizycznymi. Nakamocie przyświecała taka idea, żeby zdecentralizować walutę i oprzeć ją na anonimowych transakcjach. No i teraz mamy blockchainy. To są takie ślady zostawiane jednak w internecie po tych operacjach, nawet indywidualnych, czyli krok po kroku można prześledzić poszczególne operacje. I tak też czytałam 2 dni temu, zdaje się, że w taki sposób zostały odnalezione prawdopodobnie jakieś ukryte finanse zonda krypto. Czyli nie jest tak do końca, że nie zostawiamy śladu.
0: Temat jest trochę bardziej złożony, niż to może się wydawać.
1: A spróbuje pan nam opowiedzieć o tym tak, żebyśmy zrozumieli wszyscy?
0: 5 minut jest bardzo trudno.
1: A mamy jeszcze sporo czasu.
0: W porządku. No zacznijmy od tego, że blockchain to jest technologia. To jest po prostu technologia. To jest sposób zapisu danych. Tak jak mamy bazy danych tradycyjne, których zapisujemy na jednym, powiedzmy, serwerze dane, tak w blockchainie te dane są zapisywane w postaci łańcucha. To jest element, który pomaga synchronizować ten rejestr, o którym wspomniałem, dlatego że mamy 10 tysięcy kopii zapisów o bitcoinach i musimy w jakiś sposób to synchronizować. I jednym z elementów

0: elementów, który pomaga porównywać, czy wszyscy mamy ten sam, czy wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, czy mamy
1: rozumiem.
0: Dokładnie to samo kopię, to łańcuch bloków, czyli blockchain dokładnie, pomaga nam szybko porównać. Porównujemy tak zwane skróty kryptograficzne ostatniego bloku i wtedy, jeżeli jest ten skrót taki sam, to matematyka i kryptografia gwarantują nam praktycznie, że wszyscy mamy tą samą kopię. Czyli mały króciutki ciąg znaków pomaga nam stwierdzić, że mamy dokładnie tą samą kopię.
1: I ja i
0: to
1: pan...
0: jest blockchain.
1: Bo tak wchodzę w słowo i jeszcze coś istotnego, bo chciałam pana zapytać. Podobno ja też mogę sobie taką walutę stworzyć, nazwać ją na przykład utopia.
0: To teraz warto wspomnieć o tym, że przed chwilą mówiliśmy o pewnej sieci komputerów, maszyn. Na poziomie sieci mamy, znaczy wiele tych sieci ma tak zwane natywne kryptoaktywa, natywne kryptowaluty, które są potrzebne do tego, żeby ta sieć mogła funkcjonować, żeby mogła wynagradzać te właścicieli maszyn, którzy utrzymują tą sieć. I to są kryptowaluty natywne, tak jak Bitcoin, tak jak Ether w systemie Ethereum i tak dalej.
1: Znaczy, jak ona nagradza użytkowników? Bo nie głaszczy ich po plecach, tylko prawdopodobnie chodzi o pieniądze, tak?
0: Chodzi o Bitcoiny.
1: Czyli nie o pieniądze.
0: Nagradza właśnie tymi nowymi jednostkami. Przeważnie nowe jednostki w takich systemach pojawiają się właśnie jako nagrody dla górników czy walidatorów. Natomiast to jest jedna rzecz. No, żeby zbudować taki system, no to potrzebna jest już naprawdę duża wiedza. Maszyny też również są potrzebne. No można oczywiście na jednej sobie zbudować taki system, ale to nie ma sensu. Łatwiej jest napisać tak zwany smart contract.
1: Dlatego, że
0: tutaj wchodzimy już na troszeczkę inny poziom, bo Ethereum jest systemem, w którym oprócz tego, że możemy przekazywać z adresu na adres Ethery, możemy też uruchamiać specjalne programy, które się nazywają właśnie smart kontraktami. Ten program jest zapisywany również w tym samym rejestrze tak naprawdę, co informacje o stanie posiadania różnych adresów. I jest ten program uruchamiany w tym samym systemie przez te same maszyny, które utrzymują blockchain. Tak? Programy te mają to do siebie, że w prosty sposób mogą korzystać z systemu. Możemy w tych programach właśnie wyemitować sobie kolejne kryptoaktywa. Możemy sobie tokeny zaprogramować. No i jeżeli ktoś chce to zrobić, jeżeli jest obeznany, może to w kilka minut dosłownie napisać prosty smart contract, grać go na blockchain.
1: Panie doktorze, tak, ja się zastanawiam, jaką wiedzę trzeba mieć, żeby się w to bawić. Ale to właściwie nie jest pytanie, bo pytanie moje brzmi tak. To co my właściwie kupujemy? Za co płacimy?
0: To zależy.
1: Ale za nadzieję, za utopię, za ciąg znaków?
0: Problem z wartością kryptoaktywów jest taki, że to jest taki kameleon. To nie jest konkretne dobro. Tak jak mamy dobro cyfrowe, które na przykład mamy plik z obrazkiem, no to jest jakieś dobro cyfrowe. No. W przypadku kryptoaktywów to jest pewna forma. I tak jak w przypadku kryptowalut, one mają jedną funkcję przeważnie, czyli umożliwiają transfer wartości, oczywiście pod warunkiem, że gdzieś na jakiejś giełdzie one mają pewną wartość.
1: No tak.
0: I wtedy możemy transferować wartość w ramach tego systemu.
1: Czyli to jest, panie doktorze, to wymyślił to geniusz po prostu.
0: Chyba można tak powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że kryptoaktywa są takim aktywem, jak ja uczę studentów, którego wcześniej po prostu nie było. To jest nowa klasa aktywów. To jest coś, co możemy rzeczywiście transferować w

0: Coś, co ma taką w ekonomii bardzo ważną cechę, rzadkość.
1: No tak.
0: Rzadkość, która gwarantuje, że nikt z użytkowników nie może sam sobie wygenerować dodatkowo danego kryptoaktywa.
1: Panie
0: Jeżeli
1: doktorze,
0: mam tak.
1: przepraszam, tak wchodzę w słowo, bo czas rzeczywiście biegnie. Ja się zasłuchałam, ale chcę pana zapytać, więcej osób traci, czy więcej osób zyskuje? Jak to wygląda? To jest policzalne w ogóle?
0: Można zrobić takie badania, bazujące na odpowiedziach tych, którzy posiadają albo posiadali kryptoaktywa. Wydaje mi się, że no to jest subiektywna ocena. Wydaje mi się, że jednak więcej osób traci niż zyskuje, ale to też zależy.
1: No, tych ale jest
0: Ciężko mi to
1: mnóstwo.
0: ocenić, przepraszam.
1: Ja rozumiem. Pewnie gdybyśmy mieli na tę rozmowę kilka godzin, to i tak byłoby mało. Ale tak na koniec, króciutko, to może jest tak, panie doktorze, że jednak handlujemy marzeniami, wyobrażeniami o tym, co moglibyśmy mieć.
0: Nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, dlatego że właśnie kryptoaktywa mogą przyjmować różne, mogą być nośnikiem różnych wartości, różnych uprawnień. W formie kryptoaktywów możemy, jeżeli prawo na to kiedyś pozwoli, będziemy mogli trzymać akcje, obligacje, różne instrumenty finansowe, a także prawa własności do jakichś fragmentu obrazów, prawo własności do głosowania w spółce. Także to jest taki właśnie kameleon, który może przyjmować różne wartości. To jest tak naprawdę bardziej system techniczny. To są takie
1: Rozumiem.
0: jednostki, do których możemy przypisać różne uprawnienia.
1: To nie jest
0: Także
1: pytanie
0: dużo zależy.
1: polityczne,
0: Dużo
1: panie
0: zależy. Tak,
1: doktorze, ale czy
0: tak.
1: można zakazać? Bo tego dotyczy projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Można zamknąć ten rynek gdziekolwiek w naszym kraju bez wyłączania ludziom internetu?
0: Bez wyłączenia internetu nie. No można oczywiście wyobrażać sobie, że zakażemy działalności gospodarczej, czyli żadna firma nie będzie mogła w Polsce funkcjonować legalnie. Możemy zablokować strony internetowe takich firm i tak dalej.
1: Ojej, ojej.
0: W praktyce no, ludzie i tak będą korzystali
1: Jasne.
0: z różnych obejść i
1: I tyle.
0: no, pomysł jest kiepski,
1: Dziękuję
0: żeby
1: panu bardzo.
0: zakazać.
1: Zaznaczam, to nie było pytanie polityczne. Doktor Grzegorz
0: Rozumiem.
1: Sobiecki z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
4: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 9:30, Rafał Boguta, zapraszam. Strzelanina na osiedlu Przylesie w Lubinie w województwie dolnośląskim. W wyniku zdarzenia dwie osoby zginęły, a kolejna została przetransportowana do szpitala. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy na czwartym piętrze jednego z budynków przy ulicy Jastrzębiej. Na miejscu zdarzenia nadal pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora, podaje oficjalny miejski portal lubin.pl. Lokalna policja odmówiła komentarzy w tej sprawie, potwierdziła jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Sprawa Zbigniewa Ziobry pokazuje, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy, tak mówił na naszej antenie poseł Bartosz Romowicz. Poseł Polski 2050 odniósł się w ten sposób do wyjazdu posła PiS do Stanów Zjednoczonych.
6: jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. Natomiast to pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które mają posiadać zarzuty, śmiały się w twarz milionom Polaków. Bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości.

0: Po zmianie rządu na Węgrzech Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, podkreślają przedstawiciele organizacji pacjentów, bo jak mówią, oszuści nie mogą zarabiać na ich nieszczęściu. Rząd przyjął projekt tej ustawy. Z tego faktu zadowolona jest Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń Eko Serce. I wskazuje, że taka ustawa jest niezbędna.
1: Ponieważ bardzo często zdarza się tak, że pacjenci, którzy są niedoinformowani, niewystarczająco świadomi, wyedukowani z różnych powodów, szukają wiedzy i rozwiązań w internecie, chociażby. Bardzo często na mediach społecznościowych widzimy niewiarygodne, niepoparte medycznie informacje.
0: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Wystawa, premiera albumu i zajęcia edukacyjne to tylko część atrakcji Festiwalu Pileckiego. Wydarzenie rozpocznie się dziś wieczorem. Od wyjątkowej uroczystości urodzinowej w siedzibie Instytutu przy ulicy Siennej 82 w Warszawie.
2: Zapraszamy na potańcówkę historyczną z okazji urodzin pod wszystko mówiącym tytułem Czy można prosić do tanga? W II Rzeczpospolitej oficerowie tańczyli tango i cieszyło się ono ogromną popularnością. Także Witold Pilecki, co wiemy ze wspomnień Marii, jego żony, wychodził tańczyć tango. W związku z tym na pamiątkę tej pasji, rotmistrza pasji do tańca, zapraszamy właśnie na potańcówkę.
0: Mówił pomysłodawca festiwalu Jakub Kiersikowski. Pełen program można znaleźć na stronie institutpileckiego.pl. Ode mnie w informacjach dziś to wszystko. Punktualnie o 10:00 przywita się z Państwem Aleksandra Kozera. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Muszę Państwu powiedzieć, że Rafał Boguta to człowiek, który wnosi w życie redakcji energię i uśmiech. Zawsze tak jest. Dziękujemy, Rafale. Do następnego razu. 9.34 prawie i za chwilę sprawdzimy, co tam u ósmoklasistów.
3: Stan dnia.
4: Język polski już był, matematyka już była, dziś język obcy. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych o 9:00 rozpoczęli trzeci, ostatni dzień swojego egzaminu. I znowu przed szkołą numer 185 zamieszkała Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry.
5: Tak, już można tak powiedzieć. Dzień dobry.
4: Jasne. Wiemy, że z języka obcego średnio ogólnopolskie wyniki uczniów są zawsze najlepsze, więc pewnie było spokojnie dziś.
5: No rzeczywiście, oni dzisiaj byli przed wejściem do szkoły najspokojniejsi z tych trzech egzaminacyjnych dni. Ja w ogóle obserwowałam ich przez te ostatnie dni, rozmawiałam z nimi już tydzień temu o samych przygotowaniach. No i wtedy byli naprawdę zestresowani. Pierwszego dnia, w poniedziałek, przed językiem polskim, niektórzy byli tak zdenerwowani, że mówili o swoich problemach ze snem, o koszmarach nocnych, śniły im się te egzaminy. Z kolei wczoraj była matematyka, no i tutaj też nerwy były duże, no bo choć już wiedzieli, jak wygląda sama procedura, jak wygląda ten sprawdzian, to mówili, że przedmioty ścisłe są dla nich zdecydowanie najtrudniejsze do opanowania. No a dzisiaj na twarzach wielu był szeroki uśmiech, w głowach przekonanie, że pójdzie im dobrze. No i taka ulga, że to już ostatni dzień, że już niebawem, kolokwialnie mówiąc, będzie już po wszystkim. No, a dla wielu angielski jest też najłatwiejszym szkolnym przedmiotem.
6: No taki luzik w sumie, bo ja angielskiego się nie boję. Powiem, że jeszcze 10 obstałem, że będę miał.
7: Dobrze, ja umiem angielski w miarę. Jest okej.
5: Okay. To będzie ten najprzyjemniejszy dzień egzaminu?
7: Tak, zdecydowanie tak.
5: W ile procent celujesz?
7: W 90. Myślę, że polski był dla mnie najprostszy. To będzie ten drugi najprostszy.
5: A z angielskiego czego nie lubisz?
7: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
6: Słuchanie jest najtrudniejsze na języku obcym, trzeba dobrze słuchać. To jest bardziej test na IQ.
8: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
5: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
8: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę, to prosty.
7: A bardzo dobrze, ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
5: No od nieco ponad 30 minut ósmoklasiści mają już w rękach arkusze z zadaniami i po

0: kolei wykonują każde z kilkunastu poleceń, jakie znajdują się na języku obcym, a egzamin z języka obcego jest podzielony na kilka części. To słuchanie, tutaj zdający muszą odpowiedzieć na pytania do fragmentu tekstu, który usłyszeli. Kolejna część to czytanie ze zrozumieniem, no i też pytania do fragmentów tekstów pisanych. Jest też gramatyka, no i na koniec pisanie, do wyboru e-mail lub wpis na bloga, nieraz zaproszenie. Uczniowie, z którymi rozmawiałam, mówili o języku angielskim, no ale to nie jest ten jedyny język, jaki mogą pisać ósmoklasiści na egzaminie. Zdający mogą wybrać spośród każdego języka obcego nauczanego w szkołach, powiedział mi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Tutaj w tym roku nie ma żadnego zaskoczenia. Największa grupa ósmoklasistów wybrała, zadeklarowała język angielski, to jest 98% zdających. Na drugim miejscu język niemiecki, 1,2% uczniów i w kolejności francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.
0: No, na rozwiązanie wszystkich zadań zdający mają 110 minut, zatem przed 11 wszystko będzie już jasne, a tegoroczny egzamin ósmoklasisty w tym terminie głównym przejdzie do historii. Teraz przyda się cierpliwość, bo wyniki dopiero 3 lipca. No a dla tych, którzy z przyczyn losowych, z powodu chorób nie przystąpili, tak jak mówiłam, w tym terminie głównym do egzaminu ósmoklasisty, pozostaje jeszcze termin dodatkowy, ten od 8 do 10 czerwca.
2: Martyna Szymczakowska, mama ósmoklasistki. Low cortisol? Martyno, powiedz dzisiaj low.
0: Myślę, że już zdecydowanie tak. Najgorszy faktycznie był ten pierwszy dzień, bo trzeba zobaczyć, z czym trzeba się zmierzyć. Jeszcze tak nie do końca wiadomo, a dzisiaj to już rzeczywiście przede wszystkim taka radość, że za chwilę będzie po wszystkim.
2: U mnie w domu od paru dni, przepraszam, to takie trochę osobiste, to low cortisol słyszę od dwojga moich maturzystów. Mama, no low cortisol. No dobrze, to trzymamy.
0: Fantastycznie, bardzo dobre podejście.
2: Prawda? Trzymamy kciuki za ósmoklasistów i nie zapominamy o maturzystach, którzy teraz w trakcie egzaminów różnych.
0: To prawda, dzisiaj chemia, więc jeden z najtrudniejszych.
2: Albo polski ustny, Martyno,
0: uważany.
2: Musimy
0: albo
2: kończyć.
0: Tak, tak, języki, egzaminy ustne jak najbardziej. Tak. Jasne, za wszystkich trzymamy kciuki.
2: Jasne, bardzo ci dziękuję.
3: Komentarz.
2: Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Decyzja rządu o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych zapadła, to znaczy pan minister, wicepremier Krzysztof Gawkowski ma się temu przyjrzeć i nie tylko on, tak żeby urzędy stanu cywilnego w naszym kraju wiedziały, co robić. Podobno jest zgoda w koalicji. To znaczy, chodzi przede wszystkim o PSL, że to nie będzie otwierało drogi do adopcji dzieci. Trochę przed szereg wychodzi prezydent Warszawy, który mówi, już za chwilę u nas będzie się to działo. To jest cały czas takie rozwiązanie tymczasowe albo ratunkowe, awaryjne?
4: No oczywiście, że tymczasowe, dlatego że nasze prawodawstwo nie przewiduje udzielania ślubów czy zawierania jakichkolwiek związków, nawet partnerskich, jeśli nawet nie miałoby to charakteru małżeństwa, przez osoby tej samej płci. W związku z tym jedyna szansa dla tych ludzi, którzy chcą zawrzeć jakąś formę, czy małżeństwo, tak, bo tutaj mówimy o małżeństwach tak naprawdę, z osobą tej samej płci, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, wyjechać za granicę tam, gdzie prawo dopuszcza tego typu związki. No i jedna dla nich też forma legalizacji tego związku w Polsce, no to jest poprzez właśnie transkrypcję aktu małżeństwa, co umożliwiły ostatnio wyroki sądu i dzięki temu osoby tej samej płci mogą być traktowane w Polsce jako małżonkowie.
2: Mhm. Ale panie profesorze, premier mówi, przepraszam za to, że to tyle trwa. Może zrobić coś więcej?
4: No nie bardzo może zrobić coś więcej, dlatego że doskonale wiemy, że gdyby ustawa, którą ciężko by było nawet przeprocedować w Sejmie ze względu chociażby właśnie na wspomniany PSL, który ma taką bardzo zachowawczą zachowawczy stosunek wobec ewentualnych zmian w kodeksie rodzinnym i dopuszczenia małżeństw osób tej samej płci. Więc nawet jeśli

0: Czyli udałoby się to głosować w Sejmie, w Senacie, to na pewno możemy spodziewać się weta pana prezydenta, który z pewnością nie zaakceptuje żadnych zmian w tym obszarze.
1: No tak, bo zapewnia, że będzie stał na straży rodziny i tyle. Kryptoaktywa. W Sejmie rozpoczyna się batalia, projekty są już 4. Prezydencki właściwie oparty na tym koalicyjnym, nieco łagodniejsze kary, nieco krótsze okresy obowiązywania różnych sądowych decyzji. Jest też projekt Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, ja się uśmiecham, bo wie pan, to zakazanie obrotu kryptowalutami ja bym porównała na przykład z zakazem dostępu do jakiejś platformy streamingowej w naszym kraju.
0: Pani redaktor, nie słyszałem pytania, bo mieliśmy jakieś problemy techniczne.
1: Tak, bo chcieliśmy lepiej pana słyszeć. W związku z tym pytanie dotyczy 4 projektów kryptowalut, które w Sejmie i ten Prawa i Sprawiedliwości, który ma zakazać obrotu tymi walutami. I właśnie wspomniałam, że ja bym porównała ten zakaz na przykład do ograniczenia w korzystaniu z internetu jakichś platform streamingowych, na przykład portali społecznościowych. Od jutra nie wolno nam korzystać z Facebooka.
0: No to tak czasami jest, że zwłaszcza politycy prawicowi chcą zakazywać. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, że swego czasu, nie wiem już, która z formacji prawicowych, chyba ZHN, chciała zakazać pornografii w Polsce. Być może nie byłoby to złe, natomiast pytanie, czy jakbyśmy mogli to wyegzekwować. Tak? I tak samo tutaj, co słusznie pani redaktor zauważyła, obrót kryptowalutami. No nie jestem specjalistą od jakichkolwiek kwestii związanych z rynkiem kryptowalut, natomiast no, na zasadzie zdrowego rozsądku mogę sobie wyobrazić, że tak samo jak można łatwo w hazard wejść gdzieś tam, niekoniecznie na polskich portalach, to można to zrobić na zagranicznych portalach i nie będzie to pewnie większego problemu z tym dla tych, którzy będą chcieli obejść te zakazy. Więc raczej trzeba by było wprowadzić jakąś kontrolę, tak, państwa chociażby nad tego typu giełdami kryptowalut, jak Zonda Krypto, z którą mamy tyle problemów, a nie wprowadzać administracyjny zakaz odgórny, bo będzie to kontrproduktywne w mojej ocenie.
1: No tak, a czas biegnie, bo podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą to robić bez specjalnego zezwolenia tylko do 1 lipca. Ale zastanawiam się i wczoraj też rozmawialiśmy o tym z ekspertami Polskiego Radia 24, po tym jak pojawił się ten projekt Prawa i Sprawiedliwości z radykalnym zakazem, czy on jeszcze bardziej nie podzieli samego PiSu. Podpisało się pod nim 17 posłów. Z informacji Wirtualnej Polski i redaktora Michała Wróblewskiego wynika, że nawet nie wszyscy wiedzą, że się pod nim podpisali, tylko jak zachować ewentualną partyjną jednomyślność w tej sprawie, jeżeli na przykład Mateusz Morawiecki będzie rwał sobie włosy z głowy w tej sprawie.
0: Ja myślę, pani redaktor, że to jest tak trochę historyczne działanie niektórych polityków PiSu, dlatego że jednak dostają oni rykoszetem za weta pana prezydenta i za to, że nie dokonali tego, żeby to weto w Sejmie zostało odrzucone. I dzisiaj próbują jakby radykalniej zaznaczyć to, że są przeciwnikami tego typu handlu, tego typu walutami. Więc część pewnie wpadła na pomysł, żeby właśnie zakazać w ogóle obrotu. Co oczywiście jest jakimś takim raczej, bym powiedział, teatrem politycznym niż realną, sensowną, racjonalną próbą rozwiązania problemu, który oczywiście jest i który państwo powinno rozwiązać, natomiast nie metodami zakazu.
1: Prawda? No tylko co zrobić? Jak można się tak miotać, zdaniem redaktora Wróblewskiego? Oczywiście nie publicznie, ale między sobą mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież niedawno bronili weta prezydenta i protestowali przeciwko dość restrykcyjnej ustawie rządu Tuska o krypto. A teraz sami chcą zakazywać.
0: Bo prawdopodobnie zobaczyli, że także część

0: elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest niezadowolona z tego, że prezydent zawetował, a Sejm, no i tutaj się przyczynili głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie odrzucił weta. W związku z tym obarczają też tych polityków za to, że ten obrót kryptowalutami, funkcjonowanie giełd typu Zonda Krypto nie został uregulowany w Polsce. No, w związku z tym, kto jest winny? No, pan prezydent i politycy Prawa i Sprawiedliwości, no nie tylko oczywiście też Konfederacji. W związku z tym teraz na zasadzie to my pokażemy, że jesteśmy bardziej radykalni w swoich propozycjach niż obóz rządzący. Próbują w ogóle odgórnego zakazu, wprowadzenia odgórnego zakazu handlu kryptowalutami. Tak, tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to te idee projektu ustawy firmowany przez tych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tylko, no to jest panie profesorze, wspomniał pan o idei, a ja się zastanawiam, o kogo to jest walka, o czyje dusze, że tak powiem. Wczoraj z sondażu opublikowanego wczoraj wynika, że mniej więcej 15-16% obarcza winą pana prezydenta i rząd, ale zdecydowana większość w ogóle nie wie, o co chodzi.
0: No bo tak naprawdę tu chodzi o parę procent ludzi, którzy coś wiedzą. Wiedzą, że bo przecież no, nie całe społeczeństwo inwestuje w kryptowaluty, tak? Część po prostu wie o tej sprawie z doniesień medialnych, więc jakby opierają swoje informacje na doniesieniach medialnych. I oczywiście część ludzi utopiła w Zonda Krypto swoje oszczędności, czy część swoich oszczędności. I ci ludzie są na pewno rozgoryczeni, sfrustrowani, źli. Natomiast oczywiście większość społeczeństwa raczej tutaj nie straciła. Natomiast no, słyszy o doniesieniach medialnych ze doniesień medialnych o tej całej sytuacji. I ta sytuacja no, nie przysparza na pewno z dodatkowych zwolenników Prawo i Sprawiedliwości, które właśnie zachowało taką, a nie inną postawę wobec weta prezydenta.
1: Chociaż ja mam swoją mam coś w rodzaju spiskowej teorii, że ten radykalny projekt pojawił się po to, żebyśmy odwrócili uwagę od Zbigniewa Ziobry. I ja sądzę, że on się pojawi na sejmowym głosowaniu po to, żeby, myślę sobie, że to będzie też pomysł koalicji na to, żeby samo Prawo i Sprawiedliwość postawić w bardzo trudnej sytuacji. Bo na przykład próbuję sobie wyobrazić Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie, które będzie za. Bardzo trudno mi sobie to wyobrazić.
0: No więc całkiem wytłumaczenie, że gdzieś tam jeszcze jest to ten drugi aspekt, tak? No, że z jednej strony pokazanie, że my jesteśmy radykalnymi teraz przeciwnikami w ogóle obrotu kryptowalutami, to jedno, a drugie być może panie redaktor też ma rację, że tutaj kwestia odwrócenia uwagi od kwestii związanej z ucieczką pana byłego już ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj tak wytłumacząc też możemy oczywiście no, znaleźć jakieś motywacje Prawa i Sprawiedliwości. No niestety nasza polityka stała się pewnym przedstawieniem. Mało jest myślenia w kategoriach długofalowych, dobra wspólnego. Ja wiem, że to może górnolotnie brzmi dobro wspólne, ale no, niestety o tym polityce bardzo często i to nie tylko tej opcji, o której mówimy teraz, ale wszystkich opcji zapominają, bo a to powinno być jednak głównym motywem działania wszelkich formacji, wszelkich polityków, bo idąc do polityki powinni ludzie jednak jakiś ideach kierować się górnolotnymi, nawet zdawało się ideami, a dobro wspólne no jest czymś, co już w pismach filozoficznych, chociażby Arystotelesa, możemy o tym napisać, powinno być tym najważniejszym kryterium naszego działania, czy działania polityków, naszego jak naszego polityków.
1: No tak, ja się z panem zgodzę, że to nie powinno być to dobro wspólne, nie powinno być górnolotnym określeniem, tylko rzeczywistością. No ale cóż, taki teatr, a my w nim gramy.
0: No właśnie, ale
1: żebyśmy zdążyli jeszcze, tak, panie profesorze, proszę, bo chcę jeszcze zdążyć poruszyć.

0: temat
1: właśnie
0: Zbigniewa
1: też
0: Ziobry.
1: Jest rola mediów, pani redaktor, żebyśmy też ludzi uwrażliwili na to, że polityka nie musi być cyniczną grą, że możemy wymagać od polityków, żeby też byli bardziej moralni. Krótko mówiąc, i to od nas zależy jako wyborców, obywateli, jaka będzie jakość polityki, nie tylko od samych polityków. Przepraszam bardzo.
0: Ja pana rozumiem, bo my się bardzo staramy to robić. To jest coś w rodzaju misji, tak? Tej publicznej też. No to Zbigniew Ziobro, najpierw rzecznik rządu Adam Szłapka, który deklaruje, że polska strona będzie dążyć do sprowadzenia pana ministra do Polski.
2: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
0: No to jeszcze Polska 2050 i Bartosz Romowicz, który twierdzi, że ta sytuacja jest dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości wymaga zmiany.
3: Natomiast jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. Natomiast to pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które mają posiadać zarzuty, śmiały się w twarz milionom Polaków. Bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości.
0: To, że wyjechał, to jedno, ale to, że nasze służby, no i właściwie prokuratura nie wie do końca jak, to drugie. Co możemy zrobić? Znaczy, nie my, rząd. Co rząd może zrobić w tej sprawie, pana zdaniem?
1: No jeśli potwierdzą się, a potwierdziły się, tak, zakładam informacje, że pan Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, no jedynie możemy, jeśli sąd orzeknie, no rząd może wystąpić o ekstradycję pana Ziobry, co jest oczywiście długą procedurą i pytanie, jeśli do Stanów Zjednoczonych dostał wizę, tak, paszport polski był już paszportem nieważny, więc nie na podstawie tego paszportu, tylko być może na dokumentu genewskiego jako azylant. No na podstawie tego dokumentu mógł dostać ewentualnie prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jak wyjechał poza strefę Schengen, bo podobnież nie odnotowano z tego, co słyszałem, jego wyjazdu poza strefę Schengen. Więc no jest tu szereg wątpliwości. No państwo polskie no też ma ograniczone możliwości. Przecież nie mogliśmy jakby kontrolować granic zewnętrznych, które są na Węgrzech, prawda? Żeby pan Ziobro nie uciekł. Poza tym jakby też nie został wydany, o ile pamiętam, europejski nakaz aresztowania pana Ziobry. Więc to też jest utrudnienie dla działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego rządu w tej materii. Oczywiście tę sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić, ale oczywiście no, są pewne ograniczone i obywatele też muszą sobie uświadomić, że no, państwo nie ma nieograniczonego instrumentarium. No, nie wyślemy, prawda, jak Donald Trump po prezydenta Maduro w Wenezueli, naruszając oczywiście suwerenność i integralność państwa, jakichś oddziałów, prawda, komandosów, prawda, nie wiem, z Formozy, prawda, czy z Gromu i w Stanach Zjednoczonych nastąpi przejęcie pana ministra Ziobry. No to ja wiem, że niektórzy by pewnie tak chcieli. Myślę, może pan Ziobro też by chciał, bo wtedy by był bohaterem newsów. Natomiast niestety to jest to, że sprawiedliwość jest bardzo często nierychliwa i w tym wypadku no, też będziemy pewnie musieli bardzo długo czekać na to, żeby zostały przedstawione już przed polskim sądem zarzuty panu Zbigniewowi Ziobrze.
0: No tak, bo to z jednej strony daje nam podstawy do tego, żeby wątpić w skuteczność różnych procedur, ale z drugiej strony paradoksalnie może pokazuje, że władza ma nie do końca wpływ na system sprawiedliwości, bo gdyby miała, to sytuacja pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej.
1: No ale, tak, tylko prawda, że ten wymiar sprawiedliwości został naprawdę przez 8 lat ministerowania pana Ziobry doprowadzony do upadku de facto, prawda? Nie tylko w sensie funkcjonalnym, bo to co widzimy, że sądy są zapchane, że

0: ale także w sensie moralnym, bo my nie jesteśmy nawet jako obywatele, nie jesteśmy pewni tego, czy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej ogłasza osoba, która rzeczywiście jest sędzią, prawda? No to jest pewne kuriozum, ale chodziło o to, co? O to, żeby właśnie rozmydlić tę całą odpowiedzialność i ewentualnie w przypadku teraz, jak mamy, inna władza przejęła, inaczej inna formacja przejęła władzę, żeby wszystko można było zrelatywizować. Proszę zobaczyć, odwrócono narrację, że to obecna władza jest winna temu demontażowi praworządności. No niestety tak, to jest spadek po 8 latach sprawowania funkcji przez pana ministra Ziobry.
1: No tak, i bez współpracy rządu i pana prezydenta nie uda się tego zrobić.
0: Absolutnie.
1: A nic na to nie wskazuje, żeby cokolwiek tutaj...
0: Bo nie ma
1: uległo
0: woli
1: zmianie.
0: Politycznej.
1: No nie ma.
0: A to powinna być, a to powinno znowuż być dobro wspólne, prawda? Pan
1: Jasne.
0: Prezydent, opozycja dzisiejsza powinna wiedzieć, że dla każdego obywatela, także dla nich, niezależny wobec polityków sąd, to jest gwarancja sprawiedliwości, sprawiedliwego wyroku i sprawiedliwego postępowania przed polskim sądem.
1: I zaufania do instytucji. Panie profesorze, musimy kończyć.
0: Chodzi.
1: Musimy kończyć niestety. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Są dwie ofiary strzelaniny na Dolnym Śląsku. Dramat rozegrał się w Lubinie. Od tego zaczniemy. Potem polityczne komentarze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Ścigany w Polsce były minister ukrył się w USA. Jest interwencja MSZ-u. Będzie też relacja z Wiednia. Polska awansowała do finału Eurowizji. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek Lubin na Dolnym Śląsku. W nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Jastrzębiej doszło do strzelaniny. Dwóch młodych mężczyzn nie żyje, trzeci trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację, informuje portal lubin.pl. Na miejscu wciąż pracują policjanci, a także prokurator. Śledczy odmawiają komentarza, podobnie miejscowa policja. Mundurowi potwierdzają jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Podłożem konfliktu mogły być narkotyki, piszą lokalne media. Wrócimy do tej sprawy w kolejnych informacjach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ chce informacji, z jakimi dokumentami i w jakim celu ścigany w Polsce były minister sprawiedliwości wjechał do USA. To wątek czysto polityczny.

0: prawny, ale rezonuje oczywiście politycznie. O ucieczce Ziobry z politykami rozmawiał gospodarz Poranka Roch Kowalski. Dzień dobry. Zacznijmy od macierzystej partii Ziobry. Były minister jest coraz większym obciążeniem dla PiSu.
1: Sondaże pokazują, że ucieczka Zbigniewa Ziobry na pewno PiSowi nie pomaga. W badaniach większość respondentów uważa, że były minister sprawiedliwości powinien wrócić do kraju i stanąć przed prokuratorem. Bartosz Romowicz z Polski 2050, który był gościem Poranka w Polskim Radiu 24, uważa, że Ziobro sondażami i wpływem swojej ucieczki na partię akurat się nie przejmuje.
2: Na samo przedawnienie można sprawę wygrać i myślę, że Zbigniew Ziobro na to liczy, że kiedy wróci do Polski, to będzie rządził ktoś inny.
1: Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro do dziś jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jego partyjny kolega Krzysztof Lipiec podtrzymywał w naszym poranku przekaz swojego ugrupowania, że Ziobro nie mógłby liczyć w kraju na sprawiedliwy proces.
3: O to chodzi właśnie tym twardym zwolennikom tak zwanej uśmiechniętej Polsce, aby rzeczywiście te igrzyska trwały jak najdłużej. No i okazało się, że Zbigniew Ziobro udowodnił to, że prokuratura jest bezradna, została w tym wszystkim ograna.
1: W sumie już kilkunastu polityków PiSu ma problemy z prawem lub postawione zarzuty prokuratorskie, a niektórzy przebywali nawet w aresztach. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski to jedyni, którzy przed wymiarem sprawiedliwości się ukrywają.
0: Ścigany w Polsce, rezydujący obecnie w USA Zbigniew Ziobro, o nim z gośćmi Poranka rozmawiał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Komentarzy w tej sprawie będzie więcej po informacjach. Kolejny gość, dr Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz polityczny bój o kryptowaluty. Sejm skierował do komisji wszystkie cztery projekty: prezydencki, rządowy i dwa poselskie autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz liczy, że to propozycja Karola Nawrockiego zyska największe poparcie.
4: Pan prezydent zaproponował w ubiegłym tygodniu swoje rozwiązanie bazujące na projekcie rządowym, ale uzupełnione o te elementy, które dotyczyły chociażby ochrony klientów, konsumentów, regulacje dotyczące sporów sądowych. No i liczymy na to, że ten projekt pana prezydenta poważnie zostanie potraktowany przez Sejm i to właśnie projekt pana prezydenta trafi później na biurko pana prezydenta do podpisu.
0: Prezydent obstaje przy swoim projekcie, rząd przy swoim, ale gdzie dwóch się bije, tam skorzystać chce Polska 2050. Wspomniany już w informacjach Bartosz Romowicz mówił nam, że projekt jego partii to ustawa kompromisowa i prezydent byłby w stanie ją podpisać. Ostatni i podobno najłatwiejszy. Ósmoklasiści piszą swój ostatni test na zakończenie szkoły. Dziś mierzą się z językiem obcym. 98% wybrało angielski.
5: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
6: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
5: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę, to prosty.
7: Ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
8: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
9: Łatwy jest angielski.
0: Tak mówili nam uczniowie ze szkoły podstawowej 185 w Warszawie. Wyniki egzaminu poznają 3 lipca. Na koniec muzyczne emocje. Polska awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray.

0: Po występie chwila oddechu, a potem znów ogromny stres. Awans polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Oprócz Polski do finału Eurowizji awansowali artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał Eurowizji w czwartek, wielki finał w sobotę o 21:00.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś na niebie sporo chmur, ale im dalej na wschód, tym więcej przejaśnień. Wszędzie może przelotnie popadać. W drugiej części dnia na zachodzie i północy mogą pojawić się burze. Temperatura dość wyrównana, od 11 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką.

0: Kupką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie.

0: chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Jest 10.07. Słyszeli Państwo w informacjach o tym, co wydarzyło się w Lubinie. Nie żyją dwie osoby po strzelaninie. Piszemy o tym także na Polskie Radio 24.pl. Zapraszamy Państwa na nasz portal, tam sporo informacji na ten temat. W mieszkaniu na jednym z osiedli w tym mieście doszło w nocy do strzelaniny. Dwie osoby zginęły, kolejna trafiła do szpitala. Polecamy. Prokuratura na razie odmówiła komentarza w tej sprawie. Będziemy ją śledzić dla Państwa.
1: Stan dnia.
2: A teraz zabieramy Państwa do Poznania, bo tam rusza kongres Impact. To jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych. Impact to dwudniowe wydarzenie na międzynarodowych targach poznańskich, poświęcone geopolityce, technologii, gospodarce, pewnie polityce też. Kongres otworzy premier Donald Tusk, a na miejscu jest Maciej Szefer. Maćku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Co najważniejszego wydarzy się na Impakcie?
3: Przede wszystkim to naprawdę duże wydarzenie. Tu w stolicy Wielkopolski to naprawdę wydarzenie, którym żyje się już na tygodnie przed spotkaniem na międzynarodowych targach poznańskich, no bo w kilku halach MTP ma miejsce konferencja podzielona na 25 ścieżek tematycznych. Wśród nich jest nie tylko sztuczna inteligencja czy biznes, ale też dyskutuje się tutaj o zdrowiu psychicznym, kulturze i społecznych konsekwencjach rozwoju technologii. Kongres łączy, przynajmniej takie jest jego założenie, świat technologii z polityką, biznesem, ale i codziennym życiem. Impact otwiera dosłownie za kilkanaście minut premier Donald Tusk. A wśród uczestników konferencji, oprócz polskiego premiera, jest m.in. były premier Kanady Justin Trudeau czy noblistka Olga Tokarczuk. Ale jeśli chodzi o polityków, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski właśnie ze względu na ten kongres, no to wystarczy na szybko prześledzić agendę, aby wyodrębnić tutaj takie nazwiska jak minister Andrzej Domański czy Radosław Sikorski. Między innymi także wicepremier Krzysztof Gawkowski ma pojawić się na konferencji Impact. Przez dwa dni na kongresie na 9 scenach wystąpi łącznie 650 mówców, a w samej konferencji ma wziąć udział nawet 6 tysięcy osób. Zatem jest to całkiem spore wydarzenie. Na przestrzeni lat do Poznania zjeżdżali na Impact m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama czy laureatka Oscara Natalie Portman. Ta dwudniowa konferencja w Poznaniu dopiero się rozpoczyna, więc największe emocje dopiero przed nami.
2: I Maciej Szefer z informacjami, ale też pewnie z zaproszeniem do śledzenia tego, co się tam będzie działo. Maćku, dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję.
1: Komentarz.
2: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
2: Zbigniew Ziobro uciekł? Czy wyjechał? Czy skorzystał z okoliczności czy możliwości prawnych, które dają mu procedury w naszym kraju?
4: Raczej nie procedury w naszym kraju. Raczej chyba skorzystał z dobrodziejstw wskazanych w prawie węgierskim. Trzeba zaznaczyć, że przede wszystkim status pana Zbigniewa Ziobry jest taki w RP, że jest osobą podejrzewaną, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, jak dobrze pamiętam, 26, między innymi zorganizowanej działalności przestępczej, grupy przestępczej i co do którego jest wydany nieprawomocny, ale wykonalny nakaz, czy postanowienie tymczasowego aresztowania. To tyle w Polsce. Natomiast jak wiemy wcześniej, pan Zbigniew Ziobro uciekł do Węgier, gdzie uzyskał status azylanta, a teraz korzystając najprawdopodobniej z tak zwanego paszportu genewskiego, który może być udzielony przez państwo, który udziela azylu takiej osobie, która ma azyl, wyjechał z Węgier.

0: do Stanów Zjednoczonych.
1: No, mówimy o, czy mówił pan o statusie Zbigniewa Ziobry w RP, a w USA?
0: W USA jest to osoba, która przyjechała tam na podstawie właśnie tego dokumentu podróżnego, tego dokumentu tak zwanego paszportu geneskiego i która najprawdopodobniej, bo tego do końca nie wiemy, ma wizę z tego, co krążą słuchy, dziennikarską.
1: A z racji tego paszportu genewskiego, o którym pan wspomniał, może będzie tak, że będzie traktowany jako osoba w Stanach Zjednoczonych, tak? Przed wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości, jako osoba prześladowana w swoim kraju.
0: Nie, myślę, że nie. Ale może się faktycznie ta sytuacja dynamicznie zmieniać w Stanach Zjednoczonych. Czyli krótko mówiąc, to chyba już mamy zapowiedzi ze strony polskiej prokuratury, że polska prokuratura będzie starać się wystąpić o ekstradycję do władz w Stanach Zjednoczonych. Procedura wygląda tak, że polski prokurator będzie musiał za pośrednictwem MSZ drogą dyplomatyczną taki wniosek złożyć do Departamentu Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Departament Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych będzie musiał przekazać sprawę do sądu w Stanach Zjednoczonych, który będzie rozpoznawał kwestię ekstradycji, tam będzie badał, czy zarzuty tutaj stawiane w Polsce są również przestępstwem w Stanach Zjednoczonych. I kwestie humanitarne, też polityczne. No i podejmie decyzję, ale ta decyzja sądu nie kończy tej sprawy ekstradycyjnej, bo ostatnie słowo należy do sekretarza stanu, w tym wypadku Marco Rubio, który będzie decydował o losach takiego wniosku ekstradycyjnego.
1: Marco Rubio, czyli de facto Donald Trump, bo wiemy z historii tej sytuacji, że Marco Rubio miał być przeciw, podobnie jak ambasador USA w Polsce, Tom Rose, i to wszystko odbyło się za sprawą właściwie decyzji amerykańskiego prezydenta. Pewnie wiele, wiele miesięcy przyjdzie nam poczekać, prawda, na jakiekolwiek ruchy w tej sprawie, bo najpierw prawdopodobnie trzeba materiał dowodowy dokładnie przetłumaczyć, potem go przesłać, a potem amerykańskie sądy będą podejmowały decyzje. Amerykańskie sądy, o których Zbigniew Ziobro mówi, że praworządne, że niezależne, wychwala pod niebiosa.
0: Tak, natomiast sam w ogóle nie podjął żadnych chyba działań obronnych, żeby bronić się tu w Polsce. No, podnoszone są kwestie, argumenty, że rzekomo tutaj w Polsce sądy polskie nie gwarantują prawa do obrony, ale przecież w tym konkretnym przypadku nie mamy żadnej czynności procesowej, która by była wskazana, że była podjęta z naruszeniem przepisów prawa.
1: O, to bardzo ważne, co pan mówi, że nie wydarzyło się nic po drodze, co mogłoby wskazywać na to, że Zbigniew Ziobro nie powinien się czuć bezpiecznie. Były uwzględniane odwołania obrony, prawda? Nawet sytuacje, w których obrona celowo opóźniała to postępowanie, a ma do tego w pewnym sensie prawo.
0: Oczywiście tak.
1: Jak niezłożony podpis, jak wnioski o odwołania sędziów, to wszystko było rozpatrywane zgodnie z prawem.
0: Dokładnie. W warunkach praworządnego, niezależnego procesu, w ramach prawa do rzetelnego procesu karnego.
1: Co więcej, sytuacja Marcina Romanowskiego wskazuje na to, że takie zarzuty są bezpodstawne, bo sąd na przykład nie zgodził się na jego areszt.
0: Zgadza się, dokładnie. Dokładnie tak. Więc ta argumentacja, ona wydaje się być powołana tylko dla pozoru i tylko dla potrzeb debaty politycznej. Niewiele ma wspólnego ze stanem sprawiedliwości w polskim wymiarze sprawiedliwości.
1: A co teraz może zrobić strona polska, panie doktorze, skoro nie dość, że nie wiedzą, gdzie jest, to jeszcze jak wyjechał?
0: Tak jak wspomniałem, przede wszystkim to jest ta kwestia wniosku ekstradycyjnego. To wydaje się być taką drogą podstawową, do której będzie dążyć na pewno Polska. Może być tutaj też kwestia cofnięcia statusu azylanta na Węgrzech, z tym, że jeżeli już się skonsumował, że tak powiem, ten paszport genewski i faktycznie ta osoba jest już na terenie Stanów Zjednoczonych, no to też niewiele zmieni, bo faktycznie on utraci ten paszport Genewski, no ale on już jest w

0: Stanach Zjednoczonych na podstawie najprawdopodobniej tej wizy nomen omen dziennikarskiej.
1: I to te działania oficjalne, ale też coraz częściej mówimy o tym, że Stany Zjednoczone mogą nadwyrężać polsko-amerykańskie relacje i zależy im na wielu rzeczach w naszym kraju, na przykład podatek cyfrowy, który w drodze. I stawiamy pytanie, czy chcą te relacje poświęcić dla ratowania politycznego kumpla, tak wyborczej mówi wysoki rangą urzędnik tego resortu, ale nie o polityce będziemy rozmawiać, panie doktorze, proszę się nie obawiać.
0: Dziękuję.
1: Tak czułam, że poczuje pan ulgę. Najpierw Sławomir Mentzen, a teraz Dominik Tarczyński, persona non grata Wielkiej Brytanii. No to posłuchajmy, co na temat samego Dominika Tarczyńskiego mówił szef MSZ-u.
2: To władze brytyjskie uznały pana europosła za zagrożenie dla porządku publicznego. Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi publiczne, może mniej radykalizmu, a może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów.
1: Przepraszam. No tak, bo podobno Dominik Tarczyński był świadkiem, jak osoba, która podlegała takim egzorcyzmom. Co robiła? Pluła gwoździami, tak? No, coś takiego miało miejsce.
0: To ciekawe.
1: Tak, absolutnie niezależna decyzja strony brytyjskiej. Mają prawo, jak rozumiem, traktować kogoś jako osobę, której obecność nie leży w interesie publicznym, bo takie było uzasadnienie.
0: Tak, tak. To tutaj decyzją Home Office, czyli to jest odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wielkiej Brytanii, cofnięto uprawnienie do podróży bez wizy właśnie do Wielkiej Brytanii. Taką decyzję Home Office może podjąć w przypadku, gdy osoba ze względu na swoje postępowanie, zachowanie poprzednie może powodować zagrożenie dla porządku publicznego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Ale zaznaczmy, skutek w sensie prawnym to jest cofnięcie uprawnienia do podróży bez wizy. Czyli teoretycznie jeszcze można sobie wyobrazić tak, że pan Dominik Tarczyński mógłby uzyskać wizę, no ale na ten moment nie ma uprawnienia do podróży bez wizy.
1: Sławomir Mentzen przyznał, że poleciał z rodziną na weekend do Londynu. Podczas kontroli paszportowej został zatrzymany do wyjaśnienia. Twierdził, że Brytyjczycy mogli się obawiać, że będzie przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, które w ogóle się nie wybierał. To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć. No, panie pośle, to jest kolejne zdanie, za które po prostu pan tam nie wiedzie. Prawda?
0: Tak, to jest kwestionowanie w porządku prawnego.
1: Jasne. Ale wie pan, co mnie zastanawia?
0: Państwa, no, brak też troszkę szacunku wobec przepisów prawnych, które obowiązują w Wielkiej Brytanii.
1: Troszkę to mało powiedziane, panie doktorze, ale rozumiem, że pan musi być delikatny. Albo próbuje być. Tylko wie pan, co mnie zastanawia w tej sytuacji? Że nawet takie osoby jak Sławomir Mentzen, no bardziej znany w Polsce poseł, tak? Sondażowo windujący się ku władzy, po kolejnych wyborach, ale Dominik Tarczyński, że na przykład brytyjskie służby dokładnie wiedzą, kim są te osoby i co mają, że tak powiem, na sumieniu politycznym.
0: No, Dominik Tarczyński jest znany z tego, że przecież udziela się bardzo mocno w mediach też społecznościowych czy w mediach zagranicznych. Jest to osoba rozpoznawalna w Wielkiej Brytanii czy też w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest ze względu na swoją działalność polityczną, jest znany w anglosaskim świecie.
1: To może ja trochę uchybiłam panu Dominikowi Tarczyńskiemu, mówiąc, że nie jest znany, to bardzo przepraszam. W takim
0: razie. Jest. Myślę, że przez te gwoździe
1: w dużej mierze także.
0: No tak.
1: No tak, ale też wypowiedzi takie w stylu pana Mentzena na przykład, prawda? Dokładnie tak.
0: Tak.
1: No dobrze, a co może strona polska w takiej sytuacji? Bo pan Mentzen spędził w czymś w rodzaju aresztu parę godzin. To znaczy polska strona MSZ może interweniować w sprawie każdego obywatela?
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej tak. Może jeżeli
1: ale tak personalnie, osobiście?
0: Mógłby pan Sławomir Mentzen, poseł Sławomir Mentzen mógł oczywiście skorzystać z pomocy

0: konsularny i gdyby się zwrócił o taką pomoc, no, na pewno by została mu udzielona. Natomiast no, już teraz post factum to nie jest potrzebne. Tutaj już ta sytuacja została, już się odbyła. Nie ma tu możliwości z punktu widzenia prawa brytyjskiego kwestionowania tego na chwilę obecną.
1: Trybunał Konstytucyjny. Właściwie jaką decyzję wydał wczoraj Trybunał? W sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że skargę do Trybunału na własne przepisy złożyło Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tak, jest to bardzo zaskakująca decyzja Trybunału, ale jak wiemy, zaskakuje nas od dłuższego czasu w wielu sprawach. Zresztą sam Trybunał w tym orzeczeniu wczorajszym nie był jednogłośny. Zostały zgłoszone dwa interesujące zdania odrębne, gdzie jasno powiedziano, że Trybunał naruszył swoją własną procedurę. Trybunał odpowiedział na zupełnie inne pytanie, niż mu zadano, krótko mówiąc.
1: Jasne. Ilu sędziów orzekało w tej sprawie? Czy pan pamięta?
0: Jak dobrze pamiętam, pięciu i dwóch zgłosiło zdanie odrębne.
1: No to niewiele do tego, żeby kolejny taki wniosek nie przeszedł. I może dlatego Bogdan Święczkowski, to takie trochę, znaczy krążymy wokół polityki, ale może dlatego pan sędzia albo pełniący obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego obawia się kolejnych sędziów w swoim gronie.
0: Tak, ale wracając do kwestii prawnych, tutaj to orzeczenie to ma charakter prawnotwórczy. Ono zmienia w gruncie rzeczy konstytucję. To jest niedopuszczalne, żeby w drodze interpretacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ingerować w konstytucyjne uprawnienia organów. Konstytucja jasno określa, kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja jasno to uprawnienie daje Sejmowi. I dopiero ustawa, czyli akt niższej rangi, reguluje kwestię ślubowania. Ślubowanie jest prawem i kompetencją sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tylko panie doktorze, jeszcze żeby doprecyzować, bo wątpliwości mogła dotyczyć nie sama procedura wyboru przez Sejm, tylko moment, w którym kandydatury zostały zgłoszone, bo zdaje się, te przepisy przewidują, po jakim czasie od końca kadencji jednego sędziego można zgłosić kandydaturę drugiego. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to zdaje się 30 dni.
0: Znaczy, to było kwestionowane właśnie w tej skardze, o której mówimy konstytucyjnie, natomiast Trybunał Konstytucyjny tutaj się ostatecznie umorzył w tym zakresie.
1: A, czyli jedyne pytanie, które było sensowne, zostało umorzone, tak?
0: Tak, tutaj Trybunał orzekał i wypowiedział się w kwestii tego, czy prezydent jest związany, czy prezydent musi, musi odebrać ślubowanie, czy też może nie odebrać ślubowania. I w tym zakresie Trybunał się wypowiadał wczoraj.
1: Prezydent RP nie ma bezwzględnego obowiązku odebrania ślubowania od osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Świat staje na głowie.
0: Tak, i tak jak mówię, no, przede wszystkim jest to kwestionowanie porządku przewidzianego w Konstytucji. W Konstytucji jest jasno powiedziane, kto decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No, decyduje o tym Sejm, a nie prezydent. Były orzeczenia faktycznie w ubiegłych latach Trybunału Konstytucyjnego, w których Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, że mogą zdarzyć się nadzwyczajne sytuacje. Że na przykład ustawa regulująca tryb głosowania na przykład, czy zgłaszania kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostanie uznana za niekonstytucyjną, to później prezydent, no żeby nie odbierał ślubowania od osób wybranych na podstawie ustawy niekonstytucyjnej, mógłby się wstrzymać z odbiorem takiego ślubowania. No ale tak, to są sytuacje ekstremalne. Tu w tym konkretnym przypadku nie mamy w ogóle żadnej wątpliwości co do tego, że akurat ta grupa sędziów została wybrana z naruszeniem konkretnie określonych przepisów czy

0: ustawy czy konstytucji, które były przedmiotem później kontroli konstytucyjnej.
1: Mhm. Jeszcze dodam, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nasz Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem w rozumieniu prawa. No i sędziowie, których to dotyczy, zapowiadają skierowanie wniosków do Sądu Pracy o dopuszczenie do wykonywania tych czynności. Tak na koniec już poproszę.
0: Tak, to znaczy Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał tutaj...
1: Praw Człowieka, niesprawiedliwości.
0: Dokładnie. Zastosował tu tak zwany środek tymczasowy na czas trwania procesu właśnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Na podstawie artykułu 39 regulaminu tego Trybunału wydano środek tymczasowy. Środek tymczasowy, oczywiście on jeszcze nie przesądza o wyniku sprawy dotyczących tych osób, które nie są dopuszczane do sądzenia w Trybunale Konstytucyjnym, ale zgodnie z tym środkiem tymczasowym jego adresatem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan Bogdan Święczkowski.
1: Musimy kończyć, panie doktorze.
0: Mhm. Zgodnie z tym orzeczeniem musi dopuścić do orzekania tych kwestionowanych sędziów TK i to jest też silny argument przed sądem pracy.
1: No chyba nie musi jednak, skoro wydaje takie orzeczenie, ale to już na koniec. Dziękuję panu bardzo za komentarz. Doktor Łukasz Prus z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Najbliższy weekend to Eurowizja i Noc Muzeów, czyli kultura warta nieprzespanej nocy. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier Donald Tusk otwiera kongres Impact w Poznaniu. Szef rządu mówił już o polskiej narodowej dumie, a także odporności na kryzysy. To przemówienie wciąż trwa. Impact, przypomnę, to dwudniowe wydarzenie poświęcone geopolityce, technologii i gospodarce. Wśród gości są między innymi były premier Kanady Justin Trudeau, laureatka literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk, a także prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka Amal Clooney. Są także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Zbigniew Ziobro prędzej czy później stanie przed polskim sądem. Tak uważa wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. W rozmowie z Polskim Radiem zapowiada, że Polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, ale zaznacza, że procedura będzie czasochłonna.
10: Procedury ekstradycyjne trwają. Natomiast z doświadczenia też widzimy, że wszyscy ci, którzy w momencie ucieczki mieli nadzieję, że to im zapewni trwały stan bezpieczeństwa i że nigdy nie będą odpowiadali przed polskim wymiarem sprawiedliwości, pokazuje, że jest to tylko nadzieja. Każda osoba prędzej czy później trafia przed polski wymiar sprawiedliwości, nawet jeśli to trwa lata.
9: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po zmianie rządu na Węgrzech były minister wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Polityk ma współpracować z telewizją Republika jako komentator. Podlascy policjanci rozbili gang złodziei samochodów. Łączna wartość aut, które udało się odzyskać, to ponad 730 tysięcy złotych. Udało się też zatrzymać kilku członków gangu, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa.
11: 35-latek wpadł

0: Jechał z kradzionym w Niemczech BMW. Już następnego dnia zatrzymano trzech jego kompanów. 27-latek został zatrzymany w Warszawie w skradzionym na terenie Niemiec Mercedesie. Jego kolega został zatrzymany na ekspresowej 61C w gminie Śniadowo. On także jechał z kradzionym na terenie Niemiec BMW.
1: Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia. Wszędzie dobrze, wszędzie źle. To jedna z dzisiejszych propozycji festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. To historia chińskiej artystki, która lawiruje między progresywną sceną Berlina a tradycyjnym, konserwatywnym życiem rodzinnym w Chinach. Film w zaskakujący sposób konfrontuje różne światy, mówi dyrektor festiwalu Artur Liebhardt.
2: Tutaj mamy w jednej postaci bohaterkę i reżyserkę, wyzwoloną trawelerkę, że tak powiem, chińską, która podróżuje po całym świecie. Aktualnie mieszka w Berlinie i nagle to wszystko, co niby znaliśmy, otrzymujemy w zupełnie nowej, świeżej perspektywie, która daje nam bardzo dużo do myślenia.
1: Millennium Dogs Against Gravity potrwa do niedzieli. Cały program można znaleźć na stronie mdak.pl. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Dziesiąta 33, Małgorzata Żochowska, jesteśmy z Państwem cały czas, a na naszym portalu polskieradio24.pl raport poświęcony Ziobrze w USA. Ziobro zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość. Podobno i oni o Stanach Zjednoczonych dowiedzieli się z mediów. Wyjazd Ziobry do USA prokuratura miała związane ręce, tak mówi rzecznik rządu. Nawrocki pomoże w sprawie Ziobry? To jest problem rządu, tak z kolei odpowiada rzecznik pana prezydenta. Te relacje na naszym portalu polskieradio24.pl.
3: Komentarz.
4: Profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry.
4: Jak się odbywają takie dyplomatyczne działania? Może najpierw w sprawie obecności Zbigniewa Ziobry, mimo braku wizy i takich oskarżeń, jakie na nim ciążą. Chodzi o tę drogę do Stanów Zjednoczonych i przynajmniej tymczasowe poczucie bezpieczeństwa.
5: Myślę, że jeżeli chodzi o taką nieformalną dyplomację, to zostały wykorzystane związki z ruchem MAGA i z osobami, które są blisko Donalda Trumpa. Najczęściej wymienia się nazwisko Susan Willis, czyli szefowej personelu Białego Domu, osoby bardzo bliskiej prezydentowi Trumpowi. Więc myślę, że tutaj był ten nacisk, bo podobno prezydent Trump tę decyzję podjął samodzielnie, że Marco Rubio, na przykład szef dyplomacji amerykańskiej, był temu przeciwny, bo to stwarza taką bardzo niezręczną sytuację, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, relacje z polskim rządem, ponieważ właściwie została przyjęta osoba oskarżona, jeszcze nie ma tego międzynarodowego nakazu aresztowania, ale te zarzuty są na tyle poważne, że rząd polski rozpocznie procedurę ekstradycyjną, to znaczy wystąpi do Stanów Zjednoczonych i w dobie wzmacniania relacji obronnych i takich wielkich nadziei na zacieśnienie tych relacji, no jest to sytuacja wysoce niezręczna. Natomiast taka decyzja została podjęta i w jakiś sposób Zbigniew Ziobro tę wizę amerykańską otrzymał.
4: Kogo to stawia w trudnej sytuacji? Czy stronę amerykańską? Myślę o pewnym nadwyrężeniu relacji.
5: Jeżeli spojrzymy...
4: Nasz kraj, który właściwie domagając się, nawet gdyby nie chodziło o Zbigniewa Ziobrę, tylko o jakiegoś innego człowieka, za którym ciągną się takie prokuratorskie zarzuty, właściwie powinniśmy sprawę postawić na ostrzu noża.
5: Tak, tylko trudno sprawę postawić na ostrzu noża, jeżeli jest świadomość, że to jest decyzja Trumpa bezpośrednia. Poza tym wczorajsze oświadczenie Departamentu Stanu, które właściwie odmówił informacji takich formalnych, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych i może tam przebywać, to też nam dużo mówi. Tutaj w tym oświadczeniu były podkreślone bliskie relacje polsko-amerykańskie, przyjaźń, tak? A po tych takich formalnych zapewnieniach o przyjaźni stwierdzono, że takich informacji polskiemu rządowi departamentu

0: moment stanu nie udzieli. Więc widać, że jest to sytuacja problematyczna. No teraz jest to pole działania polskiej dyplomacji, która powinna teraz działać i w jakiś sposób się tego dowiedzieć i też zorientować się w sytuacji, na ile to poparcie dla Zbigniewa Ziobry i jego ochrony jest mocne i kto za tym stoi.
1: No bo jeśli Donald Trump też próbuje sobie wyobrazić tę sytuację, jedyne relacje, jakie do niego docierają, to są te od Adama Bielana, który podobno ma bardzo dobre kontakty właśnie w otoczeniu MAGA, to może pan prezydent Trump jest przekonany, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w naszym kraju.
0: Tak, tylko no, to jest taka procedura, bo tutaj to nie jest decyzja Trumpa. Znaczy on może oczywiście wpłynąć nieformalnie, ale to jest decyzja amerykańskiego sądu federalnego, która musi być zatwierdzona przez Departament Stanu. Ale no, obserwując lojalność Marka Rubio, który może być osobiście przeciwny takim działaniom, ale on jest lojalny wobec Trumpa. On myśli o zastąpieniu Trumpa na stanowisku prezydenta i tutaj też na pewno takie ambicje ma, więc też chce, żeby Trump załatwił w cudzysłowie sprawę Kuby, na której mu bardzo zależy. Więc można stwierdzić, że może i w tej sprawie, która no powiedzmy, że dla Amerykanów no nie jest taka pierwszoplanowa, ponieważ no, mają teraz inne problemy i zadania. Być może też ugnie się, ale na początku to sąd federalny rozpatrzy, czy te zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są też karalne w Stanach Zjednoczonych, zapewne tak będzie. I druga sprawa, to o czym pani wspomniała, czy Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Nie ma takich przesłanek,
1: żeby nie mógł.
0: Formalnych, żeby nie mógł, prawda? Bo tak. Polska jest państwem prawa, jest system sądowniczy, niezależny. Natomiast jaka będzie decyzja, to przekonamy się, nie powiem wkrótce, ale w ciągu następnych miesięcy, a może i lat.
1: Prawda? Kto wie, czy nie lat dokładnie, bo chwilę temu rozmawiałam z doktorem Łukaszem Prusem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja nie jestem prawniczką, ale on jest i mówił, że nic nie wskazuje na to, żeby Zbigniew Ziobro nie mógł tutaj liczyć, tutaj w naszym kraju, na sprawiedliwy proces. Pani profesor, ale zastanawiała się pani nad tym, jak na przykład Marcin Romanowski, bo prawicowi dziennikarze twierdzą, że on też jest w Stanach Zjednoczonych. Jak tam dotarł? To znaczy możliwe są na pewnym poziomie takie sytuacje łamania międzynarodowych umów, kontaktów, a także prawa, no bo musiałby tam wyjechać jakoś nielegalnie.
0: Tak, albo no chyba, że pełnej, również ma właśnie ten słynny paszport genewski.
1: Nie ma,
0: prawda,
1: który... nie ma.
0: No a, właśnie,
1: może mieć.
0: Tego nie wiemy, ponieważ no tak jak pani mówi, to są doniesienia medialne. Jest bardzo dużo różnorakich spekulacji, fake newsów. To, co się dzieje, no szczególnie tutaj na naszym polskim podwórku, powiedzmy, tak, bo tutaj nas ta sprawa najbardziej interesuje, więc tych spekulacji jest mnóstwo. Czy tego się dowiemy? Ja bardzo wątpię, jeżeli nie możemy się dowiedzieć w tej sprawie Zbigniewa Ziobry, gdzie ta sytuacja wydaje się prostsza, bo się mówi o tym paszporcie genewskim, to w drugim przypadku, kiedy ta sytuacja jest bardziej, powiedzmy, za mgłą, to nie wiem, czy też Amerykanie zechcą powiedzieć, jak to się stało i czy w ogóle Romanowski jest w Stanach Zjednoczonych.
1: I czy w ogóle się dowiemy, kiedykolwiek,
0: nie ma.
1: Prawda? Dokładnie tak.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale teoretycznie, myśli pani, no, jesteśmy przyjaciółmi, pan prezydent Trump lubi pana prezydenta Nawrockiego, ale czy nasza pozycja pozwala nam, pozycja partnera, pozwala nam na stawianie warunków? Mamy w zanadrzu podatek cyfrowy. Czy to może być argumentem?
0: No na ile Polska jest silna, bo to jest też w ramach no, takiej ogólnej polityki, polityki Unii Europejskiej.
1: To się okaże, czy jest silnym partnerem.
0: Tak, to właśnie, czy jaką Polska ma siłę przebicia i czy może to obiecywać Stanów Zjednoczonych. Możemy wszystko obiecać, przysłowiowe Niderlandy, prawda? Natomiast
1: albo Grenlandię.
0: Tak
1: teraz
0: jest.
1: Moglibyśmy zaktualizować to powiedzenie, prawda?
0: Tak. Natomiast myślę, że to są działania dyplomatyczne. na pewno do niej będzie

0: stawianie sprawy na ostrzu noża, ale Polska ma wiele atutów, ale także potrzebuje Stanów Zjednoczonych.
1: Wiele zobowiązań wobec USA
0: Więc tutaj trzeba będzie to wyważyć. To jest zadanie dla polskiej dyplomacji, którą mam nadzieję i wierzę w to, że potrafi tutaj zadziałać. Ale no, biorąc pod uwagę styl działania prezydenta Trumpa, no nie wiadomo, zależy kto będzie blisko jego ucha i co powie mu o sytuacji Zbigniewa Ziobry. Tym bardziej, że teraz Zbigniew Ziobro jest dziennikarzem przecież, prawda, na telewizji, korespondentem, więc tutaj może też mogą paść argumenty o wolności słowa.
1: Przynajmniej teoretycznie niezwykle w Stanach Zjednoczonych szanowane, prawda? Respektowane.
0: Tak, tak, tak. Więc no to jest taki argument, który można wyciągnąć, kiedy jest to korzystne i zgodne ze strategią w tej konkretnej sprawie.
1: Donald Trump kontra Xi Jinping w Pekinie. Który z tych polityków rusza na spotkanie z tarczą, a który na tarczy?
0: To znaczy, no myślę, że Trump miał inny plan. Trump miał inny plan, dlatego obserwowaliśmy w ostatnich dniach przed tą planowaną wizytą w Chinach bardzo intensywne działania dyplomatyczne, żeby skłonić do ustępstw Iran, ponieważ no, wielu komentatorów opisuje to spotkanie jako starcie dwóch gigantów, prawda? Jako taką zupełnie personalną dyplomację i że bardzo dużo od tego zależy, co się zadzieje między Xi Jinpingiem i Trumpem, chociaż oczywiście ta wizyta była przygotowana, już na pewno jest przygotowane jakieś oświadczenie, ale co się stanie, nie wiemy. Trump myślał, że pojedzie tam z takiej pozycji siły, że skłoni Iran do ustępstw, przede wszystkim do otwarcia cieśniny Ormus i jakiejś deklaracji, być może deklaracji oddania materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji broni. To się nie udało mimo tych intensywnych wysiłków dyplomatycznych. Iran odrzucił plan pokojowy Stanów Zjednoczonych, który no, do końca nie wiemy jaki był. No, nie widziałam oficjalnego dokumentu, są znowu przecieki prasowe, aczkolwiek przecieki kontrolowane i możemy się domyśleć, co w nim było. Natomiast Iran powiedział nie, więc Trump jedzie do Chin właśnie z tym problemem nierozwiązanym i bardziej będzie chciał szukać tutaj wsparcia Chin, niż pokazać, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo są silne i zdołały ten problem rozwiązać.
1: No ale pani profesor, tak. Emocje rosną, bo przecież Donald Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu. To w Chinach na pewno podnosi ciśnienie. I przed oboma politykami twarda gra, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację. No co może Donald Trump Chińczykom zaproponować? Oprócz zbrojenia Tajwanu, przepraszam, uśmiecham się, bo jak Xi Jinping powie, no nie dostaniecie tych metali, na których wam zależy, no to Stany Zjednoczone są w roli, no nie powiem petenta, bo to za mocno, ale na pewno w osłabionej pozycji.
0: Na pewno tak. No, kwestia Tajwanu jest kluczowa dla Xi Jinpinga i on to wielokrotnie potwierdzał. Nie tylko Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu, ale Tajwan realnie zbroi i to te dostawy powiedzmy w ostatnich dniach do Tajwanu dotarły. Natomiast Xi Jinping chce jakiegoś tutaj zwycięstwa, chociażby zmiany stanowiska amerykańskiego, które no, od lat jest takie, że oni nie popierają ogłoszenia niepodległości przez Tajwan, niepodległości Tajwanu. To jest ta polityka jednych Chin i tutaj są te słowa nie popierają. Chińczycy chcą wyciągnąć od Trumpa stwierdzenie, że sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, co jest może ma inne takie zabarwienie emocjonalne, prawda, że tutaj jest ten sprzeciw, tutaj brak poparcia, ale należy zauważyć, że ta wizyta w Chinach będzie miała na celu głównie dla Trumpa utrzymanie status quo. I to status quo, jeżeli chodzi to o ten

0: rozejm, który został osiągnięty w październiku zeszłego roku. Co jest charakterystyczne, to Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, jest głównym tutaj kreatorem tych negocjacji. On jest tutaj na pierwszym planie. Więc chodzi o to, żeby Trump uzyskał od Chin jakieś koncesje, na przykład w zakupie produktów rolnych, ale to jest powiedzmy już ustalone, czy tam Boeingów, to jest pokazane, i utrzymać to status quo, czyli że Chiny nie będą blokować dostaw materiałów ziem rzadkich i Stany Zjednoczone też nie będą takie restrykcyjne, to ze strony chińskiej, w przekazywaniu nowoczesnych technologii, i zatrzymają kolejne cła i ograniczenia. Więc tutaj jest bardziej gra na to, żeby te relacje gospodarcze się nie pogorszyły.
1: No ale z drugiej strony Xi Jinping ma pełną świadomość tego, że Stany Zjednoczone uwikłały się w cieśninie Ormus. I być może bez ich pomocy nie poradzą sobie z odblokowaniem tego przejścia. I z drugiej strony Chiny też wiedzą, że Stany Zjednoczone nie mogą się wycofać z Tajwanu, bo to by oznaczało także właściwie wyjście z Azji. Więc znowu wracam do określenia patu w tych relacjach.
0: Tak, no jest to pewien pad, ale też pamiętajmy o tym, że blokada cieśniny Ormus jest problemem dużym również dla Chin. I tutaj też to oddziaływanie jest ograniczone. Chiny mogły zmusić Iran do tego, żeby usiadł do stołu negocjacyjnego za pośrednictwem Pakistanu, ale jak widzimy, Chiny też tej cieśniny Ormus nie mogą odblokować. I to też jest chiński problem. Więc to nie jest tak, że Chiny się z tym czują dobrze, prawda? I to jest tylko sprawa do załatwienia dla Stanów Zjednoczonych. Chiny ani nie są chętne do wspierania w jakikolwiek sposób Iranu, wielkiego partnera handlowego, ani no wydaje się, że nie chcą uruchomić jakichś takich środków, żeby Iran do tego zmusić. Na pewno to jest mocna karta przetargowa Xi Jinpinga, ale wątpliwe jest, żeby Stany Zjednoczone uległy w sprawie Tajwanu, chociaż oczywiście z Donaldem Trumpem nic nie wiadomo.
1: Tak, ekspert do spraw Chin Radosław Pyfel w rozmowie z Onetem twierdzi, że zgodnie z tym powiedzeniem, że nie ma się co zmagać za bardzo, wystarczy usiąść na wzgórzu i poczekać, czy tam na brzegu rzeki, tak?
0: Tak.
1: A zwłoki twojego przeciwnika same do ciebie przypłyną, tak? Czy ciało, nie wiem jakby to nazwać. No i pan Radosław Pyfel uważa, że właśnie Chiny są w takim momencie relacji, że na tym wzgórzu mogą się wygodniej rozsiąść i poczekać. Zresztą nie wiem, czy i pani ma takie wrażenie, że ze strony Chin nie ma żadnych nerwowych ruchów ani w sprawie Bliskiego Wschodu, cały czas w sprawie Ukrainy pozostają w jakimś tle, prawda? Mimo,
0: tak,
1: że
0: i
1: nie
0: pozycjonują
1: bez wpływu.
0: Się, tak, pozycjonują się jako właśnie ten gwarant pokoju. Jeżeli spojrzy się tak bez takiej głębszej analizy polityki chińskiej, a to no to Chiny się jawią jako taki gwarant pokoju, państwo raczej stabilizujące niż rozpoczynające nowe konflikty, więc ta metafora oczekiwania jest, myślę, jak najbardziej trafna. No jeżeli spojrzymy jednak choćby na to, że Chiny rozbudowują swój program nuklearny i to też ma być jakimś tam punktem rozmów Trumpa z Xi Jinpingiem, ale nie są zupełnie skłonne do jakichś rozmów rozbrojeniowych, czego by chciał Trump, bo twierdzą, że nie mają jeszcze takiego potencjału jak Rosja czy Stany Zjednoczone, więc nie ma sensu, żeby godziły się na jakieś redukcje, tak? Że poczekają również na rozwój sytuacji. Myślę, że tutaj te problemy gospodarcze jednak zdominują.

0: zdominują te rozmowy i nie będzie też jakiegoś wielkiego przełomu. Co jest charakterystyczne, Trump jak wybierał się na przełomie marca i kwietnia do Chin, ta wizyta została odwołana ze względu na Iran formalnie. On nie zamierzał brać żadnych przedstawicieli wielkiego biznesu do Chin, amerykańskiego biznesu.
1: A teraz jest inaczej, prawda?
0: Teraz jest zupełnie inaczej. Jadą przedstawiciele firm, dla których takie napięcia gospodarcze z Chinami są bardzo, bardzo niekorzystne. Oni chcą wejść na chiński rynek, chcą zapewnić sobie właśnie dostawy materiałów krytycznych i oni z Trumpem jadą. Między innymi Elon Musk, prawda, czy Tim Cook na przykład z Apple'a, czy przedstawiciele też amerykańskich instytucji finansowych, bo dla nich takie napięcie są niekorzystne w ich biznesach, ale na przykład nie jedzie przedstawiciel Nvidii, tak? Czyli to jest jakiś taki sygnał, że w tej sprawie dostarczania tej nowoczesnej technologii chipów do Chin przełomu nie będzie.
1: Ale pewnie pani profesor pamięta, że tak politycznie i komentatorsko to już dawno, dawno temu, kiedy zaczęła się wojna celna wywołana przez Donalda Trumpa, to on pozwolił sobie na użycie takiego określenia, że Chińczycy tego mogą pocałować, nie będę kończyć. No to teraz taka mamy do czynienia z inną sytuacją.
0: Oczywiście, tutaj jeżeli porównamy chociażby strategię i retorykę wobec Chin, które za pierwszej kadencji były określane jako największy rywal, tak, a teraz są w nowej strategii określane jako możliwy partner, tak? To jest zupełnie inna retoryka, więc teraz być może tutaj jest taka narracja, że nie chcą się Stany Zjednoczone zupełnie odcinać od Chin i Chiny też mówią, nie chcemy się gospodarczo odcinać i uniezależnić zupełnie od Stanów Zjednoczonych, ale obie strony robią wszystko, żeby tak było. Tworząc albo w Chinach swoje technologie, a Stany Zjednoczone budując sojusze, jeżeli chodzi na przykład o łańcuchy dostaw.
1: Dziękuję pani profesor za komentarz. Paulina Matera, Uniwersytet Łódzki, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jedno z najważniejszych spotkań poświęconych gospodarce, technologii, polityce w naszej części Europy, IMPACT w Poznaniu, już się rozpoczął. Pan premier Donald Tusk, inaugurując to wydarzenie, mówił m.in. o demokracji.
2: Przyjechałem dzisiaj do Poznania też po to, żeby powiedzieć państwu, że całe moje doświadczenie, uczestniczyłem we wszystkich tych zdarzeniach. I całe moje doświadczenie, wszystko to, co obserwowałem, w czym uczestniczyłem, mówiło mi, że jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom. A do tego doszło to przekonanie zbudowane między innymi niektórymi kampaniami wyborczymi, że ta liberalna demokracja, ten świat wolności, tych tradycyjnych wartości musi przegrać w konfrontacji z kłamstwem, cynizmem, korupcją organizowaną przez państwa, korupcją na tym najwyższym szczeblu i że tylko autokraci, tylko władza skorumpowana jest w stanie bez żadnych ograniczeń, bardzo cynicznie, skutecznie korzystać z takich narzędzi jak sztuczna inteligencja, także w kampaniach wyborczych. I też słyszałem wielokrotnie, ostatnim takim przykładem były Węgry, że jeśli wystarczająco cyniczny autokrata zdobędzie raz władzę i nauczy się używać narzędzi, które daje nowoczesna technologia i jeszcze będzie miał wsparcie innych autokratów z całego świata, to, że ta korporacja, ten zestaw złych idei i cynicznych ludzi musi pokonać tych naiwnych, romantycznych i nieskutecznych demokratów.

0: Nigdy w to nie uwierzyłem. No, byłoby to w moim przypadku polityczne samobójstwo, gdybym uwierzył w to, że taka jest determinacja, że takie jest fatum. Nie ma takiego fatum. Pamiętam, jak dziś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję i obronić demokrację w Rumunii. Ostatni przykład węgierski jest jeszcze bardziej dobitny. Ja z bliska, jak się domyślacie, obserwowałem to, co dzieje się na Węgrzech i wcześniej, i w tej kampanii. I porównywałem te potencjały. Patrzyłem na tę filozofię, która mówiła, tam gdzie są pieniądze, cynizm, pełna kontrola nad mediami, tam jest zwycięstwo. Że nie ma alternatywy dla tego scenariusza. I naprzeciw tej machinie stanęli ludzie, którzy ciągle wierzyli, że to nie pieniądze, algorytmy i wsparcie obcych mocarstw, ale prawda, przyzwoitość, odwaga, wiara we własne siły mogą rozstrzygać o zwycięstwach politycznych.
1: I tyle premier Donald Tusk dla Państwa z uroczystości rozpoczęcia poznańskiego impaktu.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja i prokuratura badają sprawę strzelaniny w Lubinie. Według lokalnych mediów nie żyją dwie osoby. Premier o gospodarczym sukcesie i narodowej dumie. Donald Tusk otworzył kongres Impact w Poznaniu. Lewica chce wyjaśnień od prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o możliwą pomoc w ucieczce do USA. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Doszło do niej w nocy w jednym z bloków na osiedlu przy lesie. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Na razie śledczy nie ujawniają więcej szczegółów.
2: Ja mogę przekazać tylko tyle, że wczoraj w Lubinie na osiedlu przy lesie doszło do strzelaniny i obecnie trwają czynności procesowe.
1: Według portalu lubin.pl dwóch młodych mężczyzn nie żyje, a trzeci trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na miejscu strzelaniny wciąż pracują policjanci. W internecie krąży informacja o prowadzonej obławie. Służby jednak nie potwierdzają tych doniesień. Geopolityka, technologia i gospodarka na pierwszym planie. W Poznaniu ruszył dwudniowy kongres Impact. Otworzył go premier Donald Tusk. Szef rządu mówił między innymi o narodowej dumie, a także długiej i trudnej drodze, jaką przeszła Polska po 1989 roku.
3: Ludzie się stukali w głowy, kiedy te grupy marzycieli mówiły, tak, to jest możliwe. Wolność i niepodległość to są nie tylko słowa z podręczników opisujących daleką przeszłość. Wolność, niepodległość, dobrobyt to może być także polska rzeczywistość. Trochę czasu nam to zajęło, ale dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba.

0: potrzeba się pojawia. Wydaje mi się, i chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją.
1: Premier mówił nie tylko o gospodarce, ale także o bieżących wyzwaniach politycznych. Demokracja nie zbankrutowała, podkreślał szef rządu. O rozwoju i politycznych nastrojach będą rozmawiali goście Impaktu. Wśród nich są m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, a także prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka Amal Clooney. Lewica kieruje oficjalne pytania do prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Politycy chcą się dowiedzieć, czy Karol Nawrocki i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Powinniśmy wiedzieć, czy polski prezydent kontaktował się w tej sprawie z amerykańskim przywódcą, mówi poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
2: Panie prezydencie, czy rozmawiał pan o panu ministrze Ziobro? Czy pytał pan prezydenta, jakie będzie jego stanowisko w sprawie ministra Ziobry? Czy pana urzędnicy, czy kancelaria prezydenta prowadziła jakieś przygotowania, negocjacje i ustalenia co do pobytu pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych?
1: Na razie zaplecze prezydenta odcina się od Zbigniewa Ziobry. Karol Nawrocki nie będzie się angażował w tę sprawę, tak mówi Polskiemu Radiu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreśla, że Ziobro jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do USA.
3: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny, a Zbigniew Ziobro jako człowiek niewinny, bo nie jest skazany, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tyle.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji i stowarzyszeń popłynęło 100 milionów złotych. Na koniec królewska podróż. Księżna Kate rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę od czasu zakończenia leczenia. Księżna Walii odwiedzi włoskie Reggio Emilia, gdzie zapozna się z nowoczesnymi metodami edukacji najmłodszych dzieci. Spotka się z nauczycielami, rodzicami i ekspertami.
4: Według współpracowników księżnej, cytowanych przez BBC, księżna Walii jest pełna energii i entuzjazmu przed wizytą we Włoszech. Komentatorzy królewscy oceniają, że podróż jest jednym z najważniejszych momentów jej powrotu do oficjalnych obowiązków po miesiącach walki z chorobą nowotworową. BBC przypomina, że będzie to pierwszy zagraniczny wyjazd księżnej od wizyty w Bostonie w 2022 roku. Podczas dwudniowej wizyty księżna odwiedzi szkoły i placówki edukacyjne działające według słynnej metody Reggio Emilia, uznawanej za jeden z najbardziej nowoczesnych systemów wspierania rozwoju dzieci na świecie. Wyjazd księżnej Kate do Włoch wywołuje ogromne zainteresowanie nie tylko brytyjskich mediów, ale także internautów i fanów rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników pisze o wielkim powrocie księżnej. Najwięcej miejsca w sieci zajmuje temat garderoby księżnej i to, czy podczas podróży wybierze eleganckie włoskie akcenty.
1: A podróż księżnej śledzi nasza korespondentka Anna Rączkowska.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju jest dziś pochmurno, choć im dalej na wschód, tym więcej przejaśnień. Wszędzie może przelotnie popadać, w drugiej części dnia na zachodzie i północy pojawią się burze. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 9.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
12: Saldo można policzyć.

Na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.

0: w sprawie Zbigniewa Ziobry. Podobno zaskoczył swoją decyzją i podróżą za ocean samo Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy politycy tej partii z różnych frakcji przyznają, że o jego wyjeździe z Węgier do USA dowiedzieli się, uwaga, z mediów. Dodają też, że Jarosław Kaczyński prawdopodobnie wzmocni narrację obronną partii wokół byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy stąd projekt zakazujący działalności firm zajmujących, jakby to ująć, no tak, które budują nasze wyobrażenie o tym, co moglibyśmy osiągnąć dzięki kryptowalutom. O.
1: Stan dnia.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało tymczasem amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu nie chce tej sprawy komentować i trudno się dziwić. Co to oznacza? Czy jest szansa na to, że Zbigniew Ziobro zostanie przekazany Polsce? No to teraz dla Państwa z informacjami w tej sprawie. Sylwia Białek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nota polskiego resortu spraw zagranicznych do władz amerykańskich ma na celu ustalenie podstaw prawnych wpuszczenia Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. To pierwszy krok. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zaznaczył jednak na naszej antenie, że strona polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Ta procedura jednak trochę potrwa.
3: Procedury ekstradycyjne co do zasady trwają. Rozpoczyna się oczywiście skierowaniem wniosku ekstradycyjnego od właściwego organu. W Polsce jest to prokuratura lub sąd. Nie potrafię powiedzieć, nie chciałbym w tej chwili deklarować. To są poważne decyzje, czy to będzie wniosek wyprzedzający. To postępowanie aresztowe, które w tej chwili trwa, czy będzie od niego zależne, czy będzie to postępowanie niezależne. Takie decyzje po prostu jeszcze nie zapadły.
2: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz obawia się jednak, że ekstradycja będzie trudna, jej zdaniem bowiem to sprawa polityczna.
4: Ja powiem wprost, to jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu. Czy wydanie pana Ziobry nastąpi, czy też dostanie jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej. Pan Ziobro jest tym politykiem, co do którego naprawdę gołym okiem widać, że nakradł.
2: Nowa Lewica poinformowała, że skieruje oficjalne pytania do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry. Politycy chcą się dowiedzieć, czy prezydent i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz, powiedział na antenie Polskiego Radia, że prezydent nie będzie się angażował w sprawę byłego ministra sprawiedliwości. Zaznaczył, że Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
5: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny, a Zbigniew Ziobro jako człowiek niewinny, bo nie jest skazany, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tyle.
2: O sprawę Zbigniewa Ziobry był pytany dziś minister spraw zagranicznych, szef dyplomacji Radosław Sikorski, który przebywa w Szczecinie, bierze udział w 12. Międzynarodowym Kongresie Morskim i jak mówił, będzie rozmawiał jutro ze stroną amerykańską w tej sprawie, ale jak wiadomo, my działaliśmy uprzedzająco, tak powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami. Na pytanie, czy jest szansa na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski, szef resortu spraw zagranicznych odpowiedział, oczywiście MSZ już uruchomiło właściwe procedury. Tak powiedział krótko minister. A przypomnę, że prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Komentarz.
0: I to była Sylwia Białek dla Państwa. Sylwio, bardzo dziękujemy. Dziękuję. O, jesteś jeszcze super.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. To teraz najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski. Oto kto miałby szansę na większość. 13 maja, czyli dziś. 32,5% Koalicja Obywatelska. Wzrost o 0,7 punktu w porównaniu z poprzednim sondażem. Drugie miejsce Prawo i Sprawiedliwość, 24% głosów, spadek o 0,5 punktu procentowego. Na podium jeszcze Konfederacja z wynikiem 13,1. Konfederacja Korony Polskiej skok o 2 punkty i 0,3, 9,1.

0: W sumie próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica z wynikiem 6,8, choć notuje spadek o 1,7. To ją w porównaniu z poprzednim sondażem wyprzedza Konfederacja pod wodzą Brauna. Poniżej progu PSL 4,1, Partia Razem 3,1, Polska 2050 1,4. 5,9% ankietowanych wciąż nie wie, na kogo oddać swój głos. Dodam jeszcze, że pracownia, która opracowała te wyniki, to United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Doktor Wojciech Mincewicz, socjolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa.
0: No dobrze, pobawimy się we wróżbitów politycznych przez chwilę. Co pan na to?
1: Bardzo proszę.
0: No dobrze, to właściwie w tej chwili nie same wyniki, pewnie tylko tendencje w sondażach się liczą. Gdyby, nie powiem tutaj nic nowego, ale gdyby zsumować poparcie partii dziś opozycyjnych, to Koalicja Obywatelska nie ma szans na stworzenie nowego rządu. Ale co musiałoby się wydarzyć? Albo co w tej chwili dzieje się takiego, co mogłoby poprawić notowania i jednych, i drugich?
1: Prawdopodobnie musiałoby się wydarzyć i zdaje się, że zaczyna się wydarzać na kanwie ostatnich wydarzeń konflikt w łonie samej Konfederacji, tej Konfederacji Mencenowsko-Bosakowej. Proszę zobaczyć, że w ostatnim okresie były dość ostre wypowiedzi Krzysztofa Bosaka na temat swojego partnera koalicyjnego. Być może zwycięży tutaj pragmatyzm, jeżeli mielibyśmy diagnozować to, w jakiej konfiguracji obaj panowie dotrwają do 27 roku, ale jeżeli coś miałoby się wydarzyć pozytywnego ze strony w kierunku Koalicji Obywatelskiej, to prawdopodobnie jakieś ruchy wewnętrzne wewnątrz Konfederacji, bo widzimy, że w samym PiS-ie dzieje się dużo, dzieje się wiele. Dwa stronnictwa kłócą się między sobą, ale rozkład zdaje się, że został zażegnany w ostatnim okresie. Panowie przynajmniej oficjalnie odgrywają rolę pogodzonych, chociaż ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, choćby w ustawie na temat ustawy o kryptoaktywach, być może sygnalizują, że także w samym PiS-ie nadal się gotuje, a jak się gotuje, to być może w końcu czym bliżej wyborów, a przede wszystkim czym bliżej układania list wyborczych, sam konflikt będzie nabrzmiewał, szczególnie w momencie, gdy konfiguracja na listach wyborczych nie będzie optymalna dla jednej bądź też drugiej strony sporu w samym PiS-ie. Natomiast na kanwie tego sondażu zwracam uwagę na coś jeszcze, co mnie bardzo szczególnie niepokoi, że prawdopodobnie o tym, kto będzie rządził w Polsce, rozstrzygnie Grzegorz Braun, co powinno nas wszystkich co najmniej niepokoić, a tak naprawdę powinniśmy się zastanawiać nad tym, w jakim kierunku zmierzamy.
0: No tak, ale Grzegorz Braun to pewnie chciałby być ministrem edukacji, a tutaj, no tak, jeśli Przemysław Czarnek będzie premierem, to droga do Ministerstwa Edukacji będzie otwarta. Ja sobie pozwalam na ironię, bo cóż zrobić innego. Tylko pytanie jeszcze o tę Konfederację, bo pewnie się pan ze mną zgodzi, że eksplozja konfliktu, albo przekonaliśmy się o tym, jak on jest głęboki, miała miejsce po słowach Sławomira Mencena, krytykujących, delikatnie mówiąc, generała Kukułę. I wtedy się panom ulało, jednemu i drugiemu.
1: Dokładnie do tego wydarzenia nawiązuję, aczkolwiek mam przekonanie, że tutaj może zwyciężyć jednak pragmatyzm. Obaj panowie są na siebie po części skazani, ponieważ podzieleni będą łatwym łupem, szczególnie ta bosakowa część Konfederacji dla PiS-u. Myślę, że Krzysztof Bosak jako doświadczony polityk pamięta wydarzenia sprzed 20 lat, gdy Liga Polskich Rodzin została wcielona niemalże siłą tak do PiS-u. Myślę, że ta trauma w Krzysztofie Bosaku pozostała.
0: Niektórzy dziennikarze nawet używają określenia pożarta.
1: No tak, to oczywiście drapieżne określenia, myślę, także dobrze obrazują. Natomiast sam
0: Jeńców
1: pragmatyzm...
0: nie brali.
1: Być może sam pragmatyzm w tym kierunku, w tym przypadku zwycięży, a także zwycięży coś, co jakiś czas temu publikował sam Mencen na swoich social mediach, gdzie wskazywał, że mimo, że te dwie części Konfederacji no, wykluczają się, to oba elektoraty ze względu na podział na okręgi wyborcze w Polsce, na 41 okręgów, dobrze się uzupełniają. Patrz, lewa strona... lewa strona Wisły, bardziej ta Konfederacja Mentzenowska, prawa strona Wisły, bardziej ta Konfederacja

0: Bosaka, co sumarycznie daje to 13%, tak jak pani redaktor odczytała, i być może w tym kierunku obaj panowie zachowają tą stabilność do 2027 roku.
1: Przyznam, że ja jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, to znaczy jestem przekonana, że oni nie wytrzymają razem, zwłaszcza, że trudne do przewidzenia są kroki Mateusza Morawieckiego w samym Prawie i Sprawiedliwości. Kolejny dowód albo kolejnym potwierdzeniem tego, jak głębokie są te podziały, może być głosowanie nad projektem Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut, tym projektem zakazującym działania tego typu przedsięwzięć w Polsce. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Mateusz Morawiecki będzie za. I przyznam też, że ja od jakiegoś czasu jestem przekonana, że Mateusz Morawiecki i Sławomir Mentzen są ze sobą bliżej, niż się wydaje.
0: Takie plotki także się pojawiały i te spostrzeżenia być może są wsparte faktami, aczkolwiek no, tak zwani harcerze odbijają w tym przypadku piłeczkę i mówią, że to ci źli maślarze rozpuszczają takie negatywne pogłoski na temat potencjalnej koalicji Morawieckiego-Mentzena. Niewątpliwie obu panom światopoglądowo jest blisko do siebie, szczególnie w sferze liberalnej gospodarki. Natomiast nie jestem przekonany, czy dla Mentzena będzie to atrakcyjny partner koalicyjny w okresie przed kampanią 2027 roku, albowiem sama narracja Sławomira Mentzena, choćby związana z wydarzeniami w Polsce w okresie COVID-u, no, dyskredytuje to, co robił sam Morawiecki i jego rząd, więc nie jestem przekonany, czy na tej płaszczyźnie panowie znajdą przestrzeń do jakiegoś porozumienia, do jakiejś współpracy. Być może te wydarzenia zaważą o tym, że przynajmniej do 2027 roku obaj panowie się nie dogadają i nie będą w stanie ze sobą współpracować, aczkolwiek podkreślam, że ta płaszczyzna gospodarcza to niewątpliwie jest to, gdzie obaj panowie mogliby znaleźć wspólne pole do jakiejś negocjacji. Pokazywał to sam Morawiecki w ostatnim czasie, gdy choćby pojawiał się na rozmaitych spotkaniach z Kosiniakiem-Kamyszem, tak, w Rzeszowie kilka tygodni temu, więc on szuka, pokazuje, aczkolwiek myślę, że może być tym niewygodnym partnerem dla swojego potencjalnego koalicjanta.
1: No tak, bo lewica jest wśród tych partii, które przekraczają próg wyborczy. PSL nie. I partia Razem też nie. I Polska 2050 też nie, choć są takie sondaże, które dają im nawet 0,5% poparcia. No i teraz co musiałoby się stać, myślę o tej koalicyjnej stronie, co musiałoby się stać, żeby partia Razem znowu weszła do tej rzeki, drugi raz? Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje, że partia będzie samodzielnie startowała w wyborach. No przy takich sondażach to będzie bardzo ryzykowne, chyba że lider ludowców liczy na ten trend co zwykle, czyli niedoszacowanie przed wyborami, a po wyborach wow.
0: Dokładnie, jestem wręcz przekonany, że w tym sondażu, jak i w podobnych wielu innych sondażach PSL może być niedoszacowany i ten próg 5% zostanie przekroczony przez ludowców, czy to idących samodzielnie, czy to idących w jakiejś małej koalicji, choćby tam z samorządowcami, blokiem bezpartyjnych samorządowców. Zdaje się, że takie próby nawiązania małej koalicji pod egidą PSL-u gdzieś tam były podejmowane, być może już utknęły, ale tu nie jestem przekonany do końca, czy samodzielny start quasi samego PSL-u będzie możliwy. Natomiast w przypadku partii Razem ja uważam, być może trochę naiwnie, że sam Zandberg jest na tyle pragmatyczny, że przed samymi wyborami będzie chciał się dogadać z Lewicą Czarzastego i powstanie jeden blok koalicyjny. Przynajmniej wydaje się, jeżeli chciałby zachować miejsca w Sejmie, no a miejsca w Sejmie, jak pani redaktor także wie, trudno jest opuszczać, no to myślę, że pan Adrian Zandberg będzie szukał przestrzeni do tego, żeby współpracować z Lewicą, iść w jakiejś formule, czy to bloku koalicyjnego, czy to z list Lewicy, tak żeby jednak ten próg wyborczy przekroczyć i znów znaleźć się w Sejmie po wyborach.
1: No tak, bo coś trzeba ludziom w terenie obiecać, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Tak to się
0: ludziom
1: odbywa. Mniej wierzymy w ideę, więcej w pewne rachunki, nawet jeśli one są robione z korzyścią dla nas, to jednak są to rachunki.
0: Myślę, że w przypadku Sandberga zarówno ludziom, ale także no, zagwarantować sobie miejsce i przestrzeń do pracy, do realizacji się przez następne lata, przez następną kadencję Sejmu. Chociaż w przypadku Adriana Sandberga, dobrze wykształconego człowieka,

0: Ja myślę, że także znajdzie przestrzeń poza polityką.
1: Sondaże nie mierzą poparcia dla tych polityków Polski 2005, byłych polityków, zaznaczam, którzy stworzyli Stowarzyszenie Centrum, ale to też są rozpoznawalne twarze, więc ja myślę, że do wyborów to też się jakoś partyjnie zmaterializuje.
0: Niewątpliwie, aczkolwiek wydaje się, że działania Pauliny Hennig-Kloski w ostatnim okresie po podziale wewnątrz obozu Polski 2050 zmierzają jednak do tego, żeby politycy dzisiejszego centrum znaleźli miejsca na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej w następnych wyborach. Wydaje się, że jest to naturalne dopełnienie list w niektórych okręgach. Nie byłbym zaskoczony, a wręcz obstawiam, że jeżeli nie uda się przede wszystkim zbudować dobrych struktur terenowych, no to politycy dzisiejszego centrum zasilą listy koalicji 15 miejsc. Myślę, że Donald Tusk znajdzie takie miejsca, przynajmniej dla niektórych tych mniej podpadniętych w samej koalicji, bo przypominam, że część z tych polityków wywodzi się z obozu Koalicji Obywatelskiej, startowała w wyborach wcześniej, we wcześniejszych latach z list koalicji czy tam Platformy Obywatelskiej.
1: A jestem ciekawa, czy po 2023 roku, nie wiem czy z popcornem na kanapie wygodnie obserwował pan to, co się będzie działo z Polską 2050, jeszcze do tego się pan nie mylił.
0: Powiem tak, sam start, nie lubię popcornu, ale sam start, jeżeli chodzi o dynamikę działań w Polsce 2050, był imponujący. Tak, pierwsze tygodnie Sejmflix przykuwał uwagę, natomiast szereg błędów tak zwanych nowych partii sprawił, że dziś jest to partia o marginalnym poparciu. Nawet sobie nie odnotowałem, ile tam było w sondażu, ale zdaje się, że w granicach 0,7, jak to niektórzy bardzo złośliwie żartowali. Natomiast sama Polska 2050, jeżeli chodzi o jej istnienie, no to myślę, że kluczowe były wybory prezydenckie z 2025 roku i no, co tu dużo nie mówić, porażka Szymona Hołowni w tych wyborach, a także zantagonizowanie się ze stroną demokratyczną, choćby przy okazji debaty w Końskich, gdzie rozbił zamysł samej debaty, tak, kandydata koalicji.
1: No i brutalnie wkroczył też w wyborcze plany, czy kampanijne plany Rafała Trzaskowskiego. Panie doktorze, to tak na koniec, choć temat najbardziej bieżący, myślę sobie, czy marszałek Terlecki ma cały czas w Sejmie obstawę i czy biega za nim poseł Kaleta? Mam na myśli tę sytuację, w której marszałek Terlecki pozwolił sobie na stwierdzenie, że Zbigniew Ziobro ciągnie Prawo i Sprawiedliwość w dół. Jak to się odbije, ta sytuacja ze Zbigniewem Ziobrą? Z jednej strony na PiS-ie, a z drugiej strony na koalicji rządzącej oskarżanej już w tej chwili o nieporadność, przynajmniej w tej sprawie.
0: Co do samego Zbigniewa Ziobry, ja myślę, że od wyborów 2023 roku obserwujemy powolny upadek tego polityka, upadek, który zmierza do tego, że w 2027 roku, ja przynajmniej, jeżeli miałbym się obstawiać, skoro ustaliliśmy z panią redaktor, że bawimy się wróżbitów, ja jeżeli miałbym obstawiać, to w 2027 roku Zbigniewa Ziobry nie będzie już w Sejmie, nie będzie on czynnym posłem, czynnym politykiem.
1: Ale jak miałby być, jak jest na wygnaniu, to znaczy ucieka przed reżimem, no to choćby z tego powodu go nie będzie.
0: Ja już się pogubiłem, być może czynnie walczy. Ostatnie wypowiedzi wskazywały, że w Stanach Zjednoczonych jest po to, żeby spotykać się z Polonią amerykańską. Zdaje się, że taka wypowiedź gdzieś tam padała. Natomiast całkiem serio nie wydaje mi się, żeby Jarosław Kaczyński, próbując walczyć o władzę, wziął Zbigniewa Ziobrę jeszcze raz na listę. Myślę, że w tym zakresie będzie tutaj zmiana w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast czy pan Sebastian Kaleta dalej obstawia plecy Ryszarda Terleckiego? Nie wiem, nie bywam w Sejmie, natomiast Ryszardowi Terleckiemu na pewno jego myśli pozostaną z nami na długo, jeżeli chodzi o jego przemyślenia indywidualne, bo myślę, że jest jednym z polityków, który nie gryzie się w język i nie przekazuje przekazu partyjnego, co myślę, że z perspektywy pani redaktor i z innych dziennikarzy jest plusem dodatnim, jak mawiał klasyk, natomiast jeżeli chodzi o państwo, no niestety ten case pokazuje faktycznie słabość instytucjonalną państwa, ponieważ przez długi czas nie było wiadomo, gdzie faktycznie jest Zbigniew Ziobro. Tak naprawdę niektóre wątki prowadzą do tego, że być może Ziobro cały czas myli tropy, nie ma go już w stanie.

0: Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że jeden z polityków z konkurencyjnej, jeden z dziennikarzy z konkurencyjnej do państwa stacji pisał na portalu X, że w Stanach Zjednoczonych miał on wyłącznie tranzyt, bilet tranzytowy i być może już jest daleko. Nie mamy jak na razie potwierdzenia. Proszę zobaczyć, że jedyna
1: Musimy kończyć, panie doktorze. Mhm.
0: To ostatnie dwa zdania. Zbigniew Ziobro jedyną wypowiedź zaliczył w takim neutralnym tle, co nie pozwala potwierdzić z całą pewnością, że w tych Stanach Zjednoczonych przebywa i ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Wojciech Mincewicz z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, dobrego dnia dla wszystkich.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera zapraszam. Na początek o nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Według wciąż nieoficjalnych informacji nie żyją dwie osoby, a trzecia ranna miała trafić do szpitala. Tak podaje portal lubin.pl. Służby ograniczają się do potwierdzenia, że doszło do strzelaniny w jednym z bloków na osiedlu przy lesie. Tam wciąż pracują policjanci i technicy kryminalistyczni. Prokurator ma przekazać więcej informacji po południu. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zasilą budowę hubu w Jaworznie. To tam będą produkowane pierwsze polskie elektryczne samochody. Mają zjechać z linii już za 3 lata. To inwestycja na wielką skalę, podkreśla prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz.
9: Mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat.
8: W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, będzie partnerem strategicznym polskiej spółki. Polski europoseł Dominik Tarczyński z PiS-u wśród 7 zagranicznych działaczy, którym brytyjski rząd zablokował wjazd do Wielkiej Brytanii tuż przed planowanym marszem Tomiego Robinsona w Londynie. Urzędnicy brytyjskiego MSW uznali, że ich obecność nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego, to cytat. Dominik Tarczyński zapowiedział pozew przeciwko premierowi Kirowi Starmerowi. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski z kolei zaapelował do europosła o uspokojenie emocji. Zostaną odłowione, przebadane, wyposażone w obroże telemetryczne. Chodzi o 18 niedźwiedzi na Podkarpaciu. Po wypuszczeniu na wolność zwierzęta będą monitorowane, by ograniczyć ich podchodzenie pod gospodarskie zabudowania. Tworzone są dwie ekipy interwencyjne. Najpierw zajmą się odłowieniem, a potem płoszeniem, gdy zbliżą się do domów, wyjaśnia Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
10: Na razie możemy dysponować tylko instrumentami, że tak powiem, hukowymi. Mamy też karabinki pneumatyczne, tylko problem jest taki, że karabinki są bardzo słabe.

0: słabe. Niedźwiedź to jest zwierzę duże, taka kula z takiego karabinku dużo mu nie robi, w związku z tym oczekujemy zmian w ustawie, które umożliwią użycie broni gładkolufowej i kul gumowych.
1: Odławianie niedźwiedzi na Podkarpaciu potrwa co najmniej kilka miesięcy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 11.33, to ja jeszcze króciutko zamykając temat polityczny, bo za chwilę będziemy z dala od polityki. Choć może niekoniecznie. TVN24 i dziennikarze przygotowujący pewną audycję mówią tak. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do aksamitnego rozwodu? Kolejni politycy potwierdzają nieoficjalne informacje Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, bo o nich mówiłam przed chwilą, że Mateusz Morawiecki na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, a potem Przemysławem Czarnkiem, położył na stół scenariusz odejścia z partii. Podobno prezes i kandydat na premiera propozycję odrzucili, a jeden z polityków PiS o relacji Morawiecki-PiS mówi: pato związek. No to teraz obiecałam Państwu, że będziemy daleko, daleko od polityki. No to posłuchajmy.

0: No, któż to? Alicja Szemplińska, która będzie reprezentowała nasz kraj w finale Eurowizji. A z nami Szymon Stelmaszyk, ekspert do spraw Eurowizji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaki ci, którzy wygrywają ten konkurs, mają patent na najlepszą piosenkę Eurowizji? Za chwilę oczywiście do Alicji przejdziemy, ale to jest kolejny rok, w którym my się zastanawiamy, gryząc palce, czy się uda ten awans do finału, czy nie.
1: Dwie sprawy. Awans do finału i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Moim zdaniem troszeczkę dwie inne kategorie wagowe i do rozmowy. Dlatego, że gdyby każdy wiedział, jaki jest patent na zwycięstwo, to pewnie by stosował każdego roku w tym konkursie. To jest składowa wielu, wielu, wielu elementów, bo poza piosenką, poza wokalistą, z racji tego, że to jest konkurs telewizyjny, no jest to również to, co widzimy w obrazku. No i jest to, od czego pani chciała uciec w rozmowie, czyli polityka, bo to też ma wpływ, na ostateczny wynik. Gdzieś tam są diaspory, gdzieś są te kontrowersje w związku z udziałem Izraela i wykorzystywaniem w masowy sposób televotingu przez ten kraj w konkursie. Więc tak naprawdę, żeby wygrać w konkursie, trzeba się czymś wyróżnić. Albo charakterystycznym, świetnym wokalem, albo naprawdę dobrym utworem, albo inscenizacją. I każdy próbuje na swój sposób dobrać tak te elementy, żeby zwyciężyć. A Polska? Polska wczoraj naprawdę wypadła genialnie, ale powiem jeszcze coś więcej. Na tej próbie jury, która odbywa się 24 godziny przed występem telewizyjnym, miałem sposobność dzięki akredytacji online, bo w tym roku po raz pierwszy od 22 lat nie mam mnie w centrum wydarzeń. To taka cicha forma protestu przeciw polityce EBU, w jaki sposób zarządza tym konkursem. Widziałem tę próbę i Alicja była doskonała. Uważam, że zajęła, może się mylę, ale gdybym był jurorem, myślę, że top 3 powinno być za sam wykon, za to, w jaki sposób ona panowała nad sceną, panowała spokojem, pewnością, no ale przede wszystkim ten wokal i bardzo prosty obrazek. Brawo dla twórców.
0: No tak, ja jestem starej daty, nie lubię słowa wykon, ale rozumiem jego popularność i znaczenie, dlatego też użyję tego słowa. Justyna Steczkowska też miała świetny wykon. I co? Wielkie gratulacje dla pani Justyny, żeby nie było, tak? Żeby nie było, że ja jestem w jakiejś opozycji.
1: Żeby była jasność. Tylko, że od samego początku widzieliśmy, że to niekoniecznie może przypaść do gustu w taki sposób, jak przypadła ta piosenka. Poza tym myślę sobie jeszcze jedno. Alicji pomogła trochę wczoraj też konkurencja, która nie była

0: wybitna, nie ukrywajmy tego. I myślę, że na tym tle wybiła się w tym całym spektaklu. Zresztą, jak słyszę z Wiednia relacje, Eurovision Village, to jest takie miejsce, gdzie się zbierają zebrani w każdym mieście, którym organizuje konkurs, kiedy był wymieniany, było oczekiwanie na wymienienie tego 10. finalisty, cała Eurovision Village krzyczała Poland, Poland, co pokazuje, w jaki sposób ludzie polubili naprawdę klasę wykonania i piosenki, i jej talentu.
1: Piękna dziewczyna, fajna choreografia, jeszcze do tego jej niesamowity głos, absolutnie. Zagra, myśli pan, daje trzecie miejsce, tak? Mniej więcej.
0: Mówimy o pierwszym półfinale.
1: Tak, bo wyniki nie są podawane, te oficjalne,
0: nie są, przynajmniej na razie. Nie, i oczywiście, co będzie w finale, to będzie. Ja myślę, że tutaj znów składowych jest wiele. Dzisiaj wieczorem będzie drugi półfinał, ten jury, które jurorzy będą już oceniać występy. Zobaczę też w całości, jak wypadnie ta konkurencja, czyli no, druga część stawki wieczorem. I potem ocenimy, co się wydarzy w sobotę. Może być różnie, dlatego że będzie zmieniona kolejność występów. Alicja będzie grała, śpiewała w drugiej części półfinału, co może mieć o tyle znaczenie, że utwór, który rozpoczyna wydarzenie, nie jest na najlepszej pozycji do bycia zapamiętanym. Niemniej ważne jest też otoczenie piosenki, to kto przed nią, a kto po niej występuje, bo wtedy łatwiej się zapamięta numer lub gorzej, bo ktoś może przyćmić.
1: 10 artystów awansowało, podobno sensacyjna Belgia. Co to takiego?
0: Niekoniecznie.
1: Co pan usłyszał w tej piosence?
0: Ja stawiałem na Belgię, widziałem te notowania i oczekiwania fanów. Pani, to jest tak, że niektóre piosenki szykowane są pod występ telewizyjny, a inne nie. Tam podobno w arenie tej Belgii dobrze nie było słychać i nie działo się wiele też na tej scenie, którą trzeba dobrze wykorzystać, żeby poruszyć publiczność. Natomiast miałem tę przyjemność wczoraj w trakcie wieczoru rozmawiać z Michałem Szpakiem, naszym niedawnym reprezentantem, już sprzed 10 lat. I mieliśmy podobne odczucie, to jest światowa produkcja, a dziewczyna ma bardzo intrygujący wokal i mogła się spodobać jurorom ze względu na piosenkę i bardzo prosty przekaz, który nie był jakimś tam wymyślonym, skomplikowanym układem, który często za dużo w obrazku zniechęca jurorów czy widzów do głosowania. Myślę, że to mogło zadecydować. Dobry numer i intrygujący wokal. Mhm. A pani się podobało? Nie.
1: Tak.
0: To dobrze. No więc jesteśmy po tej samej stronie.
1: Tak, bo ja dlatego zapytałam na samym początku naszej rozmowy, jaką trzeba zaprezentować piosenkę, żeby się podobało, bo jak sobie przypomnę, to co to było? Cappuccino, tak? Z ubiegłego roku?
0: No może nie cappuccino.
1: No ja to tak upraszczam trochę.
0: Espresso macchiato.
1: No wie pan, i był aplauz, tak? Bo coś innego, bo zabawne, tak. Bo wesołe, bo prosta linia melodyczna, też to jest bardzo ważne, prawda? Bo trudne utwory, kto wie, czy nie trudniej zapadają w pamięć. No i się udało zdobyć i rozpoznawalność, i wie pan, i emisje w stacjach radiowych całego świata. No może tak się robi przeboje.
0: Przeboje też, ale proszę zwrócić uwagę, że głosowania w Eurowizji polegają na tym, że to jest składowa wyborów jakby jurorów, nazwijmy profesjonalistów. Miejmy nadzieję, że takowi się znajdują w gronach jurorskich w całym kraju. No i jest też ten televoting. I nie ma co ukrywać, że to masowe poparcie zawsze gdzieś tam wyróżni taki charakterystyczny numer, który jest na tyle uniwersalny, gdzie poruszy, nie wiem, bez względu na to, czy to się dzieje w Portugalii, czy w Azerbejdżanie, sięgając na krańce, nazwijmy to, naszego kontynentu, choć nie do końca, że ten numer pociągnie za sobą. Tak było z Estonią, tak było wcześniej z Chorwacją, tak było jeszcze wcześniej, mówię o kolejnych latach, z Finlandią, że zawsze znajdzie się taki numer, który jest popularnym, brzmi.

0: istnieniem, który łatwo zanucić i który przyjemnie się ogląda w obrazku. Pamiętajmy też jeszcze innej rzeczy. Eurowizja odbywa się w sobotę wieczorem, kiedy zdecydowana większość osób ma ten nastrój no, do zabawy niż melancholii. I takie numery porywające muszą zdobyć swoją przestrzeń do wysokiego poparcia. Tak myślę.
1: No dobrze, to w takim razie trochę polityki w naszej rozmowie. No, mieliśmy do czynienia z pewną formą protestu związaną z udziałem artystów z Izraela w tym konkursie. Kilka krajów się wycofało, ale muzyka wygrywa, tak? Bo Izrael też awansował.
0: To było spodziewane, nie ma co to ukrywać. Izrael dobrze się zaprezentował.
1: Zresztą podobnie jak rok temu.
0: Tak, Izrael, co by nie mówić, bo uważam, że nie powinno być go w konkursie, dlatego że udział Izraela w Eurowizji dezintegruje tę zabawę ze względu na to, w jaki sposób rząd ingeruje tego kraju w sam konkurs. Ale pomijając ten aspekt, tak, numery mają dobre, chociaż tych kontrowersji poza wycofaniem się, które bardzo szanuję nadawców z pięciu krajów, wczoraj też mieliśmy incydenty różnego rodzaju w arenie. Cztery osoby zostały usunięte w trakcie występu Izraela za zakłócanie tego występu na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji. Pierwszych 40 bodajże sekund zostało zastąpionych dźwiękiem z próby jury, dlatego że tam wyraźnie było słychać, być może państwo też to wczoraj słyszeli.
1: Słyszeli, ale myślę też o sytuacji z ubiegłego roku. Artystka z Izraela, piosenkarka też była zagłuszana. No ludzie w ten sposób wyrażają swój sprzeciw, bo jak inaczej?
0: 70 tysięcy ofiar zamordowanych przez Izraelczyków, w tym 200 osób z branży dziennikarskiej. No to jest poważna rzecz, tym bardziej, że naprawdę są dowody na to, że nadawca jest wspierany przez rząd w ogromnej promocji swoich występów. Eurowizja powinna być poza politycznym wydarzeniem. Przez lata nie była takowym, natomiast skala na ingerencji przekroczyła wszelkie dopuszczalne normy. I tego zdania będę, że tak powiem, się trzymał długo.
1: Panie Szymonie, rozumiem, że trzyma pan kciuki za Alicję i jej zespół?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jestem dumny z tego występu. Mimo, że na początku nie byłem przekonany co do piosenki, fajnie wystąpiła, naprawdę pokazała swoją klasę, więc mam nadzieję, że bez względu na miejsce, które zajmie, a liczę też, że to będzie naprawdę dobre miejsce po tym, co pokazała, że przed nią teraz naprawdę rozwinie się ta kariera, która przez ostatnich lat 5 czy 6 nie wyglądała jakoś tam spektakularnie.
1: Ale głos niesamowity, mocny i taki
0: głęboki. I o to chodzi. Jeżeli Eurowizja odkrywa takie talenty, jeżeli dziewczyna tak świetnie wygląda, to może wreszcie ktoś z tej Polski zawojuje świat, czego jej bardzo życzę.
1: Bardzo, bardzo i ja także. Choć mam jedną uwagę, bo ja to tak lubię znaleźć taką łyżkę dziegciu. Wygląda genialnie, ale mam wrażenie, że nie dość komfortowo czuję się w tej zbroi. Ja to widziałam podczas jej wcześniejszych występów, ale mam nadzieję, że to w ogóle jej w niczym nie przeszkodzi.
0: Oby i jeszcze jedno. A występ telewizyjny, ten koncert dla jury, ona była mniej zestresowana, to ja to widziałem wyraźnie i myślę sobie, że ta świadomość, jak wiele milionów osób ją ogląda, mogła też na nią wpłynąć, co też ma jakiś tam wpływ zawsze na jakiś komfort na scenie.
1: Panie Szymonie, bardzo dziękuję za komentarz i rozmowę. To posłuchajmy wspólnie, jak cieszyła się Alicja Szemplińska, jej otoczenie i my wszyscy po ogłoszeniu rezultatów.
0: Dziękuję.
1: A państwo też krzyczeli i gratulowali przed odbiornikami. Naprawdę, ja wiem, ja szukam argumentów, ja dopytuję, ale trzymam kciuki za tę młodą artystkę, bo głos ma nie z tej ziemi. I teraz inny temat. W Polskim Radiu 24 chciałabym, żeby on był daleki od polityki, ale jednak w pewnym sensie się nie uda. Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia, zastępca przewodniczącego kapituły Melchiory 2026, bo nagrody rozdane. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry. Witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Polskiego Radia 2026.

0: redaktory.
1: Słyszymy się doskonale ze studia radiowej Trójki i zastanawiam się, czy pan, panie redaktorze, też nie mógłby brać udziału w jakimś konkursie, bo głos, że hej.
0: Ja już mam za sobą kilka konkursów. Mam też statuetkę Melchiora, którą odebrałem 12 lat
1: panie
0: temu.
1: Redaktorze.
0: Wokalnych nie. Nie, nie. Tutaj jednak moje umiejętności niejako rozjeżdżają się z tym, czego oczekiwaliby jurorzy takich konkursów i z tym, co uważamy za czyste śpiewanie.
1: Panie redaktorze, ja mam tę listę, ale może pan zechciałby wymienić laureatów?
0: Tak jak najbardziej,
1: proszę
0: czemu
1: bardzo.
0: Nie? No dobrze, to w takim razie zaczynamy od reportażu Pisanego Roku. Pykniesz Blika, autorka Katarzyna Włodkowska, redakcja Gazeta Wyborcza Duży Format. Reportaż radiowy Katarzyna Michalak, Odzyskany Alfabet, Polskie Radio Lublin. To kategoria reportaż radiowy, teraz reportaż wideo. Marta Gordziewicz, Republika Propagandy, Czarno na Białym, TVN24. Autorski podcast roku. Anna Sobolewska, Barbara Sowa, Daria Kędziora, Bartosz Dąbrowski za podcast Nieświęty, portal tok.fm.pl. Teraz kategoria live dziennikarski roku. Tutaj wygrywa Radomir Wit. Jeszcze raz pan przerwie. Redakcją Radomira Wita jest TVN24. No i jeszcze dwie kategorie. Realizacja audio roku. Michał Czajkowski, nasz radiowy kolega. Sala 600, Świadkowie Norymbergi. To jest nasza produkcja, produkcja studia reportażu Polskiego Radia. I ostatni będzie dziennikarski debiut roku. W tej kategorii kapituła zdecydowała, że przyzna tylko wyróżnienie, a odebrał je Michał Abramek z Polskiego Radia Lublin za reportaż radiowy Wenanty, Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei. Słuchacze PR24 jeszcze nie słyszeli, nie poznali tego reportażu, to niedługo nadrobimy.
1: Redaktor Michał Czajkowski, to a propos Sala 600, Świadkowie Norymbergi, był gościem, nawet moim, w Polskim Radiu 24. Niesłychana historia i niesłychana praca studia reportażu Polskiego Radia. To ja może przedstawię kapitułę, co pan na to?
0: A bardzo proszę.
1: Przemysław Białkowski, Ewa Ewart, Remigiusz Grzela, Roman Imielski, Wojciech Jagielski, Juliusz Kaszyński, Karolina Lewicka, Bianka Mikołajewska, Bartosz Panek, Magdalena Rigamonti, Maciej Siembieda i Karolina Wigura. Panie redaktorze, trudno jest być dziś dziennikarzem. Coraz trudniej, przyzna pan?
0: Tak, to prawda. To prawda dlatego, że wszyscy nadają, wszyscy tworzą treści, wszyscy uważają, że mają rację i są o tym święcie przekonani. Wszyscy chcą być rozpoznawalni jako ci, którzy przemawiają, którzy adresują swoje przemyślenia najczęściej jednak i swoje przekazy do swojej publiczności. To oczywiście skutkuje tym, że żyjemy w coraz szczelniej pozamykanych bańkach. A tymczasem Melchiory otwierają się, są ponad transbańkowe, byśmy mogli tak powiedzieć. Są takim konkursem, który łączy różne redakcje i który pokazuje, że dziennikarstwo najwyższej próby, rzetelne, świetnie zdokumentowane, które jest efektem wielomiesięcznej, a nierzadko, jak w przypadku Nieświętego, kilkuletniej nawet pracy, ono cały czas ma sens. Ono jest nam potrzebne do tego, żeby objaśniać również nam samym coraz bardziej skomplikowany świat. Ono jest potrzebne do tego, żeby pokazywać, jak istotną rolę współcześnie w tym coraz mocniej komplikującym się pejzażu i medialnym, i politycznym pełni sprawdzona informacja i pełnią fakty, które rzeczywiście miały miejsce, które się zdarzyły, które mają potwierdzenie w tym, że rzeczywiście rozmawiamy o czymś, co się wydarzyło, a nie o czymś, co nam się wydaje, że się wydarzyło, lub o czymś, co ktoś lub coś, nawiązuje tutaj do coraz większej roli sztucznej inteligencji, ogłasza nam, że to właśnie jest jakaś prawda.
1: Nie zdążyłam zadać pytania o kryteria, bo właśnie pan odpowiedział na to pytanie. Kryteria, którymi kierowała się kapituła konkursu. Niezwykle to ważne. Ja się bardzo cieszę, że podkreślił pan rolę czy rangę pracy, którą często wykonują dziennikarze stojący za reportażami, za materiałami, bo to nie tylko miesiące, ale i lata, nie widać tego na antenie i dlatego na antenie radiowej czy telewizyjnej, czy na łamach prasy, czy internetu, ale warto to podkreślać, bo to też oznacza rzetelność, prawda?
0: Rzetelność to jest...

0: nie tylko bycie w zgodzie z faktami, to jest nie tylko dbałość o dokumentację, ale to jest już w tym momencie bycie fair wobec zespołu, który nas wspiera. Praca reporterska przez wiele lat była pracą samotniczą. Przede wszystkim w radiu. No, tak to się już utarło, że reporter, reportażysta radiowy pracuje przede wszystkim samotnie, samodzielnie, tylko na najczęściej ostatnim etapie korzysta ze wsparcia realizatora bądź redaktora. To się szczęśliwie zmienia. My coraz mniej czujemy się obciążeni wyłącznie w 100% przede wszystkim ładunkiem emocjonalnym, któremu musimy sprostać, ścierając się bardzo często z cierpieniem, z opowieściami o różnego rodzaju nadużyciach, przekroczeniach ze strony władzy, ale też bliskich, o przemocy, o rzeczach, o których nie chcemy najczęściej jednak słyszeć. No, wolimy żyć w takim przekonaniu, że dążymy do złotego środka, osiągamy dobrostan, a złe rzeczy nas nie dotykają. O nich ktoś pisze, ktoś opowiada, ale to nie jest nasz świat, to nie jest nasze doświadczenie. Tymczasem okazuje się, że to nie tak. No naprawdę, to też jest w pewnym sensie fałszywe przekonanie. To jest, może tutaj bardzo duży kwantyfikator zastosuję, ale życie w pewnego rodzaju takim fake newsie, że to jest coś, co nas nie dotyczy. A jest zupełnie inaczej. No, może opowiem teraz o przypadku, który testuję na własnej skórze, jeśli tylko mogę. Jeśli tylko mogę. Półtora tygodnia temu schodziłem z Babiej Góry i za późno założyłem na górskie buty raczki. Poślizgnąłem się, naderwałem sobie łąkotkę i teraz żyję w dużym dyskomforcie, który naprawdę od bardzo długiego czasu nie był moim doświadczeniem, więc coraz lepiej rozumiem osoby, które mają, stykają się z rozmaitymi ograniczeniami w poruszaniu się i dbają o to, apelują o to, by przestrzeń była dostępna. To jest teraz moje doświadczenie. Ja się muszę z tym dyskomfortem jakoś zapoznać, zaprzyjaźnić i skonfrontować. I myślę sobie, że no to też jest takie doświadczenie, które jako reporterowi bardzo mi się przydaje. Było zupełnie nieoczekiwane i wynikło no, z gapiostwa, czy wręcz z głupoty. I ja mówię to wprost.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu Polskiego Radia i zastępca przewodniczącego kapituły Melchiory 2026. Dużo zdrowia życzymy, panie redaktorze.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam
1: ale
0: wszystkich.
1: Zgadzam się, że to pozwala mieć dystans i budować zupełnie inne spojrzenie. Jeśli państwo są zainteresowani kulisami Melchiorów, to one na polskieradio24.pl. Dziękuję. Trwa konferencja prasowa ministra energii Miłosza Motyki i pan minister o cenach energii na najbliższy, przepraszam, paliw, jasne, na najbliższy czas. Posłuchajmy.
2: Dzisiaj po ponad miesiącu funkcjonowania tego programu w zakresie ceny maksymalnej, w zakresie obniżki VAT-u i także obniżki akcyzy, możemy powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem. Mamy jedne z najniższych cen paliw benzyny i diesla w całej Unii Europejskiej. To jest wymierny efekt naszych działań, przyjętej ustawy przez parlament, przeprowadzonej przez rząd. Warto przypomnieć, że wówczas, gdy tę ustawę proponowaliśmy, z grona opozycji słyszeliśmy zarzuty, że to będzie mechanizm, który nie zadziała, że paliwa zabraknie. No to dzisiaj państwo widzą, kto jest w tej sprawie wiarygodny, kto miał rację, a kto szczuł, kłamał i kto próbował Polaków straszyć. Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw. Mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej, a mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Działa skutecznie. Jest oczywiście uzależniony też od sytuacji międzynarodowej, ale zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony. Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostanie

0: zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie.
1: I to deklaracja ministra energii Miłosza Motyki dla Państwa. Dziękuję za wspólny czas. Życzę Państwu spokojnego popołudnia i zapraszam za chwilę w Polskim Radiu 24 Suma Wydarzeń.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. W południowym podsumowaniu dnia wracamy do sprawy Zbigniewa Ziobry. Lewica chce wyjaśnień od prezydenta, czy ten pomógł byłemu ministrowi w ucieczce do USA. Komentarze zbiera nasz sejmowy reporter. Potem kryptowaluty pod lupą posłów. Jest aż 5 projektów ustaw o konieczność regulacji rynku. Pytamy ekspertów. Będzie też wspomnienie wczorajszego muzycznego wieczoru i emocje przed sobotnim, ostatecznym starciem. Polska awansowała do finału Eurowizji. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek jednak rządowa walka z pseudoterapiami i pseudospecjalistami. Pomóc ma w tym ustawa roboczo nazywana Lex Szarlatan, którą przyjęto na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów. Dziś szczegóły nowych rozwiązań przedstawiła szefowa resortu zdrowia. Jej konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Michał Makowski. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak w praktyce ma wyglądać walka z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną? Jaką ochronę zyskają pacjenci?
2: Rzecznik praw pacjenta będzie mógł publicznie ostrzegać przed szarlatanami działającymi w ramach gabinetów medycyny alternatywnej. To znaczy, jeśli uzna, że pseudomedyczne praktyki prowadzone przez konkretną osobę zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów, to wyda tak zwane ostrzeżenie publiczne. Kolejny krok to uprawnienia do tego, aby rzecznik praw pacjenta wezwał szarlatana do zaprzestania szkodliwych praktyk i jednocześnie mógł nałożyć na niego nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Obecnie rzecznik praw pacjenta może składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szarlatana, który na przykład skrzywdził pacjenta, ale to rozwiązanie nie zawsze jest skuteczne. O czym mówił sam rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.
3: Po pierwsze, pacjenci się nie zgłaszają, często się wstydzą, często się boją. Prokuratura też i organy ścigania potrzebuje ofiar, czyli potrzebuje namacalnych dowodów na to, że danemu pacjentowi stała się krzywda, o co niejednokrotnie jest trudno.
2: I to właśnie szybka droga administracyjna w karaniu szarlatanów ma stać się odpowiedzią na długie postępowania prokuratorskie i sądowe. Ustawa może też uderzyć w influencerów zdrowotnych, którzy promują i sprzedają swoje metody leczenia chorób bez podstaw naukowych. Kursy rodzaju na przykład

0: takie informacje, które twierdzą, że kup mój kurs, a wyleczysz w ten sposób raka. Natomiast projekt ustawy ma też stanowić swego rodzaju oręż do walki z dezinformacją, o czym mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy pacjenta. To jest tak naprawdę walka z dezinformacją szeroko pojętą, która nam się bardzo mocno zakorzeniła chociażby w naszych mediach społecznościowych.
0: Chodzi również o to, aby pacjenci, którzy na przykład cierpią na nowotwory, nie rezygnowali z tradycyjnych metod leczenia, czyli chemioterapii, na rzecz niepopartej żadnymi badaniami medycyny alternatywnej. Tragicznym przykładem mogą być 3 pacjentki szarlatana Oskara D., które w ten sposób zabrały sobie szansę na wyleczenie raka. Profesor Anna Raciborska zwraca uwagę, że medyczna dezinformacja często zabiera pacjentom cenny czas.
2: W onkologii dziecięcej czas jest kluczowy, dlatego że dzieci chorują i umierają szybko, więc dezinformacja, która może w realny sposób prowadzić do realnych decyzji terapeutycznych niekorzystnych dla pacjenta, zabiera czas, ten, który powinniśmy mieć na włączenie adekwatnej terapii.
0: Jednocześnie możemy mnożyć przykłady niewłaściwych praktyk medycznych. Terapia z wykorzystaniem sygnału elektromagnetycznego, jaki emituje ciało pacjenta, albo wykorzystanie wyciągu z muchomora do leczenia zaburzeń psychicznych. I to nie wszystko.
3: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Brousa jako alternatywa dla chemio i radioterapii. Kolejne przykłady dotyczące diagnozowania leczenia boreliozy, chorób odkleszczowych, wirusowych czy innych chorób. Fale elektromagnetyczne, które między innymi, uwaga szanowni państwo, mają leczyć stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalne choroby.
0: Wkrótce projekt ustawy znany jako Lex Szarlatan trafi do Sejmu, no i wtedy przekonamy się, jakie poprawki postanowią do niego wprowadzić posłowie.
4: Kary dla pseudomedyków i przeciwdziałanie fałszywym terapiom to plan rządu. Szczegóły nowej ustawy przedstawił nam Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
4: Policja i prokuratura badają sprawę strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Doszło do niej w nocy w jednym z bloków na osiedlu przy lesie. Informację potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Na razie śledczy nie ujawniają więcej szczegółów.
5: Ja mogę przekazać tylko tyle, że wczoraj w Lubinie na osiedlu przy lesie doszło do strzelaniny i obecnie trwają czynności procesowe.
4: Według portalu lubin.pl 2 młodych mężczyzn nie żyje, a 3 trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Na miejscu strzelaniny wciąż pracują policjanci. W internecie krąży informacja o prowadzonej obławie, ale służby nie potwierdzają tych doniesień.
6: Suma wydarzeń.
4: W magazynie zapowiadany Sejm i sprawa Zbigniewa Ziobry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. MSZ chce informacji, z jakimi dokumentami i w jakim celu ścigany w Polsce były minister sprawiedliwości wyjechał do USA. Swoje 3 grosze dorzuca też Lewica, która chce wyjaśnień od prezydenta, czy ten być może pomógł Ziobrze dostać się do Stanów Zjednoczonych. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
7: Dzień
4: Zacznijmy
7: dobry.
4: Od noty MSZ-u, jak posłowie komentują ruch naszej dyplomacji.
7: No, sejmowa większość w pełni popiera działania MSZ polegające właśnie na skierowaniu tej noty dyplomatycznej, w której zresztą ministerstwo domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących podstaw prawnych i okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry, czy właściwie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren USA. Posłowie koalicji rządowej mówią, że amerykańska administracja musiała przecież wiedzieć chociażby o zarzutach, jakie w Polsce prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości. Dlatego zdaniem Magdaleny Sroki z PSL, która jest też szefową Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, wysłanie tej noty to słuszna decyzja.
8: Jeżeli potwierdzają się informacje, a widzimy, że strona amerykańska na zapytanie ze strony prokuratury nie odpowiada, no to jednak przy wcześniejszych deklaracjach, że nie znajdzie miejsca schronienia Zbigniew Ziobro w Stanach, no dochodzi do pewnego dysonansu i myślę, że warto by było, żeby strona amerykańska to wprost usłyszała.
7: Podobnie uważa Adam Luboński z Polski 2050.
9: Wszystko to, co idzie w kierunku praworządności, normalności, ściągnięcia tutaj Zbigniewa Ziobry powinno się odbywać normalnie, drogą dyplomatyczną.

0: dramatyczną. Tak, każda taka nota, każdy ruch nasz, polski, w kierunku Stanów Zjednoczonych, dyplomatyczny, jest jak najbardziej wskazany.
1: Choć ten sam polityk dodaje, że trzeba być jednak ostrożnym w wyjaśnianiu sprawy Zbigniewa Ziobry ze stroną amerykańską. Po pierwsze dlatego, że jak mówi poseł Polski 2050, USA to...

0: dać wyjaśnień w sprawie Zbigniewa Ziobry.
1: W dzisiejszej geopolityce powinniśmy się zająć czym, co jest dla nas bardzo ważne. Dla nas bardzo ważny jest atom, energetyka i amerykańskie wojska w Polsce. I powinniśmy robić absolutnie wszystko, żeby dywizja wycofana z Niemiec stacjonowała w Polsce, bo tylko tak będziemy się czuli bezpiecznie, a nie gonieni króliczka.
0: Co ciekawe, ten sam polityk przyznaje jednak, że dla jego partii Zbigniew Ziobro jest dziś, i tutaj cytat, kotwicą, czyli takim trochę hamulcowym, szkodzi po prostu wizerunkowi partii. Tak mówi poseł Lorek. Opozycja jest przekonana, że strona amerykańska nie wyda Polsce Zbigniewa Ziobry. Witold Tumanowicz z Konfederacji krytykuje rząd za to, że po pierwsze nie spełni obietnicy wyborczej dotyczącej właśnie rozliczeń rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Widać nieudolność rządu Donalda Tuska, który zapowiadał rozliczenia. Nie ma tutaj żadnych sukcesów. Jeszcze dodatkowo mamy sytuację, w której naciski na prokuraturę, na samego ministra Żurka prowadzą jednak mimo wszystko do takiej konstatacji, że nie ma tutaj tak naprawdę chęci takiego uczciwego rozliczenia zarzutów dla Zbigniewa Ziobry, tylko jest tutaj walka polityczna.
0: Zdaniem opozycji obecny rząd wcale nie chce złapać króliczka, lecz zależy mu na tym, aby go po prostu gonić. Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej odpiera jednak tego typu oskarżenia. Mówi mniej więcej posłanka tak, że my, czyli koalicja rządowa, no nie mamy wpływu na to, jak działa prokuratura i działają sądy, bo dziś, w przeciwieństwie do czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie ma sędziów ani prokuratorów na telefon.
3: Skończyły się czasy, kiedy politycy na zawołanie na jeden telefon wydawali polecenia prokuratorom. Prokuratorzy mają obowiązek pracowania w granicach prawa i to robią. Oczywiście doszło tam do pewnych zaniedbań, jeśli chodzi o wydanie zabezpieczenia i zatrzymanie Zbigniewa Ziobry. Do tej pory nie mamy tej decyzji, no ale to myślę, że odpowiadają za to sędziowie i z tego będą wyciągane konsekwencje. Takie, jakie mogą być wyciągane wobec sędziów, ale na pewno nie decyzje polityczne.
0: Posłowie koalicji rządowej, przede wszystkim koalicji obywatelskiej, mają nadzieję, że po pierwsze polska dyplomacja, po drugie polska prokuratura finalnie wykaże się skutecznością, dojdzie do ekstradycji Zbigniewa Ziobry, no i on zostanie sprowadzony do Polski, gdzie zostanie sprawiedliwie osądzony.
4: Na razie polskie władze badają okoliczności pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Pytania w tej sprawie zadają też posłowie, a rękę na pulsie trzyma nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
4: Sejm kontynuuje pracę nad kryptowalutami. Dziś ustawami zajmą się członkowie Komisji Finansów Publicznych. W puli są cztery regulacje: rządowa, prezydencka i dwie poselskie autorstwa Polski 2050 i Konfederacji. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy jest przekonany, że trzecia próba przyjęcia rządowych przepisów zakończy się sukcesem.
5: Nie ma żadnego problemu, żeby taki kompromis wypracować. Problem polega na tym, że w ogóle byśmy dzisiaj na tych komisjach nie siedzieli, gdyby prezydent nie zawetował tej ustawy 1 grudnia 2025 roku, bo wtedy było chyba pierwsze weto. I zatoczyliśmy taki krąg, wróciliśmy do tego samego punktu, mamy te same projekty ustaw, w związku z czym to najlepiej pokazuje, że do trzech razy sztuka i teraz to będzie podpisane.
4: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział jednak, że nie podpisze ustawy, która będzie niemal identyczna jak dwie, które już zawetował. Dlatego Adam Gomoła z Polski 2050 apeluje do koalicjantów o wypracowanie kompromisowego rozwiązania, bo jak mówi, tego oczekują obywatele.
6: Bo mnie nie rajcuje fakt, że będziemy się spotykać na tej komisji dzisiaj, potem za dwa tygodnie przy czwartym okrążeniu ustawy rządowej, piątym, szóstym, siódmym. Możemy ten chocholi taniec ciągnąć w nieskończoność. Ale nie jestem fanem rozwiązania, w którym maltretujemy opozycję za jej grzechy poprzez pozostawienie 3 milionów ludzi bez skutecznej ochrony Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Wszystkie strony sporu o kryptoaktywach chcą przekonać opinię publiczną, że to ich oponenci są winni w tej sprawie, komentował na naszej antenie Szymon Rębowski z serwisu Mam Prawo Wiedzieć.
7: A w Razonda Krypto jest próba, przede wszystkim wydaje mi się tu ze strony rządu w tej chwili, pokazania, że prezydent jest winny tego kryzysu przez to, że wetował poprzednią ustawę i trochę przyduszenia go, jakby zmuszenia go do podpisania tej ustawy. Jest ten projekt kompromisowy Polski 2050, która w ogóle pozycjonuje się jako trochę taki negocjator między może nie tyle Prawem i Sprawiedliwością, ale właśnie Pałacem Prezydenckim, a rządem, myślę, szerzej.
4: Przypomnijmy, na dopuszczenie do prac Sejmu czeka najnowsza propozycja PiS-u zakazująca w ogóle kryptowalut. Zdaniem naszego gościa, profesora Arkadiusza Modrzejewskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, jest to historyczna reakcja na wcześniejsze weta prezydenta do ustaw rządowych.
8: i dzisiaj próbują jakby radykalniej

0: oznaczyć to, że są przeciwnikami handlu tego typu walutami, więc część pewnie wpadła na pomysł, żeby właśnie zakazać w ogóle obrotu, co oczywiście no, jest jakimś takim raczej, bym powiedział, teatrem politycznym niż realną, sensowną, racjonalną próbą rozwiązania problemu, który oczywiście jest i który państwo powinno rozwiązać, natomiast no, nie metodami zakazu.
1: Polska do 1 lipca musi uregulować zasady działania rynku kryptoaktywów. Nakazuje to unijne rozporządzenie, które wprowadza wspólne zasady funkcjonowania tego rynku w całej Unii Europejskiej. Jeżeli nasz kraj nie przyjmie odpowiednich przepisów, polskie podmioty nie będą mogły prowadzić legalnej działalności. Premier o gospodarczym sukcesie i narodowej dumie. Donald Tusk otworzył kongres Impact w Poznaniu. Wydarzenie jest poświęcone geopolityce, technologii i gospodarce. Polski premier w swoim przemówieniu podkreślał długą i trudną drogę naszego kraju po 1989 roku.
2: Ludzie się stukali w głowy, kiedy te grupy marzycieli mówiły, tak, to jest możliwe. Wolność i niepodległość to są nie tylko słowa z podręczników opisujących daleką przeszłość. Wolność, niepodległość, dobrobyt to może być także polska rzeczywistość. Trochę czasu nam to zajęło, ale dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia. Wydaje mi się, i chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją.
1: Dziś Polska jest doceniana na arenie międzynarodowej, podkreślał szef rządu.
2: Wszędzie, gdzie jestem na świecie, wszędzie tam spotykam Polaków. Dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Ostatnio, kiedy byłem w Seulu, w Tokio, chodziliśmy po ulicach i co rusz napotykaliśmy na grupy polskich turystów, którzy także tam, daleko od swojej ojczyzny, mówili z jaką dumą i satysfakcją przyjmują i komplementy, i te obrazy, które im mówią, że Polska dzisiaj jest naprawdę miejscem absolutnie wyjątkowym.
1: O rozwoju i politycznych nastrojach będą rozmawiać goście Impaktu. Są wśród nich m.in. były premier Kanady Justin Trudeau oraz prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka Amal Clooney. W sumie to 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. I tyle z Poznania. My mamy jeszcze ważną informację z Warszawy. Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że pakiet CPN ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca maja. Pakiet osłonowy został oficjalnie przedłużony. Przewiduje, przypomnę, niższy VAT i akcyzę na paliwo, a także pozwala ministrowi ustalać odgórnie maksymalne ceny na stacjach. Szczegóły tuż po sumie wydarzeń w magazynie Saldo.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Liderzy formatu B9 debatują w stolicy Rumunii. Bukaresztańska dziewiątka, którą tworzą państwa wschodniej flanki NATO, naradza się w sprawach ważnych dla regionu i całego sojuszu. Przenosimy się zatem do Bukaresztu. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz, która towarzyszy polskiej delegacji w Rumunii. Agnieszko, witaj. Nasz kraj reprezentuje, dodam, prezydent Karol Nawrocki. Razem z przywódcą Rumunii otworzył obrady. Powiedz proszę, na co kładzie się nacisk, co jest ważne w tych debatach?
4: No oczywiście ta najważniejsza kwestia to jest to, że ta narada odbywa się kilkanaście tygodni przed spotkaniem sojuszników w Ankarze. No i w tej sytuacji takiej, gdy za naszą polską wschodnią granicą cały czas trwa oczywiście wojna na Ukrainie, nadal nie jest również zakończony konflikt na Bliskim Wschodzie, więc ta geopolityka dotycząca bezpieczeństwa regionu jest tutaj bardzo istotna. No nic też dziwnego, że prezydent Karol Nawrocki, tak jak mówiłaś, reprezentuje tutaj na tym szczycie w Bukareszcie Polskę, otwierając te obrady, tak naprawdę ocenił, że spotykamy się w bardzo ważnym momencie, oczekujemy ważnych ustaleń, które będą jednolite dla całego regionu i dla całego formatu B9. Wschodnia flanka nie jest już peryferią sojuszu. Jesteśmy strategicznym centrum całego NATO. Od Morza Bałtyckiego przez Morze Czarne, a także po daleką północ, bezpieczeństwo Europy jest bronione każdego dnia przez naszą determinację, odpowiedzialność i jedność narodów. W trakcie tych całodniowych obrad oczywiście też tematem istotnym, strategicznym będą również relacje transatlantyckie. Zresztą akurat ta kwestia pojawiła się tutaj już wczoraj, bo prezydent Karol Nawrocki, no właśnie z racji współprowadzenia tego szczytu, pojawił się tutaj w Bukareszcie.

0: Dzień przed resztą liderów B9 prowadził też ostatnie ustalenia z prezydentem Rumunii właśnie na temat tego, co teraz w tej chwili tutaj dwie sale dalej się dzieje. W trakcie spotkania z nami, z mediami, my pytaliśmy prezydenta Polski o zapowiedzi m.in. Donalda Trumpa i to ewentualne wycofanie żołnierzy Stanów Zjednoczonych z Niemiec. O to, co powiedział, posłuchajmy, Karol Nawrocki.
1: Jeśli słyszymy informację, że tuż przed taką decyzją jest prezydent Stanów Zjednoczonych, to powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której ci żołnierze po prostu zostaną w Europie. 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
0: Prezydent dodawał również, że to ewentualne przyjęcie tych żołnierzy, którzy byliby wycofani zza Odry, nie oznacza robienia czegokolwiek wbrew naszym partnerom z zachodniej części Europy. Zresztą w podobny sposób wypowiadał się również prezydent Rumunii, Nikuszor Dan, który również mówił, że jeżeli ci żołnierze mieliby być relokowani właśnie na wschodnią flankę NATO, to tylko po to, żeby wzmacniać ten region i wzmacniać jednocześnie też Europę. Oczywiście te pytania będziemy mogli my, dziennikarze, zadać jeszcze dzisiaj. Za mniej więcej 4 godziny jest tutaj spodziewana konferencja wspólna prezydentów Polski i Rumunii i będzie na niej również obecny sekretarz NATO Mark Rutte, więc idealna okazja do tego, żeby pytać o to, jak sekretarz generalny NATO widziałby taką relokację.
2: Przywódcy formatu B9 i obrady w Bukareszcie, w stolicy Rumunii, jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję. Za miesiąc unijne kraje mają zatwierdzić kluczowe porozumienia Polski z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Tak wynika z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej. Wczoraj wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko poinformował o zakończeniu negocjacji dotyczących usunięcia z KPO dodatkowych opłat od aut spalinowych, które wpisał poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ta reforma zostanie zastąpiona inwestycjami w polskie ciepłownictwo.
3: Presja na porozumienie była ogromna. Nad Polską wisiała groźba utraty 4 miliardów euro. Negocjacje się przedłużały, bo Bruksela odrzucała kolejne pomysły Warszawy. Jak ustaliłam, na ten temat premier Donald Tusk rozmawiał z szefową komisji Ursulą von der Leyen. Ostatecznie najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy została usunięta. Oficjalna zgoda komisji jest już formalnością, a za miesiąc ma nastąpić zatwierdzenie przez unijnych ministrów finansów. I wtedy Polska będzie mogła złożyć 8 wniosek o wypłatę z KPO, spodziewając się przelewu we wrześniu. Dzięki temu Polska ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, która wynosi ponad 25 miliardów euro. Termin na przysłanie wniosków upływa w sierpniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Brytyjski rząd zamknął granicę przed Dominikiem Tarczyńskim. Polski europoseł nie może polecieć do Londynu na głośny marsz środowisk prawicowych. Polityk mówi o zemście, oskarża premiera Starmera o łamanie wolności słowa i zapowiada pozew przeciwko szefowi brytyjskiego rządu, podaje brytyjski dziennik The Telegraph. Tę sprawę śledzi Anna Rączkowska.
4: Brytyjskie władze cofnęły Dominikowi Tarczyńskiemu elektroniczną zgodę ETA, która umożliwia wjazd do Wielkiej Brytanii. Jak informuje The Telegraph, Home Office, czyli brytyjskie MSW, tak uzasadniło tę decyzję. Tu cytat. Twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Nie możesz odwołać się od tej decyzji. Według brytyjskiej gazety decyzja ma związek z poglądami i wcześniejszymi wypowiedziami polityka Prawa i Sprawiedliwości. The Telegraph przypomina, że Dominik Tarczyński od lat opowiada się za polityką zero nielegalnej migracji. W 2019 roku mówił m.in., że Polska nie chce zostać przejęta przez muzułmanów, buddystów czy kogokolwiek innego. Gazeta pisze również, że po decyzji brytyjskiego rządu polski europoseł opublikował mocny wpis w mediach społecznościowych i zapowiedział pozew przeciwko premierowi Kirowi Starmerowi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: Rosja blokuje wymianę jeńców w formacie 1000 na 1000, twierdzą ukraińskie władze. Taką wymianę razem z kilkudniowym ukraińsko-rosyjskim zawieszeniem broni ogłosił w zeszłym tygodniu Donald Trump. Zawieszenie broni już przestało obowiązywać, a wymiana jeńców stanęła pod znakiem zapytania. O szczegółach Paweł Buszko.
5: O tym, że Ukraina przekazała Rosjanom listę jeńców, poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jak zaznaczył, trwają starania o wymianę, ale zależy ona od Kremla. Nawet kiedy uzgodnisz coś z Rosjanami, nigdy nie możesz być w 100% pewien, że rosyjska strona tego dotrzyma. Grupą dla nas priorytetową są ciężko ranni i ciężko chorzy oraz ci, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli od 2022 roku.

0: 2022 roku.
1: Wymiana jeńców miała być planem dla Rosji i Ukrainy, który anonsował amerykański prezydent w zeszły piątek. Wstrzymanie ognia doprowadziło do czasowego zmniejszenia intensywności ataków powietrznych, jednak zawieszenie broni zakończyło się wczoraj i Rosjanie wykorzystali to do wznowienia zmasowanych ataków za pomocą swoich bezzałogowców. Ukraina zapowiadała, że będzie działać symetrycznie i także wysłała w głąb Rosji ponad 200 swoich dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Po ewakuacji pasażerów czas na kolejny etap. Statek wycieczkowy Hondius, na którym wykryto handa wirusa, najprawdopodobniej w niedzielę przypłynie do Rotterdamu. W tym największym holenderskim porcie przejdzie dezynfekcję. Szczegóły tej akcji zna Katarzyna Van Rooyen.
3: Światowa Organizacja Zdrowia oraz Holenderski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego nie ujawniły, jak dezynfekcja będzie przebiegać. Wiadomo tylko, że instytucje te razem z zarządem portu przygotowują procedury, których każdy będzie musiał przestrzegać. Cytowane przez media profesjonalne firmy zajmujące się dezynfekcją statków wyjaśniają, że najpierw usuwana jest pościel i pozostawione przez pasażerów bagaże. Następnie czyszczone są wszystkie powierzchnie we wszystkich pomieszczeniach środkami na bazie nadtlenku wodoru lub chloru. Na pokładzie statku płynącego z Teneryfy znajduje się 25 członków załogi, dwóch lekarzy specjalistów oraz ciało pasażera, który zmarł po zarażeniu hantawirusem. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: Suma wydarzeń.
2: Wracamy do kraju. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli trzydniowy egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek pisali język polski, wczoraj matematyka, a dziś mierzyli się z językiem obcym. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówią, że test z angielskiego nie był trudny.
5: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
6: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło dla sieci album ze zdjęciami.
7: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
8: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej. W sensie niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
9: Okay. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ponad 90 będzie na spokojnie.
2: Uczniowie poznają wyniki egzaminów 3 lipca. Od tych wyników zależy, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Najlepsi dziennikarze nagrodzeni przez Polskie Radio. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wręczono nagrody dziennikarskie Polskiego Radia Melchiory 2026. Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej radiofonii. Na gali była Dorota Piotrowska.
10: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
11: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
10: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
12: Jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
10: Wyróżnienie w kategorii Debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek ciszy, człowiek nadziei.
13: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
10: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: I na koniec, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się do Wiednia, który jest gospodarzem tegorocznej Eurowizji. Emocji tam nie brakowało. Wśród artystów, którzy awansowali do wielkiego finału konkursu, jako ostatnią ogłoszono polską reprezentantkę Alicję Szemplińską. Pierwszy półfinał śledził Adam Górczewski.
14: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Start imprezy o 21:00. To jeszcze najważniejsze w tym temacie pytanie, jaka jest recepta na wygraną

0: Eurowizji. Trzeba się czymś wyróżnić, tak mówił na naszej antenie wieloletni obserwator konkursu Szymon Stelmaszyk.
1: Albo charakterystycznym, świetnym wokalem, albo naprawdę dobrym utworem, albo inscenizacją. I każdy próbuje na swój sposób dobrać tak te elementy, żeby zwyciężyć. A Polska? Polska wczoraj naprawdę wypadła genialnie, ale powiem jeszcze coś więcej. Na tej próbie jury, która odbywa się 24 godziny przed występem telewizyjnym, widziałem tę próbę i Alicja była doskonała. Uważam, że zajęła, może się mylę, ale gdybym był jurorem, myślę, że top 3 powinno być za sam wykon, za to, w jaki sposób ona panowała nad sceną, panowała spokojem, pewnością, no ale przede wszystkim ten wokal i bardzo prosty obrazek. Brawo dla twórców.
0: Komentował Szymon Stelmaszyk. Przypomnijmy, wielki finał Eurowizji w sobotę. My trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. W południowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
2: Po reklamie.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12.30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: To już wiemy. Ceny paliw niżej. Ten rządowy program będzie przedłużony co najmniej do końca maja i tak wynika z wypowiedzi zarówno ministra energii, jak również szefa resortu finansów. A my w magazynie Saldo zapytamy, ile paliwa, tego finansowego, ma państwo, by program utrzymać. Z jednej strony oczywiście ulga dla konsumentów, wsparcie dla firm i wypłaszczanie inflacji. Z drugiej strony wydatki liczone w miliardach. Tym razem saldo policzymy nie tylko w złotych, ale także w oktanach. Marek Klapa, zapraszam. Ale zanim o paliwie i tym finansowym paliwie, inne ważne informacje ze świata gospodarki. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą wspierać rozwój elektromobilności w Polsce. Dziś w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zostać podpisana umowa właśnie w tej sprawie. Chodzi o 4,5 miliarda złotych. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma wjechać w 2029 roku. W Jaworznie powstanie bowiem hub elektromobilności, a w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił wtedy, że w pierwszej fazie mają być produkowane 3 modele samochodów.
5: Fabryka powstanie w Polsce i local content będzie na poziomie 70%. To jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza oczywiście wykupieniem działki.
4: Przypomnijmy, większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. Było o ponad 4 miliardach na zielony transport Made in Poland, teraz ponad 5 razy większa kwota na obronność. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera bezpieczeństwo i obronność kraju. BGK realizuje kompleks zadań z tym związanych, a składają się na to, uwaga, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który będzie zasilany środkami z programu unijnego SAFE, a także spółka celowa Chrobry, która została zarejestrowana i rozpoczęła działalność. Będzie ona dysponowała pieniędzmi właśnie z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 22,5 miliarda złotych. Ma wspierać między innymi kapitałowo polskie firmy działające na rzecz obronności. Tak tłumaczy prezes BGK Mirosław Czekaj.
6: Przygotowuje program działań inwestycyjnych, na co będą przeznaczane środki, które będą wkładem kapitałowym dla polskich przedsiębiorców i na to będzie pula około 7 miliardów złotych. Druga część to będą długoterminowe pożyczki dla polskich samorządów, przede wszystkim przedsiębiorców na budowę budowli specjalnego przeznaczenia.
4: A pierwsze nabory na pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności ma

0: mają zostać uruchomione w drugiej połowie roku. W tej części salda jeszcze spojrzymy na ceny paliw, które jutro będą obowiązywały na stacjach. I tak, maksymalna cena 95 6,39, trochę drożej niż wczoraj. Drożej również 98 6,98 i olej napędowy zatankujemy maksymalnie za 6,92 zł. W przypadku oleju szóstka cały czas z przodu, no ale będzie drożej niż dzisiaj. A teraz sprawdzamy, jak zachowują się rynki, jak wygląda sytuacja w Europie na początek. W Europie większość indeksów zyskuje dzisiaj. Nie są to jakieś wzrosty potężne. Najmocniej rośnie giełda w Helsinkach, niecały procent. A Warszawa na tym tle wygląda całkiem nieźle, ale to też zależy od indeksu. Bo tak, WIG zyskuje w tej chwili 0,75%, WIG 20 0,86%. I tutaj dobre wiadomości się kończą, bo te mniejsze indeksy no nie wyglądają już tak optymistycznie. MWIG 40 traci 0,22% i SWIG 80 traci aktualnie 0,12%. Do godziny 17 jeszcze wiele może się zmienić. O 17.47 podsumujemy ten dzień na rynkach. Jeszcze zerknijmy na waluty. Za 1 euro płacimy w tej chwili 4,25 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,63 zł, a frank szwajcarski 4,64. Tak wygląda sytuacja na godzinę 12.35.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie pan prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Kiedy ostatnio tankował pan samochód?
2: A, często nie tankuję samochodu, ponieważ nawet nie pamiętam, ponieważ wolę jeździć rowerem i komunikacją publiczną. A uważam, że to jest dużo bardziej ekologicznie i sympatycznie.
0: Co jednak nie zmienia faktu, że ten rządowy program ceny paliwa niżej no jest ważny zarówno dla konsumentów, dla gospodarki, również dla danych makroekonomicznych, bo widzimy, że rzeczywiście ta krzywa inflacji może być wypłaszczona między innymi dzięki temu wysiłkowi, no ale musimy to powiedzieć, wysiłek jest potężny po stronie finansów publicznych.
2: No tak, no to, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy, zwłaszcza kiedy idą urlopy, tak, wkrótce, więc to dobrze. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze. To jak jeździmy mniej więcej 2000 kilometrów, tak, przeciętny kierowca w Polsce jeździ 2000 kilometrów, no to jakieś 150 do 200 zł więcej zostaje w kieszeni. No ale to oczywiście jest koszt, tak? Koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych. Więc gdybyśmy mieli przez cały rok taki właśnie pakiet CPN, no to wtedy mielibyśmy rzeczywiście takie właśnie dodatkowe koszty fiskalne zwiększające nasz deficyt. W tym roku, w połowie tego roku, w części tego roku, a może nawet w przyszłym roku, w zależności od tego, czy rząd ma jakąś strategię wyjścia z tego pakietu, bo pamiętajmy, że to jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy, dotyczy zniesienia akcyzy, zredukowania VAT-u, cen maksymalnych, regulowanych. No jak jest strategia wyjścia? No to można powiedzieć, pakiet był udany, spełnił swoje zadanie. Pytanie, czy rząd ma taką strategię wyjścia?
0: O tej strategii wyjścia jeszcze porozmawiamy, natomiast informacja z dzisiaj jest taka, że program CPN będzie przedłużony co najmniej do końca maja. Przypomnijmy, do tej pory te przepisy obowiązywały do piątku 15 maja. Teraz wiemy, że mamy dodatkowe 2 tygodnie tańszego tankowania. Ważna jest chyba taka rewizja, takie zastanowienie się, utrzymujemy czy nie utrzymujemy, bo to też jest decyzja dotycząca pieniędzy nas wszystkich. Nie chodzi tylko o te wydatki na benzynę, ale także o te pieniądze, które są po stronie państwa i które no, stanowią również o tej naszej wspólnej skarbonce.
2: No na pewno, tym bardziej, że ten pakiet nie tłumi popytu, tak? Popyt jest duży. Ja pamiętam, w

0: czasach jeszcze rządu poprzedniego, to był taki pakiet też wdrożony właśnie przez Orlen i była tak zwana turystyka paliwowa, która spowodowała, że zabrakło nagle paliw na stacjach.
1: Dystrybutory się popsuły, panie
0: profesorze. I się okazało, tak, i były wywieszki, dystrybutory się zepsuły. Więc tak naprawdę to też nie o to chodzi, żeby ten popyt na takim poziomie utrzymywać bardzo wysokim. No bo wiadomo, że powinniśmy troszkę myśleć o oszczędnościach, tak, i w tej sytuacji takie jakieś reformy podażowe są istotne, czy jakaś po prostu sposób na właśnie promocję transportu publicznego, skoro pan mnie pytał, czym jeżdżę dzisiaj. Więc myślę, że ludzie powinni myśleć o właśnie o takich pomysłach, które by zwiększały liczbę no właśnie chętnych na transport publiczny, który jest bardziej ekologiczny, tańszy, mniej emisji CO2. No powinien być też tańszy dla gospodarki. Więc na pewno, gdyby takie uzupełnienie nastąpiło, no to byłbym przeszczęśliwy. Natomiast oczywiście najistotniejsze jest to, w jaki sposób to wpłynie na inflację. Na inflację to wpływa także, czy powinien zredukować presję tą inflacyjną, którą mamy obecnie, mniej więcej o 0,5 punktu procentowego. Czyli gdyby wrócić do starego, sprzed CPN-u, tych wszystkich stawek VAT, akcyzy i zmienić regulację cen, no to wtedy mielibyśmy taki skok paliw może o 70 do 100 groszy na litrze. Dlatego trzeba to pewnie zrobić stopniowo, może w taki sposób, żeby też był bardziej akceptowany społecznie. Czyli najpierw powrót do akcyzy, potem podniesienie VAT. I wreszcie odejście od cen regulowanych. To musi być w taki sposób jakoś przeprocedowane, no ale musi najpierw zapaść decyzja, że w ogóle wychodzimy z tego pakietu, ale wychodzimy z tego pakietu, no bo rozkładamy dzisiaj koszty niższych paliw dla kierowców na całe społeczeństwo.
1: A jesteśmy w stanie oszacować, ile jeszcze tego paliwa finansowego ma państwo, aby jechać dłużej albo dalej na tym CPN-ie?
0: No właśnie nie jest tutaj najlepiej, tak, pod tym względem, bo pamiętajmy, że aktualna sytuacja jest taka, że za rok 2025 deficyt sektora finansów publicznych, taki ogólny, wyniósł 7,3%. To jest dużo, dużo powyżej tej ścieżki fiskalnej, którą rząd zaproponował Komisji Europejskiej, a musimy zejść do poniżej 3%, więc naprawdę bardzo mocno przekraczamy deficyt. Dług publiczny w tym roku według już prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie 65%. Ten liczony według metodologii unijnej, ale ta tak naprawdę obowiązuje, bo na to patrzą inwestorzy i oni w zależności od tego, jaka jest standing, czy jaka jest pozycja i wiarygodność w zakresie finansów publicznych, dają rating Polsce. Od tego ratingu zależy koszt obligacji, czyli krótko mówiąc, no im jest gorzej, tak, z deficytem i długiem publicznym, tym nas to drożej kosztuje. Dzisiaj rating mamy jeszcze wysoki, inwestycyjny, no ale będą rewizje tego ratingu, bo perspektywa jest negatywna i za chwilę Moody's, potem Fitch ma dać swoje ratingi. Może w ciągu najbliższego pół roku nastąpi dojdzie do rewizji ratingu. Wtedy to oznacza na przykład więcej o 50 punktów bazowych, tak, na wyższe finansowania. To się konkretnie przekłada też na zmniejszenie tej przestrzeni fiskalnej w budżecie, który i tak jest bardzo napięty. Więc mamy trudną sytuację i co gorsze, trend niepokojący. W dalszym ciągu jest duża presja na budżet. Ten budżet będzie znowuż między 6 a 7% PKB, ten deficyt budżetowy. Jeden z najwyższych w Unii Europejskiej, może najwyższy w tym roku. No i rzeczywiście ta nierównowaga ma charakter trwały i to jest najbardziej niepokojące. Czyli ta różnica między wielkością wydatków na poziomie, można powiedzieć, szwedzkim, jeśli chodzi o procent PKB, w kierunku w dalszym ciągu utrzymywania niskich podatków, czyli tych dochodów państwa fiskalnych, które o których decyduje rząd, które są na dalszym ciągu niskim poziomie. No i jeszcze mamy wybory w 2027 roku, więc to wszystko nie napawia optymizmem, żeby doszło do zrównoważenia finansów publicznych w krótkim okresie czasu.
1: Nie wiem jak pan, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda arkusz kalkulacyjny na monitorze w gabinecie ministra finansów. No bo z jednej strony tutaj ważne liczby podaliśmy. Wiemy, ile ten program CPN nas kosztuje. Wiemy, ile paliwa konsumujemy. Wiemy nawet, ile średnio kilometrów przejeżdżamy. Ale tak sobie myślę,

0: Czy w tym CPN-ie też nie powinniśmy jednak dopisać jakiejś dodatkowej komórki w tym arkuszu odnośnie korzyści, także dla finansów publicznych? No bo tak, jeżeli wyobrazimy sobie, że te paliwa byłyby droższe, no to wtedy ludzie tankowaliby mniej. Jeśli tankowaliby mniej, no to wpływy do budżetu również byłyby niższe. Niewątpliwie, jeżeli ruszyłaby inflacja, no to też byłby problem z konsumpcją. A jak wiemy, konsumpcja jest dźwignią naszego produktu krajowego brutto. To może tak jednostronnie nie powinniśmy patrzeć na ten CPN. Są jakieś korzyści?
1: No, gdybyśmy podeszli do tego właśnie w ten sposób, że patrzymy na efekty tak zwane popytowe, a nie podażowe. Popytowe, czyli tak naprawdę nakręcamy konsumpcję. Mhm. No to gdybyśmy nakręcali konsumpcję kosztem stabilności finansów publicznych, to musielibyśmy coraz więcej, można powiedzieć, drukować pieniędzy, żeby sprostać i to napokręcałoby inflację. Poza tym konsumpcja w odróżnieniu od inwestycji ma to do siebie, że ma tak zwane niższe mnożniki fiskalne. Czyli wydanie na przykład na transfery społeczne, bo to są tak transfery społeczne, które też dystrybują tak ten cały CPN, korzyści, tak, czyli dostają więcej kierowcy, płacą za to wszyscy, nie tylko konsumenci, ale przede wszystkim wszyscy obywatele, którzy płacą podatki, tak. Jest redystrybucja. I to powoduje, że te mnożniki fiskalne, czy za złotówkę wydaną dzisiaj z tytułu konsumpcji, na przykład z tytułu transferu społecznego, takiego na przykład 800 plus 3 właśnie tego na stacji benzynowej, mamy jakąś korzyść dla gospodarki. I przeważnie ona jest mierzona na poziomie na przykład za złotówkę wydaną, tak, z budżetu mamy 50%, 50 groszy wyższy wzrost PKB. Czyli to nie nakręca tak wzrostu PKB, jak na przykład budowa infrastruktury. Za wybudowanie mostu czy drogi mamy 1,5 złotego. Za wydatki nawet na zdrowie mamy ponad 1, blisko 1,5. Za wydatki na innowacje, tak, na naukę mamy dużo wyższe mnożniki fiskalne. Czyli te mnożniki fiskalne, tego typu wydatki konsumpcyjne są bardzo niskie. Więc teraz oczywiście jesteśmy na etapie, kiedy oceniane jest prognozy makroekonomiczne, znaczy prognozy i tak naprawdę nie prognozy, tylko naprawdę założenia makroekonomiczne do budżetu. No i tutaj też można mieć wątpliwości, tak, czy te wszystkie założenia są takie bardzo konserwatywne. Pamiętajmy, że jak pan mówi o Excelu, który leży na biurku ministra finansów, on powinien powiedzieć tak, dobrze, jakie są tu ryzyka, jak te ryzyka mitygować, ograniczać, i czy zakładam tak zwany scenariusz bazowy, który jest najbardziej realistyczny, a może bardziej konserwatywny. Otóż jeśli w takim założeniach przyjęte są na przykład założenia mniej konserwatywne, no to wtedy, i tak było jest w tym wypadku, Rada Fiskalna, która jest powołana i działa od 1 stycznia, mówi, to są zbyt mało konserwatywne założenia. Powinniśmy założyć bardziej konserwatywny, czyli scenariusz negatywny dla cen energii na świecie, tak, a nie pozytywny, taki bazowy, który zakłada jakby szoku w ogóle podażowego nie było ze strony konfliktu bliskowschodniego, tak. Powinniśmy założyć tak naprawdę jakieś lepsze wskaźniki w zakresie inflacji. Ta inflacja jest na poziomie w budżecie, na poziomie 2,5% średniorocznie. No wiemy, że ona już przekracza 3%. Jest ten cały czas szok podażowy z rynku paliwowego, sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli geopolityczny, i to powoduje, że chyba nie do utrzymania jest inflacja na poziomie 2,5%. Więc myślimy o tym, że powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę na te założenia. Na Excelu są tylko liczby, tak? Natomiast istotne jest to, w jaki sposób budowany jest budżet, na jakich założeniach się opiera, czy one są realistyczne, czy są wiarygodne. I czy na podstawie tych założeń wiarygodnych budowane są pewne projekcje, a potem z tych projekcji wynika na przykład to, co jest najważniejsze dla nas, czy wynika z tego na przykład wiarygodna ścieżka konsolidacji fiskalnej, czyli w jaki sposób dojdziemy do ustabilizowania sytuacji fiskalnej. Dlaczego budżet jest ważny? Po pierwsze, to są nasze pieniądze, a po drugie dlatego, że mamy im wyższy deficyt, im wyższy dług publiczny, tym więcej wydajemy pieniędzy na obsługę zadłużenia. Czyli płacimy tym inwestorom, tak? A nie na przykład wydajemy pieniądze na obronność, na drogi, mosty, czy na szkoły, czy na żłobki, czy na szpitale. Więc zwiększając udział kosztu finansowania, które przez zmarnowanych kompletnie pieniędzy, zmniejszamy jak gdyby te wydatki, które dzisiaj są elastyczne. Elastyczne wydatki są takie, które są

0: albo inwestycyjne, albo właśnie związane z jakimiś nowymi programami, a nie te stałe, na przykład typu emerytury, czy utrzymanie administracji, czy właśnie spłata zadłużenia. Więc chcemy mieć jak najwięcej w przestrzeni fiskalnej, żeby mieć wydatki rozwojowe. Mamy dwa wyzwania. Jedno to jest kruchość związana z wysokością nadmiernego deficytu długu publicznego i stabilnymi finansami. I drugie wyzwanie, przed którym stoimy, to jest konieczność zmiany tego budżetu, żeby mieć był bardziej prorozwojowy, żeby więcej było wydatków na energetykę, na obronność i na opiekę zdrowotną.
1: Sztuka polega na tym, aby przewidzieć niektóre rzeczy, ale jak doskonale wiemy, przewidzieć niektórych rzeczy się nie da, bo nawet najlepszy ekonomista, osoba, która do tej pory słynęła ze świetnych prognoz, no nie mogła pod koniec ubiegłego roku czy w ubiegłym roku przewidzieć, że rok 2026 jeszcze w pierwszym kwartale otworzy nam się poważnym konfliktem geopolitycznym, który mocno zamiesza na światowych rynkach. I teraz pytanie, czy te prognozy, które były tam szkicowane w 2025 roku, te założenia, na których oparty jest budżet na ten rok, no one już w pewnej części powinny trafić dawno do kosza. Czy to jest bardzo duże przemeblowanie po stronie budżetu, aby dostosować do aktualnych wymogów te dane i te sumy, które obowiązują, które są szkieletem całego budżetu?
0: No tak, ten budżet powinien być bardziej konserwatywny niż wcześniejsze założenia, no bo wystąpił szok. Ale pamiętajmy, że ten szok, który wystąpił, nie znamy długości tego szoku. A w ogóle nie uwzględniamy jak gdyby sytuacji takiej, że gospodarka światowa się generalnie zmieniła. Tak? Dzisiaj, nie wiem czy państwo wiecie, ale jak gdyby intensywność wkładu uzależnienia od ropy naftowej w stosunku do kryzysu sprzed ponad pół wieku, 1973 roku, jest znacznie mniejsza. Czyli na przykład potrzebne jest niecałe pół baryłki ropy naftowej, żeby wytworzyć $1000 światowego PKB obecnie, a kiedyś to było dwukrotnie więcej. Więc intensywność ropy, uzależnienie od ropy zmalało, ale wzrosły uzależnienie od tak zwanych wąskich gardeł i systemów, nazwijmy to, sieciowych, krytycznych. Czyli ropa jest potrzebna tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Czyli na przykład latają nim, używają samoloty, tak? Ale już na przykład nie wszystkie samochody, bo są samochody elektryczne. I zmieniały się forma uzależnień, tak? Czyli uzależnienie jest po stronie tego, co jest najbardziej wrażliwe, delikatne, kruche i nie może funkcjonować, zaburza systemy gospodarcze. I dlatego bardzo ciężko ocenić dzisiaj efekt takiego właśnie szoku energetycznego na rynkach światowych, a to się wszystko przekłada oczywiście na rynek polski. Pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o ropę, ale też o inne surowce, te surowce, które są potrzebne na przykład do wytwarzania nowoczesnych technologii, czy w oparciu o nowoczesne technologie, czy na przykład samochodów elektrycznych. Mamy cały sieć powiązań. Pan prezydent Trump poleciał do Chin. Nie wiadomo, co będzie ustalał. Czy będzie rozmawiał o surowcach ziem krytycznych, które są kontrolowane przez Chiny, czy o tym o mikroprocesorach, które są produkowane na wyspie Tajwan, które są w kręgu zainteresowania Chin, czy będzie rozmawiał o tym, że ta właśnie ropa może nie przepływać przez cieśninę Ormus, ale może również nie przepływać przez cieśninę Malaka. To jest dużo ważniejsza dla Chin. I jeżeli nie możemy tak naprawdę budować tych scenariuszy w taki sposób, że budujemy je na zasadzie takiej na dobrą pogodę, tak? Musimy budować scenariusze zwiększające odporność naszych finansów publicznych, naszej gospodarki na te wszystkie zewnętrzne geopolityczne wstrząsy, które mamy od ostatnich 5 lat. I dlatego tak naprawdę mówimy o finansach publicznych, o zdolności, tak, odpowiedzi na szoki zewnętrzne. To jest tak zwane pojęcie odporności i to jest dzisiaj budowane i powinno być budowane w polskiej przestrzeni publicznej, w dyskusjach o finansach publicznych. Jak budować tą przestrzeń, tak, żeby znaleźć sposób na poradzenie sobie z tego typu polikryzysami, do których mam do czynienia, które są generowane głównie przez geopolitykę.
1: A na szczycie rankingu tych polikryzysów mamy cenę ropy i tak, cena ropy Brent w tej chwili $108, tam bez 4 centów, ale

0: To notowanie robi wrażenie. Ropa WTI niewiele tańsza, też powyżej 100 dolarów. Końca nie widać, tak się wydaje, również obserwując to, co dzieje się na scenie geopolitycznej, a ja się zastanawiam teraz tak. Minister finansów no, musi jakoś z tego CPN-u w którymś momencie wyjść, bo to są, jak powiedzieliśmy, i koszty, i problem. Z drugiej strony też oczywiście jest wielka polityka i trzeba to mądrze zrobić. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Zresztą o tym mówiliśmy, że jak ręką odjął, kończymy CPN, bo wtedy ja jestem w stanie sobie wyobrazić te korki na stację nie paliw dzień wcześniej. Z drugiej strony, no tak, jeżeli zostawimy niższą akcyzę, albo inaczej, zostawimy niższy VAT, ale akcyza podskoczy, no to z kolei przedsiębiorcy powiedzą, no ale VAT to dla nas się za bardzo nie liczy, bo my to bardziej nas interesuje cena. No tutaj VAT nas nie interesuje. No i trudno będzie pogodzić i zrobić to w taki spokojny sposób. No pozostaje tylko liczyć na to, że sytuacja nagle się uspokoi, Ormuz zostanie otwarta, no i będzie po staremu. No nie będzie.
1: No tak, no nie będzie, dlatego że już sama groźba faktu, że Ormus może kiedyś być również zablokowany w przyszłości i od razu już podnosi również inne stawki, na przykład ubezpieczeniowe. Jak nie ma ubezpieczenia, to nie ma przepływu tych statków przez Cieśninę. Więc to wszystko jest tak, że tutaj mówimy o jednej Cieśninie, a może być druga Cieśnina, która też może być obszarem konfliktu. A globalizacja spowodowała to, że teraz mamy 80% handlu światowego, to są statkami czy drogą morską, jest obecnie na takim poziomie, ale też było między 100 lat temu, więc nic się nie zmieniło, mimo tego, że cały czas mówimy, że mamy sztuczną inteligencję, AI i innowacje, ale w zakresie twardej infrastruktury tylko zwiększyła się ta zależność od tych właśnie wąs i gardeł, tych słabych punktów krytycznych. I teraz oczywiście jak się ma minister finansów wycofywać, bo się będzie musiał kiedyś wycofać z tego pakietu CPN, no to powinien zrobić to stopniowo oczywiście, tak? No taki sposób, nie tak, że wszystko naraz. Czyli najpierw powinien tak naprawdę powrócić do akcyzy, potem podnieść VAT i wreszcie na końcu zmniejszyć czy znieść te regulacje cenowe. Albo odwrotnie, tak? Jakiejś kombinacji. Ale robienie tego stopniowo nie spowoduje takiego skoku, który zachęci ludzi do tego, żeby się ustawić w kolejce po benzynę. Tylko tak naprawdę to wszystko będzie tam wzrost o 20 groszy, a potem znowu o 30 groszy, a potem jeszcze o 10 groszy, tak? To wszystko po kolei nastąpi, ale to nie będzie skokowe, tak? I te 10 groszy, 20 groszy nie spowoduje nagle, że wszyscy zaczną się ustawiać w kolejce, tylko po prostu no, wszyscy to przyjmą do wiadomości, tak? To trzeba rozłożyć w czasie, to po pierwsze. Ale po drugie, najważniejsze jest to, żeby podjąć taką decyzję, tak? A decyzja jest, wiadomo, w cyklu politycznym, może być trudna.
0: Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie prezes Instytutu Finansów Publicznych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
1: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne wydanie magazynu Saldo i jeszcze dzisiaj o 17:47. Zapraszam.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH. No.

0: Działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22.06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest nota MSZ-u, pytanie co dalej. Na początek głos ministrów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Potem 3 razy dożywocie jest wyrok w głośnej sprawie zabójców z Chełma. Pakiet CPN zostaje na dłużej. Znamy decyzję rządu i cennik paliw na jutro. Minęła 13. Aleksandra Kozera, zapraszam. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie jest prośba o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren USA. Amerykański Departament Stanu wciąż nie chce komentować sprawy. Politycy koalicji rządowej wskazują, że to zagrywka polityczna. Relacja Sylwii Białek.
2: Szef dyplomacji Radosław Sikorski, pytany o kontakt ze stroną amerykańską, odpowiedział:
3: będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco.
2: Dopytywany, czy jest szansa na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski, wicepremier mówił:
3: oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości już uruchomiło właściwe procedury.
2: Takiej pewności nie ma już minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Ja powiem wprost, to jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu.
2: Nowa Lewica skieruje oficjalne pytania do prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chce wiedzieć, czy Karol Nawrocki i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w Polskim Radiu, ale w czym tu pomagać? Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, ma prawo poruszać się po całym świecie, mówił minister. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W informacjach wyrok sądu w Lublinie i finał sprawy, która wstrząsnęła Polską. Chodzi o zabójstwo 2 mężczyzn w mieszkaniu przy Narutowicza w Chełmie. 3 sprawców najpierw brutalnie pobiło swoje ofiary, potem ułożyli ich na stosie tekstyliów i mebli, a na końcu podpalili. Wyrok sądu dożywocie dla każdego z oskarżonych.
5: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało 2 osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie. Nadto wszyscy 3 oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Analiza zapadłych wobec nich wyroków wskazuje, że w swoich przestępczych zachowaniach posuwali się coraz dalej.
1: Mówiła sędzia Barbara Markowska. Skazani mają zapłacić po 150 tysięcy złotych dla każdej z pokrzywdzonych rodzin. Wyrok nie jest prawomocny. Pakiet CPN, ceny paliwa niżej, będzie obowiązywał do końca maja. O decyzji rządu poinformował przed południem minister energii Miłosz Motyka. Pakiet osłonowy został wprowadzony w związku z wojną na Bliskim Wschodzie po skokowych podwyżkach cen paliw. Pakiet CPN przewiduje niższy VAT i akcyzę na paliwo, a także pozwala ministrowi ustalać odgórnie maksymalne ceny na stacjach. Jutro ceny będą o kilka groszy wyższe niż dzisiaj. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy. Za benzynę 98 6,98, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł i 92 grosze. Szczyt NATO w Ankarze powinien pokazać jedność sojuszu.

0: wzywał prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania bukaresztańskiej dziewiątki w Rumunii. Szczyt B9 to przygotowanie do lipcowych obrad. Polski prezydent podkreślał, że wobec rosyjskiej agresji potrzebne są nie tylko deklaracje, ale także realne zdolności wojskowe. Ten szczyt musi wysłać jednoznaczny sygnał. NATO jest zjednoczone, NATO jest gotowe i NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego. Wiarygodne odstraszanie wymaga wiarygodnych inwestycji. W kontekście finansów prezydent Nawrocki przypomniał, że Polska przeznaczy w tym roku prawie 5% PKB na obronność. To jeden z największych wkładów w całym NATO. Na koniec rosnąca aktywność polskich seniorów. Według najnowszych danych ZUS-u w ostatnich 10 latach liczba aktywnych zawodowo seniorów wzrosła o ponad 50%. Wśród aktywnych emerytów przeważają kobiety, mówi rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka.
1: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora wynosił 67 lat i 10 miesięcy. Najwięcej pracujących emerytów zatrudnionych jest w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Kobiety najczęściej wybierają ten sektor. W przypadku mężczyzn największy odsetek pracuje w przetwórstwie przemysłowym. Kolejnym sektorem chętnie zatrudniającym seniorów jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli.
0: Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów jest na Mazowszu, najmniej w województwie opolskim.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wszędzie może dziś przelotnie popadać, w drugiej części dnia późnym popołudniem na zachodzie i północy IMGW prognozuje burze. Temperatura dość wyrównana, od 11 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 9.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca i z wiatru. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z energii. W lasach prawie całej Polski panuje zagrożenie pożarowe. W wielu regionach jest ono niewielkie, ale miejscami średnie.
2: Klimat. Reklama.
3: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: 7 minut po godzinie 13.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Przed mikrofonem Paweł Zieliński. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na wspólne popołudnie w Polskim Radiu 24. Ten dzień zdominuje nam polityka, ale nie tylko ta krajowa, w której bardzo dużo się dzieje, ale także międzynarodowa. Nie tylko za sprawą Zbigniewa Ziobry, ale także Donalda Trumpa, który jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Będziemy mówili też o nagrodach Polskiego Radia. Wczoraj wręczono Melchiory 2026, a wśród laureatów tychże nagród są też przedstawiciele innych mediów, o tym, jak ważne są to wyróżnienia i czy warto doceniać dziennikarzy w taki sposób, będziemy rozmawiali z wiceprezesem Polskiego Radia. Oprócz tego kryptowaluty. To tekst, to temat, który pojawia się w ostatnich dniach prawie wszędzie. Trudno się dziwić. Z jednej strony afera Zonda Krypto, a z drugiej strony prace w Sejmie i to aż nad czterema projektami. Ale my zajrzymy trochę głębiej, żeby zrozumieć, czym są te kryptowaluty i jak ewentualnie w nie inwestować, żeby nie stracić pieniędzy. Między o tym wszystkim w Polskim Radiu 24. Dziś będziemy rozmawiać, a zaczynamy od polityki.
2: Komentarz.

0: Razem z nami już teraz politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pani profesor Anna Siewierska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, ja bym chciał zacząć od

0: Zaraz za nimi też to pytanie chciałbym zadać. Czy nas stać na to, żeby tak długo dotować taki program?
1: No, panie redaktorze, na pewno to jest dobra wiadomość dla nas jako użytkowników aut. Natomiast to dla budżetu jest wiadomość bardzo zła. Tylko pytanie brzmi, jak zrównoważyć te dobre i te złe dla gospodarki wskaźniki, bo droga benzyna to nie tylko dla nas, klientów detalicznych, problem, ale też to jest problem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są zatrudnieni w transporcie, dla tych, którzy produkują żywność i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rząd próbuje tak tymi cenami sterować, żeby jednak utrzymać wzrost gospodarczy, bo chyba to jest priorytetem. Tak się wydaje, że tutaj nawet nie tyle o te nastroje społeczne chodzi, bo do wyborów jest jednak jeszcze trochę czasu i wiele się może zmienić, więc myślę, że to nie o to chodzi. Natomiast bardziej chyba chodzi o to, żeby utrzymać wzrost gospodarczy, który byłoby trudno utrzymać przy takim dużym wzroście cen paliw, jaki musiałby nastąpić z powodu izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi.
0: A trudno będzie utrzymać polsko-amerykańskie stosunki na poziomie dobrym po tym, jak Zbigniew Ziobro i prawdopodobnie Marcin Romanowski za ocean się przenieśli. No, to jest jedna z bardziej palących kwestii, o których mówi koalicja rządząca. Mowa tutaj o rozliczeniu tych dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki byli na Węgrzech, no, było odliczanie do momentu, w którym Peter Modzior przejmie władzę przejął, ale ani Ziobry, ani Romanowskiego nie ma, a jakoś się musieli do tych Stanów Zjednoczonych dostać. Departament Stanu dość lakonicznie wypowiada się w tej kwestii. To może być takie źródło konfliktu na linii Warszawa-Waszyngton?
1: Ja myślę, że te stosunki ze środowiskiem, tym najbliższym środowiskiem Donalda Trumpa, naszego rządu, one są chłodne. Niezależnie od tego, co obie strony głoszą, to te stosunki są chłodne i dodatkowo na pewno to, co się wydarzyło, ich nie poprawi. Natomiast nie demonizowałabym tej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie te relacje polsko-amerykańskie, ponieważ narasta bardzo duża niechęć do Donalda Trumpa w samych Stanach Zjednoczonych. W listopadzie wybory połówkowe, które mogą w ogóle zmienić układ sił politycznych. Poza tym coraz więcej wojskowych amerykańskich wypowiada się bardzo krytycznie o decyzjach prezydenta Trumpa. To jest z kolei ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ my mamy bardzo dobre, jako Polska i Wojsko Polskie, mamy bardzo dobre relacje z Amerykanami, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa i obronności. Więc tutaj trzeba zachować spokój, zwłaszcza ten spokój trzeba zachować do tych listopadowych wyborów, nie dać się absolutnie sprowokować. Natomiast mnie bardziej martwi w tej sytuacji coś innego, mianowicie to, że w ogóle obu panom się udało wyjechać i że Donald Tusk dowiedział się o ich wyjeździe do Stanów Zjednoczonych z mediów, a nie od własnych służb. Więc ja bym raczej postawiła tezę, że to może być problem dla samego Donalda Tuska, który powinien się zastanowić, jak jego służby funkcjonują i czy nie powinien pan minister Siemoniak trochę głębiej je wyczyścić, bo mam wrażenie, nie tylko po tej sprawie, ale wielu, wielu innych, że niestety, o ile czołówka została zmieniona, to te wszystkie struktury na dole, regionalne, w poszczególnych służbach, one działają wręcz jak sabotażyści, działają na rzecz PiS-u i suwerennej Polski. I wszystko na to wskazuje, bo też te przecieki, które dochodzą na temat tego, jak udało się obu panom wyjechać, wskazują, że właśnie funkcjonariusze służb, czy byli funkcjonariusze służb, ale nie udałoby się tego zrobić z pomocą tych aktualnych funkcjonariuszy służb, brali w tym udział.
0: No i rzeczywiście jest to kwestia bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to ja muszę tutaj postawić mały przecinek ze względu na to, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dosłownie w tym momencie poinformowało o tym, że w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Stąd ostrzeżenie dla mieszkańców wschodniej Polski, szczególnie

0: Szczególnie województw lubelskiego i podkarpackiego. Może tam być głośno. Ten hałas będą generowały maszyny, które podrwano w powietrze. Warto też sprawdzać...
1: Znam ten hałas bardzo dobrze, ponieważ mieszkam w Rzeszowie, niedaleko lotniska też.
0: A no właśnie, ale czy pani profesor słyszała coś, czy może to z
1: innego?
0: Nie,
1: dzisiaj akurat jestem służbowa w Warszawie, natomiast rzeczywiście my jesteśmy już do tego hałasu przyzwyczajeni i ja osobiście czuję się nawet bezpieczniej, jak czuję to wibrowanie i wiem, że jesteśmy chronieni.
0: Także warto mieć to na uwadze. I wracając do naszej rozmowy, bo temat Zbigniewa Ziobry no, nie tylko politycznie, międzynarodowo jest bardzo intensywny, ale odnoszą się do niego kolejni politycy. No i wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski zapowiedział kolejne kroki prawne w tej sprawie. Przypomnijmy sobie proszę tę wypowiedź.
2: Będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości już uruchomiło właściwe procedury.
0: No i do sprawy odniósł się też rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Posłuchajmy.
3: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny, a Zbigniew Ziobro jako człowiek niewinny, bo nie jest skazany, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tyle.
0: No i podobnie mówił też na naszej antenie Paweł Ślis z Polski 2050, mówiąc, że no, sądy działają opieszale w tej sprawie. To też pokazuje, że mamy problem z tym wymiarem sprawiedliwości, że z jednej strony oczywiście są kwestie praworządnościowe, ale z drugiej strony no, takie zwykłe, proceduralne, to trwa bardzo długo i w tym czasie takie osoby, które mają mieć przedstawione zarzuty, no, mogą robić co chcą.
1: No ale to nie trwa... długo ze względu na czyjeś lenistwo, tylko jest to celowe działanie i tutaj i część prokuratorów, i część sędziów, zwłaszcza tych blisko związanych z poprzednią władzą, no po prostu utrudnia działanie ministrowi Żurkowi. To trzeba bardzo też jasno mówić, bo ja mam wrażenie, że my za długo no staraliśmy się właśnie tak wszystko bardzo spokojnie rozwiązywać te problemy. Władza nie chciała za bardzo też tych rozliczeń przeprowadzać, licząc na to, że może no, to jakoś tam załagodzi też takie społeczne spory związane z polaryzacją, ale czym bliżej wyborów, tym bardziej widzimy, że te osoby, które no, zostały z czasów PiS-u na bardzo wysokich stanowiskach, utrudniają funkcjonowanie naszego państwa i to utrudniają w kwestiach, które także są związane z polskim bezpieczeństwem.
0: A jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to też nie możemy zapomnieć o kryptowalutach i o kryptoaktywach w Sejmie. Można powiedzieć, trwa bój albo do trzech razy sztuka. Cztery projekty mamy wzięte na tapet. Tymi projektami zajmują się posłowie. Wczoraj było pierwsze czytanie, dziś są komisje, w piątek głosowanie. Czy pani profesor widzi szansę na to, że te przepisy uda się uchwalić no, w tym, powiem kolokwialnie, deadline, bo czas jest tak naprawdę do końca czerwca, a później to już w ogóle nie będzie żadnych regulacji.
1: No, i, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, jakby to miało wyglądać, bo ten projekt z kolei PiS-u jest absurdalny. To trochę na wzór Krzysztofa Kononowicza, słynnego już. Niczego nie będzie, tak? Więc zamiast rozwiązać problem, to próbujemy całkowicie zamieść go pod dywan. Tak się nie da zrobić, nie da się zdelegalizować, zamknąć rynku kryptowalut. Z kolei pan prezydent no, bardzo szuka możliwości takiego oczyszczenia swojego dobrego imienia, bo jednak te kryptowaluty bardzo go mocno obciążają, zresztą podobnie jak PiS. My zapominamy też o tym, że te ostrzeżenia dotyczące kryptowalut, w ogóle rynku kryptowalut, one się pojawiły już nawet przed agresją Rosji na Ukrainę, bo wszyscy specjaliści od rynku finansowego widzieli, że Rosja przygotowuje się do tego, że no, i to się rzeczywiście wydarzyło, po ataku na Ukrainę została odcięta od systemu finansowego SWIFT. I Rosja, przygotowując się do tego, zaczęła bardzo mocno ingerować w rynek kryptowalut. Więc takie ostrzeżenia były i tak naprawdę te te wszystkie regulacje, one powinny

0: być najpóźniej w 2022 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny. Teraz to robimy z dużym opóźnieniem. Polacy stracili. No i tak nie bardzo też wyobrażam sobie teraz, co mogłoby się wydarzyć, bo pan prezydent już dawno przestał działać racjonalnie, więc myślę, że to, że złożył swój projekt i to jeszcze dłuższy niż ten projekt rządowy, a wcześniej jego ludzie atakowali ten projekt jako absurdalnie długi, teraz złożyli jeszcze dłuższy. No więc nie bardzo wiem, jakby z tego miał wyjść z twarzą.
1: A pani profesor wspomniała już o tym projekcie Prawa i Sprawiedliwości. On na razie procedowany nie będzie, ale rzeczywiście składa się do tego, że zakazuje obrotu kryptowalutami i nakłada sankcje w wysokości nawet do 8 lat więzienia dla tych, którzy by się trudnili takim handlem. I zastanawiam się, czy ten fikołek Prawa i Sprawiedliwości, no bo przecież ich poprzednia wersja, zresztą napisana przez Janusza Kowalskiego, który już w PiS-ie nie jest, no była bardzo liberalna. No i za prezydentem wskazywali na to, że rządowa propozycja to jest przeregulowanie. Czy to może wpłynąć na ich wynik wyborczy? Ja wiem, że czasu jest jeszcze mnóstwo, no ale to jest piłka wystawiona Sławomirowi Mentzenowi. On już w internecie skleił filmik w sztucznej, przy użyciu sztucznej inteligencji, w którym Kaczyński zakazuje wszystkiego. No a sondaże mówią, że jeśli chcieliby rządzić, no to tylko z Mentzenem. To jest koniec ewentualnej koalicji?
0: Nie wiem, czy to jest koniec koalicji. Na pewno to jest wzmocnienie Konfederacji. Ja jadąc pociągiem do Warszawy, jechałam z dwoma panami, jak się później okazało, studentami Politechniki Łódzkiej. Jeden z nich czytał książkę na temat rynku kryptowalut, więc zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. I akurat wtedy pojawiła się informacja, to było w poniedziałek, o tym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, więc poinformowałam ich, że jest taki pomysł. Więc cała droga do Warszawy już toczyła się wielka dyskusja na ten temat. Oczywiście panowie, jak to młodzi mężczyźni, są zaangażowani bardzo mocno w ten rynek kryptowalut. Jak to usłyszeli, to nie chcę powtarzać, co mówili o Prawie i Sprawiedliwości. No i oczywiście tak, to jest potencjalna, to są potencjalni wyborcy Konfederacji, przy czym oni bardzo mocno podkreślali, że ich w ogóle nie interesuje polityka, ale ze względu właśnie chociażby na takie głupoty, to oni na PiS na pewno by nie zagłosowali. Więc no, to jest taki strzał w kolano i to taki właściwie na własne życzenie, bo właściwie nie wiadomo, po co to PiS zrobiło. To nie da się zmyć już tej stygmatyzacji, że było się związanym z kryptowalutami. No, rzeczywiście lobbyści w polskim parlamencie chodzą w glorii chwały. Niektórzy są nawet posłami. I tego są takie konsekwencje. No, może też czas na poważnie porozmawiać o tym, jak wygląda lobbying w polskiej polityce, bo za chwilę możemy mieć bardzo podobną sytuację dotyczącą, nie wiem, rynku farmaceutycznego czy jakiegośkolwiek innego. To wszystko dotyczy bezpieczeństwa Polaków.
1: A jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj miała miejsce konferencja prezesa tej partii. Przyznam się, że dziennikarze spodziewali się choćby komentarza na temat kryptowalut. Okazało się, że to był apel o finansowe wsparcie partii. No i Jarosław Kaczyński mówił, że cytuję, ci, którzy nas jeszcze nie wspierają, a chcą, żeby ten zły czas w Polsce się skończył, powinni wpłacać na nasze konta, a partia potrzebuje pieniędzy, a duże koszty generuje intensywna jej działalność. To jest przekonujący apel do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli do tej pory łożyli za mało, no to może już więcej nie mogą i te problemy finansowe też będą jakąś kulą u nogi, nomen omen Jarosława Kaczyńskiego.
0: No z całą pewnością dużą konkurencję na tym prawicowym rynku politycznym, rynku idei ma Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, bo i kłopoty, wieczne kłopoty Republiki finansowe, ciągle ten kod QR się pojawia. No, ksiądz Rydzyk ma zawsze pierwszeństwo, jeśli chodzi o przelewy od emerytów i rencistów, więc no, to zaczyna być rzeczywiście poważny problem i myślę, że w tym kontekście takie łagodne traktowanie Mateusza Morawieckiego, bo w przeciwnym razie pewnie już by go w partii nie było. Natomiast Jarosław Kaczyński no, musi jednak tolerować Mateusza Morawieckiego, bo Mateusz

0: Morawiecki środki na kampanię swoją i swoich ludzi zgromadził.
1: A to będzie kolejny taki element, który może doprowadzić do dużych napięć w partii, bo to, że one są, no to wiemy. Oficjalnie te poprzednie, związane choćby ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, oficjalnie miały zostać te pożary ugaszone, ale one cały czas się tliły. A teraz Mateusz Morawiecki i jego ludzie, deprecjonując projekt swojej partii, dolewają oliwy do tego ognia?
0: Tak, i będzie, i będą dalej to robić, dlatego że oni grają na, zresztą rozsądnie bardzo, grają na tych wyborców bardziej centroprawicowych niż skrajnie prawicowych. Jarosław Kaczyński postawił na Przemysława Czarnka, licząc na to, że odbierze wyborców Konfederacji Brauna. Jak widać, to się absolutnie nie udało. Po co głosować na podróbkę, jak można mieć oryginał? Natomiast Mateusz Morawiecki właśnie próbuje się gdzieś tam sytuować bardziej w centroprawicy, czy w tej prawicy, no nazwijmy to tak, europejskiej bardziej. I no, on teraz będzie tym rozgrywającym, dlatego że czym bliżej będzie wyborów, tym będzie bardziej narastało napięcie, będzie układanie list wyborczych. I teraz Jarosław Kaczyński oczywiście będzie chciał i Przemysław Czarnek wsadzić swoich ludzi, a Mateusz Morawiecki będzie mógł powiedzieć, no tak, ale za co sfinansujecie ich kampanię, bo ja będę finansował kampanię moich ludzi. I to może pogłębiać jakiś kryzys i wzmacniać pozycję Morawieckiego.
1: Jeśli chodzi o te zbliżające się wybory, to gdyby one odbyły się w najbliższą niedzielę, to według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, koalicja rządząca by rządu nie obroniła. W takim rozdaniu większość, gdyby się na to zdecydowały, miałyby partie w postaci Prawa i Sprawiedliwości i dwóch konfederacji. To jest taki dzwonek alarmowy dla koalicji Donalda Tuska, bo zgodnie z tym sondażem choćby do Sejmu nie wchodzi Polskie Stronnictwo Ludowe, wynik 4,1%, no i spadek o 0,5 punktu procentowego. Czy raczej, biorąc pod uwagę niedoszacowanie ludowców, to raczej nie jest jeszcze moment, żeby się bać?
0: Moment, żeby się bać, to zawsze jest. Mhm. Zwłaszcza, że błędem powtarzalnym od lat Koalicji Obywatelskiej jest właśnie niedocenianie zagrożeń i trwanie w takim przekonaniu, że właśnie wystarczy ta ciepła woda w kranie, a skoro sytuacja gospodarcza i tak dalej jest dobra, to... Natomiast ważne jest to, co się dzieje w ochronie zdrowia i to się absolutnie może zemścić. Ważne jest właśnie to, co się dzieje w służbach i ten brak rozliczeń, który z każdym kolejnym miesiącem może powodować, że coraz więcej spraw będzie sabotowanych. Oczywiście to jest też kwestia tego, że te sondaże dają owszem władzę, gdyby prawicy, gdyby Jarosław Kaczyński zaakceptował wspólne rządy z Grzegorzem Braunem. A tutaj wielokrotnie się wypowiadał na ten temat, że nie widzi takiej możliwości. Tak czy inaczej te ruchy z ostatnich dni Koalicji Obywatelskiej, chociażby kwestia związków transkrypcji tych małżeństw i związków jednopłciowych, świadczy o tym, że tam jest jakaś refleksja nad tym, że trzeba nawet nie tyle znaleźć nowych, co odzyskać wyborców, których się straciło, bo to, co wynika też z tych badań, to jest fakt, że część wyborców z 2023 roku jest dość mocno zniechęcona. Ona nie pójdzie zagłosować na prawicę, tylko w ogóle może zostać w domu. I to są między innymi osoby, dla których ważne są kwestie praw kobiet, praw osób LGBT i tak dalej. Stąd myślę, te słowa Donalda Tuska, tam padło jedno ważne zdanie, przepraszam. Więc myślę, że w tym kontekście trzeba rozpatrywać właśnie to zdanie.
1: I dalszy rozwój sytuacji śledzić będziemy w Polskim Radiu 24. Razem z nami była pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję również państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje.
2: Społeczne. Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności.

0: bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek dobre wieści dla kierowców. Program CPN, ceny paliwa niżej, zostanie przedłużony do końca maja. Informację przekazał minister energii Miłosz Motyka. Zapewnił, że dzięki zapasom paliwa nam nie zabraknie.
4: Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja.
3: Minister podał także maksymalne ceny na jutro. Za 95 zapłacimy 6,39, za benzynę 98 6,98, a za olej napędowy 6,92 zł. Rozporządzenie wprowadzające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych może zostać podpisane jeszcze w tym tygodniu, zapowiada minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że uzgodnienia w tej sprawie z resortem spraw wewnętrznych są już na końcowym etapie.
5: Końcówka tej drogi jest już zapisana deklaracją premiera i w tym tygodniu wierzę, że podpiszę rozporządzenie, które wyślę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby zdobyć drugi podpis i żeby w Polsce prawo obowiązywało.
3: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zlecił wczoraj premier Donald Tusk. Decyzja to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. W całym kraju zapadło kilka podobnych wyroków. Ponad 200 rosyjskich dronów zaatakowało Ukrainę. Jedna grupa bezzałogowców nadleciała z Białorusi i znalazła się nad Czarnobylem. Kolejne jednostki przekroczyły ukraińską przestrzeń powietrzną od strony Morza Czarnego. Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie chcieli przełamać obronę powietrzną i zaatakować cywilów. Kilka osób odniosło obrażenia. Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę Polska poderwała myśliwce i śmigłowce. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Nasze wojsko monitoruje sytuację. Naziemne systemy obrony powietrznej są w stanie najwyższej gotowości. Na koniec Niemcy i niecodzienny proces. Na ławie oskarżonych zasiadł youtuber, który wszedł na mecz otwarcia piłkarskiego Euro 2024 jako fałszywa maskotka. Dzięki przebraniu oglądał mecz z okolic Murawy. To spotkanie Niemcy-Szkocja. A teraz odpowiada za oszustwo i fałszerstwo.
6: To było dziennikarstwo śledcze, twierdzi Marvin Wildhage. YouTuber według jego aktualnej wersji deklaruje, że sprawdzał procedury bezpieczeństwa i do ostatniej chwili miał mieć nadzieję, że nie zostanie wpuszczony. Przebranie i fałszywa akredytacja pozwoliły mu jednak wejść nie tylko na stadion, ale i na boisko w pobliżu piłkarzy. W opublikowanym w internecie filmiku z ponad 3 milionami wyświetleń Wildhage udokumentował swoją obecność na płycie stadionu. W nagraniu mówił, że to prank, czyli żart do pokazania w sieci. Twórca internetowy jest oskarżony o fałszerstwo i uzyskanie świadczenia poprzez oszustwo. Prokuratura domaga się przed sądem w Monachium blisko 23 tysięcy euro kary.
3: O czym z Berlina mówił Adam Górczewski.
7: Trzy minuty po godzinie 13.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Zaczynamy od zapowiedzi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które mówi o tym, że przekazało już amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W tym piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych. No to połączmy się z Sejmem. Tam jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Michale, czy jest szansa na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry do kraju?
9: No, nadzieja cały czas jest i wydaje się, że szanse też są, choć posłowie koalicji rządowej

0: Przyznają otwarcie, że nie będzie to po pierwsze łatwe, a po drugie może być to proces długotrwały. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski był właśnie pytany przez dziennikarzy o kontakt. Po pierwsze o kontakt ze stroną amerykańską, a po drugie o szansę na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry do Polski. No i to posłuchajmy, jak odpowiedział Radosław Sikorski.
1: Będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco. Oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości już uruchomiło właściwe procedury.
0: Rząd przekazał również notę dyplomatyczną amerykańskiej ambasadzie. No i oczekuje tam pewnych wyjaśnień w sprawie Zbigniewa Ziobry. Generalnie posłowie koalicji rządowej chwalą działania podejmowane przez polską dyplomację. Chwali je m.in. szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która swego czasu przecież wzywała wielokrotnie Zbigniewa Ziobrę właśnie na przesłuchanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Mowa o Magdalenie Sroce z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Jeżeli potwierdzają się informacje, a widzimy, że strona amerykańska na zapytania ze strony prokuratury nie odpowiada, no to jednak przy wcześniejszych deklaracjach, że nie znajdzie miejsca schronienia Zbigniew Ziobro w Stanach, no dochodzi do pewnego dysonansu i myślę, że warto by było, żeby strona amerykańska to wprost usłyszała.
0: W samej koalicji rządowej różne głosy pojawiają się w sprawie działań prokuratury, a następnie sądów właśnie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Część polityków koalicji rządowej, jak na przykład wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, otwarcie krytykuje działania prokuratury. Inni działań prokuratury bronią, na przykład posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś mówi, że na dziś prokuratura działa niezależnie od polityków, no i stąd podejmuje suwerenne decyzje i choć te decyzje może nie są idealne, to jednak są decyzjami niezależnymi od władzy, czego nie było zdaniem posłanki Koalicji Obywatelskiej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o samo Prawo i Sprawiedliwość, to w tej partii również pewne podziały, a politycy różnie oceniają samą postawę Zbigniewa Ziobry. Jedni uważają, że były minister sprawiedliwości, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości, szkodzi wizerunkowo partii. W tej grupie jest Grzegorz Lorek, natomiast poseł Michał Wójcik uważa, że sprawa Zbigniewa Ziobry to przede wszystkim katastrofa wizerunkowa obecnego rządu.
3: W tak chwili obecnej stanowi kotwicę, tu się zgadzam.
4: Próbuje się to odwrócić oczywiście w niektórych mediach, ale tego się nie odwróci. To jest porażka całego rządu. Nie dowieźli spraw ani służby zdrowia, ani budżetu, a nawet nie mają zdjęcia ze Zbigniewem Ziobrą.
0: Nie mają zdjęcia, ale wierzą w to, że prędzej czy później te zdjęcia Zbigniewa Ziobry na ławie oskarżonych pojawią się w polskich mediach. Tak w to wierzą politycy koalicji rządowej. Czy tak się wydarzy? No zobaczymy. Procedura ekstradycyjna na pewno nie będzie łatwa i na pewno nie wydarzy się szybko. No, ale jest generalnie wiara w koalicji rządowej, przynajmniej w części koalicji rządowej, zwłaszcza wśród polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, że uda się tę sprawę zakończyć do końca obecnej kadencji parlamentu.
5: No, ani szybko, ani też Stany Zjednoczone małe nie są. Będziemy to śledzili. Za te relacje bardzo dziękujemy Michałowi Fabisiakowi.
0: Dziękuję również.
5: Komentarz. No ale teraz porozmawiajmy o tym, jak do tego mogło dojść. Razem z nami amerykanista z Warsaw Enterprise Institute, dr Krzysztof Winkler. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
5: Panie doktorze, jak to się mogło stać, że ktoś, kto jest poszukiwany listem gończym w jednym z europejskich państw, nie ma paszportu takiego normalnego, tylko genewski, może od tak po prostu polecieć do Stanów Zjednoczonych?
6: No właśnie dlatego, że ma ten paszport genewski wystawiony przez rząd Węgier, były minister Ziobro mógł się poruszać swobodnie. Poza tym brak jest europejskiego nakazu aresztowania, bo cały czas toczą się procedury, więc no, nie było w zasadzie formalnych podstaw do tego, żeby go w jakiś sposób zatrzymać. Poza tym z tego, co podają media, Zbigniew Ziobro przebywa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych na wizie dziennikarskiej podpisanej przez samego prezydenta Donalda Trumpa, co w tej strukturze obecnej administracji powoduje, że raczej w najbliższym czasie na terenie Stanów Zjednoczonych pewnie zostanie.
5: A czy możemy to uznać, czy Polska może to uznać za akt wrogi wobec Polski? No bo takie głosy pojawiają się wśród polityków koalicji rządzącej, że no nie tak postępują sojusznicy.
6: No właśnie, problem polega na tym, że to chyba nie jest, jeżeli tak to odbiera rządzący, no to dobrze, ale to jest raczej jak wrogi wobec tej koalicji ze strony administracji amerykańskiej. Jeśli już może to być jakikolwiek wrogi, jak na to jest po prostu.

0: wykonanie pewnych czynności proceduralnych, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Natomiast nie wobec Polski, raczej wobec tego rządu. Ja bym tutaj to umieścił w takim kontinuum czasowym powiązanym jeszcze z wystąpieniem wiceprezydenta J.D. Vance'a w zeszłym roku na konferencji monachijskiej, w którym on wypowiedział się wprost, że zagrożeniem w Europie jest również problem wewnętrzny, problem z wolnością słowa, problem z różnymi wpływami, które w opinii wiceprezydenta Vance'a są wprowadzane przez Unię Europejską. I do tego dodałbym to starcie między ambasadorem Rozem i marszałkiem Czarzastym, gdzie ambasador Roz wprost powiedział, że kontaktów z marszałkiem nie będzie, więc nie ma co ukrywać, że sytuacja czy stosunki między rządem polskim a obecną administracją amerykańską są w najlepszym razie napięte, więc tutaj też nie zdziwiłbym się, znając też charakter Donalda Trumpa, że część tych działań jest właśnie motywowana tym podejściem.
1: A biorąc pod uwagę to właśnie, jaka narracja się pojawia, mówiąca między innymi o wrogości, o jakimś geście, który był nieprzychylny Polsce, to też może zaognić te stosunki na linii Warszawa-Waszyngton? No bo to pewnie jakoś dotrze do Amerykanów.
0: Myślę, że tak, natomiast to może zaognić raczej stosunki bezpośrednie między rządem a administracją amerykańską. Ja bym zwrócił uwagę na pewien fakt właśnie z wypowiedzi ambasadora Roza. On, zrywając de facto kontakty z marszałkiem Czarzastym, stwierdził, że osoba właśnie marszałka wpływa negatywnie na stosunki polsko-amerykańskie. Czyli to jest tak, jakby Amerykanie oddzielali w tym momencie Polskę od jej obecnego rządu. To znaczy widać ewidentnie, że Amerykanie mają tu swoje interesy i będą je w jakiś sposób ukrywać, natomiast nie jest to tak, że wszystkie środowiska w Polsce będą traktowane negatywnie ze strony amerykańskiej, no bo choćby środowisko kancelarii prezydenta ma, przynajmniej do tej pory, bardzo dobre relacje z Waszyngtonem i nie ma problemów w kontaktach z administracją amerykańską, a rząd takie problemy ma już od dłuższego czasu.
1: To tyle, jeśli chodzi o ten Zachód, patrząc z naszej perspektywy na Daleki Wschód, panie doktorze, chciałbym spojrzeć, bo tam wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie i zastanawiam się, jak silną pozycją prezydent Stanów Zjednoczonych poleciał do Pekinu? Czy to jest rzeczywiście szansa na to, żeby wypracować jakieś uzgodnienia, wielkie porozumienie, posługując się językiem Donalda Trumpa? Czy raczej będzie to kwestia tego, że będzie to spotkanie, ale to raczej amerykański przywódca będzie tym petentem?
0: Trudno powiedzieć, dlatego że obie strony mają swoje atuty i mają swoje też słabości. Na pewno atutem Amerykanów jest to, że udało się odciąć 20%, mniej więcej 20% zaopatrzenia ropy i gazu ziemnego dla Chin, to znaczy Wenezuela, i teraz podwójne zamknięcie ciśnienia Hormuz. Jest też kwestia tego, że oczywiście chińska gospodarka się rozwija, Chińczycy mają duże zapasy ropy, natomiast ich gospodarka rozwija się, ale w coraz wolniejszym tempie. Tam też nie jest pozbawiona problemów, aczkolwiek przewaga Chin nad Ameryką jest taka, że Chiny mają cały czas działający potencjał przemysłowy, a Stany Zjednoczone są w procesie odbudowywania w zasadzie swojego zaplecza przemysłowego, bo jak stwierdził profesor Michta, w ciągu ostatnich 20-30 lat stracili 30% tego zaplecza na własne życzenie, można tak powiedzieć, prowadząc różnego rodzaju eksperymenty społeczne i gospodarcze, nie zawsze trafne. To, co ciekawe, w międzyczasie, niejako w cieniu wojny w Iranie, miało dojść do porozumienia, które miał negocjować Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu amerykańskiego, dotyczące tego, że jednak dolar będzie miał taką pozycję dominującą dalej na rynkach światowych, ale zostanie powiązany z juanem. I takie doniesienia się pojawiły. Jeżeli tak będzie, to by oznaczało, że faktycznie tutaj mamy już porozumienie między tymi dwoma największymi państwami. Być może tego typu informacje też się w komunikacie końcowym pojawią, ale ponieważ sytuacja jest dynamiczna, jak to w ostatnim czasie, to trzeba będzie poczekać po prostu na wynik tych rozmów, na to, co zostanie ogłoszone i ewentualnie jakie wnioski będzie można z tego wyciągnąć.
1: A czy może nam nieco podpowiedzieć, jeśli chodzi o pozycję Donalda Trumpa, jego narracja w jego mediach społecznościowych, bo tak na dobrą sprawę to pamiętam, w marcu on deklarował, że to będzie monumentalne wydarzenie, ale już w ubiegłym miesiącu pisał,

0: że od Si nie oczekuję niczego innego niż tylko wielkiego, szczerego uścisku.
1: No właśnie, tutaj
0: pytanie,
1: jest
0: jak interpretować ten uścisk też.
1: No właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi. Pytanie, jak to interpretować? Pytanie, jak interpretować w ogóle wypowiedzi prezydenta Trumpa, bo część obserwatorów życia politycznego na świecie w tej chwili skłania się do wniosku, że trzeba obserwować to, co prezydent Trump robi, a nie to, co mówi. I chyba tak jest najlepiej, dlatego tutaj będziemy musieli po prostu poczekać na wyniki rozmów, bo tak będzie najbezpieczniej. Opieranie się na tweetach prezydenta Trumpa, który jednego dnia potrafi powiedzieć jedną rzecz, drugiego dnia potrafi powiedzieć drugą rzecz, no to właśnie może oddawać czy aktualny charakter, czy aktualny stan wiedzy prezydenta, natomiast lepiej jest obserwować to, jak prowadzone są działania i tutaj oczywiście Chińczycy mają swoje atuty, ale trzeba też pamiętać, że w ostatnim czasie Amerykanie przejęli w zasadzie całą zachodnią półkulę, bo ostatnim punktem, gdzie jeszcze Chińczycy mogą mieć zaczepienie, to jest Kuba, ale Kuba zgodnie z oficjalnym komunikatem tamtejszego rządu prowadzi już negocjacje z Amerykanami w sprawie przyszłości, swojej przyszłości w ogóle. Wenezuela została przyjęta, Peru zastanawia się nad ponownym uznaniem Tajwanu, Argentyna nie przyjęła oferty kupna chińskich myśliwców, kupiła myśliwce F-16, została wsparta też pieniędzmi amerykańskimi pod koniec zeszłego roku, co umożliwiło zwycięstwo partii prezydenta Milei, więc tutaj mamy ze strony amerykańskiej, no oczywiście nie zapominajmy o Panamie i przejęciu obu portów na końcu tegoż kanału od firmy CK Hutchinson, mamy też porozumienie amerykańsko-marokańskie w sprawie współpracy w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej. Mamy Egipt, który od lat współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, czyli mamy kanał Suezki. Mamy Cieśninę Ormus, no to jest kwestia wojny z Iranem, ale mamy też porozumienie z Indonezją. I to porozumienie umożliwia współpracę również wojskową w rejonie Cieśniny Malakka, kolejnej cieśniny, która jest strategicznie ważna dla Chin, czy to w eksporcie towarów, czy imporcie surowców energetycznych dla Chin. Więc tutaj Amerykanie troszeczkę zmienili swoją pozycję w stosunku do ostatnich rozmów, które odbyły się w Korei Południowej. Chińczycy dalej utrzymują dominację, jeśli chodzi o wydobycie i rafinację metali ziem rzadkich i to jest poważny i mocny argument, jeśli chodzi o Chiny. Natomiast no, Amerykanie w międzyczasie podpisali też szereg porozumień ze swoimi sojusznikami, zwłaszcza azjatyckimi, ale też europejskimi, dotyczących właśnie współpracy w tym zakresie. I też ta awantura o Grenlandię, można powiedzieć, z tymi bombastycznymi tweetami i wypowiedziami prezydenta Trumpa, że chodzi o przejęcie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Porozumienie, które zostało zawarte, pozwala Amerykanom w zasadzie na swobodne działanie na Grenlandii, jeśli chodzi o kwestie baz wojskowych, instalacji wojskowych, a także na wydobycie właśnie metali ziem rzadkich, które tam są też obecne. Więc Amerykanie próbują tą lukę zamknąć. Oczywiście wybudowanie zdolności, jeśli chodzi o wydobycie i rafinację metali ziem rzadkich, musi potrwać, więc spodziewałbym się, że obie strony z różnych przyczyn, ale będą chyba raczej dążyły do tego, żeby podtrzymać to zawieszenie broni wynegocjowane w Korei Południowej, aczkolwiek może się okazać, że któraś ze stron ma jeszcze takie atuty, które pozwolą jej no, w sposób bardziej agresywny wynegocjować lepsze dla siebie warunki.
0: A jeśli chodzi o napięcia, które mogą się pojawić, no to w ostatnich dniach amerykańska administracja oskarżała Pekin o choćby o dzielenie się informacjami z Iranem, które to mogły posłużyć Iranowi do ataku na amerykańskie jednostki. Z drugiej strony mamy też doniesienia o tym, że Iran stawia na kolej i koleją chce do Chin swoje towary wozić i koleją sprowadzać w związku z blokadą cieśniny Ormus. To może być ten element, który te stosunki, te rozmowy no nieco nadszarpnie, bo już mieliśmy dość ostrą reakcję ze strony chińskiego MSZ-u. Ona może być podtrzymana przez Xi?
1: Myślę, że tak, bo to już jest, w tym momencie mamy rozgrywkę dotyczącą no, tworzenia się zrębów nowego porządku światowego i żadne z mocarstw nie może sobie pozwolić na zbyt znaczące ustępstwo, no bo to i wizerunkowo i praktycznie może później się odbić negatywnie na ich pozycji. Oczywiście jest to kwestia alternatywnej drogi eksportu irańskich towarów czy importu dla Iranu towarów pochodzących z Chin. Oczywiście no, linia kolejowa nie zastąpi w całości transportu morskiego, który jest i pewnie będzie jeszcze przez jakiś czas najbardziej efektywnym sposobem przewożenia towarów. Natomiast no, tutaj ta kwestia może się w rozmowach pojawić. Pytanie, czy się pojawi w komunikacie końcowym i jak obie strony na to zareagują. Natomiast oprócz Chin to Rosja też według doniesień prasowych miała dostarczać koordynatów celów, jeśli chodzi o instalacje amerykańskie czy siły amerykańskie w rejonie Zatoki.

0: Perskiej. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Amerykanie dostarczają podobnych koordynatów Ukrainie w wojnie z Rosją, no to w logice takiej rywalizacji, z którą mamy do czynienia, no, takiej, która no, ostatnio miała miejsce powiedzmy na początku XX wieku, a pewnie bardziej nawet w wieku XVIII czy na pewno XIX, no to w tym momencie tego typu działania no, są z punktu widzenia mocarstw, które je prowadzą, jak najbardziej uzasadnione.
1: A co takiego powinno albo mogłoby się stać, panie doktorze, żeby notowania republikanów przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi się poprawiło? Mamy najnowszą informację, jeśli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Inflacja najwyższa od 3 lat, 3,8%. Pierwszy raz od 2003 roku. Ceny rosną szybciej niż płace.
0: No właśnie, to jest kwestia ekonomiczna. Wybory połówkowe to jest w zasadzie za każdym razem referendum nad polityką obecnej administracji. Jeżeli faktycznie do listopada, czy przed listopadem lepiej powiedzieć, sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych się nie poprawi, to znaczy ta inflacja utrzyma się wysoka, będą przede wszystkim wysokie ceny paliw. A biorąc pod uwagę odległości w Stanach Zjednoczonych, to jest ważny składnik budżetu gospodarstw rodzinnych, czy w ogóle rodzin amerykańskich i firm, no to w tym momencie oczywiście te notowania mogą być słabsze. Do tego musimy jeszcze wziąć pod uwagę te operacje tak zwane gerrymander, czyli takiego kreślenia okręgów wyborczych w poszczególnych stanach, które faworyzują jedną lub drugą partię. Trzeba pamiętać, że Partia Demokratyczna już wcześniej zdyskontowała, można powiedzieć, swoje okręgi wyborcze, natomiast Partia Republikańska dopiero zaczyna to robić w Stanach, w których ma wpływ na zakreślanie tych okręgów, więc to też będzie miało pewnie wpływ na ostateczny wynik wyborów. Ale główną kwestią będzie właśnie stan gospodarki, tego jak Amerykanie będą odczuwać to w swoich portfelach, jak będą odczuwać, czy faktycznie żyje im się lepiej, czy żyje im się gorzej. Też od jakości kandydatów, których obie partie wystawią. Historyczny wzór jest taki, że partia rządząca traci przynajmniej jedną izbę kongresu. Mówi się tutaj o Izbie Reprezentantów. Senat jest bardziej wątpliwy, jeśli chodzi o możliwości przejęcia go przez Partię Demokratyczną. No ale oczywiście na dzień dzisiejszy wszystkie scenariusze są w grze, dlatego że mamy pół roku do wyborów i jeszcze dużo może się zdarzyć. Oczywiście gdyby udało się na przykład przekierować część wydobycia amerykańskiego i rosnące wydobycie wenezuelskie na rynek amerykański, zbić ceny paliw, no to automatycznie przełoży się to też na poziom inflacji, no i przełoży się też na poziom życia Amerykanów. Być może tego typu działania zostaną podjęte. Na razie jesteśmy w sytuacji, w której dane za kwiecień wskazują właśnie rosnącą inflację 3,8%, ponad nawet to, co na przykład dziennik Wall Street Journal i eksperci przez niego ankietowani przewidywał. Więc to jest potencjalny atut dla kandydatów Partii Demokratycznej. Natomiast no, pytanie będzie takie, czy ta partia będzie w stanie wystawić kandydatów wybieralnych poza wielkimi miastami, bo jednak skrzydło progresywne, które w tej chwili tam dominuje, no, ma taką agendę, która wyjściowo dla amerykańskiego społeczeństwa jest na poziomie 70-30, 80-20 na niekorzyść Partii Demokratycznej. Więc tutaj myślę, że pomogłoby demokratom skupienie się na kwestiach gospodarczych, a pozostawienie kwestii powiedzmy tożsamościowych i kulturowych gdzieś z boku. Pytanie, czy oni będą do tego zdolni, a z drugiej strony, czy republikanie będą potrafili zdyskontować jednak pewne pozytywne trendy, które zarysowały się od stycznia 2025 roku i obronić po prostu swoją większość w kongresie. No ale tak jak mówię, to jest jeszcze kwestia pół roku. Tutaj no, jakiekolwiek przewidywania w tej chwili no, to są mgliste i jednoznacznie nie da się nic powiedzieć.
1: No i dosłownie 2 minuty temu w trakcie naszej rozmowy na lotnisku w Pekinie wylądował Air Force One. Maszyna majestatycznie sunie teraz po płycie lotniska na miejsce, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie przywitany. A wracając jeszcze do prezydenta Stanów Zjednoczonych, nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski zapytał dziś Donalda Trumpa, jeszcze zanim on odleciał na lotnisko, o to, czy umówił się z Putinem, że Rosja dostanie cały Donbas. Amerykański przywódca krótko odpowiedział nie. Ale to jest kolejne pytanie o to, czy Stany Zjednoczone jeszcze są zainteresowane tym, co dzieje się na Ukrainie, bo te rozmowy, negocjacje, w których Amerykanie przecież poniekąd pośredniczyli, no one utknęły w jakimś martwym punkcie i nie widać, żeby w najbliższym czasie mogło coś się wydarzyć w tej kwestii. Amerykanie już nie są zainteresowani zakończeniem, użyję narodowego,

0: racji Donalda Trumpa, 9 wojny?
1: To nawet nie o to chodzi. Nawet gdyby takie propozycje ze strony rosyjskiej padły dotyczące Donbasu, no to Stany Zjednoczone nie bardzo mogą sobie pozwolić na tego typu działania, ponieważ mamy sytuację taką, że kryzysy na obszarze Euroatlantyku i Indo-Pacyfiku są ze sobą w jakiś sposób powiązane. To nie jest tak, że wynik wojny na Ukrainie nie ma wpływu na Indo-Pacyfik i kryzysy na Indo-Pacyfiku nie wpływają z kolei na Europę. Tutaj jest to uważnie obserwowane. Japończycy na przykład uważają, że sprawa zatrzymania Rosji na Ukrainie jest szalenie ważna, bo jeżeli Rosja zostanie zatrzymana na Ukrainie, no to zmniejsza to szanse agresywnych działań Chin z kolei na Indo-Pacyfiku. Więc tutaj nie sądzę, żeby Amerykanie mieli się zdecydować na tego typu działania. Trzeba też pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Obecna amerykańska administracja ma bardzo negatywną prasę wśród elit liberalno-lewicowych amerykańskich, zaplecza partii demokratycznej i zaplecza medialnego tejże partii. No i niestety, biorąc pod uwagę spoistość na przykład chińskiego społeczeństwa, w Stanach Zjednoczonych tej spoistości nie ma. Wystarczy powiedzieć, że były kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Tim Walz, na kongresie socjalistycznym w Hiszpanii miał powiedzieć, że działania Stanów Zjednoczonych wobec Iranu są działaniami faszystowskimi. To w warunkach prowadzenia wojny z ust aktywnego gubernatora stanu Minnesota, byłego kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, no jest bardzo niezwykłym działaniem, no bo to po prostu uderza we własne państwo. I niestety duża część tych elit tak działa, więc duża część informacji, które my dostajemy właśnie ze strony mediów liberalno-lewicowych, ma zabarwienie negatywne. I tutaj podchodziłbym do tych informacji z dużą ostrożnością, raczej próbował je zbalansować, popatrzeć na wskaźniki, bo i to, co się dzieje faktycznie na miejscu, bo to jest bardziej odpowiednie. Niestety mamy do czynienia cały czas z tą taką wojną kulturową, która dotyczy również zachodniej Europy, czy szerzej zachodu szeroko pojętego, więc tutaj no, jest kwestia też dobrania informacji takiego, które naprawdę oddadzą tą rzeczywistość, w której żyjemy, a nie rzeczywistość kreowaną przez przeciwników politycznych z obu stron.
0: No, a jeśli chodzi o to, co na Ukrainie, to mamy nową informację, którą podała nasza wysłanniczka z kolei do Bukaresztu, Agnieszka Drążkiewicz. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkają się dziś w Bukareszcie. Dojdzie do tego na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. Będziemy to śledzili w Polskim Radiu 24. I panie doktorze, jeszcze jedno pytanie właśnie w związku z tym wydarzeniem. Czy Polska, biorąc pod uwagę to, jaki stosunek do prezydenta naszego kraju ma amerykańska administracja, mogłaby być pomostem? Bo kiedyś mówiło się, że była. Później ta kwestia Ukrainy nieco bardziej napięta, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego. A jest tutaj przestrzeń na to, żeby na powrót polski prezydent mógł może nie tyle lobbować, co działać na rzecz zakończenia tej wojny.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj, tak jak pan doktor zauważył, no, ocenienie prezydenta ma w miarę dobre relacje z administracją amerykańską, czy wręcz dobre relacje. Więc myślę, że w spotkaniach czy rozmowach między tymi dwoma ośrodkami władzy oczywiście temat może się pojawić. I z punktu widzenia polskiego interesu narodowego jak najbardziej kwestia może być promowana. Zresztą to, że Ukraińcy uznali działania prezydenta Nawrockiego za niezbyt przyjazne wobec nich, wynika z tego, że po prostu wcześniej Polska generalnie spełniała wszystkie prośby ukraińskie. No i Ukraińcy przyzwyczaili się do tego, że Polska te rzeczy spełnia. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się polityk, który zaczął po prostu formułować polski interes narodowy, bez wrogości do Ukrainy, tylko po prostu dbając o nasz interes, no to w tym momencie ten moment takiego zawahania po stronie ukraińskiej się pojawił. Ale oczywiście tak, jak najbardziej byłoby to dobre, no bo bylibyśmy w tym momencie aktywnym aktorem, jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, o jej wymiar bezpieczeństwa, no co oczywiście tak czy inaczej buduje naszą pozycję w relacjach międzynarodowych.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił amerykanista z Warsaw Enterprise Institute dr Krzysztof Winkler. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sąd odrzucił wniosek, przyspieszenia prac nie będzie. Chodzi o areszt Zbigniewa Ziobry. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce i monitoruje granice. Jedna podróż, jeden bilet. Unia chce ułatwić wycieczki po Europie. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie będzie nowego, wcześniejszego terminu posiedzenia w sprawie aresztu Zbigniewa Ziobry. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek prokuratury. Powód to między innymi obszerny materiał dowodowy, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: W uzasadnieniu wskazano, że sprawa jest obszerna, jeżeli chodzi o zawartość materiału dowodowego, że skład jest trzyosobowy, rozpoznający zażalenia, więc każdy z sędziów musi się zapoznać z tym materiałem dowodowym. Te wszystkie okoliczności powodują, że ten termin wrześniowy jest terminem, który wciąż obowiązuje.
1: 8 września sąd rozpatrzy zażalenie obrońców Ziobry na areszt. Jeśli decyzja zostanie utrzymana w mocy, to otworzy śledczym drogę do ścigania byłego ministra poza granicami kraju. Prokuratura, przypomnijmy, chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS-u wyjechał z Węgier do USA. Koniec z pseudomedycznymi terapiami i bezkarnością pseudospecjalistów. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć nawet 1 000 000 złotych kary za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnych z wiedzą medyczną. Rząd niebawem wyśle do Sejmu ustawę Lex Szarlatan. Ma ona ukrócić działalność, która zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. No, problem jest poważny. Szczegóły zna Michał Makowski.
3: Terapia z wykorzystaniem sygnału elektromagnetycznego wytwarzanego przez ciało pacjenta lub leczenie zaburzeń psychicznych wyciągiem z muchomora. Przykłady szkodliwych pseudomedycznych praktyk można mnożyć, stwierdził rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
4: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Brousa jako alternatywa dla chemio i radioterapii.
3: Rzecznik praw pacjenta będzie oficjalnie ostrzegał przed szarlatanami działającymi w ramach gabinetów medycyny alternatywnej. Jeśli postępowanie wykaże działanie na szkodę pacjentów, rzecznik wyciągnie konsekwencje.
4: Nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową do wysokości 1 000 000 zł.
3: Projekt ustawy ma stanowić również narzędzie do walki z medyczną dezinformacją, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną, wiarygodną, uleczy.
3: Już niebawem ustawa przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia trafi pod obrady Sejmu. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę Polska poderwała myśliwce i śmigłowce. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Nasze wojsko monitoruje sytuację przy granicy, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski.
6: Śmigłowce oraz myśliwce są już w powietrzu po to, by zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach graniczących z Ukrainą. Tych dronów jest znaczna ilość. Obserwujemy je i jesteśmy już w powietrzu po to, żeby być gotowym do ewentualnej reakcji na jakiekolwiek zagrożenie.
1: Przed południem ponad 200 rosyjskich dronów zaatakowało Ukrainę. Jedna grupa bez załogowców nadleciała z Białorusi w kierunku Czarnobyla, a druga z nad Morza Czarnego. W wyniku ataku w mieście Chmielnicki w centrum Ukrainy 2 osoby zostały ranne. Drony skierowały się na południe i zachód Ukrainy. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające kolejowe wycieczki po Europie. Dobre wiadomości dla pasażerów ma Beata Płomecka.
7: Z Warszawy do Madrytu pociągiem z jednym biletem to ma być możliwe. Komisja Europejska podkreśla, że już czas, by usunąć bariery. Wskazuje na utrudnienia przy wyszukiwaniu biletów kolejowych na międzynarodowych trasach, przy porównywaniu cen różnych przewoźników, a później przy rezerwacjach.

0: połączeń w Europie. Bruksela chce, by na specjalnych platformach internetowych dostępne były wszystkie bilety. Jeden system sprzedaży biletów, większy wybór, komentował wiceprzewodniczący komisji Raffaele Fitto. A tak mówił komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas. Europejczycy będą mogli jednym kliknięciem kupować bilety na trasach międzynarodowych. Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę podczas podróży. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na koniec Warszawa i wrażenia ósmoklasistów po ostatnim egzaminie. Dziś pisali test z języka obcego. 98% zdających wybrało angielski. Jak poszło?
2: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
3: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło dla sieci album ze zdjęciami.
4: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
5: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej. W sensie niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
6: Okay. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ponad 90 będzie na spokojnie.
1: Tak mówili nam uczniowie ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie. Wyniki poznają 3 lipca. Liczy się każdy punkt. Od tego zależy, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum lub technikum.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do końca dnia w pogodzie niewiele się zmieni, będzie pochmurno i przelotnie popada. Na zachodzie i północy mogą pojawić się burze. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
8: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
7: Autopromocja.
9: 6,5 minuty po godzinie 14.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Obserwujemy sytuację bezpieczeństwa za naszą wschodnią granicą. Wiemy, że trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny. Najeźdźcy używają do niego rakiet i dronów kamikadze. Polskie wojsko informuje o tym, że poderwano myśliwce polskie i sojusznicze oraz śmigłowce, a także latający radar. Jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo i jak to bezpieczeństwo dzięki pieniądzom z unijnego programu SAFE będziemy mogli wzmacniać? O tym już teraz rozmawiać będziemy.
7: Komentarz.
9: A razem z nami ekspert do spraw obronności, pan Wojciech Łuczak. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Panie Wojciechu, spoglądam na komunikaty, które zza wschodniej granicy do nas dochodzą, bo jeszcze przed południem mówiliśmy o 200 dronach, które miały zaatakować Ukrainę, a teraz kolejna duża fala bezzałogowców. To już jest kolejny raz, kiedy Rosjanie taki schemat stosują. Ta pierwsza fala to była po to, żeby kolokwialnie powiem zmęczyć ukraiński system obrony?
11: I wyeksploatować zasoby kontrśrodków. Nawet jeśli te rakiety lub różne inne środki do zwalczania bezzałogowców znajdą się w magazynie, to trzeba je załadować na wyrzutnie. To jest powtórka, jest pewnym rodzajem taktyki, który ma nie zmęczyć, ile wyeksploatować zasoby. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej te informacje dostajemy o tym, z jakich kierunków nadlatują. Gdzie, kiedy, czy jest niebezpieczeństwo przekroczenia naszej granicy, dostajemy z czegoś, co jest nam absolutnie w tej chwili niezbędnie potrzebne, mianowicie z samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia powietrznego. Niedawno w dyżurze były takie samoloty włoskie, są to najnowocześniejsze na świecie i one startowały z bazy w Estonii. I mogą wisieć bardzo długo i to jest, mam nadzieję, że to jest oręż, który również pozyskamy za pomocą SAFE-u. Ale wracając do Ukrainy, chcę powiedzieć tak, że Bo pewnie państwo się zastanawiają, po co te śmigłowce są potrzebne.
9: Otóż... No właśnie, bo to jest chyba coś nowego, przynajmniej jeśli chodzi o komunikaty dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
11: No więc bardzo się cieszę, że wreszcie nie jesteśmy

Nie zachowujemy się jak pępek świata i nie instruujemy Ukraińców, którzy z powodzeniem walczą już kilka lat, tylko po prostu stosujemy ich metody. To Ukraińcy zastosowali metodę zwalczania bezzałogowców za pomocą ognia z działka z wielolufowego z śmigłowcem Mi-24, bo to jest najtańsza metoda. Mało tego,

0: wersję ukraińską tego Stekajtraka Ukraińcy dostosowali do masowego zwalczania dronów. Pod skrzydłami są takie drony kamikadze, których zadaniem jest zwalczanie nadlatujących dronów, a oprócz tego z rampy otwartej i z okien załoga prowadzi ogień do nadlatujących dronów. To jest dwusilnikowy samolot, taki odpowiednik naszego Skytrucka, czy też protoplasta naszego Skytrucka. Natomiast śmigłowce okazują się wewnątrz, te śmigłowce uderzeniowe Mi-24 przestarzały, okazują się całkiem niezłym narzędziem walki z bezzałogowcami. I jeszcze jedna moja uwaga. Mianowicie, no może wreszcie po naszych ekspertów wieloletnich prośbach spostrzeżeniach, może się ktoś w Polsce zorientuje, że najtańszym i najskuteczniejszym środkiem zastosowanym przez Ukraińców do rozpoznania takiego ataku jest wyposażenie ludności przygranicznej w proste aparaty telefoniczne, które to jest odpowiednik rodzaj brytyjskiego Royal Observer Corps, który tak sprawnie sprawdził się w czasie bitwy o Anglię. Mamy już prawie, że tak powiem, ogromny szmat czasu od tego okresu, a tutaj się okazuje, że to się nada sprawdza. Ukraińcy rozdali tysiące takich aparatów, na których są dwie ikonki. Ikonka z pociskiem i ikonka z bezzałogowcem. I masowe naciskanie przez obserwatorów, którzy widzą nad ich głowami przelatujące takie obiekty, sprawia, że jakiś system zbiera to i analizuje i w ten sposób mamy najtańszy, bez użycia radarów, bo radar też może zostać zniszczony przez nieprzyjaciela. Mamy najtańszy sposób powiadamiania o ataku. Jeśli to się przemnoży przez tysiące tych obserwatorów to w całości się podda analizie, to otrzymujemy znakomicie działający system naziemnych obserwatorów, niezależny od dopływu prądu, ponieważ te telefony przecież mają własne zasilanie.
1: No i nie mogli nie zapytać o jeszcze jedną kwestię w związku
0: z... A było to, przepraszam, że panu przerwę jeszcze, a było to już postulowane wielokrotnie, żebyśmy takie właśnie doświadczenie Ukraińców zastosowali w Polsce, w naszych przygranicznych gminach, właśnie tych narażonych na ewentualną intruzję dronową.
1: To jeszcze chciałbym dopytać właśnie w kwestii tych dronów, bo w mediach społecznościowych dostępne są filmy, które pokazują, jak takie bezzałogowce wyglądają, jaki dźwięk generują. No i wiemy też, że już nieraz zdarzało się, że takie bądź inne maszyny, na przykład przemytnicze albo szpiegowskie, nadlatywały na terytorium Rzeczpospolitej. A jak się zachować w momencie, w którym usłyszymy ten charakterystyczny dźwięk albo zobaczymy sylwetkę takiej maszyny, bo to
0: no,
1: chyba...
0: Dopóki słyszymy ten dźwięk silnika przypominający takie wysokoobrotowe motory motorowerów czy czegokolwiek innego, to jest parocylindrowy, czasami dwucylindrowy, czasami więcej cylindrowy silnik, który ma charakterystyczny odgłos. Oczywiście ma pan słuszność stuprocentową. Dopóki on pracuje, to jesteśmy absolutnie niebezpieczny. Jak się ten dźwięk urywa, no to znaczy, że obiekt nurkuje w kierunku, nie wiem, zadanego celu, bo to mniej więcej jest bardzo prosta i tania broń polegająca na tym, znaczy jej sukces polega na tym, że wysyła się ją masowo i musi to być tanie, więc jak się nastawi jej prostą inteligencję na jakiś cel, to w momencie przerwania pracy silnika obiekt zaczyna nurkować w kierunku wskazanego celu, to znaczy, że może wybuchnąć. Natomiast nam grozi tutaj w Polsce to, że możemy być ofiarą takiego przelotu bezzałogowca, który niezbyt dobrze funkcjonuje. No i wtedy jak taki bojowy bezzałogowiec minie naszą granicę i przerwie mu pracę silnik, no to może trafić inaczej, to może zdarzyć się ziemia i wybuchnąć. Ale może to być też dron rozpoznawczy, który byliśmy niedawno przecież świadkami takiej operacji, Są to drony, które tak naprawdę służą do testowania zdolności obrony przeciwlotniczej. One są nieuzbrojone. One po prostu tworzą jakby liczbę celów na mapie obrońców. I wtedy po prostu

0: trzeba to jakoś rozpoznać. Ale jeszcze raz powtórzę, może wreszcie to dotrze do osób podejmujących decyzje. Najtańszym i najprostszym sposobem rozpoznania tego wszystkiego, co do nas wlatuje intencjonalnie lub nieintencjonalnie, a słusznie zwrócił pan uwagę, absolutnie słusznie, na to, że Straż Graniczna musiała sobie w pewnym momencie radzić z coraz doskonalszymi metodami przerzutu przez granicę za pomocą bezzałogowców, kontrabandy czy czegoś innego. I było to dość trudne, bo to były działania lotnicze bezzałogowe na bardzo małej wysokości, trudne do wykrycia. I najłatwiejszym sposobem jest rozdanie okolicznym mieszkańcom prostych telefonów, i jeśli ktoś ma dobrą wolę i chce pomóc, a myślę, że są tacy ludzie w regionach przygranicznych, to po prostu naciskają ikonkę. Widzę, i naciśnięcie tej ikonki oznacza, widzę bezzałogowiec albo widzę coś większego niż bezzałogowiec. I wtedy sygnały tego urządzenia są zbierane, analizowane i ktoś, kto podejmuje decyzję, wie nie tylko na podstawie obserwacji radarowej, ale na podstawie obserwacji ludności, że akurat ten rodzaj jakby intruza jest w grze.
1: Mówił pan o skutecznych sposobach na to, jak takie bezzałogowce powstrzymywać, o tych śmigłowcach, które podrabiano i tym razem.
0: Najpierw trzeba rozpoznać. Najpierw trzeba rozpoznać jakby kierunek ataku. A do tego właśnie potrzebna jest ta prosta komunikacja telefoniczna, centralna i tak dalej. Potem do akcji, jeśli uznamy, że są to niebezpieczne obiekty, do akcji przystępują efektory. Efektory, czyli sposoby zwalczania tego, albo za pomocą zakłóceń porozumienia się, porozumiewania się systemów ze stacją prowadzenia. A jeśli takiej nie ma, no to efektorami są kinetyczne, że tak powiem, środki zwalczania, czyli po prostu trzeba to zestrzelić. Tak, proszę.
1: Czy te efektory, o których pan wspomina, my będziemy mieli ich więcej i to w takiej formie, która nie będzie aż tak bardzo drenowała budżetu dzięki pieniądzom z SAFE?
0: Mamy program SAN, który szeroko jest reklamowany, i program SAN ma stworzyć rodzaj jakby tego wszystkiego, to znaczy i detektorów, czyli tych urządzeń rozpoznania intruzji, i efektorów. I efektory mają być najróżniejsze, łącznie z pociskami, z małymi kontrdronami do przechwytywania tego. My się przekonamy, jaki będzie efekt programu. Ja mam pierwsze zastrzeżenie, że ten program był, ten program oczywiście konieczny i absolutny. Był koncypowany i był konstruowany bardzo szybko. I trzeba było przede wszystkim w jakiś sposób się odnieść do możliwości pozyskania pieniędzy europejskich za pomocą mechanizmu SAFE na konstrukcję tego, więc ten program był dość szybko koncypowany. W związku z tym ja jako ekspert mam parę zastrzeżeń do pewnych elementów tam użytych, no, a zwłaszcza do elementu detekcji, czyli oparcia się na radarach pewnej firmy, które już zostały kiedyś kupione, a teraz ta firma ma być jakby systemem nerwowym, stworzyć system nerwowy systemu detekcji. No, mam pewne wątpliwości co do tego, ponieważ z wojska napływają sygnały, że radary tej firmy nie do końca spełniają swoje założenia, a w tej chwili firma ta jakby prosi o więcej, żeby zmodernizować to, co już za poprzednich rządów zostało dostarczone jako system antydronowy. No więc ja myślę, że to w praniu dopiero wyjdzie. Chcę powiedzieć, że ten tak szeroko reklamowany, oby nam się ten wielolufowy karabin maszynowy napędowy udał, ale trzeba go też dopracować. Problemem SAFE-u w tej chwili, problemem tych wszystkich programów jest czas, dlatego że musimy do końca maja tak naprawdę Agencja Uzbrojenia będzie musiała zamknąć większość programów związanych

związanych z pozyskaniem tych licznych projektów, efektów tych projektów, pozyskaniem tych efektów projektów przez nasz przemysł w naszym przemyśle. Po końcu maja będziemy mogli jakby budować, konstruować nowe projekty w ramach tego mechanizmu SAFE z udziałem również komponentów zagranicznych. I tutaj powiem o jednej rzeczy, która mnie bulwersuje. Bardzo mnie to bulwersuje, ponieważ politycy różnych ugrupowań opowiadają, mając mgliste pojęcie o programach, o tak naprawdę o tym uzbrojeniu, które kupujemy. Dam taki przykład tutaj prosto z mostu. Mianowicie kupujemy borsuki i kupujemy krabę. To jest jeden z pierwszych zakupów, które dokonamy w sensie tak, to jest proste. No, kontraktujemy w hucie Stalowa Wola wóz bojowy borsuk i samobieżną chałupicę krab. Trzeba powiedzieć, że kiedyś sami zlikwidowaliśmy produkcję silników czołgowych w Polsce. Sami zlikwidowaliśmy. Te oba wozy napędzane są silnikami konstrukcji i produkcji niemieckiej, bo są to najlepsze w tej chwili na rynku europejskim. Czy to znaczy, że ulegamy presji niemieckiej? Nie, dlatego że tak zostały zbudowane. Nie chcę tutaj reklamować, jaka firma niemiecka i która produkuje, ale te systemy i ich przekładnie są naprawdę najlepsze na świecie. Nawet używane przez renomowane inne globalne armie. I nie uciekniemy od tego. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, nie ma autarki, że nie wiem, że jeden kraj robi wszystko, od ogniwa gąsienicy po amunicję. Będzie trzeba kontraktować po maju dalszą część tych programów z udziałem dostaw również komponentów zagranicznych. A chcę przypomnieć, że w projekcie SAFE jest taka klauzula, znaczy ten wszystko się składa z dwóch rodzajów projektów. Projektów, które są o proweniencji europejskiej, projektów z udziałem komponentów pozaeuropejskich. W tych komponentach pozaeuropejskich ich udział w tych programach zakontraktowanych w ramach SAFE-u ma być od 15 do 35%. I teraz mogą to być komponenty amerykańskie, więc tych, którzy krytykują, że tam nie ma Stanów Zjednoczonych, nie ma, a tylko Niemcy na przykład, nie rozumiem tego, bo to są jakieś dziwaczne opowieści ludzi, którzy coś gdzieś przeczytali, ale tak naprawdę nie wnikają w esencję tego wszystkiego. Otóż problem moim zdaniem krytyki z wielu środowisk politycznych, a szczególnie prawicy, jest taki, że kto tak naprawdę czuje się zagrożony? Zagrożone czują się koncerny amerykańskie, które od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę tak naprawdę sprzedają coraz więcej w Europie. I w tej chwili powstał mechanizm, który jakby troszeczkę zatrząsł ich, ale tylko powtarzam, troszeczkę zatrząsł ich prawie dominującą pozycją na rynku zakupów europejskiej. Ale dla wielkiej piątki amerykańskich producentów uzbrojenia to jest to pewne wyzwanie. W związku z tym uruchomiono różnego rodzaju głosy. I nie do końca słuszne. Dałem przykład tego, że nie da się dzisiaj wyprodukować polskiego, bo wszyscy twierdzimy, że borsuk jest polskim. Przecież w borsuku armata jest amerykańska, natomiast system napędowy jest niemiecki. Ale ta myśl technologiczna jest nasza. Mało tego, powstało, mówię o wozie bojowym borsuk, który jest naprawdę ukoronowaniem działalności młodych inżynierów z huty Stalowa Wola i jestem z tego ogromnie dumny, ale trudno sobie wyobrazić, żeby taki skomplikowany mechanizm jak wóz bojowy piechoty był całkowicie polski. No. I nie rozumiem tej krytyki. No muszą być komponenty i amerykańskie, i niemieckie, więc ja traktuję to jakąś bardzo dziwną rozgrywkę polityczną. Chcemy niewątpliwie pozyskać coraz więcej i mamy szczęście, że się ten organizm finansowy pojawił, w którego możemy skorzystać i dodać. Mało tego, chcę powiedzieć o jeszcze jednym aspekcie tej całej sprawy. Mianowicie po raz pierwszy, ja naprawdę śledzę od 30 z górą lat poczynania naszego przemysłu zbrojeniowego. Po raz pierwszy
kręgi rządowe zajmą się promocją.

0: ją na serio za pomocą tego mechanizmu, promocją efektów działań naszego przemysłu zbrojeniowego w skali europejskiej. Będziemy sprzedawać, już sprzedajemy nasz topowy produkt. Naprawdę w skali świata nie ma w tej chwili naprawdę lepszego pocisku naramiennego, przeciwlotniczego, przenośnego niż Piorun. Piorun się sprawdził na Ukrainie i gromy i pioruny się sprawdziły do tego stopnia, że jest, śmiem twierdzić, że zachwiały pierwszą fazą planów rosyjskich podbicia Kijowa. I te pioruny w tej chwili są jakby naszym oknem wystawowym i dzięki temu mechanizmowi, nie tylko pioruny, my będziemy mogli zaoferować innym klientom europejskim. Do tej pory naprawdę bardzo, bardzo opieszale trwała promocja naszego przemysłu zbrojeniowego na rynkach zagranicznych. A teraz, jak sądzę, będziemy mogli to robić. Problem jest tylko jeden, że polega ten problem na tym, na czynniku ludzkim. Mianowicie, czy my to, bo trzeba się rozliczyć z tych pieniędzy i z tych przedsięwzięć do 2030 roku. Teraz jest pytanie, czy nam wystarczy fachowców w tym przemyśle. Średnia, proszę zapytać o średnią wieku inżyniera w przemyśle zbrojeniowym. Na szczęście nowa kadra młodych ludzi dopłynęła. Na przykład ostatnio miałem spotkanie w Hucie Stalowa Wola. Byłem naprawdę w niebo wzięty, bo są inżynierowie w wieku lat 35-40. Do niedawna byli to już starzejący się, doświadczeni pracownicy, ale starzejący się. Pytanie, czy my taką kolosalną liczbę sprzętu zakontraktowanego teraz jesteśmy w stanie wykonać z ciągle malejącą liczbą rąk do pracy, ale to nie są ręce do pracy byle jakie, ale bardzo wykwalifikowane. I to jest moim zdaniem podstawowy problem wykonalności tego planu. Safe.
1: To jeszcze tylko o jedną rzecz.
0: Przepraszam, że tak długo mówię,
1: nie,
0: ale...
1: Nie, absolutnie, absolutnie, panie Wojciechu, to nie było długo o programach, które dotyczą naszej obronności.
0: A teraz jeszcze może jeden, na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Otóż mamy absolutnie topowy produkt w skali światowej, mianowicie jest to antymagnetyczny, amagnetyczny, o kadłubie amagnetycznym i o konstrukcji amagnetycznej niszczyciel min Kormoran. Jest to naprawdę osiągnięcie w skali świata. I moim zdaniem powinniśmy to, ja nawet podsuwałem takie pomysły naszym rządzącym, nie wiem, no może nie wyszło. Powinniśmy te wczesne egzemplarze kormoranów, na przykład pierwszego kormorana w ramach tego mechanizmu, bo słyszę o możliwości sejfu BIS, czy też drugiej fazy sejfu, podarować na przykład takim potrzebującym marynarka Estonii czy marynarka łotewska, ponieważ niebezpieczeństwo zalania minami takiego akwenu jak Bałtyk jest nie tylko dla nas istotne, ale i dla krajów bałtyckich. Więc pierwsze egzemplarze powinniśmy podarować na jakichś korzystnych warunkach, a skorzystając z mechanizmu sejfu jeszcze dodatkowe te niż min zakontraktować. I dopóki Bałtyk będzie przepływowy, to znaczy dopóki nie ulegniemy szantażowi min rosyjskich, będziemy dostawali pomoc drogą morską. Jeśli ten akwen płytki dość zostanie zaminowany, to będziemy w wielkiej kropce. Dlatego tak ważna jest produkcja i ciągłe wodowanie. Na szczęście przedłużyliśmy program budowy kormoranów i takich okrętów, które będą walczyły z minami, na inteligentnymi minami. Proszę zwrócić uwagę, wszyscy zwrócili wzrok na ciśninę Ormus. Dzisiejsze miny morskie są tak inteligentne, że się wiercają w dno, wchodzą mniej więcej pół metra pod ten muł i tak sobie leżą. I piąty czy szósty za miarę programowania tej miny tankowiec, który przejdzie nad tym miejscem, zostanie wysadzony w powietrze. A kormoran jest w stanie wykryć 10-groszówkę zakopaną w dnie Bałtyku. Zapewniam, że wiem, co mówię.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekspert do spraw obronności, pan Wojciech Łuczak. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za te cenne informacje na temat naszego bezpieczeństwa, bo o bezpieczeństwie nigdy za wiele. Mówić będziemy na pewno dużo o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Słyszeliśmy przed chwilą, jakie kroki najlepiej byłoby podjąć, jeśli chodzi o tę stronę rządzącą, by to bezpieczeństwo

0: wzmocnić. Pytaniem otwartym jest to, czy rzeczywiście uda się w najbliższym czasie wprowadzić takie proste, wydawać by się mogło, rozwiązania, które będą wpływały na nasze bezpieczeństwo, a na zegarze już prawie 14:30.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Aleksandra Kozera, zapraszam. Polskie myśliwce poderwane po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli 200 uzbrojonych dronów. W obwodzie równieńskim zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne. Takie ataki są po to, by wyeksploatować zaplecze ukraińskiej armii, tłumaczył na naszej antenie ekspert do spraw bezpieczeństwa Wojciech Łuczak.
3: Nawet jeśli te rakiety lub różne inne środki do zwalczania bezzałogowców znajdą się w magazynie, to trzeba je załadować na wyrzutnie. To jest powtórka, jest pewnym rodzajem taktyki, który ma zmęczyć i wyeksploatować zasoby.
2: O sytuacji w Ukrainie będą rozmawiać w Bukareszcie prezydenci Polski i Ukrainy. Do rozmowy Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim dojdzie jeszcze dziś na marginesie szczytu B9. 4 projekty ustaw o kryptowalutach skierowane do dalszych prac w Sejmie. To projekty Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, a także odmienna propozycja Konfederacji. Większość komisji zdecydowała, że przewodni będzie projekt rządowy. Bazujemy na dobrym rządowym projekcie, liczymy na akceptację prezydenta Nawrockiego, tak mówi Tomasz Trela z Lewicy.
4: Ja mam wrażenie, że prezydent przegląda pomału na oczy i widzi, co jego weto może spowodować. Coraz więcej osób zgłasza się jako pokrzywdzeni, którzy potracili setki tysięcy złotych, a ta ustawa przecież ma chronić pieniądze obywateli, a nie utrudniać im życie i funkcjonowanie.
2: Swój projekt wycofało Prawo i Sprawiedliwość. PiS złożył nowy, zakłada on całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Jest pomysł, by na Podhalu powstał azyl dla dzikich zwierząt. Z inicjatywą wyszła organizacja Tatrzańskie Otulisko. Do rozmów włączyli się lokalni samorządowcy i Starostwo Tatrzańskie. Do ośrodka miałyby trafiać między innymi zwierzęta ranne w wypadkach drogowych. Obecnie najbliższa lecznica znajduje się prawie 200 km od Podhala. Na naszym terenie dzikie zwierzęta, w tym niedźwiedzie, coraz częściej zbliżają się do dróg, mówi wójt gminy Poronin Anita Żegleń.
5: Niedźwiedzie do tej pory zwykle pojawiały się w bliskości owiec, terenów rolnych. W tej chwili coraz częściej pojawiają się w okolicach dróg, czy dojazdowych do Zazadniej, czy Małego Cichego. Są to tereny spacerowe naszych mieszkańców, turystów. Przyglądamy się temu, na ile ten temat może się okazać poważny i niebezpieczny.
2: Na razie projekt pozostaje na etapie rozmów. Ośrodek, jeśli powstanie, to w rejonie Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Na koniec wspaniałe wieści z Rzymu. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju 1000. Polka pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Dla Polki to zwycięstwo ma szczególne znaczenie, nie tylko ze względu na awans, ale także jako ważne przełamanie tuż przed wielkoszlemowym French Open. Świątek właśnie przerwała złą pasce bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu, która trwała od listopada ubiegłego roku. O finał turnieju w Rzymie Iga Świątek powalczy ze zwyciężczynią meczu z Fitolin Rybakina. Trzymamy kciuki, na tym kończymy. Ja dziękuję za wspólnie spędzone południe. Informacje o 15 przygotuje i przedstawi Łukasz Pastor. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Prawie 34 minuty po godzinie 14.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Na Polskim Radiu 24 teraz wyjątkowa figura, bo z jednej strony będziemy mówili o tym, jak mówić, a z drugiej strony będziemy też komentować. Proszę zostać z nami.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A jest nim Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Witam serdecznie.
0: Panie redaktorze, chciałem zacząć właśnie od tego, jak mówić, bo za nami wielka gala Melchiorów 2026. Poznaliśmy dziennikarzy nagrodzonych przez Polskie Radio. No i w tym roku, podobnie jak i w poprzednim, wśród nagrodzonych są też dziennikarze spoza Polskiego Radia i spoza mediów publicznych w ogóle. Pańskim zdaniem takie otwarcie i nagradzanie dziennikarzy, jeśli chodzi o te największe redakcje, choć nawet te mniejsze, no bo regionalne rozgłośnie Polskiego Radia również to jest krok w dobrym kierunku?
6: Myślę, że nieunikniony krok. Ważne jest w tych mniejszych

0: redakcjach ważne jest trzymanie standardów dziennikarskich. Bo stało się tak, że każdy, kto dostanie mikrofon, kamerę, jest od razu dziennikarzem. A jednak różnego rodzaju influencerzy, powiedzmy sobie pseudodziennikarze, którzy nie przestrzegają zasad podstawowych dziennikarstwa, no, psują, niszczą ten zawód. Każdy mówi o sobie, że jest dziennikarzem, a nie każdy dokumentuje informacje, potwierdza informacje w dwóch, najlepiej trzech niezależnych źródłach, podpisuje ją. To są takie elementarz dziennikarski. Więc jeśli jest ktoś, kto nie należy do dużej, wielkiej redakcji, ale przestrzega tych zasad, no to trudno go nie nazwać dziennikarzem.
1: A no właśnie, bo ta granica między influencerem, który prowadzi kanał na YouTubie na przykład, tak, w którym no, swój pogląd na różne sprawy prezentuje, a publicystą, który w mediach, które posiadają redakcję, takie poglądy prezentuje, to jest ta kwestia weryfikacji. Czy coś jeszcze by pan dołożył, redaktor, do...
0: Znaczy, na pewno bym odróżnił, pan mówił o publicystyce. Poglądy każdy może mieć, jakie chce, oczywiście poza skrajnymi. Ważna jest weryfikacja informacji. Weryfikacja informacji, żeby informacje były prawdziwe, potwierdzone. To jest istotne w dziennikarstwie informacyjnym, w którym tutaj pracujemy. Natomiast publicysta musi być po prostu uczciwy w swoich wypowiedziach. Ważne jest, żeby publicysta był niezależnym, albo jeśli jest powiązany z jakąś organizacją polityczną, społeczną, żeby to było oczywiste zupełnie. Teraz na przykład przybył nam nowy komentator polityczny ze Stanów Zjednoczonych. No i ten komentator jest ewidentnie powiązany z jedną partią polityczną, więc jeśli będzie udawał niezależnego komentatora, to już zabawnie wyjdzie.
1: Jak i ta stacja również jest dość ściśle powiązana z jedną opcją polityczną.
0: Tak.
1: I zastanawiam się, jak pozycjonować na rynku mediów taką firmę, jak ta, o której mówimy. Czy to jest jeszcze telewizja, jak sama się mieni, informacyjna, czy to jest po prostu jakieś medium rozrywkowe, które prezentuje swoją wizję rzeczywistości, no ale nie informuje tych widzów o tym, że to jest ich wersja rzeczywistości.
0: Programów rozrywkowych tam raczej nie ma, chyba że to publicystyka, którą uprawiają, często się robi rozrywkowa. No niestety, właściwie tak na dobrą sprawę, to powinni oni, jak są towary reklamowane w filmach czy w różnych programach, to powinni na początku i na końcu programu powinni oznaczać, że jest to towar reklamowany. No.
1: No bo,
0: lokowanie, to się nazywa lokowanie produktu. Wypadło mi to słowo z głowy.
1: Bo jak spoglądamy na te słynne paski, które w Telewizji Republika już śmiało możemy powiedzieć się pojawiają. Cytuję. Tusk szykuje uchwałę für Deutschland. Niemiecka operacja specjalna Der Safe rozbita przez prezydenta.
0: Der Safe. Der Safe, bo to po niemiecku.
1: Ach, przepraszam, bardzo przepraszam, no właśnie. No i jakby chodzi właśnie o te narracje. Biorąc pod uwagę oglądalność, jest ona całkiem spora. Tak. Biorąc pod uwagę wpłaty od widzów, też no, nie są najmniejsze. To, gdzie te pieniądze później idą, to jest osobna sprawa. Ale czy pańskim zdaniem, panie redaktorze, powinniśmy mieć jakąś możliwość regulacji tego, żeby takie treści nie mogły jawić się jako informacje, żeby właśnie były choćby takie ostrzeżenia, o których pan...
0: Administracyjnie chyba nie. Nie widzę możliwości administracyjnych poza cenzurą prewencyjną. Natomiast ważne jest jakby, żeby, jeśli wchodzi to w debatę publiczną, ważne jest oznaczenie, no, lokowanie produktu.
1: A dobrą robotę w kontekście tej telewizji robi rzecznik rządu? Bo oni na każdej konferencji Adama Szłapki na początek jest taka sekcja dezinformacji i prostowania fake newsów. No i zwykle są tam fragmenty z tej konkretnej telewizji. To tak można tę rzeczywistość prostować?
0: No, między innymi oczywiście sączenie różnych fałszywych informacji przez cały dzień w telewizji ma większą moc sprawczą niż sprostowanie raz w tygodniu przez rzecznika. Powstały też takie programy fact-checkingowe, sprawdzanie faktów. I w TVN24 to widzę, i w TVP Info. To ma jakiś sens, chociaż rzeczywiście...

0: fałszywa informacja szybciej się rozchodzi i szerzej niż potem sprostowanie tej informacji.
1: No i pan redaktor wspomniał właśnie o tym, fakt checkingu ruszył, już jest dostępny w internecie portal sprawdzam to.pl. To jest wspólna inicjatywa Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. I tam dziennikarze doświadczeni albo biorą na warsztat to, co pojawia się w infosferze, a jest nieprawdziwe, informują o tym, co jest prawdą, albo piszą też o tym, jak to rozpoznać. Czy to jest dodatkowa, że tak powiem kolokwialnie, działka, która nam dziennikarzom doszła, właśnie to sprawdzanie i tłumaczenie, że...
0: Tak, tak, no oczywiście, bo jest tak dużo się pojawia fałszywych informacji w przestrzeni medialnej, że rzeczywiście no, musiały powstać programy, które to sprawdzają. Kiedyś raz na jakiś czas się coś zdarzało i wtedy w całej sferze medialnej był wielki szum, że ktoś coś skłamał, ktoś coś źle powiedział. A teraz na co dzień mamy z tym do czynienia, więc trzeba to sprawdzać.
1: A jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się już teraz w przestrzeni publicznej, mówiliśmy o tym, jak mówić, to teraz pokomentujmy trochę rzeczywistość, bo już wspomnieliśmy o nowym korespondencie politycznym Telewizji Republika za oceanem. Pan redaktor myśli, że szansa na to, że on wróci do Polski jest duża. Rozmawialiśmy dzisiaj w Polskim Radiu 24 z amerykanistą doktorem Krzysztofem Winklerem, który mówi, że no, szanse raczej są małe, biorąc pod uwagę nastawienie amerykańskiej administracji do polskiego rządu. Nie do Polski, a do polskiego rządu właśnie.
0: Ja mogę bardziej jednoznacznie powiedzieć. Ziobro może wrócić, poseł Ziobro, wiceprzewodniczący Polski Prawa i Sprawiedliwości, dodajmy, może wrócić do Polski po wygraniu przez obecną opozycję wyborów. Jak się zmieni władza, jak jego siły polityczne dojdą do władzy, to wtedy spokojnie będzie mógł wrócić, nawet na białym koniu.
1: A amerykańska administracja, gdyby taki wniosek z Polski został wysłany, będzie skłonna do tego, żeby go wydać, choćby w procedurze ekstradycji?
0: Jeszcze nie wiemy, jeszcze co za tym stoi, bo wiemy, że właściwie ten pobyt Ziobry w Stanach jest ewidentnie na wniosek prezydenta, osobiście prezydenta. Departament Stanu z Marco Rubio i ambasador w Polsce Tom Rose byli przeciwko temu. Więc jeśli to jest osobista interwencja prezydenta, to może okazać się, że będzie ona do końca skuteczna. Do końca jego, czyli Trumpa, w jego kadencji, a co dalej, to nie wiadomo.
1: No i mamy taki klincz, bo środowisko polityczne, z którego pochodzi w sumie jedna z niewielu osób, która mogłaby ewentualnie negocjować z amerykańskim prezydentem, no może nie tyle murem stoi ze Zbigniewem Ziobro, co jednak, biorąc pod uwagę, że jest wiceprezesem tej partii, no to nie będzie skłonna do tego, żeby negocjować jego powrót.
0: Nie, pewnie, że nie. Tym bardziej, że jakoś, mówię, ta cała procedura wysłania Ziobry do Stanów Zjednoczonych odbyła się poza wszelkimi procedurami. I to był jakiś, tak jak można domniemać, kiedyś jakieś książki na ten temat powstaną, ale to mógł być wpływ takiego lobby, pisowskiego lobby w Waszyngtonie, powiązanego z ruchem MAGA. Także dotarli do prezydenta Trumpa poprzez działaczy ruchu MAGA, a nie przez Departament Stanu, nieoficjalnymi kanałami.
1: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, na naszej antenie dziś mówiła o tym, że to, że oni się tam przedostali za ocean, to z jednej strony jest uderza wizerunkowo przynajmniej w rząd, ale z drugiej strony też każe zadać pytanie, czy zmiana w służbach, która dokonała się po zmianie władzy, była na odpowiednio niskim poziomie. W sensie chodzi o to, o niski poziom służb, bo zostały wymienione osoby, które kierowały, ale już funkcjonariusze niekoniecznie. Pan by się zgodził z taką tezą?
0: Poniekąd, chociaż ja jestem zwolennikiem, przynajmniej w tym wypadku, ale naprawdę jestem zwolennikiem takiego czystego legalizmu. To znaczy, jeśli obywatel nie jest o coś posądzony, oskarżony, posądzony, no to jakby nie ma powodów, żeby go śledzić.

0: muszą być jakieś powody, żeby śledzić. No, rzeczywiście zwolennicy Ziobry i jego służby mogły śledzić każdego, kogo chciały. Natomiast no, ja bym się źle czuł, gdyby się okazało, że łapiemy Ziobrę nieczystymi metodami. Znaczy, ja bym wolał, tak jak powiedziałem na początku, że Ziobro w Ameryce jest korzystniejszy dla koalicji Donalda Tuska. Tak uważam, że przestrzeganie wszelkich reguł prawa, przepisów wobec niego jest korzystniejsze, niż gdyby się okazało, że no właśnie jak to się kępki rzuciło, żeby został do Polski w bagażniku przewieziony.
1: No i jeśli chodzi o pytanie, co jeszcze może być korzystne dla koalicji rządzącej, bo mamy nowy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, zgodnie z którym to na koalicję obywatelską chęć zagłosowania deklaruje 32,5% pytanych. To jest wzrost. Prawo i Sprawiedliwość ma lekki spadek, ale biorąc pod uwagę Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, to gdyby te wybory były w najbliższą niedzielę, no to oni by te wybory wygrali. Mieliby większość w Sejmie. Czy pan widzi przestrzeń na to, żeby Jarosław Kaczyński dogadał się ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem, czy to raczej takie political fiction?
0: Na tyle miesięcy przed wyborami to jest wszystko political fiction. Nawet można założyć, że nie będzie takiego tworu jak PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego jako oddzielny byt przed wyborami. Może się okazać, że ten PiS nam się podzieli. Już w tej chwili on jest na sznurki trzymany przecież. Nie ma między jednym płucem PiSu a drugim płucem PiSu nie ma porozumienia. Jedynym zwolennikiem jest Jarosław Kaczyński, który też już nie trzyma tego w tak silną ręką jak jeszcze kilka lat temu. Jak na przykład pamiętam pucz Bielana i Kurskiego, kiedy oni właściwie prawie, że mieli za sobą całą radę polityczną PiSu. Jarosław powiedział, wszyscy możecie wyjść, ja jestem PiSem. I się okazało, że miał rację. Oni wszyscy wyszli i poszli w niebyt, natomiast on został w tym PiSie i on był tym PiSem. To już tak nie jest.
1: No właśnie, to do tej narracji o płucach chyba lepiej pasuje stwierdzenie, że to nie zapalenie oskrzeli, a już właśnie zapalenie płuc. I zastanawiam się, panie redaktorze, czy jakby te kolejne klocki do układanki nie sprawiają, że ta wieża troszkę chyli się ku upadkowi, bo ostatnie dni no to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Nowy, odwracający sytuację o 180 stopni. Pierwszy był liberalny. Prawo i Sprawiedliwość broniła weta prezydenta, podkreślając, tak jak Karol Nawrocki, że przecież ten rządowy projekt dotyczący kryptowalut jest przeregulowany. Więc my dajemy tutaj liberalizm. Ale kilka dni później wszystko się odwraca i PiS chce zakazać obrotem kryptowalutami. Zastanawiam się, kto mógł wpaść na taki pomysł politycznie i jak to się może politycznie obrócić przeciwko tej partii? Bo już widzimy choćby Sławomir Mentzen. Uderza w nich od kiedy ten projekt się pojawił.
0: No, mnie się wydaje, że to wymyślił Jarosław Kaczyński. W momencie, kiedy zapytany, widzieliśmy to wszyscy na ekranach, jak zapytany przez dziennikarkę, jak głosował, się wstrzymał od głosu, bo on w ogóle tego nie rozumiał, uważa, że to powinno być w ogóle zakazane. Wtedy tak sobie luźno rzucił na korytarzu. Ale potem widać, wrócił na Nowogrodzką, przemyśleli to i to jest jakaś taka ucieczka do przodu. Dlatego, że tak się zapętlili, zaplątali o własne nogi w tych wetach i obalaniu tych wet, niemożności obalenia, że no pozostało takie wrażenie, że to jest jakaś grupa lobbingowa, która przez jakichś szemranych biznesmenów jest opłacana. Więc pomysłem PiSu jest ucieczka do przodu, czyli zakazanie konkretne. Przy okazji wiadomo było, że to nie przejdzie, ale przy okazji właśnie też pokazał się kolejny obraz rozłamu w tej partii, bo Mateusz Morawiecki nie omieszkał natychmiast stanąć przed kamerą i powiedzieć, że on tego w ogóle nie wiedział nic o tym, on by tego w ogóle nie poparł. On jest przeciwko takiej ustawie.
1: No i jego politycy z tej jego frakcji mówią tak, jak i on, ale zastanawiam się, czy ta próba

0: zakazania obrotem kryptowalutami nie jest przypadkiem taką próbą odklejenia łatki, która się przykleiła do Prawa i Sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto?
1: No właśnie mówię, tak. Ucieczka do przodu po prostu. Już nie, to, nie tłumaczymy się, bo teraz jakby ktoś, nie wiem, Przemysław Czarnek, na przykład kandydat na premiera, usiadł w studiu i zaczął tłumaczyć za Wile, że on jest przeciwko temu, żeby to było tak, ale za tym, żeby to było inaczej, to tego by nikt nie zrozumiał. I to było ta łatka popleczników, jakichś macherów od Zonda Krypto, od kryptowalut w ogóle, zostałaby, tak jak została przyklejona, tak by została. A tak wychodzimy do przodu, my w ogóle jesteśmy przeciwko. I wtedy wszyscy, którzy nie są przeciwko, są zwolennikami Zonda Krypto.
0: A jak powinien się zachować prezydent w takiej sytuacji? Bo to jest partia, która popierała go na drodze do prezydentury, a przecież on miał na sztandarach liberalizację kwestii kryptoaktywów, miał swój projekt dotyczący tego rynku, a tu nagle okazuje się, że jego własne środowisko nie dość, że nie popiera w 100% jego projektu, to jeszcze proponuje swój i to taki, który w ogóle wywraca wszystko do góry nogami.
1: Środowisko polityczne prezydenta to nie tylko PiS, ale również Konfederacja. Teraz to w ogóle jest tak porówno mniej więcej. I jego problem prezydenta jest teraz taki, jeśli dobrze, a nie śledziłem w ostatnich godzinach dokładnie tej debaty, ale zdaje mi się, że, że został w Sejmie tylko rządowy projekt.
0: No teraz zajmują się komisje.
1: A komisje jeszcze.
0: Tak. Wczoraj było pierwsze czytanie. Teraz są prace w komisjach. W piątek głosowanie.
1: No i teraz jeśli Tusk konsekwentnie będzie przepychał swój projekt, no to prezydent jest w pułapce outside'owej, bo ani no nie może już tego, jak już dwa razy zablokował projekt, teraz ten rządowy projekt jest tylko trochę surowsze kary wprowadza. Jeśli będzie musiał, jeśli przez Sejm przejdzie znowu rządowy projekt i on go znowu zawetuje, no to jest już pogrzebany. A jak go nie zawetuje, tylko puści, no to znaczy, że przegrał batalię. Tak to widzę.
0: A on może sobie na to pozwolić? Znaczy, z punktu widzenia państwa ciężko, żeby sobie na to, biorę cudzysłów, nie pozwolił, no bo 1 lipca to prawo musi obowiązywać, jeśli w ogóle chcemy mówić o kryptoaktywach na terenie Polski, ale czy biorąc pod uwagę to jego buńczuczne nastawienie, to on może dla swojego elektoratu pokazać te odrobinę słabości?
1: Myślę, że teraz jeszcze może. To zawsze to jest kwestia narracji, jak to się opowie. Ten zły Tusk przygotował złe prawo, no ale niestety musimy to przepchnąć. To jest jeszcze do wyborów taki czas, że nawet jakbym podjął jakąś szkodliwą dla siebie decyzję, to jest jeszcze tyle czasu, żeby to naprawić, naprostować. Albo poprzeć jeszcze bardziej, ale jeszcze dużo czasu. Do wyborów prezydenckich jest jeszcze bardzo dużo czasu. A po drodze są te parlamentarne, na które też będą dla niego istotne.
0: A przed wyborami parlamentarnymi myśli pan, panie redaktorze, że będzie rekonstrukcja rządu?
1: Nie sądzę.
0: Nawet minister zdrowia? Sądzę. No teraz jest bardzo głośno o jej ostatnich słowach w Polsat News. Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą w związku z tym, jak dobra jest ochrona zdrowia.
1: No, dobrze mieć poczucie własnej wartości, poczucie humoru. Problem ze zdrowiem jest taki, że to jest taki gorący kartofel. Tam się niewiele da zrobić, a na pewno w takiej sytuacji finansowej, w jakiej jesteśmy. I jak zaklei się dziurę budżetową w psychiatrii dziecięcej, to się pojawi dziura budżetowa w porodówkach, co były zawsze problemem. Pamiętam, byłem w Zakopanem kilka lat temu w kampanii, tuż przed kampanią parlamentarną, kiedy PiS zamykał porodówkę w Zakopanem i w Nowym Targu była. No to też takie afery były, że głowa mała, ale to był PiS, który zamykał porodówki. Więc tam trzeba zawsze coś zamknąć, zawsze na czymś oszczędzić, tym bardziej w takiej sytuacji finansowej, jakiej teraz jesteśmy. Także misja, dlatego pewnie też została ministra.

0: opieką zdrowia została niepolityczka. Bo dla każdego polityka to jest po prostu wyrok śmierci.
1: A dla, biorąc pod uwagę, jaki mamy, jaką mamy sytuację budżetową, to rozsądnym było przedłużać, pańskim zdaniem, panie redaktorze, program ceny paliwa niżej? Wiemy już, że będzie do końca miesiąca obowiązywał. Ta niższa akcyza i niższy podatek, no to są jednak duże straty dla budżetu państwa.
0: Duże, no i jakoś trzeba będzie z tego wyjść. Niestety Donald Trump sam nie wie, jak wyjść z cieśniny Ormus, jak sobie z Iranem poradzić. Zdumiewająca historia, po prostu, bo ja jeszcze rozumiem małą zwycięską wojenkę, jak to się mówi. Nic tak dobrze politykowi nie robi, jak mała zwycięska wojenka. Ale trudno było sobie wyobrazić, że ktoś atak na Iran uzna za małą zwycięską wojenkę. No i to ja byłem zdumiony, jak to wybuchło i pozostaję w tym zdumieniu. A póki tam jest wojna i ta cieśnina jest zamknięta, no to z paliwem jest ciężko. Ale jak już się weszło w to, to trudno wyjść teraz z takim, wyjść z tego, z tych dopłat tak, żeby nagle wzrosła radykalnie cena benzyny.
1: A jeśli chodzi o tę wojnę, o której pan redaktor wspomniał, widzi pan jakąś przestrzeń na to, że coś się może wydarzyć po dzisiejszym spotkaniu Trump-Xi? No bo widzieliśmy już dosłownie godzinę temu, Air Force One wylądował, bardzo barwne powitanie w Pekinie, spotkanie, o którym Trump jeszcze kilka miesięcy temu pisał, że to będzie majestatyczne wydarzenie, ale już dwa tygodnie temu pisał o tym, że jedyne, na co liczy, to ciepły uścisk.
0: No, fajny jest ten język Trumpa, prawda? Majestatyczny. Dzika furia. Rzeczywiście bardzo to obrazowe. Nie, no nie, śmiać się nie ma z czego. Jeśli w ogóle dojdzie do jakiegoś porozumienia między dwoma mocarstwami, które są antagonistyczne wobec siebie, no to może w jakiś sposób uda się nakłonić Chiny, żeby w jakiś sposób nakłoniły Iran do, no, do otwarcia cieśniny. Już nie mówię o poddaniu się, o zamknięciu całej wojny w jakiś sposób, ale chociażby otwarcie cieśniny, żeby doszło do jakiegoś... Może jeszcze Rosja będzie na tapecie, no bo tu Chiny mają, tu i tutaj Chiny trzymają wszystkie dźwignie w ręce.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję również państwu, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Już za chwilę informacje, a zaraz po nich będziemy mówili o tych kryptowalutach, ale tak bardzo szeroko. Z czym to się je, czy warto, a jeśli już, to czego nie robić, żeby przypadkiem pieniędzy nie stracić.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
9: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22:06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska. Zapraszam.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry najwcześniej po wakacjach. Nic nie możemy zrobić w tej sprawie, tłumaczy prokuratura. Program CPN przedłużony. Rząd nadal będzie regulował ceny na rynku paliw. Powiemy też o kwarantannie na francuskim wycieczkowcu. Tym razem powodem zakażeń może być norowirus. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe. Sąd odrzucił prośbę prokuratury dotyczącą przyspieszenia rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie. Powód? Zbyt obszerny materiał dowodowy. Śledczy nie mają żadnej możliwości prawnej zmiany tego terminu, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: Zależy nam na tym, aby to zażalenie, ten środek odwoławczy został rozpoznany jak najszybciej. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości, do stanowisku sądu i przedstawioną argumentację. Nie mamy żadnej możliwości prawnej, aby wpłynąć na zmianę tego terminu.
1: Termin posiedzenia wyznaczono na 8 września. Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w USA. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić posłowi PiSu 26 zarzutów. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, potwierdza minister energii Miłosz Motyka. Dzięki tej decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. To kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, mówi minister.
3: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków w samym sobie, a te obniżki podatków, które są z budżetu państwa przesuwane właśnie na koszt tego programu, będą faktycznie doprowadziły do obniżki cen paliw.
1: Dzięki obniżkom w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Resort ogłosił też stawki na jutro. Za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy, za 98 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze. O stonowanie wypowiedzi publicznych apeluje do Dominika Tarczyńskiego szef MSZ-u. To reakcja Radosława Sikorskiego na zakazanie europosłowi wjazdu do Wielkiej Brytanii. Wczoraj Dominikowi Tarczyńskiemu cofnięto elektroniczną zgodę ETA. Polityk nie może się odwołać od tej decyzji.
4: Władze brytyjskie uznały pana europosła za zagrożenie dla porządku publicznego. Ja bym mu radził po prostu stonować swoje wypowiedzi publiczne. Może mniej radykalizmu, a może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów.
1: Mówił minister Sikorski. Według brytyjskiego Home Office obecność europosła nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Europoseł Tarczyński zapowiedział pozew przeciwko premierowi Keirowi Starmerowi. Kolejny wycieczkowiec objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na statku, który przypłynął do Bordeaux z Brestu. Jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jednak jakikolwiek związek z ogniskiem hantawirusa na statku MV Hondius. Szczegóły tej sprawy zna Stefan Folzer.
5: Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. W ostatnich dniach około 50 osób zgłosiło objawy typowe dla tej choroby, a jedna osoba w wieku 90 lat zmarła. Na pokładzie wycieczkowca znajduje się ponad 1200 pasażerów, głównie Brytyjczyków i Irlandczyków, oraz ponad 500 członków załogi. Statek wypłynął tydzień temu z Wysp Szetlandzkich. Po drodze zatrzymywał się m.in. w Belfaście, Liverpoolu i Breście. Z Bordeaux miał kontynuować rejs do Hiszpanii, jednak na razie wszystkie osoby pozostają na pokładzie pod nadzorem służb sanitarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Na koniec Podhale i pomysł stworzenia azylu dla dzikich zwierząt. Z inicjatywą wyszła organizacja Tatrzańskie Otulisko. Do rozmów zaproszono samorządowców. Do ośrodka miałyby trafiać m.in. zwierzęta ranne w wypadkach drogowych. Taki ośrodek

0: Tak wymagałby odpowiedniego zaplecza, podkreśla starosta tatrzański Andrzej Skupień.
1: To jest kwestia również opieki weterynaryjnej, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów. No widzimy, że ten problem narasta. Będziemy musieli spotkać się również z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to w dużej części są ich zwierzęta. I jakoś uregulować pomiędzy sobą to funkcjonowanie. Jeżeli pytamy poszczególnego pracownika, policjanta, strażnika miejskiego, jak w danej sytuacji zareagować, nie zawsze to wiadomo.
0: Na razie projekt pozostaje na etapie rozmów. Dziś najbliższa lecznica znajduje się prawie 200 km od Podhala.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nad całym krajem sporo chmur, ale miejscami przebija się przez nie słońce. Gdzieniegdzie przelotnie pada. Na zachodzie i północy możliwe burze. Temperatura przeważnie od 11 do 14 stopni. Chłodniej nad morzem, około 9 kresek.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 54% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na niektórych rzekach w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Klimat. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
9: 8,5 minuty po godzinie 15.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Na początek zaglądamy do portfeli, ale nie tych klasycznych, ale cyfrowych, bo w Sejmie trwa bój o kryptowalutę, a właściwie o uregulowanie tego rynku. Są 4 projekty i o tym rozmawiać będziemy.
2: Stan dnia.
9: A to dlatego, że Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To jest projekt rządowy, projekt prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Większość posłów zdecydowała, że przewodni będzie ten projekt rządowy. Z 15 poprawek, które do projektu w imieniu prezydenta wniósł szef jego kancelarii, przyjęto jedną. A teraz łączymy się z Sylwią Białek, która tę sprawę śledzi. Dzień dobry, Sylwio.
11: Dzień dobry.
9: Czy to oznacza, że będzie kolejne weto do ustawy?
11: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że teraz są większe szanse na to, że prezydent jednak ustawę podpisze niż w 2 poprzednich podejściach, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę to, że przyjęta została tylko jedna zgłoszona przez Kancelarię Prezydenta poprawka.
12: Ale jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy

Trzeci raz podchodzimy, więc stanowiska zostały tak mocno ugruntowane. Wersja rządowa tym się różni od poprzednich, że kary zostały zaostrzone. W wersji prezydenckiej mamy obniżkę. Jeden z naszych zarzutów od samego początku był taki, że chce się stworzyć taki świat, w którym kradzież roweru, złotówek, dolarów.

0: W takim kształcie ustawy, jaki wyszedł z Komisji Finansów, można się spodziewać faktu, że prezydent by tę ustawę podpisał, ale zapewnił jednocześnie, że jego klub poprze w głosowaniu wersję rządową, mimo że poprawki Polski 2050 podczas komisyjnych prac przepadły.
1: Takie przepisy są lepsze niż jakiekolwiek inne. Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy, natomiast mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. I już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku i jak się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby politycznie się podgryzać po kostkach.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że ta jedna prezydencka poprawka, która przeszła, jest bardzo istotna. Dotyczy bowiem publikowania raportów, co, jak mówił minister, jest ważne z punktu widzenia inwestorów oraz przedsiębiorców na rynku kryptoaktywów. Minister nie chciał jednak zdradzić, czy w takim kształcie ustawa zostanie przez Karola Nawrockiego zaakceptowana.
2: Zobaczymy, jak te prace będą jeszcze się toczyć. Jeszcze jest drugie czytanie, są jeszcze prace Senatu. Zobaczymy, w jakim kształcie ta ustawa trafi do pana prezydenta. Zresztą tam są poprawki, które są ze sobą powiązane. Oczywiście tu pan prezydent już wyszedł z propozycją kompromisową, to znaczy wskazał ustawę rządową jako pewien punkt odniesienia z konkretnymi naniesionymi poprawkami. Myślę, że to jest już rozwiązanie kompromisowe. Natomiast jeżeli rząd będzie chciał i koalicja większościowa będzie chciała iść, że tak powiem, na ścianę, no to nie jest dobra informacja.
0: Drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów zaplanowano na jutro. Trzecie czytanie odbędzie się w piątek, no i wtedy głosowanie. Rządowy projekt ustawy, przypomnę, jest już trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Argumentował, że propozycja rządu to po prostu nadregulacja, a nie regulowanie rynku kryptoaktywów. Jak będzie tym razem? Wszystko stoi pod znakiem zapytania i wszystko zależy od tego, jak ten ostateczny projekt, który trafi na biurko prezydenta, będzie wyglądał.
3: I te wszystkie prace w Sejmie śledzi Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękujemy za relację.
4: Komentarz.
3: Czas na komentarz do tego, co usłyszeliśmy i do tego, co dzieje się wokół rynku kryptoaktywów. Razem z nami ekonomista z kancelarii Drawbridge, Kazimierz Krupa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: To, słyszeliśmy przed chwilą o tych pracach, które się toczą. Wiemy, że rządowy projekt dotyczący regulacji rynku kryptoaktywów będzie tym wiodącym. Czy myśli pan, że jest tutaj szansa na podpis prezydenta, biorąc pod uwagę, że przyjęto tylko jedną poprawkę, a ten projekt różni się od poprzedniego tym, od dwóch poprzednich właściwie zawetowanych tym, że są tam wyższe kary za nieprawidłowości związane z tym rynkiem do 3 razy sztuka?
5: No najpierw o tych karach może dwa słowa. Rzeczywiście kary powinny być analogiczne jak na rynku rzeczywistym. Te rynki coraz bardziej się przenikają, a tutaj przenikają się w sposób niezwykle taki malowniczy. No i to powinno być absolutnie porównywalne, bo będziemy mieli z tym do czynienia coraz częściej. Natomiast co do tego, czy jest szansa i to 3 razy sztuka, no mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Prezydent znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji, popierając obóz opozycyjny, który przez te kilka lat hołubił tę konkretną firmę i to, że tam nieprzeregulowanie, że uciekną, no właśnie uciekły firmy z Polski na skutek braku regulowań koniecznych, bo musimy zaadoptować przepisy unijne. Czyli znalazł się w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji, ale teraz, kiedy afera Zonda Krypto rozwija się w sposób ekspresowy i będą ujawniane najprawdopodobniej coraz nowe okoliczności, a przede wszystkim będzie się wydłużała lista poszkodowanych. No nie bardzo ma wyjście. Trudno byłoby, znaczy te poprzednie dwa uzasadnienia też były kuriozalne, ale no, trudno by było wymyślić uzasadnienie niepodpisania tej ustawy.
3: Tylko że jednocześnie środowisko prezydenta Karola Nawrockiego, a może szerzej, dzisiejsza opozycja, szczególnie ta pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że no, nawet gdyby te przepisy obowiązywały, to afery Zonda Krypto byśmy nie uniknęli, bo ta giełda zarejestrowana była w Estonii. To jest prawda?
5: Że... To nie do końca, absolutnie nieprawda. Nie do końca prawda, po prostu nieprawda. Była na licencji rzeczywiście estońskiej, ale gdyby funkcjonowała na polskim rynku, bo ona przecież

0: funkcjonowała na polskim rynku, a nie na estońskim, to KNF by ją obejmował. Po prostu zmusiłby ją do sprawozdawczości niezbędnej. Czyli gdyby ta ustawa rzeczywiście wtedy, kiedy po raz pierwszy zawetował prezydent Nawrocki, to już i tak było za późno, bo cała afera już się odbyła. Przypomnijmy, że tak naprawdę od zaginięcia pana Suszka, czyli tego poprzedniego prezesa, tego poprzednika zonda Krypty, i zaginął razem z tym mitycznym kluczem, no nie mitycznym, prawdziwym kluczem. Ja nie wiem, czy zaginął z tym kluczem, czy bez klucza, to jest osobna sprawa. To od tego momentu zonda krypto już nie była giełdą walut, kryptowalut, tylko była wydmuszką, była już piramidą, która tylko oszukiwała ludzi. I to by to przynajmniej KNF zasygnalizował.
1: A jeśli chodzi o te projekty, które są procedowane. Wyobraźmy sobie sytuację, że prezydent jednak wetuje tę ustawę po raz trzeci. I co wtedy dzieje się z rynkiem od 1 lipca?
0: No, rynek w Polsce przestaje praktycznie istnieć. Taki legalny rynek przestaje istnieć, ponieważ jest ta dyrektywa unijna, którą trzeba wdrożyć. No, ale my mamy dosyć duże doświadczenia w niewdrażaniu dyrektyw unijnych, tylko że to ma skutki gospodarcze. No już, jak się słyszy, te firmy uciekają poza naszą jurysdykcję, obawiając się właśnie tego, że nie będą po 1 lipca mogły funkcjonować. Czyli krótko mówiąc, doprowadzilibyśmy do wyprowadzenia poza Polskę tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, jak by było z legalnością obrotu. No po prostu na obcych platformach. No, nie byłoby nic w Polsce. Nie ma wtedy żadnego zabezpieczenia, żadnej kontroli, żadnej wreszcie odpowiedzialności, bo KNF, biorąc pod opiekę, no ma określone obowiązki wobec rynku, ale tych obowiązków w tej sytuacji nie wiem.
1: Ale czy da się w pełni taki rynek kontrolować? Bo tutaj z kolei argumenty mają politycy Konfederacji, którzy mówią, że biorąc pod uwagę to, jak działa ta technologia, na której kryptowaluty się opierają, to takiej kontroli tak na dobrą sprawę w pełni no, nie będzie, nawet jeśli takie prawo się przyjmie.
0: W pełni nie można kontrolować żadnego rynku. Na każdym rynku można stracić. To jest rynek giełdowy, uregulowany, nawet niektórzy mówią przeregulowany. I firmy emitują akcje. Na akcjach można stracić? Można stracić. Czyli wszystko odbywa się w majestacie prawa, a i tak można stracić. Ale to, że można stracić i że w pełni nie da się regulować, nie oznacza, że nie należy regulować w ogóle. Tak jak mówię, to nie jest prawdą, że ten rynek kryptowalut jest jakoś niezwykle złożony. On oczywiście, taki Bitcoin, jego konstrukcja, to wydobywanie i tak dalej, to jest technologia. Ale później, jak już to jest wprowadzane do obrotu, to nieważne, jakie jest jego pochodzenie, to jest jednostka w obrocie. I jeżeli jednostka w obrocie jest realnym, gdzie ludzie mogą zarobić, stracić, dokonywać transakcji, to ta platforma obrotu, nie sam sposób wydobywania, nie sam sposób tworzenia, to jest w istocie dla tej naszej rozmowy nieistotne. Natomiast obracanie tym, czyli firmy, które obracają tym, muszą spełniać określone wymogi. Określone wymogi bezpieczeństwa, zaufania, tym bardziej, że działamy na rynku finansowym, gdzie są pieniądze. Czyli nie to, że pełna kontrola nie jest możliwa, na żadnym rynku nie jest możliwa pełna kontrola, ale jeżeli sprawdzimy, że to nie jest firma krzak, tylko firma o ugruntowanej pozycji, mająca jakieś rezerwy, to bezpieczeństwo obrotu, bo chodzi tylko o bezpieczeństwo obrotu, nie o sposób powstawania tych jednostek. One są różne i tam bym tego nie próbował regulować. Natomiast bezpieczeństwo obrotu musi być zabezpieczone.
1: A wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie oczywiście taką sytuację, w której to projekt Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który uzyskuje akceptację Sejmu, Senatu i później prezydenta. Mówię tutaj o tym nowym projekcie, który składa się po prostu do słów nie ma, nie wolno. To jak wtedy by wyglądał rynek? Bo chciałbym właśnie zrozumieć,

0: mieć jakie konsekwencje ten projekt, biorąc pod uwagę wcześniejszy, który był bardzo liberalny w porównaniu do choćby rządowego, ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo teraz on by zmienił sytuację?
1: Najbardziej obrazowo mówiąc, wyglądałby tak jak Stany Zjednoczone w czasach prohibicji. Czyli obrót by był, tylko by szedł pod ziemię i byłaby ta prawdziwa wolna Amerykanka. No, próba zakazania czegoś, co już jest, no jest absurdem. To jest po prostu taki pomysł świadczący o tym, że ci ludzie naprawdę nie rozumieją niczego z rynku. Tym bardziej, że to, że kryptowaluty będą się upowszechniały, już się upowszechniają zresztą, to jest oczywiste i być może za ileś lat, nie wiem, kilkadziesiąt, w ogóle nie będzie pieniędzy, tylko będziemy się posługiwali kryptowalutami. Nie będzie tych pieniędzy w takim pojęciu, które są teraz, tylko te kryptowaluty, czy no jakaś odmiana, bo to nie myślę teraz o bitcoinach, tylko myślę o różnych tokenach, zastąpią pieniądze, więc próba zakazywania tego to jest naprawdę takie plucie pod wiatr, ale trzeba uregulować obrót, nie wtrącać się do tego, co tworzy się nowego, te nowe technologie, te nowe tokeny i tak dalej. Bo te tokeny to są tak jak trochę jak właśnie akcje przedsiębiorstw. Na przykład bitcoiny mają nieco inną konstrukcję. Tego bym nie dotykał. Natomiast obrót bym uregulował.
0: A jeśli chodzi o zagrożenia, które... Przyjmując, że mamy już regulacje, które są gotowe, no to wielu mogłoby pomyśleć, że wtedy, jeśli już mamy KNF, no to jest w 100% bezpiecznie. Gdyby pan mógł powiedzieć osobom, które są niedoświadczone w kwestiach inwestowania, jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w kryptowaluty, to jakie by one były?
1: To po pierwsze tak, no tych ryzyk jest bardzo dużo i tutaj rzeczywiście, bo może zajmijmy się na chwilkę tym bitcoinem, czyli tym główną kryptowalutą, która odpowiada za 60-70% rynku, bo cały rynek to jest mniej więcej 2,6 biliona, czyli to jest 2,5 raza PKB Polski. To już jest sporo. To nie jest, powiedzmy, w świecie finansów światowych, to nie jest jakoś tam strasznie dużo, ale już sporo. Już to jest liczące się zjawisko. I tak, jeśli chodzi o bitcoiny, no to ich wartość rośnie, tylko że tu są kłopoty z wyceną tego. Znaczy, bo tu jest tylko podaż, popyt. Tylko jeżeli jest popyt i ludzie są gotowi tyle zapłacić, no to ma taką wartość. Natomiast nie ma wartości wewnętrznej, tak jak ma pieniądz papierowy. Nawet ten papierowy. No kiedyś każdy pieniądz miał gwarancję w złocie. No od Bretton Woods już nie ma, ale ma tak zwane gwarancje w towarze. To jest coraz bardziej umowne rzeczywiście, ale jednakowoż ma i państwa kontrolują tę emisję. Tutaj tego nikt nie kontroluje, bo to jest rozproszone. Więc jeżeli chodzi o bitcoiny, to ryzyko jest załamania się popytu, czyli krótko mówiąc przeminięcia mody na bitcoina, bo tak to należy traktować. Ja mam taką teorię, nie wszyscy się z nią zgadzają, że to jest, że bitcoin to jest gra, która przeniosła się do rzeczywistości. Bo w grach najróżniejszych, ja nie grywam w gry, ale w grach najróżniejszych również się kupuje tam do zbraja swojego zawodnika na przykład. I później tam wchodzą też już żywe pieniądze, że można to kupić. A te bitcoiny odwrotnie. Z gry, takiej gry, bo tam jest bardzo taki ciekawy algorytm zastosowany, według którego można wydobywać te pieniądze, przeszło do rzeczywistości i które zyskało realną wycenę na zasadzie właśnie takiej popularności. Tokeny najróżniejsze, bo przypomnijmy, tych walut to jest ponad 8 tysięcy tych najróżniejszych kryptowalut. No, Donald Trump ma dwie, więc to jest takie jakby akcje, które te poszczególne podmioty emitują. I tamte ryzyka są bardzo duże. To ogromne, bo to jest takie, to jest taka trochę zrzutka na tego człowieka, ale jeżeli to robią banki, no to inaczej zabezpieczają, czyli to jest cała gama. Kłopot jest z wyceną, bo akcje spółki, no to możemy zobaczyć,

0: wiedzieć, jaki ma majątek realny, to wtedy ma wartość księgową, dzielimy ją przez liczbę akcji, wychodzi nam, no są narzędzia. Co do tych kryptowalut, tych narzędzi jeszcze nie ma. Może kiedyś się pojawią. No, czyli ocena ryzyka w inwestycji w kryptowaluty jest praktycznie niemożliwa do oszacowania.
1: No, wygląda to...
0: Przy tym stanie wiedzy.
1: Wygląda to tak, że jeśli ktoś nie zna się na inwestowaniu, to lepiej, żeby o kryptowalutach najpierw się douczył, a później dopiero próbował ewentualnie swoje...
0: Wie pan, że douczenie też mu niewiele pomoże? Bo to jest kwestia jakby wyboru, znaczy pozna ryzyka, no tak, pozna ryzyka, to o tyle tak. Natomiast dalej z wyceną będzie miał kłopot, bo nie ma tych metod. Pozna ryzyka na przykład jakiegoś tam tokena wypuszczonego przez Kowalskiego albo jakąś firmę, tak te ryzyka rozpozna i będzie wiedział, że powinien się, czy raczej będzie wiedział, chyba że bardzo tego kogoś lubi i jest gotów zaryzykować, że trzeba się trzymać od tego z daleka. Natomiast porównanie i dokonanie, a przede wszystkim dokonanie wyceny, czyli przeniesienie mnie do tego świata realnego, no nie ma metod. Nie wiem, czy się pojawią. Pewnie tak, bo wszystko kiedyś się pojawia, ale to jeszcze pewnie nie prędko.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekonomista z kancelarii Trowbridge Kazimierz Krupa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również Państwu, ale proszę o pozostanie z Polskim Radiem 24. Dowiedzieliśmy się nieco o kryptowalutach, o których od kilku tygodni media i politycy mówią prawie, że przez cały czas. Śledzimy to, co dzieje się w Sejmie, bo jutro drugie czytanie, w piątek trzecie i zobaczymy, czy projekt rządowy dostanie zielone światło i czy dostanie zielone światło od Senatu i jaką decyzję podejmie prezydent. Do trzech razy sztuka się mówi. Ale jeśli chodzi o to, co przed nami, to już za chwilę informacja. Zaraz po nich będziemy rozmawiali o z jednej strony wyjątkowych nagrodach Polskiego Radia dla najlepszych dziennikarzy i to nie tylko mediów publicznych, ale również tych komercyjnych. Z drugiej strony rozmawiać też będziemy o misji mediów publicznych i o tym, jaki impact mają one na konferencji w Poznaniu.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Janek, jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
11: Nie nadajesz się.
10: Jesteś nikim.
12: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Najbliższy weekend to Eurowizja i Noc Muzeów, czyli kultura warta nieprzespanej nocy. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 15.30, Łukasz Pastor.

0: Redaktor, zapraszam. Dopiero po wakacjach trafi do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wcześniej nie będzie to możliwe. Sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie. Ucieczka Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych przede wszystkim źle świadczy o funkcjonowaniu służb specjalnych, ocenia na naszej antenie profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zdaniem minister koordynator służb specjalnych powinien pomyśleć o większych zmianach w strukturach służb.
1: Mam wrażenie, nie tylko po tej sprawie, ale wielu, wielu innych, że niestety o ile czołówka została zmieniona, to te wszystkie struktury na dole, regionalne, w poszczególnych służbach, one działają wręcz jak sabotażyści, działają na rzecz PiS-u i suwerennej Polski.
0: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Za 3 lata z taśmy ma zjechać pierwszy produkowany w Polsce samochód elektryczny. Inwestycja w Jaworznie w województwie śląskim zostanie dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. To ogromny projekt, ale największym wyzwaniem może się okazać wprowadzenie na rynek nowej marki, ocenia prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
2: Zbudowanie sieci sprzedaży, sieci serwisowej, zbudowanie pozycji marki. Marki, która będzie nowa, która będzie zupełnie marką nieznaną, tak będzie bardzo dużym wyzwaniem.
0: W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland. 4 gminy w województwie warmińsko-mazurskim i 2 osoby fizyczne otrzymały w tym roku zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na płoszenie wilków. Są to gminy Giedrzwałt, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Zgodę na płoszenie można uzyskać w konkretnych przypadkach, wyjaśnia regionalny konserwator przyrody Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz.
3: Przede wszystkim, gdy zwierzęta te regularnie pojawiają się w pobliżu zabudowań, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub powodują szkody w gospodarstwach. Każdy wniosek jest jednak indywidualnie analizowany i tylko na podstawie takiej indywidualnej analizy wydawane są zezwolenia.
0: Wilki coraz mniej boją się ludzi i podchodzą blisko zabudowań. Są one pod ścisłą ochroną.
4: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 15.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest takie powiedzenie, że jeśli sam się nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali, a Polskie Radio zadaje temu kłam i nie tylko chwali, ale i nagradza. Nagradza tych dziennikarzy, którzy w swoim fachu są najlepsi. Za nami wielka gala Melchiorów 2026 i o tym rozmawiać teraz będziemy.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: A razem z nami już teraz, choć z Poznania, do tego zaraz wrócimy, doradca zarządu i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
4: Panie dyrektorze, mówi się, że złote mikrofony to jest taka nagroda, którą można porównać do Oscarów w świecie filmowym, a Melchiory można porównać do choćby Złotej Palmy?
6: Może do Grammy, bo przecież w tym wszystkim jest bardzo dużo rozmaitej twórczości. No to odważne w ogóle porównanie, ale podoba mi się. Będziemy dążyć do tego, by ta nagroda była rzeczywiście tak ważna. Ona się trochę zmieniła, bo w poprzednich latach, jeszcze kilka lat temu, to była wewnętrzna nagroda Polskiego Radia, to znaczy to były tylko radiowe kategorie i tylko dziennikarze mediów publicznych, radia publicznego, czyli tego, które nadaje z Warszawy i tych rozgłośni regionalnych, których mamy 17 w Polsce, mogli przysyłać swoje prace. My otworzyliśmy ten konkurs z 2 powodów. Po pierwsze dlatego, że uważamy, iż Polskie Radio, nie tylko dlatego, że ma 100 lat, ale też dlatego, że ma ogromny bagaż doświadczeń i całą masę bardzo dobrych dziennikarzy, może rościć sobie prawo do tego, by w jakiś sposób włączyć się do tych, którzy oceniają, promują, dostrzegają dobre dziennikarstwo. A po drugie, dostrzegliśmy fakt, że dziś w radiu jest nie tylko radio. Jest wideo, jest podcast, jest oczywiście jak zawsze reportaż. Więc tych dziennikarskich sztuk jest na naszych antenach i w naszym internecie też bardzo dużo, więc a takie spotkanie tego naszego radiowego świata

0: czasem być może nawet za bardzo zamkniętego we własnej bańce, z tym, co dzieje się w tak zwanej komercji, choć przecież mówię tak zwanej dlatego, że choć to są komercyjne stacje czy portale, to robią rzeczy też niekomercyjne, które nie służą temu, by zarabiać pieniądze, ale służą temu, by robić dobre dziennikarstwo. I to są dwa powody, dla których w ubiegłym roku już otworzyliśmy naszą nagrodę Melchiory. No a w tym roku jeszcze bardziej ją otworzyliśmy przez to, że tych kategorii było aż 7. I już mogę Państwu zdradzić, że będzie więcej.
1: I to bardzo ciekawe. Ja najpierw potwierdzę słowa pana dyrektora. Rzeczywiście w studiu Polskiego Radia 24 dookoła same kamery, ale są też telewizory, na których podglądamy to, co dzieje się w telewizjach informacyjnych. No i choćby w stacji TVN24 od rana relacje z imprezy Polskiego Radia właśnie z Melchiorów, bo dwoje dziennikarzy TVN24 te statuetki wywalczyło w tym konkursie i wydaje mi się, panie dyrektorze, że to też jest dobry sposób na to, żeby właśnie polskie radio promować, bo wszyscy mają świadomość tego, że jak wakacje to lato z radiem, ale poza wakacjami też warto do nas zaglądać, szczególnie biorąc pod uwagę, że tak jak pan wspomniał, tych form jest coraz więcej, no i radio można mieć też na żądanie przy sobie.
0: Tak, i można sięgać po podcasty, można sięgać po reportaże, można sięgać po słuchowiska. Dzięki stronie odnowionej, stronie polskieradio.pl i dzięki naszej aplikacji naprawdę jest to wygodne, proste, intuicyjne i bardzo Państwa do tego zachęcam. Polskie Radio jest gigantem, jeśli chodzi o produkowanie treści. Przepraszam za słowo produkowanie, tworzenie jest chyba lepszym słowem. I po pierwsze anteny nie są w stanie wszystkiego pomieścić, a po drugie Państwo nie macie tak wiele czasu, by wszystko usłyszeć i wszystko dostrzec. W związku z tym, jeśli możecie sięgnąć po to wtedy, kiedy chcecie, to na pewno Państwu jest łatwiej, a my się z tego bardzo cieszymy, że tą drogą możemy do Państwa trafić, bo ona wydaje się powoli stawać drogą wiodącą. Właśnie na żądanie, wtedy, kiedy możecie, wtedy, kiedy macie na to czas. Humor na to albo na tamto, możecie po to sięgnąć naprawdę w ciągu paru sekund. I to jest bardzo, bardzo dobre i to jest bardzo rozwojowe, bo to daje szansę słowu, w którym my jesteśmy bardzo mocni i które na szczęście wraca do łask. Po czasach zachwytów radiami, które grały tylko muzykę, wraca zainteresowanie radiami czy rozgłośniami, które oferują także słowo. Więc to wszystko są pola do zagospodarowania dla nas. To jest nasz teren, ale nie zawsze na tym terenie byliśmy aktywni dość albo tak jak powinniśmy. Teraz nadrabiamy i widać sukcesy, bo to, co wydarzyło się z Heweliuszem, ponad 5 milionów odsłuchań tego serialu podcastowego wyprodukowanego przez Polskie Radio i przez Romka Czejarka, no to jest najlepszy dowód na to, że jeśli zrobimy coś interesującego, to jest odbiorca, który na to czeka.
1: I absolutnie polecamy Państwu ten podcast, jak i inne z serii Prawdziwa Historia. Najnowszy opowiada historię Czarnobyla. Są tam świadkowie katastrofy sprzed 40 lat. Warto być z nami. A wracając jeszcze do Melchiorów, panie dyrektorze, bo pan wspomniał o tej większej liczbie kategorii, w których te statuetki przyznano. No i jedną z nich jest debiut dziennikarski roku. Duże było zainteresowanie tą konkretną kategorią, no bo co roku tych dziennikarzy kilkoro na rynku przybywa.
0: No tak, zainteresowanie było spore, ale powiem szczerze, aż zaskoczyli mnie jurorzy swoją surowością, dlatego że zgodnie stwierdzili, że nie ma pracy, która zasługuje na nagrodę. Kilka zasługiwało na to, by je nominować ewentualnie do wyróżnienia. Ostatecznie wybrano jedną pracę, która została tym wyróżnieniem nagrodzona. I tak jak wspomniałem w czasie wczorajszej gali, wydaje mi się, że to jest taki element, który może być dzwonkiem alarmowym dla nas, to znaczy dla tych dojrzałych dziennikarzy, że powinniśmy chyba wrócić, przypomnieć sobie relację uczeń-mistrz. I to jest też oczywiście ważny sygnał dla

0: uczniów, to znaczy dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, że jednak ta dobra rada starszego kolegi czy koleżanki, ten upór wydawcy, by materiał wyglądał tak, a nie inaczej, to wszystko służy temu, żebyśmy byli lepsi, bo oczywiście nasz entuzjazm, nasze pomysły, to wszystko jest bardzo ważne, ale są pewne reguły, pewne prawidła, o które trzeba pamiętać i które czasem warto łamać, bo wtedy powstaje coś nowego, ale nie zawsze to się udaje od razu, więc to jest takie memento z tego wczorajszego spotkania, ale to nie znaczy, że młode dziennikarstwo ma się źle, nie, ma się dobrze, tylko jeszcze potrzebuje czasem odrobiny czasu na stanie się lepszym, bardziej wartościowym, bardziej autorskim może.
1: A jak duża jest granica, panie dyrektorze, między dziennikarstwem a sprawozdawstwem, ale takim w wydaniu internetowym, bo rozmawialiśmy już dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 o tym, że coraz więcej osób nazywa się dziennikarzami, ale przez te ich prace powstają takie strony fact-checkingowe, jak choćby sprawdzam to.pl, czyli projekt Polskiego Radia Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej.
0: No, ta granica jest i duża, i mała. Duża dlatego, że prawdziwy dziennikarz bazuje na informacjach sprawdzonych. Kiedyś była złota zasada BBC, sprawdź w swoich źródłach, zanim podasz to dalej. A ktoś, kto się mieni dziennikarzem, czy jest pseudodziennikarzem, mówi i pisze to, co myśli, albo to, co wymyśli. I to jest ta podstawowa różnica, więc ta granica jest ogromna, bardzo szeroka. A niewielka dlatego, że i my, i oni działamy w tej samej sferze, czyli w sferze mediów cyfrowych. Niestety portale społecznościowe nazywane są mediami społecznościowymi i to już skraca ten dystans niebezpiecznie. Coraz częściej, na szczęście, mówimy o tym, że to nie są media społecznościowe, tylko platformy społecznościowe czy portale społecznościowe, na których wymieniamy się, powinniśmy wymieniać się myślami, kontaktami i jakimiś innymi rzeczami intelektualnymi, a nie uprawiali propagandy, polityki czy po prostu przemyślanego, wyrafinowanego kłamstwa. To się niestety dzieje. Można powiedzieć, cena demokracji, ale nie ma co się obrażać na rzeczywistość, która jest. Trzeba starać się być silniejszym, robiąc dobrą robotę i cieszę się, że coraz więcej jest takich inicjatyw, jak sprawdzam to, bo one dają szansę na to, żeby nasi odbiorcy docierali do informacji sprawdzonych, albo przynajmniej mieli świadomość, że jest takie miejsce, jak na przykład Polskie Radio 24.pl, gdzie możemy na pewno znaleźć rzetelną informację, a jeśli mamy wątpliwości, to jest właśnie taka inicjatywa, o której pan redaktor mówił i jest jeszcze kilka innych fact-checkingowych platform i tam można sprawdzić, na ile prawdziwe są słowa, które usłyszeliśmy albo które w jakiś sposób nas do tego jeszcze nie tylko usłyszeliśmy, ale w jakiś sposób zelektryzowały. No i więc z jednej strony bardzo duża granica, ogromna różnica, a z drugiej strony tylko parę kliknięć.
1: To szczególnie biorąc pod uwagę wydarzenia na arenie politycznej, ostatnio głośne, jak choćby nowy komentator polityczny jednej z prawicowych stacji, też o tym rozmawialiśmy, jak łatwo jest to słowo dziennikarz zniekształcić i wypaczyć, ale
0: to ja pozwolę sobie wejść słowo, panie redaktorze, bo wspomniał pan o tych nagrodach, które otrzymało TVN24 i właśnie jeden z nagrodzonych materiałów, reportaż Marty Gordziewicz, opowiada właśnie o tym, jak budowana była i jak jest stworzona i jak funkcjonuje telewizja, o której pan wspomniał, której nowy korespondent to polityk i to polityk, któremu polski wymiar sprawiedliwości próbuje postawić zarzuty. Słyszeliśmy o tym w serwisie przed naszym spotkaniem. Warto ten materiał znaleźć i go obejrzeć, bo ta praca została nagrodzona nie tylko za temat, który sam w sobie jest oczywiście interesujący, bo to jest coś, czego w polskiej przestrzeni medialnej nigdy nie było, ale on jest też interesujący

0: Dlatego, że ogromna praca została wykonana. Marta Gordziewicz kilka miesięcy pracowała nad tym materiałem i część tej pracy, co w telewizji rzadko się zdarza, była, duża część tej pracy, to była praca przy użyciu telefonu, a nie telewizyjnej kamery. Ale no, trzeba było tak to zrobić, żeby to w ogóle zrobić, bo to bardzo, bardzo trudny temat do zrealizowania. Jednak to się udało i jurorzy byli zgodni, że ta benedyktyńska praca Marty Gordziewicz, która właściwie każdym zdaniem OFA stąpała po cienkim lodzie i ryzykowała jakimś pozwem sądowym, no bo wiadomo, że jeśli odkrywa się w ten sposób karty, to zawsze jest ryzyko, że ktoś cię za to słowo złapie. Więc to ważny materiał i bardzo Państwa zachęcam do tego, byście go obejrzeli, bo on bardzo dużo pokazuje o tym bycie, bo nie chcę tego nazywać medium, więc o tym bycie, który funkcjonuje w naszej przestrzeni i ma wielu odbiorców. I też oczywiście nie można mówić, że i odwracać się do tych ludzi i mówić, że oni są jacyś inni i nie tacy. Nie. No to są nasi sąsiedzi. I trzeba o tym pamiętać. Jest po prostu taka forma komunikacji, która do nich trafia. A naszym zadaniem prawdziwych dziennikarzy jest też tworzenie takich treści, które trafiają do jak najszerszego grona odbiorców, bo naszym celem nie jest robienie polityki, tylko naszym celem jest informowanie. Czasem jest to trudniejsze, bo nasze słowa są trudniejsze, ale warto.
1: Panie dyrektorze, jeśli wróciliśmy jeszcze na chwilę do Melchiorów, to w tym roku pojawiła się też kategoria Live Dziennikarski Roku. Jest bardzo ciekawa kategoria, bo to jest forma, która jest trudna, jest wymagająca dla dziennikarzy, którzy ją uprawiają. I czy to był powód, dla którego ona wśród tych kategorii Melchiorów się znalazła?
0: To pozwolę sobie na nieskromność. Ja jestem autorem tego pomysłu. Może dlatego, że ciągle czuję się reporterem, bo przez kilkanaście lat wykonywałem tę trudną pracę. Ale zawsze z wielką i wielkim szacunkiem darzyłem moich kolegów, bo sam, szczerze powiedziawszy, mam niezbyt duże live'owe doświadczenie. Jeszcze z radiowych czasów tak, ale wiele lat spędziłem w telewizji i tam live'ów nie robiłem. Natomiast obserwowanie moich kolegów, nie tylko z pracy, tylko też z innych redakcji, z innych mediów, którzy właśnie pracują na żywo, relacjonując wydarzenia, często w bardzo trudnych warunkach, każdych warunkach, psychicznych, fizycznych, atmosferycznych. To jest tak naprawdę sól tej pracy i skonstatowałem w pewnym momencie, że nikt tego nie zauważa, nikt tego nie docenia. Widzimy reportaże, widzimy wywiady, widzimy podcasty, widzimy słuchowiska, widzimy bardzo wiele działań medialnych, a nie dostrzegamy tego, co często jest początkiem wielkiej kariery dziennikarskiej, bo wielu wybitnych dziennikarzy zaczynało jako reporterzy działający w terenie, by wymienić tylko Ryszarda Kapuścińskiego. I wtedy pan Ryszard nie dawał relacji na żywo, ale myślę, że gdyby to były nasze czasy, to by dawał. I właśnie ta praca w terenie, w bardzo trudnych warunkach. Live, zresztą, który był nominowany przez, czy zaproponowany przez Polskie Radio, dla mnie osobiście i bardzo o niego walczyłem, Janka Oleńskiego z zatrzymania Zbigniewa Ziobro tu w Polsce, kiedy miał trafić przed komisję sejmową i trafił. To była taka właśnie kwintesencja, gdzie z jednej strony mieliśmy tłum ludzi, z drugiej strony mieliśmy rozmówcę, który był najważniejszy, czyli pana Zbigniewa Ziobro. Z trzeciej strony byli ludzie, którzy przyszli go wspierać, a jeszcze inni, którzy chcieli go potępić w jakiś sposób. Do tego policjanci, którzy wykonywali swoją pracę. No i nasz reporter, który też wykonywał swoją pracę. Przepychany, odpychany, walczący o to, żeby usłyszeć to, co najważniejsze. Więc to jest wszystko. Tam jest refleks, tam jest siła fizyczna, tam jest odporność psychiczna. Każdy element, no jeszcze możemy do tego deszcz dołożyć. Chyba akurat nie było wtedy deszczu, ale gdyby był, to też musiałby sobie z tym deszczem poradzić. Albo z wiatrem, co dzieje się bardzo często. Dla nas radiowców jest to szczególnie trudne, bo wiatr nam robi bardzo złe rzeczy w mikrofonach. Więc chciałem i taką miałem myśl i udało mi się przekonać do niej szersze grono, żeby takie rzeczy dostrzegać, nagradzać. Powiem więcej.

0: Okazało się, że kiedy ta kategoria się pojawiła, to wiele redakcji miało problem, bo miało w głowie różnego rodzaju wydarzenia, tak zwane live reporterskie, ale nie zostały nigdzie utrwalone i zapisane. No bo to po prostu codzienność. A czasem w tej codzienności zdarzają się perły, jak na przykład to, co wydarzyło się przy okazji tej opisanej, ale też chciałem Państwu przypomnieć takie wydarzenie, kiedy w gabinecie owalnym prezydenta Trumpa była quasi zaimprowizowana konferencja prasowa i pytanie Marka Wałkuskiego, naszego korespondenta, spowodowało awanturę w gabinecie owalnym. Właściwie można powiedzieć, że na chwilę Marek swoim pytaniem wpłynął na losy świata, a na pewno losy Ukrainy, bo ta umowa, która miała być, która wtedy miała być podpisana, nie została podpisana i Ukraina i Ameryka, Stany Zjednoczone zasiadły po raz kolejny do stołu negocjacyjnego. Więc, ale co to było? Czy to był wywiad? Nie. Czy to był reportaż? Nie. To było, ale czy to było dziennikarstwo? Tak, to było dziennikarstwo i do najwyższej próby. Więc to są takie przykłady, które mam nadzieję Państwu uświadomią o jaki rodzaj dziennikarskiej pracy chodziło, tworząc tę nagrodę i jaki wysiłek naszych kolegów i koleżanek codziennie pracujących w rozmaitych miejscach na świecie chcieliśmy w ten sposób docenić. To był pierwszy rok z tą kategorią. Na pewno z nami zostanie i nawet powiedział jeden z jurorów, że teraz będzie pilnował, żeby takie ważne live'y, które na ich antenie się zdarzają, trafiały do archiwum, by potem można było po nie sięgnąć i zgłosić je do Melchiorów.
1: Oby tak było, bo to bardzo, bardzo ulotna forma. Ale w tej relacji, o której pan dyrektor wspomniał, bardzo dużo działo się w tle. Radio to w końcu teatr wyobraźni, ale i słyszymy, że u pana dyrektora też się sporo dzieje. Ten Poznań jest nieprzypadkowy. To impact...
0: No tu dookoła są sami lajfujący. Tu dookoła są sami lajfujący. I tutaj pracują dziennikarze z całej Polski, relacjonując to wydarzenie, no, które jest bardzo ważnym, bo to jest miejsce spotkań ludzi polityki, ludzi biznesu, ludzi kultury. Przed chwilą wybiegłem do Państwa na spotkania z Olgą Tokarczuk, a wcześniej był pan minister Domański, który opowiadał, który właściwie no, opowiadał o tym, jak widzi globalną gospodarkę w najbliższej przyszłości, więc to są rozmaite światy, ale wszystko jest znakomite i warto tu być, warto posłuchać, warto w tym uczestniczyć. Polskie Radio też tu jest, wiele relacji, wiele audycji, różnych anten właśnie stąd, z Poznania, z tego szumu, który Państwo słyszą, no ale to jest taki element, przynajmniej mają Państwo pewność, że to jest wszystko na żywo, a nie wcześniej nagrane.
1: Bo Polskie Radio jest jednym z medialnych partnerów tej konferencji.
0: Tak, jesteśmy tutaj, byliśmy w ubiegłym roku, jesteśmy w tym. To jest ważne wydarzenie pod każdym względem. Tu czasem padają ważne słowa, czasem ważne deklaracje. Czasem są to po prostu spotkania z interesującymi ludźmi. W ubiegłym roku był tutaj prezydent Barack Obama i mówił rzeczy dla nas Polaków bardzo miłe, bo bardzo nam gratulował tego, co udało nam się zrobić przez te ponad 30 lat od 1989 roku. Czasem sami tego nie doceniamy, jak wiele zrobiliśmy, bo to jest nasza praca, to nas obywateli jest dzieło, że mamy takie drogi, taką infrastrukturę, tak wyglądają nasze miasta, tak funkcjonują urzędy w samorządzie. Oczywiście są rzeczy, które są do poprawy, jak chociażby służba zdrowia i pewnie wiele wymiar sprawiedliwości, bo to jak długo czekamy na wyrok w sądzie, to jest naprawdę straszne dla tych wszystkich ludzi, którzy są zainteresowani danym tematem, daną rozprawą, danym pozwem. Więc to nie jest tak, że trzeba być szalenie hura optymistą, ale warto się rozejrzeć wokół i zobaczyć, jak wiele nam się udało. I oczywiście zawsze miłe to jest, kiedy się jako obywatel słyszy od kogoś tak ważnego, który tak wiele osiągnął jak Barack Obama, że dzisiaj przedstawicielka Banku Światowego też to powiedziała, powiedziała to po polsku zresztą, dobra robota Polacy, więc no, to są takie momenty, w których możemy być dumni z siebie i ja zachęcam bardzo zawsze do tego, żeby rozejrzeć się dookoła i zobaczyć jak, i przypomnieć sobie jak wyglądały te miejsca, w których funkcjonujemy na co dzień 30-40 lat temu, jak wyglądają dzisiaj. W wielu miejscach są po prostu nie do poznania, choć mówię do Państwa z Poznania.
1: I prosto z Poznania mówił do Państwa Juliusz Kaszyński, doradca zarządu i dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Panie dyrektorze, bardzo

0: dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Za 4,5 minuty godzina 16, a to oznacza, że rozpocznie się popołudniówka w Polskim Radiu 24, którą poprowadzi dla Państwa Jeremia Mrożek i jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co przed nami?
2: Ja chciałbym trochę nawiązać do tej gali Melchiorów, ponieważ to było takie wydarzenie podkreślające kawał takiej dziennikarskiej roboty. I dokładnie to samo dzieje się w magazynie z regionów, gdzie nasi reporterzy w konkretnych miejscach w Polsce również wykonują tę najcięższą, najtrudniejszą robotę dziennikarską. Szukają tematów, które są blisko państwa i głośno o tym mówią. Więc będziemy zaglądać między innymi do Krakowa, gdzie szykuje się kolejne referendum. Będziemy zaglądać do Lublina. To ważne też dla kierowców, bo sarna na drodze już chyba nikogo tam nie dziwi. A globalnie będziemy przyglądać się wizycie oczywiście Donalda Trumpa w Chinach, co jednocześnie wiąże się z gospodarką, bo jest taka nadzieja, że może Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie dogadają się w sprawie konfliktu w Iranie. A to z kolei może się przełożyć na cenę benzyny, między innymi w Polsce. Po 18 z kolei debata dnia i kryptowaluty. Nie wiem, czy jesteś fanem Supermana, ale tak sobie pomyślałem, że...
0: Ja bym zawsze z teamu Spidermana.
2: Rozumiem. To ja tak sobie pomyślałem, czy kryptowaluty nie są takim kryptonitem a propos Supermana. I pytanie, na kogo najbardziej te kryptowaluty oddziałują. Czy na Prawo i Sprawiedliwość, czy na koalicję, czy może na pana prezydenta. A jeżeli jesteś fanem sportu, a na pewno jesteś fanem Igi Świątek, to tylko dodam, że dzisiaj zaliczyła jeden z najlepszych swoich występów od miesięcy, więc o to również będę dopytywał naszych kolegów i koleżanki z redakcji sportowej.
0: Warto być z Polskim Radiem 24. Ja dziękuję za dziś i za Bajda, Szczepan Pawłosek, Paweł Zieliński. Byliśmy razem z państwem i bardzo państwu za to popołudnie dziękujemy. No, nie zapominajmy, Paweł Chodyna. Bez niego nic by nie było słychać. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: wakacjach. To warunek do wniosku o ekstradycję. Najnowsze informacje dotyczące byłego ministra sprawiedliwości w relacji naszej reporterki. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Moskwa użyła ponad 200 dronów. Polska prewencyjnie poderwała myśliwce i śmigłowce. Podsumujemy też tegoroczne egzaminy ósmoklasistów. Sprawdzianem z języka obcego uczniowie zakończyli 3-dniowy maraton. Czas na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Sąd odrzucił możliwość przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. To oznacza, że będzie ono dopiero po wakacjach. Tymczasem MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych. Nota z prośbą o wyjaśnienia została skierowana także do węgierskich władz. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co to wszystko oznacza i jakie są szanse na to, że Zbigniew Ziobro stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Rzeczywiście resort spraw zagranicznych skierował za pośrednictwem polskiej placówki w Budapeszcie notę do strony węgierskiej z prośbą o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał węgierski dokument podróży, który umożliwiłby mu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, a jeśli tak, to jakiego typu był to dokument. Nota nowa węgierska administracja, zanim została zaprzysiężona, deklarowała, że nie będzie zgody na to, by panowie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mieli schronienie na terytorium Węgier i to do tej nowej węgierskiej administracji została skierowana ta nota, przy czym prawdopodobnie Zbigniew Ziobro opuścił w ostatnim możliwym momencie Węgry, czyli jeszcze wtedy, gdy u władzy była administracja Viktora Orbana. Wczoraj podobna nota została z MSZ-u skierowana do ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Resort zwrócił się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych oraz o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy, wjazd do Stanów i jaka była jego data. Szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski dziś na briefingu przed Międzynarodowym Kongresem Morskim w Szczecinie był pytany, czy rozmawiał z Amerykanami po tym, jak Zbigniew Ziobro pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Będę rozmawiał o tym jutro, ale jak dodał, my działaliśmy uprzedzająco, tak mówił minister. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił dziś rano na naszej antenie, że strona polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, ale jak dodał, taka procedura jest czasochłonna.
3: Procedury ekstradycyjne co do zasady trwają. Rozpoczyna się oczywiście skierowaniem wniosku ekstradycyjnego od właściwego organu. W Polsce jest to prokuratura lub sąd. Nie potrafię powiedzieć, nie chciałbym w tej chwili deklarować. To są poważne decyzje, czy to będzie wniosek wyprzedzający. To postępowanie aresztowe, które w tej chwili trwa, czy będzie od niego zależne, czy będzie to postępowanie niezależne. Takie decyzje po prostu jeszcze nie zapadły.
2: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wątpi jednak w to, że Zbigniewa Ziobro uda się w najbliższym czasie ściągnąć do Polski.
4: Ja powiem wprost. To jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu. Czy wydanie pana Ziobry nastąpi, czy też dostanie jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej? Pan Ziobro jest tym politykiem, co do którego naprawdę gołym okiem widać, że nakradł.
2: Lewica skieruje oficjalne pytania natomiast do prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Politycy tej partii chcą się dowiedzieć, czy Karol Nawrocki i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Tomasz Trela zastanawia się między innymi nad tym, czy polski prezydent kontaktował się w tej sprawie z amerykańskim przywódcą.
5: Panie prezydencie, czy rozmawiał pan o panu ministrze Ziobro? Czy pytał pan prezydenta, jakie będzie jego stanowisko w sprawie ministra Ziobry? Czy pana urzędnicy, czy kancelaria prezydenta prowadziła jakieś przygotowania, negocjacje i ustalenia co do pobytu pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił dziś na antenie Polskiego Radia, że prezydent nie będzie angażował się w sprawę byłego ministra sprawiedliwości. Dodał zresztą, że Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem i może robić to, co mu się podoba.
6: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny, a Zbigniew Ziobro jako człowiek niewinny, bo nie jest skazany, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tyle.
2: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym ten dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi jednak do Stanów Zjednoczonych.

0: dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, ponieważ sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała, że nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
1: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
0: A tak, zażalenie zostanie rozpoznane dopiero 8 września przez skład 3 sędziów. Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję, a przypomnę, że Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
2: Ekstradycji prędko nie będzie. Jest za to nota do amerykańskiej ambasady. O działaniach w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. Mamy też komentarz z naszej anteny. Alarmujące w tej sprawie jest to, że premier dowiedział się o niej z mediów, mówi profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3: Ja bym raczej postawiła tezę, że to może być problem dla samego Donalda Tuska, który powinien się zastanowić, jak jego służby funkcjonują i czy nie powinien pan minister Siemoniak trochę głębiej je wyczyścić, bo mam wrażenie, nie tylko po tej sprawie, ale wielu, wielu innych, że niestety, o ile czołówka została zmieniona, to te wszystkie struktury na dole, regionalne, w poszczególnych służbach, one działają wręcz jak sabotażyści, działają na rzecz PiS-u i suwerennej Polski. I no, wszystko na to wskazuje, bo też te przecieki, które dochodzą na temat tego, jak udało się obu panom wyjechać, wskazują, że właśnie funkcjonariusze służb, czy byli funkcjonariusze służb, brali w tym udział.
2: Więcej na temat Zbigniewa Ziobry i jego pobytu w USA można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Jutro w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. To propozycje Polski 2050 oraz rządu i prezydenta, które są podobne do siebie oraz odmienna propozycja Konfederacji. Wczoraj odbyło się ich pierwsze czytanie na sali plenarnej. Dziś zajęła się nimi Komisja Finansów. Większość jej członków zdecydowała, że projektem wiodącym będzie rządowy. Obok tych prac toczy się spór w Prawie i Sprawiedliwości. Do poniedziałku w harmonogramie obrad był też piąty projekt, właśnie autorstwa PiS-u, ale został wycofany. W jego miejsce klub wniósł nowy projekt. Przewiduje on zakaz prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. Sprawą zajęła się nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jak przebiegały prace komisji?
4: Bardzo merytorycznie, co nawet przyznawał w rozmowie z dziennikarzami po posiedzeniu komisji szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jednocześnie ubolewał, że w toku tych prac komisja przyjęła tylko jedną z 15 proponowanych przez niego poprawek. Ale nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, czy w tej wersji Karol Nawrocki ustawę podpisze.
5: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Ja wierzę w to, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby pracować nad tą ustawą. Zresztą były też zgłaszane poprawki przez pana posła Gomołę z Polski 2050. Moim zdaniem dobre poprawki. No i one też niestety zostały odrzucone. Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta. No ale tak jak mówię, to jest jedna z 15. To nie jest duży, to nie jest dobry wynik.
4: Wspomniany poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa, że jeżeli Sejm przyjmie projekt ustawy kryptowalutowej w kształcie, jaki wyszedł z komisji, można się spodziewać kolejnego weta prezydenta. Poseł przekonuje, że szanse na podpis ma w obecnej sytuacji projekt Polski 2050. Zapewnił jednocześnie, że jego klub poprze w głosowaniu wersję rządową. Lepsza taka niż żadna, dodaje.
6: Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy. Mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. Już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku i jak się skupić na rozwoju, a nie na tym, żeby politycznie się podgryzać po kostkach.
4: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że tym razem przepisy mają większe szanse na podpis prezydenta niż w dwóch poprzednich sytuacjach. Tym razem przekonuje, oś sporu przebiega zupełnie gdzie indziej, na linii PiS-Pałac Prezydencki.
7: PiS złożył inny projekt, bo nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt, który tak naprawdę jest kopiuj-wklej projektu rządowego. Nie wiem, jak zachowuje

0: Właśnie w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, bo te wypowiedzi w czasie wczorajszej debaty i to milczenie dzisiaj jest dość zastanawiające. No mają zagwozdkę.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiadają na pytanie, dlaczego zmienili zdanie w sprawie kryptowalut o 180 stopni. Przypomnę, że to między innymi głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji nie udało się rządzącym odrzucić

0: podstaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy.
1: Na mrożeniu cen zyskują kierowcy, ale to koszt dla budżetu, mówił w naszym studiu profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych.
2: Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych. Więc gdybyśmy mieli przez cały rok taki właśnie pakiet CPN, no to wtedy mielibyśmy rzeczywiście dodatkowe koszty fiskalne zwiększające nasz deficyt w tym roku, w połowie tego roku. W części tego roku, a może nawet w przyszłym roku, w zależności od tego, czy rząd ma jakąś strategię wyjścia z tego pakietu, bo pamiętajmy, że to jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy. No jak jest strategia wyjścia? No to można powiedzieć, pakiet był udany, spełnił swoje zadanie. Pytanie, czy rząd ma taką strategię wyjścia?
1: Jutro na stacjach paliw podwyżki. Benzyna bezołowiowa 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy. Z kolei za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł 92 grosze. Zapewnienia o stabilnej sytuacji pod względem dostaw płyną także ze strony polskich lotnisk. Paliwa nie zabraknie, zapewniają ich przedstawiciele. Wyjaśniają, że w naszym kraju produkowane jest tego typu paliwo. Z kolei rafinerie, które je wytwarzają, mają zapewnione dostawy surowca. Tym tematem zajął się Aleksander Przoniak.
3: Osoby, które planują zagraniczne wakacje i kupiły już bilety lotnicze, raczej nie powinny się martwić. Największe polskie porty zapewniają, że paliwo jest. Prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski o niepokojących doniesieniach mówi wprost.
4: To jest taka kaczka dziennikarska. Gdzieś tam jeden quasi-ekspert powiedział, drugi quasi-ekspert powiedział.
3: O dostawy paliwa nie martwi się także największy port lotniczy w kraju, lotnisko Chopina.
5: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować.
3: Mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych obaw. Jak mówi ekspert transportowy Adrian Furgalski, niektóre kraje mogą mieć problemy w czasie wakacji.
6: Francja, Wielka Brytania, Włochy, tam te problemy mogą nastąpić.
3: Przedstawiciele LOT-u zapewniają natomiast, że na razie nie ma mowy o zakłóceniach w dostawach paliw. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski atak w biały dzień. Przed południem ponad 200 rosyjskich dronów wystrzelono w kierunku Ukrainy. Na sytuację za naszą granicą reaguje polskie wojsko. Prewencyjnie poderwano myśliwce i śmigłowce, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Łączymy się w tej sprawie z Maciejem Jastrzębskim, naszym wieloletnim korespondentem na wschodzie. Witaj i powiedz, o jakiej skali ataku mówimy i czy moment jego wprowadzenia, czyli 2 dni po zakończeniu zawieszenia broni, może coś oznaczać.
8: No, oznacza, że przede wszystkim Władimir Putin jest zdenerwowany tym, że musiał ugiąć się pod presją Ukrainy i prosić o rozejm. A jeśli chodzi o skalę tego ataku, który jest obserwowany w tej chwili, to ukraińskie grupy monitoringowe podały, że roje rosyjskich dronów poruszają się wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej i uderzają daleko poza linią frontu. Jak najbardziej zagrożone wskazano obwody kijowski, czerkaski, żytomierski, wołyński. Wiadomo już o eksplozjach w miastach Równe, Łucku i Smiła. Są zabici i ranni. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że Rosjanie wypuścili pierwszą falę dronów, żeby przeciążyć ukraiński system obrony. W następnej kolejności przewidywana jest druga fala ataku z wykorzystaniem rakiet. Kilka godzin wcześniej o możliwości takiego ataku uprzedzał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To nie pokaz siły, a bezsilności Rosji, tak oceniają ukraińscy komentatorzy. Kolejne ataki agresora na cywilne obiekty Ukrainy. Z Putinem nie można porozumieć się w żadnej sprawie, mówi w telewizji Freedom, na gorąco komentując to, co dzieje się na Ukrainie, doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak.
9: Nie
8: wiem, co trzeba zrobić, żeby ludzie przestali wierzyć, że z Putinem można się dogadać. On nie jest zdolny do jakiegokolwiek porozumienia. Putin zgodzi się na poważne rozmowy tylko w obliczu osobistego, dzikiego strachu. Tak, wtedy on usiądzie do rozmów. Michajło Podolak zwrócił uwagę również na histeryczne nastroje w otoczeniu Putina, które popychają armię agresora do coraz krwawszych działań wobec Ukrainy.
9: Oświadczenia,

0: Różne działania, histeria wokół parady wojskowej, zmasowane ataki dronowe i rakietowe. To wskazuje na duże wewnętrzne napięcie w Rosji, na histerię. I nad tym, niestety, trzeba pracować, bo im większe napięcie, tym większa histeria. A im większa histeria, tym większy strach u Putina i w jego otoczeniu.
1: I u subiekta, i u jego bliższego okrużenia.
0: To jeszcze posłuchajmy panią Katię z Łódzka. To tam eksplodowały dziś rosyjskie drony. Za każdym razem, gdy z nią rozmawiam, podkreśla, że przy zmasowanych atakach agresora cywile przede wszystkim liczą na ukraińskich żołnierzy. Wierzą, że armia ich ochroni. Jest takie powiedzenie, przeżyliśmy jeden dzień i dziękujemy Bogu. Mamy w sercu wiele radości i dumy dzięki postawie naszych sił zbrojnych, naszych żołnierzy, którzy nas bronią. To naprawdę jest powód do dumy z naszych chłopaków.
2: Taka gordość i radość za naszych chłopców.
0: I podsumowując, na razie wiemy o 3 zabitych w obwodzie rówieńskim i 6 rannych. Eksplozje zarejestrowano także w regionach w pobliżu Polski, w obwodach lwowskim, iwano-frankowskim i tarnopolskim.
3: Rosja atakuje Ukrainę dronami, a polskie wojsko podrywa myśliwce. Informacje na ten temat zebrał dla nas Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Rosja pozostaje najbardziej znaczącym, długotrwałym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa NATO, podkreślali liderzy bukaresztańskiej dziewiątki po spotkaniu w Rumunii. We wspólnym oświadczeniu zapewnili o wsparciu państw B9 dla walczącej Ukrainy i uznanie Rosji jako największego zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa. Przywódcy potępili także rosyjskie działania hybrydowe przeciwko krajom europejskim. W spotkaniu liderów państw B9 uczestniczył prezydent Wołodymyr Zełenski, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i amerykańscy przedstawiciele. Nasz kraj reprezentuje prezydent Karol Nawrocki. Polska będzie gospodarzem następnego spotkania B9. Bukaresztańska dziewiątka zrzesza państwa wschodniej flanki NATO i tradycyjnie koordynuje stanowiska przed szczytami całego sojuszu. W magazynie Francja. Kolejny wycieczkowiec objęty kwarantanną. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na statku, który przypłynął do Bordeaux z Brestu, po tym jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jednak związek z ogniskiem hantawirusa na statku MV Hondius. Więcej w relacji Stefana Folcera.
4: Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. W ostatnich dniach około 50 osób zgłosiło objawy typowe dla tej choroby, a jedna osoba w wieku 90 lat zmarła. Na pokładzie wycieczkowca znajduje się ponad 1200 pasażerów, głównie Brytyjczyków i Irlandczyków, oraz ponad 500 członków załogi. Statek wypłynął tydzień temu z Wysp Szetlandzkich. Po drodze zatrzymywał się m.in. w Belfaście, Liverpoolu i Breście. Z Bordeaux miał kontynuować rejs do Hiszpanii, jednak na razie wszystkie osoby pozostają na pokładzie pod nadzorem służb sanitarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: W Niemczech ruszył proces youtubera, który wszedł na mecz otwarcia piłkarskiego Euro 2024 jako fałszywa maskotka. Dzięki przebraniu oglądał z okolic murawy spotkanie Niemcy-Szkocja. Teraz odpowiada za oszustwo i fałszerstwo. Szczegóły zna Adam Górczewski.
5: To było dziennikarstwo śledcze, twierdzi Marvin Wildhage. YouTuber według jego aktualnej wersji deklaruje, że sprawdzał procedury bezpieczeństwa i do ostatniej chwili miał mieć nadzieję, że nie zostanie wpuszczony. Przebranie i fałszywa akredytacja pozwoliły mu jednak wejść nie tylko na stadion, ale i na boisko w pobliżu piłkarzy. W opublikowanym w internecie filmiku z ponad 3 milionami wyświetleń Wildhage udokumentował swoją obecność na płycie stadionu. W nagraniu mówił, że to prank, czyli żart do pokazania w sieci. Twórca internetowy jest oskarżony o fałszerstwo i uzyskanie świadczenia poprzez oszustwo. Prokuratura domaga się przed sądem w Monachium blisko 23 tysięcy euro kary. Teoretycznie grozi mu też do 2 lat więzienia. Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
3: Trwa egzaminacyjny maj w polskich szkołach. Absolwenci liceów i techników piszą matury, a uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli właśnie egzamin ósmoklasisty. Ten trwał 3 dni. W tym czasie zdający musieli napisać sprawdziany z języka polskiego, matematyki, a dziś z języka obcego. Przez wszystkie dni egzaminu towarzyszyła im Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Powiedz, dzień dobry. Czy teraz zdający czują już ulgę?
7: O, zdecydowanie tak. Ja od kilku dni obserwowałam uczniów ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie. To taka zwykła, przeciętna, rejonowa szkoła na Pradze Południe. No i tydzień temu rozmawiałam z uczniami i oni byli bardzo zestresowani tym, co ich czeka. W poniedziałek, przed językiem polskim, część mówiła mi, że nie mogła w nocy spać, że mieli koszmary, śnił im się egzamin, puste kartki. No z kolei wczoraj denerwowali się matematyką, no bo dla wielu przedmioty ścisłe nie są tą mocną stroną. A na szczęście dzisiaj przyszli do szkół uśmiechnięci, mówili, że język angielski, bo akurat wszyscy w tej szkole, w której ja byłam, zdawali właśnie ten język obcy.

0: Mówili, że on jest najprostszy, angielski właśnie. Mówili, że to już trzeci dzień egzaminu, więc tego stresu prawie nie ma. No a po wyjściu ze szkoły szczęśliwie potwierdzili, że tak jak przypuszczali, ten ostatni dzień sprawdzianu był bardzo przyjemny.
1: Mega prosto.
2: Tak, było bardzo łatwy. Dobrze, że był bardzo łatwy temat na e-mailu. Ja po prostu go napisałam, jakby nie wiem, jakby ja to naprawdę pisałam do jakiejś tutaj koleżanki. No i był bardzo prosty.
3: Trzeba było napisać do swojego kolegi, że stworzyłeś album dla swojej cioci i trzeba było wyjaśnić trzy rzeczy. Opisać jedno zdjęcie, dlaczego to dla twojej cioci wysłać. No i takie tam punkty po prostu. Powiedzieć dlaczego tam i opisać od 50 do 120 wyrazów.
1: Było git łatwe, było mi się wydaje.
4: Niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
0: No tak, no młodzież ogląda po angielsku filmy, czyta książki, słucha muzyki. No więc to taki naturalny wybór, ten język angielski. Wybrało go 98% wszystkich zdających, ale te 2% no to zdający z 8 klasy, którzy wybrali inne języki obce. I tak język niemiecki pisało dzisiaj około 500 osób, a francuski, hiszpański, rosyjski i włoski łącznie mniej niż 200 uczniów w całym kraju. No wyniki z egzaminu ósmoklasisty to połowa sukcesu przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych, bo właśnie 50% punktów możliwych do zdobycia to egzamin ósmoklasisty. Tutaj niestety konieczna jest cierpliwość, bo chociaż jest już po egzaminie, to na wyniki uczniowie poczekają do 3 lipca, więc to wcale nie jest tak, że oni są już tacy wyluzowani, niczym się nie przejmują, bo ten egzamin mają za sobą. Teraz czekają na wyniki. No, ta druga połowa punktów przy rekrutacji to świadectwo. No tutaj liczy się świadectwo z biało-czerwonym paskiem, wyniki w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, wolontariat. No więc jeszcze do końca roku szkolnego uczniowie ósmych klas będą starać się, by to ich świadectwo wyglądało jak najlepiej, wyjaśnia dyrektorka szkoły podstawowej nr 185 Ewa Żochowska.
5: Egzamin ósmoklasisty nie kończy roku szkolnego. Mamy jeszcze ponad miesiąc czasu na to, żeby przygotować ich jak najlepiej do szkół, których będą za chwilę, bo już po wakacjach, ale również do tego, żeby dostali się do tych wymarzonych szkół, do których pomogą im się dostać dobre świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przed nimi jeszcze wiele sprawdzianów i ewentualnego poprawiania ocen, tak żeby ta liczba punktów za cenzurkę była jak najwyższa.
0: No, maj jest zdecydowanie miesiącem egzaminów w polskich szkołach. Maturzyści od 4 maja mierzą się z kolejnymi sprawdzianami. Te główne przedmioty już za nimi. Teraz trwają matury ustne i sprawdziany z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. No i to właśnie te wyniki liczą się najbardziej w trakcie przyjęć na studia. Dzisiaj o dziewiątej z samego rana ci, którzy zgłosili taką chęć, swoją maturę na poziomie rozszerzonym pisali z chemii. To łącznie 44,5 tysiąca osób. No i to jeden z tych przedmiotów najczęściej wybieranych przez kandydatów, którzy chcą studiować medycynę. Ale to też jedna z tych matur uznawanych no, i przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, i przez zdających, i przez nauczycieli jako jedna z trudniejszych w trakcie całych matur, matura z chemii. Z kolei o 14 rozpoczął się egzamin z historii sztuki. Pisze go 5100 osób. No i tu z kolei artyści, którzy chcieliby studiować na kierunkach czy uczelniach artystycznych, wybrali ten właśnie przedmiot dodatkowy. Wyniki matur 8 lipca, kilka dni wcześniej wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca.
6: Ósmoklasiści już po egzaminie na zakończenie szkoły, z kolei maturzyści wciąż mierzą się z egzaminem dojrzałości. Zmagania uczniów śledzi dla nas Martyna Szymczakowska. Polska z awansem do wielkiego finału Eurowizji. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska startuje w konkursie z utworem Pray.

0: Finał rywalizacji o najlepszą piosenkę w Europie w sobotę. Wtedy wyścig o eurowizyjne trofeum zacznie się od nowa, mówił na naszej antenie wieloletni obserwator konkursu Szymon Stelmaszyk.
1: Może być różnie, dlatego że będzie zmieniona kolejność występów. Alicja będzie...

0: śpiewała w drugiej części półfinału, co może mieć o tyle znaczenie, że utwór, który rozpoczyna wydarzenie, nie jest na najlepszej pozycji do bycia zapamiętanym. Niemniej ważne jest też otoczenie piosenki, to kto przed nią, a kto po niej występuje, bo wtedy łatwiej się zapamięta numer lub gorzej, bo ktoś może przyćmić.
1: Początek sobotniego konkursu o 21:00. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Ma niecałe 2 lata, 320 cm wzrostu, 300 kg wagi i szykuje się do wyjazdu do Słowenii. Żyrafa Pietruszka trafi do ogrodu zoologicznego w Lublanie. Jak mówi dyrektor warszawskiego ZOO dr Andrzej Kruszewicz, to część międzynarodowego programu, w którym ogrody zrzeszone wymieniają się zwierzętami. Pozwala to na ukrócenie handlu egzotycznymi zwierzętami.
2: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takich zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku.
1: Do Pietruszki przywiązała się także Magdalena Smolińska z działu edukacji warszawskiego ZOO, do niedawna opiekunka żyraf. 9 lipca 2024 roku widziała narodziny Pietruszki. Matka urodziła ją w niecałą godzinę, jednak nie chciała się nią później zająć.
3: Podjęliśmy decyzję, że musimy oddzielić małą od matki. No i to był ten moment, kiedy my przyjęliśmy po prostu na siebie odpowiedzialność i postanowiliśmy być matką zastępczą do oczywiście dla Pietruszki. No i tak też się właśnie działo przez kilka miesięcy. Była karmiona Pietruszka butelką, mlekiem odpowiednio dobranym. Potem się okazało, że najlepsze to będzie mleko kozie.
1: Trzymamy kciuki za udaną podróż Pietruszki. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Po reklamie.
8: 31 minut po godzinie 16.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jeremajem Rożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Paulina Olak i Szczepan Pawłosek, a realizuje Paweł Chodyna. Będziemy przyglądać się wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Chinach, bo to pierwsza taka wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. O tym za pół godziny. A już teraz zapraszam Państwa na pierwszą dziś rozmowę polityczną.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Roch Kowalski, dzień dobry Państwu. W naszym studiu pan Kamil Wnuk, Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
11: Witam, panie redaktorze, witam serdecznie Państwa.
10: Po co składaliście projekt o kryptowalutach, skoro i tak przejdzie ten rządowy?
11: Panie redaktorze, no czemu ma przejść projekt, który był dwa razy zawetowany przez prezydenta? Wydaje mi się, że jeżeli nam zależy na tym, żeby ten rynek uregulować, no to chyba trzeba dać taki projekt, który ostatecznie będzie mógł wejść w życie, a no nie wiem, dwa razy podobno nie można wejść do tej samej rzeki. No jeżeli trzeci raz będziemy próbować wejść do tej samej rzeki i szukać innego efektu, no zobaczymy, czas pokaże.
10: Wie pan, że w tym powiedzeniu chodzi o to, że rzeka, woda w rzece nie jest ta sama za drugim razem. Więc w tym wypadku woda będzie płynęła dokładnie ta sama, ale...
11: Nie, woda nie ta sama, no bo zmienia się sytuacja, wychodzą afery, wychodzą... No rynku w Polsce praktycznie nie ma kryptoaktywów, a ten co był, no to się okazało, że nie do końca był taki uczciwy.
10: No dobrze, ale złożyliście swoją propozycję. Poseł Adam Gomoła chodził do prezydenta Karola Nawrockiego. Była nawet deklaracja ze strony prezydenta, otoczenia prezydenta Nawrockiego, że mogłoby być poparcie dla tej ustawy autorstwa Polski 2050, po czym prezydent złożył swój projekt, który jest właściwie tożsamy z projektem rządowym. Gdzie w tym wszystkim jest logika?
11: Znaczy, no, panie redaktorze, no my

0: Złożyliśmy ten projekt nie teraz, tylko złożyliśmy go tak naprawdę jesienią, w listopadzie bodajże 25 roku, w momencie, gdy nie było innego projektu, no złożyliśmy go po projekcie rządowym, bo oczywiście my głosowaliśmy za projektem rządowym, bo zależało nam, żeby ta regulacja była i dalej nam zależy, żeby tą regulację wprowadzić jakąkolwiek, bo uważamy, że nasz projekt jest najlepszy z tych czterech projektów złożonych, ale uważamy, że tą regulację trzeba po prostu wprowadzić, bo to jest coś, co jest nieuregulowane. Często dochodzi do takich sytuacji, że no, na rynku są firmy, które są zarejestrowane za granicą, no i działają tak, jak działają. Nie ma nad nim żadnego nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. No i niestety dochodzi do takich sytuacji jak Zonda Krypto.
1: No dobrze. Zdaje się, że główne ugrupowanie koalicji rządzącej, czyli Koalicja Obywatelska, jest uparta w tym, żeby tu projekt rządowy wyszedł z Sejmu. Prezydent mówi, że projektu rządowego po raz trzeci nie podpisze. Jak to się skończy w tym trzecim podejściu?
0: Zobaczymy. Jeżeli nasz projekt nie uzyska większości, poprzemy projekt rządowy, ale uważamy, że nasz projekt jest lepszy przede wszystkim pod jakim kątem. Nasz projekt jest bardzo podobny do projektu rządowego, ale jest różny tylko w tych miejscach, których właśnie powiedziałby, przez to zawetował prezydent Nawrocki ten projekt rządowy dwa razy. Czyli tutaj wchodzimy właśnie w te kompetencje KNF, on nie może zawsze, tak jak mu się podoba, po prostu zablokować daną firmę na tym rynku. No i zmniejszamy te koszty tych firm w ramach tej ustawy. No i to są te rzeczy główne, które poruszał prezydent Nawrocki. Znaczy, prezydent Nawrocki to ogólnie mówił przy pierwszym wecie, że do końca grudnia pojawi się jego projekt ustawy. No pojawił się teraz tak naprawdę. No i rzeczywiście on się niewiele różni od tego projektu rządowego.
1: Rozumie pan, czemu prezydent dwukrotnie wetował projekt, który teraz sam niejako złożył?
0: Znaczy, to jest pytanie bardzo ciekawe. Ja myślę, że on powinien na to pytanie odpowiedzi udzielić pan prezydent albo jego doradcy, jego ministrowie, bo logiki w tym za bardzo niestety nie widać.
1: A widać logikę w działaniach sądów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj słuchałem ministra Adama Bodnara, zresztą minister Bodnar będzie jutro naszym gościem w Polskim Radiu 24 o tej samej porze, o 16:30. Nawet minister Bodnar uważa, że sądy i prokuratura mogły zrobić więcej i mogły zrobić szybciej, żeby Zbigniewowi Ziobrze nie udało się wrócić do Stanów Zjednoczonych.
0: Znaczy, szczerze powiedziawszy, ja jestem troszkę załamany tą sytuacją, bo uważam, że Miękiszon powinien dawno być sądzony w Polsce. No, człowiek, który wcześniej tworzył to prawo, miał wpływ na całą sprawiedliwość w naszym kraju, teraz ucieka przed tym samym wymiarem sprawiedliwości i to ucieka w taki fatalny sposób za granicą. No, szczerze powiedziawszy, niedawno były wybory na Węgrzech. W momencie, gdy były te wybory, wielu pojechało obserwatorów. No, okazuje się, że to nie jest tak, że jakiś super tajny był dostęp do pana Romanowskiego czy do pana Ziobry, bo nawet byli ludzie, którzy do nich dotarli po prostu i nie mieli z tym większego problemu i to nie były jakieś służby. Także trochę się dziwię, no i szczerze powiedziawszy, jestem trochę zawiedziony tutaj naszymi służbami, że doprowadziły do takiej sytuacji, że człowiek, który ma postawionych no 35 zarzutów, lata sobie do Stanów Zjednoczonych, jeszcze
1: czy nawet nie wiemy, jaką drogą wyleciał do tych Stanów Zjednoczonych.
0: To jedno, a dwa, że jeszcze się dzisiaj chwali, że jest korespondentem jednej ze stacji telewizyjnych, co już jest w ogóle dla mnie kuriozalną sytuacją.
1: A jaki to będzie miało, bo to zdaje się być ciekawsze w tej całej historii, bo to jak się skończy historia Zbigniewa Ziobry, to chyba możemy do 27 roku przewidzieć, Zbigniew Ziobro nie zostanie sprowadzony do kraju do czasu wyborów parlamentarnych. Natomiast pytanie, jak to wpłynie na relacje polsko-amerykańskie?
0: Znaczy, no przede wszystkim uważam, że no jeżeli by były takie całkiem demokratyczne rządy w Stanach Zjednoczonych, ale szanujące na partnerskich zasadach także Polskę, no skoro Polska no skutecznie poprosi o ekstradycję osoby podejrzanych o popełnienie określonych przestępstw w Polsce, no to Stany Zjednoczone powinny no, tą osobę wydać po prostu polskim władzom, ale to jest drugie.
1: Ale już samo przyjęcie Zbigniewa Ziobry, stanowisko Departamentu Stanu, które mówi, że ze względu na poufność danych wizowych nie będzie udzielało informacji, na jakiej podstawie Ziobro znajduje się w Stanach Zjednoczonych, już samo to w sobie jest zagraniem rządowi na nosie.
0: Znaczy, ja myślę, że w ogóle samo to, że no, mieliśmy go po sąsiedzku, mieliśmy 900 km od Warszawy, czy 1000 km od Warszawy Zbigniewa Ziobry i nie potrafiliśmy sobie tutaj z tym poradzić. No teraz jest po drugiej stronie oceanu, zdecydowanie dalej.
1: Trzeba zapytać wprost, czy administracja amerykańska nie orientuje się już na rządy, które przyjdą po waszej koalicji?
0: Znaczy to jest pytanie do administracji amerykańskiej.
1: Ja pytam pana o interpretację.
0: Znaczy jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to ja myślę, że to też nie jest tak, że wszyscy kochają obecne rządy w Stanach Zjednoczonych i ostatnie

0: wybory rzeczowe wewnętrzne pokazały, że ekipa Donalda Trumpa wszystko przegrała, co mogła przegrać, także no, teraz jest trochę odwrócenie medalu na drugą stronę.
1: Wybory wewnętrzne, te połówkowe się jeszcze nie odbyły, a w poprzednich demokraci i republikanie wzięli prawie wszystko.
0: No nie, tam były, to były lokalne wybory, które przegrali większości stanów.
1: Mówi pan o, dobrze.
0: Lokalne wybory, gdzie praktycznie wszyscy kandydaci namaszczeni przez Donalda Trumpa przegrali i to przegrali w miejscach, gdzie wcześniej przez wiele lat rządzili republikanie.
1: Także... Dobra, ale to i tak nie zmienia to, co się dzieje w poszczególnych stanach czy w poszczególnych miejscowościach Stanów Zjednoczonych. To jakie notowania ma Donald Trump, nie zmienia tego, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Oczywiście,
1: i pozostanie
0: tak.
1: prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Oczywiście, bo tak, on dzisiaj podejmuje decyzje. No i te decyzje,
1: i podejmuje takie decyzje, które
0: musi nam podobać.
1: No właśnie, które no, w pewien sposób stawiają w kłopotliwej sytuacji rząd Donalda Tuska.
0: Panie redaktorze, no ale ja myślę, że my nie mamy co tutaj teraz szukać dziury w całym stronie Stanów Zjednoczonych czy innych państw, tylko my jako państwo mamy swoje działania i to
1: no
0: my,
1: dobra,
0: powinniśmy skutecznie, my powinniśmy skutecznie po prostu podejmować
1: pan, to jest
0: swoje
1: pytanie,
0: działania.
1: Moim zdaniem to jest szersze pytanie o podmiotowość państwa polskiego, bo kiedy Zbigniew Ziobro ukrywał się na Węgrzech, to chcieliśmy i wzywaliśmy tutaj ambasadora na dywanik, groziliśmy Węgrom zerwaniem stosunków dyplomatycznych, natomiast w momencie, w którym robi to Donald Trump, to udajemy, że się nic nie wydarzyło.
0: Nie, ja tak nie uważam. Uważam, że się bardzo źle wydarzyło, że pan Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Stanów Zjednoczonych do MSZ-u?
0: Uważam, że
1: nie
0: tutaj państwo polskie w jakiś sposób nie zadziałało tak, jak należy. No i powinno w jakiś sposób się z tego wytłumaczyć nasze służby, dlaczego doszło do takiej sytuacji. No, pan Bodnar jako były minister sprawiedliwości i też profesor prawa na pewno będzie w stanie szczegółowo opowiedzieć, dlaczego skutecznie nie udało się zrealizować
1: tych zadań. A to pan jako przedstawiciel koalicji rządzącej domagałby się na przykład dymisji Waldemara Żurka?
0: A czy to nie jest kwestia dymisji Waldemara Żurka, ale na pewno wyjaśnienia tej kwestii, bo to jest kwestia, którą trzeba wyjaśnić, bo nie może być tak, że ktoś no, robi sobie pośmiewisko tak naprawdę w jakiś sposób na scenie międzynarodowej z naszego państwa i jest bez konsekwencji takie działania. Nie może być bez konsekwencji. Uważam, że powinny być podjęte jakieś działania, a na pewno trzeba wytłumaczyć tę sytuację i wyjaśnić, dlaczego do niej w ogóle doszło.
1: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych, aktów małżeństwa zawieranych przez osoby tej samej płci. Premier Donald Tusk wczoraj przed posiedzeniem rządu mówił, że to już ten czas, żeby wdrożyć wyroki unijnych i polskich sądów i stworzyć rozporządzenie. Czy myśli pan, że się uda tym razem?
0: Znaczy, mamy ustawę, tak naprawdę już długo, długo ustawę o związkach partnerskich. To się teraz trochę inaczej, na PSL-u trochę inaczej nazwał. Polska 2050 od początku popierała tą ustawę. Cały nasz klub popiera, chociaż my, jak w trakcie światopoglądowych akurat, nie mamy nigdy dyscypliny klubowej. Natomiast, no...
1: Ale to nikt koalicji nie blokował przez 2,5 roku.
0: Nie, no koalicja sama się blokowała, zgadza się. Właśnie. To nie jest kwestia, że ktoś blokował koalicję, bo nawet nie dotarło to do prezydenta, no, ponieważ
1: dopiero co do Sejmu dotarło.
0: Zgadza się, w Sejmie nawet nie potrafili dojść koledzy z Lewicy i z PSL do porozumienia. No ja zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich. Powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
1: Ale skąd była taka zwłoka? Bo od wyroków minęło już dobrych kilkanaście tygodni.
0: A czy ja osobiście uważam, że ja nie wiem, czy to powinno być rozporządzenie premiera. Uważam, że to jednak powinno być akt wyższej rangi, czyli ustawa. Powinno być to przyjęte ustawą. Ja nie wiem, na czym się tutaj też niektóre, zwłaszcza koleżanki, to chyba bardziej z lewicy, zastanawiają, bo często jest tak, że bardzo dużo konferencji, dużo się o tym mówi, ale niewiele się dzieje. To jest trochę tak jak z tą aborcją. Natomiast ja uważam, że dzisiaj, szczerze powiedziawszy, to trzeba uregulować, jak najbardziej trzeba zrobić, no ale mamy trochę też innych rzeczy na głowie, nieco ważniejszych kwestii gospodarczej. Skupiłem się bardziej na kwestiach obronności i gospodarczych, a to mamy gotowy projekt ustawy, powinien wejść do Sejmu, powinien zostać przegłosowany jak najszybciej, no i zrealizowany.
1: To, co pan powiedział, dużo słów, mało treści, mało działań, to nie jest jakiś kredo waszej koalicji?
0: No, rozmawiał pan z posłem, który przygotował 5 ustaw sejmowych, 4 przeszły cały proces legislacyjny, zostały podpisane przez prezydenta, 2 przez pierwszego, 2 przez obecnego prezydenta RP, także co się da zrobić?
1: Z całym szacunkiem, nie pytam o osobisty dorobek Kamila Wnuka, tylko pytam o dorobek tej koalicji.
0: Znaczy, no,
1: z czym wy pójdziecie do wyborów w przyszłym roku? Czym się pochwalicie?
0: Ja myślę, że przede wszystkim w 2023 roku na co się z ludźmi umówiliśmy, trzeba tego słowa dotrzymać. No, dobrze zaczęliśmy,

0: na przykład in vitro od rzecznika praw dziecka, no ale później rzeczywiście takie rzeczy jak choćby drugi próg podatkowy, choćby jak kwota wolna od podatku, to są rzeczy, które nie tylko Polska do 2050 obiecała, ale także pan Domański, pan Tusk.
1: Jeśli mam być szczery, to wymienianie przez, bo to słyszałem także rzecznika Adama Szłapkę, wymienianie w odpowiedzi na pytanie Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz o sukces, o wielką reformę tego rządu, odpowiedź pod tytułem in vitro jest moim zdaniem wyrazem już kompletnej bezradności. In vitro to był jeden punkt zrealizowany na początku kadencji 3 lata temu już prawie i to tyle.
0: A czy nie, no największa rzecz, jakie się udało zrobić dotychczas, to jest na pewno realizacja KPO, no i środki za obronność.
1: Widzi pan te środki? To jest bardzo ciekawe pytanie. Widzi pan te środki z KPO w polskiej gospodarce?
0: No, jak pan wyjedzie z Warszawy na weekend na przykład teraz, gdziekolwiek w Polskę, to pan zobaczy te środki, bo czy to w mniejszych miejscowościach, czy to w miejscowościach turystycznych, czy w mojej aglomeracji zagłębiowsko-śląskiej, to te środki po prostu widać na ulicach, widać infrastrukturze, widać szpitalach, widać ośrodkach kultury. Są te środki właśnie dobrze zarządzane, często przez lokalne władze, często przez samorządowców. Tylko, że to jest bardzo duża dywersyfikacja. To nie są jakieś ogromne inwestycje, takie jak poprzednia władza się nimi chwaliła pojedyncze, tylko to są właśnie środki wydawane przez miasta, przez marszałków poszczególnego województwa. No i to ładnie wygląda kwotowo jako całość, a indywidualnie to jest kwestia, jak wygląda Pszczyna, jak wygląda Czelać, jak wygląda Wrocław.
1: Ja tylko pamiętam, jak w kampanii wyborczej mówiliście, że te pieniądze kompletnie zmienią oblicze Polski, że doprowadzą do gwałtownego wzrostu gospodarczego, że będą motorem napędowym. To ten motor napędowy to chyba tak się zaciął trochę.
0: Znaczy nie, no ja myślę, że tutaj akurat to działa dobrze, zresztą to jest ministerstwo na moment Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, to jest jedno z tych miejsc, gdzie akurat jest się czym pochwalić, tylko rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że tego powinno być zdecydowanie więcej. Mamy już tylko 1,5 roku do końca tej kadencji. Jeżeli ta strona sceny politycznej chce wygrać wybory, no to musi zdecydowanie wziąć się do roboty, mniej się właśnie dyskutować i kłócić. Jak mamy dobry projekt ustawy, tak jest to na przykład projekt Polski 2050, no to go po prostu, jeżeli jest najlepszy o kryptoaktywach, no to przegłosujmy ten projekt, idźmy dalej, bo nie ma sensu się kłócić o coś, co jest dosyć proste.
1: Myślę, że jeśli słucha nas premier Donald Tusk i słyszy od przedstawiciela Polski 2050 apel o to, żeby się mniej kłócić, to pewnie się śmieje w duchu.
0: Nie wiem, czy się śmieję, no dawno z panem premierem nie rozmawiałem. Jak pan premier nas słucha, to gorąco pana premiera pozdrawiam i może uda się teraz porozmawiać i zaproponuję kilka ciekawych rozwiązań, żeby trochę pomóc polskiemu rządowi.
1: A to prawda, że Koalicja Obywatelska próbuje was Polskę 2050 rozbić?
0: A czy jeżeli się czyta portal Onet...
1: Ale ja nie, ja nie pytam o to, co się czyta w portalu Onet, tylko...
0: Można tak domniemywać, ale...
1: Czytam, co dochodzi do ust, do ust też, ale do uszu Kamila Wnuka z Polski 2050.
0: Mogę powiedzieć, jako wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, nie mam wiedzy, żeby ktokolwiek z moich koleżanek albo kolegów z klubu wybierał się dzisiaj na listy Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie było takiej umownej Renaty Beger i pytania, czy chciałaby pani wstąpić do PiSu?
0: Nie, no jeszcze dalej niż do Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, oczywiście wyolbrzymiam teraz, chodzi mi o parafrazę tylko. Czyli na dzisiaj deklaruje pan, że Koalicja Obywatelska nie próbuje was rozbić.
0: Znaczy, są osoby, poszczególni posłowie, którzy na przykład... No my mówimy głównie o projektach ustaw. Na przykład dzisiaj złożyliśmy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych, żeby na oświadczeniach majątkowych posłów trzeba było wpisywać także fundacje rodzinne. A są posłowie, którzy na przykład głównie się wypowiadają w mediach tylko i wyłącznie o nas, o tym, co my robimy, czy nie robimy, czy robimy coś źle, czy robimy dobrze. Także ja myślę, że tutaj ta narracja jest bardziej po stronie osób, które na przykład, nie wiem, zmieniły klub parlamentarny, no i teraz jedyną opowieść, jaką mają, to jest opowieść o nas.
1: Te osoby, które zmieniły klub parlamentarny, to te osoby z centrum, jak rozumiem,
0: znaczy,
1: tak?
0: No, ja nie będę nazwisk nikogo wymieniał, bo ostatnią rzeczą, jaką bym robił, no to mówił o innych. Mnie bardziej interesuje to, co się dzieje w Polsce i to, co możemy dla Polaków zrobić.
1: Kamil Wnuk, Polska 2050. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 13 minut, godzina 17.
2: Światopogląd.
3: Po 17.30 kolejna rozmowa polityczna o tym, co dzieje się w kraju, a o tym, co dzieje się na świecie już teraz. Ernest Zozuń razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem wylądował w Pekinie. Pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku i od tego krótko chciałbym rozpocząć nasze spotkanie, no bo to te najważniejsze spotkania, decyzje, rozmowy rozumiem, że jeszcze przed nami.
4: Tak, ono jutro się, to znaczy właściwie

0: Cały program wizyty rozpocznie się dzisiaj o 2 w nocy. No, inny czas troszeczkę, w związku z czym my będziemy spali, a tam będą ważne rzeczy się odbywały i z rana zapewne w Polskim Radiu 24, jak państwo po przebudzeniu włączą, to się dowiedzą, co wydarzyło się w Pekinie przy okazji spotkań amerykańskiego prezydenta z przywódcą chińskim. Panowie mają dużo do porozmawiania, no bo tak, rozpoczęta, zawieszona, nie wiadomo na jakim etapie sprawa CEU, bo najpierw było strasznie wysoko, potem było bardzo nisko, potem było nie wiadomo jak, a w tej chwili no jest tak jak było, tylko że Donald Trump mówi, ale musi być inaczej i decyzji nie ma, więc być może gdzieś tam panowie na którymś spotkaniu w Pekinie po prostu ustalą, jak jest rzeczywiście, i ja nie wykluczam, że zostaną przy tym, co było, bo nie zwykle to jest opłacalne tak dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chin, i przestawianie całej gospodarki amerykańskiej z tej, która korzystała jednak z produkcji chińskiej i generalnie z produktów chińskich, będzie, myślę, dosyć trudna. A poza tym, no to jednak Ameryka musi mocno spuścić z tonu z tej prostej przyczyny, że ma do Chińczyków pewną sprawę. Pomóżcie nam załatwić kwestię Iranu. Bo przecież ten Iran wspomagacie, popieracie, nie pomagacie nam, a macie duży wpływ. Więc stańcie tutaj, przynajmniej poudawajcie, że jesteście po drugiej stronie, ale tak naprawdę stańcie w szeregu razem z nami i doprowadźcie do tego, że i oni odpuszczą, bo my już odpuścić też bardzo byśmy chcieli.
1: No to czekamy na rozwiązanie również tej sytuacji. No i zapraszamy do porannych jutrzejszych serwisów w Polskim Radiu 24, bo tam już pewnie komplet informacji w tej sprawie. Przenieśmy się teraz na Wyspy Brytyjskie. Czy czeka nas zmiana premiera? Bo po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy potężny kryzys polityczny.
0: Tak jest. Prawie setka parlamentarzystów, i to z Partii Pracy, czyli z partii obecnego premiera Keira Starmera, podpisało petycję wzywającą go do ustąpienia. On na razie się nie kwapi, tak trochę udaje, że nie słyszy, no ale naciski są bardzo mocne, bo po pierwsze popularny w społeczeństwie nie jest, dlatego że społeczeństwo no, przeżywa oprócz tego politycznego kryzysu, na który w tej chwili patrzy w telewizorach, ale przeżywa bardzo duży gospodarczy kryzys. Tu złożyło się szereg rzeczy, bo i oczywiście Brexit, i pandemia, no i jeszcze różnego rodzaju inne skutki gospodarcze i obietnice, które powodują, że ta brytyjska gospodarka mocno niedomaga. Z drugiej strony Keir Starmer ma bardzo poważnego przeciwnika i jeśli Partia Pracy albo konserwatyści nie zrobią czegoś, no to następny parlament będzie wyglądał nie tak, że będą tylko dwie partie w tym parlamencie, ale będzie jeszcze trzecia, czyli Reform UK, i nie wiadomo, czy wcale nie będzie ona największą partią w tym parlamencie, a Nigel Farage nie będzie premierem. I wtedy, no to rzeczywiście będzie duży kłopot dla brytyjskich polityków, no ale myślę, że też dla całej Europy, dlatego że współpraca z Nigelem Farage'em może okazać się mocno trudna. Ja przypomnę tylko, że to on jest architektem Brexitu i to on przez lata pracował na ten Brexit, skrupulatnie zmieniając świadomość Brytyjczyków w sprawie Unii Europejskiej. No i też te jego działania przełożyły się na niektóre państwa europejskie i niektóre grupy polityczne w Europie, które tych samych metod, co Nigel Farage w Wielkiej Brytanii, używają teraz wobec własnych obywateli, kształtując opinię na temat Unii Europejskiej. W związku z czym Partia Pracy, która może być spokojna w tej chwili o stan swój w parlamencie, bo wybory w Wielkiej Brytanii dopiero w 2029 roku, czyli jeszcze dużo zostało. No ale jak będzie tak traciła na popularności, no to nie będzie za bardzo mogła rządzić spokojnie. No i cały ten system polityczny będzie mocno trzeszczał w szwach, a jeśli ten system obecny polityczny będzie mocno trzeszczał w szwach, no to Nigel Farage będzie zbierał coraz większą popularność i będzie zbierał coraz większy polityczny kapitał. W związku z czym Partia Pracy musi poszukać lidera, który pociągnie za sobą Brytyjczyków, a

0: to nie będzie w tej sytuacji łatwe.
1: Będzie potrzebne zjednoczenie. Czy kryzys polityczny już za Węgrami? Peter Madziar powołał nowy rząd, poznaliśmy już ministrów. Ja tylko zaznaczę, że nowy premier Węgier zaznaczył również, że nie będzie korzystał ze służbowej Skody. Nie wiem, czy będzie jeździł autobusem, ale generalnie chce zrezygnować z tych wszystkich luksusów. Nie będzie mieszkał również w rządowej rezydencji, więc... Odwrót wobec tego, co robił Orban.
0: Znaczy, tak, odwrót i myślę, że trochę manifestacja, bo jak przyjdzie co do czego, to życie troszkę wyrówna te wszelkie zamiary, bo prawda jest taka, że jednak premier musi jeździć samochodem i premier musi jeździć z ochroną, bo po pierwsze jest człowiekiem publicznym, po drugie nawet w tej wschodniej Europie, która jest w miarę spokojna i na polityków raczej zamachów nie mamy, chociaż Robert Fico tu jest wyjątkiem w tym wszystkim. Natomiast w rozemocjonowanym społeczeństwie takim jak na przykład Węgry, w których Viktor Orban te emocje ostatnimi czasy podsycał, no to może nie być takie proste, żeby chodzić po ulicy do pracy panu premierowi. Więc myślę, że życie, takie pragmatyka takiego funkcjonowania politycznego jednak zweryfikuje te deklaracje obecne.
1: Fajny.
0: Nie, oczywiście, że tak. Plus do tego myślę, że nadmiar duża liczba obowiązków spowoduje, że jednak pan premier będzie potrzebował tego samochodu służbowego z kierowcą i z ochroną, a na pewno będzie potrzebował całej struktury, która będzie mu po prostu umożliwiała pracę. Tu nie ma się co czarować. Po prostu pewne mechanizmy i pewne systemy są potrzebne.
1: No dobrze, a sami ministrowie, sam nowy rząd, to jest jakaś taka nowa nadzieja?
0: Tak, to są zupełnie nowe twarze, ludzie w miarę młodzi, najbardziej oczywiście wszystkim zapada w pamięć minister zdrowia, który tańczył na wiecach i po zwycięstwie Petera Madziara i partii TISA.
1: Ale i szefowa MSZ-u nomen omen Orban.
0: Tak, ale tylko nomen omen, bo to wcale nie jest żadna rodzina ani bliska, ani nawet daleka. Natomiast myślę, że tak jak to się zazwyczaj mówi, po czynach ich poznacie, mają dużo pracy przed sobą, bo obiecali bardzo dużo, no ale też mają instrumenty, by te prace przeprowadzić, bo korzystać mogą z tej większości konstytucyjnej w parlamencie, w związku z czym tutaj nie będzie można powiedzieć, a prezydent nam nie pozwala, a nie mamy takiej większości w parlamencie, która by pozwalała nam zrobić to czy tamto, a jeszcze jakiś jest inny polityczny powód. No nie ma tych powodów politycznych. Muszą się zabrać do pracy i w ciągu pierwszego roku zrobić bardzo dużo, żeby Węgrzy nie stracili do nich zaufania i żeby mogli powiedzieć Węgrom, że wypełniają obietnice, no i poprawiają sytuację tak polityczną wewnątrz kraju, jak i relacje polityczne ze światem, z Europą przede wszystkim.
1: Ernesto, na koniec jeszcze krótko chciałbym cię zapytać, czy to jest powód do niepokoju, kiedy Aleksander Łukaszenka ogłasza mobilizację jednostek na Białorusi?
0: Nie. Dlatego, że Aleksandr Łukaszenka różne rzeczy ogłasza i czasem stroi się w piórka. Na pewno państwo widzieli nieraz w telewizji, jak on na różne parady zamienia ten swój garnitur na bardzo kolorowy, wyszywany złotem z milionem medali, epoletami, różnymi innymi dodatkami mundur. I on czasem po prostu wpada na taki pomysł, że teraz musimy w społeczeństwie zewrzeć szeregi, w związku z czym postanowimy, że wszyscy idą zbierać kartofle, albo nagle wszyscy będziemy tutaj uczyli się rzemiosła wojskowego, bo wojna nam grozi. To niestety jest przypadłość różnego rodzaju satrapów, że wpadają na takie pomysły, a co gorsza, niestety w państwie jest to później realizowane w różny sposób, najczęściej śmieszny, i sami obywatele mają z tym strapienie i trochę się przy tym bawią, ale niestety tak to wygląda. Jeśli patrzeć na polityczny sygnał, Nie, ja bym tego za jakąś groźbę czy polityczny poważny sygnał nie przyjmował, bo też Aleksandr Łukaszenka jest w takiej sytuacji, że jego by bardzo chętnie Rosjanie wciągnęli w wojnę na Ukrainie. On doskonale wie, że nie powinien się dawać wciągać w tę wojnę, no bo wtedy nie miałby żadnej już możliwości lawirowania między Zachodem a właśnie Rosją, a jeszcze zawsze

0: póki nie wdał się w tę wojnę, ten margines jest. Zresztą go wykorzystuje, na przykład zwalniając więźniów politycznych, no i wybijając od Stanów Zjednoczonych kolejne zwolnienia z sankcji. Natomiast takie zabawy to raczej jest taka, no nie chcę tego brutalnie nazywać cyrkiem politycznym, ale troszkę takie przedstawienie.
1: I tą uspokajającą informacją kończymy. Ernest Ozuń, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Mówiliśmy o tym, co dzieje się za granicą, a już za chwilę będziemy mówić o tym, co dzieje się blisko nas tutaj w Polsce.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry nie da się przyspieszyć. Na przeszkodzie stoi termin posiedzenia sądu w sprawie tymczasowego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. PiS proponuje zakaz działalności kryptogiełd w Polsce. Wśród posłów ugrupowania są przeciwnicy projektu ustawy. Powiemy też o ratowaniu rannych bocianów. W ośrodku na Warmii i Mazurach jest ponad 30 ptasich rezydentów. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Najwcześniej we wrześniu będzie możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ma to związek z terminem rozprawy dotyczącej aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Prośba śledczych o jej przyspieszenie została odrzucona ze względu na obszerny materiał dowodowy. Tymczasowy areszt jest warunkiem niezbędnym do wniosku o ekstradycję. Czy Stany Zjednoczone wydadzą Polsce byłego posła, wydadzą Polsce posła PiS-u, jeśli taki wniosek zostanie złożony? Tak tę sprawę komentował w naszym studiu poseł Polski 2050 Kamil Wnuk.
8: No jeżeli były takie całkiem demokratyczne rządy w Stanach Zjednoczonych, ale szanujące na partnerskich zasadach także Polskę. No skoro Polska skutecznie poprosi o ekstradycję osoby podejrzanych o popełnienie określonych przestępstw w Polsce, no to Stany Zjednoczone powinny tą osobę wydać po prostu polskim władzom. No mieliśmy go po sąsiedzku, mieliśmy 900 km od Warszawy, czy 1000 km od Warszawy, nie ma Ziobry i nie potrafiliśmy sobie tutaj z tym poradzić. No teraz jest po drugiej stronie oceanu, zdecydowanie dalej.
7: Przypomnijmy, MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren USA. Nota z prośbą o wyjaśnienia została skierowana także do węgierskich władz. Śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów. Dwugłos w PiS-ie w sprawie projektu dotyczącego kryptoaktywów. Przewiduje on zakaz prowadzenia działalności w zakresie cyfrowych giełd w Polsce. Wcześniejszy projekt Prawa i Sprawiedliwości został wycofany i zastąpiony taką właśnie propozycją. To rozwiąże problem, którego nie potrafi załatwić koalicja rządowa, mówi poseł PiS-u Marek Suski.
9: Dlatego, że uważamy, że rząd sobie nie radzi i trzeba mu pomóc. Ale marszałek powiedział, że nie będzie ten projekt rozpatrywany.
7: Projekt PiS-u krytykuje natomiast poseł tej partii Krzysztof Szczucki.
10: Dla mnie całkowicie zaskakujące, niezrozumiałe, jak można najpierw dążyć do jednak pewnej delikatnej, ale mimo wszystko liberalizacji projektu względem tego stanu, który zaproponował rząd, a miesiąc czy dwa miesiące później dążyć do całkowitego zakazu. Zresztą zakaz kryptoaktywów no, nie ma sensu, Polacy w to inwestują i trzeba raczej go ucywilizować, uregulować, chronić tych, którzy z niego korzystają, a nie zakazywać.
7: Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To projekty Polski 2050, rządu, prezydenta i propozycja Konfederacji. Większość komisji zdecydowała, że przewodni będzie projekt rządowy. Drugie czytanie projektów zaplanowano na jutro, trzecie na piątek. Pomysł PiS-u będzie rozpatrywany osobno. Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę poderwano

0: myśliwce i śmigłowce w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania miały charakter prewencyjny, a ich celem była ochrona polskiego terytorium, szczególnie na obszarach przy granicy z Ukrainą. Rosja prowadzi długotrwały, kombinowany atak. Celami uderzeń agresora są obiekty krytycznej infrastruktury. Kijów informuje o setkach rosyjskich bezzałogowców. W nocy prawie 300 ukraińskich dronów zaatakowało obiekty infrastruktury paliwowej w kilkunastu regionach Rosji.
1: Ukraińskie grupy monitoringowe podały, że roje rosyjskich dronów poruszają się wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej i uderzają daleko poza linią frontu. Jako najbardziej zagrożone wskazano obwody kijowski, czerkaski, żytomierski i wołyński. Wiadomo już o eksplozjach w miejscowościach Równe, Łuck i Smiła. Są zabici i ranni. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że Rosjanie wypuścili pierwszą falę dronów, żeby przeciążyć ukraiński system obrony. W następnej kolejności przewidywana jest druga fala z wykorzystaniem rakiet. Kilka godzin wcześniej o możliwości takiego ataku uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W informacjach Dolny Śląsk i obława na sprawce strzelaniny w Lubinie. Zginęły w niej dwie osoby, trzecia została ranna i jest w szpitalu. Nie żyje dwóch mężczyzn, wyjaśnia prokurator rejonowa w Lubinie Nina Stawiska.
2: Poszukiwana jest jedna osoba. Cały czas te czynności trwają i w zależności od tego, co uda się ustalić, to będę mogła bądź też nie w dalszym ciągu udzielać informacji w tej sprawie. Możemy mieszkańców Lubina uspokoić, natomiast no, nie jestem w stanie też powiedzieć nic więcej.
0: Do strzelaniny doszło w jednym z bloków na osiedlu przy lesie. Na koniec Warmia i Mazury. Już 8 rannych bocianów trafiło w tym roku do ośrodka okresowej rehabilitacji zwierząt Jelonki. Są to głównie dorosłe ptaki z połamanymi skrzydłami, mówi prowadząca ośrodek Anna Kamińska.
3: Na przykład biją się między sobą o gniazdo, walczą o teren. Oczywiście nieszczęśliwe wypadki przy lądowaniu zdarzają się, ale są też ptaki, które są albo osłabione po oczywiście ciężkiej podróży, którą przybyły, albo zdarzają się ptaki, które są strzelone ze śrutu, ktoś strzelał do nich z wiatrówki.
0: Bociany są bardzo silne, dlatego pomagając takiemu rannemu ptakowi nie zapominajmy o własnym bezpieczeństwie.
3: Na pewno trzeba go złapać za głowę, przytrzymać delikatnie za dziób, nakryć, może mamy jakąś kurtkę, jakiś koc i wtedy bezpiecznie przetransportować do ośrodka bądź najbliższej lecznicy.
0: Leczenie rannego ptaka trwa kilka miesięcy. Obecnie takich stałych rezydentów w ośrodku Jelonki jest około 30.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Nad całym krajem sporo chmur, ale miejscami przebija się przez nie słońce. Gdzieniegdzie przelotnie pada. Na zachodzie i północy możliwe burze. Temperatura przeważnie od 11 do 14 stopni. Chłodniej nad morzem około 9 kresek.
5: Jest 6 minut po godzinie 17.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: To moment, w którym zaglądamy do regionów, czyli szukamy tematów i przyglądamy się sprawom, które są blisko państwa. Co dzieje się między innymi w Krakowie? O tym już teraz. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta coraz bliżej, a emocje coraz większe. Od poniedziałku w krakowskich sądach toczą się postępowania cywilne, gdzie stronami są inicjatorzy referendum i członkowie krakowskiej Koalicji Obywatelskiej. Łączymy się już teraz z Elżbietą Raczyńską z Polskiego Radia Kraków, która była na dzisiejszej rozprawie. Dzień dobry, Elu.
7: Dzień dobry, jestem.
5: Elu, powiedz, co inicjatorzy referendum, o co inicjatorzy referendum pozywają polityków?
7: Dziś w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyła się rozprawa pomiędzy Wojciechem Jakubowskim, to jeden z członków Komitetu Referendalnego, a także szefem krakowskiej Koalicji Obywatelskiej, Szczęsnym Filipiakiem. Jakubowski zażądał od Filipiaka przeprosin za to, że samorządowiec udostępnił obrażający go wpis na swoim profilu na Facebooku. To był dokładnie filmik wideo.
8: Ten filmik sugerował, że inicjatorzy referendum to są osoby, które dopuściły się w przeszłości różnych niecnych czynów. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z tego typu wypowiedziami, które w ocenie mojego mandanta są tak naprawdę naruszającymi jego dobra osobiste, no bo przypisują mu po prostu, czy sugerują, że on albo sam, albo znajduje się w takiej grupie osób, które mogły się dopuścić czynów daleko odbiegających od jakichkolwiek etycznych standardów, a wręcz naruszających przepisy prawa.
7: Wyjaśnię Jan Hoffman, szef Komitetu Referendalnego, a dziś pełnomocnik wnioskodawcy. Ja tutaj dodam, że to chodzi, te zarzuty dotyczyły przemoc,

0: wobec kobiet. Jaki wyrok dziś zapadł? Taki, o jaki był złożony wniosek. Sąd bowiem nakazał sprostowanie szczęsnemu Filipiakowi i przeproszenie Wojciecha Jakubowskiego zarówno w prasie, jak i w internecie. Samorządowiec ma też wpłacić 3000 zł na jedną z fundacji zajmującej się prawami kobiet, a także usunąć to nagranie, co jednak już zrobił wcześniej. Strona wnioskodawcy uważa to za słuszny wyrok, a jak sprawę komentuje pozwany, posłuchajmy.
1: Uważam, że orzeczenie jest trochę niesprawiedliwe, ale zastanowię się nad apelacją. Oczywiście bardzo szybko podejmę decyzję. Dzisiaj jeszcze nie chciałbym się ustosunkować do tego wszystkiego. Uważam, że sąd przyjął 100% tego, co powód zawnioskował. Myślę, że jest to przesadzone orzeczenie, za dużo tych rzeczy. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego w Gazecie Krakowskiej, jeżeli już byśmy się mieli zastanawiać nad przeprosinami w formie pisanej, bo jednak zdecydowanie było to publikowane tylko na Facebooku i nigdzie indziej.
0: Nie, tutaj dodam, że nigdzie w tym filmie nie było podanego żadnego konkretnego nazwiska, a były to ataki wobec inicjatorów referendum, ale to jest ważne, zaraz do tej kwestii przejdę. Szef krakowskiej Koalicji Obywatelskiej tłumaczył na sali sądowej, że publikując nagranie miał na myśli jednego z kontrowersyjnych działaczy i twórców internetowych, który faktycznie ma na swoim koncie prawomocne wyroki, a kilka miesięcy temu wnioskował o przeprowadzenie referendum w Krakowie. Tutaj nie było jednak żadnych oficjalnych kroków, no ale faktycznie o to prosił. I to chodziło właśnie o te osoby, a nie osoby, które formalnie są w komitecie referendalnym, w tym o Wojciecha Jakubowskiego. Tutaj wyjaśnię teraz słuchaczom, że ten termin inicjator referendum jest uregulowany przez prawo i może on być używany tylko wobec osób, które złożyły realnie wniosek do PKW o przeprowadzenie referendum. To jest 21 osób, jeśli chodzi o Kraków.
2: Można mieć wrażenie, że pozew goni pozew. To jednak nie jest pierwsza sprawa w trybie referendalnym. Czego dotyczyła właśnie ta pierwsza?
0: W poniedziałek na sali sądowej spotkali się pełnomocnik Komitetu Referendalnego, mecenas Rafał Ząbek oraz radna Krakowa też Koalicji Obywatelskiej Anna Bałdyga. Przyczyną był ten sam filmik. Anna Bałdyga udostępniła go na swoim profilu, kierując go do inicjatorów referendum, co było również tym błędem formalnym. Ta sprawa zakończyła się jednak bardzo miło, ugodą, a sama Anna Bałdyga wręczyła inicjatorom referendum po tej rozprawie bukiet kwiatów.
2: Proszę, można? Oczywiście, że można. A czy wiemy, co z apelacją szefa krakowskiej Koalicji Obywatelskiej?
0: Tak, tak jak mówił w tym nagraniu, które państwo słyszeli, to było świeżo po wyjściu z sali sądowej, zastanawiał się, czy taką apelację złożył. Jak okazało się przed chwilą, apelacja będzie złożona jutro. Również w tym trybie referendalnym to oznacza, że kolejna rozprawa odbędzie się w piątek. No, emocje wokół referendum nie gasną.

0: Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Elu, bardzo ci dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: A my idziemy dalej w Polskę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłowić 18 niedźwiedzi, które zostaną przebadane i wyposażone w obroże telemetryczne. Po wypuszczeniu ich na wolność zwierzęta będą monitorowane, żeby ograniczyć ich podchodzenie pod zabudowania. Sprawą zajmował się dziś Piotr Olechniewicz z Radia Rzeszów. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Piotrze, powiedz, na czym polega problem, no i czy udało się znaleźć jakieś rozwiązanie całej tej sytuacji?
2: Oj, o tym problemie można by było wprost rzecz ujmując mówić godzinami, bo jest tutaj ogromna ilość perspektyw. Od samorządowców, przez ekologów, oczywiście generalnie mieszkańców, no i perspektywę centralną, tą ministerialną, powiedzmy warszawską. To zaproponowane rozwiązanie, o którym wspominałeś, czyli odłowienie tych 18 niedźwiedzi, to tylko jeden z aspektów całej problematyki. Mowa tutaj o rozwiązaniu, które zaproponowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, tutaj nasza podkarpacka rzeszowska, i ona mówi o odłowieniu mniej więcej 18 osobników, które gdzieś tam teraz są klasyfikowane jako te niebezpieczne, zagrażające niebezpieczeństwu, czy pojawiające się gdzieś w ludzkich siedliskach. Czy to rozwiąże problem? Wprost mówi się generalnie, że go na pewno ograniczy, ale podstawowego problemu, jak dzisiaj na naszej antenie wspominał Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Łukasz Lis, no na pewno generalnie problemu u podstaw nie rozwiąże, bo to jest tylko odłowienie tych osobników, które już wiemy, że są problematyczne, tak?
0: No, zgadza się. No dobrze, no to jak dalej rozwiązać ten problem? Czy ewentualnie sami mieszkańcy widzą jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
2: Sami mieszkańcy generalnie w większości wypadków są podzieleni, natomiast mówią wprost, że coś zrobić należy. Dlatego, że mówimy o perspektywie ludzi mieszkających w Bukowsku, w Beskidzie Niskim, czy w Bieszczadach, w Cisnej, Lutowiskach, Solinie, Ustrzykach, i tych miejscowości można wymieniać. Ta perspektywa jest, no, jest tutaj konsensus. Coś zrobić należy, natomiast co? No już nie do końca. Jedni mówią wprost, zróbmy to, co na Słowacji, czyli po prostu ograniczmy populację poprzez odstrzał, i gdzieś wspominana jest kastracja chemiczna czy taka fizyczna, żeby zmniejszyć dzietność niedźwiedzi. Natomiast zaczęła się tutaj uwidaczniać lekka polaryzacja, no dlatego, że jest też takie środowisko, które mówi, to my weszliśmy na teren niedźwiedzi, to my ograniczamy ilość ich żerowisk, to my ograniczamy ilość ich siedlisk, lub podająca taką perspektywę, gdzie na przykład część winy za tą problematykę ponoszą turyści, sami mieszkańcy, wysypujący na przykład zlewki czy resztki do lasu, czy do przydrożnego rowu, albo myśliwi, którzy po tamponami rozsypują kukurydzę, chleb, buraki, po to, żeby nęcić zwierzynę płową. No natomiast wiadomo, nie ma ona oznaczenia, czy to jest przeznaczone dla niedźwiedzi, czy dla zwierzyny płowej, więc zdjęć ze śladami niedźwiedzi wokół właśnie ambon jest mnóstwo. Więc tak jak widać, no generalnie tego konsensusu próżno tutaj szukać, natomiast zrobić coś trzeba. Może tutaj generalnie głos jednego z mieszkańców Bukowska, wokół którego domu te niedźwiedzie no, pojawiają się na co dzień.
3: Tu gdzieś w okolicy widziany był niedźwiedź.
4: Tak, tu szedł tędy ku tego domu. O, dwa, jeden mniejszy, drugi większy. Później tu w krzakach chwilę postoły za dwie minuty i poszły w stronę płonny.
3: I dawno to było?
4: No miesiąc temu. No a jak tu były widziane, to poszły w stronę płonny i tam zagryzły łabę. Nigdzie się nie wychodzi do krzaków już teraz, bo strach.
3: A wcześniej było tyle niedźwiedzi widziane? Bo to ludzie mówią, że no jest...
4: W tym miejscu nie. Pierwszy raz tu widział teraz. Wysoczany, tamtędy, bo mokre, no to tam były, ale tu pierwszy raz widział, no, za życia. U 10 rano w biały dzień.
3: Z punktu widzenia mieszkańca, co by pan uważał, że należałoby generalnie zrobić?
4: Odstrzelić tak jak tam na Słowacji, odstrzelają.
2: No i tak wygląda właśnie codzienność mieszkańców wielu miejscowości na Podkarpaciu, na południu Podkarpacia szczególnie. Ja tylko dodam, że to jest mieszkaniec okolic Bukowska, który mieszka tam

0: ponad 70 lat, praktycznie od urodzenia, więc ta jego perspektywa no, jest dość znacząca. A te niedźwiedzie no, są widywane coraz częściej w różnych miejscach. W Bukowsku 2 tygodnie temu, tuż po tych tragicznych wydarzeniach, to znaczy po śmierci kobiety w miejscowości Płonna, zostało zorganizowane takie spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, lokalni samorządowcy, mieszkańcy oraz siostra tej zabitej kobiety, która tak opisywała całe to tragiczne zdarzenie.
1: Siostra szła, ona nie szła cicho, ona go nie naszła. Ona rozmawiała w tym momencie z synem i zobaczyła po prostu, że wybiegł jelonek, nie? I mówi: Dawid, o, jeleń biegnie, nie? I tam rozmawiają sobie i w pewnym momencie był tylko tak: Dawid, niedźwiedź, ryk potężny i cisza. I co mi teraz pani tutaj ekolog mówi? O czym? Że za 3 lata ich policzą?
0: No właśnie. Sami samorządowcy jednak rozkładają ręce, bo proponowane, a zaznaczmy dostępne w tej chwili środki są w ich opinii niewystarczające. 2 tygodnie temu podczas tego wspomnianego spotkania w Bukowsku głos zabrał m.in. burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak, który tak się wypowiedział.
2: 3 dni temu niedźwiedź rano przy przedszkolu w Zagórzu. Policja przyjeżdża z Rzeszowa, o 15 wyjeżdża, niedźwiedź o 18 znowu przy przedszkolu. Pojemność siedliska i wtedy inwentaryzacja. Nie inwentaryzacja, a później sztukowanie dokumentów do inwentaryzacji. Każde państwo w Unii Europejskiej gospodaruje populacją. My się czujemy opuszczeni. Czy to państwo jeszcze funkcjonuje? Co my mamy zrobić jako samorządowcy? Kiedy konkretnie się dowiemy, jakie narzędzia możemy stosować, żeby nie zginęła następna osoba? Dziękuję.
0: Tego typu wypowiedzi samorządowców no, wielokrotnie były nagradzane gromkimi brawami, a to tylko jedna z wypowiedzi z tego spotkania. Dodam, że miało ono bardzo emocjonalny i burzliwy charakter. Wypowiedzi były wielokrotnie przerywane wypowiedziami mieszkańców, choćby w momencie, gdzie ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska padło takie stwierdzenie, że w Bieszczadach żyje 100 niedźwiedzi. No tutaj sala zareagowała w sposób bardzo, bardzo emocjonalny. Ta perspektywa pokazuje, że lokalny samorząd wyczerpał środki, na które zezwala prawo i poszukuje rozwiązań systemowych. Tu muszę zaznaczyć, że te apele z samorządu no, to nie były tylko apele w tym roku. Ja wielokrotnie realizowałem materiały dla Radia Rzeszów w ubiegłym roku, rozmawiając z wieloma samorządowcami tutaj na terenie południa Podkarpacia. Panuje wśród nich raczej konsensus tutaj akurat w tym wśród samorządowców. Chociażby dzisiaj na zaproszenie przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska Urszuli Pasławskiej do Warszawy udali się samorządowcy z Podkarpacia. Między innymi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. No i tutaj nie wiem, czy wystarczy nam jeszcze chwili czasu na to, żeby ten dźwięk zaprezentować, bo Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, był raczej mocno rozczarowany tym, co na tym spotkaniu dzisiaj w Warszawie się wydarzyło. Jeśli możemy, to posłuchajmy fragmentu.
3: No niestety z rozżaleniem muszę powiedzieć, że nie. Było nas kilkoro samorządowców z Podkarpacia. Każdy na swój sposób przekazywał jakby swoje no, zatroskanie i jakby oczekiwanie, że no, coś musi być, że tak powiem, zmienione w całej tej sytuacji. Część parlamentarzystów, część przedstawicieli tych grup społecznych, czyli tych organizacji, no sugerowała, że my no czepiamy się, można tak powiedzieć kolokwialnie. Drapieżniki to są wspaniałe zwierzęta, których obecność jest bezwzględnie konieczna, bez względu na wszystko. Były przytaczane no wręcz takie, wie pan, absurdalne jakieś historie typu, że dzięki jedzeniu jakiegoś runa leśnego gleba w lasach jest napowietrzana.
0: No i tak jak mówiłem, konsensusu próżno tutaj szukać, bo zderza się tu wiele perspektyw, między innymi bezpieczeństwa i ekologii. Zaproponowano między innymi utworzenie grupy interwencyjnej wyposażonej w broń na gumowe kule, no ale chętnych do tej grupy brakuje między innymi w obawie o skuteczność i bezpieczeństwo. Ja na zakończenie dodam tylko, że podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek konkretnych rozmów musi być policzenie niedźwiedzi. Niestety to liczenie ktoś zaproponował.

0: zaplanowano dopiero na 2028 rok, a perspektyw tego, ile niedźwiedzi żyje w Bieszczadach i w Beskidach, niskich jest tyle, ilu rozmówców. Także jak samo państwo widzą, jak widzisz tych perspektyw, no tutaj no można je mnożyć i mnożyć, ale podstawą musi być policzenie niedźwiedzi.
1: Zgadza się. Piotr Olechniewicz z Radia Rzeszów. Dużo perspektyw, a działania jakby trochę za mało. Piotrze, bardzo dziękuję ci za te informacje. A w regionach zaglądamy do Białej Podlaskiej. Tam kolejne wydarzenia ze zwierzętami w tle. Jak się okazuje, ogrodzenia posesji śmiertelną pułapką dla łosi. W Białej Podlaskiej dwa młode łosie, przeskakując przez ogrodzenie, doznały obrażeń. Zwierząt nie udało się uratować. Zdarzenie miało miejsce w kilkudniowych odstępach na dwóch różnych posesjach. My łączymy się z Małgorzatą Tymicką z Polskiego Radia Lublin. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: Małgosiu, powiedz, jak łosie trafiły do miasta? No i czy nie było możliwości, żeby im jakoś pomóc?
2: Łosie prawdopodobnie przywędrowały z otaczających Białą Podlaską lasów. Według zapewnień miasta służby wywiązały się ze swoich obowiązków, interweniując w tej sprawie. Udało mi się porozmawiać z właścicielem jednej z posesji, na której został znaleziony ranny młody łoś.
3: No, przyjechaliśmy do domu. Ja wszedłem do środka, a mama jeszcze chciała popatrzeć trochę na kwiatki i słyszę nagle, że woła, że coś chodzi po ogródku. No i wyjrzałem i patrzę, długie nogi. No i wiadomo, łoś. Tylko było widać, że jest bardzo ranny. Potem zobaczyliśmy te ślady krwi. On próbował przeskoczyć przez płot. Tam na płocie zawsze coś jest ostrego i ten brzuch sobie rozpruł. Zadzwoniliśmy od razu po Straż Miejską. Straż Miejska przyjechała. Skontaktowali się z weterynarzem, który powiedział, że przyjedzie i postanowi, co z nim zrobić. No nie mieliśmy z nim co robić, bo mieliśmy tam różne sprawy do roboty, więc pojechaliśmy sobie, a potem Straż Miejska zadzwoniła do nas, że on prawdopodobnie już zdechł tutaj. Wiadomo było, że nie przeżyje zbyt długo.
2: A jakie działania podjęła Straż Miejska, która jako pierwsza pojawiła się na posesji, gdzie znaleziono ranne zwierzę, mówi komendant tej formacji Henryk Nędziak.
4: My lekarza wołaliśmy, ale lekarz nawet nie dojechał, bo ponieważ już stwierdziliśmy, że łoś padł, no to lekarza odwołaliśmy, ponieważ umowa jest podpisana z lekarzem spoza Białej. Nikt tutaj na miejscu z lekarzy miejscowych po prostu nie chciał się podjąć.
5: Czy ten łoś długo cierpiał?
4: No gdzieś pewnie ponad godzinę zanim po prostu on wykończył się, ale widzi pani, no jest sytuacja tego rodzaju. To nie jest tak prosto skrócić cierpienie zwierzęciu. Ja się kontaktowałem i z łowczym okręgowym, żeby myśliwi nam może coś pomogli. Chodziło o skrócenie, bo tego zwierzęcia już nie było co ratować. Skoro trzewia były na wierzchu, to już nie było szans. Ale i dostałem jasną odpowiedź. Niestety nie pomożemy, z broni skorzystać nie możemy na terenie miasta, żeby dobić zwierzę.
2: A w tym przypadku myśliwi nie mogli dostrzelić zwierzęcia, mówi Wacław Matysek z Polskiego Związku Łowieckiego.
6: Myśliwych obowiązują przepisy prawa. Obowiązują szczegółowe warunki wykonywania polowania, w którym określona jest odległość gdzie myśliwy od budynku, gdzie myśliwy może oddać strzał. I to jest 150 metrów. I nawet przy dostrzeliwaniu zwierzęcia ta odległość powinna być przestrzegana. Więc w tym momencie, jeżeli ranny łoś jest czy inne zwierzę jest w mieście i nie ma tej odległości od budynków, myśliwy nie może dokonać takiego dostrzelenia i skrócenia cierpienia. W tym momencie powinno być wezwany weterynarz, służby weterynaryjne i podać środek usypiający.
2: Bardzo krótko. Takim zdarzeniom można zapobiegać. Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby ci w czasie montowania ogrodzeń zwracali uwagę, aby nie miały one metalowych, ostrych wykończeń.
1: No, wstrząsająca historia, bardzo smutna. Mam nadzieję, że jednak jakieś wnioski zostaną z tego wyciągnięte. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękuję ci za te informacje. No to trochę optymizmu wlejemy w państwa serca, bo będzie między innymi o Idze Świątek. Filip Jastrzębski z redakcji sportowej razem ze mną. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No powróciła maszyna z Raszyna.
7: Maszyna z Raszyna. Stara dobra Iga, choć jeszcze nie taka stara, prawda? No ale to wielka mistrzyni, która przecież w tenisa umie grać fantastycznie.
1: Wiele miesięcy kazała nam czekać na ten powrót.
7: Kazała nam czekać. Czasami są te gorsze momenty, ale poradziła sobie doskonale z każdą z rywalek w Rzymie. Także dzisiaj w meczu z Jessicą Pegulą, o tym już za chwilę.

0: Iga Świątek jest już w półfinale turnieju w Rzymie. To jej pierwszy półfinał w tym sezonie i pierwsze zwycięstwo z zawodniczką ze ścisłej światowej czołówki od dłuższego czasu. Trzykrotna triumfatorka turnieju w Rzymie pewnie pokonała dziś Amerykankę Jessica Pegulę w 2 setach do 1 i do 2. Asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji tenisistek Maciej Domka dostrzega już efekty pracy Świątek z hiszpańskim trenerem Francisco Roigiem.
1: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No a to wtedy wiemy, jak trenerzy rozumieją i chcą iść w kierunku, w którym zawodnik chce iść, to wszystko przy takiej zawodniczce, jaką jest Iga, to musi zacząć grać. Jest tylko kwestia czasu kiedy. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
0: O grze Igi Świątek w zasadzie można dzisiaj mówić w samych superlatywach. Wszystko to, co od dłuższego czasu szwankowało, tym razem wyglądało bardzo dobrze. O finał nasza tenisistka zmierzy się ze zwycięzczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. I jeszcze piłkarska ekstraklasa, która odrabia dziś zaległości i przed nami dwa bardzo ważne mecze, zaległe z 31. kolejki. O 18:00 walcząca o utrzymanie się w lidze Arka Gdynia zagra z walczącym o europejskie puchary, a może jeszcze nawet o Mistrzostwo Polski, zdobywcą Krajowego Pucharu Górnikiem Zabrze. Posłuchajmy trenera Arki Dariusza Banasika.
2: Chciałbym zaprosić przede wszystkim wszystkich kibiców do gorącego dopingu, bo będziemy go naprawdę bardzo, bardzo potrzebować. Ja cieszę się, że no te mecze gramy przede wszystkim u siebie, tak? I myślę, że nie sparaliżuje nas, ale dodatkowo zmotywuje to, że gramy u siebie. Staram się tak zawodnikom cały czas przekazywać, że wszystko zależy cały czas od nas, bo kalendarz nie jest łatwy. Ale może i dobrze właśnie, że to Górnik przyjeżdża, że to jest zespół, który jest zdobywcą Pucharu Polski, że ranga tego meczu jest taka, bo wtedy poznaje się zespół, tak? Przed wyjazdem do Poznania no, nikt nie wierzył, że możemy powalczyć z Lechem, natomiast zespół pokazał charakter, pokazał takie serducho, jak to się mówi, to czego wszyscy oczekiwaliśmy i myślę, że tutaj nie będzie trzeba nikogo motywować, żeby zagrać jeszcze lepszy mecz w Gdyni i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać.
0: Początek tego meczu o 18:00, a o 20:30 zmierzą się w Częstochowie dwie drużyny, które także walczą o najwyższe cele, czyli Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. O tych spotkaniach będziemy mówić w dzisiejszym magazynie sportowym po 20:00, w którym opowiemy Państwu również o wielkiej koszykarskiej imprezie, która przed nami. Proszę sobie wyobrazić, że niebawem na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanie gigantyczna arena, na której będą rozgrywane Mistrzostwa Świata w koszykówce trzyosobowej. A my w magazynie po 20:00 będziemy mieć połączenie z dyrektorem tego turnieju, Przemysławem Żółtowskim, który opowie nam o wyzwaniach, o logistyce i o wielu ciekawych rzeczach związanych z tą wielką koszykarską imprezą.
3: A ja już teraz Państwa zapraszam. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje. Już teraz czas na informacje, a po nich wrócimy z kolejną rozmową polityczną.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 17:30, Łukasz Pastor, zapraszam. Donald Trump jest już w Pekinie. Jutro i pojutrze będzie rozmawiać z prezydentem Xi Jinpingiem, między innymi na tematy gospodarcze i energetyczne. Tematem rozmów w Chinach będzie też sprawa przedłużenia rozejmu handlowego zawartego jesienią ubiegłego roku. To będzie bardzo ekscytująca podróż, wiele dobrych rzeczy podczas niej się wydarzy, mówił Donald Trump tuż przed odlotem z USA. Doradcy obu przywódców zwracają jednak uwagę, że na stole nie leży żadna kompleksowa umowa. Sprawy handlu między tymi krajami oraz kwestie przyszłości Tajwanu i Iranu rzucają cień na szczyty Trumpa i Xi w Chinach. Wizyta ta wiąże się z presją większą niż którakolwiek ze stron gotowa jest publicznie przyznać, informuje amerykańska stacja NBC News. Za 3 lata pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z linii produkcyjnej. Pojazdy będą produkowane w Jaworznie na Śląsku. Umowę w tej sprawie podpisali Narodowy Fundusz Zdrowia i spółka Electromobility Poland. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faruś nie chciał zdradzić, która duża firma technologiczna pomoże zbudować polski samochód, ale zaznaczył, że największym wyzwaniem będzie zbudowanie marki.
6: Jest bardzo ostra konkurencja na rynku motoryzacyjnym. Na rynku właściwie wszyscy producenci dzisiaj oferują lub są w stanie oferować samochody elektryczne, więc to nie jest tak, że jak tylko pojawi się nowa marka, to natychmiast klienci będą ją chcieli kupować. No, trzeba ich do tego przekonać i to będzie dużym bardzo wyzwaniem.
5: Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym rozpoczną się w tym roku. Inwestycje

0: Inwestycja ma kosztować 4,5 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 8 dni zajęło strażakom ugaszenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcja zakończyła się w pełni wczoraj wieczorem. Teraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powołała komisję, która ma wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia.
1: Z uwagi na wielkopowierzchniowe szkody, nasza dyrekcja powołała również we współpracy z Nadleśnictwem Józefów zespół kryzysowy, a do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
0: Mówiła rzeczniczka regionalnej dyrekcji Anna Sternik. Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie Pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
3: Program ceny paliwa niżej obowiązuje na razie do 15 maja, jednak deklaracja ministra finansów Andrzeja Domańskiego mówi jasno, kierowcy będą chronieni przed skokami cen co najmniej 2 tygodnie dłużej. O tym więcej będziemy mówić w programie Saldo już niedługo, wcześniej jednak kolejna dziś rozmowa polityczna.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Roch Kowalski i jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i mówię dzień dobry także naszemu gościowi w studiu, Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie doktorze i dzień dobry dla wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia 24.
5: Waldemar Żurek do dymisji?
6: Nie, dlaczego?
5: Bo nie udało się sprowadzić Zbigniewa Ziobry do kraju.
6: Ja, to jest też kwestia taka dość ciekawa. Nie udało się sprowadzić, ale tu nie próżnował też były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tak? Że kiedyś podawał tutaj do opinii publicznej wszystkim informacje, również do mediów, że on wyjechał na Węgry nie po to, żeby się ukrywać, tylko pojechał na konferencję, która tam była zaplanowana. No proszę zobaczyć, jak to jest w kontekście dokumentu, o który się postarał, tak zwanego paszportu genewskiego. Z góry zakładał, że jednak będzie dalej migrował. Czyli nie pojechał tam po pierwsze po to, żeby pojechać na konferencję, tylko po to, żeby uniknąć odpowiedzialności. Szkoda, bo zawsze wskazywał na to, że trzeba i że czeka na tych wszystkich. Ja pamiętam chyba jedno z pierwszych wystąpień, kiedy zostałem posłem na sali plenarnej. Wówczas pan poseł Zbigniew Ziobro rozłożył ręce i powiedział, czekam na was, przyjdźcie po mnie. No, widzę jednak, że nie czeka tak, jak zapowiedział, a sądzę, że czasami trzeba dotrzymywać słowa. No, przynajmniej ktoś taki jak były minister sprawiedliwości.
5: Myślę sobie, że jakbyśmy na chwilę zapomnieli o tym, że Zbigniew Ziobro jest politykiem i byłym ministrem sprawiedliwości i potraktowali go tak jak każdego innego przestępcę, to z bujeckim, nolens volens, prawem przestępcy jest uciekać przed wymiarem sprawiedliwości i stosować takie metody i takie sztuczki, żeby uciekać skutecznie. Ale zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest utrudnić to zbiegowi.
6: Zgadza się i rzeczywiście tak jest, tylko proszę popatrzeć, ja mówię z założenia. Jeżeli ktoś mówi tak, czeka na tę konfrontację, a proszę pamiętać, jakie cyrki wyprawiał pan Ziobro, jeśli chodziło o komisję, tak? Do spraw Pegasusa, jak unikał, jak przychodził po, jak komisja trzeba było, musiała oczekiwać. No. I tak jakby to pan powiedział wcześniej, tak? Gdyby to zrobił normalny obywatel, to poniósłby konsekwencje, myślę, że bardzo szybko, tak? Chowanie się pod immunitetem akurat w tej konkretnej sprawie, karnej, mówię karnej sprawie, nie cywilnej, tylko karnej, no, jest dyskusyjne, zważywszy na jego wypowiedzi. Czyli jego wypowiedzi nie miały nic wspólnego z tym, co robi, nie? Czyli...
5: No dobra, a czy pan tak po ludzku rozumie, dlaczego warszawskiemu sądowi rok zajmuje zdecydowanie, czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu?
6: Ja panu powiem, ta sprawa zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Przebudowanie w ogóle systemu sądownictwa w Polsce, jak pan wie, zaczęło się tak powolutku, krocząco, ale systematycznie, tak? od wysyłania prokuratorów na
5: delegacje,
6: na delegacje bardzo trudne, od powoływania sędziów, od majstrowania przy Krajowej Radzie Sądownictwa, od Trybunału Konstytucyjnego, czyli tak od rzemyczka do koniczka. A dzisiaj, no dzisiaj mamy tego skutki i przeciętny obywatel, który nie jest biegły w kwestiach prawnych, nie jest w stanie się już zorientować, co się dzieje. Ja się nawet nie dziwię ludziom, że tak jest, dlatego że nigdy

0: już nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi w Krajowej Radzie Sądownictwa, dlaczego Trybunał Konstytucyjny ma sędziów, od których odebrano ślubowanie, a od innych nie, a kto to jest sędzią dublerem, a czy przewodnicząca Przyłębska to pełniła swoją funkcję w sposób zgodny z prawem i z terminem. No tak to się wydarzyło.
1: Dobrze, tylko wie pan, ja się boję, że państwo wysyła jeden sygnał. Obywatelu, idź do polityki, nakradnij i baw się dobrze.
0: No to nie tak jest do końca. No, wskazuje tylko na te kwestie, które dzisiaj utrudniają te czynności. No, okay. Ciężko mi jest
1: powiedzieć. W pańskiej ocenie prokuratura zrobiła wszystko, co mogła, żeby doprowadzić skutecznie do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju?
0: Były naprawdę duże trudności. Jeżeli on wystarał się o azyl, no to, a nie było europejskiego nakazu aresztowania, to nie można go było ściągnąć. Nie? Jak pan dobrze wie, te relacje były bardzo trudne pomiędzy rządem węgierskim a polskim w tejże materii. Tak nie było po prostu zgody. Zresztą rząd węgierski przygotował odpowiedni dokument umożliwiający danie dyla, mówiąc wprost, tak kolokwialnie panu Ziobrze. Nie? No, dał po prostu
1: wie pan,
0: dyla.
1: Wie pan, jak w przyszłym roku przyjdzie do kampanii wyborczej i wyborcy zadadzą pytanie, jak wam poszły rozliczenia, to co im odpowiecie?
0: No niestety trzeba będzie powiedzieć, że w tej materii to nie wygląda to za dobrze, ale dlaczego nie wygląda za dobrze, to podałem przyczynę. Mechanizmy, które są, które zostały pozostawione w prokuraturze, w sądach, one skutkują takimi właśnie działaniami. I chcemy pokazać, przynajmniej ja, uzmysłowić też innym. Słuchajcie, im dalej sądownictwo będzie od polityki, bo jak mamy, przypomnę, póki co trójpodział władzy, tak? Musi być niezależne, to te zależności, które się w pewnym momencie pojawiły, one skutkują takimi rozwiązaniami. Te mechanizmy są i one pewnie jeszcze długo będą funkcjonować, choćby nawet to, co było ostatnio. Ta informacja, że w mieszkaniu pana Ziobry znaleziono dodatkową dokumentację. No jak mógł to zrobić człowiek, który do tego uprawnień nie miał, a jednak to robił, tak? Dlaczego? Dlatego, że był nietykalny. No i co mi zrobicie, tak jak misiu?
1: Ja się z panem zgadzam, tylko tutaj no, staram się być na kontrze. Z drugiej strony, jak to jest możliwe, że prokuratura odkrywa takie rzeczy po 2,5 roku? Jak to jest możliwe, że prokuratura po 2,5 roku zorientowała się, że sędzia, która rozstrzyga w sprawie Zbigniewa Ziobry, ma udziały w Telewizji Republika.
0: Oczywiście, ale no właśnie to jest taka ciekawostka, tylko pokazuje, jak to wyglądało wcześniej. To było rzeczą normalną. I teraz, proszę pana, no nikt nie przyjdzie ze skruchą i powie tak, słuchajcie, ja byłem w też to zaangażowany, jestem, nie wiem, sędzią czy prokuratorem, no ale teraz mi się zmieniła optyka, tak? A może ci ludzie też wierzą, że wrócą kiedyś do tego samego systemu i ktoś ich wtedy rozliczy, tak? Którym dzisiaj miałby ponosić konsekwencje. To jest właśnie cały mechanizm zła. No ja staram się uzmysłowić to każdemu. Bo ludzie, panie redaktorze, nie posiadający wykształcenia prawniczego, ciężko im jest zrozumieć gąszcz zawiłości tego, co się dzieje. To już przestaje być normalne.
1: Wie pan, ja populistycznie zabrzmię, ale koniec końców każdy przeciętny Kowalski ma takie poczucie, że akurat w jego sprawie to wymiar sprawiedliwości zadziałałby sprawnie. A w sprawie Ziobry, no...
0: To też tak nie do końca. Ja kiedyś,
1: dlatego zastrzegłem, że to populizm.
0: Tak, ja kiedyś będąc jeszcze wójtem, powiedziałem tak, jak usłyszałem wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, że reforma sądownictwa jest po to, żeby sądy były wolne, to ja mu powiem dzisiaj po latach tak. PiS osiągnął ten sukces i rzeczywiście sądy dzisiaj wolne są. Czeka się na swoją sprawę na wokandzie zamiast rok, 3 lata czy 5. No to tak to jest. Więc, ale to chyba nie o taką wolność, czy też zwolnienie chodziło. Nie? No więc pokazuje. Może kiedyś intencje były dobre, choć nie wierzę w dobre intencje, bo tu z góry była kwestia obetonowania i uzależnienia. Tak, no właśnie, czyli uzależnienia dzisiaj władzy sądowniczej od wykonawczej, co jest niezgodne z konstytucją. No i dzisiaj mamy tego skutki.
1: A jakie będą skutki sejmowych prac nad czterema projektami ustaw dotyczącymi kryptoaktywów? Wyjdzie ten rządowy jako
0: ustawa? Myślę, że tak. Znaczy, ciekawostką jest dzisiaj projekt PiS-u. Tak? To jest dla mnie fenomen. PiS, który jeszcze nie tak dawno, kiedy było głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenckiego, tak mocno artykułował, że trzeba jednak poluzować rygory rządowe. Dziś, proszę sobie wyobrazić, jest za tym, żeby całkowicie

0: znieść możliwości funkcjonowania rynku kryptoaktywów. W ogóle, tak? Mhm. Mało tego, kary 10 lat za prowadzenie takiej działalności, więzienia. To jest taka górna półeczka. I tak się dzisiaj zastanawiam. Z tego samego środowiska wywodzący się prezydent Nawrocki, jak to wtedy, chociaż mówił pan prezes Kaczyński, to był niezależny kandydat, ale widzimy dzisiaj, na czym ta niezależność polega. Mówił o przebudowaniu i nadinterpretacji tej ustawy. Proszę sobie wyobrazić, że projekt rządowy posiada 168 artykułów, a projekt prezydencki, który ma mniejszą nadinterpretację, ma 170 artykułów.
1: Ja się podzielę taką
0: refleksją. Ja wiem. I teraz jak to wytłumaczyć, tak? Czyli na czym polegał spór? Ja powiem, na czym polegał spór.
1: To ja tylko dodam, bo mówimy o tym samym. Tak. Ja uważam, że w ogóle w sprawie kryptoaktywów logika się poddała. To znaczy logika się poddała zarówno w sprawie prezydenta, który dwa razy wetował tę samą ustawę po to, żeby samemu z niewielkimi zmianami włożyć ją do Sejmu. Logika zawiodła w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które najpierw chciało liberalnego uregulowania, a koniec końców zgłasza projekt o zakazie w ogóle działalności. Ale też logika zawiodła w przypadku działań, mam wrażenie, służb. Premier w grudniu przestrzegał, że jest kryptogiełda aktywów, która ma powiązania z Rosją, a prokuratura wszczyna śledztwo dopiero po upadku tej giełdy.
0: Jest pan w błędzie, panie redaktorze.
1: Proszę mi poprawić.
0: To jest niestety trochę informacja niewłaściwa, więc ja przypomnę i panu, i radiosłuchaczom. Komisja Nadzoru Finansowego wydała informację w sprawie, wówczas to nie nazywało się Zonda Krypto, tylko jeszcze poprzednia nazwa.
1: Bitbait, tak,
0: że jest to formuła obarczona bardzo dużym ryzykiem. Już w 2018 roku taka informacja była podana do publicznej wiadomości. Jeżeli podnosi to dzisiaj obecny urzędujący prezydent Nawrocki, to mnie trochę dziwi, że mógł z ulicy się wtedy dowiedzieć w 2018 roku, ale widać, no, tego nie zrobił. I chcę panu też przypomnieć, każdemu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przecież nikt inny jak pan Cęckiewicz nie posiadał stosownych uprawnień, tak? Do informacji. No więc trudno mieć pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste, tak? Trzeba było stworzyć mechanizmy przekazania informacji tak, żeby, wie pan, one trafiły do głowy państwa. Jeżeli głowa państwa już na samym początku zamyka drzwi poprzez osobę, która nie posiada stosownych uprawnień do posiadania tych informacji, no to już teraz pretensje niech się obaj panowie wypłakują sobie w rękach.
1: Czyli podsumujmy, na czym stanie? Do prezydenta trafi projekt rządowy.
0: Projekt rządowy, no proszę państwa.
1: I prezydent go zawetuje po raz trzeci.
0: Proszę państwa, te projekty niewiele się różnią. Mhm. One się różnią opłatami, właściwie wartością średnich przychodów.
1: Panie pośle, ale nie chodzi o to, co jest w tym
0: projekt rządowy, tak? No projekt rządowy. Nie będzie, sytuacja dzisiaj, bo to jest po raz kolejny, prezydent próbuje przejąć inicjatywę rządu, tak? Mhm. Czyli wskazując na ustawę. Ja byłem w Pałacu Prezydenckim, tak, żeby porównać, tak? Jak świetnie będzie przygotowany projekt dotyczący obniżki cen energii. Będzie finansowany z ETS-ów. I to środowisko za tydzień czasu powiedziało, że trzeba ETS-y zlikwidować. To znaczy, z czego trzeba finansować ustawę. No i jest dokładnie to samo.
1: Ja doceniam to, że pan wierzy w to, że chodzi o spór merytoryczny. Chodzi
0: nie,
1: o spór...
0: Nie, ma,
1: o to,
0: nie, nie, nie.
1: Chodzi
0: nie,
1: o to, kto ma, postawi na swoim.
0: Nie ma sporu merytorycznego, tylko prezydent państwa, głowa państwa próbuje przejąć uprawnienia legislacyjne za wszelką cenę parlamentu.
1: Ale pan wie po co? Po to, żeby koniec końców prezydent mógł wyjść i powiedzieć, to mój projekt ustawy.
0: Ale ja wiem tylko, że ludzie na tym stracili. Jest pytanie, to w takim razie, co robił pan prezydent? Przecież było posiedzenie niejawne. Byli ludzie, którzy na ten temat mówili. Był jeden z ministrów, wie pan, który herezje takie mówił, że coś strasznego, że tak szybko zawetuje prezydent ustawę, zanim Tusk zdąży zjechać na nartach ze stoku. No przecież to jest śmieszne. No jak można coś takiego mówić? Nie? Gdzie jest powaga w ogóle Izby, Sejmu, Senatu? To jeżeli budujemy
1: nas
0: takie...
1: Nas pan pyta, ja nie wiem.
0: Ale widzi pan, ja uważam tak, i trochę to może zabrzmi w taki sposób ostry, ale to tak trzeba powiedzieć. W Sejmie nie realizuje się ustawek, wie pan? Tylko ustawy, a to jest zasadnicza różnica. Myślę, że pan prezydent Nawrocki w pewnym momencie to zrozumie. A jak nie, to ja być może będę jednym z tych inicjatorów, którzy przygotują ustawy o ustawkach. No przecież, żeby je zalegalizować, żeby prawdziwi mężczyźni mogli to realizować zgodnie z prawem.
1: Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze i dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
1: Dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Brakuje mi tylko odpowiedzi, czy będzie parytet, żeby nie tylko mężczyźni, ale również panie może mogły w takich ustawkach brać udział. Ale zostawmy to może na kolejną rozmowę. Czas porozmawiać o gospodarce.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: Marek Klapa razem ze mną.
2: Dzień dobry.
0: To my nie o ustawkach, a o ustawie i ustawie bardzo ważnej, bo to jest raczej o przepisach, które sprawiają, że no, mimo wszystko tankujemy jednak trochę taniej względem tego, ile powinniśmy płacić za paliwo.
2: To prawda.
0: Mamy nową świecką tradycję, proszę Państwa, w Polskim Radiu 24, bo jak jest popołudniowe saldo, to pytamy o ceny paliw. Z jednej strony ktoś powie, no to tylko tankowanie, z drugiej, no oczywiście, że emocje są zrozumiałe, bo wszystko, co kupujemy, trzeba do sklepów jakoś dowieźć, więc to się automatycznie też na wszystko przekłada. Transport wpływa na ceny, a przez to także na inflację. Zatem pytanie numer jeden, zanim o samych cenach, czy w ogóle sam program CPN zostanie z nami dłużej, bo na ten moment do 15 maja obowiązuje.
2: Tak, była chwila niepewności, czy to będzie do 15 maja, do końca zimnych ogrodników, czy jednak dłużej.
0: I teraz powinienem poprosić o werble, których
2: werble,
0: nie mamy, ale proszę sobie wyobrazić, że one teraz
2: wyobrażamy
0: są.
2: Sobie werble. Będzie jeszcze na pewno przez 2 tygodnie, czyli do końca maja ten cykl zostanie przedłużony, ten program. A wszystko wskazuje na to, że te konsultacje i to przedłużanie będzie rzeczywiście w cyklach 2-tygodniowych, bo wtedy bardzo dobrze i łatwo można ocenić zmiany na rynku ropy. Cały czas się ta cena zmienia. No dzisiaj akurat powyżej $100 zarówno ropa Brent, jak i ropa WTI przez większość dnia się utrzymywała i nie są to na pewno dobre informacje. Druga sprawa jest taka, że faktycznie dzisiaj minister finansów i minister energii zgodnie stwierdzili, że rzeczywiście program CPN zostanie przedłużony do końca maja, a zatem o tych cenach jeszcze trochę w saldzie sobie porozmawiamy. Wszystko na to wskazuje, ale jest też druga strona medalu, bowiem o godzinie 12.30 w magazynie Saldo gościliśmy byłego ministra finansów, a także obecnego prezesa Instytutu Finansów Publicznych, pana profesora Pawła Wojciechowskiego, który zwrócił uwagę na rzecz, z której nie do końca sobie być może zdajemy sprawy, bowiem utrzymanie niższych cen paliw to poważny koszt dla budżetu państwa. Pakiet CPN powinien w opinii pana profesora być stopniowo wygaszany. I zanim się zezłościmy na taką opinię, to warto powiedzieć, że faktycznie to nie są małe pieniądze, no a to są pieniądze też na nas wszystkich. I trzeba to bardzo mądrze gdzieś tam wypośrodkować. Na razie ten program spełnia swoją rolę, bo faktycznie nie tylko wpływa na to, że my konsumenci mniej płacimy na stacjach paliw, ale też do tego dochodzi nam taki czynnik, że ten program wypłaszcza inflację. Pewnie ta inflacja byłaby dużo wyższa, gdyby nie ten program. Posłuchajmy pana profesora, jak opowiadał o kosztach samego programu dla finansów publicznych.
3: To jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy. To, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze, no ale to oczywiście jest koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych.
2: I to nie są tanie rzeczy, jak słyszymy. Czyli jeżeli to jest 1,6 miliarda miesięcznie, a ten program już do końca maja, to będzie tak na dobrą sprawę cały kwiecień, cały maj plus te 2 dni marca nie liczę, no to wychodzą nam ponad 3 miliardy złotych tego kosztu. To znaczy my tyle zaoszczędziliśmy, ale też o tyle uszczuplił się państwowy skarbiec.
0: Rozumiem, że to wszystko jest efekt sytuacji również w Iranie, więc
2: niestety tak.
0: Proponuję wystawić fakturę.
2: Dobry pomysł.
0: Prawda? Mhm. Natomiast ja też patrzę na to spotkanie, które lada moment powinno się wydarzyć. Mam na myśli prezydenta Stanów Zjednoczonych z przedstawicielami władz Chin. To o 2 w nocy się dojdzie do tego spotkania, więc pewnie jutro rano już będziemy wiedzieć mniej więcej, co udało się ustalić. Natomiast mam nadzieję, że również temat Iranu i wygaszania tego konfliktu się pojawi. No dobrze, zostawiamy na razie sytuację międzynarodową, zostawiamy CPN, bo wiadomo, że będzie z nami co najmniej do końca maja. No dobra, a znamy już cenę maksymalną? Wiemy, ile będziemy płacić?
2: Wiemy już, ile będziemy jutro płacić za paliwo. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, trochę drożej niż dzisiaj. 98 6,98, a

0: Olej napędowy, uwaga, uwaga, siódemka czy szóstka z przodu? Szóstka, 6,92 będzie drożej niż dzisiaj, ale jednak jeszcze poniżej tej bariery psychologicznej 7 zł za 1 litr.
1: Bariera psychologiczna. Ile już takich, ile takich barier już przekroczyliśmy?
0: A każdy ma swoją.
1: Słuchaj, zawsze można przesiąść się przecież na pociąg, tak? Nie trzeba przecież od razu samochodem. Bruksela ma pomysł, żeby ułatwić pasażerom podróżowanie po Europie. Chcą wprowadzić zasadę jednego biletu. Swoją drogą to naprawdę brzmi jeden bilet, bo jeden bilet, który pozwoli nam podróżować na przykład co, z Warszawy do Berlina, z Berlina.
0: Gdzie tam? Do Lizbony, powiedzmy sobie. Przez Berlin z przesiadką we Frankfurcie, potem możemy zahaczyć o Paryż. Unia Europejska jest duża, prawda?
1: I to wszystko na ten jeden bilet.
0: Tak, jest taki pomysł, jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. To dobra wiadomość dla pasażerów, by podróże stały się bezproblemowe. Tak przekonuje przynajmniej Bruksela. Ale sektor kolejowy ma zastrzeżenia. I tutaj pojawia się znowu gwiazdka taka, że okej, ten jeden bilet to może być całkiem niezły pomysł, ale jak to rozwiązać logistycznie? Czy rzeczywiście wszyscy na tym zarobią, ile by chcieli? Czy przypadkiem ktoś nie straci? Wiesz, jak to jest. Trzeba
1: dobrze policzyć.
0: Tak, oczywiście. Jakąś taryfę wprowadzić. No i polskie koleje państwowe są ostrożne wobec propozycji komisji. Dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział Polskiemu Radiu, że europejskie spółki kolejowe są zwolennikiem dobrowolnych działań, ale nie odgórnych unijnych regulacji. I teraz taki cytat. Publikacja Komisji Europejskiej nie stanowi dla nas zaskoczenia. Jako grupa PKP i Europejski Sektor Kolejowy mamy przygotowany harmonogram wypracowania wspólnego systemu sprzedaży biletów. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości usług, ale też na tym, aby obciążenia regulacyjne w równym stopniu wpływały na poszczególne gałęzie transportu i tak dalej, i tak dalej. Do czego to się sprowadza? To znaczy, cel jest ten sam. Tylko każdy ma inny pomysł, którym szlakiem kolejowym do tego celu dojechać, bowiem Komisja Europejska mówi tak, no to wprowadzimy taki przepis, że jeżeli konsument, podróżny, turysta będzie chciał z Warszawy do Lizbony sobie pojechać i będzie miał przesiadki, to niech kupi jeden bilet. Będzie wiedział przynajmniej, ile ta podróż będzie go kosztowała. Na tym bilecie będzie miał rozpisane, z jakich kolei może korzystać, na jakich odcinkach, być może godziny przyjazdu, odjazdu, przesiadek. Super sprawa. No a koleje mówią tak, no dobra, no to może to jest dobry pomysł, ale to my musimy się tutaj wewnętrznie dogadać, musimy mieć jakiś swój pomysł, swoją wizję, w końcu znamy idealnie ten rynek, no i nie ma teraz mądrego, który by powiedział, kto ma rację w tym całym sporze, ale to, co powinno, myślę, nas wszystkich cieszyć, to jest to, że rzeczywiście dążymy do takiego rozwiązania. Ja tylko dodam, że są oczywiście takie połączenia z Polski, które wiodą przez kilka krajów, chociażby to połączenie słynne do Chorwacji, tak, które ma być reaktywowane do Rijeki.
1: Cieszyło się ogromną popularnością.
0: Tak, i to jest sezonowy, wakacyjny pociąg, ale jest też taki pociąg, który codziennie wyjeżdża wieczorem jakoś po 19 z Warszawy, gdzie tam przez Czechy, Austrię, możemy do Niemiec, do Monachium dojechać. Tam jest też ten jeden bilet. To już obowiązuje, ale to jest jeden bilet na jeden pociąg przez kilka krajów. A tutaj chodzi o to, żeby rzeczywiście to troszeczkę ułatwić. I to jest też trochę tak, jak kupujemy lot do jakiegoś miasta, nie wiem, w Ameryce Południowej i mamy dwa międzylądowania, to jesteśmy w stanie na jednym druku od pośrednika czy od linii lotniczej dostać taki wykaz, zapłacić raz, no i mamy wszystko rozpisane. I niech tak będzie też na kolei, po kolei.
1: Program Saldo, a ty jakoś do Zbigniewa Ziobry nawiązujesz. Zostawmy to. To jeszcze sytuacja na rynkach.
0: Nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście tak, tak, tak.
1: Sytuacja na rynkach, proszę państwa. Bo po 12.30 mówiłeś, że jedne indeksy są na zielono, inne na czerwono. No to teraz spoglądamy na monitory. No i widzę, że u ciebie co, kolor zielony, czyli zamknięcie dnia wyszło na dobre, na plus?
0: Wyszło na plus. W ogóle taka dziwna ta sesja była, bo o ile te duże indeksy, takie jak WIG albo WIG20, sobie od rana świetnie radziły i były na plusie i to takim solidnym około 1%, no to był pewien problem z tymi indeksami, które agregują średnie i najmniejsze spółki na warszawskim parkiecie. Mówię tutaj o MWIG-u 40 i SWIG-u 80, bowiem te wyraźnie odstawały i były pod kreską, były na czerwono. I teraz sytuacja bardzo ciekawa, bowiem gdzieś mniej więcej od godziny 16 z minutami wszystkie indeksy nam się na zielono zaświeciły. WIG 1,71 0,2% na plusie. To jest jak na WIG w ostatnim czasie cały

0: całkiem niezły wzrost. WIG20, uwaga, 2,09%, również niezły wzrost. A jak sobie poradziły te mniejsze indeksy? No MWIG40 na plusie 0,21%. No może niewiele, ale jednak na pewno jest to jakieś pocieszenie. Nikt nie stracił. SWIG80 również 0,36%. To jeszcze o walutach króciutko, dobrze?
1: No oczywiście.
0: Czas nas goni, niczym pociąg ekspresowy. Za 1 euro płacimy 4,25 zł, a za 1 dolara, mój drogi, gdybyś chciał sobie kupić, no to odlicz 3,62 zł.
1: To był, proszę państwa, Polarny Ekspres w wykonaniu Marka Klepy. Marku, bardzo dziękuję ci.
0: Dziękuję również.
1: Za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. Po informacjach debata dnia i między innymi, skoro jesteśmy przy podróżach, no to temat Zbigniewa Ziobro również się pojawi.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie można przyspieszyć wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry w informacjach opinii polityków dotyczące działań śledczych w tej sprawie. Jutro drugie czytanie projektów ustaw o kryptoaktywach. Rekomendacje Komisji Finansów Publicznych ma propozycja rządowa. Będą przepisy ułatwiające kolejowe podróże po Europie. Regulacji chce Komisja Europejska. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Termin posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry pozostaje bez zmian. O jego przyspieszenie wystąpiła do sądu prokuratura. Powód odmowy to zbyt obszerny materiał dowodowy. Prawomocne postanowienie dotyczące aresztu jest niezbędne do wniosku o ekstradycję. Śledczy nie mają żadnej możliwości prawnej zmiany tego terminu, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: Zależy nam na tym, aby to zażalenie, ten środek odwoławczy został rozpoznany jak najszybciej. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości to stanowisku sądu i przedstawioną argumentację. Nie mamy żadnej możliwości prawnej, aby wpłynąć na zmianę tego terminu.
1: Działania prokuratury dotyczące byłego ministra sprawiedliwości były jednym z tematów naszych politycznych rozmów. W studiu jest ze mną ich autor Roch Kowalski.
3: Tak było, dzień dobry.
1: Powiedz, co twoi goście, przedstawiciele rządowej koalicji, mówią o pracy śledczych w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: W sprawie oceny działań Zbigniewa Ziobry wszyscy są jednomyślni, ale w ocenie skuteczności prokuratury koalicja jest już podzielona. Kamil Wnuk z Polski 2050 na naszej antenie.

0: Nie domagał się od ministra sprawiedliwości pełnej informacji, wręcz kalendarium decyzji podejmowanych przez śledczych i przez sądy. Bo jak podkreślał w Polskim Radiu 24 polityk Polski 2050, wiele wskazuje na to, że przynajmniej część procedur można było przyspieszyć, a tym samym utrudnić Zbigniewowi Ziobrze ucieczkę. Przeciwnego zdania był Adam Dziedzic z PSL-u, który przekonywał, że tak wolne postępowanie prokuratorów to właśnie efekt 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości i najlepsze odzwierciedlenie stanu, w jakim jest wymiar sprawiedliwości po tym, jak kierował nim właśnie Zbigniew Ziobro. A dodajmy, że w tej całej historii będzie jeszcze ciąg dalszy, bo dziś minister spraw zagranicznych zapowiedział rozmowę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych.
1: Roch Kowalski, dziękuję. Rozmowy niebawem będą dostępne w całości na polskieradio.pl/podcasty. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta oraz Konfederacji. Większość komisji zdecydowała, że przewodni będzie projekt rządowy. Z 15 poprawek, które do projektu w imieniu prezydenta wniósł szef jego kancelarii, przyjęto jedną. Jak mówi Zbigniew Bogucki, to istotna poprawka dotycząca publikowania raportów. Minister nie chciał powiedzieć, czy w takim kształcie ustawa zostanie przez Karola Nawrockiego podpisana.
2: Zobaczymy i w jakim kształcie ta ustawa trafi do pana prezydenta. Zresztą tam są poprawki, które są ze sobą powiązane. Oczywiście tu pan prezydent już wyszedł z propozycją kompromisową, to znaczy wskazał ustawę rządową jako pewien punkt odniesienia z konkretnymi naniesionymi poprawkami. Myślę, że to jest już rozwiązanie kompromisowe.
1: Podczas prac w komisji nie przeszły poprawki Polski 2050. Zdaniem Adama Gomoły, jeżeli Sejm przyjmie projekt ustawy kryptowalutowej w kształcie, jaki wyszedł z komisji, można się spodziewać kolejnego weta prezydenta. Zapewnił jednocześnie, że jego klub poprze w głosowaniu wersję rządową.
3: Takie przepisy są lepsze niż jakiekolwiek inne. Zresztą w ogóle którakolwiek z tych 4 ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy, natomiast mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy.
1: Drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów zaplanowano na jutro. Trzecie odbędzie się w piątek. Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne wsparcie, deklaruje sekretarz generalny NATO Mark Rutte po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Pomoc dla Kijowa, a także uznanie Rosji za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu to jedne z głównych konkluzji po spotkaniu B9. Mark Rutte podkreślał, że ten temat pojawi się również podczas zbliżającego się szczytu NATO. Nasze nieustające silne wsparcie dla Ukrainy będzie również priorytetem podczas szczytu w Ankarze. Dziś rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim o tym, co jeszcze możemy zrobić, aby pomóc Ukrainie w jej walce o wolność. Silna Ukraina dziś i silna Ukraina w przyszłości to sposób na powstrzymanie rosyjskiej agresji. Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne wsparcie, ponieważ bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem. Gospodarzem następnego spotkania B9 będzie Polska. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. Przedstawiciele polskiego rządu podchodzą do tej propozycji z rezerwą.
4: Bruksela zaproponowała, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety i oferty w sposób neutralny i przejrzysty. Sprawę komentuje ekspert transportowy Adrian Frugalski. Jego zdaniem propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
5: Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej.
4: Do propozycji Komisji Europejskiej odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jego zdaniem komisja w większym stopniu powinna się zająć m.in. sprawą dofinansowania budowy kolei dużych prędkości w Polsce.
6: Oczekuję od Komisji Europejskiej nie przedstawiania marzeń o wspólnych biletach, tylko o twardych zapewnieniach dotyczących finansowania.
4: Nowy system ma uwzględniać m.in. odszkodowania za spóźnienia czy zwrot kosztów podróży w przypadku odwołanych połączeń.
1: Relacjonował Aleksander Przoniak.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy na zachodzie, w centrum i na północy przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 3 do 7 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie około 1 stopnia, przy gruncie do około minus 2.
7: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w Zabierzowie w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 41% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
7: Klimat.

0: 6 minut po godzinie 18.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Prawo i Sprawiedliwość wycofało projekt Janusza Kowalskiego w sprawie kryptowalut i złożyło nowy, który de facto przewiduje całkowity zakaz takiej działalności w Polsce. I od tego zaczniemy debatę dnia.
2: Debata dnia.
0: A w debacie dnia już goście, profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
0: I doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Piłsudskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
0: Ja wspomniałem o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swój projekt dotyczący kryptowalut. Projekt, który przewiduje całkowity zakaz takiej działalności w Polsce. Pani profesor, czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwnikiem gospodarki wolnorynkowej? Co oznacza ta decyzja?
3: No na pewno z perspektywy wolnościowej, którą głównie na polskiej scenie politycznej prezentuje Konfederacja, taki zakaz jest rzeczywiście ograniczeniem swobody gospodarowania własnymi pieniędzmi.
0: Czy to przypadkiem nie Prawo i Sprawiedliwość miało odzyskiwać elektorat, który przeszedł do Konfederacji i teraz złożyli taki projekt?
3: No tak, tylko chyba mieli odzyskiwać elektorat, który wyróżnia się pewnymi cechami ideologicznymi, a nie stosunkiem do ładu społeczno-ekonomicznego, więc tutaj były inne kryteria. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w innym świecie, świecie wolnorynkowym. I taki zakaz, jak sądzę, byłby w jakimś sensie powrotem do gospodarki regulowanej przez państwo w sposób całkowity, a takie czasy już słusznie minęły, jak to mówimy, to już za nami. W związku z tym myślę, że ta refleksja, która dzisiaj, z którą mamy do czynienia, jest refleksją w dobrą stronę, co oznacza, że na pewno wart jest regulacji rynek kryptowalut. Ale nie w taki drastyczny sposób, polegający
0: tego
3: na jego...
0: też unijne przepisy. W związku z tym te regulacje prędzej czy później muszą się pojawić. Pytanie o kształt.
3: No tak, sądzę, że taki kształt, jak myślę, powinien być, jak to się brzydko mówi, wydyskutowany w środowiskach politycznych i ekonomicznych, no politycznych z konieczności, ale także przede wszystkim ekonomicznych. Natomiast poprzez to całe zamieszanie, czy tę aferę Zonda Krypto, ludzie tracą zaufanie do własnej aktywności, no i do instytucji, nie wiem, czy to można nazwać instytucją bankową, ale czy szerzej do instytucji finansowych.
0: Po prostu, tak. Panie doktorze, bo pojawiły się też takie komentarze, że może ten projekt ustawy to miała być taka zasłona dymna, że no właśnie, pojawiła się ta afera Zonda Krypto, że pojawiły się podejrzenia o powiązania polityków z tą firmą, w związku z tym rzucimy takie hasło, zakazujemy kryptowalut, to w razie czego, jak nam coś będą zarzucać, to my powiemy, że ręce mamy tutaj, bo my przecież chcieliśmy zakazać. Możliwy jest taki scenariusz?
4: Znaczy jest coś na rzeczy, bym tak powiedział, dlatego że zwróćmy uwagę, że w momencie, kiedy pojawiła się ta cała afera, prawda, Zonda Krypto i pojawiły się różne informacje dotyczące związków firm, właścicieli, pana Krala, który uciekł, prawda, wiemy, za granicę, przekazywanie pieniędzy na fundację związaną z jednej strony z panem Zbigniewem Ziobro, z drugiej strony z panem posłem Biplerem, zresztą premier o tym mówił z trybuny sejmowej, prawda, wiemy, że tam Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego różne informacje na ten temat przekazywała. I wtedy prezes Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji prasowej, znaczy w zasadzie takiej, nawet to nie była taka konferencja, pierwsza jego wypowiedź, to był, nazwijmy to, złapany w Sejmie i
0: na korytarzu.
4: Tak. I on wtedy wygłosił takie oświadczenie, które wtedy no niektórzy się właśnie z lekkim uśmiechem traktowali. No dzisiaj trochę, zaraz do tego przejdę, inaczej możemy to traktować, dlatego że powiedział, że on jest w ogóle przeciwny tego typu kryptowalutom, tak? Tak,
0: no
4: tak,
0: on tego
4: tak,
0: nie
4: tak
0: rozumie,
4: bardzo nie
0: więc,
4: rozumie i tak. W ogóle jest przeciwny, tak? W związku z tym on, prezes Kaczyński tak powiedział bardzo, tak jakby się, można powiedzieć, drastycznie odciął w ogóle od całego jakby tematu. I wtedy, już się wtedy pojawiło takie wrażenie, że to jest taka próba jakby ze strony prezesa, no prezes się zaniepokoił, myślę, że rzeczywiście, no nazwijmy to, mówił prawdę. Tutaj na pewno nie sądzę, żeby prezes Kaczyński w ten coś tutaj, nazwijmy to, kręcił.

bo na, no nie interesuje się, to nie jest jego jakby świat, prawda, nie interesuje się kryptowalutami, w związku z tym tak drastycznie się od tego odciął, ale w międzyczasie no, pojawiły się różne, prawda, sytuacje. No, mamy dwukrotnie zawetowaną ustawę przez prezydenta Nawrockiego. I myślę, że teraz, jakie ja tutaj wiążę, dlaczego w tym momencie

0: Myślę, że prezes Kaczyński uznał, że w związku z tym, no dobrze, to teraz my wystąpimy z ustawą de facto, która właśnie idzie w kierunku tego jego oświadczenia jeszcze wcześniejszego. No, że jesteśmy drastycznie przeciwko, uważamy, że ten rynek powinien być praktycznie ograniczony, zamknięty, bo myślę, że i tutaj mamy, dochodząc już do pana redaktora pytania, to znaczy, to ma mieć w moim przekonaniu znaczenie wizerunkowe. To znaczy, co mają jakby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości odnieść? To znaczy, że prezes Kaczyński i, no, i politycy PiSu, oni się w sposób taki twardy, drastyczny, jakby nazwijmy to, odcinają w ogóle od tej całej sprawy, czyli w cudzysłowie od tej całej afery, bo tak to jest odbierane. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne rozwiązania, no to tutaj jest projekt rządu, który, prawda, wiemy, że trzeci raz składa ten sam projekt, jest rząd. Jest kwestia dyskusji, projekt Polski 2050, który mówi się, że to jest projekt kompromisowy i tutaj wiemy, że jakieś pewne rozmowy trwały między Kancelarią Prezydenta a Polską 2050 i pani minister Pełczyńska-Nałęcz też jakby w swojej rozgrywce politycznej wewnątrz koalicji rządowej ten temat wykorzystała, mówiąc, że to jest prawdopodobnie ten projekt, na który prezydent ewentualnie się zgodzi. No i mamy projekt, prawda, prezydenta, w związku z tym tutaj trwa ta tak zwana pozytywna dyskusja, co z tego wyniknie.
1: Więcej tych projektów niż na koncie kryptowalut. Zgodzę się ze wszystkim, panie doktorze, gdyby nie jedna kwestia, o którą pan powiedział, że to jest głos Prawa i Sprawiedliwości, ten zakaz kryptowalut. Ale nie całego Prawa i Sprawiedliwości, bo tutaj wchodzi z kolei frakcja przedstawicieli Mateusza Morawieckiego. I ta frakcja mówi zaraz, zaraz, no ale my nie jesteśmy za tym, żeby całkowicie likwidować. No więc ustawa jest Prawa i Sprawiedliwości, czy frakcji Prawa i Sprawiedliwości, czy PiS jest jedną pięścią, czy to jedno płuco tylko oddycha za zakazem, a drugie płuco oddycha zupełnie inaczej?
2: No tak, to są efekty tej sytuacji, która wewnętrznej, która jest dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że trochę tu zgadzam się z panem doktorem, że te działania Prawa i Sprawiedliwości były adresowane do wyborców właśnie tejże partii, tyle tylko,
1: że twardego elektoratu.
2: No właśnie, tylko zapomnieli, że sami wykształcili pewne odłamy własnego elektoratu, który nie jest już taki, jak był w 2015 roku, że głównie były to osoby starsze, głównie osoby niewykształcone, głównie osoby mieszkające w małych ośrodkach i na wsi. To zmieniło się. Również w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości są osoby, które no, dzisiaj mogą mówić o sobie, że mają zadowalający status społeczno-ekonomiczny. I między innymi dzięki tym transferom socjalnym to nastąpiło. Mówię między innymi, bo oczywiście znacząca część ludzi skorzystała właśnie z tych transferów, podnosząc swój status, a znacząca część ludzi zmarnowała te pieniądze i też takie przykłady mamy na działania, które no absolutnie są niezgodne z ideą tych programów. Okay. Nie mówię tutaj o dzietności. W związku z tym wydaje mi się, że mógł być taki zamysł, że adresujemy to do naszego elektoratu, ale ten nasz elektorat już jest dzisiaj inny. I w związku z tym dobrze, że jest Mateusz Morawiecki, który może właśnie jakby zagospodarowywać ten elektorat, który no, jest bardziej wolnorynkowy, a nie taki etatystyczny, bardziej wolnościowy, a nie właśnie socjalny i tak dalej.
1: Tak, ale ustawa z kolei reprezentuje bardziej frakcję Przemysława Czarnka, a nie Mateusza Morawieckiego. Czyli no rozumiem, dokładnie, że na ten moment to frakcja Czarnka jest tutaj na tym pierwszym miejscu.
2: Ale właśnie i to pokazuje i będzie w dalszym ciągu pokazywało różne działania, które będzie musiał podejmować Prawo i Sprawiedliwość, to będzie pokazywało, te działania będą pokazywały rozłam i konsekwencje tego rozłamu. I dzisiaj widzimy to na tym przykładzie, że pan Czarnek sobie, pan Morawiecki sobie, a ten elektorat, który był przyzwyczajony do tej jednej pięści, ale to było jeszcze za czasów Beaty Szydło głównie, no on właściwie jest zdezorientowany, to gdzie my mamy się jakby podziać z własnymi poglądami.

0: i tak dalej. Stąd też częściowo uciekają do takiego elektoratu śpiącego czy uśpionego w tym momencie lub szukają alternatywy w obu konfederacjach.
1: No właśnie, gdzie myślę, uciekają? Uciekają do konfederacji przecież.
0: No, do obu konfederacji, tam po 2-3%, ale to jest już dużo w sytuacji, gdy Prawo i Sprawiedliwość ma około 20 czy 22% poparcia. To te 1-2 to się liczą dla tego obrazu wizerunkowego również.
1: No to patrzę na ten najnowszy sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska 32,5, PiS 24, Konfederacja 13,1, PSL Razem i Polska 2050 poza Sejmem. Panie doktorze, czy Jarosław Kaczyński nie może uderzyć pięścią w stół i powiedzieć zaraz, Prawo i Sprawiedliwość to ja, wy możecie, przecież już były próby, przecież była i Polska jest najważniejsza, i suwerenna Polska, i każdy, kto próbował odejść od Prawa i Sprawiedliwości, koniec końców albo spadał na jakiś polityczny margines, albo wracał do tego Prawa i Sprawiedliwości. Co się dzieje w tej sytuacji? Dlaczego teraz Jarosław Kaczyński nie uderzył pięścią w stół i nie powiedział? Jest jedna frakcja, to jest frakcja Jarosława Kaczyńskiego i idziemy teraz tak jak Przemysław Czarnek, a Mateusz Morawiecki może sobie z tego Prawa i Sprawiedliwości wyjść. Powodzenia.
2: Znaczy Jarosław Kaczyński uderzył pięścią, natomiast nie było skutku, dlatego że...
1: Zaraz była kolacja ubielana.
2: Zwróćmy uwagę.
1: Kawa i ciastka.
2: Tak, ale to już było po. To znaczy pierwsza w momencie, kiedy Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, była konferencja prasowa prezesa Kaczyńskiego, który jakby tak dosyć ostro powiedział. To znaczy on wręcz tam zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do jakby opamiętania i powrotu, że właśnie do tej jednolitej partii, że tutaj on sobie nie życzy jakby tego typu powstawania różnych pasożytów, jak to wtedy się, prawda, wyraził. To znaczy, że to jest stowarzyszenie, które de facto pasożytuje na partii,
1: tak, będzie żarować.
2: A z niego może być, prawda, druga partia konkurencyjna. To jest bardzo mocne określenie. I teraz, co spowodowało, że to w moim przekonaniu, że to uderzenie pięścią w stół nie dało efektu? No przede wszystkim to, że 40 parlamentarzystów się podpisało pod tym stowarzyszeniem i teraz Kaczyński sobie uświadomił, no w momencie, kiedy doszłoby ewentualnie do rozłamu, jak on miałby 40 parlamentarzystów wyrzucić, no to dla niego to byłoby bardzo duża porażka.
1: Jak 40 rozbójników?
2: To by wymusiło, że Morawiecki byłby skazany na stworzenie swojej partii politycznej, no bo wiadomo, że dalej chce być w polityce. Wiadomo, że wziął jakby odpowiedzialność za tych ludzi, prawda, za tych 40 przynajmniej parlamentarzystów. W związku z tym, no wtedy w tym samym momencie się pojawiły sondaże. Co prawda te sondaże nie były moim zdaniem rewelacyjne dla Morawieckiego, natomiast no, były znaczące. Znaczy 6-7%, jeśli ta partia, natomiast PiS już wtedy poniżej 20%. W związku z tym to by oznaczało, że wizja powrotu do władzy Prawa i Sprawiedliwości się bardzo oddala, bo nie dość, że i tak w tej chwili nie ma możliwości w moim przekonaniu, żeby PiS samodzielnie wrócił do władzy. PiS, jeśli wróci do władzy, to w koalicji z jedną, a być może nawet z dwoma konfederacjami będzie musiał. Zresztą to badanie, które pan redaktor cytuje, to pokazuje. I w związku z tym jeszcze czwarty podmiot, czyli podział PiS-u, to by oznaczało naprawdę kompletną komplikację. W związku z tym Kaczyński jakby jest politykiem, jest pragmatykiem. To znaczy on uznał jakby z tą siłą, którą Morawiecki pokazał, on się pogodził. No i oczywiście w tym momencie co zrobił? No powiedział, no dobrze, no tak jest jedno stowarzyszenie, to może powstać i drugie, i trzecie, i czwarte. No i Przemysław Czarnek, tamto środowisko wiemy, że szykuje prawda, w ramach PiS-u kolejne stowarzyszenie. Natomiast to jest zupełnie nowa sytuacja. Od kilkunastu lat Kaczyński, zgadzam się z panem redaktorem, do tej pory raczej załatwiał to inaczej. Wyrzucał, prawda, przetrzymywał, rozbijał, zastraszał część, prawda, część wracało do partii. No miał cały tutaj był taki schematyczny, pewien schemat, jak tak to rozgrywał i to w ten sposób to rozgrywał. Natomiast tutaj mamy zupełnie nową jakość. To znaczy jednak Morawieckiemu moim zdaniem udało się zgromadzić na tyle poważny potencjał w ramach Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze przy problemach Prawa i Sprawiedliwości, które Prawo i Sprawiedliwość ma, że już Kaczyński nie mógł sobie pozwolić na takie drastyczne rozstanie z Morawieckim. W związku z tym dzisiaj PiS, mówiąc wprost, już funkcjonuje na innych zasadach. Oczywiście Kaczyński jest niekwestionowanym liderem. Przynajmniej tak mówią liderzy frakcji, bo to de facto są już frakcje, które są w PiS-ie. Natomiast Kaczyński musiał uznać, że partia już nie będzie miała charakteru jednolitego.

0: tego, tylko rzeczywiście będą różne środowiska i on to usankcjonował, ale po prostu musiał się z tym pogodzić, bo on tego nie chciał. Pierwsza wypowiedź oczywiście świadczyła, że on tego nie chciał, natomiast musiał to przyjąć do wiadomości, no i przyjął.
1: W tym scenariuszu, który pan tak stworzył, zastanawiam się, czy Grzegorz Braun byłby ministrem, wicepremierem czy marszałkiem. Pani profesor, bo z jednej strony kryptowaluty, rozumiem, i cała te przepisy wpłynęły na sytuację również polityczną w Prawie i Sprawiedliwości, ale również, bo mamy cztery projekty. Ten PiSu, mamy Polski 2050, mamy Koalicji Obywatelskiej i mamy prezydencki. No dobrze, wiele te projekty są w komisjach. Wiele wskazuje na to, że po raz kolejny przeszedłby projekt Koalicji Obywatelskiej. Gdyby po raz trzeci na biurku prezydenta wylądował niemalże ta sama ustawa, to pan prezydent po tym, co się działo wokół zonda krypto, powinien tę ustawę podpisać, czy ją zawetować, pani zdaniem?
2: Wydaje mi się, że zawetuje, a te powinności związane z procesem legislacyjnym, czyli podpisaniem ustaw w przypadku pana prezydenta, no, dzisiaj są na bardzo różnym etapie, z bardzo różnych powodów niepodpisywane są te ustawy.
1: No dobrze, ale jak to może odebrać elektorat czy wyborca pana prezydenta, który powie, no dobrze, była afera zonda krypto, a teraz pan prezydent wetuje ustawę dotyczącą kryptowalut, to no, trochę się chyba to nie zgadza.
2: No, zawetuje zapewne dlatego, że ma własny projekt. I będzie dążył do tego, żeby jego projekt był procedowany, no i w rezultacie, żeby wszedł, żeby obowiązywał. No tutaj rzeczywiście znowu mamy pewne zamieszanie i niejasny przekaz, bo już kilka tysięcy chyba osób zgłosiło się do prokuratury z wnioskami o postępowanie w sprawie.
1: Nasi olimpijczycy czekają na pieniądze.
2: Tak, w sprawie właśnie zonda krypto, więc to do jakiegoś momentu była sprawa, powiedzmy, polityczno-giełdowa, a w tym momencie już staje się sprawą społeczną, bo dotyczy to bezpośrednio wielu ludzi. Co prawda ten zasięg może nie jest jeszcze tak wielki, no ale jednak, czyli to jest przekaz, że każdy może na tym stracić. I teraz jeśli każdy może stracić na zonda krypto, na innych aferach, które w Polsce miały miejsce, począwszy od skoków, to jest właśnie takie pytanie, jak państwo wspiera nas obywateli, no właśnie w ochronie naszych majątków.
1: A oczekiwalibyśmy, żeby państwo nas wspierało, chroniło.
2: Więc tutaj pozycja prezydenta i to kolejne weto, no to według mnie to jest nie do pozazdroszczenia i myślę, że takie lekkie spadki w ocenie działalności prezydenta i w zaufaniu do prezydenta, które notowaliśmy w poprzednim miesiącu, są właśnie efektem takiego rozumienia sytuacji, że my oczekujemy pomocy, a pojawia się weto, które tę pomoc uniemożliwia. Oczywiście być może będzie jakaś akcja informacyjna, co w szczególności zawiera projekt prezydencki, który lepiej chroni obywateli przed nadużyciami ze strony cwaniaków, oszustów, bo to też tak trzeba wprost powiedzieć. W każdym razie obywatel z jednej strony domaga się tej wolności ekonomicznej, ale z drugiej strony domaga się ochrony państwa w sytuacjach kryzysowych.
1: No, ciężko będzie wytłumaczyć sytuację, w której zdobywa się medale olimpijskie i dostaje się większość nagród.
2: I tokeny chyba, takie tokeny, z którymi nic nie można zrobić. O tak.
1: Panie doktorze, też na koniec tej części, kończąc wątek kryptowalut, zapytam, czy ta sprawa, że jest projekt rządowy, jest projekt Polski 2050, wpłynie na relacje wewnątrz tego obozu?
0: Moim zdaniem już wpływa. To znaczy, to jest element, który ewidentnie w moim przekonaniu pani minister Pełczyńska-Nałęcz wzięła na sztandar i pokazuje, że środowisko Polski 2050, które jest w bardzo trudnej sytuacji, nie ma co ukrywać, jest bardzo osłabione, podzielone, ale pokazuje, że jest podmiotowe, tak? Że my mamy tutaj możliwość jakby

0: pokazania takiej pozytywnej pewnego rozwiązania i rozwiązania, o których, które wejdzie w życie. I to z jednej strony Szymon Hołownia, prawda, mówiący, który sobie mówi, no jeśli trzeci raz damy tą samą ustawę, no to przecież wiadomo, że prezydent zawetuje. Pani Pełczyńska-Nałęcz, która mówi jednoznacznie, jeśli ten nasz projekt, który jest jakoś konsultowany z kancelarią prezydenta i kancelaria prezydenta daje sygnały, że tak, owszem, tam jakieś, prawda, rozmowy były, tutaj jest to bardzo blisko tego projektu prezydenta, w związku z tym prezydent prawdopodobnie podpisze tą ustawę, no to pokazuje, że też, że ma specjalne relacje z prezydentem. To jest ciekawe, prawda? Że pokazuje, że tak, że w ramach koalicji rządowej to Polska 2050 wyrasta na ugrupowanie, na środowisko, które ma, nazwijmy to w cudzysłowie, specjalne relacje z kancelarią prezydenta. Bo jeśli chodzi o premiera Tuska, prawda, koalicję obywatelską, no to tutaj nie ma o czym, nie mamy, prawda, o czym rozmawiać. Taki przynajmniej to wygląda. Natomiast Polska 2050 mówi, nie, my mamy tutaj, jeśli chcemy to, żeby to rozwiązanie weszło w życie i rzeczywiście ratowało ludzi, którzy mają poczucie zagrożenia, że państwo nie stoi po ich stronie, no to jeśli chcemy, żeby to weszło w życie, no to tu jest kompromis i ten kompromis będzie na podstawie projektu Polski 2050. Także to jest element rozgrywki wewnątrzkoalicyjnej, już mówiąc wprost, odpowiadając na pytanie pana redaktora.
1: No to naprawdę tworzy nam się piękny serial polityczny. To ja państwa zapraszam na krótką przerwę, ale w przeciwieństwie do Zbigniewa Ziobry wracamy już za chwilę.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin. Azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Jest 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Do końca maja zostanie przedłużony pakiet ceny paliw niżej, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi Andrzej Domański.
12: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
11: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. W ataku rosyjskich dronów na Ukrainę zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że łącznie zaatakowało Ukrainę ponad 800 dronów. Jak podkreślił, celem ataku były zachodnie obwody graniczące z krajami NATO. Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, a Słowacja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą do odwołania. Słowackie władze uzasadniły decyzję względami bezpieczeństwa, nie podając szczegółów. Wezwały obywateli do respektowania poleceń służby celnej i policji oraz do śledzenia dalszych komunikatów. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy, które ułatwią rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. Pomysł jest dobry, ale jego realizacja będzie trudna. Tak uważa Adrian Furgalski, ekspert w dziedzinie transportu.
13: Nie mamy wyszukiwarek, które by w Polsce, owszem, pokazują wszystkie rozkłady jazdy pociągów, ale

0: już nie znajdziemy wspólnego rozkładu jazdy dla autobusów, nie mówiąc o połączeniu tych dwóch środków transportu. Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej, całościowo traktowały transport lotniczy.
1: Bruksela zaproponowała, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety i oferty w sposób neutralny i przejrzysty. Jak sami twierdzą, ten ostatni test nie był dla nich trudny. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj mierzyli się z językiem obcym.
2: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
3: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło, dać ci album ze zdjęciami.
4: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
5: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej.
1: Tak mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca.
6: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 18:00. Wracamy do debaty dnia.
7: Debata dnia.
6: A ja tylko przypomnę, że w studiu goszczę profesor Ewę Marciniak, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego i doktora Andrzeja Janusza, politologa z Instytutu Piłsudskiego. Szanowni Państwo, wspominałem tak pół żartem, pół serio dotyczącą Zbigniewa Ziobro. Jest taki komentarz w sprawie byłego ministra sprawiedliwości, że Polska stara się oczywiście o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ale Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, ma prawo poruszać się po całym świecie. Wyjechał sobie do Stanów Zjednoczonych, bo takie miał prawo i taką miał chęć czy potrzebę i tyle. To jest jego prywatna sprawa. Tak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu. Czyli nie ma sprawy, pani profesor?
8: No jest sprawa, przepraszam, i sprawa skomplikowana, no bo jednak nie da się uciec przed 26 zarzutami,
6: no
8: które
6: da się.
8: Nie da się uciec, znaczy da się uciec w sensie przestrzennym, ale w sensie osobistym i prawnym przed tymi zarzutami się nie da uciec. No i w końcu trzeba będzie się z tym zmierzyć. Ja myślę, już pomijając kwestie odpowiedzialności i takich etycznych kategorii, w których można opisywać tę postawę.
6: Chociaż szkoda, że to pomijamy, ale tak, rozumiem.
8: Postawę ministra sprawiedliwości, który unika no, własnego wymiaru sprawiedliwości, w dużym stopniu przecież współtworzonego przez te wiele lat, kiedy był ministrem. Ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na nieco inne płaszczyzny, no bo z jednej strony otrzymał wizę, jak rozumiem, dziennikarską do Stanów Zjednoczonych.
6: To jest jedna z teorii, bo jest również teoria, że po prostu wjechał tam na, no, chociaż nie posiada paszportu, to możliwe, że inny rodzaj dokumentu, tak to można określić.
8: No być może, ale z tego, co już dzisiaj widać, jakiś związek z inną stacją telewizyjną jest i temu nie zaprzeczają, a nawet to podkreślają szefowie tej stacji. No więc ta wiza nie działa w nieskończoność, więc trzeba będzie podejmować inne działania, w związku z czym minister sprawiedliwości będzie w permanentnej ucieczce. Tak to będziemy nazywać, w permanentnym unikaniu odpowiedzialności, no bo jednak to by była ważna kwestia. No ale z drugiej strony jest w Stanach Zjednoczonych i dopóki jest w Stanach Zjednoczonych, no to pojawia się pytanie, czy jego obecność jest właśnie jego prywatną sprawą, czy jego obecność w jakiś sposób wpływa na relacje polsko-amerykańskie. I czy tutaj polskie na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie miało możliwości, żeby formułować pytania, oczekiwać odpowiedzi. Ja już nie mówię o tym procesie ekstradycji, o którym wiemy, że jest skomplikowany. Więc jest ta płaszczyzna personalna, bo jest to jeden człowiek, który jest w Stanach Zjednoczonych. Pewnie to nie pierwszy raz ktoś uciekał od wymiaru sprawiedliwości i chronił się w różnych miejscach, ale z drugiej strony, no jesteśmy

0: sojusznikami. Polska i Stany Zjednoczone. Cenimy fakt, że Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem, a z drugiej strony widzimy, że no przypuśćmy, że to była decyzja prezydenta Trumpa, choć tego też do końca nie wiemy, że prezydent Trump działa w taki sposób, który nie jest zgodny z oczekiwaniami polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli no, właściwie komunikuje niezależnie od tego, kto i w jakim stopniu u was jest posądzony, czy stawia mu się zarzuty, no bo przecież to są, można powiedzieć, póki co zarzuty, 26 zarzutów. Czyli dla mnie to jest nieważne. Ważne, że ktoś mnie o to poprosił, to ja tak reaguję. Więc to też stawia pod znakiem zapytania taką symetrię relacji między władzami Polski i władzami Stanów Zjednoczonych. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście sprawa jest skomplikowana i niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości, bo właściwie no może poza tą wypowiedzią, którą pan redaktor zacytował, to nie spotkałam się z taką ewidentną obroną Zbigniewa Ziobry przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: A tu mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Czy do obywateli został wysłany taki sygnał i dzisiaj w jednej z rozmów redaktor Roch Kowalski poruszył tę kwestię, że do obywateli został wysłany sygnał, że dobrze być politykiem, bo można robić wszystko, a po wszystkim wyjechać z Polski i guzik nam możecie zrobić?
2: Znaczy, na pewno jest taki sygnał, że polityk, który zbudował sobie różne kontakty, różne relacje w momencie, kiedy był politykiem, w momencie, kiedy ma takie czy inne kłopoty, może wykorzystać te relacje do jakby obrony już siebie w zupełnie nowej sytuacji, już nawet kiedy, prawda, nazwijmy to może jest poza taką bieżącą jakby polityką, czy poza nie wiem, sprawowaniem urzędu. I takie wrażenie oczywiście myślę, że obywatele mogą odnieść. Ja myślę, że tutaj w przypadku Zbigniewa Ziobry jest to tutaj mamy sytuację taką, że to już wcześniej jest wrażenie następujące. To znaczy w momencie, kiedy on wyjechał już na Węgry, to jest, no jeśli unikasz, jeśli uciekasz de facto, to znaczy w opinii publicznej, niezależnie, prawda, czy sąd jeszcze w ogóle się tą sprawą zajął, bo się, prawda, nie zajął w sensie takim merytorycznym, no bo się nie mógł zająć, to de facto w dużym stopniu przyznajesz się, że masz coś na sumieniu, że masz coś do ukrycia. W związku z tym ja myślę, że wizerunkowo, i tutaj się z panią profesor zgadzam, dla Prawa i Sprawiedliwości sprawa, nazwijmy to umownie mówiąc, Zbigniewa Ziobry, ale też w jakimś tam stopniu wiceministra Romanowskiego. No ale Zbigniew Ziobro jest takim tutaj symbolem, prawda? Był ministrem, szefem.
1: Szczególnie, że jeszcze jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobro, to wiemy, że jest w Stanach Zjednoczonych, ale gdzie jest wiceminister Romanowski, to na razie...
2: Oficjalnie tak, no ale podobno też jest w Stanach Zjednoczonych, tak przynajmniej nie, tak, takie dochodzą różne jakieś tam nieoficjalne informacje. W związku z tym to jest problem. To jest problem na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości. Teraz
1: No dobrze, ale panie doktorze, czy Polska to nie Stany, a Zbigniew Ziobro to nie Maduro? No mieliśmy na Węgry wysłać Black Hawki i ściągnąć Zbigniewa Ziobro do Polski?
2: Nie, znaczy, ja mam takie poczucie, że też tutaj, nazwijmy to w Polsce, wymiar sprawiedliwości i różne służby, które zajmują się egzekwowaniem prawa, no też mają, zresztą to też wiemy, że dzisiaj w obozie rządzącym na ten temat są bardzo dosyć takie twarde stanowiska. No jeśli sędziowie, termin, prawda, tego rozpatrzenia europejskiego nakazu aresztowania z lutego jest przerzucony na wrzesień, tak? To znaczy dawanie jest jakby, no, prawda, nie wiem, 7-8 miesięcy przerwy. To de facto w kontekście tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, jest to takie swoiste danie czasu, tak? W tym momencie Zbigniewowi Ziobrze. I nawet politycy Koalicji Obywatelskiej, sam słyszałem wczoraj takie opinie, mówili wprost, to myśmy walczyli, prawda, o niezależny wymiar sprawiedliwości w okresie rządów właśnie Zbigniewa Ziobry, a dzisiaj ci sędziowie, którzy wtedy część z tych sędziów z nami sympatyzowało, nazwijmy to, robią taką sytuację, no to... że nam utrudniają, utrudniają wymiarowi sprawiedliwości rzetelne i szybkie jakby rozstrzygnięcie sprawy.
1: To tutaj muszę zapytać, czy w takim razie sytuacja wokół Zbigniewa Ziobry obciąża ministra Żurka?
2: To znaczy ja myślę, że w kategoriach politycznych może być pokusa, żeby minister Żurek, nazwijmy to, wziął odpowiedzialność polityczną za tą sprawę. Zobaczymy, co będzie dalej, bo na razie jesteśmy na etapie

0: wstępnym. Natomiast,
1: panie doktorze, to pozwolę dokończyć. Pani profesor, jak pani uważa, czy ta sprawa obciąża ministra Żurka?
2: Ja tu zgadzam się z panem doktorem, że rzeczywiście trzeba poczekać, bo my mamy obrazki, a nie mamy papierów z tego, co można przeczytać, więc sądy i czy sam nawet minister nie reaguje prawdopodobnie na podstawie, co wiemy, obrazków, tylko na podstawie rzeczowych dokumentów.
1: No to czyli chcielibyśmy, żeby to się zadziało trochę szybciej.
2: No. Tak, tak, to oczywiście jest dzisiaj opinia publiczna też oczekuje bardziej zdecydowanych działań i szybkich działań ze strony rządzącej koalicji, w tym ministra sprawiedliwości, bo chciałam przypomnieć, że w 2023 roku główną motywacją wyborców, którzy zagłosowali na rządzącą koalicję, była niechęć do rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tym również krytyka, ostra krytyka działań Zbigniewa Ziobry i całego wymiaru sprawiedliwości, więc to była motywacja i dzisiaj ci wyborcy czekają, kiedy właśnie doczekają się działań, które pokażą, że ten, kto ma postawione zarzuty, powinien stanąć przed sądem, więc w tym sensie nie jest to może polityczna odpowiedzialność ministra Żurka, ale odpowiedzialność przed własnymi wyborcami i to jest ważne wbrew pozorom, bo za rok są wybory i za rok trzeba znowu będzie formułować takie komunikaty, jednak zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy lepsi i teraz trzeba szukać argumentów,
1: dlaczego
2: jesteśmy...
1: W kolejnej kadencji już Zbigniewa Ziobrę sprowadzimy do Polski.
2: Dlaczego
1: już na
2: jesteśmy
1: pewno
2: lepsi, tak.
1: To proszę posłuchać komentarza ze strony posła Polski 2050 Kamila Wnuka na naszej antenie.
3: No jeżeli by były takie całkiem demokratyczne rządy w Stanach Zjednoczonych, ale szanujące na partnerskich zasadach także Polskę, no skoro Polska skutecznie poprosi o ekstradycję osoby podejrzanych o popełnienie określonych przestępstw w Polsce, no to Stany Zjednoczone powinny tą osobę wydać po prostu polskim władzom. No mieliśmy go po sąsiedzku, mieliśmy 900 km od Warszawy, czy 1000 km od Warszawy, Zbigniewa Ziobrę i nie potrafiliśmy sobie tutaj z tym poradzić, no teraz jest po drugiej stronie oceanu, zdecydowanie dalej.
1: A pytanie, czy chodzi o odległość? Tu z kolei komentarz ze strony Adama Dziedzica z PSL-u.
4: Te relacje były bardzo trudne pomiędzy rządem węgierskim a polskim w tejże materii. Tak nie było po prostu zgody. Zresztą rząd węgierski przygotował odpowiedni dokument umożliwiający danie dyla, mówiąc wprost, tak kolokwialnie panu Ziobrze, nie? No, dał po prostu dyla.
1: No to muszę zapytać, jakie relacje łączą nas z Chile, ewentualnie z Boliwią i innymi krajami? No bo jeżeli to już wina Węgier, jeżeli to wina Stanów Zjednoczonych i tamtych rządów, no to nic nie możemy zrobić, panie doktorze, bo przepraszam, bo przerwałem ostatnio.
5: To znaczy ja myślę, że ja tutaj nie spodziewałbym się, żeby Zbigniew Ziobro już ze Stanów Zjednoczonych szukał jakby kolejnego, nazwijmy to, nowej lokalizacji swojej. Sam Zbigniew Ziobro, przypomnijmy, on ma doświadczenia jeszcze jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jeśli sprawę chodzi o sprawę ekstradycji. Pamiętamy, że on wystąpił o ekstradycję pana, była sprawa Edwarda Mazura, prawda? Głośna sprawa zabójstwa generała Papały, tak. całe to wielkie śledztwo. I wiemy, no było, no, opinia publiczna, można powiedzieć, wtedy miałem takie poczucie, nawet chyba jakieś badania były robione, w dużym stopniu też oczekiwała, że Amerykanie wydadzą wtedy pana Edwarda Mazura. Nie wydali. W związku z tym ekstradycje ze Stanów Zjednoczonych to są sprawy bardzo skomplikowane. Wtedy nie było takiej wprost nawet polityki, a teraz jeszcze jest to polityk, jest to bardziej, jeszcze bardziej upolitycznione. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj sprawa ekstradycji Zbigniewa Ziobry będzie sprawą bardzo skomplikowaną, będzie sprawą długotrwałą. Ja dzisiaj bym postawił taką tezę. Zbigniew Ziobro do czasów najbliższych kampanii wyborów parlamentarnych do Polski nie zostanie sprowadzony. I teraz, czy to dobrze, czy to źle, już mówię w kategoriach politycznych. Ja myślę, że z punktu widzenia dzisiaj obozu rządzącego, to nikt, polityk, myślę, że głośno tego z obozu rządzącego nie powie. ale ja mogę sobie pozwolić jako ekspert, żeby taką tezę sformułować. To, że Zbigniew Ziobro będzie cały czas ścigany, cały czas będzie właśnie tym uciekającym, to ja myślę, że to nie będzie z punktu widzenia wizerunku i tej kampanii wyborczej, w którą za chwilę wejdziemy, to będzie problem dla PiSu. To nie będzie problem dla obozu rządzącego. W związku z tym sprawa Zbigniewa Ziobry w takim

0: taki czy inny sposób, jeszcze przez myślę parę tygodni będziemy rozważać ją w kategoriach różnych prawnych, różnych, prawda, rozwiązań prawnych, natomiast później ona przejdzie w pewien, wpisze się do pewnego katalogu wielu spraw zbliżającej się kampanii wyborczej i to będzie jeden z elementów obozu rządzącego, który będzie pokazywał na Zbigniewa Ziobrę, który uciekł właśnie, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, który nie chciał się poddać wymiarowi sprawiedliwości polskiemu i to będzie argument przeciwko dzisiaj Prawu i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość naprawdę będzie coraz trudniej bronić Zbigniewa Ziobry w kategoriach politycznych. Coraz będzie trudniej i tak naprawdę myślę, że z punktu widzenia PiSu to oni by chcieli, żeby ta sprawa Zbigniewa Ziobry wbrew pozorom było coraz ciszej wokół tej sprawy,
1: Panie
0: a nie cały czas
1: zgodzi się pani z tym, no bo tak. Ciężko będzie nie bronić wiceprezesa własnej partii.
2: No tak i tu będzie oczywiście kłopot, bo w filozofii politycznej Prawa i Sprawiedliwości pobrzmiewało, że po pierwsze prawo i po pierwsze sprawiedliwość, no to jak teraz bronić takiej tezy, że prawo i sprawiedliwość to są kluczowe kategorie rządzenia. Do tego dodalibyśmy jeszcze właśnie tę odpowiedzialność za i konsekwencje ponoszonych, znaczy działań własnych, uprzednich. Więc tutaj będzie trudno wyjść i politycznie, i wizerunkowo z tego, z tej pułapki, którą no, w pewnym sensie Ziobro zastawił na swoich kolegów i z Solidarnej, Suwerennej Polski i z Prawa i Sprawiedliwości, choć oni są już formalnie razem, ale funkcjonalnie jednak wciąż oddzielnie. Wydaje się, że przed Prawem i Sprawiedliwością swoisty reset programowy, no bo ze względu i na aktywność Morawieckiego, na tę potencjalną, na to potencjalne płuco Przemysława Czarnka, które ma się nazywać po pierwsze Polska, z tego co się orientuje. No więc teraz jak reorientować, jak zresetować jakby tę przeszłość, w której dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość teraz funkcjonuje, ale 27 rok będzie musiał być krokiem naprzód i co opowiadać swoim wyborcom, którzy, jak pokazują badania, w pierwszych słowach od polityków Prawa i Sprawiedliwości oczekiwali uczciwości. I no tu nie da się powiedzieć, że jest to uczciwe zachowanie, że politycy tej formacji jako kryterium swojego postępowania właśnie mają uczciwość, bo wiele przykładów temu przeczy. I teraz zdaje się, że będziemy czekać, znaczy i pewnie oczekiwać takiego zwrotu programowego, w którym Prawo i Sprawiedliwość coś swoim wyborcom zaproponuje. To Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Więc bo teraz jest tak, nie ma inaczej. Jest Jarosław Kaczyński i od niego, wobec niego te oczekiwania płyną. I to jest wielki, wydaje mi się, problem. Czy ma być to partia modernizująca, z takimi hasłami modernistycznymi, czy modernizacyjnymi właśnie, które proponuje Morawiecki, czy z takimi ideologicznymi, które proponuje Przemysław Czarnek, dezawuując jednocześnie tam naszą obecność w Unii Europejskiej i różne unijne OZE i tak dalej.
1: I rozumiem, że od Koalicji z kolei Obywatelskiej oczekuje się, że wszelkie działania będą prowadzone w sposób uczciwy i transparentny, bez używania czerwonej kropki w hotelu Marriott, bez używania Pegasusa w celu tropienia wyimaginowanych przestępstw. No. Oczekuje się, że to będzie odbywało się wszystko zgodnie z procedurami. To, co mówił minister Żurek, no nie możemy wsadzić człowieka do bagażnika i wywieźć go do Polski.
2: I słusznie, a jak wiemy, biurokracja jest przeciwnikiem, można by powiedzieć, właśnie
1: szybkich procedur,
2: tak. I trzeba swoje odczekać, wytrzymać i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest w porządku wobec tych prawnych uregulowań, ale jest coś takiego jak niecierpliwość wyborców i oni również właśnie koalicji rządzącej i oni oczekują tych spektakularnych działań. W jakiej mierze, w jakiej sferze te spektakularne działania mogą być, to nie wiem. To nie musi być sfera

0: sprawiedliwości, ale w takim razie muszą być inne. Czyli tu ma być efekt wow.
1: No właśnie, bo przecież Zbigniew Ziobro swoimi konferencjami przyzwyczaił nas do tego efektu wow, do tych spektakularnych takich wręcz show, które się tam pojawiało. Ja przypomniałem słynną czerwoną kropkę, przecież słynna konferencja, ściganie doktora G, walizka z pieniędzmi i CBA.
0: Jakaś broń.
1: Tak, dyktafon, który miał być gwoździem do trumny. No więc trochę tych spektakularnych rzeczy się pojawiało. Rozumiem, że wyborca Koalicji Obywatelskiej nie oczekuje chyba ze strony, czy oczekuje szeryfa, panie doktorze?
2: Znaczy oczekuje, znaczy tak, po pierwsze, no tutaj oczywiście mamy dwie jakby, jest takie napięcie, to znaczy z jednej strony chciałby skuteczności, ale ta skuteczność w egzekwowaniu wymiaru sprawiedliwości może rodzić pokusę pójścia na skróty. A pójście na skróty to jest właśnie obejście procedur, złamanie procedur, przekroczenie...
1: Prawo prawem, ale...
2: Tak, tak. Ale sprawiedliwość po naszej stronie, tak. Okay. W związku z tym to jest cały czas to napięcie i moim zdaniem myślę, że w tym napięciu między tymi dwoma, nazwijmy to, skrajnościami tej sytuacji działa minister Żurek i on oczywiście jednego dnia będzie bardziej, prawda, mówił o procedurach, a drugiego dnia będzie mówił, walił pięścią w stół i mówił, że on tutaj chciałby szybciej, prawda, pewne rzeczy załatwić. Także to też oczywiście nie jest łatwa sytuacja, natomiast myślę, że wyborcy, no to jest duża grupa wyborców, to jest szeroki blok, prawda, patrzymy, pan redaktor mówi o wyborcach całej koalicji rządzącej, w związku z tym tam też są różne emocje, różne wrażliwości, w związku z tym działając w tej sprawie, no te wrażliwości różne musi minister Żurek mieć na uwadze.
1: Emocji na pewno w tym wszystkim nie zabraknie. Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i doktor Andrzej Anusz, politolog Instytut Piłsudskiego. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Za to spotkanie. Dziękuję. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Popołudnie powoli dobiega końca, ale przed nami cały czas sporo się będzie dziać. Ewa Wasążnik razem ze mną w studiu.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Co u ciebie w takim razie? Co na twojej zmianie?
3: Powtórka z fizyki.
1: O!
3: Tak, o 22.33 w Studiu Wiedzy Karolina Rożej będzie nam przybliżać tajniki fizyki, przypominać nam...
1: Uff, jak ja się cieszę, że nie muszę.
3: Ale będzie, bo słyszałam zwiastun, będzie lekko, łatwo, przyjemnie, okay, z uśmiechem, także wszystkie te szkolne traumy nam przez ten czas wyparują i fizyka pokaże nam swoje ludzkie oblicze.
1: Ja znałem trzy zasady dynamiki i to było na truje i było okej. Okay.
3: Ja nie będę chwalić się swoją fizyczną wiedzą, bo nie jest to powód do chluby. Cieszę się, że skończyłam edukację fizyczną na chyba trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego.
1: Jakoś tak, no. Tak.
3: My humaniści...
1: Trzymajmy się razem.
3: Tak jest.
1: Co jeszcze w takim razie?
3: No, poza tym uśmiechem i tą ludzką twarzą fizyki, oczywiście wszystkie stałe punkty naszego programu. Dużo o świecie, dużo o kraju, dużo o sporcie, trochę o gospodarce, trochę ciekawo klimatycznych, no i zdrowie. To są te tematy, którymi zajmujemy się w wieczorze Polskiego Radia 24. Lex Szarlatan to jeszcze taki element, tak, który się dzisiaj pojawi, bo rząd się zajmuje tą sprawą. Projekt ustawy trafi do Sejmu. No, a my przybliżymy, co to jest ten Lex Szarlatan, co to jest ta pseudomedycyna i czym grozi dezinformacja medyczna, bo to są często sprawy, i tu już poważniejemy naprawdę, życia i śmierci.
1: I o tym wszystkim dzisiaj w wieczorze w Polskim Radiu 24. Ewa Wasążnik, w jej imieniu już Państwa teraz zapraszam. Z kolei ja dziękuję za ten czas, który Państwo spędzili razem z nami w Polskim Radiu 24 i do usłyszenia.
4: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencje.

0: panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata. Spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska oczekuje od USA wyjaśnień w sprawie Zbigniewa Ziobry. Nota dyplomatyczna trafiła do ambasadora Stanów Zjednoczonych. Ustawa o statusie osoby najbliższej coraz bliżej. Regulacja umożliwi legalizowanie nieformalnych związków. Powiemy też o zmasowanym ataku rosyjskich bezzałogowców. Ponad 800 dronów w głąb Ukrainy wypuściła Moskwa. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną. Chodzi o sprawę byłego ministra sprawiedliwości. W piśmie zwraca się o wskazanie podstaw wjazdu posła PiS-u na teren USA. Również rozmowę z ambasadorem Stanów Zjednoczonych zapowiada szef MSZ-u. Amerykański Departament Stanu wciąż nie chce komentować tej sprawy.
2: Szef dyplomacji Radosław Sikorski, pytany o kontakt ze stroną amerykańską, odpowiedział:
3: będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco.
2: Dopytywany, czy jest szansa na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Polski, wicepremier mówił:
3: oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości już uruchomiło właściwe procedury.
2: Takiej pewności nie ma już minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Ja powiem wprost, to jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu.
2: Nowa Lewica skieruje oficjalne pytania do prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chce wiedzieć, czy Karol Nawrocki i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w Polskim Radiu, ale w czym tu pomagać? Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, ma prawo poruszać się po całym świecie, mówił minister. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Bez zmian pozostaje wrześniowy termin posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. O jego przyspieszenie wystąpiła do sądu prokuratura. Powód odmowy to zbyt obszerny materiał dowodowy. Prawomocne postanowienie dotyczące aresztu jest niezbędne do wniosku o ekstradycję. Rządowy projekt o statusie osoby najbliższej gotowy do drugiego czytania. Komisja Nadzwyczajna zakończyła rozpatrywanie propozycji przepisów. Dzięki ustawie będzie możliwa legalizacja nieformalnych związków, w których żyje przeszło 2 miliony osób, mówi

0: i przewodnicząca komisji Urszula Pasławska z PSL-u.
1: Otwieramy dużą przestrzeń na wspólne rozliczanie się podatkowe, na dostęp do informacji medycznej, na również możliwość skorzystania z wielu społecznych przywilejów, jak chociażby opieka nad drugą osobą.
0: Projekt przewiduje zawieranie cywilnoprawnej umowy u notariusza rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umożliwi ona wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, korzystanie ze wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznych i reprezentowanie partnera w sprawach codziennych. Polska jest gotowa na przyjęcie żołnierzy amerykańskich z Niemiec, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Amerykański przywódca podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Na razie nie wiadomo, dokąd mają zostać przeniesieni. Decyzja w tej sprawie należy oczywiście do prezydenta Stanów Zjednoczonych, mówi Karol Nawrocki.
2: Jeśli pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o przesunięciu żołnierzy z Niemiec, to Polska jest oczywiście gotowa i myślę, że to jest w interesie całej Europy, także Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby żołnierze amerykańscy, którzy są współgwarancją bezpieczeństwa w Europie, pozostali. Jeśli taka decyzja w odniesieniu do żołnierzy pozostających w Niemczech zapadnie, to Polska, ale także inne kraje wschodniej flanki NATO, z całą pewnością jesteśmy gotowi do tego, aby przyjąć tych żołnierzy.
0: Według nieoficjalnych informacji część wycofywanych sił może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać przerzucona w region Indo-Pacyfiku. Na Ukrainie zmasowany atak rosyjskich bezzałogowców. Moskwa wypuściła już ponad 800 takich maszyn w głąb ukraińskiego terytorium. Zginęło 6 osób. Rosjanie celują także w obwody graniczące z Polską. Według ukraińskiego prezydenta czas ataku jest nieprzypadkowy i związany z wizytą Donalda Trumpa w Pekinie. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę odbywa się właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym geopolitycznym momencie Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak trwa nadal, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych do granic państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie rówieńskim oraz wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach. 6 osób zginęło. Ukraiński wywiad przekazał, że po fali uderzeń bez załogowców Rosjanie mogą uderzyć masowo za pomocą rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Na koniec Warmia i Mazury. Monety z epoki baroku. Na takie odkrycie natrafiono w położonym w południowej części regionu Bukowcu Wielkim. XVII-wieczne znalezisko zostało wykopane przez męża pani Beaty Jóźwiak, Romualda.
4: Na takim pastwisku, które od wielu, wielu lat po prostu było łąką. No i postanowił, że zrobi tam porządek. No jak zaczął robić porządek przy zbieraniu kamieni, zobaczył, że są monety. Zebrał ich, nie wiem, chyba ponad 20 za pierwszym razem. No i potem już zgłosiliśmy i nabrało to już takiego formalnego akcentu, formalnej drogi.
0: Droga ta swój finał znalazła w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Tam od najbliższej soboty wykopane monety będzie można oglądać.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na zachodzie, w centrum i na północy przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 3 do 7 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie około 1 stopnia, przy gruncie przymrozki.
5: Polskim Radiu 24.
6: Minęła godzina 19.06. Ewa Wasążnik, witam Państwa. Będziemy wspólnie aż do północy. Informacje o 16.00 rozpoczęły nasze wieczorne spotkanie. Łukasz Pastor je dla Państwa przygotował i przedstawił fantastycznie, a teraz będzie już tylko lepiej.
7: Zmiana klimatu.
8: Marta Hoppe, zapraszam. Obok mnie leży telefon komórkowy, który ma już dobre 5 lat. Nie wymieniam go, tak jak niektórzy co dwa, bo działa. Ostatnio zepsuła mi się pralka. Muszę ją wymienić, bo naprawa już nic nie dała. Ale skala tego, jak często te rzeczy wymieniamy zamiast naprawiać, jest ogromna. No i jak to wszystko wpływa na naszą planetę? Między innymi o tym porozmawiamy w kontekście pewnego raportu. A w studiu gość Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Skala marnowania i skala przede wszystkim produkcji nowych rzeczy na rzecz wymiany starych rzeczy jest ogromna. No pamiętamy czasy, kiedy wszystko się naprawiało.

0: kiedy podstawą był fachowiec, który naprawił pralkę, naprawił żelazko, naprawiał. Teraz jest czas, że gwarancję mamy 2 lata i po tych 2 latach coś przestaje działać, w związku z tym wyrzucamy. Tak trochę działa nasz świat.
1: Niestety tak działa nasz świat, a bardziej działają tak właśnie niestety niektóre firmy. I to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie, kiedy jest faktycznie ten taki realny, krótkoterminowy zysk wynikający z tego, że cały czas są wprowadzane nowe produkty na rynek i one są zakupowane przez konsumentów. I widzimy to w naszym raporcie, że weź surowiec, wyprodukuj produkt, wprowadź go na rynek, zużyj i wyrzuć. Więc to tak długoterminowo, ta skala naprawdę jest bardzo duża, bo możemy sobie to tak przełożyć na to, że to jest prawie 1/3 światowego PKB. Taka strata marnowania właśnie tych surowców wynikająca z wprowadzenia ciągle to nowych produktów. Także jak możemy sobie to przełożyć, to jest nawet takie, że jeżeli 3 euro wprowadzimy takiej wartości na rynek, no to 1 euro nam po prostu gdzieś ucieka i się marnuje. Także skala jest naprawdę bardzo duża.
0: Skala marnotrawstwa ma wymierny wpływ na stan planety. Łączna masa wszystkich przedmiotów i budowli stworzonych przez ludzi przewyższa już wagę wszystkich organizmów żywych na Ziemi. To też taki wniosek z tego raportu. Czy to jest celowe działanie firm? No bo im się opłaca, firm produkujących te urządzenia, bo chyba bardziej im się opłaca produkować i sprzedawać niż naprawiać.
1: W wielu przypadkach jest to oczywiście celowe działanie, ale w wielu przypadkach to, co bardzo cieszy, jednak jest już ta dużo większa świadomość i widzą firmy, że tak naprawdę to właśnie ta cyrkularność, o której mówimy, ta gospodarka obiegu zamkniętego, tak naprawdę ma się przyczynić do właśnie zwiększenia wartości surowca na rynku. A to oznacza, że ma się to firmom opłacać. I wynika to nawet z tego, że widzą firmy coraz bardziej takie problemy wynikające z dostępnością do surowca. Pokazała to pandemia, pokazała to jedna wojna, druga wojna.
0: Ostatnio zamknięcie cieśniny też pokazało, że nie ma pewnych składników, które są potrzebne do produkcji.
1: Dokładnie.
0: Komponentów brakuje po prostu.
1: I nagle okazuje się, że faktycznie ta produkcja taka masowa już nie jest tak opłacalna, bo nie ma z czego tego wytwarzać. Więc coraz więcej firm myśli o tym, jak zawrócić ten surowiec, jak wykorzystać ten surowiec, który już raz został wprowadzony na rynek, aby można było faktycznie go wykorzystać do produkcji bardziej trwałych produktów. I ta trwałość produktów jest bardzo ważna, bo też unijne przepisy o tym mówią, że już musimy odejść od tego właśnie, że nie możemy wymienić jakiegoś elementu w sprzęcie, czy to AGD, czy RTV. Właśnie po okresie gwarancji nagle nam się psują całe komponenty i nie możemy wymienić jednej części. Tutaj pani powiedziała o tym telefonie 5-letnim, tak? No teraz widzimy też w wielu sprzętach, że oprogramowanie, które musimy aktualizować, nagle jest jakby zbyt zaawansowane do naszego produktu.
0: Jeszcze działa.
1: Jeszcze działa i to jest bardzo dobre. Także często jest to faktycznie świadome, ale tak jak mówię, bardzo krótkowzroczne patrzenie firm, ale coraz więcej firm już jednak odczuło na własnej skórze, że ten surowiec jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nie dość, że jest ważny pod względem wartości, bo te fluktuacje cen surowca na rynku są bardzo, bardzo duże właśnie, chociaż ze względu na geopolityczne zawirowania, no ale też sama dostępność, a bez dostępnego surowca nie ma nowego.
0: Wspomniała pani o tym właśnie braku możliwości naprawy. Nawet zwykła bateria w telefonie kiedyś była wymienialna. Te starsze modele, nie smartfony, tylko te starsze modele telefonów, miały baterię, którą łatwo było wyjąć, wymienić i telefon dalej działał. W tej chwili wymiana baterii w telefonie to jest wizyta w serwisie i nie zawsze też każdy telefon da się otworzyć tak, żeby potem był szczelny, wodoodporny, żeby dalej działał tak jak przed tą wymianą. I podobnie jest właśnie z wieloma urządzeniami, które są tak skonstruowane, żeby właśnie nie dało się otworzyć, wymienić przez zwykłego fachowca. Mało tego, nawet czasami firmy, które produkują, też mają z tym problem. Samochody chociażby też mają takie rozwiązania często, że dostać się do jakiejś części to jest duży problem. Ale czy my idziemy w tę stronę, czy raczej od tego odchodzimy?
1: Właśnie, na szczęście odchodzimy, a to jest dużo przykładów, bo to są na przykład drukarki, w której jeżeli jeden kolor nam się skończy, to już nie możemy drukować na przykład na czarno-biało, bo nam się czerwony skończył. No jest dużo takich, ale to jest najbardziej jakby odczuwalne faktycznie w sprzęcie AGD. Natomiast również jest to fast fashion, tak? Czyli faktycznie bardzo szybko zmieniana moda, żeby jak najszybciej co sezon wymieniać ubrania, które są też robione później z kiepskiej jakości materiałów, też często wyprodukowane przy wątpliwych wartościach, jeżeli chodzi o pracę ludzi, ale na szczęście od tego odchodzimy. I teraz w tym raporcie też mówimy o tym, że właśnie cyrkularność w ogóle światowa jest na poziomie tylko i wyłącznie 6,9%. Oznacza to, że właśnie 90 świąt

ponad 93% jakby wprowadzanych materiałów na rynek jest właśnie jednak produkowana z tych materiałów pierwotnych, a nie wtórnych. I pewne regulacje na temat eko

0: że mają za dużo strat na przykład w procesie produkcyjnym. Drudzy będą tracić na tym, że mają za duże straty energii wytwarzanej i nie jest efektywnie ona wykorzystywana. Jeszcze inni właśnie na tym, że jest za krótka trwałość produktu. Więc ten kierunek się bardzo mocno zmienia, ale kluczowe tak naprawdę w tych firmach jest zrozumienie, gdzie jest ten punkt utraty wartości. I nie możemy powiedzieć, że mamy jakąś jedną receptę na to, co zrobić, aby być cyrkularnym przedsiębiorcą. Każdy ma to gdzieś na innym poziomie i istotne jest zrozumienie tego, a potem współpraca. Bo cała myśl właśnie o zawracaniu surowca, żeby można było go ponownie wykorzystać, wymaga współpracy w całym łańcuchu wartości. Od producenta, żeby dobrze zaprojektował produkt, który będzie mógł właśnie, będzie
1: być
0: pozwalał
1: rozebrany
0: na to,
1: i
0: żeby go dokładnie rozebrać. Musi być też informacja o tym, w jaki sposób można przetworzyć właśnie te rozebrane części, czyli czy one nadają się do recyklingu, czy można je tylko unieszkodliwić, co z nimi można zrobić, tak żeby właśnie na późniejszych etapach łańcucha wartości ci, którzy sortują, a potem przetwarzają, wiedzieli, co z tym zrobić.
1: I co tam wartościowego jest.
0: I co tam wartościowego jest, dokładnie. I teraz jak popatrzymy sobie na nawet surowce krytyczne, no to jeżeli my sięgamy naprawdę kilometry w głąb ziemi, żeby wyciągnąć te surowce pierwotne, a mamy je tak naprawdę, o tutaj nawet popatrzymy w kablach, tak, właśnie w elektrosprzęcie, to czy nie łatwiej jest wykorzystać już to, co z tych głębin wyciągnęliśmy na powierzchnię, niż właśnie te kilometry pod ziemię znowu zakopywać. Więc faktycznie ta współpraca jest bardzo ważna i tak jak powiedziałam, no te polityki europejskie cały czas właśnie o tym mówią, że musimy do tego dochodzić. Tylko kluczowe jest to, że my często cyrkularność jakby mieszamy z recyklingiem.
1: Tak.
0: Jeżeli ktoś mówi, że coś, co jest cyrkularne, to znaczy, że się nadaje do recyklingu, to znaczy, że tak naprawdę już będzie tylko ratował resztki wartości tego surowca, który został wprowadzony. Bo cała cyrkularność zaczyna się od ekoprojektowania zarówno produktów, jak i usług. I dopiero tam możemy zaprogramować sobie, co zrobić, aby właśnie ten surowiec już raz wprowadzony na rynek został ponownie wykorzystany w produktach.
1: Czyli to można trochę porównać tak na co dzień do na przykład naszego gospodarowania jedzeniem. Czyli myślimy sobie o tym przy zakupach, co z tego zrobimy, a jak nam zostanie, to na co to przerobimy dane jedzenie. I trochę można to porównać chyba do tego właśnie ekoprojektowania. Czyli jeżeli tak i tak zaprojektujemy jakieś urządzenie AGD, to potem możemy to wykorzystać, jak się zużyje, do czegoś innego. Pewne rzeczy do wyrzucenia, ale pewne do wykorzystania.
0: Dokładnie tak. My musimy już na etapie właśnie projektowania wiedzieć jakby zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, czyli ograniczyć najpierw zużycie surowców. Jeżeli nie da się ograniczyć zużycia, to jak ponownie to wykorzystać? Jeżeli się nie da ponownie wykorzystać, dopiero poddać recyklingowi. Jeżeli to jest niemożliwe, no to wtedy odzyskowi i unieszkodliwieniu. Więc my musimy cały czas myśleć o tym, jak to ograniczyć. I to, co pani powiedziała, to jest bardzo ważne też, bo w kontekście nawet tego raportu my też pokazujemy jakby, że ta cyrkularność i ta utrata wartości materiału nie jest tylko w jednym miejscu. Mamy tak naprawdę 5 w ogóle takich głównych ścieżek, czyli to jest właśnie utrata energii, którą źle gospodarujemy. To jest utrata właśnie w postaci tego, że wyrzucamy coś, co jeszcze ma realną wartość. I to właśnie jest chociażby tu, jest sprzęt właśnie elektryczny, elektroniczny, ale to są też ubrania, no wiele produktów takich codziennych, które wyrzucamy, mimo że jest jeszcze, można by z nich skorzystać i albo my je wyrzucamy, bo nam już nie są potrzebne, albo właśnie producent nas trochę do tego zmusił, bo na przykład oprogramowanie już nie obsługuje naszego sprzętu, tak? Albo zmieniła się moda, więc musimy wymienić, albo tak jak powiedziałam o tych kadridżach w drukarkach.
1: Moda niestety to też jest taki drażliwy temat, jeżeli podążamy za modą, to nowy model telefonu musi być, no bo jak mieć tego z numerem 10, 12, a nie 17?
0: I to nas najbardziej gubi, bo jeżeli faktycznie firma ma mieć swoją indywidualną strategię cyrkularności, czyli musi wiedzieć, gdzie jest utrata wartości surowca i jak można materiały, które korzystają, właśnie ograniczać w zużyciu, a potem właśnie przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu, tak samo my powinniśmy trochę nie ulegać tej modzie, czyli mieć swój własny, indywidualny styl. Wtedy możemy korzystać z lepszej jakości, czy to ubrań, czy butów zakupionych raz, a na dłuższy okres. Więc wszyscy możemy się przyczynić do tej cyrkularności. Niekoniecznie musimy ulegać właśnie tym firmom, które jeszcze próbują czerpać zysk na tej właśnie wymienialności i tej szybkiej zbywalności produktów. I myślę, że faktycznie jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej tego świadomi. Raczej staramy się sięgać po lepszej jakości produkty, a lepszej jakości produkty to znaczy takie, których nie musimy wymieniać.

0: Co pół roku.
1: No dobrze, ale są takie przedmioty, takie urządzenia, wspomniałyśmy o tych sprzętach RTV, AGD, które niekoniecznie za modą podążają. Nie wiem, pralka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, wyciskarka wolnoobrotowa. No mnóstwo mamy takich przedmiotów, które w domu są i kupujemy, bo nam na przykład pasuje do kuchni, bo ma być białe albo czarne, albo pralka nam pasuje, bo ma 9 kilo albo 6 kilo można tam załadować.
0: I różne programy.
1: I różne programy. I niekoniecznie tutaj jest ta moda. A pralka na przykład właśnie po tych 2-3 latach, kiedy kończy się gwarancja, mówi dość i musimy kupić nową. Czyli tutaj nasze akurat działanie ma niewielki wpływ.
0: Tak, i tu jest cały klucz, żeby faktycznie przedsiębiorstwa były w stanie wydłużać tą trwałość produktu. Bo skoro nam się coś psuje po 2 latach i 1 dniu, kiedy właśnie kończy się gwarancja, to znaczy, że można było to zaprojektować w ten oto sposób. I tu unijne przepisy właśnie o tym mówią, że mamy ekoprojektować produkty, czyli wydłużać, umożliwiać naprawę, wymianę i przedsiębiorstwa w tym kierunku będą musiały pójść. Więc nawet jeżeli my teraz właśnie nie mamy na to wpływu, to przedsiębiorstwa będą do tego zmuszone. Jeden problem, który mamy i widzimy właśnie w tych przepisach, jest taki, że niestety często przepisy się skupiają na tym, żeby pozbierać sprzęt. Czyli mamy go zebrać, mamy go rozsortować, no i później poddać recyklingowi właśnie. Ale największy problem mamy w tym, że nawet jeżeli recykler już podda recyklingowi dany sprzęt, to nie mamy potem zbytu na to. Bo nie ma wystarczających zachęt dla producentów, żeby właśnie oni ponownie wykorzystywali te surowce. Nie ma właśnie zachęt typowo finansowych, takich ekonomicznych. Kary też nie są aż bardzo dotkliwe, jeżeli myślimy o takich wielkich korporacjach, wielkich firmach, które produkują dużo produktów i na wielką skalę. Więc tu powinno się to zmienić. To też o tym jest już mowa na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli projekt ustawy chociażby w Polsce, żeby właśnie producent był bardziej odpowiedzialny za to, co wprowadza na rynek i żeby to było zgodne z wszystkimi politykami tymi ekologicznymi. Ale do tego no niestety jeszcze potrzeba czasu, dlatego im szybciej firmy teraz zrozumieją, że długoterminowo im się bardziej opłaca korzystać cały czas z tego surowca, tego samego, bo się uniezależniają od tak naprawdę dostaw surowców pierwotnych, tym dla nich lepiej. A teraz bardzo dużo mówimy w przypadku, kiedy mamy takie zawirowania geopolityczne, to bardzo dużo mówimy o tej odporności jednak biznesu.
1: Niezależności trochę.
0: Niezależności, tak. Odporności. Więc im szybciej firmy to zrozumieją, tym lepiej zarówno dla nich pod względem typowo ekonomicznym, ale również dla nas jako konsumentów.
1: Ale mamy tutaj trochę takie 2 wątki, bo jeden to jest taki, żeby właśnie myśleć i ekoprojektować i być może właściciel firmy powinien być ekowrażliwy. A druga rzecz to jest postarzanie tych przedmiotów, czyli tak jak wspomniałyśmy, 2 lata mija od gwarancji i za 2 dni się psuje. Czyli te 2 rzeczy w ogóle trochę są no, razem, ale osobno, bo postarzanie to co innego niż wykorzystywanie już tych komponentów, które były w obiegu.
0: Tak, dlatego ja myślę, że takim przełomowym rokiem będzie 2030 rok, kiedy to faktycznie wchodzi najwięcej tych wszystkich unijnych przepisów dotyczących właśnie ekoprojektowania produktów, ale też ekoprojektowania opakowań, z którymi mamy też olbrzymi problem. Już teraz mamy właśnie chociażby wdrożony system kaucyjny, który nam ma pozbierać butelki napojowe, ale to ma dotyczyć jakby wszystkich produktów. Ma być też rozszerzona odpowiedzialność producenta na tekstylia właśnie, żeby była większa świadomość producentów na temat tego, skąd pozyskują surowce do produkcji swoich materiałów i później już ubrań. Więc to się zmieni. Tylko jak patrzymy na unijne przepisy, no to tak właśnie ten 2030-2035 rok to powinny być takie, kiedy możemy powiedzieć, o faktycznie się coś zmieniło.
1: No, ale możemy sami przecież zacząć działać. Ale na nas tutaj nie mówi, że mamy do tego 2030 czekać.
0: I nie czekajmy. I właśnie te firmy, które nie będą czekać, będą mogły zyskiwać po prostu przewagę konkurencyjną. No bo przedsiębiorstwa polegają na czym? Na tym, że mają faktycznie mieć realny zysk i oszczędności, co mogą wykorzystać właśnie przez to, że wykorzystują surowce wtórne. Ale druga rzecz właśnie ma być przewaga konkurencyjna. Więc jeżeli konsumenci są coraz bardziej świadomi i taką audycją chociażby dzisiejszą, żeby nie ulegać modzie, mogą faktycznie wybierać świadomie producentów, po których produkty sięgają, to nie ma na co czekać. To trzeba już dziś wdrażać.
1: Ale to nie bez kozery mówi się o tym, że na przykład pewna marka samochodów jest taką marką, której się samochody, auta się nie psują. I tak. Mówimy o tym, że a jak masz ten i ten model, tę markę auta, to się nie psuje, nie sprzedawaj, bo to rzeczywiście dobra. I coś w tym jest. Podobnie jest ze sprzętami, że jednak są takie marki, które mają

0: umiejętność produkowania rzeczy długo wystarczających, długo działających, długo nie psujących się, czyli tak można. I wręcz jak myślimy o tych markach, to raczej w pozytywnym kontekście, że fajnie mieć ten sprzęt tej firmy, bo on długo działa.
1: Tak. I to jest właśnie znowu nasza własna też taka inicjatywa, ale też musimy myśleć właśnie długoterminowo. Jeżeli nie chcemy wymieniać kuchni co 5 lat albo co roku, nie chcemy wymieniać, nie wiem, kranów, tak? Robimy sobie takie podtynkowe baterie, no to żeby je wymienić, no to musimy kuć całą łazienkę. I teraz jeżeli faktycznie liczymy na to, że jak coś robimy, to robimy to porządnie na dłuższy czas, no to sięgamy po marki, powiedzmy sobie premium, fajnie to się nazywa, ale właśnie ja bym bardziej powiedziała marki, które są świadome ekonomicznie i ekologicznie. I takie właśnie, powiedzmy sobie, zrównoważone marki właśnie będą nam produkować takie produkty, które nam wystarczą na dłużej.
0: Często mówimy o tych telefonach pochowanych gdzieś po szufladach, ale tak. I ładowarki, no te drobne sprzęty mamy gdzieś tam pochowane, bo jak się zepsuje, to może trzeba będzie wyjąć, po czym jak się psuje, to kupujemy nowy. Ewentualnie naprawiamy. Ale z takich większych sprzętów, to co rzeczywiście ma w sobie tyle cennych składników, że warto, żeby to zagospodarować?
1: Tak naprawdę wszystko. Można powiedzieć wszystko, jeżeli mamy właśnie dobrej jakości. I teraz znowu patrząc na materiały. Jeżeli mamy materiał w 100% właśnie z bawełny, z lnu, to się nadaje nam do recyklingu. Jeśli mamy połączenie naturalnych materiałów jak bawełna i jest to połączone z poliestrem, no to już się później nie nadaje do recyklingu. Więc też nasza świadomość powinna być taka, żebyśmy sięgali po monomateriałowe produkty. Oczywiście no nie dotyczy to smartfonów, sprzętów, tak? Sprzętów, no bo tam nie mamy. Ale jeżeli myślimy tak wężej, czyli na przykład jakieś opakowania, no to wszelkie połączenia tworzyw sztucznych, jakichkolwiek polimerów ze sobą, albo właśnie tworzyw sztucznych z papierem, z metalem i tak dalej, to nie są dobre opakowania. Dlatego, że oczywiście jest możliwy recykling, tylko jest później pytanie, czy ten recykling się opłaca. I recykling, tak jak powiedziałam, to jest jakby już ostateczność, o której my powinniśmy myśleć. My musimy myśleć o tym, żeby zużyć jak najmniej surowców i je ponownie wykorzystać. I jeżeli chodzi właśnie o to łączenie materiałów, to tu jest, myślę, dosyć łatwa nasza taka konsumencka wizja, że po prostu widzimy pewien materiał i jeżeli to jest polimateriałowe, po prostu po to nie sięgajmy. Jeżeli w odzieży są połączone różne materiały, nie sięgajmy po to.
0: Ja się tak zafiksowałam dzisiaj w rozmowie na tych sprzętach AGD, ale rzeczywiście i o ubrania chodzi. Chociaż jeszcze wracając właśnie do tego AGD, też jest od kilku już lat taka moda, że jak kupujemy sprzęt w jakimś sklepie, to przywiozą i zabiorą stary. Kiedyś musieliśmy się z tym sami obchodzić i musieliśmy sobie z tym sami poradzić, wywożąc nieraz do lasu chociażby. Teraz rzeczywiście już firmy o tym myślą. Czyli to jest taki pewien krok, ale taki drobny kroczek.
1: Drobny kroczek, ale bardzo istotny z punktu widzenia biznesowego, bo skoro firmy to zrobiły, no to oczywiście możemy liczyć na to, że z dobrego serduszka i chcieli nam pomóc.
0: Nie tam gdzie.
1: No właśnie, ale realnie im się to po prostu opłaca. Czyli znowu wracamy do tego, że ta cyrkularność ma się firmom opłacać. Jeżeli im się opłaca nie wchodzić w głąb ziemi i wyciągać tych wszystkich surowców takich krytycznych, a opłaca im się to wyciągnąć właśnie już z produktów, które są wyprodukowane, to znaczy, że na tym polega właśnie cała cyrkularność. Więc my tutaj, my podpowiadamy też cały czas właśnie firmom, gdzie szukać tej utraty wartości surowca i jak to zawracać. Ale to, co jest kluczowe, to właśnie też jak firmy mają zorganizowany cały ten łańcuch wartości, o którym rozmawiałyśmy. Bo na przykład są, powiedzmy sobie, innowacyjne opakowania. Polegają na przykład biodegradacji. I widzimy supermarketingowe hasła, że jak wyląduje gdzieś to opakowanie, ono ulegnie degradacji w ciągu iluś tam dni. Okej, super, ale to jest sytuacja, kiedy na przykład nam to opakowanie trafi do lasu. No w ogóle nie chcemy do czegoś takiego doprowadzać. I teraz wychodzi tak, że patrząc dalej na łańcuch wartości, my w Polsce nie mamy instalacji, nie mamy infrastruktury, żeby przetworzyć takie innowacyjne opakowania. Bo ani to się nie nadaje do naszego kubła, powiedzmy sobie już tak bardzo namacalnie, do naszego kubła z bioodpadami, ani nie nadaje się to do naszego kubła żółtego z tworzywami sztucznymi.
0: Czyli ktoś fajnie zaprojektował, ale co dalej?
1: Dokładnie. I na tym polega właśnie cała cyrkularność i ekoprojektowanie, żeby nie tylko myśleć sobie tak personalnie, okej, to ja będę cyrkularny, wymyślę coś innowacyjnego, tylko właśnie, żeby później współpracować w całym tym łańcuchu wartości. Bo jeżeli konsumenci, my jako konsumenci pokażemy firmom, słuchajcie, już ten czas,

0: Czas na takie szybko zbywalne dobra minął. My chcemy sięgać po coś dobrego, coś, co nam będzie służyło przez lata, to firmy naprawdę się do tego dostosują, bo firmy odpowiadają na potrzeby klientów.
1: Konkurencyjność i jednak wpływ nas, konsumentów, też ma duże znaczenie na to, jak będzie działała gospodarka cyrkularna. Przepisy przepisami, ale to my decydujemy, co kupić, jak często kupić i jak często wymieniać i ile tego wszystkiego w ogóle jest nam potrzebne. Bo może niekoniecznie i mikrofalówka, i airfryer, i jeszcze ten taki robot, który za nas zrobi wszystko. Może nie musimy tego wszystkiego mieć. Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: I zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 19.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Jutro Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego ma dokonać pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kamil Wnuk z Polski 2050 mówił na naszej antenie, że jego zdaniem uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale związków partnerskich w ogóle.
12: Zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich. Powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
11: Na jutro na 12.30 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał briefing prasowy w tej sprawie. Protestowali przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej. Przed Ministerstwem Zdrowia zebrali się przeciwnicy nakładania sztywnych, biurokratycznych wymogów na centra zdrowia psychicznego, a ma się tak stać po zakończeniu programu pilotażowego. Zamiary urzędników punktuje dr Marek Balicki, członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego.
13: Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w różnych obszarach szuka oszczędności. Opieka psychiatryczna od lat jest takim miejscem, które jest dyskryminowane. Wdrożenie w pełni pilotażu będzie kosztować kilkaset milionów złotych rocznie, niewielka kwota, no ale jak szuka się oszczędności, to szuka się wszędzie, a najłatwiej je znaleźć tam, gdzie siła polityczna jest najmniejsza.
11: Do tej pory placówki otrzymywały tak zwany ryczałt na populację. Teraz, jak obawiają się protestujący, w życie wejdzie zasada, która polega na rygorystycznym płaceniu za pojedynczą wizytę. Zdaniem ekspertów, plany resortu zdrowia oznaczają, że zamiast na realnej pomocy chorym, placówki będą musiały skupić się na biurokracji i wyrabianiu urzędniczych norm. Krakowskie lotnisko rozpoczyna rozbudowę terminala pasażerskiego. Ministerstwo Infrastruktury mówi, że władze lotniska i wykonawca podpisali kontrakt na pierwszy etap rozbudowy o wartości ponad 660 milionów złotych. To przełomowy moment dla rozwoju lotniska w Krakowie, tłumaczy szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Najważniejsza, największa inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca. To będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
11: Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do

0: obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie. Rozbudowa pierwszej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część zostanie ukończona w roku 2031. W informacjach ode mnie to już wszystko. Zapraszam w imieniu Ewy Worobiec na serwis o godzinie 20. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
1: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Delmińska. Jest z nami gość dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co wielu osobom spędza sen z powiek, bo chcemy być postrzegani przez innych ludzi jako osoby atrakcyjne, bo sami lubimy się przeglądać w lustrze, a czasami szpecą nas blizny. Blizny, które zdarza się, że są wynikiem urazu, operacji, różnych chorób. O tym, jak sobie radzić z bliznami, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać w audycji Samozdrowie. Panie doktorze, czym właściwie jest blizna? Pewno blizna bliźnie nierówna, ale czym jest?
2: Blizna to jest tkanka, czyli fragment skóry o nieprawidłowej budowie, czyli innej budowie niż taka normalna skóra, jaką my mamy. I ona się zawsze będzie tworzyć u każdej osoby, która ma głębszy uraz skóry. Głębszy niż na skórek, czyli tak naprawdę głębszy niż te 0,2-0,3 mm. Czyli w praktyce nawet po takim przecięciu się nożem będzie nam się tworzyła blizna. Jakbyśmy spojrzeli pod mikroskopem, to ten układ, ta struktura skóry, ona się z różnych tam elementów składa. Wszyscy trochę wiedzą, czyli kolagen, jest elastyna, są komórki, są inne składniki. To będzie trochę inaczej pod tym mikroskopem wyglądać. Natomiast nie każda blizna będzie widoczna, więc my czasami rozróżniamy między tym widokiem mikroskopowym, czyli histologicznym, a tym, co widzimy sami, patrząc, no nie wiem, na siebie, czy na, nie wiem, bliskiego, znajomego, czy kogoś z rodziny. Natomiast warto pamiętać, że technicznie po każdym takim urazie blizna zawsze powstaje, natomiast ona nie zawsze będzie widoczna.
1: Czy są osoby, które mają jakąś większą skłonność do tworzenia się blizn, które będą bardziej widoczne, wypukłe, większe?
2: Czynników, które wpływają na tworzenie się blizn, jest dość dużo. Trochę faktycznie predyspozycje genetyczne. Tu szczególnie, jeśli mówimy o bliznach wypukłych, bo te blizny to jest zaburzenie struktury skóry, czyli w sensie ona może być bardziej zbita albo bardziej luźna i zaburzenia albo nieprawidłowości w powierzchni. Blizna może być wypukła i może być blizna wklęsła. I teraz do tych blizn wypukłych to faktycznie są osoby, które mają takie predyspozycje, czyli większe predyspozycje i łatwiej się takie blizny tworzą. Ale to jest jeden element. Drugi element to jest kwestia wieku. U takich malutkich dzieci, czyli bym powiedział do nastolatków, albo może do 10 nawet roku życia, 8, 10, raczej blizny brzydkie się nie tworzą. Natomiast u osób młodych, czyli między powiedzmy tym 8, 10, a 20, 25 rokiem życia jest tendencja do tworzenia się brzydkich, wypukłych blizn.
1: A dlaczego tak z wiekiem to ma taki związek?
2: Dlatego, że nasz organizm z jednej strony jest młody, aktywny, później mamy trochę burzę hormonalną i po prostu każdy uraz jest, mamy ten skok wzrostowy, więc wszystko szybciej działa, wszystko szybciej się przebudowuje. Natomiast blizna z punktu widzenia takiej, bym powiedział, biologii albo ewolucji, to jest po prostu reakcja naszego organizmu na jakiś uraz. I celem tworzenia się blizny jest jakby umożliwienie przeżycia organizmowi. No bo my żyjemy w czasach, gdzie mamy antybiotyki, mamy środki do odkażania, mamy plastry, możemy zszyć, no ale przecież te wszystkie informacje, te wszystkie dane i wiedza, to jest ostatnie 100-200 lat. A kiedyś, jak ktoś miał jakiś duży uraz, nie mówimy o jakimś drobnym, no to ludzie po pierwsze nie wiedzieli, że są jakieś bakterie, że trzeba coś odkażać. Były oczywiście jakieś tam metody ludowe, domowe, jacyś znachorzy, ale to był zupełnie inny poziom. Jeśli ten uraz był większy, no to mogło się wdać zakażenie, mogła się wdać jakaś infekcja i to mogło się przyczynić nawet, jeśli to był większy uraz, do śmierci. Więc organizm naturalnie wykształcił pewne mechanizmy w myśl takiej filozofii. Coś się uszkodziło, leje się krew, muszę jak najszybciej to zasklepić, bo jak nie zasklepię, no to to jest być może zagrożenie życia. I to zasklepianie polega na tym, że na poziomie uszkodzonej skóry uruchamiane są mechanizmy, które bardzo szybko mają ją zasklepić. Najpierw mamy oczywiście strup, czyli nam krzepnie krew, a potem są te mechanizmy, gdzie łączymy brzegi blizny,

0: wytwarzamy kolagen, ale wytwarzamy go szybko. Czyli jak szybko, to tak trochę byle jak. To tak jak w naszym normalnym życiu. Jeśli chcemy szybko, nie wiem, napisać artykuł jakiś, no to piszemy go trochę, no po prostu po łebkach, bo musimy zrobić to jak najszybciej. Jeśli chcemy, nie wiem, szybko zszyć, nie wiem, dziurę w jakiejś, nie wiem, sukience czy spodniach, no to nie mamy czasu na przykładanie się, bo celem jest, żeby nie było tej dziury, a nie żeby to ładnie wyglądało. I to jest ten pierwszy etap tworzenia blizny, po prostu zasklepienie, żeby przeżyć. Później powinien nastąpić etap przebudowy blizny, gdzie ona powinna się trochę uładzić, wyładnić, ale to się trochę dzieje, trochę nie dzieje. I właśnie wracając do tych nastolatków, ponieważ z natury ten proces jest szybki, a u nastolatków z racji, że są młodzi, burza hormonalna, skok wzrostowy jeszcze szybszy, to jest bardzo duża tendencja czy predyspozycja do tego, żeby te blizny robiły się twarde i wypukłe. Jest jeszcze trzeci element, a mianowicie jak dobrze skóra goi się po takim urazie. Czyli to jest mega, mega ważne, dlatego że jeśli dojdzie do jakiejś infekcji, zakażenia, czy rozejścia się rany, jeśli to są szwy i tego typu rzeczy, to jest to wydłużony proces gojenia i to znowu predysponuje do brzydszej blizny. Tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie w przypadku blizn starsze osoby, czyli 60-70-letnie, są na uprzywilejowanej pozycji, bo u nich te blizny tworzą się ładniejsze, dlatego że już ta aktywność skóry jest mniejsza, więc tam jest większe ryzyko jakiejś infekcji właśnie tego typu rzeczy, żeby się było złe gojenie, ale jeśli my to gojenie dobrze zaopatrzymy, to blizna będzie w większości przypadków ładniejsza. I jeszcze ostatni element, a mianowicie okolica ciała. Są miejsca, które predysponują do brzydkich blizn, na przykład klatka piersiowa. Na przykład okolice uszu. To są miejsca, gdzie lubią się po prostu tworzyć brzydkie blizny.
1: Brzydkie, czyli takie zgrubiałe,
0: tak,
1: bardzo
0: takie zgrubiałe.
1: Widoczne.
0: Tak.
1: W naszym kręgu kulturowym blizna jest czymś, co potrafi wpędzić w kompleksy. Są też oczywiście kultury, w których te blizny wręcz się hołubi, bo nawet przecież nacina się skórę po to, żeby tworzyć zbliznowacenia w formie rozmaitych wzorów. Jest to powód do dumy. U nas jednak potrafi wpędzić w kompleksy. Jest taką niechcianą pamiątką. Po urazie, po operacji, po jakiejś chorobie, no właśnie zapytam, czy są choroby, które wiążą się z tworzeniem się jakichś nieładnych blizn, jakiego rodzaju urazy mogą powodować, że te blizny się wytworzą. Rozumiem, że wszystkie te, gdzie przerywa się ciągłość skóry.
0: Tak, wszystkie, gdzie przerywa się ciągłość skóry, ale też formą blizny są na przykład roztępy, a roztępy mogą nam się tworzyć w momencie skoku wzrostowego, ale nie tylko, przy ćwiczeniach na siłowni na przykład, ale przy braniu niektórych leków, ale nawet przy dużym stresie, takim trochę dłużej trwającym, nie godzinę, dwie, no, tylko kilka
1: właśnie, to
0: tygodni.
1: Rozwijmy ten mit, że roztępy towarzyszą albo tyciu, albo ciąży, bo to nie dotyczy ani wyłącznie kobiet,
0: tak,
1: ani wyłącznie tycia. To
0: tak,
1: ciekawa informacja.
0: Tak, to jest...
1: Nawet aktywność fizyczna może spowodować przerwanie tej ciągłości skóry.
0: Bardzo dużo młodych dziewczyn szczególnie, bo też kobiety są trochę bardziej predysponowane, dlatego że ta skóra jest trochę słabsza, bo razem to jest rozerwanie głębszych warstw skóry, więc skóra u kobiet jest trochę delikatniejsza, ale mnóstwo, które uprawiają na przykład biegi, to nie są jakieś super wyczynowe, no ale są w klasie sportowej i raptem w okresie 10-12 lat zaczynają się robić roztępy na udach. Nic się nie dzieje. One nie tyją, one zdrowo się odżywiają, one zdrowy tryb życia prowadzą, dużo ruchu i tworzą się roztępy. Więc to nie jest tak, roztępy są problemem, no prawie nie ma osoby, która nie będzie miała roztępów, to są naprawdę wyjątkowe osoby i szczęściarze czy szczęściary, jeśli to będą kobiety, natomiast przewlekły stres bardzo mocno wpływa. Niektóre leki też, szczególnie przy chorobach autoimmunologicznych leki.
1: Czyli po prostu także choroba może doprowadzić,
0: tak,
1: do tego, że pojawią się roztępy, które też są po prostu blizną. Ten mechanizm powstawania to jest po prostu rozejście się.
0: Rozejście się, rozerwanie się włókien kolagenowych, tylko to jest głębiej, ponieważ skóra ma trochę budowę warstwową, więc my z wierzchu nie mamy czegoś takiego, że krew nam się leje, ale się skóra jakby rozrywa, tak jakbyśmy mieli dwie warstwy materiału i ta wierzchnia materiału, no powiedzmy takie w jakiejś kurtce, i rozrywa nam się poszewka, nie to przykrycie zewnętrzne skóry, tylko w środku poszewka i to widać i to się później samo nie jest w stanie zregenerować.
1: A czym są blizny zanikowe?
0: Blizny zanikowe to są takie blizny, gdzie w przypadku urazu, one najczęściej powstają po ospie albo w przebiegu trądziku, skóra robi się punktowo cieńsza. Czyli jeśli skóra przeciętnie ma 2-3 mm grubości, to w tym miejscu ona raptem ma na przykład 1,5 mm.

0: milimetra czy milimetr. I mamy takie charakterystyczne dołki. I to jest główny powód, czy główna przyczyna, czy typowe blizny zanikowe. Czasami trochę mylimy blizny zanikowe z bliznami tkanki podskórnej, bo jeśli jest uraz głębszy, jakiś na przykład duży ropień ktoś miał, ale takiej wielkości, no nie wiem, paznokcia, albo nie wiem, landrynki, czy nawet groszka, to może mieć uraz, czy jakby zanik, czy uszkodzenie też tkanki pod skórą. I czasami zapada nam się skóra, ale skóra ma prawidłową strukturę, tylko pod skórą było kawałek mięśnia albo było trochę tkanki tłuszczowej i ona została jakby przez taki ropień i ropę wyżarta. I wtedy to też wygląda jak blizna zanikowa, bo jest zapadnięcie, ale trochę inaczej się postępuje z takimi bliznami, żeby je skorygować, niż z takimi typowymi bliznami zanikowymi, gdzie faktycznie mamy po prostu cieńszą skórę.
1: Czy do gabinetów lekarzy medycyny estetycznej często przychodzą osoby, dla których blizny są kompleksem? Czy to będą te potrądzikowe? Dobrze, że o nich powiedzieliśmy. Czy to będą rozstępy? Czy to są pamiątki niechciane po właśnie urazach albo operacjach? Przychodzą i szukają pomocy, bo jest to dla nich powód do kompleksu.
0: Bardzo dużo jest takich przypadków, bardzo dużo jest takich osób. Oczywiście najczęściej są to blizny po trądziku, po ospie mniej, bo my jesteśmy w stanie sobie taką, z taką ospą, jeśli ona się już pojawi, dobrze w tej chwili zarządzić i nie dopuścić do powstawania blizn. No i jest sporo blizn, osób z bliznami albo po jakichś urazach na twarzy, typu wypadek komunikacyjny, albo po zabiegach chirurgii, na przykład nawet plastycznej, ja już nie mówię o zwykłej chirurgii, czyli jakieś, nie wiem, implanty biustu na przykład, korygowanie nosa, to wszystko wiadomo, że zostawia blizny. Jeśli ktoś robi zabiegi estetyczne, żeby sobie coś poprawić, a potem ma bliznę, to wiadomo, że mu takie blizny przeszkadzają.
1: No i co wtedy można zrobić? Jak takiej osobie pomóc? Jeśli to jest wielka, wypukła blizna, to przychodzi mi do głowy wyciąć ją.
0: I to jest właśnie największy problem z bliznami wypukłymi. One są w ogóle najtrudniejsze w korygowaniu, ponieważ my nigdy nie wiemy, jak taka blizna zareaguje. To jest największe ryzyko i największa nieprzewidywalność. Są jeszcze tak zwane keloidy. O tym dzisiaj nie będę mówił, bo to już jest w ogóle coś, co jest najtrudniejsze. Ale mówmy o takich zwykłych bliznach przerostowych. Wycięcie okazuje się bardzo rzadko przynosi efekt. Mianowicie ta blizna zazwyczaj odrasta w ciągu kilku miesięcy do punktu wyjściowego. Więc podejście na zasadzie wycinamy chirurgicznie to jest metoda, która nie jest obecnie polecana. Najczęściej stosujemy łączoną terapię, czyli z jednej strony laseroterapia lub ewentualnie czasami inne urządzenia i ostrzykiwanie takich blizn. Ostrzykujemy różnymi preparatami. Są to mieszanki albo sterydów, albo osocza bogatopłytkowego, czyli własnej krwi, albo enzymów odpowiednich, które mają za zadanie tą bliznę, czy tę bliznę trochę wyciszyć, trochę ją zmiękczyć i zahamować te procesy aktywności. Bo pamiętajmy, że blizna przerostowa to jest fragment tkanki, w której mamy bliznę i mamy nadmierną aktywność komórek. Więc żeby ją dobrze wyrównać, to nie jest tylko kwestia jakby właśnie wycięcia, usunięcia tego nadmiaru kolagenu, ale też wyhamowania, wyregulowania pracy tych komórek. Bo jeśli tego nie zrobimy, to te komórki dalej ten kolagen będą sobie tworzyć. I ja miałam takich pacjentów, do tej pory pamiętam takiego chłopca, który miał chyba około 10 lat i miał na wardze górnej taką bliznę. On przyszedł z taką nieciekawą blizną już po... To było po jakimś tam urazie i było to chirurgicznie wycinane, oczywiście wszystko urosło. Próbowaliśmy zachowawczo taką bliznę traktować, w sensie właśnie lasery, jakieś tego typu rzeczy. Słabo to szło. Rodzice sami stwierdzili, że oni chcą to jeszcze raz wycinać, ale w tym momencie umówiliśmy się w inny zupełnie sposób. Czyli, że oni faktycznie tę bliznę wycięli, ale natychmiast po wycięciu zaczęli kontynuować znowu zabiegi zachowawcze, żeby nie dopuścić do tego, żeby ona znowu odrosła. I tak była tendencja, żeby... czyli ona zaczynała odrastać, natomiast ponieważ myśmy... No, w odpowiednio działali, w odpowiednim czasie i metodami, to udało to się przyhamować i koniec końców był całkiem fajny efekt. Oczywiście nie było tak, że ona zniknęła, ale jak na to, co było wcześniej i na to, co myśmy robiliśmy, to efekt był koniec końców fajny. Natomiast to jest ewidentny dowód, jako przykład oczywiście podaję, że nie ma jednej i nie ma krótkiej metody na blizny. Po prostu nie ma.
1: To zapytam od razu o laseroterapię. Czy ona jest tutaj jakąś odpowiedzią na problemy pacjentów?
0: Tak, laseroterapia z założenia jest najlepszym rozwiązaniem na następujące blizny. Zanikowe, czyli po trądziku, numer jeden.

0: i zdecydowanie tylko i wyłącznie na blizny po ospie. Inne rzeczy się w ogóle już nie będą sprawdzać. Bardzo dobrze sprawdza się na blizny pooperacyjne, gdzie mamy, prawda, po tym przecięciu skórę nierówną, twardą, czerwoną i lekko wypukłą. W takich sytuacjach to laseroterapia to jest zdecydowanie najlepszą metodą. W przypadku blizn poparzeniowych zazwyczaj też, ale często trzeba dołączać jeszcze jakieś inne metody, szczególnie jeśli to są rozległe oparzenia, większe niż tam powierzchnia dłoni albo głębokie, ponieważ te blizny często też są bardzo trudne do skorygowania. Natomiast jeśli mamy takie blizny wypukłe właśnie w tych okolicach niebezpiecznych, jak na klatce piersiowej, one są na przykład po usunięciu jakiegoś tam włókniaka, znamienia i tak dalej, to laseroterapia jest bardzo potrzebna, ale jako jedyna metoda prawie nigdy się nie sprawdzi. No bo my laserem uszkadzamy, wymuszamy przebudowę tkanki, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, ponieważ mamy też te komórki, które są aktywne, więc jeśli nie wdrożymy też metody na to, żeby zahamować aktywność komórek, to też ta skuteczność jest ograniczona.
1: Zapytam o te bardzo krępujące wielu młodych ludzi blizny po trądziku. Czy da się dzięki rozmaitym metodom stosowanym w gabinetach medycyny estetycznej przyjść z twarzą pokrytą tymi nierównościami, bliznami, a jednak po jakimś czasie nie mieć śladu blizn potrądzikowych?
0: Może, żeby nie mieć śladu, znaczy powiem może jeszcze inaczej. O tak, jeśli ktoś ma totalną determinację i trafi do profesjonalnego gabinetu, osoby, która wie, co robi, to tak. Tylko to jest kwestia do rozważenia w kontekście ilości zabiegów, które trzeba wykonać. Bo żeby takie blizny po trądziku skorygować z dużych na okej, czyli powiedzmy o 60-70%, to zazwyczaj potrzeba między 5 a 10 zabiegów. Ale żeby te kolejne 30% skorygować, to trzeba kolejne 10 zabiegów. I to jest często już po prostu nieopłacalne i powiem szczerze, nawet ze swojego doświadczenia, tak jak patrzę, to już większość pacjentów nie wykonuje tych zabiegów, bo już nie zależy, bo jak to wygląda całkiem dobrze, to nie ma potrzeby perfekcyjności. Kiedyś miałam taką dziewczynę młodą, dwudziestokilkoletnią, której faktycznie bardzo, bardzo zależało i miała ciężkie te blizny. Ciężko było to w ogóle skorygować i ona miała determinację, no to udało się, no może nie całkowicie, ale tak, że no w ogóle nie była ziemia, no ale to było skop z 15 zabiegów. Więc pytanie, czy ktoś ma tyle cierpliwości, tyle czasu, bo te zabiegi robimy co miesiąc, co półtora, co dwa, zależy u kogo i w jakimś tam, w jakiej tam fazie terapii blizn. I no też to są kwestie finansowe, bo te zabiegi troszkę jednak kosztują.
1: Rozstępy, które też są przecież takie krępujące dla wielu osób. Czy da się je całkowicie usunąć?
0: To zależy od rozstępu. Ja tutaj się mogę pochwalić, że ja sam wymyśliłem metodę na rozstępy, no teraz chyba 13 lat mniej więcej mija, która jest jakby pewną rewolucją na skalę nawet światową. Głupio się może chwalić, ale tak to wyszło, czyli w sensie użycia technologii, która wtedy wchodziła na rynek i która się okazała super skuteczna na rozstępy. I mnóstwo zabiegów wykonałem i mogę powiedzieć już ze swojego doświadczenia tak, jeśli to są świeże rozstępy, czyli takie do dwóch miesięcy i nie są to straszne rozstępy, czyli po jakiejś, nie wiem, ciężkiej chorobie, tylko takie typowe, nieważne, czy to będą w ciąży, czy w związku z tym skokiem wzrostowym, to tak, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli to są rozstępy bardzo, bardzo duże, albo już takie stare, czyli kilkuletnie, to realnie jesteśmy w stanie poprawić 70%,
1: to i tak dużo.
0: Bardzo dużo.
1: To co pan doktor robi w takim razie, że te rozstępy znikają?
0: Z grubsza to wszystko polega na kontrolowanym poparzeniu skóry. Używam tutaj takiej technologii, która się nazywa radiofrekwencją mikroigłową, gdzie my się wkłuwamy urządzeniem końcówką, która ma tam kilkadziesiąt igiełek i przepuszczamy prąd. Ten prąd powoduje podgrzanie i pobudzenie przez to struktur skóry. Ponieważ wkłuwamy się, więc robimy to bardzo, bardzo głęboko, bo w teorii można byłoby to też zrobić jakimś laserem na przykład, tylko ograniczenie w przypadku rozstępów jest takie, że ten problem blizny to nie jest powierzchnia skóry, tak jak większość blizn, tylko to jest coś, co jest w środku skóry, a powierzchnia jest okej. Więc my laserami nie jesteśmy w stanie odpowiednio mocno i odpowiednio skutecznie tak głęboko sięgnąć, bo żeby to zrobić, musielibyśmy też tą powierzchnię uszkodzić. No ale w tym momencie mamy za dużą ranę. Natomiast w przypadku tej radiofrekwencji mikroigłowej my się wbijamy igłami. Na czubkach igieł jest ta największa intensywność podgrzania i w tym momencie my jakoś niejako możemy ominąć te fragmenty zdrowe skóry, a zadziałać mocno tam, gdzie jest głębiej. I to naprawdę bardzo fajne efekty daje. Zabieg nawet

0: jest taki straszny, nawet porównując z laseroterapią, to on jest dużo lepszy w sensie odczuć dla pacjenta, a szczególnie gojenia dla pacjenta. Jedyny minus jest taki, że trzeba mieć trochę cierpliwości, bo ten proces przebudowy takich rozstępów trochę trwa, czyli to jest minimum pół roku, a jak ktoś ma większe trochę rozstępy albo starsze, no to jest nawet rok, półtora.
1: Czyli, żeby się pozbyć blizn, no oczywiście po konsultacji lekarskiej, bo pewnie okaże się czasami, że lekarz bezradnie rozłoży ręce, ale też może zaproponować rozmaitego rodzaju metody i środki, ale pacjent musi się liczyć z tym, że to wszystko wymaga czasu i cierpliwości.
0: Tak, niestety w przypadku blizn nie ma drogi na skróty. Wyjątkiem są świeże, bardzo świeże blizny i nieduże. Ja kiedyś miałem taką pacjentkę, która miała plastykę powiek i wyciętą skórę na powiekach górnych i nie powiedziano, znaczy to w ogóle troszeczkę tam było za duże cięcie i ono poszło trochę w bok, a ona jeszcze robiła to bardzo, bo jej zależało, miał jakiś ważny event za kilka miesięcy i była załamana, ponieważ już było widać, że będą blizny, a jej zależało na tym, żeby na ten event jakoś wyglądać. I przyszła do mnie, wdrożyliśmy w taką, bym powiedział, super szybką terapię. Oczywiście tutaj były dwa elementy, czyli po pierwsze świeżutkie blizny, bo miałem 3 tygodnie, plus no, szybsza terapia, co było z punktu widzenia pacjentki troszeczkę bardziej kosztowne, ale w 2 miesiące doprowadziliśmy do takiego stanu, że te blizny wyglądały całkiem dobrze, czyli ona pojechała, make-up, znaczy udało się je wyrównać, był problem trochę jeszcze z czerwonym kolorem, ale to make-up był w stanie zakryć, natomiast to było ekspresowe. I tylko dlatego, że te same blizny nie były rozległymi bliznami, no i było bardzo intensywne zabiegi były na nie wykonywane. Natomiast normalnie to jest naprawdę minimum pół roku, żeby takie blizny skorygować.
1: To zapytam, czy czasami lekarz poleci też, nie wiem, maści, kremy, plastry?
0: Tak, chociaż to trochę zależy. To jest bardzo ważne w pierwszej fazie, kiedy blizna się tworzy, bo warto też jedną rzecz, może o jednej rzeczy wspomnieć, że blizna tworzy się przez kilka miesięcy. Mamy, zresztą każdy z nas pewnie doskonale wie, że jak nawet ma jakiś uraz, nawet nie wiem, jakąś miał mały zabieg operacyjny, to w pierwszym momencie, jak nawet są zdjęte szwy pod warunkiem, że się nic nie rozeszło, to ta blizna wygląda ładnie i potem raptem się psuje. To jest normalne. Najbrzydsza blizna robi się mniej więcej między 2., 4., 6. miesiącem. W tym momencie jest to ten okres, kiedy blizna nam brzydnie, twardnieje, robi się twarda, robi się taka zbita i robi się wypukła. Jeśli my w tym okresie ingerujemy różnymi metodami, ale też właśnie domowymi, to my mamy szansę tak zadziałać, żeby ona złagodzić ten proces tworzenia się, czy tam tworzenia się takiej brzydkiej blizny. W takim momencie plasterki silikonowe, czy maści, czy masowanie, czy czasami fizjoterapia nawet, zależy od blizny, są bardzo, bardzo wskazane.
1: Czyli przez nie wolno na to machnąć ręką, bo niektórzy już machają ręką, bo mówią najgorsze za mną, prawda? Operacja za mną, uraz wyleczony, więc to wszystko
0: jest
1: za mną.
0: To jest właśnie błąd. Od momentu, kiedy się nam wszystko wygoi, na przykład jeśli to była operacja, są zdjęte z szwy, zajdą wszystkie stróbki, powinniśmy wdrożyć terapię na blizny. Najlepsze są plasterki silikonowe plus ewentualnie, albo nie ewentualnie, tylko dodatkowo masowanie takiej blizny, ale to też jest moment na wdrożenie zabiegów, bo my nie tylko musimy, czy możemy zabiegami medycyny estetycznej korygować blizny, ale możemy jakby sterować tworzeniem się blizny. I to
1: procesem
0: jest,
1: gojenia
0: tak,
1: się.
0: Tak, procesem gojenia i jak ta blizna będzie wyglądać. I to jest cały czas jedno wielkie nieporozumienie, bo cały czas chirurdzy, nawet chirurdzy plastyczni i w ogóle wszyscy mówią blizny nie ruszać przez 3 miesiące albo blizny nie ruszać przez 6 miesięcy, dopiero potem jakaś laseroterapia czy jakieś inne zabiegi, a na początku tylko maści, ewentualnie plastry, ewentualnie masowane. Nie. I to jest bardzo duży błąd. W zasadzie w momencie, kiedy skóra jest wygojona, w sensie takim, że tam nie ma żadnej rany, nie ma żadnych stróbków, to już jest moment, gdzie my możemy zacząć coś robić. Oczywiście to są trochę inne zabiegi, też bardzo często laseroterapia, ale na innych parametrach, bo my w tym momencie jesteśmy na etapie, kiedy ta blizna się dopiero właśnie tworzy, więc my możemy świadomie sterować, nie dopuścić, żeby ona zrobiła się brzydka. Oczywiście można powiedzieć, że nie u każdego się zrobi brzydka, no ale jak się zrobi brzydka, to potem skorygować to jest naprawdę dosyć trudno czasami.
1: Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o bliznach, o tym, że są niechcianą pamiątką po urazie, operacji, czasami po chorobie. Mogą wpędzać w kompleksy, ale nie musi się tak stać i nie muszą wpędzać w kompleksy, jeśli tylko odpowiednio wcześnie się zadziała. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Serdecznie dziękuję.

0: panie doktorze.
1: Ja również dziękuję.
0: A państwa zachęcam do tego, żeby szukać pomocy. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, nawet jeszcze w trakcie tego procesu gojenia się, bo lekarze są w stanie zadziałać tak, by nie dopuścić do rozwoju takiej szpecącej blizny, i zawsze są jakieś metody i jest nadzieja. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19:30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA nie wpłynie na relacje z Polską, mówi prezydent Nawrocki. Polska będzie pierwszym krajem, który odwiedzi nowy premier Węgier. W przyszłym tygodniu będzie w Krakowie, w Warszawie i Gdańsku. Policja w Lubinie na Dolnym Śląsku szuka sprawcy strzelaniny w jednym z bloków. Nie żyją dwie osoby. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, zapewnia prezydent Karol Nawrocki. W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że nie przebywa już w Budapeszcie, ale w USA. Polski polityk ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny.
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, bo sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu. Mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek.
3: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną, w której domaga się podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra do USA. Premier Węgier Peter Madziar ogłosił, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma spotkać się m.in. z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim. Tym samym potwierdził wcześniejsze zapowiedzi, że z pierwszą zagraniczną wizytą uda się do Polski. Obława na sprawcę strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły w niej dwie osoby, trzecia jest ranna i trafiła do szpitala, mówi prokurator rejonowa w Lubinie Nina Stawiska.
4: Poszukiwana jest jedna osoba. Cały czas te czynności trwają i w zależności od tego, co uda się ustalić, to będę mogła bądź też nie w dalszym ciągu udzielać informacji w tej sprawie. Możemy mieszkańców Lubina uspokoić, natomiast no, nie jestem w stanie też powiedzieć nic więcej.
1: Do ostrzeżenia.

0: Spalaniny doszło w jednym z bloków na osiedlu przy Lesie. Na polskich lotniskach nie zabraknie paliwa, zapewniają ich przedstawiciele. W Polsce jest produkowane paliwo lotnicze, a rafinerie, które je wytwarzają, mają zapewnione dostawy surowca.
1: Osoby, które planują zagraniczne wakacje i kupiły już bilety lotnicze, raczej nie powinny się martwić. Największe polskie porty zapewniają, że paliwo jest. Prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski o niepokojących doniesieniach mówi wprost.
2: To jest taka kaczka dziennikarska. Gdzieś tam jeden quasi-ekspert powiedział, drugi quasi-ekspert to wiedział.
1: O dostawy paliwa nie martwi się także największy port lotniczy w kraju, lotnisko Chopina.
3: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować.
1: Mówi Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych obaw. Jak mówi ekspert transportowy Adrian Furgalski, niektóre kraje mogą mieć problemy w czasie wakacji.
4: Francja, Wielka Brytania, Włochy, tamte problemy mogą nastąpić.
1: Przedstawiciele LOT-u zapewniają natomiast, że na razie nie ma mowy o zakłóceniach w dostawach paliw. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą na terenie Nadleśnictwa Józefów. Trwa sprzątanie i stopniowa odbudowa lasu. Cały czas las jest patrolowany przez strażaków i pracowników Nadleśnictwa. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powołała komisję, która zbada przyczyny pożaru i przebieg akcji ratowniczej. W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej w Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób. Podczas akcji doszło do katastrofy samolotu Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Wciąż obowiązuje czasowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Józefów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody w nocy na zachodzie, w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 3 do 7 stopni. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie 1 stopień, a przy gruncie minus 2. Jutro od 12-14 stopni na północnym zachodzie, 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju.

0: Przy mikrofonie Filip Jastrzębski, dobry wieczór, pora na 20 kilka minut ze sportem, a dziś będziemy mówić o wielkiej imprezie, która odbędzie się w Warszawie w dniach od 1 do 7 czerwca w samym jej sercu pod Pałacem Kultury i Nauki zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. O kwestiach logistycznych i wyzwaniach opowie nam dyrektor tych mistrzostw Przemysław Żółtowski. Ponadto piłka nożna i ekstraklasa, ale najpierw najważniejsze informacje dnia. Polscy piłkarze ręczni o krok od awansu do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata w Niemczech. W pierwszym spotkaniu decydującego dwumeczu biało-czerwoni pokonali w Gracu Austriaków 26-25. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Mikołaj Czapliński, który zdobył 8 bramek. Rewanż odbędzie się w niedzielę w Olsztynie. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym zakończonym dziś spotkaniu Arka Gdynia bezbramkowo zremisowała z Górnikiem Zabrze. Przed nami mecz Rakowa-Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. To jej pierwszy półfinał w tym sezonie. Trzykrotna triumfatorka imprezy w Wiecznym Mieście pokonała pewnie Amerykankę Jessica Pegule w 2 sety do 1 i 2. Asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji tenisistek Maciej Domka dostrzega już efekty pracy Świątek z hiszpańskim trenerem Francisco Roigiem.
1: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No a to wtedy wiemy, jak trenerzy rozumieją i chcą iść w kierunku, w którym zawodnik chce iść, to wszystko przy takiej zawodniczce, jaką jest Iga, to musi zacząć grać. Jest tylko kwestia czasu kiedy. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
0: O finał Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świąteczną Toliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Hiszpański kolarz Igor Arrieta wygrał 5. etap Giro d'Italia. Liderem wyścigu został Portugalczyk Afonso Eulalio, który dziś był drugi. W klasyfikacji generalnej ma prawie 3 minuty przewagi nad Arrietą oraz ponad 3 minuty nad Włochem Christianem

0: Skaroni. Tymczasem wiemy już, że Ziemia Lubuska ugości trzeci etap Tour de Pologne. Dziś zaprezentowano jego trasę. Zawodnicy pokonają 193 km, peleton wystartuje z Gorzowa Wielkopolskiego, a finiszować będzie w Zielonej Górze. Jaki to będzie etap? O tym opowie dyrektor wyścigu Czesław Lang.
1: Dawno nie byliśmy ani w Zielonej Górze, ani w Gorzowie Wielkopolskim, już nie mówiąc o wszystkich miasteczkach, przez które przejedziemy, m.in. Strzelce Krajeńskie, gdzie będzie też lotna premia. Ale to są takie miejsca, gdzie wychowało się bardzo dużo kolarzy, bo przypomnijmy, w Gorzu Wielkopolskim Lech Piasecki, Zenon Jaskuła, Zielona Góra, Zbyszek Spruch. Będziemy jechali po takim terenie bardzo, bardzo kolarskim, ale też i terenie bardzo pięknym, pięknej naturze. Lasy, jeziora, duże jest do pokazania. No i sam finisz w Zielonej Górze to będzie taki etap, może troszkę dla sprinterów, ale może się dużo, dużo na nim dziać i będzie to bardzo piękny etap.
0: 83. Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. A już teraz pora na pierwszy z zapowiadanych tematów, czyli koszykówka w odmianie trzyosobowej. To wciąż nowa dyscyplina sportu, która skradła nasze serca podczas Igrzysk Olimpijskich, czy to w Tokio, czy w Paryżu. Niezwykle widowiskowa, dynamiczna, szybka, zapewniająca niesamowitą dawkę emocji. A za niecałe 3 tygodnie, od 1 do 7 czerwca, najlepsi koszykarze i najlepsze koszykarki świata zawitają do Warszawy, gdyż w samym jej centrum, pod Pałacem Kultury, odbędą się Mistrzostwa Świata 3x3. Wielka impreza pod względem sportowym, ale też poważne wyzwanie logistyczne, o którym porozmawiamy teraz z dyrektorem tego turnieju, Przemysławem Żółtowskim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Przed nami wielka koszykarska impreza w samym centrum Warszawy. Brzmi to pięknie, no ale jak poważne jest to wyzwanie logistyczne i pod względem organizacyjnym?
2: Zdecydowanie jest to najważniejsza impreza koszykarska w tym roku, przede wszystkim w tej odmianie koszykówki, natomiast porównując inne wydarzenia, również dorównuje Mistrzostwom Świata Żeńskim, które w tym roku FIBA organizuje, także można powiedzieć, że tu w Warszawie będzie cała koszykarska społeczność skupiona właśnie na tejże imprezie. Jest to impreza, która będzie trwała 7 dni. W trakcie tej imprezy rozegramy 104 mecze, udział 40 drużyn, 20 męskich oraz 20 żeńskich. To już są te liczby, które, że tak powiem, świadczą o tej dużej randze wydarzenia.
0: Jeśli ktoś siedzi w sporcie, w koszykówce, to raczej nie dziwi się, że FIBA przyznała nam taką imprezę, ponieważ no, trzeba przyznać, że stanęliście na wysokości zadania, chociażby na ubiegłorocznych Mistrzostwach Europy, które między innymi odbywały się w Katowicach.
2: Mamy tą współpracę z FIBA już przez ostatnie kilka lat w zakresie organizacji imprez. Eurobasket, o którym pan wspomniał, to nie była impreza, jedyna impreza, którą zorganizowaliśmy w ostatnim czasie, bo mieliśmy też 3 lata temu w Lublinie zorganizowane Mistrzostwa Świata do lat 23, właśnie w tej odmianie koszykówki, czyli 3x3. I dla nas to było bardzo duże przetarcie właśnie przed zbliżającą się imprezą. W międzyczasie również zorganizowaliśmy kilka innych, mniejszych imprez, również z międzynarodowymi Narodową Federacją Koszykówki. Był to turniej Women's Series, który odbył się w Katowicach. Mieliśmy również turnieje Ligi Narodów, tak zwane Nations League na poziomie U21 oraz U23, które odbyły się w Krakowie. Były też Igrzyska Europejskie, przy których gdzieś tam miałem okazję współpracować, więc tych imprez koszykarskich w ostatnim czasie w Polsce było bardzo dużo i cieszymy się, że FIBA nam ufa i razem możemy wspólnie realizować takie koszykarskie projekty.
0: A to jest coś wyjątkowego, bo jednak wydaje mi się, że trochę inaczej to wygląda na przykład w takiej hali jak Spodek, czyli hali, która jest no, głównie używana do sportu albo koncertów, a tutaj mamy ulicę, mamy plac Defilad i to w samym centrum wielkiego europejskiego miasta. To się mocno różni, organizacja właśnie tej imprezy 3x3?
2: Ja bym powiedział, że powiedzmy przygotowanie i zadania są stosunkowo podobne, ponieważ jakby tak samo w wypadku tamtej imprezy, tak samo przy tej imprezie musimy przede wszystkim zabezpieczyć hotel, zabezpieczyć transporty, ale potem dochodzimy do momentu, kiedy najważniejszym punktem staje się infrastruktura, czyli to miejsce, gdzie będziemy rywalizować. Hala sportowa ma do siebie, że jest już powiedzmy w półgotowym elementem, do którego wchodzimy. Przede wszystkim ta konstrukcja budowlana jest, istnieje, są szatnie, są jakieś, jest jakieś zaplecze, nie ma, że tak powiem, tematu prądowego i takich wszystkich spraw związanych właśnie z logistyką, a tu jesteśmy faktycznie na placu Defilad. Jest, mówiąc kolokwialnie, nic. I jakby z tego nic robimy coś. Mamy do zbudowania arenę, która będzie

olbrzymim elementem budowlanym. To będzie praktycznie 50 na 50 metrów, więc to będzie obiekt, który z daleka będzie na pewno niemożliwy do niezauważenia, więc nas bardzo to cieszy, że będziemy z koszykówką widoczni w samym centrum Warszawy. Natomiast plac defilad po prostu na T7 nie stanie się wielką areną zmagań. To nie

0: koszykówki i wiemy, że wiele osób właśnie przyjedzie do Warszawy specjalnie na to wydarzenie. Mamy też bardzo dużo zapytań od, powiedzmy, przedstawicieli drużyn, którzy przyjadą do Polski, ich rodziny, ich przedstawiciele federacji. Jest bardzo dużo osób, które właśnie się zapowiedziało na tą imprezę, co nas bardzo cieszy.
1: Co do samej areny zmagań, czy to będzie tak jak na Igrzyskach Olimpijskich? Ja to widziałem na przykład w Tokio czy w Paryżu, czyli olbrzymia, taka blaszana, metalowa konstrukcja, gdzie może zasiąść na trybunach kilka tysięcy widzów. Tutaj będzie podobnie, z tego co wiem, 2,5 tysiąca kibiców może wejść na jedno spotkanie w jednym momencie.
0: Konstrukcja, która była w Paryżu, była troszkę inna, ponieważ to była arena, która była dostępna jakby w sensie dostępna z jednej strony bez tej architektury trybunowej, natomiast była z trzech stron oblana właśnie trybunami. U nas idziemy w klasycznym stylu, czyli jakby trybuna będzie dookoła całego boiska, więc nie będzie możliwości z zewnątrz obserwowania tego, co się dzieje, ale po to też stawiamy telebim na fanzonie, gdzie kibice, którym nie uda się wejść na arenę, będą mogli śledzić zmagania. Natomiast wracając do liczb, tak, arena będzie mieścić około 2,5 tysiąca ludzi. Nad nią stanie 36-metrowy dach o tejże średnicy, który będzie zabezpieczał nam kort centralny. Oprócz tego bardzo istotne są liczby, to znaczy my rozpoczynamy montaż tej całej infrastruktury 18 maja i praktycznie przez 3-3,5 tygodnia będziemy w samym centrum Warszawy z całymi przygotowaniami, z imprezą, a następnie z demontażami, więc no, to są w zasadzie te liczby, które określają te mistrzostwa. Do tego dochodzi liczba tych rozegranych meczów w postaci 104 gier, więc te mecze też będą podzielone na fazę grupową, która będzie rozgrywana w dniach 1-4 czerwca, no i potem ten tak zwany creme de la creme, czyli drabinka playoff od piątku z meczami play-in.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o takie jeszcze wyzwania, że tak powiem, logistyczno-transportowe, bo tam przecież podejrzewam, że cała masa ciężarówek musi pod Pałac Kultury dotrzeć w najbliższych dniach.
0: Dokładnie tak. Te wszystkie ciężarówki są powoli już się u nas awizują. Spodziewamy się, że w tych pierwszych dniach, czyli 18, 19, 20 maja na plac zjedzie około 15 ciężarówek tak zwanego ciężkiego sprzętu. One przywiozą tą całą konstrukcję, czyli wszystkie elementy areny, przywiozą też zadaszenie, które będzie właśnie nad tym kortem centralnym, więc jakby no, to jest mnóstwo sprzętu. Następnie też dojedzie nagłośnienie oraz dźwięk, które też przyjedzie dużym transportem, więc to będzie taki po prostu, mówiąc kolokwialnie, plac budowy przez około półtora tygodnia, zanim to wszystko stanie, zanim to wszystko będzie gotowe. Natomiast już jesteśmy praktycznie ze wszystkimi przygotowaniami na finiszu i spodziewamy się, że około 29 maja wszystkie te elementy będą gotowe. Mamy też w planach rozegranie test eventu, który miałby się odbyć właśnie 30 maja. No i punktualnie o 12.30 1 czerwca rozpoczniemy Mistrzostwa Świata.
1: Plac Defilad przejmujecie, rozumiem, w najbliższy poniedziałek.
0: Tak, wszystko się zgadza. 18 maja to jest dzień, kiedy jakby teren wydarzenia zostanie ogrodzony. Od tego momentu będzie już pod nadzorem ochrony, pod monitoringiem i jakby już wejście na teren będzie tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych. To też ma, że tak powiem, są względy bezpieczeństwa po to, żeby nikomu nie stała się krzywda. Będą używane ciężki sprzęt, tak jak mówiłem, mnóstwo konstrukcji, mnóstwo tiru będzie się kręciło właśnie po placu Defilad. Będą też maszyny w postaci ładowarek teleskopowych, w postaci wózków widłowych, więc no, to jest taka po prostu procedura, która przed nami.
1: Jeśli chodzi o kibiców, to przyznam, że to, co widziałem w Tokio i Paryżu, no w Tokio nie było kibiców za bardzo, bo była pandemia, natomiast w Paryżu można było dostrzec, jak koszykówka trzyosobowa potrafi zelektryzować, bo to było istne szaleństwo. Myślę, że jak ktoś zobaczy chociaż raz i przez chwilę mecz w koszykówce trzyosobowej, no to już będzie zachwycony, a okazja ku temu jest znakomita, ponieważ z tego, co wiem, na tę sesję poranną właściwie może wejść każdy. Płatne wejściówki, czyli bilety, będą dopiero na mecze wieczorne, czyli mecze, w których występować będzie reprezentacja Polski.
0: Właśnie chcemy zachęcić kibiców, żeby przyszli i zobaczyli mecze tej pierwszej sesji. One odbywają się faktycznie we wcześniejszej porze, ponieważ będą rozgrywane między 12.30 a 16.00, ale wiemy, że te miejsca nie będą puste na trybunach, ponieważ jest wiele szkół, wiele

0: sekcji klubowych, które zapowiedziały swoje przyjście właśnie na tęże porę, więc jakby jesteśmy przekonani, że już pierwsi kibice będą od samego rana śledzić zmagania reprezentacji. Natomiast druga sesja, czyli ta tak zwana wieczorna, faktycznie jest biletowana i jakby przez 1 i 3 czerwca będą grały dziewczyny, a 2 i 4 czerwca to są mecze panów. Oczywiście mówię o reprezentacji Polski, bo jakby każdego dnia będą mecze męskie i żeńskie, one się przeplatają. One są ułożone w harmonogramie, co 2 mecze jest zmiana, więc mówię przede wszystkim o reprezentacji Polski w tym momencie.
1: A jeśli chodzi o kibiców z zagranicy, podejrzewam, że też nas zaszczycą w naszej stolicy. Macie jakieś sygnały, kto w jakich liczbach się wybiera? Były jakieś zapytania?
0: To znaczy nie mamy takich szczegółowych informacji, natomiast było bardzo dużo zapytań od przedstawicieli Filipin. Mieliśmy też przetarcie w ostatnim czasie, ponieważ rozgrywaliśmy mecz reprezentacji polskich koszykarzy i on odbył się wtedy w Sosnowcu i Filipińczycy wtedy tłumnie wypełnili arenę, stanowili około 50% frekwencji podczas tego meczu, więc wiemy, że ta grupa jest bardzo mocna w Polsce i spodziewamy się, że wielu z nich dotrze właśnie na to wydarzenie. Natomiast też spodziewamy się bardzo wielu kibiców z Litwy, z Łotwy, z Czech, bo to są jakby kraje ościenne i ich drużyny też będą brały udział w tych mistrzostwach.
1: No to możemy być, myślę, spokojni zarówno o kwestie organizacyjne, jak i te kibicowskie, o atmosferę na trybunach i to taką międzynarodową. Natomiast na koniec o tym, co na boisku, bo biorąc pod uwagę ostatnie lata w reprezentacji Polski, czy to męskiej, czy żeńskiej, to chyba możemy spać spokojnie i nie musimy się obawiać o to, że no, wstydu na pewno nam nasze drużyny nie przyniosą.
0: Ja bardzo głęboko wierzę, że właśnie nasze drużyny będą grały aż do ostatniego dnia mistrzostw. Wiemy, że panowie mają bardzo ciężką grupę ze Stanami, z Łotwą, z Mongolią, także tam na pewno będą arcyciekawe mecze. Dziewczyny też zagrają w grupie z Czeszkami, z Azerbejdżanem, który ostatnio jest bardzo, bardzo silny, więc naprawdę spodziewamy się, że te mecze będą bardzo wyrównane i będą elektryzujące do samego końca. Natomiast tu głęboko wierzymy i trzymamy kciuki właśnie za męską i żeńską reprezentację, aby zaszły jak najdalej.
1: A zatem czekamy na pierwszy dzień czerwca. Do 7 czerwca rywalizacja pod Pałacem Kultury na placu Defilad Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Dyrektor tego turnieju, Przemysław Żółtowski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Ostatnie minuty magazynu sportowego w Polskim Radiu 24 poświęcimy piłce nożnej i ekstraklasie. To dlatego, że koniec sezonu tuż, tuż i każdy mecz właściwie ma bardzo duży wpływ na układ tabeli, szczególnie w tak wyrównanym sezonie jak ten. Na dziś zaplanowano 2 zaległe mecze z 31 kolejki. Są to mecze drużyn, które 2 maja grały w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przypomnę, Górnik Zabrze wówczas pokonał Raków Częstochowa i zapewnił już sobie grę latem w kwalifikacjach do europejskich pucharów. No ale dziś Zabrzanie chyba nie zachwycili. O tym spotkaniu opowie nam Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To nie był wielki mecz w wykonaniu Górnika. Od Arki, po Arce raczej spodziewaliśmy się mniej, no ale przypomnijmy, że też jest to zespół, który jest jeszcze w grze o utrzymanie się w lidze i też powinien był walczyć o zwycięstwo.
2: Tak, jest takie stare piłkarskie powiedzenie, lepiej 2 rannych niż 1 zabity, natomiast to w kontekście remisu, który daje nadzieję obu drużynom, natomiast remis był najgorszym w tym wypadku możliwym wynikiem dla jednych i dla drugich, bo wcale nie przedłuża szans Arki na utrzymanie i też Górnikowi daje niewiele, no mimo że wskakuje po tym spotkaniu na 2 miejsce w tabeli, to jednak szansa Jagiellonii i Rakowa na to, żeby przegonić Górnika jest ogromna, tym bardziej, że będą grać za chwilę ze sobą. Górnik w pierwszej połowie mało sytuacji, właściwie jedna dobra okazja Sadilka. Nie zakończyło się to jednak golem. Arka, można powiedzieć, czekała na swój moment. Bardzo, bardzo długo czekała i doczekała się w 90. minucie. Dośrodkowanie z prawej strony boiska. Najpierw próbuje Jakubczyk, później Kerk z 7 metrów. Ten strzał odbity przez Ubika i jeszcze szansa na poprawkę. Już dosłownie z 5 metrów mógł zapytać się, gdzie strzelać. Chyba zapytał się i strzelił tam, gdzie rzucił się bramkarz, bo

0: Marcel Łubik po raz drugi odbił piłkę. No jeżeli drużyna walczy o utrzymanie, a nie wykorzystuje w samej końcówce tak idealnej sytuacji, no to trudno spodziewać się, żeby to utrzymanie stało się faktem i żeby w ogóle Arka zasługiwała na ten fakt, bo mimo, że był taki mały zryw po zmianie trenera, po tym jak pojawił się Dariusz Banasik w Gdyni, to później słaba seria, wciąż bardzo przeciętnie na wyjazdach, a teraz brak zwycięstwa u siebie. No i Górnik po Pucharze Polski, słyszałem takie głosy, że spuści z tonu, bo swoje zadanie wykonał. Ja osobiście w to nie wierzyłem, natomiast rzeczywiście Górnik jest już troszkę inną drużyną po tym finale, tak jakby troszkę mniej zależało Zabrzanom na osiągnięciu dobrego wyniku w lidze, no ale to też jest zatrważające i zadziwiające, bo przecież stawką eliminację Ligi Mistrzów. Drugie miejsce w tabeli daje właśnie ten przywilej. No i szkoda, że takie 0-0, bo tutaj naprawdę obie drużyny powinny postarać się zdecydowanie bardziej.
1: Szkoda rzeczywiście, tym bardziej, że Górnik mógł jeszcze marzyć o Mistrzostwie Polski, ale wydaje się, że już teraz może sobie te marzenia odłożyć na bok i na przyszłe lata. No i też wiele wyjaśni się po meczu, który rozpocznie się za 5 minut, czyli Raków Częstochowa kontra Jagiellonia Białystok. Posłuchajmy najpierw trenera Jagiellonii, Adriana Siemieńca.
2: Intensywne te końcówki, emocjonalne bardzo, no ale to trzeba się cieszyć z tego, nie ma co ukrywać, że to dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary. No ale na pewno te dwa mecze wyjazdowe, które są przed nami, zdecydują o tym, czy będziemy do samego końca w grze o strefę medalową, tak bym to powiedział.
1: No właśnie, bo stawka jest bardzo duża. W przypadku zwycięstwa jeden z tych zespołów będzie miał szansę jeszcze na Mistrzostwo Polski ewentualnie. Przegrany już właściwie z mistrzostwem może się pożegnać.
0: Tak, obie drużyny w bardzo mocnych składach przystąpią do tego spotkania, bo te najmocniejsze asy sięgają trenerzy Rakowa i Jagiellonii. Skład Rakowa taki przybliżony do tego, co widzieliśmy w finale Pucharu Polski. No tyle, że Diaby Fadiga na przykład od pierwszej minuty, ale jest też Brunes, jest Makuch, Repka, Bulat, Trelowski tym razem w bramce, który prawdopodobnie wróci do łask w Częstochowie. Na Jagiellonia z Pululu, z Imazem, z Pozo, ze Schmidtem, więc też drużyna bardzo ofensywnie ustawiona. No i miejmy nadzieję, że będzie to inny mecz niż Arki z Górnikiem Zabrze, że tutaj naprawdę obie drużyny pokuszą się o dobry początek, a gol może to spotkanie otworzyć. Choć tego też spodziewaliśmy się w finale Pucharu Polski z udziałem Rakowa i Górnika i gol niczego nie zmienił. Natomiast stawka jest duża i myślę, że obie drużyny prezentują też dobrą jakość piłkarską i będzie można zobaczyć niezłe spotkanie.
1: No to na koniec jeszcze krótko o ligach zagranicznych, ponieważ dziś ciekawie także w lidze francuskiej PSG w przypadku zwycięstwa nad Lyon może być już mistrzem Francji, a w Anglii, jeśli Manchester City zgubi punkty z Crystal Palace w spotkaniu, które rozpocznie się za nieco ponad pół godziny, no to już wówczas Arsenal będzie miał autostradę po pierwsze od 22 lat mistrzostwo Anglii.
0: Tak, we Francji drużyna PSG wyjeżdża do Lens, ma 6 punktów przewagi przed tym meczem. We Francji o mistrzostwie decyduje globalny bilans bramek i ta przewaga PSG jest ogromna, bo PSG ma plus 46, natomiast Lens ma plus 31. To co się musi wydarzyć dzisiaj, żeby PSG oddaliło się od mistrzostwa? No musiałoby przegrać z 0 do 10, a to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast każdy inny wynik niż porażka PSG da dzisiaj mistrzostwo ekipie z Paryża. A w Anglii to z kolei rzeczywiście mecz takiej ostatniej szansy dla Manchesteru City, ale oni nieraz podnosili się w trudnych sytuacjach, odrabiali straty do Arsenalu i to by była niesamowita historia, jakby Arsenal sięgnął po to mistrzostwo, na które czeka wiele, wiele lat, 22 lata. No ale zobaczymy, czy Manchester dzisiaj oddali Arsenal od tej drogi, czy sam się do tego zbliży.
1: Opowiadał nam o tym Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękujemy. Ja tylko przypomnę, że Barcelona jest już mistrzem Hiszpanii, Inter mistrzem Włoch, Bayern mistrzem Niemiec i być może za chwilę poznamy także następnego mistrza w ligach zachodnich. Tymczasem dziękujemy.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki w najbliższych miesiącach na pewno nie odwiedzi Kijowa, choć otrzymał dwa zaproszenia. Polski przywódca mówił o tym w Rumunii, gdzie gościł w ramach szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Rozmawiał tam też z prezydentem Wołodymirem Zełenskim.
7: Pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa, być może w przyszłym roku. Rozmawialiśmy też o konferencji rekonstrukcyjnej, która odbędzie się w czerwcu w Polsce, o naszym potencjale. Spotkaniu. Spotkanie przebiegało jak na sytuację pana prezydenta w atmosferze konstruktywnej, przyjaznej, w atmosferze dialogu.
6: Przywódcy wschodniej flanki podkreślili na szczycie B9, że głównym i bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich państw regionu jest Rosja, a strategicznym celem wspieranie Ukrainy. Rośnie liczba pracujących emerytów. W ostatnich 10 latach osób pracujących pobierających świadczenie wzrosła o 53%, tak wynika ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W województwie podlaskim na 1000 emerytów nadal pracuje 123, informuje rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka.
8: W województwie podlaskim na koniec 2025 roku 12% seniorów posiadających prawo do emerytury nadal kontynuowało zatrudnienie. W skali kraju pracowało 14% emerytów. Oznacza to, że na każdy 1000 emerytów pracują 123 osoby w regionie i 137 w całej Polsce.
6: Najwięcej aktywnych zawodowo seniorów jest na Mazowszu, a najmniej w województwie opolskim. Wśród aktywnych zawodowo emerytów przeważają kobiety. Młody mieszkaniec Brzezin w Łódzkiem uratował starszego mężczyznę. Podczas łowienia ryb senior nagle stracił równowagę i wpadł do wody. Nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg, mówi aspirant sztabowy Mariusz Chmiel z policji w Brzezinach.
9: 57-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego podczas łowienia ryb poślizgnął się i wpadł do wody. Mężczyzna nie topił się, ale z wody pomógł mu wyjść inny mężczyzna, który oddalił się przed przybyciem patrolu policji. Z uwagi na przemoczone ubranie mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania.
6: Służby apelują o szczególną ostrożność nad zbiornikami wodnymi, zwłaszcza po zmroku.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Minęła godzina 20.33 w studiu Polskiego Radia 24. Michał Strzałkowski. Witaj, Michale.
10: Dobry wieczór.
5: Już się coś wydarzyło w Pekinie ważnego?
10: No, na pewno to, że Donald Trump tam się zjawił, że rozpoczął tę wizytę, to już jest ważne. Najważniejsze rzeczy dopiero przed nami. Jutro i pojutrze te jego najważniejsze spotkania, najważniejsze rozmowy i najważniejsze punkty pierwszej od 9 lat wizyty amerykańskiego prezydenta.
5: To jest wizyta jedna na dekadę, można by tak...

0: to określić.
1: W przypadku Trumpa tak.
0: W przypadku Trumpa tak, więc już można ją określać mianem historycznej, ale czy tak będzie po powrocie prezydenta Trumpa do Waszyngtonu?
1: No, to się przekonamy. Na pewno oba kraje grają w swoją grę. Pytanie, czy są w stanie się tak porozumieć, żeby każdy z tego wyszedł z jakimś sukcesem. No, będę o to zaraz pytał.
2: Świat w powiększeniu.
1: A moim i Państwa gościem jest dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Ta wizyta jest porównywana z tą wizytą Trumpa z 2017 roku, siłą rzeczy. I z jednej strony podkreśla się bardzo często w komentarzach, że to jest wizyta w Chinach, które są już wobec Stanów Zjednoczonych dużo bardziej asertywne niż ta niemal dekadę temu. Ale z drugiej strony Trump jest przywitany, na razie tyle widzieliśmy, z bardzo dużą pompą na lotnisku w Pekinie i osobiście go tam powitał Han Zheng, czyli no, wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, czyli teoretycznie w strukturze chińskiego państwa numer dwa w Chinach, więc dużo wyższej rangi urzędnik państwowy wita Trumpa niż to było 9 lat temu. To jak jest? Ta wizyta będzie dla Trumpa trudniejsza niż 9 lat temu, czy łatwiejsza?
3: Ta wizyta będzie zdecydowanie trudniejsza niż poprzednim razem. I rzeczywiście zobaczyliśmy na lotnisku dosyć rozbudowany protokół dyplomatyczny, z którego są znani Chińczycy i można się spodziewać, że rzeczywiście Trump będzie kokietowany przez tą wizytę. Natomiast nie spodziewałbym się, żeby aż taką rangę do niej Chińczycy przywiązywali jak w 2017 roku. Już teraz widzimy, że chociażby wspomniany Han Zheng przez pana redaktora, no to jest rzeczywiście osoba, która jest teoretycznie numer dwa w państwie. Natomiast pamiętajmy, że przede wszystkim liczą się struktury partyjne. Han Zheng był kiedyś w tym komitecie w najwyższym gronie decyzyjnym chińskim, ale z niego wypadł podczas ostatniego rozwiązania partyjnego, więc tak na dobrą sprawę jest takim trochę limbo między emeryturą polityczną, a wcześniejszymi, ważniejszymi stanowiskami.
1: No dlatego mówiłem o tym, że to teoretycznie numer dwa w Chinach tylko.
3: Tak jest, tak jest. Teoretycznie poprzednio był witany Trump przez członka biura politycznego odpowiedzialnego za dyplomację. Myślę, że to byłby większy gest ze strony Xi Jinpinga, gdyby również tym razem taka osoba, czyli minister spraw zagranicznych Wang Yi, by został wysłany, albo inny bliski współpracownik samego Xi, bo pamiętajmy, że Han Zheng też się wywodzi z innego obozu wewnątrz partii. To nie jest bliski, zaufany człowiek przewodniczącego Chin. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy na to, jakie wyzwanie rzeczywiście stoi przed Trumpem, no to mamy Chiny o wiele bardziej asertywne, Chiny, które mają różne karty w ręku, Chiny, które mają przekonanie, że wygrywają tą rywalizację gospodarczą z Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim Chiny, które tak na dobrą sprawę są nieograniczone w swoich działaniach, podczas gdy Trump, jak się dowiedzieliśmy kilka tygodni temu, no, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował część jego taryf. Teraz, tydzień temu, było kolejne orzeczenie sądu w sprawie innego rodzaju ceł narzuconych przez Trumpa na Chiny. Ono zostało najpierw te cła zawieszone, dzisiaj przywrócone przez inny sąd. Także widzimy pewnego rodzaju chaos wewnątrz administracji amerykańskiej. Chińczycy, patrząc na to, bez wątpienia myślą, że no, to będzie rozgrywka łatwiejsza niż im się wydawało.
1: No, mamy oczywiście plan pełen różnych spotkań i to jest duża delegacja amerykańska, która do Pekinu poleciała, bo to nie tylko Trump, nie tylko przedstawiciele amerykańskiej administracji, ale też prezesi najważniejszych koncernów. Polecieli prezesi Apple'a, Tesli, Nvidia, no, wielu innych kluczowych amerykańskich koncernów, głównie tych technologicznych, ale też Boeinga, jeśli dobrze pamiętam. Więc czy to się może skończyć też jakimiś umowami, jakie jednak zostaną podpisane amerykańsko-chińskimi? No tak jest, kiedy lecą na przykład do Chin Keir Starmer, albo, czyli premier Wielkiej Brytanii, albo Emmanuel Macron, prezydent Francji, to zwykle Chińczycy też w ten sposób budują te relacje, że na przykład podpiszą kontrakt na zakup samolotów Airbus, tak jak było w przypadku wizyt wspomnianych Macrona czy Starmera. Samoloty się przydadzą, linii lotniczych samolotów, połączeń w Chinach jest masa, 100 czy 200 czy 300 kupionych samolotów to jest dla francuskiej fabryki praca na kilka lat, a dla Chin pewnie to nie jest jakiś wielki wydatek, to można się spodziewać jakichś takich umów podpisanych z Amerykanami, no domyślam się, że prezes na przykład Boeinga tam nie bez przyczyny się pojawił.
3: Nie bez przyczyny i rzeczywiście ta delegacja jest całkiem duża. Natomiast pytanie, co podpiszą i co z tego podpisania wyjdzie? Bo gdy

0: sobie znowu porównamy obecną wizytę Trumpa z tą poprzednią, to w 2017 roku podpisano różnego rodzaju memoranda, które miały gwarantować, że Chiny zakupią różnego rodzaju towary z Ameryki o wartości 250 miliardów dolarów, w tym m.in. samoloty Boeinga. Co z tego wyszło? Tak na dobrą sprawę niewiele, ponieważ były to tylko memoranda i później jak się popsuły relacje między oboma państwami, no to nie zostały one przez stronę chińską zrealizowane. Także w tym roku też bym się spodziewał, czy przy tej wizycie też bym się spodziewał, że będziemy słyszeli o bardzo wysokich umowach, ale niekoniecznie to będą umowy wiążące. Przede wszystkim, jak patrzymy na te osoby, które mają najwięcej do powiedzenia, czy będą najważniejsze z tej delegacji biznesowej, to zdecydowanie Elon Musk z Teslą, która jest dużym inwestorem w Chinach, która ma swoją gigantyczną fabrykę w Szanghaju i jest to bardzo ważna część tej firmy, więc tutaj Musk będzie kluczowy, bo on też był, nawet jak pracował w administracji Donalda Trumpa, był zwolennikiem utrzymywania dobrych relacji z Chinami. Z drugiej strony druga osoba, która też leciała Air Force One z samym prezydentem, czyli Jensen Huang, szef NVIDIA, który bardzo mocno lobbuje w samym Waszyngtonie, żeby mógł sprzedawać, żeby jego firma mogła sprzedawać najbardziej zaawansowane półprzewodniki do Chin, bo jak na razie rząd w Waszyngtonie nie zgadza się, żeby tego typu produkty były eksportowane za wielki mur.
1: No właśnie, mamy za sobą kolejną wojnę handlową amerykańsko-chińską. Na razie w tej wojnie mamy rozejm. Ta wizyta pokaże właśnie to, na ile ten rozejm się utrzyma, na ile on może się przerodzić z powrotem w takie już, no nawet nie rozejm, tylko powiedzmy w jakąś taką handlową umowę, jeśli nawet nie będzie to formalna umowa, która zakończy wojny celne na linii Waszyngton-Pekin.
0: Myślę, że możemy się spodziewać podobnego rozwiązania jak podczas poprzedniej wizyty jesieniowego roku między Xi Jinpingiem a, czy spotkania między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem, kiedy było porozumienie, ale ustne tylko. Pewnego rodzaju rozejm, który nie ustanowił nowych ram relacji gospodarczych pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, ale pozwolił na dalsze negocjacje. I myślę, że to jest to rozwiązanie, za którym optują Chińczycy. Znaczy oni uważają, że im dłużej te negocjacje trwają, tym więcej mają silnych kart w ręku. W dodatku w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory połówkowe. Są oczekiwania, że Republikanie nie najlepiej sobie w nich poradzą. Tam jest bardzo niepopularnym prezydentem, jak patrzymy na sondaże. No i jest to przekonanie, że jesienią sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych będzie inna i też inna będzie rozmowa z Donaldem Trumpem, który no, będzie musiał pokazać jakiś sukces, więc być może będzie bardziej skory do ustępstw. A pamiętajmy, że obie strony rzeczywiście planują kolejne spotkanie jesienią tuż przed wyborami połówkowymi. Także będzie jeszcze okazja, żeby jakiś wielki deal, jak to lubi mówić Donald Trump, podpisać.
1: Czy w tym momencie właśnie te kwestie handlowe są tym, co jest najważniejsze w relacjach amerykańsko-chińskich, czy jednak kwestie bezpieczeństwa, zarówno tego w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, w rejonie Indo-Pacyfiku, czy także Bliskiego Wschodu?
0: Zdecydowanie relacje handlowe były tym powodem, dla którym się obaj przywódcy spotkali, czy planowali to spotkanie i myślę, że te kwestie nadal będą dominowały w rozmowach. Natomiast administracja Trumpa już, czy nawet sam prezydent bezpośrednio mówi, że chciałby poruszyć kwestię Iranu. Tutaj jestem średnio przekonany, że będzie to rzeczywiście duża część rozmowy. Znaczy Amerykanie chcieliby wymusić na Chinach jakieś naciski na Iran, aby ten ograniczył swoje działania w Zatoce Perskiej, ale nie jestem przekonany, czy się to uda, ponieważ Chińczycy nawet we wcześniejszych kryzysach, chociażby związanych z Hutimi, którzy byli sponsorowani przez Iran, byli niechętni, żeby wywierać wpływ na Teheran. Na pewno też zostanie poruszona kwestia Tajwanu i relacji między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, zwłaszcza sprzedaży broni, bo tutaj mówimy, czy Tajwan właśnie negocjuje duży pakiet uzbrojenia, który chciałby zakupić w Stanach Zjednoczonych i tutaj Chińczycy naciskają zarówno na Stany Zjednoczone, aby ten pakiet ograniczyć, nawet z niego zrezygnować, ale też na partię w samym Tajwanie, partię zwłaszcza Kuomintang, która ma większość w parlamencie razem ze swoimi sojusznikami, żeby po prostu nie przegłosować już podwyższonego budżetu zbrojeniowego, który by pozwolił na zakup tego uzbrojenia. Inną kwestią, o której obie strony będą rozmawiać, to na pewno kwestie związane z technologiami, zwłaszcza z AI, tym co zrobić w takiej sytuacji, kiedy pojawiają się bardzo silne firmy, które mają swoje modele sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, jak

0: jak Anthropic, które stają się po prostu graczami pewnymi w światowej gospodarce. Natomiast to będą takie, myślę, kluczowe tematy. Może jeszcze z dodatkiem kwestii minerałów ziem rzadkich, czyli tego, na czym też bardzo Amerykanom, a gdzie Chiny mają silne karty, bo są niemalże monopolistami, jeżeli chodzi o rafinację ich, a są to rzeczy, które potrzebujemy w nowoczesnym przemyśle.
1: Jeśli chodzi o Tajwan, to pojawiły się też takie obawy w wielu krajach tego regionu Azji, że właśnie bezpieczeństwo tych krajów Amerykanie mogą położyć na stole jako kartę przetargową w relacjach z Chinami. Pete Hegseth, szef Pentagonu, było to przez dziennikarzy pytany jeszcze przed wylotem amerykańskiej delegacji do Pekinu. I nie udzielił odpowiedzi. Nie chciał na to pytanie odpowiadać. To jest możliwe, że Chiny coś takiego postawią, że pójdą na daleko idące ustępstwa w różnych obszarach, które Amerykanów interesują. Dopiero w zamian za to, że Amerykanie właśnie przestaną aż tak mocno inwestować w bezpieczeństwo nie tylko Tajwanu, ale też Japonii, Korei Południowej.
0: Podejrzewam, że Chiny mogłyby postawić taki, że tak powiem, taką kwestię na rozmowy. Natomiast to jest pytanie, zrobił Donald Trump. Od lat 80. był konsensus Stanów Zjednoczonych, że kwestie sprzedaży uzbrojenia na Tajwan i ewentualnego wsparcia militarnego Tajwanu w jakimś konflikcie są nienegocjowalne i nie są nawet kwestią rozmowy. Znaczy, każda kolejna administracja w Stanach Zjednoczonych od czasów Reagana w ogóle nie chciała na ten temat rozmawiać. A tutaj Trump sam niejako wyszedł z inicjatywą i publicznie powiedział, że może o Tajwanie rozmawiać i o sprzedaży broni na wyspę, co no na pewno obudziło pewnie nadzieję w Chinach. Pytanie, na ile to jest gra prezydenta Trumpa, ale też pytanie, na ile należy do tych ogłoszeń podchodzić poważnie, bo jak wiemy, że prezydent Trump lubi zmieniać zdanie w tym, co mówi publicznie i myślę, że tutaj milczenie Peta Hegseta wynikało nie tylko z tego, że nie chciał się do końca podzielić z opinią publiczną swoim zdaniem, tylko też pewnie sam może nie wiedzieć, co na dobrą sprawę prezydent Trump chciałby w tej kwestii zrobić.
1: A jeśli chodzi o te kwestie metali ziem rzadkich, o których już pan mówił, no to jest taka karta, którą Chiny mają, po którą Chiny sięgały, która jest skuteczna. Rzeczywiście to jest ten taki najważniejszy as w chińskim rękawie?
0: To jest zdecydowanie bardzo ważny as. Nie wiem, czy najważniejszy, ale silna karta. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Chińczycy rzeczywiście bardzo dużo zainwestowali w to, żeby zmonopolizować częściowo wydobycie, a jeżeli jest to wydobycie poza Chinami, to często przez partnerów chińskich, no i rafinację u siebie na swoim terenie. I tak na dobrą sprawę, to nie jest kwestia technologii czy gigantycznego kapitału, które Stany Zjednoczone musiałyby zainwestować, aby na przykład u siebie odtworzyć wydobycie, bo przecież wydobycie tych metali i rafinacja była przeprowadzona w przeszłości w Stanach Zjednoczonych, tylko została wypchnięta za granicę, bo to jest niesamowicie niszczące dla środowiska. Tutaj jest kwestia bardziej czasu. Znaczy pytanie, jak długo tą kartą będą mogli grać Chińczycy i jak posłuchamy sobie osoby, które się już specjalizują w tym zagadnieniu, w wydobyciu i w rafinacji tych minerałów, oni mówią, że w takich świeżych okolicznościach to jest 3 do 5 lat, kiedy Stany Zjednoczone będą mogły zbudować sobie na tyle łańcuchy dostaw, aby mogły ignorować stronę chińską. Na razie te przygotowania amerykańskie wydają się iść bardzo powoli, więc raczej bym się spodziewał tej górnej granicy czasowej, czyli bardziej 5 lat niż 3 lat.
1: Czy jutro będziemy widzieli między innymi Xi Jinpinga oprowadzającego Donalda Trumpa po takim kompleksie świątynnym znanym jako świątynia nieba Tiantan? No, 9 lat temu po zakazanym mieście Trumpa oprowadził Xi Jinping. Wtedy no, uważano, że to jest taki bardzo duży wyraz, nie tylko to, że osobiście ten Xi Jinping oprowadza Trumpa, ale też akurat po tym konkretnym miejscu, do którego kiedyś no, wpuszczano tylko bardzo wąską wybraną grupę ludzi. No dziś oczywiście to jest miejsce turystyczne, no ale jednak dalej ta pewna symbolika istnieje. Czy wybór tej świątyni nieba ma jakieś znaczenie?
0: Świątynia nieba symbolicznie jest mniej więcej z tego samego czasu, co zakazane miasto. Ten sam cesarz nakazał jej zbudowanie i tam cesarze co roku odprawiali modły, tak byśmy po naszym powiedzieli, czy rytuały, które miały zagwarantować obfite plony, czyli pewnego rodzaju dobrobyt w narodzie.

0: więc jakąś symbolikę można tutaj rzeczywiście szukać. Natomiast w praktyce wydaje się, że to jest kwestia po prostu tego, że zakazane miasto zostało już za przeproszeniem odhaczone przez Donalda Trumpa i tam zrobił naprawdę wszystko, co można, bo nie tylko jest wiedza, ale miał prywatną kolację w opustoszałym kompleksie i odbyło się wtedy pokaz opery pekińskiej specjalnie dla Donalda Trumpa i małżonki. Także no, szukamy kolejnego ważnego miejsca na mapie Pekinu, no i takim rzeczywiście jest Świątynią Niebios, więc prawdopodobnie bym się spodziewał, że tym się sugerowały osoby, które przygotowywały tą wizytę i dalekiej symboliki bym tutaj nie szukał, ale rzeczywiście jeżeli obiekt zostanie zamknięty tylko dla prezydenta Trumpa, jeżeli sam Xi Jinping go rzeczywiście oprowadzi, to będzie można powiedzieć, że no, strona chińska zrobiła wszystko, co mogła, żeby zadbać o dobry nastrój prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: No to tylko oczywiście jeden z punktów tej wizyty. No, ona jest dosyć krótka, bo już w piątek Trump będzie wracał do Waszyngtonu, więc to tak naprawdę dwie doby mniej więcej spędzi w Chinach amerykański prezydent, ale będzie też taka ceremonia uroczysta jutro też w Wielkiej Hali Ludowej. Będzie taki państwowy bankiet, będzie zwiedzanie też takich zabytkowych ogrodów. Duża część tej wizyty to będą też takie bardzo ceremonialne rzeczy. Nie to, że tylko ceremonialne przywitania, potem to już dwa dni tylko delegacje przy stole siedzą i dyskutują, tylko właśnie sporo takich ceremonialnych rzeczy.
0: Tak jest. No ale musimy pamiętać, że rozmowy między urzędnikami niższego szczebla tak na sprawę toczyły się aż do wtorku. O ile dobrze pamiętam, kiedy się spotkali z jednej strony Scott Bessent, ze strony administracji Donalda Trumpa, z drugiej strony wicepremier Hilly Feng.
1: To dodajmy Scott Bessent, że to jest sekretarz skarbu, więc człowiek od finansów amerykańskich.
0: Tak. Człowiek od finansów amerykańskich. Z jednej strony, z drugiej strony Hilly Feng, czyli prawa ręka Xi Jinpinga od gospodarki, jeden z jego najbardziej zaufanych ludzi, tak na sprawę, z którym pracuje od 40 lat mniej więcej. Także to rzeczywiście tam, jeżeli jakieś decyzje były podejmowane, no to na tym spotkaniu, nie oszukujmy się. Donald Trump i Xi Jinping będą rozmawiali o tematach bezpieczeństwa, ale też nie oszukujmy się, większość pewnie już jest ustalona. Panowie tylko się spotkają, ściskają dłoń, dopracują szczegóły, omówią może inne kwestie, porozmawiają o spotkaniu jesienią, ale to nie jest ten moment, kiedy negocjacje są prowadzone. Teraz my po prostu będziemy obserwowali to, co już zostało postanowione.
1: No, gdzieś tam unosi się cień nad tymi rozmowami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Co prawda Trump dawał do zrozumienia przed wylotem, że to nie będzie główny temat tych rozmów, ale jak dodał, długa rozmowa na ten temat też się odbędzie między nim a Xi Jinpingiem. No właśnie, to jest istotna kwestia dla Chin, to co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to co dzieje się w Cieśninie Ormus, to co dzieje się w Iranie.
0: Mhm. Z jednej strony to jest ważna kwestia, ponieważ no, Cieśnina Ormus jest niesamowicie ważna dla globalnej gospodarki, a Chińczycy sobie cenią stabilność globalnej gospodarki. Są no, w dużej części ich wzrost gospodarczy jest może nie w pełni uzależniony, ale w dużej części od eksportu, więc jakiekolwiek perturbacje, to, że Polacy, Niemcy, Amerykanie czy Francuzi więcej płacą za paliwo, znaczy, że mniej mogą chińskich towarów kupować. Także z tej perspektywy na pewno Chiny patrzą. Patrzą też z tej perspektywy, że 40% ropy, którą importują, pochodzi z Zatoki Perskiej, więc to też wpływa na ceny w samych Chinach. Natomiast z drugiej strony nie trudno jest się oprzeć wrażeniu, że reakcja Chin na konflikt, na wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem i Iranem, tak na dobrą sprawę jest ta odpowiedź taka bardzo przytłumiona. Oczywiście zostało potępione działanie USA i Izraela publicznie, ale o wiele mniej niż chociażby akcja w Wenezueli w styczniu tego roku, czy inne działania amerykańskie na świecie, chociażby poprzednia akcja zbrojna w Iranie w ubiegłym roku, także, a która miała oczywiście o wiele mniejszą skalę i o wiele mniejsze perturbacje dla pokoju światowego. Także pod tym względem możemy zobaczyć dosyć wycofaną pozycję Chin. Do końca nie jestem w stanie przyznać Państwu się, skąd ona się bierze, ta pozycja. Czy to wynika z tego, że Chińczycy nie chcieli antagonizować Stanów Zjednoczonych przed rozmowami, czy im po prostu mniej zależy na Iranie niż nam się wydawało, a myślę, że no, aż takim nie zależy na Iranie, jak to w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Natomiast rzeczywiście tutaj Chińczycy są bardzo, bardzo wycofani.
1: Na ile Chiny mają wpływ na Iran, na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Mają w ogóle?
0: Myślę, że mają bardzo ograniczony wpływ. To już widzieliśmy w

0: przeszłości, tak wspomniałem, kiedy rebelianci Huci z Jemenu blokowali Cisinę Balamandę. Tam oni są wspierani przez Iran i było oczekiwanie, że Chiny będą naciskały na Iran, który miał naciskać na Hutich. Nic z tego rzeczywiście ostatecznie nie wyszło. W przypadku obecnego konfliktu jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mogło rzeczywiście zirytować włodarzy w Pekinie już tak bardzo osobiście, to jest to, że kilka dni temu jeden z statków chińskich został zaatakowany przez Iran. I nie wiadomo, czy to było przypadek, czy to była pomyłka, czy to była rzeczywiście akcja zaplanowana, czy to przez irańską gwardię rewolucyjną, czy to przez jakichś innych aktorów wewnątrz państwa. Natomiast to jest coś, co na pewno było wzięte pod uwagę w Pekinie i o tym też pewnie będą rozmawiali Xi Jinping z Donaldem Trumpem.
1: No bo wydawało się, że tutaj się Chiny jednak z Iranem porozumiały, że te chińskie statki będą bezpiecznie przez Cieśninę Ormus przez Irańczyków przepuszczane. Tu się okazuje, że to nie do końca tak zadziałało, że aż takich wpływów Chiny jednak w Teheranie nie miały.
0: No, albo nie miały, albo rzeczywiście był to przypadek. Byśmy musieli poczekać jeszcze trochę i zobaczyć, czy sytuacja się przedłuża. Gdyby to był więcej niż jeden atak, 2, 3, 5, 10, to wtedy rzeczywiście moglibyśmy stwierdzić, że to jest polityka Iranu zaplanowana. Natomiast po jednym ataku to jest sygnał ostrzegawczy, ale jeszcze nie kwestia taka, żeby stawiać się na ostrzu noża w relacjach z Iranem.
1: To jeszcze zapytam o relacje Chin z Europą w tym kontekście amerykańskim, no bo między Stanami Zjednoczonymi a Europą ta przyjaźń jest dość szorstka w ostatnim czasie i też Europa wydawała się wysyłać do Stanów Zjednoczonych takie sygnały, że właśnie, że możemy troszkę ocieplić z Chinami swoje relacje, te wizyty właśnie Macrona, Starmera w Pekinie się odbyły. I to też interpretowane jako taki trochę też sygnał do Waszyngtonu, że no, że właśnie, jak Amerykanie nie będą chcieli być aż takim ważnym partnerem gospodarczym Europy, to Europa zawsze może poprawić swoje relacje gospodarcze z Chinami. To Chiny też mogą to jakoś wykorzystać, żeby Amerykanów próbować zmiękczyć, że mają za nadrzu jakąś perspektywę lepszych relacji gospodarczych z Europą?
0: Myślę, że tutaj zarówno Europejczycy, jak i Chińczycy wykorzystują sytuację i starają się stworzyć taką grę pozorów. Bo jak spojrzymy sobie na te strukturalne napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to może kwestie bezpieczeństwa nie są tak ważne w przypadku europejskim, ale już kwestie gospodarcze są jak najbardziej istotne. Zwłaszcza w największej unijnej gospodarce w Niemczech, która jeszcze dekadę temu notowała całkiem wysokie nadwyżki handlowe z Chinami, a teraz w sposób dynamiczny rośnie deficyt i to rośnie w sposób no, nie do utrzymania. Mieliśmy raport ze strony bodaj Komisji Europejskiej, który wskazywał, że w Unii Europejskiej co miesiąc stracimy 10 tysięcy miejsc w przemyśle z powodu nieuczciwej konkurencji handlowej ze strony Chin, ze strony importu, ze strony eksportu chińskiego, który jest dotowany przez stronę chińską, subsydiowany na różne sposoby, który też jest napędzany niskim kursem juana, zaniżonym przez chiński bank centralny. Więc jest tutaj duża kość niezgody, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, więc nie wydaje się, żeby dla państw europejskich Chiny były jakąś alternatywą. To jest pewnego rodzaju gra pozorów, stworzenie takiej sytuacji, żeby mieć dodatkowe karty w negocjacjach, ale na dłuższą metę nie jest to rozwiązanie, które wydaje się być akceptowalne w stolicach europejskich, żeby się zbliżyć do Chin, ponieważ widzimy, że już teraz ta współpraca jest nierówna, korzyści się nierówno rozkładają i tak na dobrą sprawę jesteśmy zalewani chińską produkcją, no, tak powiedziałem, dotowaną, która gwarantuje dodatkowo niski kurs juana.
1: To prawda. Zatem na razie o tych amerykańsko-chińskich relacjach będziemy też pewnie o tym mówić, bo ta wizyta Donalda Trumpa do piątku. Doktor Adrian Brona, Uniwersytet Jagielloński, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: I ja również Państwu dziękuję. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia

0: zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Trudny start w dorosłość podopiecznych domów dziecka i pieczy zastępczej. Na tym skupimy się w najbliższej audycji Do Pomyślenia. Moim gościem będzie Bartłomiej Jojczyk, prezes Fundacji Dobrych Inicjatyw. Będę pytać o to, jak można pomóc nastolatkom, którzy zaczynają życie z dodatkowym bagażem i też w jaki sposób na takiej pomocy możemy skorzystać my, jako społeczeństwo. To wszystko już dzisiaj o 22.06 w programie Do Pomyślenia. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mogą sięgnąć milionów złotych, trwa szacowanie strat po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ustawa o uregulowaniu rynku kryptoaktywów coraz bliżej, jutro sprawą ponownie zajmie się Sejm. Jest szansa, że na Podhalu powstanie azyl dla dzikich zwierząt. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu, straty mogą sięgnąć milionów złotych. Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać teren służbom leśnym.
2: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska, o czym mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
3: Muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
2: Anna Sternik przypomina też, że na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Zaapelowała przy tym o uszanowanie decyzji służb leśnych.
3: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się.
2: Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Niezależnie od tego swoje śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Jutro w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów to propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone oraz odmienna propozycja Konfederacji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że tym razem przepisy mają większe szanse na podpis prezydenta niż w dwóch poprzednich.
4: Bo w wyniku decyzji Jarosława Kaczyńskiego teraz główna oś konfliktu i duże zamieszanie jest między tym, że PiS złożył inny projekt, bo nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego. Nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, bo te wypowiedzi w czasie wczorajszej debaty, to milczenie dzisiaj jest dość zastanawiające.
1: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jego partia popiera rozwiązania zaproponowane przez prezydenta. Poseł nie odpowiedział, dlaczego ugrupowanie postanowiło zmienić zdanie i złożyć w Sejmie projekt całkowicie zakazujący kryptoaktywów w Polsce.
5: Wydaje mi się, że zakaz to jest krok za daleko, ale tak jak mówię, trwają teraz prace. Myślę, że jeżeli uda się uchwalić projekt pana prezydenta Nawrockiego, to sprawa będzie załatwiona. Zonda krypto obciąża Donalda Tuska, bo to on jest premierem i to on dopuścił do tego, że ludzie stracili pieniądze. Ja przypomnę, że Donald Tusk sam mówił, że ostrzegał przed tą giełdą już wiele miesięcy temu, a w tym czasie pieniądze Polaków dalej tam płynęły.
1: Trzecie czytanie projektów w piątek. Donald Trump przybył do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy największych potęg świata mają zamiar zacieśnić gospodarcze i dyplomatyczne relacje.
6: To będzie bardzo ekscytująca podróż. Wiele dobrych rzeczy.

0: czy podczas niej się wydarzy, mówił Donald Trump tuż przed odlotem z USA. Najbliższe godziny prezydent spędzi w hotelu. Najważniejszym punktem czwartkowych rozmów będzie spotkanie z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Obaj prezydenci omówią kwestie amerykańsko-chińskiej rady handlowej oraz porozumienia w sektorach lotniczych, rolniczym i energetycznym, choć jak twierdzą ich doradcy, na stole nie leży żadna kompleksowa umowa. Tematem rozmów będzie też sprawa przedłużenia rozejmu handlowego zawartego jesienią ubiegłego roku. Sprawa handlu między tymi krajami oraz kwestie przyszłości Tajwanu i Iranu rzucają cień na szczyt Trumpa z Xi w Chinach. Wizyta ta wiąże się z presją większą niż którakolwiek ze stron gotowa jest publicznie przyznać, informuje amerykańska stacja NBC News. Celem podróży Trumpa będzie powrót do Waszyngtonu z pozytywnymi ustaleniami gospodarczymi oraz zacieśnionymi relacjami osobistymi z Xi Jinpingiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Trwają rozmowy nad stowarzyszeniem na Podhalu, nad stworzeniem na Podhalu azylu dla dzikich zwierząt. Z inicjatywą wyszła organizacja Tatrzańskie Otulisko. Do rozmów włączyli się lokalni samorządowcy i Starostwo Tatrzańskie. Do ośrodka miałby trafić m.in. zwierzęta ranne w wypadkach drogowych. Obecnie najbliższa lecznica znajduje się prawie 200 km od Podhala, mówi wójt gminy Poronin Anita Żegleń.
2: Niedźwiedzie do tej pory zwykle pojawiały się w bliskości owiec, terenów rolnych. W tej chwili coraz częściej pojawiają się w okolicach dróg, czy dojazdowych do Zazadniej, czy Małego Cichego. Są to tereny spacerowe naszych mieszkańców, turystów. Przyglądamy się temu, na ile ten temat może się okazać poważny i niebezpieczny.
1: Taki ośrodek wymagałby odpowiedniego zaplecza, podkreśla starosta tatrzański Andrzej Skupień.
3: To jest kwestia również opieki weterynaryjnej, rehabilitacji. Podobne wyzwanie jak w przypadku schroniska dla psów. No widzimy, że ten problem narasta. Będziemy musieli spotkać się również z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to w dużej części są ich zwierzęta. I jakoś uregulować pomiędzy sobą to funkcjonowanie. Jeżeli pytamy poszczególnego pracownika, policjanta, strażnika miejskiego, jak w danej sytuacji zareagować, nie zawsze to wiadomo.
1: Nieoficjalnie mówi się o terenach w rejonie Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie, centrum i północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 3 do 7 stopni, chociaż na południowym wschodzie zimniej 1, a przy gruncie nawet minus 2. Jutro od 12-14 na północnym zachodzie, 16 w centrum do 20 na południowym wschodzie kraju.
4: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na niektórych rzekach w województwach podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna.
4: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: O godzinie 21.07 w studiu Polskiego Radia 24 spotykam się z Pawłem Wojewódką. Witaj, Pawle, dobry wieczór. Naszym radiowym specjalistą od trudnych pytań.
6: Trudnych spraw i trudnych tematów.
5: Trudnych, delikatnych, ale ważnych. Właśnie dzisiaj jeden z takich trudnych, delikatnych, ale bardzo ważnych tematów poruszysz w swojej audycji.
6: Tak, bo tak naprawdę mówi się, że przemoc seksualna dotyka około 100-120 tysięcy kobiet w Polsce, ale tak naprawdę nie wiemy, ile kobiet jest dotkniętych ową przemocą w związkach małżeńskich. To jest bardzo trudne do określenia, dlatego że jest to temat bardzo bolesny, bardzo wstydliwy. I w dalszym ciągu przez tych, którzy powinni pomagać, może nie do końca zrozumiały.
5: A my go dzisiaj poruszymy.
6: Tak.
5: Zaczynamy.
4: Pomówmy o tym.
6: A dziś pomówię z panią Anną Matras, analityczką do spraw prawnych Amnesty International Polska. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dobry wieczór.
6: Tak myślę, 100 tysięcy, 120 tysięcy kobiet w Polsce dotkniętych przemocą seksualną. To może pani wie, ile z tych kobiet jest dotkniętych ową przemocą seksualną, a są żonami?

0: To są dane, które tak naprawdę bardzo trudno oszacować. Były podejmowane różne próby. Tutaj też należałoby się ograniczyć nie tylko do związków małżeńskich, raczej w ogóle do tej przemocy seksualnej w związkach intymnych. Takie badanie z 2004 roku, przeprowadzone przez Violence Against Women's Survey, mówiło o 5,1% ankietowanych, ale te wyniki są na przykład bardzo rozbieżne z wynikami z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, które wskazują od 14 do nawet 25% kobiet, które takiej przemocy seksualnej w związku doświadczają. No i tutaj niewątpliwie na wyniki wpływa też w ogóle postrzeganie tej przemocy seksualnej w związkach. To, że kobiety, które tej przemocy doświadczają, bardzo często nawet sobie z tego nie zdają sprawy. Jeżeli sobie to nawet uświadomią, że to, czego doświadczyły, to jest przemoc seksualna, to też bardzo często tego w żaden sposób nie zgłaszają, nie reagują. Często właśnie też te normy społeczne zmuszają je wręcz do milczenia.
1: No tak, wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Ona wcale nie jest hipotetyczna, że zmaltretowana kobieta idzie na policję, zgłasza to, że była zgwałcona czy prześladowana seksualnie przez swojego partnera czy męża i wyobrażam sobie, przepraszam, minę policjantów i co ci policjanci sobie myślą, jak to mąż, żona, przecież to małżeństwo, prawda, no to w małżeństwie i tak dalej, i tak dalej. No nasze naleciałości kulturowe są takie, a nie inne i pewne rzeczy w dalszym ciągu nie docierają.
0: No niestety, to o czym pan redaktor mówi, to bardzo często jest po prostu rzeczywistość osób, które doświadczają takiej przemocy seksualnej w związku. Bardzo długo też prawodawstwo nie nadążało za rzeczywistością i przez wiele lat także w prawie pokutowało to takie pojęcie właśnie, że gwałt dotyczy tylko kogoś nieznanego, że w związku, w intymnej relacji to w ogóle jest coś, co nie może się wydarzyć. Zresztą tutaj dane w tym zakresie też są niestety zastraszające, bo takie badanie przeprowadzone przez Kantar Polska z 2019 roku wykazało, że 9% Polaków wyraża przekonanie, że gwałt w małżeństwie w ogóle nie istnieje. No to są realne liczby, to jest około 2,8 miliona osób powyżej 18 roku życia. No nie trudno sobie wyobrazić, że to przekłada się także na przykład na organy ścigania, ale to też właśnie przekłada się na niestety na przekonania samych tych osób doświadczających gwałtów.
1: Powiedziała pani, że często te osoby nie zdają sobie sprawy, że jest stosowana wobec nich przemoc seksualna. Jakie to są zdarzenia? Na czym to polega?
0: Cały czas pokutuje niestety w naszej kulturze takie przekonanie, że kobieta powinna spełniać swój obowiązek małżeński w każdej sytuacji, w każdym czasie i że ten seks w związku, w intymnej relacji jest wręcz obowiązkowy. Często jest też tak, że kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, że na przykład takie zachowania typu jakieś takie natarczywe dopominanie się o ten seks, czy stawianie jakichś takich, nie wiem, czy wymogów, czy czasami to przybiera taką formę niby gry, a de facto jest tak naprawdę wymuszaniem stosunków i bardzo często gdyby to była sytuacja poza związkiem, zostałaby odebrana zupełnie inaczej, ale kiedy ona jest w tej relacji intymnej, wydaje się, że z jakiegoś powodu, że to jest bardziej dopuszczalne i że to, co normalnie byłoby uznane za jakąś formę przemocy czy za jakieś takie nachalne zachowania w związku, nagle nabiera zupełnie, czy postrzegane jest w zupełnie inny sposób.
1: Z drugiej strony też problemem jest na

0: przykład to, że ja zresztą czytałem na ten temat, że często partnerzy zmuszają partnerki do oglądania filmów pornograficznych, a potem no, starają się zrealizować to, co wspólnie oglądali.
1: No to też jest forma przemocy seksualnej. Każdy

0: się nie oznacza, że ta zgoda jest, pozostaje już na zawsze, tak? I nawet jakieś dokładnie takie same zachowania w jednym czasie mogą być akceptowalne, a w innym nie. I za każdym razem tak naprawdę musimy sprawdzić, czy faktycznie ten seks jest oparty na zgodzie, jest oparty na świadomej zgodzie, dobrowolnie wyrażonej.
1: No właśnie, i to jest chyba główny problem, że partner nie rozumie tego, że partnerka po prostu może nie chcieć, może źle się czuć, może jej w tym momencie nie sprawiać to przyjemności, a ten kod kulturowy, który mamy tak mocno bardzo wbity, powoduje to, że no jak to? No jak to? I to jak to jest straszne, prawda?
0: Tak, no niestety to istnieje gdzieś ciągle w naszych przekonaniach, mimo że myślę, że dużo się jednak zmienia też w ostatnich latach i w świadomości społecznej i no i też w prawodawstwie, bo jak wiemy w zeszłym roku weszła w życie ta zmieniona definicja zgwałcenia właśnie oparta na modelu zgody, co jest taką bardzo istotną zmianą. Także w kontekście tej przemocy seksualnej w związkach intymnych, bo wcześniej w tym takim modelu opartym na tej zasadzie, że trzeba było wykazać przemoc, czy jakieś tam przełamanie oporu.
1: Tak, trzeba było udowodnić, że na siłę doszło do tego, do czego doszło.
0: Dokładnie. No i to w takich związkach intymnych było jeszcze trudniejsze do wykazania, prawda? Bo to dużo częściej nie jest właśnie ten taki opór, a raczej takie bierne poddanie się temu, co partner, osoba partnerska robi, niezależnie od tego, że partnerka może nie mieć chęci w tym momencie. I dlatego tak istotna jest ta definicja oparta na zgodzie, bo ona daje nam taką jasność, że nie trzeba udowadniać tego, że nie wiem, to, że taka żona na przykład poddała się po prostu tej sytuacji, nie byłoby w świetle tamtych przepisów zgwałceniem, czy byłoby bardzo trudne do udowodnienia.
1: No dobrze, a w jaki sposób Polki mogą się bronić przed taką sytuacją? Już jeden przykład podaliśmy, że udanie się na policję może wywołać, nie zawsze, nie, to nie jest tak, że to każdy posterunek, każdy policjant, to pani ma rację, że bardzo jednak nastąpiły radykalne zmiany, ale mimo wszystko występuje no to, co jest obezwładniające, wstyd. No jak powiedzieć, że partner robi mi krzywdę seksualną? No to jest po prostu, no przez gardło nie chcę przejść. Ja rozmawiałem z jedną panią, która właśnie tego typu rzeczy doświadczała i mówiła, że zawsze miała straszny opór przed zwierzeniem się, czy powiedzeniem komukolwiek, do czego u nich w domu inteligenckim, zamożnym dochodzi.
0: No to prawda, ten wstyd bardzo często jest takim elementem potęgującym i też elementem, który nie pozwala się bronić, ale myślę, że w tym kontekście bardzo ważne jest działanie organizacji pomocowych, wyspecjalizowanych w tym zakresie, które prowadzą telefony zaufania na przykład, na które można zadzwonić. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Feminoteka, która prowadzi swoją linię antyprzemocową, na którą można zadzwonić i tam odbierają ten telefon osoby z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą w tym temacie i też z ogromną życzliwością, którą mogą zaoferować.
1: Dobrze, to jest Polska, ale teraz przyjrzyjmy się, pani już wspomniała o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale przyjrzyjmy się, pojedźmy dalej. Kraje muzułmańskie, kraje wschodu świata, no tam to jest trudno kontrolowalne, chociażby słynne sprawy w Tunezji mające miejsce, właśnie związane, że najpierw na przykład z gwałtem, a potem zgodnie z prawem tam obowiązującym, no żeby nie odpowiadać za gwałt, ten mężczyzna powinien

0: ożenić się z tą zgwałconą kobietą. Brzmi to, to surrealistycznie.
1: Z obecnej perspektywy tak. Na szczęście w wielu krajach te prawa już zostały zniesione i rzeczywiście, o ile nawet Amnesty International miało właśnie raport dotyczący Tunezji i tego prawa tak zwanego marry your rapist, czyli poślub swojego gwałciciela, które pozwalało na uniknięcie odpowiedzialności za przestępstwo zgwałcenia, jeżeli sprawca poślubił swoją ofiarę, to akurat w Tunezji to prawo, sprawdzałam sobie, nawet jeszcze dzisiaj zostało zmienione w 2017 roku i rzeczywiście jest taki pewien odwrót od tej praktyki i też bardzo dużo się zmieniło właśnie na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, ale tak, na przykład w krajach globalnego południa wciąż bardzo często pojawiają się takie zapisy w kodeksie karnym, które w przypadku przestępstwa zgwałcenia w ogóle jakby nie obejmują gwałtu w małżeństwie. Czyli to jest jakby wprost wpisane w kodeksie karnym, że gwałt jest tym i tym poza małżeństwem. No niestety to jest wciąż popularne, często gdzieś to się pojawia, jeżeli nie wprost w przepisach, to też w jakichś takich normach zwyczajowych. No mimo, że jest Kazach, to też
0: albo na Kazach, z prawem. Albo na Kazach religijnych i to nie o to chodzi. Albo z źle interpretowanych na Kazach religijnych. O, to chyba jest właściwsze określenie. To też w wielu krajach jest dużym problemem.
1: To prawda, zresztą ta sytuacja na przykład w Afganistanie jeszcze się pogorszyła w ostatnim czasie, gdzie zostały zaostrzone te prawa, na przykład pozwalające na przemoc w rodzinie co do zasady, w tym przemoc seksualną. No niestety takie prawa jak to, o którym tam mówiliśmy wcześniej, też obowiązuje na przykład w Rosji. Tam też dalej jest tak, że można przynajmniej częściowo uniknąć odpowiedzialności i to na przykład w przypadku zgwałcenia osoby nieletniej, co w ogóle jest katastrofalnym rozwiązaniem. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że całkowicie w sprzeczności z prawami człowieka.
0: Już przygotowując się do audycji, właśnie szukałem, jak to wygląda w Rosji. Chodziło mi o dane statystyczne. Bardzo ciężko uzyskać takie dane. Są, no, że tak powiem, rozmyte. Nie wiadomo tak naprawdę, jak wygląda teraz ta sytuacja.
1: Też jeżeli nie ma możliwości zgłaszania takich przestępstw, bardzo trudno jest w ogóle uzyskać dane. No najczęściej te dane są właśnie ze zgłoszeń. Czasami są to też właśnie dane ankietowe, no ale w kulturze, która generalnie uznaje gwałt małżeński za dopuszczalny, siłą rzeczy takie badania ankietowe nie będą przeprowadzane albo ciężko będzie uzyskać jakieś tak naprawdę racjonalne wyniki.
0: A które z krajów europejskich, czy które miejsce w Europie najlepiej sobie poradziło z tego typu problemem? Jest jakiś kraj, czy jest jakaś grupa krajów, w których ten problem występuje, no bo to nie jest nigdy idealnego świata, nie będziemy mieli, no ale zostało to naprawdę bardzo ograniczone i zminimalizowane.
1: Czy bym powiedziała, że generalnie te państwa, które wprowadziły właśnie tę definicję zgwałcenia opartą na modelu zgody, no to jest taki duży przeskok i też bardzo ważna zmiana. No i to są głównie państwa Unii Europejskiej, zresztą ostatnio Parlament Europejski też podjął działania zmierzające do tego, żeby ten model w ogóle był obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Ale też warto zauważyć, że w wielu państwach europejskich te zmiany takich właśnie różnych praw, które tutaj uderzały w prawa kobiet, zaszły tak naprawdę bardzo późno i na przykład, co mnie osobiście zszokowało,

0: W Danii taki przepis, który pozwalał na właśnie zmniejszenie wyroku w przypadku małżeństwa ze sprawcą zgwałcenia został uchylony dopiero w 2013 roku. No to jest ledwie 13 lat temu.
1: I wydawać by się mogło, Skandynawia, która często w tych rozwiązaniach prawno-socjalnych, obywatelskich przedstawiana jest jako wzorzec.
0: Dokładnie tak. Także no tutaj dość duże zaskoczenie, no ale to też pokazuje chyba, jak mocno pokutują wciąż nawet w Europie różne takie przekonania.
1: Być może to wynika z tych zaszłości kulturowych, jednak pewne wzorce, one są ogólnoeuropejskie. To nie jest specyfika Polski czy specyfika Danii. No, ale i tak trzeba powiedzieć, ale nie jest to pocieszające, że jest na pewno lepiej niż w Rosji czy na Białorusi.
0: No z całą pewnością, no niewątpliwie w tym względzie istotne jest też to, że na przykład Polska ratyfikowała konwencję stambulską, która jednak bardzo mocno akcentuje i wprost zaznacza właśnie na przykład tę kwestię, że przemoc seksualna w związku jest tak samo przemocą seksualną i państwo jest zmuszone podjąć wszelkie środki, żeby jej zapobiegać.
1: To może pani jeszcze raz to głośno powtórzy, dlatego że są w Polsce politycy, którym konwencja stambulska się nie podoba i najchętniej by ją wypowiedzieli.
0: To prawda, chociaż wydaje się, że ciąży im z bardzo absurdalnych powodów, ale tak naprawdę przepisy konwencji stambulskiej wprowadziły bardzo dużo dobrego i właśnie między innymi konwencja stambulska wprost mówi, że państwa są zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków ustawodawczych, aby postanowienia konwencji miały również zastosowanie do czynów popełnionych wobec byłych lub obecnych małżonków lub partnerów uznanych przez prawo krajowe. I to jest wprost wpisane w konwencję stambulską. Państwo ma obowiązek zrobić wszystko, żeby przeciwdziałać przemocy seksualnej także w związkach intymnych.
1: Jeszcze chyba jedna rada, że nie bądźmy obojętni, jak wiemy, że do takich rzeczy dochodzi wśród no, naszych sąsiadów, znajomych. To nie chodzi o to, żeby być uprzejmie donosze. No ale może zamienić dwa słowa w sposób delikatny, taki bardzo ułożony i spróbować pomóc osobie, kobiecie, która doznaje tego typu przemocy. Chociażby werbalnie, albo pomóc i pokazać, gdzie należy się udać.
0: Z pewnością, zwłaszcza, że no nie ma wątpliwości, bo to wszystkie badania pokazują, że najwięcej przemocy seksualnej kobiety doświadczają od byłych albo obecnych partnerów.
1: I to,
0: to nie są... Dokładnie. To nie są zazwyczaj przypadkowe osoby. Zazwyczaj tak nam się to kojarzy, prawda, że największym problemem może być ktoś tam gdzieś na ulicy. Nie, to najczęściej są osoby, które kobiety znają.
1: I to potraktujmy jako puentę. Pani Anna Matras, Amnesty International, przybliżyła problem przemocy seksualnej w związkach, nie tylko w małżeństwie, w związkach. Dziękuję pani za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Belle Époque. Czas pięknych strojów i ciasnych gorsetów oraz początku kilku interesujących policyjnych karier. Gościem programu Więcej niż kryminał będzie pisarka Ida Żmijewska. Jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła godzina 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych podpisany. Swoją sygnaturę złożył wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, co zmienia się w samym akcie.
4: Będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna. Tak ma wyglądać ten projekt, w którym godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że żadnych sztuczek technicznych się nie używa, tylko pokazuje się wprost, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostały zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowane.
3: Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, musi zostać podpisane jeszcze przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Pierwszej transkrypcji aktu małżeńskiego dokonano za granicą przez pary jednopłciowej. Ma jutro dokonać stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. Na 12.30 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał briefing prasowy w tej sprawie. To był najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Trwa szacowanie strat. Gaszenie i dogaszanie pożaru trwało prawie tydzień, mówi rzecznik prasowy lubelskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej kapitan Tomasz Stachyra.
5: Ja nie pamiętam takiego zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. W sytuacji, kiedy zmieniał się wiatr, dynamicznie ten pożar przemieszczał się, szczególnie przy tym silnym wietrze, który był tak jakby dodatkowym paliwem, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ten pożar.
3: W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób, a także kilkaset sztuk sprzętu strażackiego. Szczegółowy raport strażaków dotyczący pożaru będzie dostępny najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Piknik naukowy Polskiego Radia i Stołecznego Centrum Nauki Kopernik równo za miesiąc. 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie na zainteresowanych będą czekać eksperymenty naukowe, edukacja, spotkania z naukowcami oraz świetna zabawa. To wydarzenie przeznaczone dla wszystkich ciekawych świata bez względu na wiek, mówi dyrektor centrum Robert Firmhofer.
6: To jest wydarzenie dla każdego pokolenia, zresztą widzimy to po grupach odwiedzających. Inną rzeczą jest to, że widzimy też kolejne pokolenie, że tak powiem, piknikowiczów. Te osoby, które były dziećmi, dzisiaj są ekspertami. Kiedy odwiedzały piknik po raz pierwszy, dzisiaj są rodzicami i przewodnikami po pikniku.
3: W trakcie 29. pikniku naukowego będzie można wziąć udział w kilkuset pokazach i eksperymentach przygotowanych przez 130 instytucji z Polski i z zagranicy.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 21.33. Ewa Wasążnik, dobry wieczór.
1: Stan dnia.
7: Połączył się z nami pan dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Witamy, dobry wieczór panie doktorze.
8: Dobry wieczór.
7: Będziemy rozmawiać o Lex Szarlatan, tym przyjętym przez rząd projekcie, którym teraz ma zająć się Sejm. Chodzi o ustawę, która ma chronić polskich pacjentów przed pseudomedycyną. Czy Lex Szarlatan uratuje nas przed właśnie pseudomedycyną i medyczną dezinformacją?
8: Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo na razie mamy do czynienia z projektem, pewnymi założeniami. To, co jest pozytywne w tym obszarze, to jest to, że do tej pory obszar pseudomedycyny nie był w żaden sposób uregulowany. Przez pseudomedycynę Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta precyzuje

0: o to, że są to podmioty, które nie mają w swoim składzie personelu medycznego, wykształconego personelu medycznego. Są to jak gdyby osoby nieposiadające żadnych kwalifikacji, doświadczeń, żadnych kwalifikacji uznanych przez państwo, jeśli chodzi o zawód medyczny, i które wykonują czynności medyczne. Więc tutaj zostało to doprecyzowane i też wskazane są priorytety, jeśli chodzi o pewne kierunkowe działania, w którym obszarze Rzecznik Praw Pacjenta, bo on będzie instytucją, która będzie wykonywać tą ustawę, jeśli ona zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta, będzie podejmował czynności, żeby ograniczyć nieuczciwe praktyki w tym zakresie.
1: Praktyka pseudomedyczna, panie doktorze, czyli co? Bo kiedy przystępujemy do spisywania jakiegoś prawa, no to musimy posługiwać się bardzo takimi ostrymi definicjami określonych tutaj w tym przypadku haseł i spraw. Praktyka pseudomedyczna, co to znaczy?
0: W tej chwili, jeśli chodzi o świadczenia medyczne, to mogą one być udzielone przez podmioty lecznicze, które są wpisane do rejestru wojewody, bądź przez praktyki lekarskie lub pielęgniarskie. Czyli mamy konkretne zawody, które muszą być zarejestrowane, żeby taką praktykę otworzyć. Przy tych praktykach, które są jak gdyby niemedycznych, które są jak gdyby objęte tym nowym prawem, to przede wszystkim są właśnie te podmioty, które działają w myśl prawa gospodarczego, nie mając żadnej możliwości być rejestrowanym przez organy wojewody czy przez organy typu izby lekarskie czy izby pielęgniarskie, które mają swoje możliwości kontrolowania tych praktyk w zakresie wykonywania czynności medycznych.
1: Kiedy trwały konsultacje tego projektu, tej ustawy, pojawiły się takie obawy ze strony środowiska, no może nie stricte medycznego, ale z medycyną powiązanego. Na pewno wie pan o tych zielarzach, kosmetologach, podologach, którzy odezwali
0: Tak.
1: się i mówią, no zaraz, zaraz, my nie mamy takiego przygotowania stricte medycznego, ale świadczymy nasze usługi. Czy teraz my również będziemy objęci tą ustawą Lex Szarlatan i będziemy, no, ponosić to ryzyko płaty milionowych kar za to, że świadczymy usługi naszym pacjentom.
0: Ministerstwo Zdrowia wydało taki informator w formie 25 pytań, których uspokaja te działalności, które pani redaktor wymieniła, czy zwłaszcza dietetyków, osoby, które stosują zioła, podologów czy kosmetologów, że ich jak gdyby nadzór nie będzie obejmował pod jednym warunkiem, że nie będą wykraczać poza swoje kompetencje. Czyli jeśli powiedzmy sobie jakiś gabinet zielarski czy sklep zielarski będzie stosował ziołolecznictwo, no bo ziołolecznictwo jest jednak dziedziną medycyny, konkretnie farmacji, która ma swoje umocowanie. Nawet lekarze mieli kiedyś ćwiczenia z ziołolecznictwa, tak samo farmaceuci. Jest to jednak uznana, może już nie tak jak kiedyś, dziedzina związana z farmakologią naturalną. Natomiast tutaj takie założenia są, że być może, że akurat te działalności nie będą objęte tym rygorystycznym postępowaniem. To, o czym mówił Rzecznik Praw Pacjenta, to przede wszystkim ukierunkują się na te działalności, które wchodzą w dziedziny, które no wymagają szczególnego, ostrożnego postępowania medycznego, takie jak choroby nowotworowe, czy choroby przewlekłe, czy choroby psychiczne. Tam, gdzie ta alternatywna medycyna no nie może się pochwalić jakimiś spektakularnymi sukcesami, gdzie jednak to leczenie tradycyjne musi być stosowane ze względu na poważne ryzyka powikłań, jeśli nie będzie wdrożone leczenie.
1: Gdzie przebiega ta granica między szarlatanem a kimś, kto w dobrej wierze chce zadbać o nasze dobro, o nasze zdrowie?
0: Więc ta granica jest oczywiście płynna, minister

0: Ministerstwo jak gdyby bardzo twardo powiedziało, że nie będzie wnikać ostro w działalność, na przykład w ramach tej ustawy, działalność medyczną lekarzy, gdyż lekarze mają nadzór merytoryczny nad swoją działalnością stosowaną przez izby lekarskie, przez sądy lekarskie, które często orzekają na niekorzyść lekarza w sytuacjach, kiedy lekarze nie stosują zaleceń aktualnej tak zwanej wiedzy medycznej. Więc to, co ma być pierwszym jak gdyby tym elementem ukierunkowania się, to przede wszystkim na osoby, które nie mają wykształcenia medycznego i stosują leczenie w chorobach takich poważnych jak nowotwory, choroby układu krążenia, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu. W tym momencie te działania mają być podejmowane, zwłaszcza wśród osób, które reklamują się, że są w stanie za pomocą tych niekonwencjonalnych metod leczenia osiągnąć jakieś spektakularne sukcesy, jak na przykład właśnie wyleczenie z poważnych chorób.
1: No i jeszcze ta korzyść majątkowa lub osobista, to również
0: dokładnie
1: się pojawia w tym projekcie, że jeżeli właśnie ktoś taką praktykę pseudomedyczną prowadzi, no to będzie trzeba wykazać, że zostały te działania podjęte właśnie w celu osiągnięcia tych korzyści majątkowych lub osobistych. Myśli pan, że będzie to łatwe do udowodnienia?
0: W tym momencie czasami Rzecznik Praw Pacjenta będzie musiał się posiłkować w swoich działaniach prokuraturą, która będzie musiała przeprowadzić dochodzenia. W tym momencie są podstawy prawne, żeby takie działania podjąć. Między innymi te przepisy zostały wprowadzone po to, że do tej pory było małe zainteresowanie prokuratury, nawet jeśli były zgłoszenia, żeby podejmowania działań w tym zakresie. Plusem rzecznika jest to, że Rzecznik Praw Pacjenta, który funkcjonuje w Polsce od 2012 roku, posiada bardzo profesjonalny zespół ekspertów i od kilku lat kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta są coraz szersze. Od 3 lat Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi taki zespół do fundusz kompensacyjny, w którym płaci odszkodowania dla pacjentów po szczepieniach ochronnych. Działa to bardzo dobrze. Pacjenci bardzo szybko otrzymują świadczenia związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Od 2 lat jest następny fundusz, który dotyczy zdarzeń medycznych i to powoduje to, że rzecznik ma bardzo duże grono ekspertów medycznych, profesorów z różnych dziedzin medycyny, którzy są w stanie ocenić konsekwencje zdrowotne podejmowanych działań i wytypować te obszary, które powinny w pierwszej kolejności być kontrolowane przez Rzecznika Praw Pacjenta w ramach tej ustawy.
1: Jaka jest skala tego zjawiska, tej szarlanaterii w naszym kraju?
0: Nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest skala. Ja tylko mogę powiedzieć, że z własnych doświadczeń 15 lat temu opracowywałem taki raport na temat stosowania przez kobiety niekonwencjonalnych metod leczenia przy raku piersi i do tych niekonwencjonalnych metod przyznawało się 20% pacjentek. Przy czym, co jest najciekawsze, były to pacjentki w młodym wieku, między 30 a 40 rokiem życia. To była największa grupa, czyli paradoksalnie osoby starsze, które by się wydawało, że no ich poziom świadomości jest mniejszy, rzadziej korzystały. Właśnie młode osoby, które być może dlatego, że mają łatwość korzystania z internetu, przeszukiwania pewnych informacji, no właśnie były bardziej podatne na korzystanie z tych niekonwencjonalnych metod. Natomiast ponieważ te działalności nie są rejestrowane, w przeciwieństwie właśnie do innych działalności medycznych, absolutnie nie jesteśmy w stanie oszacować skali tych tych działań.
1: No i jeszcze środowisko, w którym to się dzieje i to funkcjonuje, czyli tak jak pan mówi, internet to jest również czynnik, który wpływa na to, być może może wpływać na to, że trudne są do zlokalizowania te osoby, te miejsca.

0: miejsca, gdzie takie usługi są świadczone.
1: Tak, ale też musimy powiedzieć, no, co jest główną przyczyną tych świadczenia tych usług. Wydaje się, że na pierwszym miejscu jednak jest ograniczona dostępność do świadczeń medycznych. Cały czas mamy informacje o bardzo dużych kolejkach do lekarzy specjalistów. W tej chwili też zostały podjęte, w mojej ocenie, bardzo nieszczęśliwe decyzje Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu dostępności do badań diagnostycznych. No to też powoduje to, że ci pacjenci, nie mając długi czas oczekiwania, często szukają takich alternatywnych rozwiązań. No bo nasz system ochrony zdrowia aktualnie jest w dosyć dużym kryzysie finansowym i nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom pacjentów.
0: Kryzys finansowy, ale także kryzys zaufania?
1: Wydaje się, że również, bo tu na przykład Rzecznik Praw Pacjenta z roku na rok ma coraz więcej skarg na postępowania placówek medycznych w różnym aspekcie, także postępowanie lekarzy. Też kwestia pandemii była tym obszarem, który wywołał szereg różnych sporów i też podważyła w dużym stopniu zaufanie do środowisk medycznych.
0: Mówimy o tej ustawie w kontekście sankcji, w kontekście tych szerszych uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta. Może powinniśmy także zacząć rozmawiać o tym problemie pod kątem edukacji i tego, że nie wszystko, co czytamy w internecie, jest prawdą i że mamy również do czynienia z falą dezinformacji medycznej.
1: Dokładnie tak. I to jest obszar, który jest szczególnie zaniedbany w polskim systemie zarówno zdrowia, jak i oświaty. Kwestia nawet tej dyskusji na temat edukacji zdrowotnej w szkołach pokazuje to, że bardzo ciężko jest wdrożyć takie rozwiązania, które by dawały szansę, że osoby młode poznają, w jaki sposób funkcjonuje system ochrony zdrowia, jakie są metody leczenia, gdzie korzystać z tych świadczeń i też poznają informacje o tym, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o świadczenia udzielane przez osoby, które nie mają w tym kierunku kompetencji.
0: Bo my rozmawiamy, panie doktorze, tak naprawdę o sprawach życia i śmierci, bo jeżeli słyszę o przypadkach, że są pacjenci, którzy rezygnują z leczenia onkologicznego, tego konwencjonalnego, czyli już dostali się do lekarza, są w terapii i rezygnują z niej po to, żeby skorzystać właśnie z usług różnych uzdrowicieli i szarlatanów, no to rzeczywiście zapala mi się czerwona lampka alarmowa, która mówi o tym, że no coś rzeczywiście bardzo niedobrego dzieje się w głowach i w świadomości tych osób. Ja rozumiem, że sytuacja walki z nowotworem, ze śmiertelną chorobą to jest sytuacja skrajna, ale znowu myślę sobie, co musi się wydarzyć, żeby zrezygnować z tej terapii konwencjonalnej, no, trudnej, obciążającej, wiem, no, na rzecz czegoś, co nie daje stuprocentowej pewności wyleczenia, co jest po prostu jakąś tylko ułudą.
1: No oczywiście kwestia onkologiczna jest takim klasycznym przykładem, gdzie pacjent, który nie będzie leczony w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną, zwłaszcza z metodami chirurgicznymi, no to w tym momencie nie ma żadnych szans. Natomiast wydaje się, że łagodniej można podejść do innych schorzeń, które mają charakter jakiś przewlekły, jakieś inne obszary, gdzie nie ma tego bezpośredniego zagrożenia życia. I to jest ważne, że zarówno minister zdrowia, jak i Rzecznik Praw Pacjenta właśnie się ukierunkowali na kwestie onkologiczne. Plusem też jest to, że jeśli chodzi o onkologię, to jest ten obszar ochrony zdrowia, który w Polsce jest bardzo dobrze zorganizowany. Nie ma kolejek, nie ma limitów, czyli tutaj nie ma tych, powiedzmy sobie, ograniczeń, które są w innych dziedzinach medycyny. Tu pacjenci leczeni są szybko, sprawnie, jest pełny dostęp do wszystkich optymalnych metod leczenia, więc tutaj pacjenci nie powinni mieć obaw, że będą musieli stać w kolejkach, że nie otrzymają jakiejś konkretnej metody leczenia, która jest dostępna w tak zwanym koszyku świadczeń gwarantowanych. Onkologia traktowana jest priorytetowo po stronie naszego systemu ochrony zdrowia od czasu wejścia tak zwanego pakietu onkologicznego, to już ponad 13 lat, ten system działa z roku na rok coraz lepiej i pojawiają się coraz nowsze, bardziej skuteczne metody leczenia.
0: To która z dziedzin jest pana zdaniem bardziej ryzykowna, jeśli nie onkologia, na którą tak bardzo zwracamy uwagę?

0: Onkologia i kardiologia to są dwie dziedziny medycyny, które są głównie odpowiadają za, jako, są główne jako przyczyny zgonów. Zgony z powodów onkologicznych i kardiologicznych to jest ponad 80% wszystkich zgonów, więc te dziedziny no, muszą być w sposób szczególny traktowane ze strony rzecznika i tutaj te interwencje powinny być mocno podyktowane. Natomiast jeśli chodzi o jakieś choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, które są związane z wiekiem, tutaj ryzyko jakichś szczególnych powikłań ze strony medycyny niekonwencjonalnej nie jest aż takie duże jak w przypadku właśnie tych chorób, gdzie kwestie związane z zagrożeniem życia są poważne.
1: No jest jeszcze psychiatria i cały ten obszar zdrowia psychicznego. Czytam o tym, że nowy model funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. To ogłasza dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. No ale to, panie doktorze, pewnie jest temat już na zupełnie inną rozmowę, chociaż tutaj różnego rodzaju uzdrowiciele, terapeuci, pseudoterapeuci również na tym rynku funkcjonują i mają się świetnie.
0: Prawda jest taka, że jeśli chodzi o choroby psychiczne, to są takie obszary, gdzie pewne takie działania, powiedzmy sobie, psychologiczne czasami mogą pomóc w tych lekkich stanach. Na pewno jeśli chodzi o depresję czy o schizofrenię, te główne choroby psychiatryczne, to absolutnie nie jest dziedzina, w której niekonwencjonalne metody leczenia mogą przynieść jakieś spektakularne efekty.
1: Pan doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A teraz w Polskim Radiu 24 pytanie, czy Zbigniew Ziobro ma jeszcze jakąkolwiek przyszłość polityczną przed sobą? Wiadomo tyle, że teraz szykuje się do nowej roli, będzie komentatorem politycznym Telewizji Republika. Kiedy i czy w ogóle poszukiwany przez śledczych polityk wróci do Polski? Jeśli zmieni się władza i obecna opozycja wygra wybory, to były szef resortu sprawiedliwości może pojawić się w polskiej polityce. Tak mówił na naszej antenie Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Z gościem rozmawiał Paweł Zieliński.
2: Pan redaktor myśli, że szansa na to, że on wróci do Polski jest duża. Rozmawialiśmy dzisiaj w Polskim Radiu 24 z amerykanistą doktorem Krzysztofem Winklerem, który mówi, że no, szanse raczej są małe, biorąc pod uwagę nastawienie amerykańskiej administracji do polskiego rządu. Nie do Polski, a do polskiego rządu właśnie.
3: Ja mogę bardziej jednoznacznie powiedzieć. Ziobro może wrócić, poseł Ziobro, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, dodajmy, może wrócić do Polski po wygraniu przez obecną opozycję wyborów. Jak się zmieni władza, jak jego siły polityczne dojdą do władzy, to wtedy spokojnie będzie mógł wrócić, nawet na białym koniu.
2: A amerykańska administracja, gdyby taki wniosek z Polski został wysłany, będzie skłonna do tego, żeby go wydać, choćby w procedurze ekstradycji?
3: Jeszcze nie wiemy jeszcze, co za tym stoi, bo wiemy, że właściwie ten pobyt Ziobry w Stanach jest ewidentnie na wniosek prezydenta, osobiście prezydenta. Departament Stanu z Marco Rubio i ambasador w Polsce Tom Rose byli przeciwko temu. Więc jeśli to jest osobista interwencja prezydenta, to może okazać się, że będzie ona do końca skuteczna. Do końca jego, czyli Trumpa, w jego kadencji, a co dalej, to nie wiadomo.
2: No i mamy taki klincz, bo środowisko polityczne, z którego pochodzi w sumie jedna z niewielu osób, która mogłaby ewentualnie negocjować z amerykańskim prezydentem, no może nie tyle murem stoi ze Zbigniewem Ziobro, co jednak, biorąc pod uwagę, że jest wiceprezesem tej partii, no
3: tak.
2: to nie będzie skłonna do tego, żeby negocjować jego powrót.
3: Nie, pewnie, że nie. Tym bardziej, że jakoś mówię, ta cała procedura wysłania Ziobry do Stanów Zjednoczonych odbyła się poza wszelkimi procedurami. I to był jakiś, tak jak można domniemać, kiedyś jakieś książki na ten temat powstaną, ale to mógł być wpływ takiego lobby pisowskiego, lobby w Waszyngtonie.

0: powiązanego z ruchem MAGA, także dotarli do prezydenta Trumpa poprzez działaczy ruchu MAGA, a nie przez Departament Stanu nieoficjalnymi kanałami.
1: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, na naszej antenie dziś mówiła o tym, że to, że oni się tam przedostali za ocean, to z jednej strony jest uderza wizerunkowo przynajmniej w rząd, ale z drugiej strony też każe zadać pytanie, czy zmiana w służbach, która dokonała się po zmianie władzy, była na odpowiednio niskim poziomie. W sensie chodzi o to, o niski poziom służb, bo zostały wymienione osoby, które kierowały, ale już funkcjonariusze niekoniecznie. Pan by się zgodził z taką tezą?
0: Poniekąd, chociaż ja jestem zwolennikiem, przynajmniej w tym wypadku, ale naprawdę jestem zwolennikiem takiego czystego legalizmu. To znaczy, jeśli obywatel nie jest o coś posądzony, oskarżony, posądzony, no to jakby nie ma powodów, żeby go śledzić. Muszą być jakieś powody, żeby śledzić. No, rzeczywiście zwolennicy Ziobry i jego służby mogły śledzić każdego, kogo chciały. Natomiast no, ja bym się źle czuł, gdyby się okazało, że łapiemy Ziobry nieczystymi metodami. Znaczy, ja bym wolał, tak jak powiedziałem na początku, że Ziobro w Ameryce jest korzystniejszy dla koalicji Donalda Tuska. Tak uważam, że przestrzeganie wszelkich reguł prawa, przepisów wobec niego jest korzystniejsze, niż gdyby się okazało, że no właśnie jak to się rzuciło, żeby został do Polski w bagażniku przewieziony.
1: No i jeśli chodzi o pytanie, co jeszcze może być korzystne dla koalicji rządzącej, bo mamy nowy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, zgodnie z którym to na Koalicję Obywatelską chęć zagłosowania deklaruje 32,5% pytanych. To jest wzrost. Prawo i Sprawiedliwość ma lekki spadek, ale biorąc pod uwagę Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, to gdyby te wybory były w najbliższą niedzielę, no to oni by te wybory wygrali. Mieliby większość w Sejmie. Czy pan widzi przestrzeń na to, żeby Jarosław Kaczyński dogadał się ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem, czy to raczej takie political fiction?
0: Na tyle miesięcy przed wyborami to jest wszystko political fiction. Nawet można założyć, że nie będzie takiego tworu jak PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego jako oddzielny byt przed wyborami. Może się okazać, że ten PiS nam się podzieli. Już w tej chwili on jest na sznurki trzymany przecież. Nie ma między jednym płucem PiSu a drugim płucem PiSu nie ma porozumienia. Jedynym zwornikiem jest Jarosław Kaczyński, który też już nie trzyma tego w tak silną ręką jak jeszcze kilka lat temu. Jak na przykład pamiętam pucz Bielana i Kurskiego, kiedy oni właściwie prawie, że mieli za sobą całą radę polityczną PiSu. Jarosław powiedział, wszyscy możecie wyjść, ja jestem PiSem. I się okazało, że miał rację. Oni wszyscy wyszli i poszli w niebyt, natomiast on został w tym PiSie i on był tym PiSem. To już tak nie jest.
2: Z Jerzym Modlingerem z Towarzystwa Dziennikarskiego rozmawiał Paweł Zieliński.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eurodeputowany PiS Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Przynajmniej do końca miesiąca ceny paliw będą niższe. Kolejne agresywne działania Rosji, samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, jest wśród 7 zagranicznych działaczy, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni, a Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
2: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
3: Zawsze stajemy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
2: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
4: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
2: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
5: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
2: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
1: Ceny pakiet niżej, przedłużone do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jak mówił, dzięki decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. W ciągu miesiąca kierowcy już zaoszczędzili prawie 3 miliardy złotych.
6: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie, a te obniżki podatków, które są z budżetu państwa przesuwane właśnie na koszt tego programu, będą faktycznie doprowadziły do obniżki cen paliw.
1: Jutro na benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy, za benzynę 98-oktanową 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem, poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony narodowej. To kolejne agresywne działanie Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier przypomniał, że loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów i przestrzegał, że każda tego rodzaju prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów. 4 gminy w województwie warmińsko-mazurskim i 2 osoby fizyczne otrzymały zgodę na płoszenie wilków. Są to gminy Giedrzwałt, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik. Kiedy można płoszyć wilki, wyjaśnia Aleksandra Krzysztoń, regionalny konserwator przyrody.
7: Przede wszystkim, gdy zwierzęta te regularnie pojawiają się w pobliżu zabudowań, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub powodują szkody w gospodarstwach. Każdy wniosek jest jednak indywidualnie analizowany i tylko na podstawie takiej indywidualnej analizy wydawane są zezwolenia.
1: Wilki coraz mniej boją się ludzi i podchodzą blisko zabudowań. W ostatnich dniach ostrzegała swoich mieszkańców podolsztyńska gmina Dywity. Faworyci zaśpiewają w sobotnim finale. W czasie występu reprezentanta Izraela było słychać buczenie. O tym piszą austriackie media po pierwszym półfinale Eurowizji w Wiedniu. Wśród 10

0: Wygranych wtorkowego wieczoru jest też Polka Alicja Szemplińska. Korespondent Polskiego Radia sprawdził, jak został oceniony występ naszej piosenkarki.
1: Alicja z Polski swoją piosenką Prey przywiozła do Wiednia przesłanie nadziei, siły i wewnętrznego wsparcia w brzmieniu orkiestrowo-popowym, tak informuje austriacki nadawca publiczny ORF, należący do Europejskiej Unii Nadawców. To właśnie EBU jest organizatorem konkursu piosenki. Z kolei prywatny portal OE24 przypomina, że Szemplińska miała wystąpić na Eurowizji już w 2020 roku. Pandemia położyła kres jej marzeniom, przypomina portal, ale teraz wróciła z poruszającą balladą o wewnętrznych zmaganiach, nadziei i odkrywaniu siebie. OE24 wskazuje, że bukmacherzy płacą 300 euro za jedno postawione na zwycięstwo Polki i mówią o prognozowanym dopiero 28 miejscu, choć po półfinale wiadomo, że Alicja Szemplińska już jest w finałowej 25 artystów. Podobnie jak faworyzowani w Austrii Finowie, Grecy i Niemcy. W sobotę zaśpiewa też Noam Betan. Występ kwalifikacyjny piosenkarza z Izraela spotkał się z buczeniem części publiczności. W sobotę na ulicach Wiednia zapowiedziane są protesty przeciw udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji wobec zbrodni popełnianych przez ten kraj w Strefie Gazy. Adam Gruczewski i Polskie Radio.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na zachodzie, w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura od 3 do 7 stopni, na południowym wschodzie 1, a przy gruncie tam nawet minus 2. Jutro od 12-14 stopni na północnym zachodzie, 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie kraju.
3: Tu Polskie Radio 24. Wita się z Państwem Ewelina Kamińska. A dzisiaj w programie skupimy się na wychowankach domów dziecka i pieczy zastępczej, których start w dorosłe życie nie jest niestety prosty. 18-19-latkowie nie mają siatki bezpieczeństwa wokół siebie. Każdy błąd może się więc skończyć dramatem, a dobrych systemowych rozwiązań po prostu brakuje. Jak więc można im pomóc? O to będę pytać mojego gościa.
4: Do pomyślenia.
3: Ze mną dzisiaj Bartłomiej Jojczyk z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry.
5: Dobry wieczór.
3: Z jakimi problemami mierzą się młodzi dorośli po tym, jak opuszczają pieczę zastępczą?
5: Tych tematów jest bardzo wiele i czasami trudno nam sobie wyobrazić, jakie to są tematy. Ale myślę, że pierwsza, najważniejsza rzecz, która wynika z naszych raportów, z tego raportu, kto zapyta, jak się masz, to jest ten wątek samotności. Że masz 18 lat, walizka twoich rzeczy za drzwi, uścisk dłoni dyrektora, kilkanaście tysięcy na koncie bankowym i taka bardzo głęboka perspektywa bycia samemu. Bo żeby też trochę odczarować te dzieci i tą młodzież z domów dziecka, w Polsce nie mamy tematu czy wyzwania związanego z sierotami biologicznymi. To są tak zwane sieroty społeczne, czyli oni mają rodziców, mamy lub taty lub obydwoje. Natomiast sąd z jakiegoś powodu zdecydował o tym, że bezpiecznie dla nich będzie, jeśli nie będą wychowywali się w rodzinie biologicznej, i będą w pieczy zastępczej, czyli w bezpiecznym miejscu. I tym bezpiecznym miejscem oczywiście najlepszej to jest rodzina zastępcza. Ich nie ma w Polsce za dużo, więc musimy mieć domy dziecka. I w tych domach dziecka jest dzisiaj ponad 17 tysięcy dzieci. I ten młody człowiek, jak opuszcza ten dom dziecka, to przez to, że nie ma dla nich zbyt wielu perspektyw, że my jako społeczeństwo, jako państwo nie to wozimy, no to część z nich musi wracać do rodzin biologicznych. Czyli do tego samego miejsca, z którego kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, kilka lat wcześniej sąd zdecydował, nie możesz tutaj przebywać, bo tobie to zagraża. I dla mnie 18-latek, 19-latka to nadal jest dziecko. Więc oni wracają tak naprawdę do tego środowiska, często z którego byli odseparowani, bo było dla nich niebezpieczne jeszcze dzień wcześniej. Ale już mają dowód osobisty, więc inna bajka. I taka perspektywa czeka każde dziecko, które nie kontynuuje nauki. Bo jeśli kontynuują naukę, no to mają perspektywę pozostania w placówce do 25 roku życia, ale przez to, że mamy kilka kryzysów w pieczy zastępczej, czyli w domach dziecka i w rodzinach zastępczych, to oni są, że tak powiem, wypychani. Są proszeni o opuszczenie placówki, pomimo tego, że jeszcze kilka lat temu budowano im taką perspektywę, że jak będziesz kontynuował naukę, to jest bezpieczne miejsce, tutaj możesz z nami być tak długo, jak długo będziesz potrzebował.

0: powrót do tego 25 roku życia. I na to panie pytanie, z jakimi problemami oni się mierzą po opuszczeniu domów dziecka, powiedziałem, że samotność. Ona ma kilka wymiarów. Pierwszy wymiar taki, że to jest atawistyczna potrzeba każdego człowieka, szczególnie młodego człowieka, żeby mieć kontakt z rodzicami. I często oni, jak lądują w domu dziecka, to ten kontakt jest bardzo intensywny. Wszyscy dookoła, najbliżsi pytają, co się stało, dlaczego w ogóle to dziecko, nasz kuzyn, nasz wnuk znalazł się w domu dziecka. Ale im więcej miesięcy mija, im więcej lat mija, tym te kontakty najbliższej rodziny, w tym biologicznych rodziców, są coraz rzadsze. I często rodzice biologiczni przypominają sobie o swoich dzieciach na pół roku, na kilka miesięcy przed opuszczeniem domu dziecka, powiedzą, że pojawią się pieniądze. Że one, opuszczając ten dom dziecka, dostanie na konto, bo niektóre domy dziecka odkładają im te 800 plus, robią wszystko, żeby nie wydawać tych pieniędzy, żeby oni mieli jak najwięcej na start. No i też dostają tak zwane stażowe, my to nazywamy, czyli w zależności od tego, ile lat spędzili w placówce, to tyle środków. No i ci rodzice, proszę sobie wyobrazić, odzywają się do tego młodego 17-latka i rysują taką perspektywę szczęśliwego powrotu na łono rodziny. Tylko ta szczęśliwość kończy się, jak kończą się pieniądze. Bo trzeba było spłacić długi rodziców, bo trzeba było na alkohol trochę pieniędzy przeznaczyć, bo trzeba było kupić samochód, wyremontować coś, pieniądze się kończą i zaczyna się stara historia i perspektywa bezdomności. W ogóle temat kryzysu bezdomności wśród osób młodych, on w Polsce narasta, a jedną z głównych grup, która zasila to grono, to są właśnie dzieci po doświadczeniach pieczy zastępczej. I dlaczego oni lądują w tym kryzysie bezdomności? Skoro przez tyle lat mają opiekę, wsparcie edukacyjne, są pod opieką wychowawców w domu dziecka.
1: Bo nie ma programów, które pomagają im się usamodzielnić?
0: Jest fikcja. Państwo polskie tworzy fikcję. Ustawa, która jest obecnie, tworzy fikcję i obawiam się, że ta nowelizacja ustawy niewiele zmienia w temacie procesu usamodzielnienia. My jako Fundacja Dobrych Inicjatyw od ponad 2 lat bardzo mocno nagłaśniamy temat usamodzielnień. On w ogóle pojawił się na agendzie rządowej i też dzięki mediom dotarliśmy do ponad 10 milionów odbiorców, słuchaczy, czytelników naszych raportów, postulatów. Natomiast mam wrażenie, że temat procesu usamodzielnienia jest w Polsce bardzo taki nierozpoznany przez decydentów i przez rządzących, no bo dzisiaj jest tak, że rok przed opuszczeniem domu dziecka wybierasz opiekuna usamodzielnienia. Jesteś młodym człowiekiem, masz te 17 lat i wskazujesz, kto będzie tą osobą, która ma cię przeprowadzić przez de facto najtrudniejszy moment w twoim życiu. I to może być mama alkoholiczka, to może być kolega z klas, który już ma 18 lat, różne osoby się wpisuje. Czasami nie ma kogo wpisać i jest tak zwany, my to nazywamy łapanka na korytarzu w domu dziecka. Dyrektor szuka wychowawcy, który pozwoli się wpisać na formalnie do formularza jako opiekun usamodzielnienia. Czyli mamy fikcyjną postać. Mamy indywidualny plan usamodzielnienia. To jest taki dokument, który się tworzy przed opuszczeniem domu dziecka. To nie jest ustandaryzowany dokument, więc każda placówka trochę inaczej to robi. Ale to jest tak naprawdę potraktowanie tego jako pewnego świstku papieru, w którym wpisuje się cokolwiek, typu, że po opuszczeniu domu dziecka będzie młody człowiek kontynuował naukę, albo że będzie, pójdzie do pracy. Takie palcem po wodzie wszystko pisane. Tylko po to, żeby móc ten dokument zanieść do PCPR-u, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i na podstawie tego dokumentu wypłaca się te świadczenia, te finansowe, o których mówiłem, i proces usamodzielnienia de facto zostaje zamknięty.
1: A w jakiej wysokości są te świadczenia?
0: To są w zależności od tego, czy placówka odkładała te 800 plus, czy nie odkładała, ile lat to się gromadziło, ile lat dziecko było w pieczy zastępczej, czy były jakieś alimenty zarządzone przez sąd. Nawet jeśli były, to wiemy, jaka jest skuteczność ściągania tych alimentów. Ale to może być od kilku do kilkunastu, czasami kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czyli dostajemy fikcyjny proces usamodzielnienia, dostajemy kilkanaście tysięcy na konto i każdy z nas miał kiedyś 18 lat. Proszę sobie przypomnieć, co znaczyło mieć 18 lat i mieć na koncie trochę większą gotówkę, nawet kilkaset złotych. To teraz ten młody człowiek, nie mając w ogóle kompletnie przygotowania z edukacji finansowej i mając tych rodziców, którzy rodzeństwo

tak, że najbliższe, którzy trochę jak takie pasożyty pojawiają się w życiu tego dziecka i żerują na tych pieniądzach, no to tam nie ma mądrego zarządzania tymi pieniędzmi. Mówiąc najbardziej dyplomatycznie jak mogę. I teraz 2 lata temu, jak przeprowadziliśmy pierwszy raport ilościowy Start w dorosłość, to zrozumieliśmy, że ten

0: Gdańska-Zazdrościa. W Polsce jest 800 mieszkań treningowych, jeśli się nie mylę. To są takie miejsca, że jak opuszczasz tam dziecka, to możesz przez rok czy dłuższy czas mieszkać. Płacisz czynsz, ale dużo mniejszy. I możesz myśleć o stałym miejscu zamieszkania, o stabilizacji edukacyjnej, zawodowej, szukać pracy, kształcić się dalej i tak dalej. A co roku domy dziecka opuszcza ponad 2000 motorosób. Rodziny zastępcze około 4000, czyli około 6000 młodych ludzi każdego roku opuszcza system pieczy zastępczej i ich perspektywa jest bardzo niefajna. I my często wymagamy od tych ludzi, że sobie poradzą, że znajdą pracę, że założą rodziny, że nie będą powielać płynnego kręgu różnych dysfunkcji i tak dalej. A są to też osoby, które przeżyły często załamania nerwowe, depresje, fundamenty im się załamały, kiedy zostali odseparowani od rodziców biologicznych, bo to nie jest tak, że jak masz 12 lat, 10 lat, 15 i przychodzą służby, i cię zawożą do domu dziecka, to ty jesteś szczęśliwy, bo jesteś w bezpiecznym miejscu. Dziecko otrzymało, to człowiek nie ma takiej perspektywy myślenia. On myśli, ale to jest moja mama, to jest mój tata, ja ich kocham. Co z tego, że bije? Co z tego, że pije? To jest moja mama, ja nie znam innego świata. Mamy tego, rodzice często, ci biologiczni, tak konstruują przekaz do tych dzieci, że to jest ich wina. Bo gdybyś się uczył, gdybyś nie chodził na wagary, gdybyś nie chodził z tym silniakiem po osiedlu, to może by nikt nie zauważył, może by się służby nami nie zainteresowały. Więc często one żyją też z poczuciem winy. I to też jest wiele lat czasami bycia w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka, żeby zrozumieć, że to środowisko, w którym się wychowywałem, nie było fajne, że to nie jestem winny. No więc oni z różnymi obciążeniami wychodzą potem z tego systemu pieczy zastępczej, z tego domu dziecka. W domu dziecka jest 14 dzieci i jeden wychowawca. Tam nie ma procesu wychowawczego. Tam może być co najwyżej proces opiekuńczy. Masz wiele tematów niezaopiekowanych. Masz 18 lat, jesteś dzieckiem, wychodzisz. Masz kilkanaście tysięcy na koncie i nie masz stałego adresu zamieszkania. Dlatego my jako Fundacja Dobrych Inicjatyw mamy kilka rekomendacji, postulatów. Stworzyliśmy też koalicję organizacji pozarządowych, która wspólnym głosem mówi o tym, co należy zmienić w tym procesie, żeby nie dawać tej fałszywej obietnicy, którą co roku od wielu lat składamy tysiącom młodych ludzi, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Mhm.
1: I to jest też coś, co gdybyśmy wdrożyli, to nie tylko ci młodzi ludzie by na tym skorzystali, ale także my jako społeczeństwo.
0: Tak, wydaliśmy 3 raporty, 2. Jeden ilościowy, drugi jakościowy. Ten jakościowy, kto zapytał, jak się masz, jest świetnym raportem. Zapraszam na naszą stronę internetową, można za darmo go pobrać. W tym raporcie oddaliśmy głos młodym dorosłym. To jest taki raport bardzo zapraszający czytelnika do tego, żeby poznać, czym jest ten świat, czym oni się mierzą, ponieważ to tylko oni mówią w tym raporcie. Odbyło się 24 pokoje w systemie pieczy zastępczej. Ile kosztuje nasz potencjalna reforma ministerstwa, bo dzisiaj odbywają się konsultacje społeczne? Ile kosztują nasze postulaty? Jaki jest utracony koszt potencjalnych korzyści, gdyby ci młodzi ludzie wychodząc z domów dziecka i z rodzin zastępczych nie wywracali się zaraz za zakrętem po opuszczeniu domu dziecka? Dlaczego ten raport zrobiliśmy? Dlaczego to policzyliśmy? Dlaczego organizacja, która na co dzień zajmuje się pomocą psychiatryczną, edukacyjną, zawodową na wielu różnych polach wspierającą młodych ludzi, robi raport ekonomiczny? Ponieważ przez ostatnie 2 lata, jak spotykaliśmy się z decydentami, z politykami, z różnymi interesariuszami, to ja miałem takie wrażenie, że mało kogo interesują te nasze rozwiązania merytoryczne. Czy one będą skuteczne, czy nie będą skuteczne, czy jakościowo coś zmieniają. Tylko zawsze najważniejsze pytanie ze strony polityków to było, a ile to będzie kosztować? Więc przygotowaliśmy odpowiedź. Zleciliśmy to badanie Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych i to oni policzyli te koszty. I teraz powiem może krótko o tych naszych najważniejszych postulatach, a potem powiem o tych kosztach i co my jako społeczeństwo możemy na tym zyskać. Najważniejszy postulat to jest profesjonalizacja funkcji opiekuna czy asystenta usamodzielnienia. Czyli żeby to nie była fikcyjna postać, tylko żeby to była osoba, która jest przygotowana merytorycznie, która ma background psychologiczny, pedagogiczny, coachingowy, administracyjny i która będzie umiała po pierwsze pomieścić tego młodego człowieka, jego emocje.

0: przeróżne, jako zachowania, które mogą odbiegać od standardów czasami i która będzie umiała go zmotywować i wesprzeć w znalezieniu najlepszej dla niego ścieżki rozwoju i być przy nim przez kilka następnych lat. Zostałem na pod telefonem, umówić się na kawę, na spacer, ale żeby to była osoba, która rozumie cały ten proces. I to jest pierwsza jakościowa zmiana, czyli nie osoba z przypadku, którą się tylko wpisuje na jakąś listę, tylko przygotowana osoba, która jest też monitorowana, kontrolowana, wspierana przez PCPR i lokalne organizacje pozarządowe. Druga zmiana jakościowa. Dzisiaj młody człowiek, jeśli kontynuuje naukę, no to on może jeszcze otrzymać świadczenie edukacyjne, to jest około 700 zł miesięcznie teraz. No i wielu młodych ludzi zapisuje się do pseudoszkół tylko po to, żeby mieć papierek, że kontynuują naukę, ale nie zmienia to w żaden sposób ich jakości życia, bo tam nie ma procesu edukacyjnego. Więc my jesteśmy za tym, żeby wprowadzić takie 2-3-letnie stypendium, gdzie w pierwszym roku każde dziecko po opuszczeniu domu dziecka otrzymuje jakieś miesięczne stypendium, na przykład w wysokości 1200 zł. W kolejnym roku to jest mniej, w kolejnym jeszcze mniej. I żeby mieć taką bezpieczną, powolną ścieżkę do wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie.
1: Bo wejście w odpowiedzialność wiąże się z sporymi kosztami. To nie tylko koszty wyżywienia, ale też koszty najmu, co najmniej pokoju.
0: Tak.
1: Koszty edukacji, tak jak pan wspominał przed chwilą. Mhm. To są rzeczy, na które w rodzinie biologicznej zazwyczaj rodzice opiekują się tak dziećmi do 25, 26 roku życia, dopóki nie skończą studiów, nie usamodzielnią się, nie podejmą pierwszej pracy i nie zaczną w końcu przynosić jakichś sensownych pieniędzy.
0: Średni wiek usamodzielnienia w Polsce to jest 27 lat. Mhm. Więc my wymagamy od naszych podopiecznych, żeby co najmniej 10 lat wcześniej przeszli ten proces bez planu B. I bez możliwości powrotu. Bo to profesor Mariola Racław bardzo ładnie nazywa, że my mamy do czynienia przy tych zjawiskach kulturowo-społecznych obecnych do czynienia z takim zjawiskiem pełzającej samodzielności i takiego efektu jojo, że młody dorosły, który wychowuje się w rodzinie biologicznej, on często testuje tą swoją samodzielność poprzez takie wychodzenie na chwilę na zewnątrz, potestowania sobie tej samodzielności, czy to wyjeżdżając do innego miasta na studia, czy to podejmując jakąś pracę, czy wspólnie ze znajomymi wynajmując mieszkanie. I za każdym razem, jak się nie uda, no to on ma bazę wypłatową, do której wraca, to jest dom rodzinny. Nasze dzieciaki tego nie mają. One nie mogą popełnić błędu. U nich prosty błąd, który nie kończy się przykrą konsekwencją dla ich rówieśnika, dla nich może się skończyć kryzysem bezdomności lub jakimkolwiek innym. I w tym raporcie, kto zapyta, jak się masz, bardzo mocno wypływa ten wątek samotności, braku osoby dorosłej, braku tego, że ktoś się nawet nie mną zaopiekuje, ale wskaże drogę. I powiedziała pani o tych kosztach życia. Często pierwszą kategorię, na której się oszczędza, to jest własne zdrowie. Często dzieci w domach dziecka, do momentu, kiedy tam były, to miało prowadzony proces medyczny przez wychowawcę. No, nawet nie wiedziały, dlaczego i to tylko lekarze, po prostu kazano im iść, poszli, były jakieś wyniki badań, wychowawca to przejął, potem byli skierowani gdzie indziej. Nie było uczenia samodzielności tych 17-16-latków. Zresztą w domach rodzinnych też często tego procesu nie ma. No ale tutaj potem jest z dnia na dzień, to jest zerwane. Masz pełną opiekę, ktoś ci mówi, o której godzinie jest kolacja, śniadanie, obiad. Ktoś ci mówi, że masz pościelić łóżko, że masz wyjść teraz do szkoły i nagle tracisz ten system, w którym przez 18 lat funkcjonujesz. Więc tutaj nie ma możliwości na testowanie dorosłości. I drugim bardzo ważnym elementem oprócz tej osoby dorosłej i tych stypendiów, to tym trzecim elementem jest bezpieczne miejsce. Jesteśmy za tym i to jest bardzo ważny aspekt, żeby PCPR-y inwestowały w mieszkania treningowe. W mieszkania, w które po opuszczeniu domu dziecka młody człowiek może zamieszkać przez jakiś okres czasu, mieszkanie, za które będzie płacił, ale nie pełną kwotę, tylko część tej kwoty. I dzięki temu on musi już pracować. No bo jeśli nawet płaci 300 zł, a nie 1500, no to musi mieć te pieniądze też.
1: Temat jest bardzo rozległy, a my niestety mamy ograniczony czas, więc chciałam zapytać jeszcze o te koszty, o których pan mówił, a propos tych

0: wyliczeń ekonomistów. Mhm.
1: Więc policzyliśmy po pierwsze, ile będzie nas kosztowała potencjalnie reforma, którą zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyszło na około 360 milionów. Zderzyliśmy tą informację z ministerstwem i niewiele się pomyliliśmy, tylko o 5%. Natomiast kosztem naszych postulatów to jest 300 milionów. To się może wydawać, że to jest duża kwota. Natomiast policzyliśmy też, ile nas kosztuje każdy ten kryzys dziecka, kiedy opuszcza to dziecko, nie ma wsparcia i ląduje w kryzysie psychiatrycznym, albo ląduje w noclegowni, albo na przykład w więzieniu, czy w jakimkolwiek innym miejscu. I policzyliśmy te koszty. I w tym raporcie te koszty zostały bardzo ładnie pokazane. Natomiast to, co jest ważniejsze, to to, że te 300 milionów zainwestowane w tych młodych dorosłych zwraca się nam bardzo szybko. Bo wystarczy, że 2% dzieci nie przerwie procesu edukacyjnego, tylko skończy na przykład szkoły maturalne, to już nam się zwraca koszt stypendiów. Już jakby zerujemy ten koszt. Jeśli młody człowiek przerywa studia licencjackie czy studia magisterskie, to tracimy 1 800 000 jako dochodów i 200 000 jako podatków. Proszę sobie to pomnożyć przez 6 000 rocznie tylko osób, razy 10 lat, 60 000 osób. Więc niewiele trzeba nam, żeby jakościowo poprawić funkcjonowanie tych młodych osób po opuszczeniu pieczy zastępczej, żeby dodatkowe i zainwestowane pieniądze, o których mówimy, im się zwróciły. I to jest ten język ekonomii. Trudno mówić o życiu młodego człowieka tylko językiem ekonomii, ale mam wrażenie, że politycy tego potrzebują. Natomiast to jest też nasz imperatyw moralny. Mamy obowiązek zatroszczyć się o tych ludzi, ale też to jest ekonomicznie nieopłacalne, jeśli przez tyle lat, kiedy oni są w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej, my tak dużo płacimy na to, bo to nie są tanie koszty. I potem nie dopinamy tej reformy na ostatni guzik, nie dopilnowujemy tego, żeby na tej ostatniej prostej, gdzie młodzi ludzie dostali jeszcze chwilę to wsparcie. No to te wszystkie pieniądze, które zainwestowaliśmy przez te wszystkie lata w systemie pieczy zastępczej, w pewnym sensie i to na marne.
0: Każdy z Państwa, który jest zainteresowany tym, o czym rozmawiamy, zapraszam na stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw. Tam znajdą Państwo raporty. A my musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartłomiej Jojczyk właśnie z Fundacji Dobrych Inicjatyw był moim i Państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
6: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Do końca maja zostanie przedłużony pakiet ceny paliw niżej, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi Andrzej Domański.
8: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca

0: maja.
1: Pakiet CPN został wprowadzony 3 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili prawie 3 miliardy złotych. A jutro za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 39 groszy, za benzynę 98-oktanową 6 zł i 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł i 92 grosze. Za 3 lata pierwszy polski samochód elektryczny ma wyjechać z linii produkcyjnej. Pojazdy będą produkowane w Jaworznie na Śląsku. Umowę w tej sprawie podpisali Narodowy Fundusz Zdrowia i spółka Elektromobility Poland. Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś nie chciał zdradzać, kiedy duża firma technologiczna pomoże zbudować polski samochód, ale zaznaczył, że największym wyzwaniem będzie zbudowanie marki.
2: Jest bardzo ostra konkurencja na rynku motoryzacyjnym. Na rynku właściwie wszyscy producenci dzisiaj oferują lub są w stanie oferować samochody elektryczne, więc to nie jest tak, że jak tylko pojawi się nowa marka, to natychmiast klienci będą ją chcieli kupować. No, trzeba ich do tego przekonać i to będzie dużym bardzo wyzwaniem.
1: Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym rozpoczną się już w tym roku. Inwestycja ma kosztować 4,5 miliarda złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Dziś mierzyli się z językiem obcym.
3: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
4: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło, dać ci album ze zdjęciami.
5: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
6: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej.
1: Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.
7: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Studio Wiedzy.
9: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Dzisiaj postaramy się przekonać Państwa, że fizyka nie zaczyna się w laboratorium i nie kończy się na szkolnej tablicy. Prawa fizyki tak naprawdę towarzyszą nam nawet w najprostszych codziennych czynnościach, od parzenia kawy przez jazdę samochodem, po korzystanie ze smartfona. Fizyka jest i działa tuż obok nas i w nas samych także, choć często zupełnie tego nie zauważamy. W naszym studiu jest gość profesor Andrzej Wysmołek, fizyk doświadczalny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, także członek Rady Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry panie profesorze.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Pan profesor jest z rekwizytem, o którym za chwilę, ale pozwoli pan profesor, że zaczniemy od definicji, bo uważam, że to jest bardzo ważna definicja, w ogóle stanowiąca punkt wyjścia do naszej rozmowy. Fizyka to jest podstawowa nauka przyrodnicza badająca najbardziej fundamentalne i uniwersalne właściwości materii i energii, ich przemiany oraz oddziaływanie między nimi. A tłumacząc to, panie profesorze, to jest klucz po prostu do poznania całego świata.
10: No, trudno mi się z tym nie zgodzić. Pewnie humaniści mieliby troszkę inne spojrzenie na to, że uczucia, wrażenia są ważne, ale właśnie dla fizyka to jest punkt wyjścia. Obserwujemy świat, patrzymy dookoła, co się dzieje, zauważamy jakieś zjawiska, na przykład to, że słońce o zachodzie bywa czerwone, a niebo jest niebieskie, śnieg jest biały. I jak zaczynamy zadawać sobie pytanie, dlaczego tak jest, to już wchodzimy na ścieżkę badań. Jak pani redaktor wspomniała, nie zawsze to się zaczyna od laboratorium. Czasami się zaczyna w laboratorium, ale zwykle jakbyśmy patrzyli na historię rozwoju fizyki, od filozofii w zasadzie, to widzielibyśmy, że ludzie interesowali się tym, co się dzieje dookoła. No i cały klucz polega na tym, że trzeba to zauważyć. Trzeba zauważyć to niebieskie niebo i to, że jest nam pod tym niebieskim niebem dobrze. Humanista by podpowiedział, że no, to niebo jest niebieskie, dlatego że Ziemia jest naszym domem i ma nam tu być dobrze. W związku z tym to niebo jest takie właśnie, a słońce o zachodzie bywa czerwone.
9: A fizyk odpowie?
10: A fizyk odpowie za Marianem Smoluchowskim, że to jest kwestia rozpraszania światła w atmosferze, że za dnia

0: Światło niebieskie rozprasza się 10 razy silniej niż światło czerwone. W związku z tym za dnia Słońce przechodzi przez te 10 kilometrów, powiedzmy, atmosfery. Rozpraszają się fotony niebieskie na różne strony i docierają do nas z różnych stron i tworzy to wrażenie, jakby niebo było pomalowane. Ale wystarczy wyłączyć Słońce, co się dzieje w nocy, i już widać, że niebo jest czarne. W związku z tym to jest, żeby to pokazać, to trzeba przyjść na przykład na wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego, gdzie robimy pokazy i prezentujemy, jak światło się rzeczywiście rozprasza. No co prawda nie robimy tego w plenerze, ale mamy naczynia, do którego troszeczkę mleka się dolewa.
1: Symulowany zachód słońca?
0: Symulowany
1: robicie?
0: Zachód słońca, bo rzeczywiście mamy takie doświadczenie, zachód słońca. Na ścianie mamy obraz słońca, czyli po prostu obraz jakiejś lampy, która się przy poczerwienia w miarę, jak zwiększamy stężenie tego mleka. Z drugiej strony, jeżeli byśmy, no, czyli w zasadzie mamy niebieski, przeszliśmy, pani dyrektor mnie zaprowadziła od razu, że to wszystko ma wspólne korzenie, że światło się rozprasza i teraz, jeżeli to jest tak, że mało się tego światła czerwonego oddzieli, no to mamy takie porzucone słońce, prawda? Bardzo ładne, lubimy je. Natomiast jeżeli o zachodzie słońca, to te promienie słoneczne praktycznie ślizgają się wiele kilometrów przez naszą atmosferę. To są odzierane z tego niebieskiego i dochodzi do nas czerwień, która na wydmach, jak się obserwuje zachód słońca, otwiera ludzkie serca. I nie wiem, czy ludzie wtedy myślą bardziej o fizyce, czy o innych rzeczach, ale fizyka jest tam gdzieś blisko.
1: Zastanawiam się, czy panu profesorowi jest na pewno bliżej do nauk ścisłych, czy przypadkiem nie do poezji albo do filozofii, ale myślę, że każdy fizyk, teoretyczny na pewno, doświadczalny pewnie też, no musi mieć w sobie coś z odkrywcy, coś z ryzykanta, coś z poety także, coś z filozofa, no bo jednak odpowiada na podstawowe pytania dotyczące całego wszechświata. Ja nie bez przyczyny podałam też te definicje na samym początku, bo ja uważam, że fizyka jest naprawdę wszystkim. To jest całe nasze życie, cała nasza egzystencja, cały wszechświat opiera się na fizyce i całe nasze życie codzienne opiera się na fizyce, a mimo to ma bardzo przykrą łatkę nauki bardzo trudnej i bardzo niedostępnej. Czy zgodzi się pan profesor, że nad PR-em wypadałoby trochę popracować?
0: Tak jest. Kiedy wsiadam do pociągu i w przedziale znajduje się kilka osób i przyznam się, że jestem fizykiem, to następuje taka czasem bardzo przykra reakcja, że oj Boże, ja w szkole ta fizyka była dla mnie czymś strasznym.
1: Ale to ciekawe, że pan profesor powiedział, że w pociągu, bo to zdaje się, że w liceum katowano nas z zadaniami z pociągów wyruszających z różnych miejscowości o ruchu jednostajnie przyspieszonym i kiedy one się spotkają po jakim czasie. No to będę ja te zadania lubiłam bardzo, ale to już inna para kaloszy.
0: Tak. To jest kwestia nauczyciela. Wydaje mi się, że tak jak do muzyki trzeba jakby zachęcić młodych ludzi. I sam pamiętam ze szkoły podstawowej, kiedy słuchaliśmy Griga i kiedy nauczyciel mówi, zaraz będzie coś niesamowitego, posłuchajcie.
1: Skradają się w jaskini.
0: Proszę bardzo.
1: Akurat nauczycielkę od muzyki miałam super.
0: No więc właśnie, mamy coś wspólnego. Tak samo może podejść do fizyki, bo nauczyciel może wyjaśnić, po co my w ogóle się zastanawiamy, jak te pociągi się poruszają, do czego nam to jest potrzebne. No i w momencie, kiedy człowiek używa samochodu i porusza się z taką czy inną prędkością, no to w naturalny sposób musi przeliczyć sobie, jak szybko dojedzie do celu. A w szczególności, gdyby z dwóch miejsc na przykład miał się z kimś bliskim spotkać gdzieś w połowie drogi, no to powinien sobie to umieć wyznaczyć, wyliczyć.
1: Ale wie pan, teraz sobie te dwie osoby odpalą GPS i mogą sobie od razu powiedzieć, ja będę za 30 minut, ja za 32.
0: Albo zapytają sztucznej inteligencji, żeby rozwiązała ten problem. I tu jest to niebezpieczeństwo, że my patrząc przez te nowoczesne, przez telefony, przez komputery, możemy po prostu przeoczyć to wszystko, co dookoła nas się dzieje. A dzieje się dużo. Jak lecimy samolotem, no to warto zapytać się, dlaczego ten samolot leci, prawda? Jeżeli używamy na przykład mikrofonu, który tutaj jest w studiu, który

0: został dopracowany tak, żeby mój głos brzmiał naturalnie. Nie wiem, czy to się tak... Patrzę na panią tam za szybą.
1: Mamy bardzo dobrą realizatorkę.
0: No więc właśnie, to jest dzięki realizatorce, prawda? Może tam
1: no,
0: coś...
1: No tam aparat
0: coś
1: własny też ma
0: tak.
1: znaczenie.
0: No właśnie. To jest to, czym nauczyciel powinien jakby zarazić tych młodych ludzi. I wiem, że pracując z przedszkolakami, bo mam też zajęcia z młodszymi adeptami, to oni są ciekawi, oni zadają pytania. I problem jest chyba taki, że w miarę upływu czasu, jak idziemy do, na przykład do liceum, to wtedy to przerażenie, no, przeraża nas to, że musimy pójść do tablicy i rozwiązywać zadania. I teraz te zadania to nie jest coś trudnego. To trzeba to pokazać, że fizyka ma to do siebie, że kilka podstawowych praw, jak prawa Newtona, są w stanie wyjaśnić bardzo dużą część zjawisk, które dzieją się wokół nas. Czy to na przykład tutaj można się zastanowić, dlaczego lód jest śliski, prawda? I w ogóle dlaczego był? Pojawił się na tej ścieżce, mimo że temperatura była dodatnia, a pojawiła się ta śliska nawierzchnia. To są takie rzeczy, którymi można zainteresować człowieka. I oczywiście na takich wykładach, na takich zajęciach w Uniwersytet Otwarty my pokazujemy pewne... To jest taki show, prawda? Ale gdyby ktoś chciał naprawdę się tym zająć, to musi sam włożyć ileś pracy. Ale na początku musi być to zainteresowanie, musi być ten powód, dlaczego ja chcę to robić.
1: Ciekawość świata przede wszystkim, która jest kluczem do każdej nauki, czy to będzie język polski, czy to będzie język angielski, czy to będzie fizyka.
0: Oczywiście, właśnie to jest tak, że każdy z nas ma pewne predyspozycje i w szkole w zasadzie rolą nauczyciela jest zobaczenie, co interesuje danego człowieka, gdzie on naprawdę powinien pójść, doradzić mu. Moje doświadczenia są takie, że ta cała moja droga życiowa, kariera, ona jest zaznaczona takimi spotkaniami z pewnymi ludźmi, którzy pokazali mi, na tak jak byłem na rozstajach, doradzili mi, w którą stronę pójść. Ale tak jak pani redaktor mówi, trzeba mieć tę ciekawość. I czasami jak człowiek widzi, no przyniosłem tutaj takie coś
1: właśnie,
0: jak chochla,
1: bo byśmy
0: prawda?
1: Zapomnieli o rekwizycie. Tak?
0: No więc właśnie, zastanawiam się, że trzeba przyjść z rekwizytem jako fizyk doświadczalny. No przyniosłem tu coś, co wygląda na taką chochlę. Można oczywiście tym nabrać zupę, ale tak naprawdę to jest waga. Mhm. Jeżeli tutaj przesuniemy sobie odpowiednio ten element, to w zależności od tego, o, prawda, moglibyśmy tutaj zważyć jakiś mikrofon albo coś, ale no nie będziemy tego robić. Widać, że w tej chwili to jest wyważone. Mogę tutaj pani redaktor podać.
1: Ale to rozumiem, służy pewnie głównie temu, żeby każdemu nalać tyle samo zupy.
0: Na przykład, albo wysypać tyle samo mąki, albo cukru. Jest to bardzo proste urządzenie. I teraz można zadać pytanie, tak proste, a jak ono działa? Dlaczego my przesuwając taki element, możemy równoważyć dodatkowy ciężar, który pojawi się tutaj w tej łyżce? Tak? Oczywiście.
1: Ja tylko dodam, że na trzonku jest miarka i możemy tutaj takim suwaczkiem po tej miarce przesuwać i balansować właśnie do obie strony. Coś jak taka waga w gabinecie lekarskim, prawda?
0: Tak
1: tylko
0: jest,
1: tu mamy na
0: tak jest. Ale chodzi o to, że to
1: mi idzie.
0: Możemy tutaj nawiązać do starożytności, do maszyn prostych i to jest coś takiego, co może stać się podstawą do tego, żeby mówić o tym, jak zachowują się bryły, jak zachowują się różne obiekty. O, pięknie, pięknie pani to wyważyła.
1: Wszyscy dostaną tyle samo zupy, cieszę się. Oddaję rekwizyt, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Więc to, żeby zainteresować, to jest jakby podstawa. Potem możemy się przenieść w jakiś obszar fizyki. Niektórych interesują gwiazdy, niektórych interesuje wszechświat, a niektórych interesuje na przykład...
1: Optyka.
0: Optyka, prawda?
1: Tu celuję w pańskie doświadczenie naukowe.
0: I do tej pory optyka to było jedyne źródło naszej informacji o wszechświecie, tym dalekim. Teraz dołączyły fale grawitacyjne, które są czymś niesamowitym. Niestety zmarł pan profesor Andrzej

0: Trautmann, który wbrew jakby przekonaniom czy obawom Alberta Einsteina pokazał teoretycznie, że fale grawitacyjne istnieją. I ta myśl, że fale grawitacyjne istnieją, spowodowała, że wielu naukowców próbowało zbudować aparaturę, która je odkryje. Było to, jest to jeden z najtrudniejszych eksperymentów, jakie w mojej opinii, jakie do tej pory wykonano, bo dokładność tego eksperymentu, że patrzenie na obiekty jak proton, nie wiem, na Księżycu, prawda, to jest coś, co robi wrażenie. I jak sobie zdamy sprawę z tego, to znowu jest to powód do tego, żeby może się tym zainteresować. Ale inni będą się interesować tym, jak działają półprzewodniki, jak działają na przykład nasze telefony. Co będzie za parę lat, kiedy będziemy chcieli mieć szybszej transmisji, będziemy wymagać jeszcze więcej od tej technologii, którą mamy dookoła.
1: Nie będziemy jej mieli bez fizyków?
0: Taką mam nadzieję, taką mam nadzieję, że potrzeba świeżej myśli, trzeba mieć pomysły. Oczywiście my fizycy wiemy, że 99,9% naszych pomysłów to są złe pomysły, ale ta malutka część to jest to coś, co napędza rozwój. I trzeba mieć czasem szalone pomysły i do tego właśnie potrzebna jest cały czas ciekawość. Fizyk musi mieć ciekawość i wracając do Uniwersytetu Otwartego, tam spotykamy ludzi, którzy ciągle mają ciekawość. Od tam 15 czy lat do 90 przychodzą i zapewniam panią, że patrząc na eksperymenty, patrząc na jakby to, co my prezentujemy, widać bardzo podobne zaciekawienie. Ja się śmieję, że dopóki człowieka cieszą nowe rzeczy, że może je odkrywać, to znaczy, że jest młody. Więc
1: też pan profesor mówił o pewnych teoriach, które w większości potrafią być nietrafione, te teorie fizyków, i one muszą być potwierdzone doświadczalnie. I tutaj przychodzi mi do głowy, bo o popkulturę też chciałam pana profesora zapytać, jak pokazuje fizykę, przychodzi mi do głowy serial Teoria Wielkiego Podrywu, chociaż oryginalnie to było Big Bang Theory. I tam jednym z takich powracających motywów jest wątek rywalizacji fizyka teoretycznego i fizyka doświadczalnego. Oczywiście fizyk teoretyczny uważa, że jest ważniejszy niż ten doświadczalny. Zastanawiam się, czy faktycznie tak to działa. Czy jednak jest większa współpraca między fizykami?
0: Może odpowiem żartem. Moje laboratorium jest na poziomie minus jeden, a teoretycy znajdują się u nas na piątym piętrze. Top floor.
1: Okej. Okay. To
0: pokazuje, no to taki żart. Tak naprawdę
1: nie
0: ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego jak fizyka teoretyczna i fizyka doświadczalna.
1: Wszystko to fizyka.
0: To jest wszystko fizyka i to się przeplata. Czasami jest pomysł teoretyczny, na przykład profesora Andrzeja Trautmanna, że fale grawitacyjne istnieją, ale być może nie warto tego badać, bo to jest za trudne i tak dalej. Lepiej może te pieniądze na coś innego przeznaczyć, ale byli tacy, którzy prowadzili te badania. A czasami jest tak, że jest odkrycie. No na przykład ruchy Brauna. Każdy, mam nadzieję, że każdy w szkole podstawowej czy w liceum patrzył przez mikroskop na pyłki kwiatowe na wodzie albo na kuleczki tłuszczu i widział, że one się poruszają. Kiedy ludzie to dr Brown, kiedy to zaobserwował, no to nastąpiło pytanie, jak to jest? Zaczęli to mrozić, odmrażać, ciągle się ruszało. W ciemności czy nie w ciemności, po dwóch tygodniach czy po jakimś czasie ciągle się to ruszało. I pytanie było, skąd się to bierze? No tutaj znowu trafiamy blisko niebieskiego nieba, bo tu chodzi o pewne zagęszczenie, rozrzedzenie materii i o fluktuacje, które są spowodowane tym, że nie widzimy cząsteczek wody, które uderzają w kuleczki tłuszczu czy też w pyłki kwiatowe. Ich nie widzimy, ale widzimy efekty tego. Żeby to wyjaśnić, to doświadczenie. No to Marian Spoluchowski podał piękne wyjaśnienie. No niestety nie dożył tego, żeby dostać Nagrodę Nobla. Ale to jest właśnie pokazanie, jak może zainspirować doświadczenie teoretyka. Z drugiej strony, jeżeli mówimy na przykład o tym, czy prędkość światła jest skończona. No pierwsze doświadczenia, czy pierwsze obserwacje,

0: w zasadzie Remera. One dotyczyły zaćmień księżyca. No i to można łatwo jakby, znaczy łatwo. W ogóle pomyślenie o tym, że prędkość światła jest skończona, to jest przełom. Remer nawet nie wyliczył tej prędkości. Jak się zorientował, że prędkość światła jest skończona, to jej nie wyliczył. Dopiero potem ludzie to wyliczyli. To było tak dla niego ważne. Potem zaczęliśmy mierzyć tę prędkość światła na Ziemi. Teraz mierzymy to w laboratorium, pokazujemy studentom, że po prostu na odległościach pół metra, 30 centymetrów, 10 centymetrów możemy pokazać, że prędkość światła jest skończona. Zastanawialiśmy się, czy żyjemy w jakimś eterze na przykład i pytanie, czy eter istnieje, czy nie. Były piękne doświadczenia Michelsona Morleya. Michelson zresztą pisał, że jak dostawał Nobla, że cały czas czuł się Polakiem. To też warto zauważyć to. Ale to jest niesamowity eksperyment, w którym trzeba wyeliminować rzeczy, które doświadczalnik, no to jest nasza droga, że trzeba wyeliminować wpływ rzeczy, które się łatwo mierzą, na te rzeczy, które chcemy mierzyć. Zwykle to, co chcemy zmierzyć, jest przykryte jakimiś, zasłonięte czymś, co trzeba usunąć. W związku z tym wydaje mi się, że fizyka doświadczalna i fizyka teoretyczna, one się nakładają. I nawet jak ktoś mówi o czarnych dziurach czy gwiazdach neutronowych, to modele i obserwacje muszą w jakiś sposób się zgodzić. I fizyka, w przeciwieństwie do matematyki, potrzebuje świata, bo my pokazujemy, że teoria jest prawdziwa poprzez doświadczenie.
1: Panie profesorze, to jeszcze chciałam wrócić do popkultury i do dwóch wybitnych filmów, które szerokiej publiczności pokazały bardzo różne aspekty fizyki. Z jednej strony film Interstellar, który pokazał nam bardzo różne możliwości i warianty istnienia wszechświata i wytłumaczenia nam wszechświata. A z drugiej strony film Oppenheimer, który pokazał nam też, że właśnie fizyka nie jest oderwane od życia i że fizyczny wynalazek może zaważyć o losach całego świata.
0: Tak. No to jest wielkie brzemię, które na nas jakby ciąży.
1: Zresztą dodam tylko, że Oppenheimer nawet wciskając ten czerwony przycisk do ostatniej sekundy nie miał pewności, czy przypadkiem nie podpali całego świata.
0: Tak. No nie chciałbym być w takiej sytuacji. Natomiast trzeba pamiętać...
1: Chociaż przycisków to sporo, można
0: spróbować. Przycisków tutaj jest sporo. Na szczęście to pewnie wszystko jest bezpieczne i certyfikowane. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że żeby zrobić komuś krzywdę, to nie trzeba być, nie trzeba mieć broni, nie trzeba mieć nie wiadomo miecza. Wystarczy palec. Dla komandosa w zasadzie to palec może być narzędziem zbrodni. W związku z tym trzeba zawsze wyważyć to, jak dane odkrycie może być wykorzystane. I niestety tutaj rola fizyków czasami się kończy. Można wykorzystać energię jądrową w celach pokojowych, nie tylko jeżeli chodzi o energetykę jądrową, ale jak popatrzymy o diagnostykę medyczną. W tej chwili, jeżeli mówimy o tym, że chcemy zobaczyć sobie wnętrze serca. Ostatnio przechodziłem coś takiego, że miałem dwa stenty włożone i patrzyłem z otwartą buzią na to, jak pan doktor tam cewnikiem manipuluje, jak wkłada mi stenty, jak pompuje baloniki, które 20 atmosfer czy coś takiego, więc jak człowiek sobie świadomi, że w sercu ma taki balonik, który nagle się rozpręża i wciska nam w ściany naczynia ten stent, prawda? No to bez tych metod to nie byłoby możliwe. Jak zajrzeć do człowieka, prawda? W związku z tym trzeba wyważyć, popatrzeć sobie, że to od nas ludzi zależy to, jak my to wykorzystamy.
1: Nie narzędzia, a ten, kto je trzyma.
0: Ten, kto je trzyma. I tu znowu u podstaw tego wszystkiego jest edukacja. To od małego dziecka trzeba przekonywać, trzeba wskazywać te pozytywne elementy, które należy wspierać, a nie to, co jest złe dla nas. Więc edukacja, taka jak Uniwersytet Otwarty, to jest właśnie całe życie.
1: Można. Na który cały czas serdecznie też zapraszamy w Studiu Wiedzy. Poruszamy bardzo różne tematy, od fascynacji powieściami Jane Austen przez fizykę, która jest w życiu codziennym, po archeologię, chemię i fascynujący świat roślin. Więc to wszystko w Studiu Wiedzy, ale to wszystko przede wszystkim na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

0: że fizyka jest absolutnie pasjonującą dziedziną, która jest, pan profesor kładzie rękę na sercu, szczęśliwy, że słyszy takie słowa, bo chyba nieczęsto je słyszy, mam wrażenie. Jest wokół nas, jest w nas i jest fundamentem naszej egzystencji. Po prostu przekonywał profesor Andrzej Wysmołek. Fizyk, no właśnie, fizyk doświadczalny czy fizyk po prostu, to zostawimy do rozstrzygnięcia państwu. Poeta też trochę i filozof, humanista, mam wrażenie, również Wydział Fizyki UW i Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie profesorze.
1: Ślicznie dziękuję. Bardzo dobrze się tutaj czułem.
0: Zapraszamy częściej.
1: Dziękuję.
2: Ciąg dalszy studia wiedzy w naszym podcaście.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Belle Époque. Czas pięknych strojów i ciasnych gorsetów oraz początku kilku interesujących policyjnych karier. Gościem programu Więcej niż kryminał będzie pisarka Ida Żmijewska. Jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
7: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
8: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
7: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
8: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
6: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
7: Jacek Czarnecki
8: i Roch Kowalski.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest środa, 13 maja, a oto co dziś w magazynie. Będzie wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale nieprędko w sądzie czeka na rozpatrzenie 6 tysięcy tomów akt w sprawie aresztu byłego ministra PiS. Koniec z żerowaniem na chorych ludziach, rząd chce ukrócić praktyki pseudomedyków. Przez miesiąc kierowcy oszczędzili już prawie 3 miliardy złotych.

0: pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
0: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA dopiero jesienią. Sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek powiedziała Polskiemu Radiu, że nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
2: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
0: Zażalenie zostanie rozpoznane 8 września przez skład trzech sędziów. Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję. Śledczy nie mają żadnej możliwości prawnej zmiany tego terminu.
3: Zależy nam na tym, aby to zażalenie, ten środek odwoławczy został rozpoznany jak najszybciej. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości, do stanowisku sądu i przedstawioną nam argumentację. Nie mamy żadnej możliwości prawnej, aby wpłynąć na zmianę tego terminu.
0: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że nie przebywa już w Budapeszcie, ale w Stanach Zjednoczonych. Polityk PiS ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Za byłym ministrem jest wystawiony jedynie list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do USA. Pytany przez Polskie Radio na konferencji w Bukareszcie, prezydent Nawrocki dodał, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
4: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Tymczasem kłopotów poza granicami Polski doświadczył inny polityk prawicy, Dominik Tarczyński. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni, a Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ. O szczegółach Sylwia Białek.
5: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
6: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
5: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
7: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
5: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
8: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
5: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Rząd wypowiada wojnę pseudomedykom. Ustawa Lex Szarlatan ma położyć kres działalności znachorów żerujących na chorych. Nowe przepisy lada moment trafią do Sejmu, a kary za oszustwa będą sięgać nawet miliona złotych. O szczegółach Piotr Durys.
9: Szarlatani bez skrupułów obiecują w internecie błyskawiczne uzdrowienie z najcięższych chorób, inkasując za to od zdesperowanych pacjentów ogromne pieniądze, mówi rzecznik

0: W pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
1: Wylecz raka za 800 zł. Prawda, że bardzo chwytliwe hasło i jak bardzo szkodliwe.
0: Dotychczasowe przepisy były dziurawe i nie pozwalały na szybką interwencję. Nowa ustawa wreszcie da urzędnikom narzędzia do natychmiastowego zamykania takich gabinetów. Jak dodaje rzecznik, zdrowie pacjentów musi być chronione z taką samą stanowczością jak ich oszczędności.
1: Jeżeli zatem państwo polskie chroni nas przed różnego rodzaju piramidami finansowymi, to tym bardziej powinno wziąć odpowiedzialność i ochronę za pacjentów.
0: Jeżeli pseudomedyk złamie nałożony na niego zakaz działalności, zapłaci nawet 1 000 000 zł kary. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Z kolei już jutro w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. To propozycje Polski 2050 oraz rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, a także odmienna propozycja Konfederacji. Większość Komisji Finansów zdecydowała, że projektem przewodnim będzie projekt rządowy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że tym razem przepisy mają większe szanse na podpis prezydenta niż w dwóch poprzednich. Jego zdaniem kary za oszustwa i przywłaszczenie pieniędzy inwestujących w kryptowaluty powinny być wysokie. Nie może być tak, że kradzież roweru, złotówek czy dolarów jest bardziej karana niż kradzież kryptowalut, wyjaśnia. Jego zdaniem tym razem oś konfliktu o przepisy przebiega gdzie indziej.
3: Bo w wyniku decyzji Jarosława Kaczyńskiego teraz główna oś konfliktu i duże zamieszanie jest między tym, że PiS złożył inny projekt, bo nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego. Nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, bo te wypowiedzi w czasie wczorajszej debaty i to milczenie dzisiaj jest dość zastanawiające.
2: Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jego partia popiera rozwiązania zaproponowane przez prezydenta. Poseł nie odpowiedział, dlaczego jego ugrupowanie postanowiło zmienić zdanie i złożyło w Sejmie projekt całkowicie zakazujący kryptoaktywów w Polsce.
4: Wydaje mi się, że zakaz to jest krok za daleko, ale tak jak mówię, trwają teraz prace. Myślę, że jeżeli uda się uchwalić projekt pana prezydenta Nawrockiego, to sprawa będzie załatwiona. Zonda krypto obciąża Donalda Tuska, bo to on jest premierem i to on dopuścił do tego, że ludzie stracili pieniądze. Ja przypomnę, że Donald Tusk sam mówił, że ostrzegał przed tą giełdą już wiele miesięcy temu, a w tym czasie pieniądze Polaków dalej tam płynęły.
2: Trzecie czytanie projektów w piątek. Także do piątku być może zostanie podpisane rozporządzenie wprowadzające transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiada minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że uzgodnienia w tej sprawie z resortem spraw wewnętrznych są na końcowym etapie.
5: Końcówka tej drogi jest już zapisana deklaracją premiera i w tym tygodniu wierzę, że podpiszę rozporządzenie, które wyślę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby zdobyć drugi podpis i żeby w Polsce prawo obowiązywało.
2: Minister przedstawił dokładny plan rozporządzenia i zmiany w akcie małżeństw par jednopłciowych.
5: Będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna. Tak ma wyglądać ten projekt, w którym godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że żadnych sztuczek technicznych się nie używa, tylko pokazuje się wprost, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostały zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowane.
2: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił we wtorek premier Donald Tusk. Decyzja to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jak mówił podczas konferencji prasowej, dzięki tej decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. To kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, przekonuje minister.
6: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie, a te obniżki podatków, które są z budżetu państwa przesuwane właśnie na koszt tego programu, będą faktycznie doprowadziły do obniżki cen paliw.
2: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili prawie 3 miliardy złotych.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.

0: Donald Trump przybył do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Do spotkania obu przywódców największych potęg świata dojdzie jutro i pojutrze. Gospodarz Białego Domu zamierza zacieśnić gospodarcze i dyplomatyczne relacje między USA a Chinami. Jakie są oczekiwania Amerykanów co do tej wizyty? Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem za oceanem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, jakie cele wyznaczył sobie amerykański prezydent lecąc do Pekinu?
1: Jesteśmy dwoma supermocarstwami, mówił Donald Trump, opuszczając jeszcze Stany Zjednoczone. Jesteśmy najpotężniejszym narodem na świecie pod względem militarnym. Chiny uznawane są za drugie, mówił Donald Trump i dodawał. Posłuchajmy.
2: To będzie bardzo ekscytująca podróż. Wiele dobrych rzeczy podczas niej się wydarzy.
1: Sprawny handel pomiędzy krajami oraz kwestie przyszłości Tajwanu i Iranu rzucają cień na szczyt Trump z Xi w Chinach. Wizyta ta wiąże się z presją większą niż którakolwiek ze stron gotowa jest publicznie przyznać, pisze stacja NBC News. No właśnie, celem podróży to jest powrót do Waszyngtonu całej delegacji amerykańskiej, na czele oczywiście z Donaldem Trumpem, z takimi pozytywnymi doniesieniami gospodarczymi oraz zacieśnionymi też relacjami osobistymi, więzi dwustronnymi. Tutaj rządy uznają za najważniejsze na świecie. W porządku obrad tutaj znajduje się też również kwestia przedłużenia rozejmu handlowego zawartego między Waszyngtonem a Pekinem jesienią ubiegłego roku. Najbliższe godziny jeszcze prezydent spędzi w hotelu, a najważniejszym punktem właśnie tych czwartkowych już rozmów chińsko-amerykańskich będzie rozmowa tutaj obu prezydentów. Oni omówią kwestie amerykańsko-chińskiej rady handlowej oraz właśnie porozumienia w sektorze lotniczym, rolniczym i energetycznym, choć jak twierdzą tutaj doradcy obu prezydentów, na stole nie leży żadna kompleksowa umowa. Mimo to oczekiwania co do rezultatów szczytu są takie stonowane, gdyż po pierwsze obaj przywódcy zmagają się z takimi niepowodzeniami zarówno na arenie wewnętrznej, jak i międzynarodowej, co może też ograniczać ich pole manewru. Trump, tutaj którego wskaźnik poparcia znajduje się na najniższym poziomie w trakcie jego drugiej kadencji, to podkreślamy, doświadczył takiego unieważnienia przez amerykańskie sądy znacznej części prowadzonego przez siebie globalnego systemu CEU, a z kolei Xi boryka się z własnymi długotrwałymi problemami gospodarczymi obejmującymi wysokie bezrobocie wśród młodzieży, słaby popyt konsumencki oraz też chylący się ku upadkowi sektor nieruchomości, a także tutaj walczy z nowymi obawami dotyczącymi tego, jak długo Chiny zdołają opierać się wstrząsom energetycznym wywołanymi przez wojnę w Iranie. Te wstrząsy też są odczuwalne w państwie środka. Tak więc bardzo ciekawa wizyta i tak patrząc na teraz, czy to będzie więcej kurtuarii czy konkretów, będziemy wiedzieć za dwa dni więcej, jak ta wizyta się zakończy.
0: O rozmowach na szczycie w Pekinie. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Trwa zmasowany atak bez załogowców na Ukrainę. Rosjanie wypuścili dziś już ponad 800 dronów w głąb ukraińskiego terytorium. Zginęło 6 osób. Rosjanie celują także w obwody graniczące z Polską. Według ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego czas ataku jest nieprzypadkowy i związany z wizytą Donalda Trumpa w Pekinie. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę odbywa się właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym geopolitycznym momencie Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak trwa nadal, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych do granic państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie rówieńskim oraz wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach. 6 osób zginęło. Ukraiński wywiad przekazał, że po fali uderzeń bez załogowców Rosjanie mogą uderzyć masowo za pomocą rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Równolegle w stolicy Rumunii w ramach szczytu bukaresztańskiej dziewiątki doszło do spotkania polskiego prezydenta z ukraińskim. Karol Nawrocki w najbliższych miesiącach na pewno nie odwiedzi Kijowa. Zaproszenie dostał jeszcze w ubiegłym roku, gdy w Warszawie z oficjalną wizytą przebywał

0: Polsce, o naszym potencjalnym spotkaniu. Spotkanie przebiegało, no, jak na sytuację pana prezydenta, w atmosferze konstruktywnej, przyjaznej, w atmosferze dialogu.
1: Prezydent Ukrainy oficjalną wizytę w Polsce złożył w grudniu 2025 roku. Głównymi tematami tamtego spotkania były kwestie bezpieczeństwa, wspólnej historii oraz relacji gospodarczych. Politycy omówili m.in. zaangażowanie Polski we wsparcie dla wschodniego sąsiada. Podkreślano znaczenie pomocy humanitarnej i wojskowej, jaką nasz kraj przekazał od początku pełnoskalowego konfliktu na Ukrainie.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane wobec 57-latka środki zapobiegawcze. O szczegółach Eliza Megger z Polskiego Radia Katowice.
3: Dla podejrzanego oznacza to również zwrot kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Obrońca podejrzanego, adwokat Dariusz Kawalec, ocenił decyzję sądu jako w pełni uzasadnioną.
4: Nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
3: Prokurator Bartosz Kilian informuje z kolei, że sąd odwoławczy nie dopatrzył się przesłanek wskazujących, by podejrzany mógł utrudniać dalsze śledztwo.
5: To postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego.
3: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską. Kierowca został zatrzymany, a następnie opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
1: Śledztwo w sprawie tragedii z 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej nadal trwa. Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił tam kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać teren służbom leśnym. Dagmara Kędzior.
6: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska, o czym mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
7: Muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
6: Anna Sternik przypomina też, że na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Zaapelowała przy tym o uszanowanie decyzji służb leśnych.
7: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się.
6: Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Niezależnie od tego swoje śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje odłowić 18 niedźwiedzi, które zostaną przebadane i wyposażone w obroże telemetryczne. Po wypuszczeniu ich na wolność zwierzęta będą monitorowane, by ograniczyć ich podchodzenie pod zabudowania. Jak mówi rzecznik dyrekcji Łukasz Lis, na Podkarpaciu jest 20, nawet 30 osobników, które regularnie zbliżają się do domów i stanowią zagrożenie dla mieszkańców. Tworzone są dwie ekipy interwencyjne, których zadaniem będzie najpierw odłowienie niedźwiedzi, a potem płoszenie, gdy zbliżą się do domów, powiedział Łukasz Lis.
8: Na razie możemy dysponować tylko instrumentami, że tak powiem, hukowymi. Mamy też karabinki pneumatyczne, tylko problem jest taki, że karabinki są bardzo słabe. Niedźwiedź to jest zwierzę duże, taka kula z takiego karabinku dużo mu nie robi. W związku z tym oczekujemy zmian w ustawie, które umożliwią użycie broni gładkolufowej i kul gumowych. Oczywiście tutaj chodzi o to, żeby sprawić mu ból, żeby on nie kojarzył naszego sąsiedztwa z czymś takim przyjemnym, fajnym.
1: Pierwszą grupę tworzy 5 osób, trwa rekrutacja. Odłowienie niedźwiedzi potrwa co najmniej kilka miesięcy. Drugim założeniem projektu dotyczącego rozwiązania problemów niedźwiedzi jest wyposażenie gmin w kontenery na odpady, których zwierzęta nie będą potrafiły otworzyć.

0: Ma niecałe 2 lata, 320 cm wzrostu, 300 kg wagi i szykuje się do wyjazdu do Słowenii. Żyrafa Pietruszka trafi do ogrodu zoologicznego w Lublanie. Jak mówi dyrektor warszawskiego zoo dr Andrzej Kruszewicz, to część międzynarodowego programu, w którym ogrody wymieniają się zwierzętami, a to pozwala na ukrócenie handlu egzotycznymi egzemplarzami.
1: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takich zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku.
0: Do Pietruszki przywiązała się też Magdalena Smolińska z działu edukacji warszawskiego ZOO, do niedawna opiekunka m.in. żyraf. 9 lipca 2024 roku widziała narodziny Pietruszki. Matka urodziła ją w niecałą godzinę, ale nie chciała się nią później zajmować.
2: Podjęliśmy decyzję, że musimy oddzielić małą od matki. No i to był ten moment, kiedy my przyjęliśmy po prostu na siebie odpowiedzialność i postanowiliśmy być matką zastępczą do oczywiście dla Pietruszki. No i tak też się właśnie działo przez kilka miesięcy. Była karmiona Pietruszka butelką, mlekiem odpowiednio dobranym. Potem się okazało, że najlepsze to będzie mleko kozie.
0: Żyrafa jest zwierzęciem liściożernym. Do 17 maja można przynosić Pietruszce w prezencie suszone liście, na przykład lucerny, babki lancetowatej, maliny i nagietka. Można je wrzucać do specjalnego kosza w żyrafiarni w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń, którą przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ja dziękuję. Do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
7: Jest godzina 23:23.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Ponad 800 rosyjskich dronów zaatakowało w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zachodnią Ukrainę. Tamtejszej obronie udało się zestrzelić część bezzałogowców, ale niektóre osiągnęły swoje cele, niszcząc infrastrukturę. Są także ofiary, nie żyje kilka osób. Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności, twierdzi, że zmasowane naloty w kilkugodzinnych odstępach to taktyka Rosjan nastawiona na wyeksploatowanie ukraińskich zasobów. Z gościem Polskiego Radia 24 rozmawiał Paweł Zieliński.
8: Panie Wojciechu, to już jest kolejny raz, kiedy Rosjanie taki schemat stosują. Ta pierwsza fala to była po to, żeby, kolokwialnie powiem, zmęczyć ukraiński system obrony?
9: I wyeksploatować zasoby kontrśrodków. Nawet jeśli te rakiety lub różne inne środki do zwalczania bezzałogowców znajdą się w magazynie, to trzeba je załadować na wyrzutnie. To jest powtórka, jest pewnym rodzajem taktyki, który ma nie zmęczyć, ile wyeksploatować zasoby. To po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej te informacje dostajemy o tym, z jakich kierunków nadlatują, gdzie, kiedy, czy jest niebezpieczeństwo przekroczenia naszej granicy, dostajemy z czegoś, co jest nam absolutnie w tej chwili niezbędnie potrzebne, mianowicie z samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia powietrznego. Niedawno w dyżurze były takie samoloty włoskie, są to najnowocześniejsze na świecie i one startowały z bazy w Estonii. Mam nadzieję, że to jest oręż, który również pozyskamy za pomocą sejfu. Ale wracając do Ukrainy, chcę powiedzieć tak, że pewnie państwo się zastanawiają, po co te śmigłowce są potrzebne.
8: Otóż no właśnie, bo to jest chyba coś nowego, przynajmniej jeśli chodzi o komunikaty dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
9: No więc bardzo się cieszę, że wreszcie nie zachowujemy się jak pępek świata i nie instruujemy Ukraińców, którzy z powodzeniem walczą już kilka lat, tylko po prostu stosujemy ich metody. To Ukraińcy zastosowali metodę zwalczania bezzałogowców za pomocą ognia z działka wielolufowego z śmigłowcami 24, bo to jest najtańsza metoda.

0: Mało tego, my mamy w naszym arsenale samoloty, które się nazywają Skytrak. Otóż wersję ukraińską tego Skytraka Ukraińcy dostosowali do masowego zwalczania dronów. Pod skrzydłami są takie drony kamikadze, których zadaniem jest zwalczanie nadlatujących dronów, a oprócz tego z rampy otwartej i z okien załoga prowadzi ogień do nadlatujących dronów. To jest dwusilnikowy samolot, taki odpowiednik naszego Skytraka, czy też protoplasta naszego Skytraka. Natomiast śmigłowce okazują się wewnątrz, te śmigłowce uderzeniowe Mi-24 przestarzały, okazują się całkiem niezłym narzędziem walki z bezzałogowcami. I jeszcze jedna moja uwaga. Mianowicie, no może wreszcie no naszych ekspertów w wieloletnich prośbach i spostrzeżeniach może się ktoś w Polsce zorientuje, że najtańszym i najskuteczniejszym środkiem zastosowanym przez Ukraińców do rozpoznania takiego ataku jest wyposażenie ludności przygranicznej w proste aparaty telefoniczne. To jest odpowiednik rodzaj brytyjskiego Royal Observer Corps, który tak sprawnie sprawdził się w czasie bitwy o Anglię. Ukraińcy rozdali tysiące takich aparatów, na których są dwie ikonki. Ikonka z pociskiem i ikonka z bezzałogowcem. I masowe naciskanie przez obserwatorów, którzy widzą nad ich głowami przelatujące takie obiekty, sprawia, że jakiś system zbiera to i analizuje. I w ten sposób mamy najtańszy, bez użycia radarów, bo radar też może zostać zniszczony przez nieprzyjaciół. Mamy najtańszy sposób powiadamiania o ataku. Jeśli to się przemnoży przez tysiące tych obserwatorów, to i w całość się podda analizie, to otrzymujemy znakomicie działający system naziemnych obserwatorów, niezależny od dopływu prądu, ponieważ te telefony przecież mają własne zasilanie. Było to już postulowane wielokrotnie, żebyśmy takie właśnie doświadczenie Ukraińców zastosowali w Polsce, z naszych przygranicznych gmin, właśnie tych narażonych na ewentualną intruzję dronową.
1: To jeszcze chciałbym dopytać właśnie w kwestii tych dronów, bo w tak. mediach społecznościowych dostępne są filmy, które pokazują, jak takie bezzałogowce wyglądają, jaki dźwięk generują. No i wiemy też, że już nieraz zdarzało się, że takie bądź inne maszyny, na przykład przemytnicze albo szpiegowskie, tak. nadlatywały na terytorium Rzeczpospolitej. A jak się zachować w momencie, w którym usłyszymy ten charakterystyczny dźwięk albo zobaczymy sylwetkę takiej maszyny?
0: Dopóki słyszymy ten dźwięk silnika przypominający takie wysokoobrotowe motory motorowerów czy czegokolwiek innego, to jest parocylindrowy, czasami dwucylindrowy, czasami więcej cylindrowy silnik, który ma charakterystyczny odgłos. Oczywiście ma pan słuszność stuprocentową. Dopóki on pracuje, to jesteśmy absolutnie bezpieczni. Jak się ten dźwięk urywa, no to znaczy, że obiekt nurkuje w kierunku, nie wiem, zadanego celu, bo to mniej więcej jest bardzo prosta i tania broń. Jej sukces polega na tym, że wysyła się ją masowo i musi to być tanie, więc jak się nastawi jej prostą inteligencję na jakiś cel, to w momencie przerwania pracy silnika obiekt zaczyna nurkować w kierunku wskazanego celu, to znaczy, że może wybuchnąć. Natomiast nam grozi tutaj w Polsce to, że możemy być ofiarą takiego przelotu bezzałogowca, który niezbyt dobrze funkcjonuje. No i wtedy jak taki bojowy bezzałogowiec minie naszą granicę i przerwie mu pracę silnik, no to może trafić inaczej, to może zdarzyć się ziemia i wybuchnąć. Ale może to być też dron rozpoznawczy, który byliśmy niedawno przecież świadkami takiej operacji. Są to drony, które tak naprawdę służą do testowania zdolności obrony przeciwlotniczej. One są nieuzbrojone. One po prostu tworzą jakby liczbę celów na mapie obrońców. I wtedy no, po prostu trzeba to jakoś rozpoznać. Ale jeszcze raz powtórzę. I może wreszcie to dotrze do osób podejmujących decyzje. Najtańszym i najprostszym sposobem rozpoznania tego wszystkiego, co do nas wlatuje intencjonalnie lub nieintencjonalnie, a słusznie zwrócił pan uwagę, absolutnie słusznie, na to, że Straż Graniczna musiała sobie w pewnym momencie radzić z coraz doskonalszymi metodami przerzutu przez granicę.

0: pomocą bezzałogowców, kontrabandę czy czegoś innego. I było to dość trudne, bo to były działania lotnicze bezzałogowe na bardzo małej wysokości, trudne do wykrycia. I najłatwiejszym sposobem jest rozdanie okolicznym mieszkańcom prostych telefonów i jeśli ktoś ma dobrą wolę i chce pomóc, a myślę, że są tacy ludzie w regionach przygranicznych, to po prostu naciskają ikonkę. Widzę i naciśnięcie tej ikonki oznacza widzę bezzałogowiec albo widzę coś większego niż bezzałogowiec. I wtedy sygnały tego urządzenia są zbierane, analizowane i ktoś, kto podejmuje decyzję, wie nam, nie tylko na podstawie obserwacji radarowej, ale na podstawie obserwacji ludności, że akurat ten rodzaj jakby intruza jest w grze.
1: Mówił pan o skutecznych sposobach na to, jak takie bezzałogowce powstrzymywać, o tych śmigłowcach.
0: Najpierw trzeba rozpoznać. Najpierw trzeba rozpoznać jakby kierunek ataku. A do tego właśnie potrzebna jest ta prosta komunikacja telefoniczna, centralna i tak dalej. Potem do akcji, jeśli uznamy, że są to niebezpieczne obiekty, do akcji przystępują efektory. Efektory, czyli sposoby zwalczania tego, albo za pomocą zakłóceń, porozumiewania się systemów ze stacją prowadzenia. A jeśli takiej nie ma, no to efektorami są kinetyczne, że tak powiem, środki zwalczania, czyli po prostu trzeba to zestrzelić.
1: Czy te efektory, o których pan wspomina, my będziemy mieli ich więcej i to w takiej formie, która nie będzie aż tak bardzo drenowała budżetu dzięki pieniądzom z SAFE?
0: Mam program SAN, który szeroko jest reklamowany. I program SAN ma stworzyć rodzaj jakby tego wszystkiego, to znaczy i detektorów, czyli tych urządzeń rozpoznania intruzji i efektorów. I efektory mają być najróżniejsze, łącznie z pociskami, z małymi kontrdronami do przechwytywania tego. My się przekonamy, jaki będzie efekt programu. Ja mam pierwsze zastrzeżenie, że ten program był, oczywiście konieczny i absolutny. Był koncypowany i był konstruowany bardzo szybko.
2: Z Wojciechem Łuczakiem, ekspertem do spraw obronności, rozmawiał Paweł Zieliński.
3: Powtórka programu. Między sztukami.
4: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą audycję realizuję z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Katarzyna Sanocka, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam w podróż do świata międzywojnia, ale nie będziemy rozmawiać o takiej sztuce, jaką być może zwykle z międzywojniem kojarzymy, ale o sztuce z przestrzeni sakrum. W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej trwa wystawa zatytułowana Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. Twórczyniami tej wystawy są nasi goście. Witam Panie bardzo serdecznie. Pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz, witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: I pani doktor Agnieszka Kasprzyk, witam serdecznie.
6: Dobry wieczór.
4: Na początek chciałam zapytać, jak panie wpadły na ten pomysł, aby pokazać sztukę Art Deco właśnie z perspektywy przestrzeni sakrum, bo to nie jest taka oczywista perspektywa i wydaje mi się, że takiej wystawy jeszcze nie było. Pani profesor.
5: Nie było takiej wystawy, rzeczywiście, ma pani absolutną rację. Wystawa jest w pewnym sensie pokłosiem sesji naukowej w Muzeum Mazowieckim w Płocku, które jest stolicą polskiego Art Deco. Organizujemy sesje naukowe dzięki uprzejmości pana dyrektora Leonarda Sobieraja i każda z sesji odbywających się co dwa lata jest poświęcona innemu tematowi. Zastanawiałyśmy się z Agnieszką, czego jeszcze nie było, bo sesji już było 10, o ile dobrze pamiętam, i się okazało, że nie było sztuki sakralnej. Twierdziłyśmy, że z dużą obawą, że to jest temat, który rzeczywiście warto by podjąć, ale miałyśmy wielkie obawy, czy znajdzie się dość tematów, dość obiektów, które pozwolą nam tę sesję w ogóle zorganizować. I okazało się, że był taki zalew chętnych.

0: kompetentnych do omawiania tych tematów, że musiałyśmy odmawiać. Potem spotkałyśmy się z dyrektorem Muzeum Archidiecezji, doktorem Piotrem Koprzakiem, któremu opowiedziałyśmy o tym. A Piotr mówi, robimy wystawę. No i żeśmy tę wystawę, tak się zaczęło, taki był początek.
1: I okazało się, że tych dzieł sztuki i obiektów związanych z Art Deco, tych obiektów z przestrzeni sakrum jest całe mnóstwo również tutaj w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, prawda?
2: Oczywiście tak. Miejsce, właściwie tutaj można było się spodziewać, że jeżeli mamy szukać obiektów w stylistyce Art Deco, to powinniśmy zacząć od Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ale na wystawie pokazujemy obiekty z różnych innych muzeów. Jest to Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Kaliszu. Mamy kolekcje prywatne, które nam bardzo ubarwiają tutaj tą ekspozycję. Z wielu, wielu źródeł i trzeba przyznać, że wszystkie one nas zaskakiwały w momencie, kiedy natrafiałyśmy na te obiekty, bo chociażby tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym natrafiłyśmy na obiekty, które nie były prawie pokazywane albo nigdy pokazywane od momentu ich powstania, więc to jest taki bardzo głęboki walor tej wystawy. Ostatnie wystawy, czy w ogóle wystawy sztuki sakralnej w Polsce, to były lata 30. W 31 roku w Katowicach, czy w Padwie, gdzie też sukcesy odnosiły prace Polaków, chociażby Michalaka obraz, który dostał pierwszą nagrodę właśnie o tematyce sakralnej. No a po wojnie, no niestety ta dziedzina sztuki nie była ani preferowana, ani nie była wzmacniana. To tak powolutku po prostu wygasało.
1: Kiedy myślimy o polskim Art Deco, myślimy przede wszystkim o wystawie z roku 1925, tej wspaniałej paryskiej wystawie, gdzie polscy artyści, mówiąc kolokwialnie, rozbili bank i zdobyli mnóstwo nagród, ale tak naprawdę najważniejszą nagrodę zdobyło właśnie dzieło z przestrzeni sztuki sakralnej.
0: Jedną z najważniejszych, na pewno było to bardzo istotne wnętrze projektu Jana Szczepkowskiego Kapliczka, która rzeczywiście pokazywała to czyste polskie Art Deco, zaciosowe, trójkątno, dynamiczne. Ono się zdecydowanie różni od tego, co pokazywano w innych krajach, w innych pawilonach. Jeżeli Francuzi, którzy na ogół lubią chwalić swoją sztukę, napisali, że dopiero Polacy nam pokazali, co można zrobić z drewnem. No to już rzeczywiście musiało to ich zaskoczyć i musiało to być bardzo popularne. Poza tym też batiki, bo może ja jestem bardziej właśnie związana z taką materią jak drewno, ale paryżanki ustawiały się po szale batikowe, które robiono u nas w Krakowie. Niemalże tam się bito o nie. Więc mieliśmy naprawdę rzeczywiście duże sukcesy. Z tym, że badanie tej sztuki sakralnej Art Deco w zasadzie zatrzymywało się na właśnie kapliczce. I to było wszystko. Pisano o kapliczce i koniec. Tak jakby nie było zupełnie tematu, a ta sztuka się rzeczywiście, podkreślmy, rzeczywiście historyzm był tutaj dominujący, bo on się podobał wiernym. Były złocone listki i tak dalej, ale część duchowieństwa zdecydowanie szła w stronę tego naszego stylu, pokazania naszego wyrazu sztuki w sztuce sakralnej. No i tutaj ornat Stryjeńskiej dzięki zawziętości i dociekliwości mojej współtowarzyszki jest rzeczywiście takim przykładem. Może ty, Agnieszka, o nim opowiedz, bo ty jesteś z nim związana.
1: On jest absolutnie piękny, rzeczywiście.
2: Tutaj jest bardzo dużo pięknych rzeczy, a on jest absolutnie unikatowy, ponieważ został zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską i to jest taki klucz i nasz transparent naszej wystawy. To jest jedna rzecz, a druga to, że on dzisiaj jest w zbiorach Katedry Wawelskiej i dzięki uprzejmości kanonika Wawelskiego udało się ten cały komplet, bo to nie tylko

0: ornat, ale jest stuła, palka, są tutaj eksponowane. Ale obok tego ornatu mamy również tego kompletu liturgicznego, mamy przepiękne dwa komplety, które są ze zbiorów Katedry Warszawskiej. Pięknym krzyżykowym i półkrzyżykowym ścięgiem haftowane z fundacji już prywatnej. Bardzo barwne i bardzo utrzymane, bardzo pięknie utrzymane w stylistyce Art Deco.
1: Wrażenie robią również, kiedy wchodzi się na wystawę, centralnie naczynia liturgiczne, które mają bardzo nowoczesną i piękną formę.
0: Tak, naczynia liturgiczne to jest właśnie to, czego właściwie nie doceniamy i myślę, że ci, którzy nawet korzystają lub mają w swoich zasobach kościelnych te naczynia, uważają, że one są takie no, mało dekoracyjne. One rzeczywiście nie posiadają takiej bogatej dekoracji ornamentów, natomiast ich walorem jest proporcjonalność, geometryczność, właśnie taki oszczędność w tej dekoracji. One są bardzo proporcjonalne, pięknie wykonane, bardzo starannie wykonane. Nam udało się pozyskać z kilku parafii z terenów Śląska obiekty, które służą jeszcze do dziś liturgii kościelnej. W związku z tym no, warto przyjść i zobaczyć, jak one wyglądają, jak były projektowane.
2: Ja powiem, dlaczego ze Śląska. Dlatego, że wspomniana już wystawa, jedna z największych wystaw w okresie międzywojennym, katowicka wystawa poświęcona tylko i wyłącznie sztuce sakralnej, była pokazem tego, co należy w polskim kościele promować. W odróżnieniu od właśnie tego, co niemieckie, prawda? Tych właśnie bardzo zdobnych i bogatych elementów. W katalogu pisano, że pokazujemy sztukę polską, właśnie polską sztukę. Tak jak mówię, historyc tam również oczywiście był, to nie możemy tutaj. Były sprzeciwy, by ta sztuka Art Deco właśnie była poczytywana jako taka trochę bardziej uboga, ale mimo wszystko była bardzo lansowana na Śląsku, prawda? No,
0: bo była to sztuka nowoczesna. To też jest bardzo ważne, że Kościół w tych czasach był otwarty na nowe formy. Klasycyzm, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, był bardzo popularny i rzeczywiście i księża, i wierni bardzo lubili formy klasycystyczne, barokowe. Natomiast to zamawianie obiektów w stylistyce Art Deco świadczyło o takiej otwartości na to nowum. Nie mogliśmy spodziewać się, że pojawią się jakieś formy awangardowe, ponieważ awangarda z samego swego założenia nie chciała się ograniczać, a tutaj trzeba było się ograniczyć do tematu. W związku z tym no, na awangardę może mniej można było liczyć we wnętrzach sakralnych, natomiast Art Deco fantastycznie się wkomponowało.
1: Poszukiwanie stylu narodowego, ta polskość, o której panie mówią, a jednocześnie ta nowoczesna forma, to jest coś, co przebija i co widzimy w dziełach sztuki prezentowanych na tej wystawie. Z jednej strony naczynia liturgiczne, ornaty, czyli te obiekty, artefakty, które służyły sakrum, a z drugiej strony też dewocjonalia w pewien sposób. Pani profesor się zgłasza.
2: Tak, ja chcę powiedzieć, że myśmy założyły tutaj z koleżanką podział bardzo wyraźny na sferę sakrum związaną z kościołem, związaną z tymi przedmiotami, które się używa do liturgii i sferę profanum. Stąd mamy na przykład w sferze profanum pocztówki o tematyce, prawda, religijnej, wielki ukłon w stronę państwa Sosenków, którzy nam wypożyczyli pocztówki, które nigdzie nie pokazywano ich, więc to jest naprawdę duży walor. Są grafiki, ryngrafy, naprawdę to profanum również prezentowało tą stylistykę Art Deco.
0: Tak, w 30-tych latach nawet w obszarze tej sztuki profanum, czyli takiego do użytku domowego, starano się, żeby ta stylistyka tych przedmiotów była określona i była przemyślana przede wszystkim. Też powstawały dla potrzeb właśnie tych ryngrafów, medalików, powstała spółdzielnia, która miała pilnować tej formy. No nie tylko oczywiście wykonywano tam prace, które miały formy geometryczne, czyli kwalifikowalibyśmy je tylko i wyłącznie.

0: jako Art Deco, ale no, trzeba zwrócić na to uwagę, że już wówczas myślono nad tym, żeby te obiekty miały właściwe proporcje i były dobrze wykonane.
1: Są też okładki czasopism, czy wnętrza czasopism? Co to za gazety?
0: Bardzo nam zależało na tym, żeby to profanom pokazać z takiej dobrej strony. To znaczy, profanom zawsze nam się kojarzy, że to coś takiego lekkiego, prawda, że tandetnego, a my wręcz przeciwnie, chcemy pokazać najwyższej klasy projekty okładek i szczególny nacisk położyłyśmy na okładki czasopism, które nie do końca albo w ogóle nie były związane z Kościołem, ale ze względu na porę roku, czyli święta wielkanocne czy święta bożonarodzeniowe, pojawiała się tematyka sakralna. I projektowanie tych okładek zlecano artystom, którzy no, w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywali naprawdę bardzo ważną rolę. Artystom, grafikom, którzy no, można powiedzieć z najwyższej półki. Mamy tutaj projekty Gronowskiego, projekty Norblina, więc no, wydaje się, że czasopisma, na których była ta właśnie prosta kreska, kontrastowa plama, bardzo ładnie wpisują się w ten obszar profanu, który tutaj Państwu pokazujemy.
1: Pani profesor powiedziała, że czasopisma to konik pani doktor, to teraz ja tak zgaduję, że być może konikiem pani profesor są też te dzieła, które wyszły ze Szkoły Przemysłu Drzewnego, bo wspomniała pani o tym, że rzeźba w drewnie to jest pani no, jakiś obszar zainteresowań.
2: Ja zawsze sobie żartuję, że jestem drewniana. Uwielbiam tę materię, bo jest taka ciepła i rzeczywiście może oddać myśl artysty w przestrzeni, prawda? Nie jest płaska. Mamy tutaj ze Szkoły Zakopiańskiej szereg obiektów, które wypożyczyłyśmy z Willi Lefler i naprawdę są to takie, bym powiedziała, topowe, może nieładnie, najwyższej marki, po polsku, obiekty, które pokazują właśnie tę stylistykę. Tak jak w malarstwie czy w okładkach, prawda, płaska plama, tu mamy płaszczyznę, ale płaszczyznę skontrastowaną z drugą płaszczyzną. One się pod kątem łączą i budują formę całą. To jest coś, co wydaje się jest takim symbolem naszego stylu Art Deco.
0: Ale tutaj są również obiekty wypożyczone z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Są obiekty wypożyczone, jeśli chodzi o grafikę, również z Muzeum Narodowego. Mamy przepiękną grafikę, pięknie opracowaną właśnie taką prostą kreską, ale bardzo głęboką myślą ikonograficzną Wiktorii Goryńskiej. Mamy Marię Werten, która no, jest takim chyba w procesie takiego ponownego odkrywania. W tej chwili można o niej powiedzieć artystka polska, która już w latach 30. Jeździła do Stanów Zjednoczonych. Tam była zapraszana na wykłady o sztuce polskiej. Bardzo promowała polską sztukę. Ona po 39. roku już nie wróciła do kraju. Natomiast była nauczycielem akademickim w amerykańskiej szkole w Kalifornii, gdzie uczyli się później rysownicy ze studia Walta Disneya. Więc no, duże zasługi. Właśnie wspomniany August Zamoyski, który, no wiemy, taka rogata trochę dusza, ale który w latach 40. zmienił jak gdyby swoją tematykę, zajął się twórczością dedykowaną właśnie sakrum. Przepiękne formy. Tutaj mamy przyjemność eksponowania kropielnicy według jego projektu, przez niego wykonanej, która w latach 40. była zamówiona i która ze względu na dyskusyjną formę, a może dyskusyjne rysy Matki Bożej, bo tutaj Matkę Boską mamy i Jezusa, no zamawiający nie za bardzo chciał ją odebrać, dość długo nie chciał jej odebrać, ale jednak kropielnica jest i rzeczywiście budzi swój zachwyt. No, mamy też pracę Antoniego Madejskiego, polskiego artysty, który zrobił karierę w Rzymie. On troszeczkę wcześniej zaczął tą swoją działalność, ale udało nam się tutaj pokazać akurat prace, które są takie bardziej oszczędne i bardziej zgeometryzowane. Prace, które zamawiane były przez firmę bracia Łopieńscy i odlewane w broń.

0: się. Powinniśmy o rzeźbiarce Broniewskiej powiedzieć, prawda? Janina Broniewska to jest no, znana generalnie, prawda, osobom, które się interesują rzeźbą. Ale tutaj jest bardzo wyraźna geometryzacja formy. No i nasza również sztandarowa rzeźba przedstawiająca Madonnę Mazowiecką, prawda? Tak, jej dłuta to jest tutaj również eksponowane. Także jest bardzo wiele przedmiotów, które no, nigdzie nie były pokazywane albo pokazywane bardzo rzadko, fragmentarycznie. No, wspomniany ornat w całości nie był nigdy pokazywany. W 1931 roku był pokazywany, więc nie mieli szansy widzowie.
1: Chyba nie do końca ci, co pokazywali na tej wystawie, chwalili się tym projektem Zofii Stryńskiej, bo ona w tych czasach, w latach 30. No, nie była postrzegana jako taka bardzo przykładna katoliczka czy artystka, bo to była rogata dusza oczywiście też, ale szapoba dla księdza kanonika, który właśnie jej zlecił zrobienie tego projektu.
0: Bo tam jest sygnatura mówiąca o tym, kto zamówił i wiemy to już pewnością. A kto, to proszę przyjść i zobaczyć.
2: Na zakończenie w ostatniej sali jest taka niewielka gablota, a tam kolejne cenne dzieło, bardzo rzadko pokazywane. Myślę o pastorałkach.
1: No w ogóle nie było pokazywane, nigdy. A ono jest w zbiorach właśnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To jest takie nasze, myślę, tutaj wszystkich organizatorów tej wystawy, wielkie odkrycie, bo nagle w naszych rękach znalazła się książeczka, która powstała na potrzeby Muzeum Paryskiej, wystawy w paryskiej, czyli na 25 rok, ręcznie robiona, na czerpanym papierze. No, prawdziwe arcydzieło. Tylko 500 egzemplarzy takich książeczek było i tutaj mamy egzemplarz numerowany i jest pokazywana w gablocie, ale jednocześnie, żeby pokazać tą grafikę wspaniałą, którą opatrzona jest ta książka, pokazujemy prezentację poszczególnych stron, także można obejrzeć ją od deski do deski.
0: Mówiąc o prezentacji, to jeszcze trzeba wspomnieć prezentację katalogu Łopieńskich. To jest również odkrycie Agnieszki. Po prostu udało nam się od kontynuującej tradycję państwa Łopieńskich, pani Anny Łopieńskiej-Lipczyk, uzyskać katalog, który był zatytułowany Sztuka religijna i to był katalog ofertowy. Tam po prostu można było sobie wybrać, co się chce. Oczywiście obok historyzujących form pojawiają się właśnie formy takie czysto art déco i to jest prezentowane na wystawie w postaci właśnie prezentacji. Można zobaczyć kolejne strony, bo o to nam chodziło. Oczywiście wybrane kolejne zdjęcia, oczywiście wybrane z tego katalogu i to jest również bardzo ciekawe i też nigdzie wcześniej nie pokazywane.
1: Katalog to dużo, to znaczy katalog może się wydawać, że to był taki wyprodukowany przez firmę katalog, a to jest po prostu album ze zdjęciami, tak zatytułowany, naczynia liturgiczne, no popularnie nazywany katalogiem, który był pokazywany klientom, którzy przychodzili do salonu wystawienniczego, który był tutaj w Kordegardzie obecnej przed wojną i można było wybrać z katalogu na przykład naczyń stołowych, jakiś przedmiot, czy przychodził ksiądz lub ktoś, kto chciał ufundować coś do kościoła, to dostawał właśnie ten umownie nazywany katalog z naczyniami liturgicznymi. On został poddany konserwacji i uczytelniony trochę, ponieważ no, sama konserwacja tych zdjęć, nie tych wszystkich walorów, tych obiektów nie pokazałaby, więc troszkę uczytelniony został przez naszą zaprzyjaźnioną graficzkę. No i dzięki temu możemy zobaczyć, co w ofercie firmy Braci Łopieńskich znajdowało się wśród

0: naczyń liturgicznych.
1: A to, o czym opowiadały twórczynie wystawy, to zaledwie część tego, co można tutaj zobaczyć. Serdecznie Państwu polecamy wystawę w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawę zatytułowaną Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. A opowiadały o niej pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję również i zapraszam.
1: I pani doktor Agnieszka Kasprzak. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
8: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska będzie pierwszym krajem, który odwiedzi nowy premier Węgier na trasie Kraków-Warszawa-Gdańsk. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona dziś pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Zakończyły się działania gaśnicze na terenie Puszczy Solskiej. Rozpoczyna się szacowanie strat. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego

0: Pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy po zdecydowanie wygranych wyborach objął urząd na Węgrzech.
1: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwał, by wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktu małżeństw jednopłciowych podpisany. Swoją sygnaturę złożył wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, co zmieni się w samym akcie.
2: Będzie można zapisać, że mają małżeństwo kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna, kobieta i mężczyzna. Tak ma wyglądać ten projekt, w którym godnościowo wszystkich partnerów traktujemy i pokazujemy, że żadnych sztuczek technicznych się nie używa, tylko pokazuje się wprost, że mamy do czynienia z transkrypcją małżeństwa, które zostały zawarte legalnie za granicą i w Polsce jest w pełni respektowane.
0: Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, musi zostać podpisane jeszcze przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. A pierwszej transkrypcji aktu małżeńskiego dokonanego za granicą przez pary jednopłciowe ma dziś dokonać stołeczny urząd stanu cywilnego. W Iranie stracono mężczyznę skazanego za zabójstwo policjanta podczas ogólnokrajowych protestów od początku tego roku, poinformowała irańska agencja Fars. Według raportu organizacji broniącej praw człowieka Hrana, władze Iranu odmówiły skazanemu obrony przed sądem przez niezależnych prawników. To kolejna egzekucja w Iranie w ostatnich dniach. We wtorek stracono mężczyznę skazanego za szpiegostwo na rzecz izraelskiego wywiadu. Za podobne przestępstwo wykonano karę śmierci dwa dni temu. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Jak przyznają strażacy, był to najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat, mówi kapitan Tomasz Stachyra.
3: Ja nie pamiętam takiego zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. W sytuacji, kiedy zmieniał się wiatr, dynamicznie ten pożar przemieszczał się, szczególnie przy tym silnym wietrze, który był tak jakby dodatkowym paliwem, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ten pożar. W pierwszej fazie prowadzonych działań dwóch strażaków ochotników podtruli się dymem. Powierzchnia terenu, który był objęty pożarem i działaniami, to na pewno ponad 1000 hektarów.
0: W kulminacyjnym momencie akcji ratowniczo-gaśniczej w Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób. Już 8 rannych bocianów trafiło w tym roku do ośrodka okresowej rehabilitacji zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. Są to głównie dorosłe ptaki z połamanymi skrzydłami, mówi prowadząca ośrodek Anna Kamińska.
4: Na przykład biją się między sobą o gniazdo, walczą o teren. Oczywiście nieszczęśliwe wypadki przy lądowaniu zdarzają się, ale są też ptaki, które są albo osłabione po oczywiście ciężkiej podróży, którą przybyły, albo zdarzają się ptaki, które są strzelone ze śrutu, ktoś strzelał do nich z wiatrówki.
0: Bociany są bardzo silne, dlatego pomagając takiemu rannemu ptakowi, nie zapominajmy o własnym bezpieczeństwie.
4: Na pewno trzeba go złapać za głowę, przytrzymać delikatnie za dziób, nakryć, może mamy jakąś kurtkę, jakiś kot, i wtedy bezpiecznie przetransportować do ośrodka bądź najbliższej lecznicy.
0: Leczenie rannego ptaka trwa nawet kilka miesięcy. Obecnie takich stałych rezydentów w ośrodku Jelonki jest prawie 30.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy na zachodzie, w centrum i na północy kraju przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Temperatura przeważnie od 3 do 7 stopni, chociaż dużo chłodniej. Lokalnie na południowym wschodzie tam 1 stopień, a przy gruncie nawet minus 2. W dzień od 12 do 14 stopni, to na północnym zachodzie 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie kraju. Pięć minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Delmińska. Jest z nami gość, dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co wielu osobom spędza sen z powiek, bo chcemy być postrzegani przez innych ludzi jako osoby atrakcyjne, bo sami lubimy się przeglądać w lustrze, a czasami szpecą nas blizny. Blizny, które zdarza się, że są wynikiem urazu, operacji, różnych chorób. O tym, jak sobie radzić z bliznami, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać w audycji Samo Zdrowie. Panie doktorze, czym właściwie jest blizna? Pewno blizna bliźnie nierówna, ale czym jest?
2: Blizna to jest tkanka, czyli fragment skóry o nieprawidłowej budowie, czyli innej budowie niż taka normalna skóra, jaką my mamy. I ona się zawsze będzie tworzyć u każdej osoby, która ma głębszy uraz skóry. Głębszy niż na skórek, czyli tak naprawdę głębszy niż te 0,2-0,3 mm. Czyli w praktyce nawet po takim przecięciu się nożem będzie nam się tworzyła blizna. Jakbyśmy spojrzeli pod mikroskopem, to ten układ, ta struktura skóry, ona się z różnych tam elementów składa. Wszyscy trochę wiedzą, czyli kolagen, jest elastyna, są komórki, są inne składniki. To będzie trochę inaczej pod tym mikroskopem wyglądać. Natomiast nie każda blizna będzie widoczna, więc my czasami rozróżniamy między tym widokiem mikroskopowym, czyli histologicznym, a tym, co widzimy sami, patrząc, no nie wiem, na siebie, czy na, nie wiem, bliskiego, znajomego, czy kogoś z rodziny. Natomiast warto pamiętać, że technicznie po każdym takim urazie blizna zawsze powstaje, natomiast ona nie zawsze będzie widoczna.
1: Czy są osoby, które mają jakąś większą skłonność do tworzenia się blizn, które będą bardziej widoczne, wypukłe, większe?
2: Czynników, które wpływają na tworzenie się blizn, jest dość dużo. Trochę faktycznie predyspozycje genetyczne. Tu szczególnie, jeśli mówimy o bliznach wypukłych, bo te blizny to jest zaburzenie struktury skóry, czyli w sensie ona może być bardziej zbita albo bardziej luźna i zaburzenia albo nieprawidłowości w powierzchni. Blizna może być wypukła i może być blizna wklęsła. I teraz do tych blizn wypukłych to faktycznie są osoby, które mają takie predyspozycje, czyli większe predyspozycje i łatwiej się takie blizny tworzą. Ale to jest jeden element. Drugi element to jest kwestia wieku. U takich malutkich dzieci, czyli bym powiedział do nastolatków, albo może do 10 nawet roku życia, 8, 10, raczej blizny brzydkie się nie tworzą. Natomiast u osób młodych, czyli między powiedzmy tym 8, 10, a 20, 25 rokiem życia jest tendencja do tworzenia się brzydkich, wypukłych blizn.
1: A dlaczego tak z wiekiem to ma taki związek?
2: Dlatego, że nasz organizm z jednej strony jest młody, aktywny, później mamy trochę burzę hormonalną i po prostu każdy uraz jest, mamy ten skok wzrostowy, więc wszystko szybciej działa, wszystko szybciej się przebudowuje. Natomiast blizna z punktu widzenia takiej, bym powiedział, biologii albo ewolucji, to jest po prostu reakcja naszego organizmu na jakiś uraz. I celem tworzenia się blizny jest jakby umożliwienie przeżycia organizmowi. No bo my żyjemy w czasach, gdzie mamy antybiotyki, mamy środki do odkażania, mamy plastry, możemy zszyć, no ale przecież te wszystkie informacje, te wszystkie dane i wiedza to jest ostatnie 100-200 lat. A kiedyś, jak ktoś miał jakiś duży uraz, nie mówimy o jakimś drobnym, no to ludzie po pierwsze nie wiedzieli, że są jakieś bakterie, że trzeba coś odkażać. Były oczywiście jakieś tam metody ludowe, domowe, jacyś znachorzy, ale to był zupełnie inny poziom. Jeśli ten uraz był większy, no to mogło się wdać zakażenie, mogła się wdać jakaś infekcja i to mogło się przyczynić nawet, jeśli to był większy uraz, do śmierci. Więc organizm naturalnie wykształcił pewne mechanizmy w myśl takiej filozofii. Coś się uszkodziło, leje się krew, muszę jak najszybciej to zasklepić, bo jak nie zasklepię, no to to jest być może zagrożenie życia. I to zasklepianie polega na tym, że na poziomie uszkodzonej skóry uruchamiane są mechanizmy, które bardzo szybko mają ją zasklepić. Najpierw mamy oczywiście strób, czyli nam krzepnie krew, a potem są te mechanizmy, gdzie łączymy brzegi blizny, wytwarzamy kolagen, ale wytwarzamy go szybko. Czyli jak szybko, to tak trochę byle jak. To tak jak w naszym normalnym życiu. Jeśli chcemy szybko, nie wiem, napisać artykuł jakiś, no to piszemy go trochę, no po prostu po łebkach, bo musimy zrobić to jak najszybciej. Jeśli chcemy, nie wiem, szybko zszyć, nie wiem, dziurę w jakiejś, nie wiem, sukience czy spodniach, no to nie mamy czasu na przykładanie się, bo celem jest, żeby nie było tej dziury, a nie żeby to

0: ładnie wyglądało. I to jest ten pierwszy etap tworzenia blizny, po prostu zasklepienie, żeby przeżyć. Później powinien nastąpić etap przebudowy blizny, gdzie ona powinna się trochę uładzić, wyładnić, ale to się trochę dzieje, trochę nie dzieje. I właśnie wracając do tych nastolatków, ponieważ z natury ten proces jest szybki, a u nastolatków z racji, że są młodzi, burza hormonalna, skok wzrostowy jeszcze szybszy, to jest bardzo duża tendencja czy predyspozycja do tego, żeby te blizny robiły się twarde i wypukłe. Jest jeszcze trzeci element, a mianowicie jak dobrze skóra goi się po takim urazie. Czyli to jest mega, mega ważne, dlatego że jeśli dojdzie do jakiejś infekcji, zakażenia, czy rozejścia się rany, jeśli to są szwy i tego typu rzeczy, to jest to wydłużony proces gojenia i to znowu predysponuje do brzydszej blizny. Tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie w przypadku blizn starsze osoby, czyli 60-70-letnie, są na uprzywilejowanej pozycji, bo u nich te blizny tworzą się ładniejsze, dlatego że już ta aktywność skóry jest mniejsza, więc tam jest większe ryzyko jakiejś infekcji właśnie tego typu rzeczy, żeby się było złe gojenie, ale jeśli my to gojenie dobrze zaopatrzymy, to blizna będzie w większości przypadków ładniejsza. I jeszcze ostatni element, a mianowicie okolica ciała. Są miejsca, które predysponują do brzydkich blizn, na przykład klatka piersiowa, na przykład okolice uszu. To są miejsca, gdzie lubią się po prostu tworzyć brzydkie blizny.
1: Brzydkie, czyli takie zgrubiałe,
0: tak,
1: bardzo
0: takie
1: widoczne.
0: Tak.
1: W naszym kręgu kulturowym blizna jest czymś, co potrafi wpędzić w kompleksy. Są też oczywiście kultury, w których te blizny wręcz się hołubi, bo nawet przecież nacina się skórę po to, żeby tworzyć zbliznowacenia w formie rozmaitych wzorów. Jest to powód do dumy. U nas jednak potrafi wpędzić w kompleksy. Jest taką niechcianą pamiątką po urazie, po operacji, po jakiejś chorobie. No właśnie zapytam, czy są choroby, które wiążą się z tworzeniem się jakichś nieładnych blizn, jakiego rodzaju urazy mogą powodować, że te blizny się wytworzą. Rozumiem, że wszystkie te, gdzie przerywa się ciągłość skóry.
0: Tak, wszystkie, gdzie przerywa się ciągłość skóry, ale też formą blizny są na przykład roztępy, a roztępy mogą nam się tworzyć w momencie skoku wzrostowego, ale nie tylko, przy ćwiczeniach na siłowni na przykład, ale przy braniu niektórych leków, ale nawet przy dużym stresie, takim trochę dłużej trwającym, nie godzinę, dwie, no, tylko kilka
1: właśnie, to
0: tygodni.
1: Rozwijmy ten mit, że roztępy towarzyszą albo tyciu, albo ciąży, bo to nie dotyczy ani wyłącznie kobiet, tak, ani wyłącznie tycia. To tak, ciekawa informacja.
0: Tak, to jest...
1: Nawet aktywność fizyczna może spowodować przerwanie tej ciągłości skóry.
0: Ja mam bardzo dużo młodych dziewczyn szczególnie, bo też kobiety są trochę bardziej predysponowane, dlatego że ta skóra jest trochę słabsza, bo roztęp to jest rozerwanie głębszych warstw skóry, więc skóra u kobiet jest trochę delikatniejsza, ale mnóstwo, które uprawiają na przykład biegi, to nie są jakieś super wyczynowe, no ale są w klasie sportowej i raptem w okresie 10-12 lat zaczynają się robić roztępy na udach. Nic się nie dzieje. One nie tyją, one zdrowo się odżywiają, one zdrowy tryb życia prowadzą, dużo ruchu i tworzą się roztępy. Więc to nie jest tak, roztępy są problemem, no prawie nie ma osoby, która nie będzie miała roztępów, to są naprawdę wyjątkowe osoby i szczęściarze czy szczęściary, jeśli to będą kobiety, natomiast przewlekły stres bardzo mocno wpływa. Niektóre leki też, szczególnie przy chorobach autoimmunologicznych leki.
1: Czyli po prostu także choroba może doprowadzić, tak, do tego, że pojawią się roztępy, które też są po prostu blizną. Ten mechanizm powstawania to jest po prostu rozejście się.
0: Rozejście się, rozerwanie się włókien kolagenowych, tylko to jest głębiej, ponieważ skóra ma trochę budowę warstwową, więc my z wierzchu nie mamy czegoś takiego, że krew nam się leje, ale się skóra jakby rozrywa, tak jakbyśmy mieli dwie warstwy materiału i ta wierzchnia materiału, no powiedzmy tak jak w jakiejś kurtce, i rozrywa nam się poszewka, nie to przykrycie zewnętrzne skóry, tylko w środku poszewka i to widać i to się później samo nie jest w stanie zregenerować.
1: A czym są blizny zanikowe?
0: Blizny zanikowe to są takie blizny, gdzie w przypadku urazu, one najczęściej powstają po ospie albo w przebiegu trądziku, skóra robi się punktowo cieńsza. Czyli jeśli skóra przeciętnie ma 2-3 mm grubości, to w tym miejscu ona raptem ma na przykład 1,5 mm czy milimetr. I mamy takie charakterystyczne dołki. I to jest główny powód, czy główna przyczyna, czy typowe blizny zanikowe. Czasami trochę mylimy blizny zanikowe z bliznami tkanki podskórnej, bo jeśli jest uraz głębszy, jakiś na przykład duży ropień, ktoś miał takiej wielkości, no nie wiem, paznokcia, albo nie wiem, landrynki, czy nawet groszka, to może mieć uraz, czy jakby zanik, czy uszkodzenie też tkanki pod skórą. I czasami zapada nam się skóra, ale skóra ma prawidłową

strukturę, tylko pod skórą było kawałek mięśnia albo było trochę tkanki tłuszczowej i ona została jakby przez taki ropień i ropę wyżarta. I wtedy to też wygląda jak blizna zanikowa, bo jest zapadnięcie,

0: kompleksów.
1: Bardzo dużo jest takich przypadków, bardzo dużo jest takich osób. Oczywiście najczęściej są to blizny po trądziku, po ospie mniej, bo my jesteśmy w stanie sobie taką, z taką ospą, jeśli ona się już pojawi, dobrze w tej chwili zarządzić i nie dopuścić do powstawania blizn. No i jest sporo blizn, osób z bliznami albo po jakichś urazach na twarzy, typu wypadek komunikacyjny, albo po zabiegach chirurgii, na przykład nawet plastycznej, już nie mówię o zwykłej chirurgii, czyli jakieś, nie wiem, implanty biustu na przykład, korygowanie nosa, to wszystko wiadomo, że zostawia blizny. Jeśli ktoś robi zabiegi estetyczne, żeby sobie coś poprawić, a potem ma bliznę, to wiadomo, że mu takie blizny przeszkadzają.
0: No i co wtedy można zrobić? Jak takiej osobie pomóc? Jeśli to jest wielka, wypukła blizna, to przychodzi mi do głowy wyciąć ją.
1: I to jest właśnie największy problem z bliznami wypukłymi. One są w ogóle najtrudniejsze w korygowaniu, ponieważ my nigdy nie wiemy, jak taka blizna zareaguje. To jest największe ryzyko i największa nieprzewidywalność. Są jeszcze tak zwane keloidy. O tym dzisiaj nie będę mówił, bo to już jest w ogóle coś, co jest najtrudniejsze. Ale mówmy o takich zwykłych bliznach przerostowych. Wycięcie okazuje się bardzo rzadko przynosi efekt. Mianowicie ta blizna zazwyczaj odrasta w ciągu kilku miesięcy do punktu wyjściowego. Więc podejście na zasadzie wycinamy chirurgicznie to jest metoda, która nie jest obecnie polecana. Najczęściej stosujemy łączoną terapię, czyli z jednej strony laseroterapia lub ewentualnie czasami inne urządzenia i ostrzykiwanie takich blizn. Ostrzykujemy różnymi preparatami. Są to mieszanki albo sterydów, albo osocza bogatopłytkowego, czyli własnej krwi, albo enzymów odpowiednich, które mają za zadanie tą bliznę, czy tę bliznę trochę wyciszyć, trochę ją zmiękczyć i zahamować te procesy aktywności, bo pamiętajmy, że blizna przerostowa to jest fragment tkanki, w której mamy bliznę i mamy nadmierną aktywność komórek. Więc żeby ją dobrze wyrównać, to nie jest tylko kwestia jakby właśnie wycięcia, usunięcia tego nadmiaru kolagenu, ale też wyhamowania, wyregulowania pracy tych komórek. Bo jeśli tego nie zrobimy, to te komórki dalej ten kolagen będą sobie tworzyć. I ja miałem takich pacjentów do tej pory, pamiętam takiego chłopca, który miał chyba około 10 lat i miał na wardze górnej taką bliznę. On przyszedł z taką nieciekawą blizną już po... To było po jakimś tam urazie i było to chirurgicznie wycinane, oczywiście wszystko urosło. Próbowaliśmy zachowawczo taką bliznę traktować, w sensie właśnie lasery, jakieś tego typu rzeczy. Słabo to szło. Rodzice sami stwierdzili, że oni chcą to jeszcze raz wycinać, ale w tym momencie umówiliśmy się w inny zupełnie sposób. Czyli, że oni faktycznie tę bliznę wycięli, ale natychmiast po wycięciu zaczęli kontynuować znowu zabiegi zachowawcze, żeby nie dopuścić do tego, żeby ona znowu odrosła. I tak była tendencja, żeby... Czyli ona zaczynała odrastać, natomiast ponieważ myśmy... No, w odpowiednio działali, w odpowiednim czasie i metodami, to udało to się przyhamować i koniec końców był całkiem fajny efekt. Oczywiście nie było tak, że ona zniknęła, ale jak na to, co było wcześniej i na to, co myśmy robiliśmy, no to efekt był koniec końców fajny. Natomiast to jest ewidentny dowód, jako przykład oczywiście podaję, że nie ma jednej i nie ma krótkiej metody na blizny. Po prostu nie ma.
0: No to zapytam od razu o laseroterapię. Czy ona jest tutaj jakąś odpowiedzią na problemy pacjentów?
1: Tak, laseroterapia z założenia jest najlepszym rozwiązaniem na następujące blizny. Zanikowe, czyli po trądziku, numer jeden i zdecydowanie tylko i wyłącznie na blizny po ospie. Inne rzeczy się w ogóle już nie będą sprawdzać. Bardzo dobrze sprawdza się na blizny pooperacyjne, gdzie mamy, prawda, po tym przecięciu skórę nierówną, twardą, czerwoną i lekko wypukłą. W takich sytuacjach to laseroterapia to jest zdecydowanie najlepszą metodą. W przypadku blizn poparzeniowych zazwyczaj też, ale często trzeba dołączać jeszcze jakieś inne metody, szczególnie jeśli to są rozległe oparzenia, większe niż tam powierzchnia dłoni albo głębokie, ponieważ te blizny często też są bardzo trudne do skorygowania. Natomiast jeśli mamy takie blizny wypukłe właśnie w tych okolicach niebezpiecznych, jak na klatce piersiowej, one są na przykład po usunięciu jakiegoś tam włókniaka, znamienia i tak dalej, to laseroterapia jest bardzo potrzebna, ale jako jedyna metoda prawie nigdy się nie sprawdzi. No bo my laserem uszkadzamy i wymuszamy przebudowę tkanki, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, ponieważ mamy też te komórki, które są aktywne, więc jeśli nie wdrożymy też metody na to, żeby zahamować aktywność komórek, to też ta skuteczność jest ograniczona.
0: Zapytam o te bardzo krępujące wielu młodych ludzi blizny po trądziku. Czy da się dzięki rozmaitym metodom stosowanym w gabinetach medycyny

0: estetycznej, przyjść z twarzą pokrytą tymi nierównościami, bliznami, a jednak po jakimś czasie nie mieć śladu blizn potrądzikowych?
1: Może, żeby nie mieć śladu, znaczy powiem może jeszcze inaczej. O tak, jeśli ktoś ma totalną determinację i trafi do profesjonalnego gabinetu, osoby, która wie, co robi, to tak. Tylko to jest kwestia do rozważenia w kontekście ilości zabiegów, które trzeba wykonać. Bo żeby takie blizny po trądziku skorygować z dużych na ok, czyli powiedzmy o 60-70%, to zazwyczaj potrzeba między 5 a 10 zabiegów. Ale żeby te kolejne 30% skorygować, to trzeba kolejne 10 zabiegów. I to jest często już po prostu nieopłacalne i powiem szczerze, nawet ze swojego doświadczenia, tak jak patrzę, to już większość pacjentów nie wykonuje tych zabiegów, bo już nie zależy, bo jak to wygląda całkiem dobrze, to nie ma potrzeby perfekcyjności. Kiedyś miałam taką dziewczynę młodą, tu jest to kilkoletnią, której faktycznie bardzo, bardzo zależało i miała ciężkie te blizny. Ciężko było to w ogóle skorygować i ona miała determinację, no to udało się, no może nie całkowicie, ale tak, że no w ogóle nie była ziemia, no ale to było skop z 15 zabiegów. Więc pytanie, czy ktoś ma tyle cierpliwości, tyle czasu, bo te zabiegi robimy co miesiąc, co półtora, co dwa, zależy u kogo i w jakimś tam, w jakiej tam fazie terapii blizn. I no też to są kwestie finansowe, bo te zabiegi troszkę jednak kosztują.
0: Rozstępy, które też są przecież takie krępujące dla wielu osób. Czy da się je całkowicie usunąć?
1: Tu zależy od rozstępu. Ja tutaj się mogę pochwalić, że ja sam wymyśliłem metodę na rozstępy, no teraz chyba 13 lat mniej więcej mija, która jest jakby pewną rewolucją na skalę nawet światową. Głupio się może chwalić, ale tak to wyszło, czyli w sensie użycia technologii, która wtedy wchodziła na rynek i która się okazała super skuteczna na rozstępy. I mnóstwo zabiegów wykonałem i mogę powiedzieć już ze swojego doświadczenia tak, jeśli to są świeże rozstępy, czyli takie do dwóch miesięcy, nie są to straszne rozstępy, czyli po jakiejś, nie wiem, ciężkiej chorobie, tylko takie typowe, nieważne, czy to będą w ciąży, czy w związku z tym skokiem wzrostowym, to tak, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli to są rozstępy bardzo, bardzo duże, albo już takie stare, czyli kilkuletnie, to realnie jesteśmy w stanie poprawić 70%,
0: to i tak
1: może
0: dużo.
1: 80, bardzo dużo.
0: To
1: bardzo
0: co pan
1: dużo.
0: Doktor robi w takim razie, że te rozstępy znikają?
1: Z grubsza to wszystko polega na kontrolowanym poparzeniu skóry. Używam tutaj takiej technologii, która się nazywa radiofrekwencją mikroigłową, gdzie my się wkłuwamy urządzeniem końcówką, która ma tam kilkadziesiąt igiełek i przepuszczamy prąd. Ten prąd powoduje podgrzanie i pobudzenie przez to struktur skóry. Ponieważ wkłuwamy się, więc robimy to bardzo, bardzo głęboko, bo w teorii można byłoby to też zrobić jakimś laserem na przykład, tylko ograniczenie w przypadku rozstępów jest takie, że ten problem blizny to nie jest powierzchnia skóry, tak jak większość blizn, tylko to jest coś, co jest w środku skóry, a powierzchnia jest ok. Więc my laserami nie jesteśmy w stanie odpowiednio mocno i odpowiednio skutecznie tak głęboko sięgnąć, bo żeby to zrobić, musielibyśmy też tą powierzchnię uszkodzić. No w tym momencie mamy za dużą ranę. Natomiast w przypadku tej radiofrekwencji mikroigłowej my się wbijamy igłami. Na czubkach igieł jest ta największa intensywność podgrzania i w tym momencie my jakoś niejako możemy ominąć te fragmenty zdrowe skóry, a zadziałać mocno tam, gdzie jest głębiej. I to naprawdę bardzo fajne efekty daje. Zabieg nawet nie jest taki straszny, nawet porównując z laseroterapią, to on jest dużo lepszy w sensie odczuć dla pacjenta, a szczególnie gojenia dla pacjenta. Jedyny minus jest taki, że trzeba mieć trochę cierpliwości, bo ten proces przebudowy takich rozstępów trochę trwa, czyli to jest minimum pół roku, a jak ktoś ma większe trochę rozstępy albo starsze, no to jest nawet rok, półtora.
0: Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o bliznach, o tym, że są niechcianą pamiątką po urazie, operacji, czasami po chorobie. Mogą wpędzać w kompleksy, ale nie musi się tak stać i nie muszą wpędzać w kompleksy, jeśli tylko odpowiednio wcześnie się zadziała. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Serdecznie dziękuję, panie doktorze.
1: Ja również dziękuję.
0: A państwa zachęcam do tego, żeby szukać pomocy. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, nawet jeszcze w trakcie tego procesu gojenia się, bo lekarze są w stanie zadziałać tak, by nie dopuścić do rozwoju takiej szpecącej blizny. I zawsze są jakieś metody i jest nadzieja. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Obok mnie leży telefon komórkowy, który ma już dobre 5 lat. Nie wymieniam go, tak jak niektórzy co dwa, bo działa. Ostatnio zepsuła mi się pralka. Muszę ją wymienić, bo naprawa już nic nie dała. Ale skala tego, jak często te rzeczy wymieniamy zamiast naprawiać, jest ogromna. No i jak to wszystko wpływa na naszą planetę? Między innymi o tym porozmawiamy w kontekście pewnego raportu. A w studiu gość Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Skala marnowania i skala przede wszystkim produkcji nowych rzeczy na rzecz wymiany starych rzeczy jest ogromna. No pamiętamy czasy, kiedy wszystko się naprawiało, kiedy podstawą był fachowiec, który naprawił pralkę, naprawił żelazko, naprawiał. Teraz jest czas, że gwarancję mamy 2 lata i po tych 2 latach coś przestaje działać, w związku z tym wyrzucamy. Tak trochę działa nasz świat.
2: Niestety tak działa nasz świat, a bardziej działają tak właśnie niestety niektóre firmy. I to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie, kiedy jest faktycznie ten taki realny, krótkoterminowy zysk wynikający z tego, że cały czas są wprowadzane nowe produkty na rynek i one są zakupowane przez konsumentów. I widzimy to w naszym raporcie, że weź surowiec, wyprodukuj produkt, wprowadź go na rynek, zużyj i wyrzuć. Więc to tak długoterminowo, ta skala naprawdę jest bardzo duża, bo możemy sobie to tak przełożyć na to, że to jest prawie 1/3 światowego PKB. Taka strata marnowania właśnie tych surowców wynikająca z wprowadzenia ciągle to nowych produktów. Także jak możemy sobie to przełożyć, to jest nawet takie, że jeżeli 3 euro wprowadzimy takiej wartości na rynek, no to 1 euro nam po prostu gdzieś ucieka i się marnuje. Także skala jest naprawdę bardzo duża.
1: Skala marnotrawstwa ma wymierny wpływ na stan planety. Łączna masa wszystkich przedmiotów i budowli stworzonych przez ludzi przewyższa już wagę wszystkich organizmów żywych na Ziemi. To też taki wniosek z tego raportu. Czy to jest celowe działanie firm? No bo im się opłaca. Firm produkujących te urządzenia. Bo chyba bardziej im się opłaca produkować i sprzedawać niż naprawiać.
2: W wielu przypadkach jest to oczywiście celowe działanie, ale w wielu przypadkach to, co bardzo cieszy, jednak jest już ta dużo większa świadomość i widzą firmy, że tak naprawdę to właśnie ta cyrkularność, o której mówimy, ta gospodarka obiegu zamkniętego, tak naprawdę ma się przyczynić do właśnie zwiększenia wartości surowca na rynku. A to oznacza, że ma się to firmom opłacać. I wynika to nawet z tego, że widzą firmy coraz bardziej takie problemy wynikające z dostępnością do surowca. Pokazała to pandemia, pokazała to jedna wojna, druga wojna.
1: Ostatnio zamknięcie cieśniny też pokazało, że nie ma pewnych składników, które są potrzebne do produkcji.
2: Dokładnie.
1: Komponentów brakuje po prostu.
2: I nagle okazuje się, że faktycznie ta produkcja taka masowa już nie jest tak opłacalna, bo nie ma z czego tego wytwarzać. Więc coraz więcej firm myśli o tym, jak zawrócić ten surowiec, jak wykorzystać ten surowiec, który już raz został wprowadzony na rynek, aby można było faktycznie go wykorzystać do produkcji bardziej trwałych produktów. I ta trwałość produktów jest bardzo ważna, bo też unijne przepisy o tym mówią, że już musimy odejść od tego właśnie, że nie możemy wymienić jakiegoś elementu w sprzęcie, czy to AGD, czy RTV. Właśnie po okresie gwarancji nagle nam się psują całe komponenty i nie możemy wymienić jednej części. Tutaj pani powiedziała o tym telefonie 5-letnim, tak? No teraz widzimy też w wielu sprzętach, że oprogramowanie, które musimy aktualizować, nagle jest jakby zbyt zaawansowane do naszego produktu.
1: Jeszcze działa.
2: Jeszcze działa i to jest bardzo dobre. Także często jest to faktycznie świadome, ale tak jak mówię, bardzo krótkowzroczne patrzenie firm, ale coraz więcej firm już jednak odczuło na własnej skórze, że ten surowiec jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nie dość, że jest ważny pod względem wartości, bo te fluktuacje cen surowca na rynku są bardzo, bardzo duże właśnie, chociażby ze względu na geopolityczne zawirowania, no ale też sama dostępność, a bez dostępnego surowca nie ma nowego.
1: Wspomniała pani o tym właśnie braku możliwości naprawy. Nawet zwykła bateria w telefonie kiedyś była wymienialna. Te starsze modele, nie smartfony, tylko te starsze modele telefonów, miały baterię, którą łatwo było wyjąć, wymienić i telefon dalej działał. W tej chwili wymiana baterii w telefonie to jest wizyta w serwisie i nie zawsze też każdy telefon da się otworzyć tak, żeby potem był szczelny, wodoodporny, żeby dalej działał tak jak przed tą wymianą. I podobnie jest właśnie z wieloma urządzeniami, które są tak skonstruowane, żeby właśnie nie dało się otworzyć, wymienić przez zwykłego fachowca, mało tego, nawet

0: czasami w firmy, które produkują, też mają z tym problem. Samochody chociażby też mają takie rozwiązania często, że dostać się do jakiejś części to jest duży problem. Ale czy my idziemy w tę stronę, czy raczej od tego odchodzimy?
1: Właśnie na szczęście odchodzimy, a to jest dużo przykładów, bo to są na przykład drukarki, w której jeżeli jeden kolor nam się skończy, to już nie możemy drukować na przykład na czarno-biało, bo nam się czerwony skończył. No jest dużo takich, ale to jest najbardziej jakby odczuwalne faktycznie w sprzęcie AGD. Natomiast również jest to fast fashion, tak? Czyli faktycznie bardzo szybko zmieniana moda, żeby jak najszybciej co sezon wymieniać ubrania, które są też robione później z kiepskiej jakości materiałów. Też często wyprodukowane przy wątpliwych wartościach, jeżeli chodzi o pracę ludzi. Ale na szczęście od tego odchodzimy. I teraz w tym raporcie też mówimy o tym, że właśnie cyrkularność w ogóle światowa jest na poziomie tylko i wyłącznie 6,9%. Oznacza to, że właśnie ponad 93% jakby wprowadzanych materiałów na rynek jest właśnie jednak produkowana z tych materiałów pierwotnych, a nie wtórnych. I pewne regulacje na temat ekoprojektowania produktów, na temat poddawania recyklingowi produktów, które zostały wytworzone, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, właśnie powodują to, że zmieniany jest ten model biznesowy w poszczególnych firmach. I to jest bardzo dobry kierunek i dlatego każda firma tak naprawdę musi dobrze zrozumieć, gdzie ma ten punkt utraty wartości surowca w swojej, czy to produkcji, czy dystrybucji, czy użytkowaniu, czy właśnie już w końcowym produkcie, bo jedni będą tracić na tym, że mają za dużo strat na przykład w procesie produkcyjnym, drudzy będą tracić na tym, że mają za duże straty energii wytwarzanej i nie jest efektywnie ona wykorzystywana, jeszcze inni właśnie na tym, że jest za krótka trwałość produktu. Więc ten kierunek się bardzo mocno zmienia, ale kluczowe tak naprawdę w tych firmach jest zrozumienie, gdzie jest ten punkt utraty wartości i nie możemy powiedzieć, że mamy jakąś jedną receptę na to, co zrobić, aby być cyrkularnym przedsiębiorstwem. Każdy ma to gdzieś na innym poziomie i istotne jest zrozumienie tego, a potem współpraca. Bo cała myśl właśnie o zawracaniu surowca, żeby można było go ponownie wykorzystać, wymaga współpracy w całym łańcuchu wartości. Od producenta, żeby dobrze zaprojektował produkt, który będzie mógł właśnie, będzie
0: być
1: pozwalał na to,
0: i
1: żeby go dokładnie rozebrać. Musi być też informacja o tym, w jaki sposób można przetworzyć właśnie te rozebrane części, czyli czy one nadają się do recyklingu, czy można je tylko unieszkodliwić, co z nimi można zrobić, tak żeby właśnie na późniejszych etapach łańcucha wartości ci, którzy sortują, a potem przetwarzają, wiedzieli, co z tym zrobić.
0: I co tam wartościowego jest.
1: I co tam wartościowego jest, dokładnie. I teraz jak popatrzymy sobie na nawet surowce krytyczne, no to jeżeli my sięgamy naprawdę kilometry w głąb ziemi, żeby wyciągnąć te surowce pierwotne, a mamy je tak naprawdę, o tutaj nawet popatrzymy w kablach, tak właśnie w elektrosprzęcie, to czy nie łatwiej jest wykorzystać już to, co z tych głębin wyciągnęliśmy na powierzchnię, niż właśnie te kilometry pod ziemię znowu zakopywać. Więc faktycznie ta współpraca jest bardzo ważna i tak jak powiedziałam, no te polityki europejskie cały czas właśnie o tym mówią, że musimy do tego dochodzić. Tylko kluczowe jest to, że my często cyrkularność jakby mieszamy z recyklingiem.
0: Tak.
1: Jeżeli ktoś mówi, że coś, co jest cyrkularne, to znaczy, że się nadaje do recyklingu, to znaczy, że tak naprawdę już będzie tylko ratował resztki wartości tego surowca, który został wprowadzony. Bo cała cyrkularność zaczyna się od ekoprojektowania zarówno produktów, jak i usług. I dopiero tam możemy zaprogramować sobie, co zrobić, aby właśnie ten surowiec już raz wprowadzony na rynek został ponownie wykorzystany w produktach.
0: Czyli to można trochę porównać tak na co dzień do na przykład naszego gospodarowania jedzeniem. Czyli myślimy sobie o tym przy zakupach, co z tego zrobimy, a jak nam zostanie, to na co to przerobimy dane jedzenie. I trochę można to porównać chyba do tego właśnie ekoprojektowania. Czyli jeżeli tak i tak zaprojektujemy jakieś urządzenie AGD, to potem możemy to wykorzystać, jak się zużyje, do czegoś innego. Pewne rzeczy do wyrzucenia, ale pewne do wykorzystania.
1: Dokładnie tak. My musimy już na etapie właśnie projektowania wiedzieć jakby zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, czyli ograniczyć najpierw zużycie surowców. Jeżeli nie da się ograniczyć zużycia, to jak ponownie to wykorzystać? Jeżeli się nie da ponownie wykorzystać, dopiero poddać recyklingowi. Jeżeli to jest niemożliwe, no to wtedy odzyskowi i unieszkodliwieniu. Więc my musimy cały czas myśleć o tym, jak to ograniczyć. I to, co pani powiedziała, to jest bardzo ważne też, bo w kontekście nawet tego raportu my też pokazujemy jakby, że ta cyrkularność i ta utrata wartości materiału nie jest tylko w jednym miejscu. Mamy tak naprawdę 5 w ogóle takich głównych ścieżek, czyli to jest właśnie utrata energii,

0: energii, którą źle gospodarujemy. To jest utrata właśnie w postaci tego, że wyrzucamy coś, co jeszcze ma realną wartość. I to właśnie jest chociażby tu, jest sprzęt właśnie elektryczny, elektroniczny, ale to są też ubrania, no wiele produktów takich codziennych, które wyrzucamy, mimo że jest jeszcze, można by z nich skorzystać. I albo my je wyrzucamy, bo nam już nie są potrzebne, albo właśnie producent nas trochę do tego zmusił, bo na przykład oprogramowanie już nie obsługuje naszego sprzętu, tak? Albo zmieniła się moda, więc musimy wymienić, albo tak jak powiedziałam o tych kadridżach w drukarkach.
1: Moda niestety to też jest taki drażliwy temat. Jeżeli podążamy za modą, to nowy model telefonu musi być. No bo jak mieć tego z numerem 10, 12, a nie 17?
0: I to nas najbardziej gubi, bo jeżeli faktycznie firma ma mieć swoją indywidualną strategię cyrkularności, czyli musi wiedzieć, gdzie jest utrata wartości surowca i jak można materiały, które korzystają, właśnie ograniczać w zużyciu, a potem właśnie przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu, tak samo my powinniśmy trochę nie ulegać tej modzie, czyli mieć swój własny, indywidualny styl. Wtedy możemy korzystać z lepszej jakości, czy to ubrań, czy butów zakupionych raz, a na dłuższy okres. Więc wszyscy możemy się przyczynić do tej cyrkularności. Niekoniecznie musimy ulegać właśnie tym firmom, które jeszcze próbują czerpać zysk na tej właśnie wymienialności i tej szybkiej zbywalności produktów. I myślę, że faktycznie jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej tego świadomi. Raczej staramy się sięgać po lepszej jakości produkty, a lepszej jakości produkty to znaczy takie, których nie musimy wymieniać co pół roku.
1: No dobrze, ale są takie przedmioty, takie urządzenia, wspomniałyśmy o tych sprzętach RTV, AGD, które niekoniecznie za modą podążają. Nie wiem, pralka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, wyciskarka wolnoobrotowa. No mnóstwo mamy takich przedmiotów, które w domu są i kupujemy, bo nam na przykład pasuje do kuchni, bo ma być białe albo czarne, albo pralka nam pasuje, bo ma 9 kilo albo 6 kilo można tam załadować.
0: I różne programy.
1: I różne programy. I niekoniecznie tutaj jest ta moda. A pralka na przykład właśnie po tych 2-3 latach, kiedy kończy się gwarancja, mówi dość i musimy kupić nową. Czyli tutaj nasze akurat działanie ma niewielki wpływ.
0: Tak, i tu jest cały klucz, żeby faktycznie przedsiębiorstwa były w stanie wydłużać tą trwałość produktu. Bo skoro nam się coś psuje po 2 latach i 1 dniu, kiedy właśnie kończy się gwarancja, to znaczy, że można było to zaprojektować w ten oto sposób. I tu unijne przepisy właśnie o tym mówią, że mamy ekoprojektować produkty, czyli wydłużać, umożliwiać naprawę, wymianę, i przedsiębiorstwa w tym kierunku będą musiały pójść. Więc nawet jeżeli my teraz właśnie nie mamy na to wpływu, to przedsiębiorstwa będą do tego zmuszone. Jeden problem, który mamy i widzimy właśnie w tych przepisach, jest taki, że niestety często przepisy się skupiają na tym, żeby pozbierać sprzęt. Czyli mamy go zebrać, mamy go rozsortować, no i później poddać recyklingowi. Właśnie, ale największy problem mamy w tym, że nawet jeżeli recykler już podda recyklingowi dany sprzęt, to nie mamy potem zbytu na to. Bo nie ma wystarczających zachęt dla producentów, żeby właśnie oni ponownie wykorzystywali te surowce. Nie ma właśnie zachęt typowo finansowych, takich ekonomicznych. Kary też nie są aż bardzo dotkliwe, jeżeli myślimy o takich wielkich korporacjach, wielkich firmach, które produkują dużo produktów i na wielką skalę. Więc tu powinno się to zmienić. To też o tym jest już mowa na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli projekt ustawy chociażby w Polsce, żeby właśnie producent był bardziej odpowiedzialny za to, co wprowadza na rynek, i żeby to było zgodne z wszystkimi politykami tymi ekologicznymi. Ale do tego no niestety jeszcze potrzeba czasu. Dlatego im szybciej firmy teraz zrozumieją, że długoterminowo im się bardziej opłaca korzystać cały czas z tego surowca, tego samego, bo się uniezależniają od tak naprawdę dostaw surowców pierwotnych, tym dla nich lepiej. A teraz bardzo dużo mówimy w przypadku, kiedy mamy takie zawirowania geopolityczne, to bardzo dużo mówimy o tej odporności jednak biznesu.
1: Niezależności trochę.
0: Niezależności, tak. Odporności. Więc im szybciej firmy to zrozumieją, tym lepiej zarówno dla nich pod względem typowo ekonomicznym, ale również dla nas jako konsumentów.
1: Ale mamy tutaj trochę takie dwa wątki, bo jeden to jest taki, żeby właśnie myśleć i ekoprojektować, i być może właściciel firmy powinien być ekowrażliwy, a druga rzecz to jest postarzanie tych przedmiotów, czyli tak jak wspomniałyśmy, 2 lata mija od gwarancji, za 2 dni się psuje. Czyli to, te dwie rzeczy w ogóle trochę są no, razem, ale osobno, bo postarzanie to co innego niż wykorzystywanie już tych komponentów, które były w obiegu.
0: Tak, dlatego ja myślę, że takim przełomowym rokiem będzie 2030 rok, kiedy to faktycznie wchodzi najwięcej

0: Więcej tych wszystkich unijnych przepisów dotyczących właśnie ekoprojektowania produktów, ale też ekoprojektowania opakowań, z którymi mamy też olbrzymi problem. Już teraz mamy właśnie chociażby wdrożony system kaucyjny, który nam ma pozbierać butelki napojowe, ale to ma dotyczyć jakby wszystkich produktów. Ma być też rozszerzona odpowiedzialność producenta na tekstylia właśnie, żeby była większa świadomość producentów na temat tego, skąd pozyskują surowce do produkcji swoich materiałów i później już ubrań. Więc to się zmieni, tylko jak patrzymy na unijne przepisy, no to tak właśnie ten 2030-2035 rok to powinny być takie, kiedy możemy powiedzieć, o faktycznie się coś zmieniło. No,
1: ale możemy sami przecież zacząć działać. Ale nikt na nas tutaj nie mówi, że mamy do tego 2030 czekać.
0: I nie czekajmy. I właśnie te firmy, które nie będą czekać, będą mogły zyskiwać po prostu przewagę konkurencyjną. No bo przedsiębiorstwa polegają na czym? Na tym, że mają faktycznie mieć realny zysk i oszczędności, co mogą wykorzystać właśnie przez to, że wykorzystują surowce wtórne. Ale druga rzecz właśnie ma być przewaga konkurencyjna. Więc jeżeli konsumenci są coraz bardziej świadomi i taką audycją chociażby dzisiejszą, żeby nie ulegać modzie, mogą faktycznie wybierać świadomie producentów, po których produkty sięgają, to nie ma na co czekać. To trzeba już dziś wdrażać.
1: Ale to nie bez kozery mówi się o tym, że na przykład pewna marka samochodów jest taką marką, której się samochody, auta się nie psują. I tak. Mówimy o tym, że jak masz ten i ten model, tę markę auta, to się nie psuje, nie sprzedawaj, bo to rzeczywiście dobra. I coś w tym jest. Podobnie jest ze sprzętami, że jednak są takie marki, które mają umiejętność produkowania rzeczy długo wystarczających, długo działających, długo nie psujących się. Czyli tak można. I wręcz jak myślimy o tych markach, to raczej w pozytywnym kontekście, że fajnie mieć ten sprzęt tej firmy, bo on długo działa.
0: Tak. I to jest właśnie znowu nasza własna też taka inicjatywa, ale też musimy myśleć właśnie długoterminowo. Jeżeli nie chcemy wymieniać kuchni co 5 lat albo co roku, nie chcemy wymieniać, nie wiem, kranów, tak? Robimy sobie takie podtynkowe baterie, no to żeby je wymienić, no to musimy kuć całą łazienkę. I teraz jeżeli faktycznie liczymy na to, że jak coś robimy, to robimy to porządnie na dłuższy czas, no to sięgamy po marki, powiedzmy sobie premium, fajnie to się nazywa, ale właśnie ja bym bardziej powiedziała marki, które są świadome ekonomicznie i ekologicznie. I takie właśnie, powiedzmy sobie, zrównoważone marki właśnie będą nam produkować takie produkty, które nam wystarczą na dłużej.
1: Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, ślicznie pozdrawiam.
1: I zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Czas na komentarz do tego, co dzieje się wokół rynku kryptoaktywów. Razem z nami ekonomista z kancelarii Drawbridge, Kazimierz Krupa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Wiemy, że rządowy projekt dotyczący regulacji rynku kryptoaktywów będzie tym wiodącym. Czy myśli pan, że jest tutaj szansa na podpis prezydenta, biorąc pod uwagę, że przyjęto tylko jedną poprawkę, a ten projekt różni się od poprzedniego tym, od dwóch poprzednich właściwie zawetowanych tym, że są tam wyższe kary za nieprawidłowości związane z tym rynkiem do 3 razy sztuka?
4: No najpierw o tych karach może dwa słowa. Rzeczywiście kary powinny być analogiczne jak na rynku rzeczywistym. Te rynki coraz bardziej się przenikają, a tutaj przenikają się w sposób niezwykle taki malowniczy. No i to powinno być absolutnie porównywalne, bo będziemy mieli z tym do czynienia coraz częściej. Natomiast co do tego, czy jest szansa i do 3 razy sztuka, no mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Prezydent znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji. To popierając obóz opozycyjny, który przez te kilka lat hołubił tę konkretną firmę i to, że tam nieprzeregulowanie, że uciekną, no właśnie uciekły firmy z Polski na skutek braku regulowań koniecznych, bo musimy zaadoptować przepisy unijne. Czyli znalazł się w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji, ale teraz, kiedy afera Zonda Krypto rozwija się w sposób ekspresowy i będą ujawniane najprawdopodobniej coraz nowe okoliczności, a przede wszystkim będzie się wydłużała lista poszkodowanych. No nie bardzo ma wyjście. Trudno byłoby, znaczy te poprzednie dwa uzasadnienia też były

0: kuriozalne, ale no, trudno by było wymyślić uzasadnienie niepodpisania tej ustawy.
1: Tylko że jednocześnie środowisko prezydenta Karola Nawrockiego, a może szerzej, dzisiejsza opozycja, szczególnie ta pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że no, nawet gdyby te przepisy obowiązywały, to afery zonda krypto byśmy nie uniknęli, bo ta giełda zarejestrowana była w Estonii. To jest prawda? Że...
0: To nie do końca, absolutnie nieprawda. Nie do końca prawda, po prostu nieprawda. Była na licencji rzeczywiście estońskiej, ale gdyby funkcjonowała na polskim rynku, bo ona przecież funkcjonowała na polskim rynku, a nie na estońskim, to KNF by ją obejmował. Po prostu zmusiłby ją do sprawozdawczości niezbędnej. Czyli gdyby ta ustawa rzeczywiście kiedy po raz pierwszy zawetował prezydent Nawrocki, to już i tak było za późno, bo cała afera już się odbyła. Przypomnijmy, że tak naprawdę od zaginięcia pana Suszka, czyli tego poprzedniego prezesa, tego poprzednika zonda krypty, i zaginął razem z tym mitycznym kluczem, no nie mitycznym, prawdziwym kluczem. To nie wiem, czy zaginął z tym kluczem, czy bez klucza, to jest osobna sprawa. To od tego momentu zonda krypto już nie była giełdą walut, kryptowalut, tylko była wydmuszką, była już piramidą, która tylko oszukiwała ludzi. I to by to przynajmniej KNF zasygnalizował.
1: A jeśli chodzi o te projekty, które są procedowane, wyobraźmy sobie sytuację, że prezydent jednak wetuje tę ustawę po raz trzeci. I co wtedy dzieje się z rynkiem od 1 lipca?
0: No, rynek w Polsce przestaje praktycznie istnieć. Taki legalny rynek przestaje istnieć, ponieważ jest ta dyrektywa unijna, którą trzeba wdrożyć. No, ale my mamy dosyć duże doświadczenia w niewdrażaniu dyrektyw unijnych, tylko że to ma skutki gospodarcze. No już, jak się słyszy, te firmy uciekają poza naszą jurysdykcję, obawiając się właśnie tego, że nie będą po 1 lipca mogły funkcjonować. Czyli krótko mówiąc, no, doprowadzilibyśmy do wyprowadzenia poza Polskę tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, jak by było z legalnością obrotu. No po prostu na obcych platformach. No, nie byłoby nic w Polsce. Nie ma wtedy żadnego zabezpieczenia, żadnej kontroli, żadnej wreszcie odpowiedzialności, bo KNF, biorąc pod opiekę, no ma określone obowiązki wobec rynku. Ale tych obowiązków w tej sytuacji nie wiem.
1: Ale czy da się w pełni taki rynek kontrolować? Bo tutaj z kolei argumenty mają politycy Konfederacji, którzy mówią, że biorąc pod uwagę to, jak działa ta technologia, na której kryptowaluty się opierają, to takiej kontroli tak na dobrą sprawę w pełni no, nie będzie, nawet jeśli takie prawo się przyjmie.
0: W pełni nie można kontrolować żadnego rynku. Na każdym rynku można stracić. To jest rynek giełdowy, uregulowany, nawet niektórzy mówią przeregulowany. I firmy emitują akcje. Na akcjach można stracić? Można stracić. Czyli wszystko odbywa się w majestacie prawa, a i tak można stracić. Ale to, że można stracić i że w pełni nie da się regulować, nie oznacza, że nie należy regulować w ogóle. Tak jak mówię, to nie jest prawdą, że ten rynek kryptowalut jest jakoś niezwykle złożony. On oczywiście, taki Bitcoin, jego konstrukcja, to wydobywanie i tak dalej, to jest technologia. Ale później, jak już to jest wprowadzane do obrotu, to nieważne, jakie jest jego pochodzenie, to jest jednostka w obrocie. Jeżeli jednostka w obrocie jest realnym, gdzie ludzie mogą zarobić, stracić, dokonywać transakcji, to ta platforma obrotu, nie sam sposób wydobywania, nie sam sposób tworzenia, to jest w istocie dla tej naszej rozmowy nieistotne. Natomiast obracanie tym, czyli firmy, które obracają tym, muszą spełniać określone wymogi. Określone wymogi bezpieczeństwa, zaufania, tym bardziej, że działamy na rynku finansowym, gdzie są pieniądze. Czyli nie to, że pełna kontrola nie jest możliwa, na żadnym rynku nie jest możliwa pełna kontrola, ale jeżeli sprawdzimy, że to nie jest firma krzak, tylko firma o ugruntowanej pozycji, mająca jakieś rezerwy, to bezpieczeństwo obrotu, bo chodzi tylko o bezpieczeństwo obrotu, nie o sposób powstawania tych jednostek. One są różne i tam bym

0: tego nie próbował regulować. Natomiast bezpieczeństwo obrotu musi być zabezpieczone.
1: A wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie oczywiście taką sytuację, w której to projekt Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który uzyskuje akceptację Sejmu, Senatu i później prezydenta. Mówię tutaj o tym nowym projekcie, który składa się po prostu do słów nie ma, nie wolno. To jak wtedy by wyglądał rynek? Bo chciałbym właśnie zrozumieć, jakie konsekwencje ten projekt, biorąc pod uwagę wcześniejszy, który był bardzo liberalny w porównaniu do choćby rządowego, ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo teraz on by zmienił sytuację?
0: Najbardziej obrazowo mówiąc, wyglądałby tak jak Stany Zjednoczone w czasach prohibicji. Czyli obrót by był, tylko by szedł pod ziemię. I byłaby ta prawdziwa wolna Amerykanka. No, próba zakazania czegoś, co już jest, no jest absurdem. To jest po prostu taki pomysł świadczący o tym, że ci ludzie naprawdę nie rozumieją niczego z rynku. Tym bardziej, że to, że kryptowaluty będą się upowszechniały, już się upowszechniają zresztą, to jest oczywiste i być może za ileś lat, nie wiem, kilkadziesiąt, w ogóle nie będzie pieniędzy, tylko będziemy się posługiwali kryptowalutami. Nie będzie tych pieniędzy w takim pojęciu, które są teraz, tylko te kryptowaluty, czy no jakaś odmiana, bo to nie myślę teraz o bitcoinach, tylko myślę o różnych tokenach, zastąpią pieniądze. Więc próba zakazywania tego to jest naprawdę takie plucie pod wiatr. Ale trzeba uregulować obrót, nie wtrącać się do tego, co tworzy się nowego, te nowe technologie, te nowe tokeny i tak dalej. Bo te tokeny to są takie trochę jak właśnie akcje przedsiębiorstw, na przykład bitcoiny mają nieco inną konstrukcję. Tego bym nie dotykał. Natomiast obrót bym uregulował.
1: A jeśli chodzi o zagrożenia, które... Przyjmując, że mamy już regulacje, które są gotowe, no to wielu mogłoby pomyśleć, że wtedy, jeśli już mamy KNF, no to jest w 100% bezpiecznie. Gdyby pan mógł powiedzieć osobom, które są niedoświadczone w kwestiach inwestowania, jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w kryptowaluty, to jakie by one były?
0: To po pierwsze tak, no tych ryzyk jest bardzo dużo i tutaj rzeczywiście, bo może zajmijmy się na chwilkę tym bitcoinem, czyli tym główną kryptowalutą, która odpowiada za 60-70% rynku, bo cały rynek to jest mniej więcej 2,6 biliona, czyli to jest 2,5 raza PKB Polski. To już jest sporo, to nie jest powiedzmy w świecie finansów światowych, to nie jest jakoś tam strasznie dużo. Ale już sporo, już to jest liczące się zjawisko. I tak, jeśli chodzi o bitcoiny, no to ich wartość rośnie, tylko że tu są kłopoty z wyceną tego. Znaczy, bo to jest tylko podaż popyt. Tylko jeżeli jest popyt i ludzie są gotowi tyle zapłacić, no to to ma taką wartość. Natomiast nie ma wartości wewnętrznej, tak jak ma pieniądz papierowy. Nawet ten papierowy. No kiedyś każdy pieniądz miał gwarancję w złocie. No od Bretton Woods już nie ma, ale ma tak zwane gwarancje w towarze. To jest coraz bardziej umowne rzeczywiście, ale jednakowoż ma i państwa kontrolują tę emisję. Tutaj tego nikt nie kontroluje, bo to jest rozproszone. Więc jeżeli chodzi o bitcoiny, to ryzyko jest załamania się popytu, czyli krótko mówiąc przeminięcia mody na bitcoina, bo tak to należy traktować. Ja mam taką teorię, nie wszyscy się z nią zgadzają, że to jest, że bitcoin to jest gra, która przeniosła się do rzeczywistości. Bo w grach najróżniejszych, ja nie grywam w gry, ale w grach najróżniejszych również się kupuje tam do zbraja swojego zawodnika na przykład. I później tam wchodzą też już żywe pieniądze, że można to kupić. A te bitcoiny odwrotnie. Z takiej gry, bo tam jest bardzo taki ciekawy algorytm zastosowany, według którego można wydobywać te pieniądze, przeszło do rzeczywistości i zyskało realną wycenę na zasadzie właśnie takiej popularności. Tokeny najróżniejsze, bo przypomnijmy, tych walut to jest ponad 8 tysięcy tych najróżniejszych kryptowalut. No, Donald Trump ma dwie. Więc to jest takie jakby akcje, które te poszczególne podmioty

0: emitują. I tam te ryzyka są bardzo duże. To ogromne, bo to jest takie, to jest taka trochę zrzutka na tego człowieka, ale jeżeli to robią banki, no to inaczej zabezpieczają, czyli to jest cała gama. Kłopot jest z wyceną, bo akcje spółki, no to możemy zobaczyć, jaki ma majątek realny, to wtedy ma wartość księgową, dzielimy ją przez liczbę akcji, wychodzi tam, no są narzędzia. Co do tych kryptowalut, tych narzędzi jeszcze nie ma. Może kiedyś się pojawią. Czyli ocena ryzyka w inwestycje w kryptowaluty jest praktycznie niemożliwa do oszacowania.
1: No, wygląda to...
0: Przy tym stanie wiedzy.
1: Wygląda to tak, że jeśli ktoś nie zna się na inwestowaniu, to lepiej, żeby o kryptowalutach najpierw się douczył, a później dopiero próbował ewentualnie swoje...
0: Wie pan, że douczenie też mu niewiele pomoże? Bo to jest kwestia jakby wyboru, znaczy pozna ryzyka, no tak, pozna ryzyka, to o tyle tak. Natomiast dalej z wyceną będzie miał kłopot, bo nie ma tych metod. Pozna ryzyka na przykład jakiegoś tam tokena wypuszczonego przez Kowalskiego albo jakąś firmę, tak te ryzyka rozpozna i będzie wiedział, że powinien się, czy raczej będzie wiedział, chyba że bardzo tego kogoś lubi i jest gotów zaryzykować, że trzeba się trzymać od tego z daleka. Natomiast porównanie i dokonanie, a przede wszystkim dokonanie wyceny, czyli przeniesienie mnie to do tego świata realnego, no nie ma metod. Nie wiem, czy się pojawią. Pewnie tak, bo wszystko kiedyś się pojawia, ale to jeszcze pewnie nie prędko.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekonomista z kancelarii Drawbridge Kazimierz Krupa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska, serdecznie zapraszam.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone nagle odwołały planowane przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Poinformował o tym portal Army Times. W ubiegłym roku USA wycofały brygadę rotacyjnie przebywającą w Rumunii. Army Times wylicza, że liczebność amerykańskich wojsk w Europie wkrótce spadnie do poziomu sprzed 2022 roku. Ówczesny prezydent USA Joe Biden zdecydował wtedy o przesunięciu do Europy dodatkowych 20 tysięcy żołnierzy. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Charlatan. Nowe przepisy mają pozwolić rzecznikowi praw pacjenta na nakładanie kar nawet do 1 000 000 zł za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnych z obecną wiedzą medyczną. Szarlatani, proponując pacjentom rzekomo skuteczne, niekonwencjonalne metody leczenia, najczęściej żerują na nieszczęściu chorych. Zwraca uwagę profesor Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Pacjent onkologiczny wyda każde pieniądze, żeby ratować życie, albo życie swojego dziecka czy krewnego, ale to nie...

0: nie jest takie ważne może, że te skutki ekonomiczne. Najważniejsze to są te skutki zdrowotne. My nie możemy na to patrzeć.
1: Lekarze ostrzegają, korzystanie z niemedycznych sposobów leczenia zabiera cenny czas na korzystanie z prawdziwych terapii. Regulowane ceny paliw na stacjach przedłużone do końca maja. Pakiet ceny paliw niżej pozwala na obniżki dzięki niższej stawce VAT i akcyzie, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
1: Regulowane ceny paliw wprowadzono w Polsce 30 maja, 30 kwietnia w ramach odpowiedzi na zamknięcie cieśniny Ormus z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
3: To są aktualności jedynki.
1: Leśnicy szacują straty po pożarze w Puszczy Solskiej. Mogą sięgać nawet miliona złotych. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu.
4: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska. Na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Krakowskie lotnisko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i rozbudowuje terminal pasażerski. Ruszyły prace mające zwiększyć przepustowość portu zaprojektowanego do obsługi 8 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem w ubiegłym roku port przyjął aż 13 milionów osób.
5: Wykonawca jeszcze przed wakacjami ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, mówi prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
6: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
5: Rozbudowa pierwszej, zachodniej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie rozbudowana w 2031 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, pogodnie tylko na wschodzie, a na termometrach od 3 do 7 stopni. W ciągu dnia także popada i zagrzmi, a termometry pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum i do 20 na południowym wschodzie.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
7: Komentarz.
8: Dodam tylko, że to fragment opracowania ze strony kryptowaluty zp.gov.pl. A gościem naszego programu jest dr Grzegorz Sobiecki, ekonomista, Instytut Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry Panie doktorze.
9: Dzień dobry.
8: Wszystko się zgadza z tą historią. Pierwszy raz zetknęłam się z tym amerykańskim informatykiem, bo do tej pory Satoshi Nakamoto królował w mojej głowie jako ten, który jest sprawcą całego zła. To był cudzysłów oczywiście,
9: dlatego,
8: tego nie
9: dlatego
8: widać.
9: Od razu zła?
8: Dlatego się uśmiecham. Dlatego się uśmiecham. Tak,
9: to jest, no po pierwsze Satoshi Nakamoto wpadł na pomysł połączenia różnych elementów technologicznych, tak żeby móc w rozproszonym systemie, czyli takim, który nie ma centralnego koordynatora, nie ma centralnego takiego pośrednika, uruchomić nowe środki płatnicze. Coś, co da się przesyłać z jednego adresu na drugi adres. De facto oznacza to, że można przesyłać z jednego końca świata, między osobą na jednym końcu świata, a osobą na drugim końcu świata. Dzięki temu, że mamy taki globalny zapis, globalną księgę, w której są zapisane liczby, te jednostki, bitcoiny.
8: Liczby, litery, kombinacja znaków, tak?
9: Nie, czy liczby.
8: Tylko
9: tak jak
8: liczby.
9: Na rachunku, tak jak na rachunku w banku mamy rachunek i mamy do niego przypisane jakieś saldo.

0: Tak, w systemie Bitcoina mamy dokładnie to samo. Mamy rejestr, w którym mamy numery, czy adresy. Tak, tutaj odpowiednikiem numeru rachunku są adresy, do których są przypisane jakieś saldo. Bardzo uproszczone oczywiście tłumaczenie, ale można sobie to w ten sposób wyobrazić. Natomiast cały ten rejestr, cały ten zeszyt, w którym są zapisane te liczby, te salda przypisane do adresów, jest rozproszony po całym świecie. Jest sieć węzłów, czyli takich komputerów, maszyn, które łączą się ze sobą i z których każda przechowuje cały rejestr, kopię.
1: A
0: Tych
1: dlaczego
0: kopii jest 10 tysięcy.
1: do operowania czy do tworzenia bitcoinów, w ogóle kryptowalut, potrzebne są tak potężne moce komputerów i karty graficzne?
0: Nie są.
1: Nie są?
0: To tylko mówimy o Bitcoinie i mówimy o części tak naprawdę tylko kryptowalut, kryptoaktywów, które rzeczywiście, w których systemach obowiązuje zasada umożliwiająca synchronizację tych węzłów, która się nazywa mechanizm proof of work, czyli mechanizm dowodów pracy. I to jest mechanizm, który jest taki bardzo energożerny i tutaj rzeczywiście te liczby, które tutaj możemy przytaczać, są nieprawdopodobne. Kiedyś to liczyłem, to wyszło mi, że zatwierdzenie jednej transakcji wymagało zużycia prądu, które przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa w tydzień. To było kiedyś.
1: A teraz jest
0: Natomiast
1: więcej, pewnie.
0: może być, w przypadku Bitcoina może być. To jest oczywiście, no nie jest to zielona kryptowaluta i nie jest to zielony system. I powodowało to nawet napięcia w różnych krajach, które miały tanią energię, ale ta energia była kierowana właśnie do kopania Bitcoina i kryptowalut opartych na tym mechanizmie.
1: Wie pan,
0: Więc.
1: jest tyle niejasności. Kopanie kryptowalut to taki trochę, nie wiem, zamierzchły termin, bo kopiemy zwykle kojarzący się na przykład, nie wiem, z kopalniami albo z jakimiś pracami fizycznymi. Nakamocie przyświecała taka idea, żeby zdecentralizować walutę i oprzeć ją na anonimowych transakcjach. No i teraz mamy blockchainy. To są takie ślady zostawiane jednak w internecie po tych operacjach, nawet indywidualnych, czyli krok po kroku można prześledzić poszczególne operacje. I tak też czytałam 2 dni temu, zdaje się, że w taki sposób zostały odnalezione prawdopodobnie jakieś ukryte finanse zonda krypto. Czyli nie jest tak do końca, że nie zostawiamy śladu.
0: Temat jest trochę bardziej złożony, niż to może się wydawać.
1: A spróbuje
0: Nie
1: pan
0: jest
1: nam
0: trudny, ale
1: opowiedzieć o tym tak,
0: blockchain, tak.
1: żebyśmy zrozumieli wszyscy?
0: 5 minut jest bardzo trudno.
1: A mamy jeszcze sporo czasu.
0: W porządku. No zacznijmy od tego, że blockchain to jest technologia. To jest po prostu technologia. To jest sposób zapisu danych. Tak jak mamy bazy danych tradycyjne, których zapisujemy na jednym, powiedzmy, serwerze dane, tak w blockchainie te dane są zapisywane w postaci łańcucha. To jest element, który pomaga synchronizować ten rejestr, o którym wspomniałem, dlatego że mamy 10 tysięcy kopii zapisów o bitcoinach i musimy w jakiś sposób to synchronizować. I jednym z elementów, który pomaga porównywać, czy wszyscy mamy ten sam, czy wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, czy
1: A,
0: mamy
1: rozumiem.
0: dokładnie tą samą kopię, to łańcuch bloków, czyli blockchain dokładnie, pomaga nam szybko porównać. Porównujemy tak zwany skrót kryptograficzny ostatniego bloku i wtedy, jeżeli jest ten skrót taki sam, to matematyka i kryptografia gwarantują nam praktycznie, że wszyscy mamy tą samą kopię. Czyli mały,
1: Jasne.
0: króciutki ciąg znaków pomaga nam stwierdzić, że mamy dokładnie tą samą kopię.
1: I ja i
0: I to jest
1: pan,
0: blockchain.
1: bo tak wchodzę w słowo i jeszcze coś istotnego, bo chciałam pana zapytać. Podobno ja też mogę sobie taką walutę stworzyć, nazwać ją na przykład Utopia.

0: Teraz warto wspomnieć o tym, że przed chwilą mówiliśmy o pewnej sieci komputerów, maszyn. Na poziomie sieci mamy, znaczy wiele tych sieci ma tak zwane natywne kryptoaktywa, natywne kryptowaluty, które są potrzebne do tego, żeby ta sieć mogła funkcjonować, żeby mogła wynagradzać tych właścicieli maszyn, którzy utrzymują tą sieć. I to są kryptowaluty natywne, tak jak Bitcoin, tak jak Ether w systemie Ethereum i tak dalej.
1: Znaczy, jak ona nagradza? Jak ona nagradza użytkowników? Bo nie głaszcze ich po plecach, tylko prawdopodobnie chodzi o pieniądze, tak?
0: Chodzi o Bitcoiny.
1: O Bitcoiny, no, czyli nie o pieniądze.
0: Nagradza właśnie tymi nowymi jednostkami. Przeważnie nowe jednostki w takich systemach pojawiają się właśnie jako nagrody dla górników czy walidatorów. Natomiast to jest jedna rzecz. No, żeby zbudować taki system, no to potrzebna jest już naprawdę duża wiedza. I no, maszyny też również są potrzebne. No, można oczywiście na jednej sobie zbudować taki system, ale to nie ma sensu. Łatwiej jest napisać tak zwany smart contract. Dlatego, że tutaj wchodzimy już na troszeczkę inny poziom, bo Ethereum jest systemem, w którym oprócz tego, że możemy przekazywać z adresu na adres Ethery, możemy też uruchamiać specjalne programy, które się nazywają właśnie smart kontraktami. Ten program jest zapisywany również w tym samym rejestrze tak naprawdę, co informacje o stanie posiadania różnych adresów. I jest ten program uruchamiany w tym samym systemie przez te same maszyny, które utrzymują blockchain. Tak? I programy te mają to do siebie, że w prosty sposób mogą korzystać z systemu. Możemy w tych programach właśnie wyemitować sobie kolejne kryptoaktywa. Możemy sobie tokeny zaprogramować. No i jeżeli ktoś chce to zrobić, jeżeli jest obeznany, może to w kilka minut dosłownie napisać prosty smart contract, wgrać go na blockchain.
1: Panie doktorze, tak, ja się zastanawiam, jaką wiedzę trzeba mieć, żeby się w to bawić. Ale to właściwie nie jest pytanie, bo pytanie moje brzmi tak. To co my właściwie kupujemy? Za co płacimy?
0: To zależy. To zależy.
1: Ale za nadzieję, za utopię, za nie wiem, ciąg znaków?
0: Problem z wartością kryptoaktywów jest taki, że to jest taki kameleon. To nie jest konkretne dobro. Tak jak mamy dobro cyfrowe, które na przykład mamy plik z obrazkiem, no to jest jakieś dobro cyfrowe. No. W przypadku kryptoaktywów to jest pewna forma. I tak jak w przypadku kryptowalut, one mają jedną funkcję przeważnie, czyli umożliwiają transfer wartości, oczywiście pod warunkiem, że gdzieś na jakiejś giełdzie one mają pewną wartość.
1: No tak.
0: I wtedy możemy transferować wartość w ramach tego systemu.
1: Czyli to jest, panie doktorze, to wymyślił to geniusz po prostu.
0: Chyba można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę, że kryptoaktywa są takim aktywem, jak ja uczę studentów, którego wcześniej po prostu nie było. To jest nowa klasa aktywów. To jest coś, co możemy rzeczywiście transferować, coś, co ma taką w ekonomii bardzo ważną cechę, rzadkość.
1: No
0: rzadkość,
1: tak,
0: która gwarantuje, że nikt z użytkowników nie może sam sobie wygenerować dodatkowo danego kryptoaktywa.
1: Panie doktorze, przepraszam, tak wchodzę w słowo, bo czas rzeczywiście biegnie. Ja się zasłuchałam, ale chcę pana zapytać, więcej osób traci, czy więcej osób zyskuje? Jak to wygląda? To jest policzalne w ogóle?
0: Można zrobić takie badania, bazujące na odpowiedziach tych, którzy posiadają albo posiadali kryptoaktywa. Wydaje mi się, że to jest subiektywna ocena. Wydaje mi się, że jednak więcej osób traci niż zyskuje. Ale to też zależy. No,

No, tych ale jest mnóstwo. Ja rozumiem. Pewnie gdybyśmy mieli na tę rozmowę kilka godzin, to i tak byłoby mało.

0: różne. Mogą być nośnikiem różnych wartości, różnych uprawnień. W formie kryptoaktywów możemy, jeżeli prawo na to kiedyś pozwoli, będziemy mogli trzymać akcje, obligacje, różne instrumenty finansowe, a także prawa własności do jakichś fragmentu obrazu, prawo własności do głosowania w spółce. Także to jest taki właśnie kameleon, który może przyjmować różne wartości. To jest tak naprawdę bardziej system techniczny. To są takie jednostki, do których możemy przypisać różne uprawnienia.
1: To nie Także jest pytanie polityczne, panie doktorze, ale czy można zakazać? Bo tego dotyczy projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Można zamknąć ten rynek gdziekolwiek w naszym kraju bez wyłączania ludziom internetu?
0: Bez wyłączenia internetu nie. No można oczywiście wyobrażać sobie, że zakażemy działalności gospodarczej, czyli żadna firma nie będzie mogła w Polsce funkcjonować legalnie. Możemy zablokować strony internetowe takich firm i tak dalej.
1: Ojej.
0: W praktyce no, ludzie i tak będą korzystali z różnych obejść.
1: I tyle.
0: No, pomysł jest kiepski.
1: Dziękuję panu bardzo. Zaznaczam, to nie było pytanie polityczne. Doktor Grzegorz Sobiecki z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Decyzja rządu o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych zapadła, to znaczy pan minister, wicepremier Krzysztof Gawkowski ma się temu przyjrzeć i nie tylko on, tak żeby urzędy stanu cywilnego w naszym kraju wiedziały, co robić. Podobno jest zgoda w koalicji, to znaczy chodzi przede wszystkim o PSL, że to nie będzie otwierało drogi do adopcji dzieci. Trochę przed szereg wychodzi prezydent Warszawy, który mówi już za chwilę u nas będzie się to działo. To jest cały czas takie rozwiązanie tymczasowe albo ratunkowe, awaryjne?
3: No oczywiście, że tymczasowe, dlatego że nasze prawodawstwo nie przewiduje udzielania ślubów czy zawierania jakichkolwiek związków, nawet partnerskich, jeśli nawet miałoby to charakteru małżeństwa, przez osoby tej samej płci. W związku z tym, no jedyna szansa dla tych ludzi, którzy chcą zawrzeć jakąś formę, czy małżeństwo, tak, bo tutaj mówimy o małżeństwach tak naprawdę, z osobą tej samej płci, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, wyjechać za granicę tam, gdzie prawo dopuszcza tego typu związki. No i jedna dla nich też forma legalizacji tego związku w Polsce, no to jest poprzez właśnie transkrypcję aktu małżeństwa, co umożliwiły ostatnio wyroki sądu i dzięki temu osoby tej samej płci mogą być traktowane w Polsce jako małżonkowie.
1: Ale panie profesorze, premier mówi, przepraszam za to, że to tyle trwa. Może zrobić coś więcej?
3: No nie bardzo może zrobić coś więcej, dlatego że doskonale wiemy, że gdyby ustawa, którą ciężko by było nawet przeprocedować w Sejmie ze względu chociażby właśnie na wspomniany PSL, który ma taką bardzo zachowawczy stosunek wobec ewentualnych zmian w kodeksie rodzinnym i dopuszczenia małżeństw osób tej samej płci. Więc nawet jeśli udałoby się to głosować w Sejmie, w Senacie, to na pewno możemy spodziewać się weta pana prezydenta, który z pewnością nie zaakceptuje żadnych zmian w tym obszarze.
1: No tak, bo zapewnia, że będzie stał na straży rodziny i tyle. Kryptoaktywa. W Sejmie rozpoczyna się batalia, projekty są już 4. Prezydencki właściwie oparty na tym koalicyjnym, nieco łagodniejsze kary, nieco krótsze okresy obowiązywania różnych sądowych decyzji. Jest też projekt Prawa i Sprawiedliwości.

0: Przepraszam, ja się uśmiecham, bo wie pan, to zakazanie obrotu kryptowalutami ja bym porównała na przykład z zakazem dostępu do jakiejś platformy streamingowej w naszym kraju.
1: Pani redaktor, nie słyszałem pytania, bo mieliśmy jakieś problemy techniczne.
0: Tak, bo chcieliśmy lepiej pana słyszeć. W związku z tym pytanie dotyczy czterech projektów kryptowalut, które w Sejmie i ten Prawa i Sprawiedliwości, który ma zakazać obrotu tymi walutami. I właśnie wspomniałam, że ja bym porównała ten zakaz na przykład do ograniczenia w korzystaniu z internetu jakichś platform streamingowych, na przykład portali społecznościowych. Od jutra nie wolno nam korzystać z Facebooka.
1: No to tak czasami jest, że zwłaszcza politycy prawicowi chcą zakazywać. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, że swego czasu, nie wiem już, która z formacji prawicowych, chyba ZHN, chciała zakazać pornografii w Polsce. Być może nie byłoby to złe, natomiast pytanie, czy jakbyśmy mogli to wyegzekwować. Tak? I tak samo tutaj, co słusznie pani redaktor zauważyła, obrót kryptowalutami. No nie jestem specjalistą od jakichkolwiek kwestii związanych z rynkiem kryptowalut, natomiast na zasadzie zdrowego rozsądku mogę sobie wyobrazić, że tak samo jak można łatwo w hazard wejść gdzieś tam, niekoniecznie na polskich portalach, to można to zrobić na zagranicznych portalach i nie będzie to pewnie większego problemu z tym dla tych, którzy będą chcieli obejść te zakazy. Więc raczej trzeba by było wprowadzić jakąś kontrolę, tak, państwa chociażby nad tego typu giełdami kryptowalut, jak Zonda Krypto, z którą mamy tyle problemów, a nie wprowadzać administracyjny zakaz odgórny, bo będzie to kontrproduktywne w mojej ocenie.
0: No tak, a czas biegnie, bo podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą to robić bez specjalnego zezwolenia tylko do 1 lipca. Ale zastanawiam się i wczoraj też rozmawialiśmy o tym z ekspertami Polskiego Radia 24 po tym, jak pojawił się ten projekt Prawa i Sprawiedliwości z radykalnym zakazem. Czy on jeszcze bardziej nie podzieli samego PiS-u? Podpisało się pod nim 17 posłów. Z informacji Wirtualnej Polski i redaktora Michała Wróblewskiego wynika, że nawet nie wszyscy wiedzą, że się pod nim podpisali, tylko jak zachować ewentualną partyjną jednomyślność w tej sprawie, jeżeli na przykład Mateusz Morawiecki będzie rwał sobie włosy z głowy w tej sprawie.
1: No ja myślę, pani redaktor, że to jest tak trochę historyczne działanie niektórych polityków PiS-u, dlatego że jednak dostają oni rykoszetem za weta pana prezydenta i za to, że nie dokonali tego, żeby to weto w Sejmie zostało odrzucone. I dzisiaj próbują jakby radykalnie zaznaczyć to, że są przeciwnikami tego typu handlu, tego typu walutami. Więc część pewnie wpadła na pomysł, żeby właśnie zakazać w ogóle obrotu. Co oczywiście jest jakimś takim raczej, bym powiedział, teatrem politycznym niż realną, sensowną, racjonalną próbą rozwiązania problemu, który oczywiście jest i który państwo powinno rozwiązać, natomiast nie metodami zakazu.
0: Prawda? No tylko co zrobić? Jak można się tak miotać, zdaniem redaktora Wróblewskiego? Oczywiście nie publicznie, ale między sobą, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież niedawno bronili weta prezydenta i protestowali przeciwko dość restrykcyjnej ustawie rządu Tuska o krypto. A teraz sami chcą
1: zakazywać. Bo prawdopodobnie zobaczyli, że także część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest niezadowolona z tego, że prezydent zawetował, a Sejm, no i tutaj się przyczynili głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie odrzucił weta. W związku z tym obarczają też tych polityków za to, że ten obrót kryptowalutami, funkcjonowanie giełd typu Zonda Krypto nie został uregulowany w Polsce. No w związku z tym, kto jest winny? No, pan prezydent i politycy Prawa i Sprawiedliwości, no nie tylko oczywiście też Konfederacji. W związku z tym teraz na zasadzie to my pokażemy, że jesteśmy bardziej radykalni w swoich

0: propozycjach niż obóz rządzący, próbują w ogóle odgórnego zakazu, wprowadzenia odgórnego zakazu handlu kryptowalutami. Tak, tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to te idee tego projektu ustawy firmowany przez tych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tylko, no to jest panie profesorze, wspomniał pan o idei, a ja się zastanawiam, o kogo to jest walka, o czyje dusze, że tak powiem. Wczoraj z sondażu opublikowanego wczoraj wynika, że mniej więcej 15-16% obarcza winą pana prezydenta i rząd, ale zdecydowana większość w ogóle nie wie, o co chodzi.
0: No bo tak naprawdę tu chodzi o parę procent ludzi, którzy coś wiedzą. Wiedzą, że bo przecież no, nie całe społeczeństwo inwestuje w kryptowaluty, tak? Część po prostu wie o tej sprawie z doniesień medialnych, więc jakby opierają swoje informacje na doniesieniach medialnych. I oczywiście część ludzi utopiła w zondach krypto swoje oszczędności, czy część swoich oszczędności. I ci ludzie są na pewno rozgoryczeni, sfrustrowani, zźli. Natomiast oczywiście większość społeczeństwa raczej tutaj nie straciła. Natomiast no, słyszy o doniesieniach medialnych i z doniesień medialnych o tej całej sytuacji. I ta sytuacja no, nie przysparza na pewno z dodatkowych zwolenników Prawo i Sprawiedliwości, które właśnie zachowało taką, a nie inną postawę wobec wetwa prezydenta.
1: Chociaż ja mam swoją mam coś w rodzaju spiskowej teorii, że ten radykalny projekt pojawił się po to, żebyśmy odwrócili uwagę od Zbigniewa Ziobry. I ja sądzę, że on się pojawi na sejmowym głosowaniu po to, żeby, myślę sobie, że to będzie też pomysł koalicji na to, żeby samo Prawo i Sprawiedliwość postawić w bardzo trudnej sytuacji. Bo na przykład próbuję sobie wyobrazić Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie, które będzie za. Bardzo trudno mi sobie to wyobrazić.
0: No więc całkiem wytłumaczenie, że gdzieś tam jeszcze jest to ten drugi aspekt, tak? No, że z jednej strony pokazanie, że my jesteśmy radykalnymi teraz przeciwnikami w ogóle obrotu kryptowalutami, to jedno, a drugie być może panie redaktor też ma rację, że tutaj kwestia odwrócenia uwagi od kwestii związanej z ucieczką pana byłego już ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj tak wytłumacząc też możemy oczywiście no, znaleźć jakieś motywacje Prawa i Sprawiedliwości. No niestety nasza polityka stała się pewnym przedstawieniem. Mało jest myślenia w kategoriach długofalowych, dobra wspólnego. Ja wiem, że to może górnolotnie brzmi dobro wspólne, ale no, niestety o tym polityce bardzo często i to nie tylko tej opcji, o której mówimy teraz, ale wszystkich opcji zapominają, bo a to powinno być jednak głównym motywem działania wszelkich formacji, wszelkich polityków, bo idąc do polityki powinni ludzie jednak jakiś ideach kierować się górnolotnymi, nawet zdawało się ideami, a dobro wspólne no jest czymś, co już w pismach filozoficznych, chociażby Arystotelesa, możemy o tym napisać, powinno być tym najważniejszym kryterium naszego działania, czy działania polityków, na naszego jak naszego polityków.
1: No tak, ja się z panem zgodzę, że to nie powinno być to dobro wspólne, nie powinno być górnolotnym określeniem, tylko rzeczywistością. No ale cóż, taki teatr, a my w nim gramy.
0: No, ale
1: żebyśmy zdążyli jeszcze, tak? Panie profesorze, proszę, bo chcę jeszcze zdążyć poruszyć temat
0: Zbigniewa
1: Ziobry.
0: Właśnie też jest rola mediów, pani redaktor, żebyśmy też ludzi uwrażliwili na to, że polityka nie musi być cyniczną grą, że możemy wymagać od polityków, żeby też byli bardziej moralni. Krótko mówiąc, i to od nas zależy, jak wyborców, obywateli, jaka będzie jakość polityki, nie tylko od samych polityków. Przepraszam bardzo.
1: Ja pana rozumiem, bo my się bardzo staramy to robić. To jest coś w rodzaju misji, tak? Tej publicznej też. No to Zbigniew Ziobro, najpierw rzecznik rządu Adam Szłapka, który deklaruje, że polska strona będzie dążyć do sprowadzenia pana ministra do Polski.

0: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
1: No to jeszcze Polska 2050 i Bartosz Romowicz, który twierdzi, że ta sytuacja jest dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości wymaga zmiany.
2: Natomiast jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. Natomiast to pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które mają posiadać zarzuty, śmiały się w twarz milionom Polaków. Bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości.
1: To, że wyjechał, to jedno, ale to, że nasze służby, no i właściwie prokuratura nie wie do końca jak, to drugie. Co możemy zrobić? Znaczy, nie my, rząd. Co rząd może zrobić w tej sprawie, pana zdaniem?
3: No jeśli potwierdzą się, a potwierdziły się, tak, zakładam informacje, że pan Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, no jedynie możemy, jeśli sąd orzeknie, no rząd może wystąpić o ekstradycję pana Ziobry, co jest oczywiście długą procedurą i pytanie, jeśli do Stanów Zjednoczonych dostał wizę, tak, paszport polski był już paszportem nieważnym, więc nie na podstawie tego paszportu, tylko być może na dokumentu genewskiego jako azylant. No na podstawie tego dokumentu mógł dostać ewentualnie prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jak wyjechał poza strefę Schengen, bo podobnież nie odnotowano z tego, co słyszałem, jego wyjazdu poza strefę
1: Dokładnie
3: Schengen.
1: Tak.
3: Więc no jest tu szereg wątpliwości. No państwo polskie no też ma ograniczone możliwości. Przecież nie mogliśmy jakby kontrolować granic zewnętrznych, które są na Węgrzech, prawda? Żeby pan Ziobro nie uciekł. Poza tym jakby też nie został wydany, o ile pamiętam, europejski nakaz aresztowania pana Ziobry. Więc to też jest utrudnienie dla działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego rządu w tej materii. Oczywiście tę sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić, ale oczywiście no, są pewne ograniczone i obywatele też muszą sobie uświadomić, że no, państwo nie ma nieograniczonego instrumentarium. No, nie wyślemy, prawda, jak Donald Trump po prezydenta Maduro w Wenezueli, naruszając oczywiście suwerenność i integralność państwa, jakichś oddziałów, prawda, komandosów, prawda, nie wiem, z Formozy, prawda, czy z Gromu i w Stanach Zjednoczonych nastąpi przejęcie pana ministra Ziobry. No to ja wiem, że niektórzy by pewnie tak chcieli. Myślę, może pan Ziobro też by chciał, bo wtedy by był bohaterem znowuż newsów. Natomiast niestety to jest to, że sprawiedliwość jest bardzo często nierychliwa i w tym wypadku no, też będziemy pewnie musieli bardzo długo czekać na to, żeby zostały przedstawione już przed polskim sądem zarzuty panu Zbigniewowi Ziobrze.
1: No tak, bo to z jednej strony daje nam podstawy do tego, żeby wątpić w skuteczność różnych procedur, ale z drugiej strony paradoksalnie może pokazuje, że władza ma nie do końca wpływ na system sprawiedliwości, bo gdyby miała, to sytuacja pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej.
3: No ale, tak, tylko że ten wymiar sprawiedliwości został naprawdę przez 8 lat ministerowania pana Ziobry doprowadzony do upadku de facto, prawda? Nie tylko w sensie funkcjonalnym, bo to co widzimy, że sądy są zapchane, ale także w sensie moralnym, bo my nie jesteśmy nawet jako obywatele, nie jesteśmy pewni tego, czy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej ogłasza osoba, która rzeczywiście jest sędzią, prawda? No to jest pewne kuriozum, ale chodziło o co? O to, żeby właśnie rozmydlić tę całą odpowiedzialność i ewentualnie w przypadku teraz, jak mamy, inna formacja przejęła władzę, żeby wszystko można było zrelatywizować. Proszę zobaczyć, odwrócono narrację.

0: że to obecna władza jest winna temu demontażowi praworządności. No niestety tak, to jest spadek po 8 latach sprawowania funkcji przez pana ministra Ziobry.
1: No tak, i bez współpracy rządu i pana prezydenta nie uda się tego zrobić.
0: Absolutnie.
1: A nic na to nie wskazuje, żeby cokolwiek tutaj...
0: Bo nie ma woli
1: zmianie.
0: Politycznej,
1: no nie ma.
0: A to powinna znowuż być dobro wspólne, prawda? Pan
1: Jasne.
0: Prezydent, opozycja dzisiejsza powinna wiedzieć, że dla każdego obywatela, także dla nich, niezależny wobec polityków sąd, to jest gwarancja sprawiedliwości, sprawiedliwego wyroku i sprawiedliwego postępowania przed polskim sądem.
1: I zaufania do instytucji. Panie profesorze, musimy kończyć.
0: Chodzi.
1: Musimy kończyć niestety. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Jak się odbywają takie dyplomatyczne działania? Może najpierw w sprawie obecności Zbigniewa Ziobry, mimo braku wizy i takich oskarżeń, jakie na nim ciążą. Chodzi o tę drogę do Stanów Zjednoczonych i przynajmniej tymczasowe poczucie bezpieczeństwa.
2: Myślę, że jeżeli chodzi o taką nieformalną dyplomację, to zostały wykorzystane związki z ruchem MAGA i z osobami, które są blisko Donalda Trumpa. Najczęściej wymienia się nazwisko Susan Willis, czyli szefowej personelu Białego Domu, osoby bardzo bliskiej prezydentowi Trumpowi. Więc myślę, że tutaj był ten nacisk, bo podobno prezydent Trump tę decyzję podjął samodzielnie, że Marco Rubio, na przykład szef dyplomacji amerykańskiej, był temu przeciwny, bo to stwarza taką bardzo niezręczną sytuację, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, relacje z polskim rządem, ponieważ właściwie została przyjęta osoba oskarżona, jeszcze nie ma tego międzynarodowego nakazu aresztowania, ale te zarzuty są na tyle poważne, że rząd polski rozpocznie procedurę ekstradycyjną, to znaczy wystąpi do Stanów Zjednoczonych i w dobie wzmacniania relacji obronnych i takich wielkich nadziei na zacieśnienie tych relacji, no jest to sytuacja wysoce niezręczna. Natomiast taka decyzja została podjęta i w jakiś sposób Zbigniew Ziobro tę wizę amerykańską otrzymał.
1: Kogo to stawia w trudnej sytuacji? Czy stronę amerykańską? Myślę o pewnym nadwyrężeniu relacji.
2: Jeżeli spojrzymy...
1: Nasz kraj, który właściwie domagając się, nawet gdyby nie chodziło o Zbigniewa Ziobrę, tylko o jakiegoś innego człowieka, za którym ciągną się takie prokuratorskie zarzuty, właściwie powinniśmy sprawę postawić na ostrzu noża.
2: Tak, tylko trudno sprawę postawić na ostrzu noża, jeżeli jest świadomość, że to jest decyzja Trumpa bezpośrednia. Poza tym wczorajsze oświadczenie Departamentu Stanu, które właściwie odmówił informacji takich formalnych, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych i może tam przebywać, to też nam dużo mówi. Tutaj w tym oświadczeniu były podkreślone bliskie relacje polsko-amerykańskie, przyjaźń, tak? A po tych takich formalnych zapewnieniach o przyjaźni stwierdzono, że takich informacji polskiemu rządowi Departament Stanu nie udzieli. Więc widać, że jest to sytuacja problematyczna. No teraz jest to pole działania polskiej dyplomacji, która powinna teraz działać i w jakiś sposób się tego dowiedzieć i też zorientować się w sytuacji, na ile to poparcie dla Zbigniewa Ziobry i jego ochrony jest mocne i kto za tym stoi.
1: No bo jeśli Donald Trump też próbuje sobie wyobrazić tę sytuację, jedyne relacje, jakie do niego docierają, to są te od Adama.

0: Bielana, który podobno ma bardzo dobre kontakty właśnie w otoczeniu MAGA, to może pan prezydent Trump jest przekonany, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w naszym kraju.
1: Tak, tylko no, to jest taka procedura, bo tutaj to nie jest decyzja Trumpa. Znaczy on może oczywiście wpłynąć nieformalnie, ale to jest decyzja amerykańskiego sądu federalnego, która musi być zatwierdzona przez Departament Stanu. Ale no, obserwując lojalność Marka Rubio, który może być osobiście przeciwny takim działaniom, ale on jest lojalny wobec Trumpa. On myśli o zastąpieniu Trumpa na stanowisko prezydenta i tutaj też na pewno takie ambicje ma, więc też chce, żeby Trump załatwił w cudzysłowie sprawę Kuby, na której mu bardzo zależy. Więc można stwierdzić, że może i w tej sprawie, która no powiedzmy, że dla Amerykanów no nie jest taka pierwszoplanowa, ponieważ no, mają teraz inne problemy i zadania. Być może też ugnie się, ale na początku to sąd federalny rozpatrzy, czy te zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są też karalne w Stanach Zjednoczonych. Zapewne tak będzie. I druga sprawa, to o czym pani wspomniała, czy Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Nie ma takich przesłanek, żeby...
0: Żeby nie mógł.
1: Formalnych, żeby nie mógł, prawda? Bo tak. Polska jest państwem prawa, jest system sądowniczy, niezależny. Natomiast jaka będzie decyzja, to przekonamy się, nie powiem wkrótce, ale w ciągu następnych miesięcy, a może i lat.
0: Prawda? Kto wie, czy nie lat dokładnie, bo chwilę temu rozmawiałam z doktorem Łukaszem Prusem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja nie jestem prawniczką, ale on jest i mówił, że nic nie wskazuje na to, żeby Zbigniew Ziobro nie mógł tutaj liczyć, tutaj w naszym kraju, na sprawiedliwy proces. Pani profesor, ale zastanawiała się pani nad tym, jak na przykład Marcin Romanowski, bo prawicowi dziennikarze twierdzą, że on też jest w Stanach Zjednoczonych. Jak tam dotarł? To znaczy możliwe są na pewnym poziomie takie sytuacje łamania międzynarodowych umów, kontaktów, a także prawa, no bo musiałby tam wyjechać jakoś nielegalnie.
1: Tak, no chyba, że również ma właśnie ten słynny paszport genewski.
0: Nie ma,
1: prawda,
0: który... nie ma.
1: No
0: a,
1: właśnie,
0: może mieć, ale...
1: Tego nie wiemy, ponieważ no tak jak pani mówi, to są doniesienia medialne. Jest bardzo dużo różnorakich spekulacji, fake newsów. To, co się dzieje, no szczególnie tutaj na naszym polskim podwórku, powiedzmy, tak, bo tutaj nas ta sprawa najbardziej interesuje, więc tych spekulacji jest mnóstwo. Czy tego się dowiemy? Ja bardzo wątpię, jeżeli nie możemy się dowiedzieć w tej sprawie Zbigniewa Ziobry, gdzie ta sytuacja wydaje się prostsza, bo się mówi o tym paszporcie genewskim, to w drugim przypadku, kiedy ta sytuacja jest bardziej, powiedzmy, za mgłą, to nie wiem, czy też Amerykanie zechcą powiedzieć, jak to się stało i czy w ogóle Romanowski jest w Stanach Zjednoczonych.
0: I czy w ogóle
1: tego
0: się dowiemy,
1: potwierdzenia
0: kiedykolwiek,
1: nie ma.
0: Prawda? Dokładnie tak.
1: Tak, dokładnie.
0: Ale teoretycznie, myśli pani, no, jesteśmy przyjaciółmi, pan prezydent Trump lubi pana prezydenta Nawrockiego, ale czy nasza pozycja pozwala nam, pozycja partnera, pozwala nam na stawianie warunków? Mamy w zanadrzu podatek cyfrowy. Czy to może być argumentem?
1: No na ile Polska jest silna, bo to jest też w ramach no, takiej ogólnej polityki, polityki Unii Europejskiej.
0: To się okaże, czy jest silnym partnerem.
1: Tak, to właśnie, czy jaką Polska ma siłę przebicia i czy może to obiecywać Stanów Zjednoczonych, możemy wszystko obiecać, przysłowiowe Niderlandy, prawda? Natomiast
0: albo Grenlandię.
1: Tak
0: teraz
1: jest.
0: Moglibyśmy zaktualizować to powiedzenie, prawda?
1: Tak. Natomiast myślę, że to są działania dyplomatyczne. Na pewno to nie będzie stawianie sprawy na ostrzu noża, ale Polska ma wiele atutów, ale także potrzebuje Stanów Zjednoczonych.
0: Więc tutaj
1: trzeba będzie to wyważyć. To jest zadanie dla polskiej dyplomacji, którą mam nadzieję i wierzę w to, że potrafi tutaj zadziałać. Ale no, biorąc pod uwagę styl działania prezydenta Trumpa, No, nie wiadomo. Zależy, kto będzie blisko jego ucha i co powiemy o sytuacji Zbigniewa Ziobry. Tym bardziej, że teraz

0: Zbigniew Ziobro jest dziennikarzem przecież, prawda, do telewizji, korespondentem, więc tutaj może też mogą paść argumenty o wolności słowa.
1: Przynajmniej teoretycznie niezwykle w Stanach Zjednoczonych szanowane, prawda? Respektowane.
0: Tak, tak, tak. Więc no to jest taki argument, który można wyciągnąć, kiedy jest to korzystne i zgodne ze strategią w tej konkretnej sprawie.
1: Donald Trump kontra Xi Jinping w Pekinie. Który z tych polityków rusza na spotkanie z tarczą, a który na tarczy?
0: To znaczy, no myślę, że Trump miał inny plan. Trump miał inny plan, dlatego obserwowaliśmy w ostatnich dniach przed tą planowaną wizytą w Chinach bardzo intensywne działania dyplomatyczne, żeby skłonić do ustępstw Iran, ponieważ no, wielu komentatorów opisuje to spotkanie jako starcie dwóch gigantów, prawda? Jako taką zupełnie personalną dyplomację i że bardzo dużo od tego zależy, co się zadzieje między Xi Jinpingiem i Trumpem, chociaż oczywiście ta wizyta była przygotowana, już na pewno jest przygotowane jakieś oświadczenie, ale co się stanie, nie wiemy. Trump myślał, że pojedzie tam z takiej pozycji siły, że skłoni Iran do ustępstw, przede wszystkim do otwarcia cieśniny Ormus i jakichś deklaracji, być może deklaracji oddania materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji broni. To się nie udało mimo tych intensywnych wysiłków dyplomatycznych. Iran odrzucił plan pokojowy Stanów Zjednoczonych, który no, do końca nie wiemy jaki był. No, nie widziałam oficjalnego dokumentu, są znowu przecieki prasowe, aczkolwiek przecieki kontrolowane i możemy się domyśleć, co w nim było. Natomiast Iran powiedział nie, więc Trump jedzie do Chin właśnie z tym problemem nierozwiązanym i bardziej będzie chciał szukać tutaj wsparcia Chin, niż pokazać, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo są silne i zdołały ten problem rozwiązać.
1: No ale pani profesor, emocje rosną, bo przecież Donald Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu. To w Chinach na pewno podnosi ciśnienie. I przed oboma politykami twarda gra, bo ja sobie wyobrażam taką sytuację. No co może Donald Trump Chińczykom zaproponować? Oprócz zbrojenia Tajwanu, przepraszam, uśmiecham się, bo jak Xi Jinping powie, no nie dostaniecie tych metali, na których wam zależy, no to Stany Zjednoczone są w roli, no nie powiem petenta, bo to za mocno, ale na pewno w osłabionej pozycji.
0: Na pewno tak. No, kwestia Tajwanu jest kluczowa dla Xi Jinpinga i on to wielokrotnie potwierdzał. Nie tylko Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu, ale Tajwan realnie zbroi i to te dostawy powiedzmy w ostatnich dniach do Tajwanu dotarły. Natomiast Xi Jinping chce jakiegoś tutaj zwycięstwa, chociażby zmiany stanowiska amerykańskiego, które no, od lat jest takie, że oni nie popierają ogłoszenia niepodległości przez Tajwan, niepodległości Tajwanu. To jest ta polityka jednych Chin i tutaj są te słowa nie popierają. Chińczycy chcą wyciągnąć od Trumpa stwierdzenie, że sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, co jest może ma inne takie zabarwienie emocjonalne, prawda, że to tutaj jest ten sprzeciw, tutaj brak poparcia, ale należy zauważyć, że ta wizyta w Chinach będzie miała na celu głównie dla Trumpa utrzymanie status quo. I to status quo, jeżeli chodzi to o ten rozejm, który został osiągnięty w październiku zeszłego roku. Co jest charakterystyczne, to Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, jest głównym tutaj kreatorem tych negocjacji. On jest tutaj na pierwszym planie. Więc chodzi o to, żeby Trump uzyskał od Chin jakieś koncesje, na przykład w zakupie produktów rolnych, ale to jest powiedzmy już ustalone, czy tam Boeingu.

0: to jest pokazane i utrzymać to status quo, czyli że Chiny nie będą blokować dostaw materiałów ziem rzadkich i Stany Zjednoczone też nie będą takie restrykcyjne to ze strony chińskiej w przekazywaniu nowoczesnych technologii i zatrzymają kolejne cła i ograniczenia. Więc tutaj jest bardziej gra na to, żeby te relacje gospodarcze się nie pogorszyły.
1: No ale z drugiej strony Xi Jinping ma pełną świadomość tego, że Stany Zjednoczone uwikłały się w cieśninie Ormus. I być może bez ich pomocy nie poradzą sobie z odblokowaniem tego przejścia. I z drugiej strony Chiny też wiedzą, że Stany Zjednoczone nie mogą się wycofać z Tajwanu, bo to by oznaczało także właściwie wyjście z Azji. Więc znowu wracam do określenia patów w tych relacjach.
0: Tak, no jest to pewien pat, ale też pamiętajmy o tym, że blokada cieśniny Ormus jest problemem dużym również dla Chin. I tutaj też to oddziaływanie jest ograniczone. Chiny mogły zmusić Iran do tego, żeby usiadł do stołu negocjacyjnego za pośrednictwem Pakistanu, ale jak widzimy, Chiny też tej cieśniny Ormus nie mogą odblokować i to też jest chiński problem, więc to nie jest tak, że Chiny się z tym czują dobrze, prawda? I to jest tylko sprawa do załatwienia dla Stanów Zjednoczonych. Chiny ani nie są chętne do wspierania w jakikolwiek sposób Iranu, wielkiego partnera handlowego, ani wydaje się, że nie chcą uruchomić jakichś takich środków, żeby Iran do tego zmusić. Na pewno to jest mocna karta przetargowa Xi Jinpinga, ale wątpliwe jest, żeby Stany Zjednoczone uległy w sprawie Tajwanu, chociaż z Donaldem Trumpem nic nie wiadomo.
1: Tak, ekspert do spraw Chin Radosław Pyfel w rozmowie z Onetem twierdzi, że zgodnie z tym powiedzeniem, że nie ma się co zmagać za bardzo, wystarczy usiąść na wzgórzu i poczekać, czy tam na brzegu rzeki, tak?
0: Tak.
1: A zwłoki twojego przeciwnika same do ciebie przypłyną, tak? Czy ciało, nie wiem jakby to nazwać. No i pan Radosław Pyfel uważa, że właśnie Chiny są w takim momencie relacji, że na tym wzgórzu mogą się wygodnie rozsiąść i poczekać. Zresztą nie wiem, czy i pani ma takie wrażenie, że ze strony Chin nie ma żadnych nerwowych ruchów ani w sprawie Bliskiego Wschodu, cały czas w sprawie Ukrainy pozostają w jakimś tle, prawda? Mimo,
0: tak,
1: że
0: i
1: nie
0: pozycjonują
1: bez wpływu.
0: Się, tak, pozycjonują się jako właśnie ten gwarant pokoju. Jeżeli spojrzy się tak bez takiej głębszej analizy polityki chińskiej, a to no to Chiny się jawią jako taki gwarant pokoju, państwo raczej stabilizujące niż rozpoczynające nowe konflikty, więc ta metafora oczekiwania jest, myślę, jak najbardziej trafna. No jeżeli spojrzymy jednak choćby na to, że Chiny rozbudowują swój program nuklearny i to też ma być jakimś tam punktem rozmów Trumpa z Xi Jinpingiem, ale nie są zupełnie skłonne do jakichś rozmów rozbrojeniowych, czego by chciał Trump, bo twierdzą, że nie mają jeszcze takiego potencjału jak Rosja czy Stany Zjednoczone, więc nie ma sensu, żeby godziły się na jakieś redukcje, tak? Że poczekają również na rozwój sytuacji. Myślę, że tutaj te problemy gospodarcze jednak zdominują te rozmowy i nie będzie też jakiegoś wielkiego przełomu. Co jest charakterystyczne, Trump jak wybierał się na przełomie marca i kwietnia do Chin, ta wizyta została odwołana ze względu na Iran formalnie. On nie zamierzał brać żadnych przedstawicieli wielkiego biznesu do Chin, amerykańskiego biznesu.
1: A teraz jest inaczej, prawda?
0: Teraz jest zupełnie inaczej.
1: Dziękuję pani profesor za komentarz. Paulina Matera, Uniwersytet Łódzki, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w czołowym zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej nr 12 między Piaskami a Chełmem. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazd w miejscowości Marynin do Rejowca na drogę wojewódzką 839 przez Pawłów, a do Chełma na drogę wojewódzką 812 przez Zawadówkę. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To miejsce, w którym wierzy się w siłę myśli i znaczenie etyki, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia kongresu Impact w Poznaniu. Rozpoczęła się jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych.
1: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
0: Impact to dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych targach poznańskich. Bierze w nim udział 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Wysłużony system Infocar przechodzi na emeryturę. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl. Ma to zapobiec działalności czarnego rynku terminów egzaminów na prawo jazdy. Do tej pory boty masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Nowy portal to nowoczesny